0: raz pierwszy od ponad pół wieku wywalczyli sobie Puchar Polski. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Niemcy reagują na decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu części amerykańskich wojsk z baz na terenie Niemiec. Europejczycy muszą wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, stwierdził niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Co dokładnie mówi Berlin i czy to zmienia podejście do bezpieczeństwa na kontynencie? O tym teraz Marcin Starzec.
1: Zdaniem niemieckiego ministra obrony Borisa Pistoriusa taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Jak podkreśla, można było to przewidzieć. Chodzi o zapowiedź Pentagonu, który planuje wycofać z Niemiec około 5000 żołnierzy w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją. Marcin Starzec, TOK FM.
0: Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, mówił prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Flagi Państwowej. Prezydent wręczył nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. Awanse to efekt wniosku ministra obrony i zgody premiera, a więc wspólnego porozumienia rządu i prezydenta w tej sprawie, mówi prezydent Karol Nawrocki.
2: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu, o wspólnocie narodu, o ciągłości pokoleń, o ciągłości Rzeczpospolitej Polskiej. Chciałbym, abyśmy wszyscy sobie uświadomili, że my naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach. Bez tej misji nie będzie nigdy dobrego prezydenta, dobrego rządu, ani dobrego generała. Musimy myśleć o trwałej, ponad tysiącletniej Rzeczpospolitej i tej, która trwać będzie przez kolejne tysiąc lat.
0: O współpracy z Pałacem Prezydenckim mówił też wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Dowodem jest 12 nominacji na stanowiska generałów i kontradmirała. To pokazuje, że odpowiedzialność za Polskę jest czymś więcej niż zwykłą emocją. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić, czasem jednodniowej polityki.
0: Nominacje generalskie i admiralskie, jak przed chwilą wspomniał Władysław Kosiniak-Kamysz, otrzymało 12 oficerów. Blisko pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę. Taką deklarację złożyła szefowa resortu pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy, innych form zatrudnienia niż etat. O ile od stycznia możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy miał sektor publiczny, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
4: Efektem naszej walki na rzecz pracownic i pracowników jest ustawa stażowa. Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
0: Przekształcenia tzw. śmieciówek mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy.
4: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych. Spodziewamy się, że część śmieciówek przestanie istnieć i funkcjonować, bo sami pracodawcy dojdą do wniosku, że prawa należy przestrzegać.
0: Wnioski o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie. Na ścieżkach rowerowych, ulicach i drogach poza miastem zaroiło się od rowerów i hulajnóg elektrycznych. Ładna pogoda w majówkę sprzyja przejażdżkom, a policjanci apelują, by jeździć w kasku, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
5: Zachęcamy wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby te kaski zakładać, bo to naprawdę poprawia bezpieczeństwo, chroni głowę, która jest najbardziej narażona na te urazy, ale oprócz kasku zachęcamy też do stosowania elementów odblaskowych, kamizelek odblaskowych, ponieważ to również poprawia nasze bezpieczeństwo, szczególnie po zmierzchu, gdzie ten kierowca może nas nie widzieć.
0: Od 3 czerwca noszenie kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej będzie obowiązkowe dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale na PGE Narodowym pokonali Raków Częstochowy 2-0.
6: To jest niemożliwe! Mamy ten puchar! Puchar jest nasz! Mamy to!
0: Cieszył się tuż po zdobyciu Pucharu Polski napastnik Górnika Lukas Podolski. To 7 w historii triumf Górnika Zabrze w tych rozgrywkach, ale pierwszy od 1972 roku. Niedziela szykuje się słoneczna i prawie bezchmurna. Jedynie na zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i miejscami dużego, ale bez opadów. Na termometrach w ciągu dnia od 22 do 26 stopni na wschodzie i maksymalnie do 28 w pozostałej części kraju. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich, tam w okolicach 20 stopni.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: No i zaczynamy, chciałoby się powiedzieć, pierwszą i ostatnią godzinę filozofów w tym radiu, na tej antenie, przynajmniej w moim wykonaniu. No ale nie ma innej godziny filozofów niż ta w moim wykonaniu. Tak się złożyło. Goście bliscy memu sercu, stali goście tej audycji, przyjaciele moi również w życiu pozaaudycyjnym. Doktor Paweł Boguszewski. Cześć, Pawle.
9: Dzień dobry, cześć, Tomku.
8: Neuronaukowiec związany z Instytutem Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. No i popularyzator nauki znany Państwu nie tylko z anteny TOKu. I profesor Jan Chwedeńczuk. Dzień dobry, Janku.
10: Dzień dobry.
8: Fizyk kwantowy, jak to kiedyś zakrzyknął pewien człowiek w pociągu, w wagonie Wars, który cię rozpoznał z Instytutu Fizyki, z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. No i cóż, będziemy rozmawiali dzisiaj w kontekście tej ostatniej audycji, naturalnie, o tym, jak w zasadzie przez te 10 lat, kiedy ja się tutaj z Państwem spotykałem w TOK FM, zmienił się świat. No bo wyście od początku bywali gośćmi mojej audycji. Ja zacząłem w TOKu występować w roku 2016. Mija 10 lat, minęło już 10 lat właściwie w marcu. No i tak pomyślałem sobie, że na tę ostatnią audycję, która potrwa w tym składzie do 13.40, tak jak już Państwu wspominałem, żebyśmy po prostu sobie pogadali o tym, jak przez tę dekadę wszystko się zmieniło. Bo ja mam, nie wiem jak wy, ale poczucie, że świat w 2016 roku to był jakiś zupełnie inny świat niż ten, w którym żyjemy dziś.
10: Zupełnie. Pamiętam pierwszą audycję twoją w TOKu, na którą w której miałem zaszczyt uczestniczyć, aczkolwiek nie przypominam sobie, żeby Paweł był zaproszony na tę pierwszą audycję.
8: I, Paweł był w innej pierwszej.
10: Był w innej.
9: Zerowej.
10: Więc to, co sobie pomyślałem, przygotowując się do naszego spotkania, jest oczywiście wiele aspektów, ale tak, żeby jakoś liczbowo to, bo lubię w tym świecie liczb i cyfr się odnajduję, to rok 2016 to był początek wdrażania porozumień paryskich klimatycznych, które w 2015 roku zostały zawarte. No i te deklaracje tam były górnolotne. I dość powiedzieć, że w te 10 lat, odkąd pierwszy raz miałem przyjemność przyjść do TOKu i z tobą rozmawiać, wyemitowaliśmy do atmosfery około 360 miliardów ton dwutlenku węgla. I to oczywiście jest taka liczba, co nie bardzo wiadomo, czy to dużo, czy mało, bo świat też jest duży, więc może to nie jest po prostu nieprzystająca miara do tego, co się dzieje na całej wielkiej planecie. Ale to jest dużo, to znaczy to wyraźnie zwiększyło w sposób zauważalny koncentrację dwutlenku węgla. No minęły te 10 lat, gazów cieplarnianych jest więcej i przybywa w tempie no mniej więcej stałym z roku na rok, może nawet odrobinę rosnącym. Trwają próby, żeby ten proces odwrócić, znaczy zahamować emisje, i one są godne podziwu, znaczy to przejście na zielone źródła energii i tak dalej, samochody. No niemniej przez te 10 lat nie dotrzymaliśmy my jako, nie jako obywatele, ale no może raczej powiedzieć rządzący nami nie dotrzymali słowa. Idziemy właśnie w takim mniej więcej jednostajnym kierunku, tempie, w złym kierunku, i to To jest taka jedna z wielu liczb, którymi można te 10 lat podsumować. I jest to parametr, który jeszcze wydaje mi się, że w tej chwili to nie jest tak w naszym życiu istotne. Znaczy możemy funkcjonować właściwie, no, pod pewnymi względami to nic nie zmieniło. Znaczy większość z nas w tym świecie zachodnim w każdym razie funkcjonuje tak, jak funkcjonowało. Te jakieś katastrofalne zdarzenia są punktowe i tak długo, jak nas nie dotyczą, to można po prostu z tym żyć. No jest to smutna informacja, ale nie jakaś miażdżąca dla wielu osób. Obciążenia budżetów związane na przykład z naprawianiem szkód też nie są gigantyczne, więc ta liczba jeszcze, to nie jest tak, że ona dzwoni w uszach, że tak powiem, ale wydaje mi się, że jest to jedna z bardzo wielu, pewnie, które będziemy omawiać tutaj, istotnych kwestii, która w ciągu tych 10 lat no tak nabrzmiewała i której konsekwencje przypuszczam, że zaczniemy w następnym dziesięcioleciu już na dobre odczuwać. To tak pierwsza taka uwaga co do tego dziesięciolecia.
8: Pawle?
9: Mało optymistyczno.
8: No, raczej nie będziemy tutaj bardzo optymistyczni, jak sądzę. Zarówno w diagnozach, jak i w przewidywaniach. Chyba, że nie wiem, może się mylę.
9: To ciężko powiedzieć, bo tutaj się całkowicie zgodzę z tobą, Tomku, że tak jak przygotowywałem się i popatrzyłem sobie na pewne zestawienia, pewne technologie, które się pojawiły, to rzeczywiście to przyspieszenie technologiczno-cywilizacyjne, czyli tak naprawdę przełożenie pewnych zmian, które powstały zaledwie 10-15 lat temu i już teraz są, można powiedzieć, wdrożonymi, dojrzałymi technologiami, gdzie mamy takie poczucie, jakżeśmy mogli bez tego w ogóle żyć. No to rzeczywiście, jak się cofniemy o te 10 lat, to ogromna ilość rzeczy, chociażby takich jak generatywna AI, nie istniało i nagle się okazuje, że zastanawiamy się, jak to w ogóle wtedy ludzie sobie dawali radę bez pewnych wynalazków, bez pewnych technologii. Dla mnie to jest właśnie takie największe zadziwienie, że kiedyś się odwoływaliśmy, nie wiem, do czegoś, co było 30 lat temu, czegoś, co było 50 lat temu, to były czasy, teraz nie ma czasów. A tu się nagle okazuje, że ten czas pomiędzy tym, że są czasy, a nie ma czasów, to jest 5, 6, 10 lat. Że nagle mówimy o zupełnie innej rzeczywistości, gdzie ludzie, którzy dokładnie te wszystkie rzeczy przyjmą jako coś, co jest po prostu częścią środowiska, wszechświata, w którym oni żyją, no zupełnie będą mieli inne myślenie. Więc dla mnie ta zmiana jest tutaj rzeczywiście najbardziej taka wyrazista i tempo tych zmian, ono cały czas przyspiesza. Więc tak naprawdę być może te zmiany, które będziemy dzisiaj omawiali, które były w skali 10 lat, w przyszłości zdarzą się w zakresie 5 lat albo jeszcze krótszym. Także tempo zmian jest naprawdę gigantyczne. I tutaj rzeczywiście pojawiło się kilkanaście rzeczy, które no według mnie są całkowicie przełomowe. Nie tylko pewnego rodzaju przyspieszenie czegoś, co wcześniej istniało, czyli chociażby ta emisja dwutlenku węgla jako ten raczej negatywny wpływ, no ale tutaj mamy kilka wydarzeń i to dokładnie pokazuje pewnego rodzaju zjawisko, jakim jest w ogóle, nie wiem, życie i cywilizacja na planecie Ziemi, że bardzo mocno splata się to, co rozwijamy jako wiedza, jako technologia, nasze ludzkie przywary, czyli to, że lubimy, znaczy no nie lubimy, ale zdarzają się, nie wiem, wojny, konflikty i różnego rodzaju inne dziwne zjawiska, ze zjawiskami czysto biologicznymi, nieco losowymi, takimi jak chociażby pandemia. No i w momencie, kiedy jesteśmy już środowiskiem w pełni globalnym, nie tylko pod względem produkcji psucia planety, tylko, no nie wiem, współpracy, gospodarki i wymiany wirusów, no to nagle okazuje się, że te zjawiska są na sterydach. Więc tutaj no, ostatnie dziesięciolecie rzeczywiście mocno obfitowało w różnego rodzaju zjawiska, które moglibyśmy powiedzieć zgodnie z chińskim przekleństwem, obyś żył w ciekawych czasach.
8: Pasuje tutaj zdecydowanie.
9: Dokładnie tak.
8: Janku, coś zaczynałeś mówić w pewnym momencie?
10: Chciałem dorzucić taką refleksję może o tym pewnie też wspomnimy trochę dłużej, o kondycji Stanów Zjednoczonych. Mianowicie mamy to globalne mocarstwo, które jest mocarstwem, no to są, różnie można to liczyć, ale powiedzmy, że rzędu 100 lat przejęło pałeczkę od Wielkiej Brytanii. No i być może ono jest w regresie takim czasowym, a być może jest to stały już proces, który oczywiście nie sprawi, że Ameryka będzie małym, ubogim państewkiem, ale że już na stałe utraci tę palmę pierwszeństwa. Jeżeli tak by było, no to właśnie to, że w ciągu 100 lat narodzi się wielkie mocarstwo i tak dominuje przez kilkadziesiąt lat, a po upadku Związku Radzieckiego, no to jest w ogóle hegemon. I że on w tak szybkim czasie, ten hegemon jest w stanie w taki sposób się
9: Zwinąć,
10: czy rozpocząć proces zwijania.
8: Zmutować też specyficznie.
10: Bardzo myślę. Specyficznie zmutować. No to pokazuje to tempo zmian. Oczywiście to nie, znaczy tak myślę, że to nie byłoby możliwe bez internetu i bez tego radykalnego przyspieszenia obiegu informacji i dostępu do informacji, w tym łże informacji, które tu grają istotną rolę. Niemniej, tak jak Paweł mówił o tym przyspieszeniu i że te 10 lat to jest właściwie nowa epoka, no to 100 lat okazuje się być już tak ogromnym odcinkiem czasowym, że w tym czasie powstaje i być może upada światowe mocarstwo, co jednak nie jest tą skalą, w których to się działo drzewiej.
8: Mm-hmm. No właśnie, bo to pytanie, czy to jest taki, wiesz, upadek w sensie dosłownym, czy upadek moralny na przykład tego mocarstwa.
10: To jest
8: bardzo ciekawe, bo oczywiście w 2016 roku prezydentem Stanów Zjednoczonych był wciąż jeszcze Barack Obama.
10: Tak.
8: Trump się tam szykował do tego, żeby wystartować w wyborach, ale... No jednak świat wyglądał zupełnie inaczej za Obamy, Ameryka wyglądała inaczej, chociaż tam było już wtedy, pamiętam, pewne rozczarowanie, takie poczucie, że wielkie nadzieje były związane z tym pierwszym czarnoskórym prezydentem USA, a jednocześnie, że te nadzieje trochę nie zostały zrealizowane, że to się jakoś tak rozeszło, rozmyło i już jakby można było się spodziewać, że wydarzy się jakieś takie, no, coś dziwnego bardzo, choć raczej chyba wtedy nikt nie spodziewał się, że to aż tak może w tę stronę pójść. Ja czytałem taką książkę, której autor, dziennikarz amerykański Matt Taibbi, zresztą trochę w dziwne rejony dziś teraz wywędrował, ale książka jest bardzo ciekawa. Nienawiść, spółka Zoo, wyszła w wydawnictwie Czarnym w serii amerykańskiej. On pokazywał, że paradoksalnie Trumpa na kandydata na prezydenta wylansowały liberalne media amerykańskie, bo były przekonane, że nie ma szans, żeby on wygrał. To znaczy, on będzie dobrym kontrkandydatem dla Hillary Clinton, bo nie ma możliwości, żeby on jakkolwiek zdobył to stanowisko. Ale rzeczywiście to ciekawy proces takiej kompletnej zmiany tego, co myślimy o Ameryce, jak ją widzimy.
10: Tak, a tymczasem im bardziej ówcześni celebryci popierali Hillary Clinton, tym bardziej na przekór Donald Trump zyskiwał. I to jest chyba powszechne zjawisko na świecie, że te wsparcia tych no, takich elit, nazwijmy to nie wiem, czy kulturowych, ale popkulturowych, to jest jak dotknięcie, jak z jakiejś, wiecie, no, czarna
9: pocałunek
10: polewka.
9: Śmierci.
10: Tak, pocałunek śmierci.
8: Cios wibrującej śmierci. Dokładnie.
9: No, ale tutaj zaczęliśmy od tej geopolityki. Mam nadzieję, że szybko z niej uciekniemy.
8: Proszę. Nie ma problemu, tak.
9: Natomiast tutaj rzeczywiście to, co trzeba powiedzieć, co było tym takim w drugą stronę największym rozwojem, no to są Chiny. Tutaj, kiedy jeszcze te 10 lat temu produkty chińskie raczej były kopiami, były czymś wtórnym. Technologia była, no, dzięki dosyć zmyślnej polityce takiej, żeby firmy raczej zakładały joint venture, to znaczy nie tylko produkowały i ewentualnie zostawiały podatki, ale przede wszystkim, żeby się dzieliły wiedzą. No, ta polityka zaowocowała tym, że powstały właśnie mniej więcej tam od 2010, może 2015 roku już właśnie ich rodzime marki, które tak naprawdę no, są troszeczkę oskarżane, że jeżeli damy sobie taką skalę innowacyjności od 0 do 10, gdzie ten od 0 do 1 to jest przeskok, wymyślenie czegoś, a potem do 10 mamy skalowanie technologii, że one są dosyć słabe w tym 0-1, natomiast potem potrafią błyskawicznie rozwinąć daną technologię, skopiować, udoskonalić i rozszerzyć. No i to jest rzeczywiście to, co się dokonało. To znaczy w obecnym świecie już produkty wysokiej technologii, no one nie tyle konkurują z tymi na przykład, które są ze Stanów Zjednoczonych czy z Europy, tylko je po prostu wymiatają z rynku tym, że są tańsze z powodu dużo wyższej konkurencji. I tutaj jest oczywiście duży problem z tym, jaki jest to koszt społeczny dla ludzi, którzy tam żyją w gospodarce, która jest dużo bardziej konkurencyjna i dużo bardziej drapieżna niż to, co widzimy w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jednak jest to zmiana, która jest totalnie gwałtowna i która łączy się oczywiście też ze zmianami kulturowymi i społecznymi w Chinach, czyli między innymi, że ta technologia, w szczególności informatyczna, jest używana tak naprawdę do prowadzenia państwa, do pewnej inżynierii społecznej. No i tutaj jest to coś, no nie wiem, jak to będzie wyglądało w przyszłości, bo jednak tutaj, o ile my w Europie jesteśmy obecnie chyba w jednym z najfajniejszych miejsc do życia, gdzie mamy i dostęp do technologii, ale jednocześnie mamy zapewnione pewne prawa, które nas chronią przed, no właśnie, trochę chronią przed wielkimi korporacjami, dosyć dobrze chronią przed zakusami polityków, no to jednak ten poligon wschodni jest czymś, co może nam pokazać pewnego rodzaju technologiczną przyszłość cywilizacji ludzkiej. Miejmy nadzieję, że dobrą. Natomiast wydaje mi się, że to jest dużo taki bardziej silny trend niż to, co obserwujemy właśnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie rzeczywiście pewnego rodzaju kryzys polityki, który no, był zapoczątkowany, tak jak powiedzieliście, dużo wcześniej, no bo jednak kiedy wyborca ma do wyboru tylko dwie partie i one się różnią tym, że są tam dwa różne klany ludzi, ciągle tych samych ludzi i podstawowym wyznacznikiem, kto rządzi, jest to, ile ma pieniędzy, ile zdołał zebrać pieniędzy na media, technologie, kiedyś telewizję, obecnie na zakup po prostu algorytmów w sieciach społecznościowych, no to tutaj akurat pojawienie się Trumpa jest pewnego rodzaju, według mnie, takim protestem oddolnym, niezgodę na to, że wszyscy gramy w teatrzyku dwóch sił politycznych i dają nam do wyboru sianko albo słomę.
8: No na pewno była to czerwona kartka dla pewnego typu polityki, elit liberalnych, które rządziły przez bardzo długi czas, taką władzę symboliczną sprawowały w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, Wschodniej potem też, ale no, tu ten wątek jeszcze rywalizacji chińsko-amerykańskiej jest istotny, bo tu rzeczywiście mamy do czynienia z takim sprzężeniem tych dwóch potęg. Chiny chcą być takie jak Ameryka, chcą być nowym liderem dominującym światową gospodarkę i światową politykę i światową naukę, bo też i o naukę chciałem was zapytać. Mówiłeś, Paweł, o tych technologiach chińskich, ale przecież w naszych rozmowach, które prowadziliśmy na Falach Toku w ciągu tej dekady, ten temat Chin i nauki właśnie, tego jak funkcjonuje nauka chińska, w jakich jest relacjach do nauki zachodniej, nazwijmy to, on się pojawiał nie raz. Może o tym trochę powiecie, jak to z waszej perspektywy wygląda, Janku.
10: No, zacznę od tego takiego obrazka, mianowicie przez jak zaczynałem pracę naukową, czyli powiedzmy, że od momentu, kiedy zacząłem robić doktorat, no to przez wiele lat chińska praca, w znaczeniu chińska publikacja, było synonimem tego, co nazywamy tanią chińszczyzną w produktach konsumpcyjnych, czyli była zazwyczaj źle napisana, bardzo złą angielszczyzną, chwilami nawet komiczną, plus badania te były na bardzo niskim poziomie, właśnie to trochę jakby zahacza o to, co mówił Paweł. Znaczy, to one nie były z tego zakresu kluczowego 0-1, tylko to było gdzieś tam używanie bardzo już zużytych koncepcji, żeby jeszcze coś tą metodą policzyć i zrobić wykres i mieć publikację, bo stanowi zawsze to w środowisku naukowym stanowi zasób, taka publikacja, a w takim rodzącym się środowisku jak to chińskie, to pewnie było kluczowe, żeby zaistnieć. No i od tej pory te chińskie prace obecnie to oznaczają, oczywiście nie muszą, ale często oznaczają coś dokładnie odwrotnego, czyli w każdym razie mówię o mojej działce, o tych technologiach kwantowych, informacji kwantowej. No, czołowe laboratoria są w Chinach. Postęp w dziedzinie pracy nad prototypami komputerów kwantowych jest napędzany głównie przez Stany i przez Chiny, z tym, że Chiny naprawdę mają bardzo istotny wkład. Jak się patrzy codziennie na, jest takie ogólnie dostępne archiwum prac, które się nazywa Archive i jest do tej pory było współprowadzone przez Cornell University w Stanach. I to jest takie miejsce, gdzie przyjęło się, że umieszcza się swoją pracę, zanim się ją wyśle do czasopisma, żeby środowisko ewentualnie mogło coś skrytykować, skomentować i można, żeby można to było uwzględnić jeszcze zanim się wyśle do i zawróci głowę recenzentom. No więc codziennie w mojej działce jest tam kilkadziesiąt, 20-30 powiedzmy prac, z czego no pewnie są takie dni, kiedy ponad połowa to są prace z Chin i wśród nich są prace wybitne. No, w związku z tym to pokazuje, że to też taki no, chyba ogólne zjawisko, że jak się bardzo długo robi na tym etapie od 2 do 10, czy tam od 1 do 10, czyli bardzo długo się uczy cudzych technologii i się jeździ po uniwersytetach zachodnich i się tę wiedzę zasysa w normalnym, zdrowym procesie naukowym, a nie w jakimś, to nie jest żadna kradzież własności intelektualnej. No to w pewnym momencie przekracza się jakiś taki punkt krytyczny, pojawiają się wybitne jednostki, które w czołowych zachodnich laboratoriach terminują, a potem wracają ci ludzie do Chin i już są w stanie, już są tym zaczynem, tym zakwasem, na którym rośnie chleb chiński i jest on często, oczywiście nie zawsze, ale jest on często najwyższej jakości produktem naukowym.
9: Tutaj dodam, że kiedy ja akurat byłem na stażu podoktorskim, to był taki moment chyba przełomowy, czyli to było w okolicach tam 2010 roku, gdzie jak do tego czasu, to generalnie naukowcy z Chin starali się zdobyć wizę w Stanach, żeby tam sobie popracować troszeczkę i najlepiej zostać i wejść na rynek amerykański, spróbować, nie wiem, czy być pracownikiem, czy być szefem labu. Natomiast wtedy już duża część ludzi, którzy przyjechali, oni byli, przyjeżdżali w zamyśle, że chcą tutaj, tam w Stanach zdobyć papiery po to, żeby wrócić do Chin. Im lepszy papier zdobędą w Stanach i lepsze, nie wiem, publikacje zdobędą, czy jakiś stopień naukowy, to tym wyżej będą mogli startować w Chinach, gdzie jednocześnie będą mieli o wiele wyższe finansowanie, czyli dostaną dużo wyższe pieniądze na, nie wiem, założenie labu i zbudowanie zespołu. co jednocześnie jest połączone z dużo mniejszą biurokracją i mniejszym obciążeniem różnego rodzaju regulacjami. Więc to był ten chyba moment, kiedy już nie tylko Chińczycy się orientowali, że warto wrócić do siebie, żeby zacząć robić naukę w Chinach, ale już dokładnie projektowali swoją karierę pod pewnego rodzaju etap międzynarodowy, ale z zamysłem o tym, że oni będą wracać i oni będą tworzyli naukę w Chinach. I tutaj dobrze powiedziałeś, no ładny koncepcja tego zaczynu, który będzie właśnie tworzył. Natomiast tutaj musimy pamiętać, że to też jest efekt ogromnej skali. To znaczy Chiny ogromnie inwestują w naukę, tworzą uniwersytety, gdzie rzeczywiście nie ma problemu, no nie wiem, z jakimkolwiek dostępem do sprzętu czy dostępem do specjalistów. No dosłownie 3 dni temu rozmawiałem właśnie z profesorem, który pracuje w Niemczech, ale jednocześnie dostał propozycję założenia swojego labu właśnie w Chinach, gdzie no, przylatuje raz na jakiś czas sprawdzić, co tam się dzieje i czy projekty idą do przodu. I no, mówi, że generalnie tam nie ma problemu z dostępem do sprzętu, z dostępem do różnego rodzaju rzeczy. Po prostu jak pisze, że coś ma być, to jest. To się łączy niestety też z pewnego rodzaju podejściem do pracy tam w Chinach, gdzie raczej oni nie pracują 8 godzin, tylko raczej 12-14, 6 dni w tygodniu, plus bardzo duża konkurencja pomiędzy ludźmi. I to jest coś, co napędza pewnego rodzaju produktywność i kiedy postawimy do jakiegoś problemu naukowego 100 ludzi, to w końcu ten jeden na to wpadnie, na rozwiązanie dużo bardziej efektywne, no ale jest to okupione ogromnymi kosztami jakości życia dla tych ludzi. Więc tutaj akurat ta efektywność, niestety ona ma dwie strony. Plus to, że no, tworząc tego typu system naukowy, ich regulatorzy wymagają tego, żeby te osoby publikowały, stąd widzimy publikacje chińskie. Natomiast niestety stamtąd też pochodziło wiele patologii publikacyjnych, o których mówiliśmy, jak chociażby to, że były no, specjalne tak zwane młyny publikacyjne, czyli ktoś pisał pseudopublikacje, dokupywał do tego, sprzedawał na przykład autorstwo ludziom, którzy potrzebowali się legitymizować, żeby dostać, nie wiem, podwyżkę, awans czy lepsze stanowisko. I był po prostu handel tego typu współautorstwem w publikacjach. Także niestety to pokazuje, że tak, pewnego rodzaju darwinizm w obrębie środowiska naukowego wzbudza efektywność, wzbudza to, że możemy znaleźć pewne przełomowe technologie, rozwiązania czy terapie, ale niestety trzeba bardzo ostrożnie go stosować, ponieważ dosyć szybko może spowodować różnego rodzaju patologie.
10: No ale te patologie to oczywiście są wszędzie, no to nie jest wyjątek.
9: No to jest pytanie tylko o skalę.
10: Skalę.
9: O skalę i pytanie, czy coś się robi z takimi patologiami. Czy tak się zmienia system, żeby je likwidować? I akurat tutaj Chiny były chyba jako jednym z pierwszych krajów, który wprowadzał regulacje, które właśnie karania za współudział w tego typu pseudopublikacjach. Z tego co wiem, to chyba jeszcze w Unii Europejskiej cały czas nadal się nad tym debatuje. Natomiast Chiny wprowadziły już regulacje, które no, można stracić karierę za coś takiego.
10: Tak, to ja powiem może przy okazji moją przygodę z takim czasopismem. To się chyba mówi drapieżne, czy
9: drapieżne? Tak, drapieżne czasopisma.
8: Tak, z Pawłem żeśmy rozmawiali nawet o tych drapieżnych czasopismach już czas temu.
10: To skądinąd jest dość, jak człowiek sobie próbuje wyobrazić, jak wygląda drapieżne czasopismo,
8: no, tak,
10: to jest
8: to. Prawda, to można odpłynąć w wyobrażeniach. Jest.
10: W każdym razie.
9: Zanim opowiesz, to powiem, skąd to się wzięło. To jest od predatory, czyli od kogoś, kto poluje. Chodzi o to, że ci, którzy wydają takie czasopismo, oni szukają ludzi, którzy tam mają opublikować i często stosują techniki, żeby oszukać. Czyli naukowiec na przykład w dobrej wierze chce opublikować swoją ciężką pracę w jakimś czasopiśmie i oni na przykład dodają jedną literkę do nazwy dobrego czasopisma, mówią, no to u nas możesz opublikować, więc to były różnego rodzaju techniki, triki, łącznie z hakerskimi, na przykład przyjmowanie stron czasopism, także stąd nazwano je drapieżne, jako właśnie drapieżnik, który aktywnie szuka ofiary w środowisku.
10: No tak, i kluczowe
9: ten
10: jest...
9: Przypadek chiński był taki, że tam ten drapieżnik wręcz był poszukiwany, żeby zjadł.
10: Co to znaczy?
9: No to, że właśnie, że tam decydowali się specjalnie publikować w tych czasopismach drapieżnych, bo udawało to artykuł naukowy.
10: Ale ja myślę, że to jest częsta... Znaczy często, może, no ale że to nie tylko w Chinach tak jest.
9: No to świadome popełnienie pewnego rodzaju, no może nie przestępstwa, ale
10: brzydkiego czynu, tak.
9: Brzydkiego czynu.
10: No kluczowe jest dodanie, że te czasopisma polują, bo pobierają sowite opłaty za publikację.
9: Tak.
10: Bo nie wszystkie czasopisma w mojej dziedzinie są czołowe czasopisma, choć nie wszystkie, publikują bezpłatnie. W związku z tym w ogóle nie mają tej zachęty. I skądinąd są to czasopisma, które bardzo sobie może, nie wiem, czy najbardziej cenię, które mają renomę od ponad 100 lat i tam w ogóle nie ma tego... Znaczy, ja skądinąd ufam, że tam nie byłoby tej pokusy, ale chodzi mi o to, że niektóre czasopisma, że to nie jest oczywiste, że czasopismo żąda zapłaty, a te zapłaty to bywa chyba po 2-3 tysiące dolarów w takich periodykach. W każdym razie dostałem kiedyś zaproszenie, bo to przychodzą mailami takie zapytania od edytorów czy też redaktorów tych różnych czasopism, czy mógłbym zrecenzować jakąś pracę. I wtedy jeszcze to czasopismo, no nie było powszechnie wiadomo, że jest drapieżne. I ja w ogóle nie włączył mi się żaden alarmowa lampka. Przyjąłem zaproszenie, przeczytałem pracę i napisałem skrajnie negatywną opinię, na jaką wydaje mi się zasługiwało to dzieło. No i oczywiście napisałem tę opinię i efektem było to, że praca została opublikowana jakieś 2 tygodnie później, bez w ogóle żadnego, bez tej rundy wtórnej, to znaczy tej, kiedy autorzy odpowiadają na zarzuty recenzentów. Przypuszczam, że to tak naprawdę to nie wiem, czemu to miało służyć, ale domyślam się, że redaktor był, czy redaktorka był ciężko obrażony, że w ten sposób zachowuje się, kiedy wiadomo było, czego się ode mnie oczekuje. Jeszcze wtedy jakoś nadal mi się ta lampka nie do końca zapaliła, bo dostałem drugie z tego czasopisma prośbę o recenzję. Jak już pierwszą dostarczyłem, to oni bardzo się ożywili. Druga praca była jeszcze gorsza. Oczywiście napisałem znowu skrajnie negatywną recenzję. Znowu praca ukazała się błyskiem, bez żadnych zająknięcia, że może należałoby jakoś coś tam poprawić. No i od tej pory to czasopismo wysyłało mi dziesiątki propozycji, bym u nich opublikował, albo żebym wręcz został współredaktorem tego wielce szanownego periodyku. No i to pokazuje tę dość paskudną stronę tego biznesu, gdzie zyskują obie strony tego procederu, to znaczy zarówno czasopismo, bo ma pieniądze właściwie za nic, bo ta praca tych redaktorów i recenzenci w ogóle są my pracujemy bezpłatnie. Praca redaktorów jest niewielka, pewnie jakiś format tam graficzny tego jest przygotowany, więc się potem te wypociny wkleja i cześć. A autorzy, szczególnie jeżeli pochodzą z małych, prowincjonalnych ośrodków, no to może to być często dla nich jedyna metoda, żeby coś gdzieś opublikować. No i się legitymują publikacją i w ten sposób powstaje taka szara strefa. I się promują ludzie, którzy przy pomocy bardzo nieładnej metody, za publiczne zazwyczaj pieniądze, bo te parę tysięcy dolarów jest płacone z grantu, który daje jakaś pewnie publiczna instytucja. No i tyle. No także to chcę powiedzieć, że to nie bynajmniej nie jest fenomen chiński. Mam nadzieję, że on nie jest tak powszechny, aczkolwiek tego nie wiem, prawdę powiedziawszy.
8: No, tu jest jeszcze jeden wątek, który się właściwie w pewnym zapośredniczeniu już pojawił w tym, co mówiliście, i taki wątek, który często w kontekście Chin i nauki powraca w dyskusjach, czyli wątek no właśnie etyki badań naukowych. To zwłaszcza chyba w twojej działce, Pawle, jest obecne to pytanie o to, jakie są granice pewnych ingerencji na przykład w organizm ludzki, co można, mając pewne możliwości technologiczne, robić, a czego nie. No i wtedy stereotypowo zazwyczaj pojawia się argument, no, że my wprawdzie tego nie zrobimy, ale Chińczycy na pewno to zrobią, no bo oni właśnie nie kierują się takimi regułami, jakimi my się kierujemy. Czy tu w ciągu tej ostatniej dekady mieliśmy kilka takich sytuacji, które dałoby się jako ilustrację tego wątku wskazać?
9: No tak z głowy nie powiem. To znaczy, mogę powiedzieć ogólnie, to znaczy na pewno jest tam dużo mniej regulacji, chociażby nie wiem, czy przy badaniach zarodków, czy komórek macierzystych, czy różnego rodzaju chociażby badań na zwierzętach, to no, ich sytuacja jest inna. To znaczy po prostu tam jest jednak podejście bardziej utilitarne, jeżeli możemy coś uzyskać w pewnym rodzaju, że cel uświęca środki. Także te regulacje, one są trochę bardziej luźne, ale też muszą cały czas oczywiście postępować według odpowiednich no, wytycznych, które powstały tam, gdzie tworzyła się nauka, czyli w świecie zachodnim, ponieważ jeżeli chcą publikować w czasopismach, które no, są oparte w świecie zachodnim, no, to muszą spełniać pewnego rodzaju wytyczne właśnie komisji etycznej czy postępowania. Natomiast bardziej tutaj chyba mówimy o czymś takim, jak na przykład zakaz pewnego rodzaju badań. To, co był ten słynny zakaz na przykład badania komórek zarodkowych, czyli pobierania, tak, nie wiem, komórek zarodków do badań nad chociażby komórkami macierzystymi, który był no, wprowadzony w Stanach Zjednoczonych, to tutaj tego typu regulacji nie ma. I wtedy dokładnie mówiono, że te badania się przeniosą się do Chin. Także coś takiego się na pewno się dzieje, ale muszę się przyznać, że z głowy konkretnych przypadków ciężko byłoby mi przytoczyć.
8: Janku, a jak ty patrzysz na ten wątek, te kwestie?
10: No wiesz, te kwestie etyczne to w fizyce
8: teoretycznej w mniejszym stopniu występują niż w neuronaukach i w biologii.
9: Nie krzywdzicie kwantów.
10: Korpuskułki, jak to mawia Tomusz, korpuskułki.
8: Korpuskułki.
10: W każdym razie, no taką chyba jedyną kwestią etyczną, która mi przychodzi do głowy, związaną z rozwojem technologii kwantowych, no to jest to, że trochę tak jak ze sztuczną inteligencją może być, to znaczy
8: komputer kwantowy, tak, i to, że ten komputer może uczynić później.
10: Co może uczynić, czyli w jaki sposób na przykład może łamać szyfrowania. Już nie tak jak te obecne, najnowsze modele, o których jest głośno, które łamią zabezpieczenia, wyszukując po prostu dziury w systemie bezpieczeństwa, lecz eksplicite łamiąc szyfr w tempie, który jest niedostępny dla jakiegokolwiek klasycznego urządzenia. I trochę tak jest taka obawa, że z komputerem kwantowym może być tak, jak mogło być, a nie było na szczęście chyba, może nie na szczęście, z bronią jądrową. To znaczy pierwszy, kto to wyprodukuje, to bierze wszystko. Z bronią jądrową tak nie było, bo Amerykanie poza atakami w Japonii nie zdecydowali się na przykład na dociśnięcie Związku Radzieckiego po II wojnie światowej i to dało czas kolejnym państwom na produkcję broni, więc się wygenerował taki stan stabilny, stan równowagi. A tutaj kto wie, jak będzie. Znaczy, jeżeli ktoś przeskoczy ten próg, który nas dzieli od najszybszego nawet superkomputera do komputera kwantowego, naprawdę działającego, czyli zdolnego wykonać złożone obliczenie i wykonać je radykalnie szybciej niż klasyczny komputer, no to ta firma, to państwo jeżeli będzie chciało wykorzystać w sposób taki no, złowieszczy tę technologię, to może naprawdę przejąć kontrolę nad wieloma aspektami życia ekonomicznego na przykład. No i ten wyścig trwa, no i to

0: realnie dominował nad otoczeniem.
1: No tutaj z tymi komputerami kwantowymi, to chwilę poczekajmy, bo skoro się na nich trochę znasz, to ja mam więcej pytań niż odpowiedzi, bo powiem szczerze, mam takie wrażenie, że o tym, że one całkowicie coś zrewolucjonizują, to słyszymy nie tam od 10, tylko pewnie od 20 czy tam od 30 lat.
0: No tak, oczywiście.
1: I takie mam wrażenie, że to jest cały czas, zaraz będzie.
0: Ja to rozumiem.
1: No bo tak jak nawet teraz, że już teraz podobno wchodzą jakieś systemy, które teoretycznie są już oparte na, nie wiem, qubitach, czy właśnie jakichś obliczeniach kwantowych, które można kupić, ale okazuje się, że chyba, nie wiem, jakaś jedna firma sprzedaje je do zastosowań finansowych, przy czym nie są podobno wcale lepsze od komputerów klasycznych, czyli można mieć, bo to fajnie wygląda w portfolio firmy, natomiast pytanie jest, czy rzeczywiście coś daje, bo czy jest jakakolwiek pytanie, które ma odpowiedź w postaci złożonych obliczeń, które rzeczywiście obecne komputery kwantowe zrobiły szybciej, lepiej niż komputery klasyczne? Czy już mamy jakąkolwiek jedno zastosowanie realne? To znaczy, no nie wiem, złamanie szyfru czy czegoś.
0: Nie, no okej, okay, no ale to jakby wziąłeś w jedno, dwie oddzielne kwestie. Najpierw zapytałeś, czy jest...
2: Nie, to jest bardzo ciekawy wątek, bo lubimy tu budować, lubiliśmy właściwie, powinienem powiedzieć, w czasie przeszłym, no bo to ostatnia
1: zawsze
2: audycja.
1: Zawsze lubimy i będziemy.
2: Ale my lubimy skądinąd i będziemy, naturalnie, tak, jak najbardziej. Profesor Jan Chwedeńczuk, dr Paweł Boguszewski goszczą w tym ostatnim wydaniu magazynu sobotniego. To właśnie są 3 godziny filozofów w tym programie. No i będą po informacjach, na które Państwa teraz zapraszamy i zaraz do tych kwestii tu poruszanych wrócimy, jak tylko się znów pojawimy na antenie.
3: To jest powtórka.

0: Oczywiście, że jest sens być singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związków, potrzebujemy, oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Uwolniony z białoruskiej kolonii karnej Andrzej Poczobut zostanie odznaczony przez prezydenta orderem Orła Białego. O tym na początek. Iran proponował USA otwarcie cieśniny Ormus i zajęcie się kwestią programu jądrowego później. W informacjach również doniesienia agencji Reuters. Za chwilę też garść porad dla maturzystów. Tym razem sprawdzimy, jak radzić sobie ze stresem przed startującymi w poniedziałek egzaminami. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Podczas niedzielnych obchodów święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy polskiej i Białorusi doszło wtedy do wymiany więźniów, a w ramach której władze w Mińsku zwolniły 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Odrzucona przez prezydenta USA Donalda Trumpa propozycja Iranu przewidywała otwarcie cieśniny Ormus, pozostawiając rozmowy o irańskim programie jądrowym na później, poinformowała agencja Reutera, powołując się na wysokiego rangą irańskiego urzędnika. Jak podaje Reuters, Teheran uważa tę propozycję za znaczącą zmianę, mającą na celu łatwiejsze osiągnięcie porozumienia. Zgodnie z propozycją USA i Izrael miałyby zagwarantować, że nie przeprowadzą ponownego ataku, a Iran otworzyłby cieśninę przy jednoczesnym zniesieniu amerykańskiej blokady irańskich portów. W następnej kolejności rozmowy miałyby dotyczyć ograniczenia irańskiego programu jądrowego w zamian za zniesienie sankcji, przy czym Teheran domagałby się od Waszyngtonu uznania swojego prawa do wzbogacania uranu w celach pokojowych. W piątek Donald Trump oświadczył, że władze Iranu chcą zawrzeć porozumienie i poczyniły wielkie kroki w tym kierunku, ale nie był usatysfakcjonowany ich propozycjami. Przyznał, że może nigdy nie zawrzeć układu i zamiast tego może wykończyć Iran. MSZ Izraela potwierdziło, że 2 członków płynącej z pomocą humanitarną do strefy gazy globalnej flotylli Sumut przebywa w Izraelu, gdzie czeka ich przesłuchanie. Hiszpania mówi o nielegalnym zatrzymaniu i domaga się zwolnienia swojego obywatela, który jest jednym z zatrzymanych. Zostaną oni przekazani organom ścigania w celu przesłuchania, poinformowało MSZ Izraela we wpisie na portalu X, oskarżając zatrzymanych o powiązania z Hamasem. Organizatorzy flotylli deklarują, że chcą dostarczyć pomoc humanitarną do strefy gazy i symbolicznie przełamać izraelską blokadę morską. Izrael twierdzi, że utrzymuje blokadę zgodnie z prawem, chociaż legalność tych działań jest przedmiotem sporów. Zbliża się rok od wyboru Roberta Prevosta na nowego biskupa Rzymu. Dla Kościoła pierwszy rok urzędowania papieża Leona XIV na tronie Piotrowym to czas podsumowań i ocen jego pontyfikatu, który od początku naznaczony jest próbą dialogu i otwarcia na nowe wyzwania, mówił w TOK FM jezuita Dariusz Piórkowski.
10: Na pewno widać, że z jednej strony jest ciągłość między nim a poprzednikiem, czy poprzednikami nawet, bo to przecież nie chodzi o Franciszka. Podobną wrażliwość ma, widzę, wobec i ubogich, i widać, że jest przygotowany przez ten pobyt na misjach.
9: W ciągu ostatnich miesięcy papież Leon XIV wielokrotnie zabierał głos w sprawach społecznych i międzynarodowych, podkreślając rolę Kościoła w świecie podzielonym konfliktami. Czas egzaminów maturalnych, które rozpoczynają się już w poniedziałek, to okres intensywnych emocji, w tym stresu. Nasz reporter Ben O'Connor pytał, jak zarządzać stresem, by ten sprzyjał nauce, a nie ją zaburzał.
11: Oprócz ekscytacji, maturzyści na chwilę przed egzaminami wspominają głównie o stresie.
12: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
11: Jak mówi dr Klara Królewiek-Decji z Uniwersytetu SWPS, zamiast walczyć ze stresem, lepiej poznać jego cel.
13: Jeśli pomyślimy sobie, o, moje ciało pomaga mi, żebym lepiej napisała ten test, dlatego że mój mózg będzie lepiej dotleniony, więcej dostanie, więcej krwi dopłynie i będzie ona lepiej utleniona, no to okazuje się, że przy takim podejściu faktycznie ten stres nam będzie służył.
11: Psychologowie radzą też, by maturzyści po okresie intensywnej nauki zadbali także o odpoczynek. Benedykt O'Connor, TOK FM.
9: Mówi się, że grillowanie, a już szczególnie w czasie majówki, to nasz sport narodowy. Pogoda sprzyja wspólnemu gotowaniu i jedzeniu na świeżym powietrzu, ale trzeba pamiętać, że nie wszędzie grilla można rozpalić. Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W miejskich parkach czy na plażach wiele z kolei zależy od lokalnego regulaminu. Często samorządy mają specjalnie wyznaczone miejsca, przypomina komendant Straży Miejskiej w Toruniu Mirosław Bartulewicz.
14: Na terenie jednego z dużych parków miejskich w Toruniu takie miejsca są wyznaczone. Pamiętajmy jednak o tym, żeby zachowywać po prostu zdrowy rozsądek. Używanie otwartego ognia to jest bardzo niebezpieczna kwestia.
9: Używania grilla na balkonach zakazują też najczęściej spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Niedziela szykuje się słoneczna i prawie bezchmurna. Jedynie na zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i miejscami dużego, ale bez opadów. Na termometrach od 22 do 26 stopni na wschodzie i maksymalnie do 28 w pozostałej części kraju. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich w okolicach 20 stopni.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Mikołaj Lizut, witam Państwa bardzo serdecznie, a ze mną jest profesor Michał Rusinek. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Literaturoznawca, specjalista od retoryki, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, a także jej sekretarz aż od Literackiej Nagrody Nobla do jej śmierci. No właśnie, w tym roku przypada okrągła 30. rocznica Literackiej Nagrody Nobla dla Wisławy Szymborskiej. Chciałem cię przede wszystkim zapytać, czy ci jej brakuje?
16: Och, oczywiście, że tak. I to właściwie łapię się na tym w takich dziwnych sytuacjach, trochę komicznych, dlatego że zawsze, kiedy wyjeżdżałem z rodziną na wakacje, albo sam gdzieś wyjeżdżałem, to przywoziłem jej stamtąd różne dziwne, śmieszne prezenty z tak zwanych śmiesznych sklepów, bo ona je po prostu kolekcjonowała, a jak nie kolekcjonowała, to rozdawała na kolejnych loteryjkach. No i łapię się na tym, mijając takie sklepy, że chętnie bym wszedł i coś kupił, tylko już nie mam komu. A nawet raz miałem sen. Mnie się bardzo rzadko cokolwiek śni, w każdym razie rzadko pamiętam, ale kiedy założyliśmy fundację, wynajęliśmy pierwsze biuro, to mnie się przyśniło, że przecież wszystkim już to biuro pokazałem, ale jeszcze nie pokazałem Szymborskiej. No więc w tym śnie jedziemy windą, wchodzimy do tego biura, ja jej tak pokazuję to biuro i ona wybucha jakimś takim oczyszczającym śmiechem, który widocznie był mi potrzebny zgodnie z jakąś którąś tam teorią snu.
15: Jakiego typu to była relacja między wami? Piszesz w swojej książce o zaprzyjaźnieniu. To tak jest dziwna figura, bo nie była to przyjaźń. To była taka relacja mistrzyni-adept.
16: Też chyba nie, bo ona nigdy by w życiu by chyba tak o sobie nie pomyślała, ani by się tak nie usytuowała. Ona właściwie ze wszystkimi wchodziła w takie relacje quasi-partnerskie. Zresztą przechodząc na ty ze wszystkimi, z moimi dziećmi włącznie, nieletnimi jeszcze wówczas.
15: Ale z tobą nie.
16: Ze mną nie. Zachowaliśmy tę formę, żeby był taki jakiś znak administracyjności naszej relacji. Ale ja dlatego posługuję się tą dziwną figurą, jak powiedziałeś, zaprzyjaźnienia, bo ona używała słowa przyjaciel, przyjaciółka, tylko wobec takich odwiecznych przyjaciółek i przyjaciół.
15: Czesław Miłosz.
16: Chyba nie. Raczej myślę o na przykład koleżankach z klasy. Z gimnazjum, to tak. Albo jakieś takie, no naprawdę przyjaciółki od serca, z którymi tam sobie coś się spotykał. Ale trochę mnie irytowało, jak po jej śmierci się nagle zaroiło od jej przyjaciół. No ale widocznie mieli taką potrzebę, więc trudno. Zresztą z tymi przyjaciółkami też bywało zabawnie, bo przyjaciółkami, koleżankami z gimnazjum, bo one się raz do roku spotykały. To były tak zwane sabaty czarownic. Oczywiście ja nigdy nie miałem wstępu na tego typu spotkania, no ale Szymborska mi opowiadała, że była tam żelazna zasada, że nie wolno było opowiadać o chorobach, ponieważ panie były, no co tu kryć, coraz starsze, więc to był taki temat naturalny. I nawet były kary pieniężne. Jeśli któraś powiedziała coś o chorobie jakiejś, to musiała płacić. Więc za którymś razem któraś jej koleżanka, przyjaciółka właśnie przyszła na takie spotkanie, wysypała na stół zawartość portmonetki i powiedziała: muszę.
15: To jest w ogóle...
16: Jak widzisz, uniknąłem pytania.
15: Tak.
16: O relacje.
15: Tak, ale spróbuję jakoś do tego wrócić naokoło. Otóż to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawa i dziwna pozycja życiowo-zawodowa, bycie sekretarzem pisarki, poetki czy pisarza. Adam Michnik był sekretarzem Antoniego Słonimskiego. On był wtedy w takich trudnej sytuacji życiowej. Wyszedł z więzienia i właściwie nie bardzo miał co ze sobą zrobić. Pan Antoni zaproponował mu funkcję pierwszego sekretarza, bo tak. drugiego nie miał.
16: Ja nawet specjalnie pojechałem do Adama Michnika, ponieważ jak zostałem sekretarzem Szymborskiej, bo ona do mnie, czy też o mnie mówiła, mój pierwszy sekretarz, i ja go musiałem zapytać, czy mogę używać tej formy. Mhm. Zgodził się. Mhm.
15: No właśnie, no ale co to jest za zawód, bądź pozycja życiowa, bądź jak byś to określił?
16: No, to zależy od tak naprawdę pisarza czy pisarki, bo podejrzewam, że zapotrzebowanie czy potrzeby są pewne. Ja nie byłem takim sekretarzem literackim, to znaczy nie chodziłem do biblioteki, nie wyszukiwałem cytatów, nie przynosiłem książek, bo akurat praca poetki, czy też tej poetki, tego nie wymagała. Raz bardzo z siebie byłem dumny, bo sprawdzałem jej jakieś botaniczne nazwy łacińskie jakichś roślin, czy też zwierząt, których potrzebowała, no ale to nie musiałem w tym celu iść do biblioteki, powiedzmy sobie, tylko do encyklopedii zajrzeć, czy też słownika. I pełniłem też taką funkcję, powiedzmy sobie, rzecznika prasowego, bo to było tak, że ona w niektórych sprawach wypowiadała się osobiście, a w niektórych sprawach prosiła, żebym ja w jej imieniu się wypowiedział.
15: Czy w pewnym sensie ją chroniłeś, tak?
16: I trochę ją chroniłem, tak. To znaczy, tak sobie w ogóle od razu zwizualizowałem tę moją funkcję. Nie tylko zresztą moją, bo ona także miała swojego prawnika, który w tej chwili zasiada również w zarządzie fundacji, Marek Bukowski. I myśmy wokół niej z Teresą Walas, profesor Teresą Walas, stworzyli w trójkę taki rodzaj kokonu, w którym ona miała się wreszcie poczuć bezpiecznie. No, trwało to 3 lata, bo dopiero po 3 latach ona wróciła do pisania wierszy. Wcześniej wróciła do pisania tak zwanych lektur nadobowiązkowych, czyli takich felietono, esejów o książkach do Gazety Wyborczej zresztą. Ale dla mnie taki moment, kiedy ona dała mi do przepisania 2 pierwsze po Noblu wiersze, był momentem takim, że ja sobie pomyślałem, no udało się wreszcie skonstruować coś takiego, taką przestrzeń dla niej, teraz to jest modne słowo, przestrzeń, w której ona czuje się bezpiecznie i może wrócić do tego, co lubi i umie robić najbardziej, to znaczy do pisania wierszy. Oprócz tego organizowałem, czy współorganizowałem jej wyjazdy zagraniczne. Nie było tego dużo, bo to było średnio, powiedzmy, 2 wyjazdy rocznie, no ale trzeba było przekonać dziennikarzy, że nie będzie żadnych wywiadów, nie będzie żadnej sesji zdjęciowej, żadnej telewizji i tak dalej, i tak dalej. To wymagało pewnego rodzaju, powiedzmy, kompetencji i asertywności. Ale poza tym to jej bardzo zależało na tym, żebym ja prowadził swoje normalne życie, żebym na przykład nie zaniedbał swojego doktoratu. Notabene przyszła na publiczną.
15: Na obronę twoją, tak.
16: Tak, sparaliżowała moim zdaniem Radę Wydziału i tylko dzięki temu oni w ogóle nie zwracali na mnie uwagi. Więc jakoś ten doktorat przeszedł. Wszyscy byli pod dużym wrażeniem. Dostałem potem od niej butelkę szampana oraz wyklejankę. Z napisem "Za dużo myśli".
15: O. Jak ona znosiła ten czas po Noblu? Bo to chyba Bronek Maj wymyślił tą
16: tragedię
15: sztokholmską.
16: Tak. Nie używała tego określenia.
15: Ale rzeczywiście to była dla niej tragedia. To znaczy, no bo to jest bardzo ciekawe, a jednocześnie chyba niezwykły los dla pisarza, gdy staje się tak bardzo rozpoznawalny, gdy właściwie tak. Każdy wie, jak wygląda, jak zaczepia go na ulicy. Pani Wisława prowadziła przecież normalne życie w Krakowie. Nie?
16: Oczywiście. Myślę, że są gorsze tragedie w życiu od otrzymania miliona dolarów, po pierwsze. Po drugie, to jest tak, że dla niej może nie była to tragedia, ale na pewno było to ogromne zamieszanie. Notabene wtedy, kiedy jej przyznano Nagrodę Nobla, czyli w październiku 1996 roku, był w Polsce Seamus Heaney, czyli noblista z poprzedniego roku i udzielił Jackowi Żakowskiemu wywiadu pod tytułem znamiennym Biedna, biedna Wisława, bo on wiedział, co ją czeka. Z tego, co wiem, to Szymborska rozważała na początku nawet nie przyjęcie tej nagrody, dlatego że obawiała się, że jej życie właśnie się przewróci do góry nogami, ale uświadomiła sobie prawdopodobnie, że jeżeli jej nie przyjmie, to jeszcze bardziej się przewróci do góry nogami.
15: No, jak pamiętasz, Jean-Paul Sartre nie przyjął Nobla, ale potem właśnie uświadomił sobie, że to jest jednak bardzo dużo pieniędzy. I zapytał Komitet Noblowski, czy można by było nie przyjąć z przyczyn ideologicznych, ale pieniądze ale jednak pobrać. Przyjąć. Tak?
16: To chyba nie wchodzi w grę. Trochę się chyba też obawiała tego zamieszania noblowskiego. Tu jeszcze wspólnie z profesor Teresą Wallas negocjowaliśmy, ale trzeba było dobrze wynegocjować jej obowiązki w Sztokholmie, żeby się nie spłoszyła za nadto. Ona w przeciwieństwie do wielu swoich kolegów i koleżanek noblistów i noblistek nie miała za sobą takiego doświadczenia uniwersyteckiego, ani nawet nauczycielskiego, więc dla niej napisanie i wygłoszenie wykładu to było jednak pewne nowum. To nie był jej ulubiony gatunek literacki. Notabene, kiedy teraz czytam ten wykład, został on zresztą opublikowany w takim wyborze jej wiersz wydanym przez wydawnictwo A5, Poeta i Świat, to widzę dobrze, że to jest do połowy felieton, a od połowy wiersz. I ona rzeczywiście poświęciła jeden felieton, pomysł na felieton i pomysł na wiersz, pisząc ten najkrótszy podobno w historii literackiego Nobla wykład noblowski.
15: Zresztą był on spektakularny, trzeba przyznać. I
16: tak, był bardzo komentowany, tak. Bardzo szeroko.
15: 30 lat minęło od literackiej Nagrody Nobla dla Wisławy Szymborskiej. Was poznała ze sobą profesor Teresa Wallas. W jakich okolicznościach?
16: Wszystko się zaczęło mniej więcej pół roku przed przyznaniem Szymborskiej Nagrody Nobla. Zorganizowaliśmy wtedy na polonistyce, na ostatnim roku polonistyki, taki rodzaj Towarzystwa Admiratorów Teresy Wallas, naszej ulubionej profesorki. I ponieważ wiedzieliśmy, że ona ma również innych admiratorów i inne admiratorki, to wśród nich Wisławę Szymborską, to zaprosiliśmy tychże admiratorów i admiratorki do naszego towarzystwa. Zgodziła się na takie pierwsze spotkanie przyjść, między innymi Wisława Szymborska. Czesława Miłosza nie było wtedy w Krakowie. Przysłał jakiś list, więc jest członkiem tego, czy był członkiem tego towarzystwa, ale nie było go wtedy. W każdym razie pamiętam, że ja napisałem zaproszenie do Szymborskiej, dostałem odpowiedź bardzo piękną na papierze firmowym jakiejś fabryki mydła z limerykiem dołączonym. I na tym pierwszym spotkaniu absolutnie wszyscy się zakochaliśmy w Szymborskiej. Po prostu była absolutnie urocza, opowiadała bardzo ciekawe historie, tyle, że zadymiła strasznie mieszkanie naszej koleżanki, w którym się spotykaliśmy. Podobno do tej pory nie da się go oddymić, tak naprawdę nie udało. Ale pół roku później wybuchła wiadomość o Noblu, więc ja w imieniu tego towarzystwa, jako jego samozwańczy prezes, napisałem list z gratulacjami oraz insynuacją, że częściowo to za limeryki Szymborska dostała tego Nobla. Później, mniej więcej 2 czy 3 tygodnie później, zostałem już jej sekretarzem i w takim stosie listów z gratulacjami znalazłem także ten swój i mogłem sam sobie bardzo serdecznie odpowiedzieć.
15: Bo rozumiem, dziękować. Że to ty prowadziłeś korespondencję.
16: To jest oczywiście nieprawda, tylko dla dobra anegdoty. To znaczy, częściowo ja prowadziłem korespondencję w tym sensie, że jeśli były była to korespondencja w sprawach oczywistych. Na przykład jakieś uniwersytety pytały, czy Szymborska przyjęłaby doktorat honorowy, to miałem od razu zgodę, taką sztancę gotową, że nie, ponieważ ona rok wcześniej przed Noblem, w 1995 roku, przyjęła doktorat honoris causa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i wtedy powiedziała, że to będzie jedyny, który przyjmie. Więc była kryta, że tak powiem. Aha, i na przykład różne placówki oświatowe, nazwijmy to omownie, próbowały przyjąć jej imię i ona uważała, że nie wypada za życia stawiać sobie takich pomniczków, więc tutaj też miałem zielone światło, żeby odpowiadać sam, nie, nawet z nią nie konsultując tego. Natomiast w innych sprawach ona zawsze podejmowała decyzję. Może nie zawsze redagowała odpowiedzi, ale zawsze widziała te odpowiedzi, które ja pisałem.
15: Dzięki Tobie, a także Twojej książce, która w tym roku chyba jest wznowiona w ogóle.
16: Tak, po 10 latach.
15: Tak, wiemy sporo o tych 15 latach od Nobla do śmierci Wisławy Szymborskiej. Wiemy oczywiście o tych zabawach literackich, o lepiejach, o odwódkach, o loteryjkach, ale życie literackie Krakowa jest, jak doskonale wiesz, bardzo specyficzne i różnie się przejawia. No, także alkoholowymi ekscesami, burdami i tak dalej.
16: Ale na szczęście ustawa o wychowaniu w trzeźwości nie pozwala nam komentować takich rzeczy na antenie.
15: Ale wiesz co, tak. No dobrze, to chciałem w takim razie u źródeł zweryfikować taką anegdotę, którą słyszałem w Krakowie, gdy rano kompletnie skacowany Piotr Skrzynecki wszedł do apteki.
16: To był Jerzy Hordyński, który poeta, który później wyemigrował do Rzymu. I to on podobno właśnie postanowił zrobić obciach Szymborskiej i powiedzieć, co my tu kupujemy, kupmy prezerwatywy. Jakie to my kupujemy? A Szymborska podobno powiedziała, najmniejsze. I tym sposobem, że tak powiem, wyszedł z apteki, nazwijmy to później. Ale to jest chyba tak zwana legenda miejska. Ja nigdy nie słyszałem, żeby ona tę historię opowiadała publicznie, gdziekolwiek, ani prywatnie. Ale jest to możebne, żeby tak rzec, ponieważ miała ona dosyć, powiedziałbym, specyficzne poczucie humoru. Notabene to poczucie humoru, które ja próbuję zanalizować w książce, bo tak, było specyficzne dlatego, że są, powiedzmy, dwa rodzaje ludzi zabawnych. Są tacy ludzie, którzy opowiadają dowcipy lub anegdoty po to, żeby być tak zwaną duszą towarzystwa, żeby przyciągać do siebie uwagę. Absolutnie taka nie była Szymborska. Ona używała poczucia humoru i używała anegdot jako takiej zasłony dymnej, za którą mogła się schować. Często te anegdoty były prowokowane przez jakieś trudne pytania, ale nie trudne politycznie, tylko trudne pod tym względem, że to były poważne pytania. Ona na poważne pytania odpowiadała w tej formie, w której czuła się najlepiej, czyli w formie wiersza. Notabene jest taka, ja nie byłem tego świadkiem, ale jest inna anegdota o niej. Jak kiedyś przyszedł do niej dziennikarz, zadał jej właśnie jakieś ważne pytanie, a ona powiedziała, ja panu nie odpowiem na to pytanie teraz, tylko być może napiszę o nim wiersz. To oznaczało, że dotknął czegoś ważnego. No ale jeżeli nie chciała aż pisać wiersza, ale wiedziała, że nie wypada w ogóle nie odpowiadać na pytania, to odpowiadała anegdotą. Po anegdocie, która ma puentę, nikt nie ma już odwagi zapytać, no dobrze, ale teraz powiedz na serio, jak to było, albo o co chodzi. Więc stąd ona się otaczała tymi anegdotami i używała swojego poczucia humoru jako swego rodzaju tarczy obronnej.
15: Człowiek dowcipny musi być jednocześnie błyskotliwy, musi być szybki. Ona była szybka?
16: Bywała bardzo szybka. Mimo, że nie lubiła sytuacji wywiadów, to było widać bardzo często, że była szybka. Pamiętam taką konferencję prasową, którą zorganizowano zaraz po przylocie do Sztokholmu. z nią i tam padło pytanie o Karola Wojtyłę, Jana Pawła II. No, byli z podobnego rocznika, czy się znali i co sądzi o jego poezji. I ona wtedy błyskawicznie odpowiedziała, że papież jest nieomylny w sprawach wiary, co nie oznacza, że jest nieomylny w sprawach poezji.
15: Trudne pytanie. No właśnie, no ale to kipiące życie literackie Krakowa jakoś się w ogóle wciągało, no bo wiesz, no, na przestrzeni tych to lat oczywiście działo się bardzo dużo, no, wiesz, Krynicki, Zagajewski, Kornhauser, no, młodzi poeci, którzy przyszli jakby z naszym pokoleniem bardzo
16: no wiesz,
15: inni.
16: To było tak, że kiedyś to środowisko literackie było jednak o wiele bardziej zintegrowane. Zaraz po wojnie było zintegrowane również mieszkaniowo, ponieważ Adam Warzyk za butelkę spirytusu kupił kamienicę, właściwie no, dostał kamienicę od sowieckich żołnierzy przy ulicy Krupniczej. Tam powstał słynny dom literatów. No, i to, co oczywiście było wspaniałą inicjatywą, ale no bo zapewniało tym literatom, którzy utracili w czasie okupacji dach nad głową, właśnie rodzaj dachu nad głową, a z drugiej strony był to pomysł szatański, no bo chodziło też o to, żeby mieć nad nimi kontrolę. No ale tam można powiedzieć, że no nie, to nie tak wyglądało, że tam się odbywała jedna wielka impreza cały czas, ale oni oczywiście cały czas byli jakoś tam ze sobą. Szymborska, jak już się wyprowadziła z domu literatów i mieszkała w raz, dwa, trzech mieszkaniach, to poza szufladą, które było malutkim mieszkaniem, podobno, bo ja go nie widziałem, to we wszystkich kolejnych, w obu kolejnych mieszkaniach organizowała regularnie spotkania, głównie ze swoimi kolegami i koleżankami po piórze. Choć nie tylko. I można powiedzieć, że prowadziła taki rodzaj salonu literackiego. To zresztą było zabawne, ja dopiero później sobie uświadomiłem, że ona zapraszała no, maksymalnie 8 po Noblu, to się zmieniło nawet czasami 10 gości, ale nie dlatego, że miała mało miejsca, więcej by się zmieściło, tylko dlatego, że lubiła, jak toczyła się rozmowa na jakiś jeden temat i zwykle ten jeden temat, co właśnie sobie uświadomiłem, był związane z czymś, nad czym ona aktualnie pracowała, myśla, o czym myślała, czyli krótko mówiąc, z jakimś tematem do wiersza, czyli ona wykorzystywała te spotkania do, można powiedzieć, pobierania danych. I stąd tam byli ludzie różni. Zresztą teraz...
15: Różni mówisz, powiem, ale no na przykład,
16: nie zawsze pisarze.
15: Świetlicki, Baran? Raczej nie.
16: Z Marcinem Baranem chyba się jakoś spotykał, ale nie wiem, czy był zapraszany. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Raczej to byli ludzie z starszych pokoleń, ale też bez przesady. Pamiętam, jak kiedyś zawiozłem ją do Konstancina, bo tam Antoni Marianowicz organizował jakieś spotkanie i potem ją odbierałem z tego Konstancina i zapytałem, czy była bardzo molestowana przez tych pisarzy i pisarki, na co ona powiedziała, nie, wie pan, tam byli głównie tacy równolatkowie Tuwima. Oni się z takimi gówniarami jak ja nie zadają.
15: Piękne.
16: Natomiast bywali pisarze, bywali tłumacze, ale też bywali na przykład, nie wiem, bywali fizycy, bywał geolog, bo ją takie tematy interesowały. Zresztą bardzo nie lubiła tak zwanych spędów literackich, nie lubiła festiwali literackich, nie lubiła na nie jeździć, ponieważ miała takie poczucie, że jeżeli poeta rozmawia z poetą o poezji, no to jest taki huf wsobny się robi, to już jest moje określenie, nie jej, ale nic z tego nie wynika dobrego dla poezji obu czy obojga z nich, że trzeba jednak wyściubić nos poza ten świat czysto i tylko i wyłącznie literacki. Ale też pamiętam, jak Krakowem wstrząsnęła pewna dramatyczna historia, jak to pewien profesor teorii literatury spoliczkował pewnego pisarza i tłumacza i wszyscy o tym mówili bardzo dużo. Nawet pojawiły się jakieś takie żarty, że jak gdzieś dwaj panowie się naparzają, powiedzmy w Nowej Hucie, to nie jest naparzanie, tylko to jest cytowanie profesora i tu padało jego nazwisko. Więc ja też taki cały podekscytowany przyszedłem do do Szymborskiej opowiedziałem o tym wydarzeniu, ona powiedziała: "Pi, wie pan co, za moich czasów to było na porządku dziennym."
15: Ciekawe, ciekawe, gdzie pani Wisława, dokąd pani Wisława chadzała.
16: Myślę, że w domu literatów się zdarzały rzeczy dramatyczne.
15: Michale, chciałbym w tej części porozmawiać z tobą już nie o pani Wisławie Szymborskiej, ale o języku, czyli o rzeczy, którą także zajmujesz się od lat. Jesteś specjalistą od retoryki. Ja trochę nie wiem, co to jest współcześnie.
16: A to ja bardzo chętnie.
15: Wiem, że napisałeś o tym habilitację, więc boję się, że to trochę potrwa, gdy będziesz nam to tłumaczył. Ale jesteś też członkiem Rady Języka Polskiego. To jest taka polska odpowiedź na Académie Française.
16: Nie do końca. Bo nie mamy aż takich kompetencji.
15: Nie ma 40 foteli, masz szpadę?
16: Nie mam szpady i absolutnie nie. To jest zupełnie inna instytucja, raczej przypomina inną francuską instytucję, która stoi na straży samego języka i rzeczywiście na przykład nie dopuszcza anglicyzmów do języka francuskiego. Jak wiemy, komputer to nie może być komputer, tylko jest l'ordinateur po francusku. No my nie mamy takich kompetencji, natomiast oczywiście wtedy, kiedy do nas się zgłaszają jakieś instytucje i pytają, jak sobie poradzić z jakąś kwestią, czy to powiedzmy imienia dla dziecka, urzędy stanu cywilnego, czy to ustawodawca pyta, czy na przykład dana ustawa jest napisana po polsku i zrozumiała i tak dalej, albo na przykład ministerstwa, które wprowadzają jakieś nowe rozporządzenia dotyczące powiedzmy feminatywów, no to wtedy Rada się na ten temat wypowiada.
15: No tak, ale zajmujesz się językiem nie tylko z ramienia Rady, ale także jako autor napisałeś książkę o języku dobrej zmiany.
16: Tak. Wspólnie z profesor Katarzyną Kłosińską napisaliśmy.
15: Tak, z profesor Katarzyną Kłosińską i tam pada taka teza, która wydaje mi się ciekawa i przerażająca, mianowicie, że język dobrej zmiany to jest język totalitarny. Co to takiego?
16: To znaczy, za nim się kryje, za każdym językiem politycznym kryje się pewna wizja świata. Politycy przekonują nas do tej wizji świata, wprowadzając różne takie tak zwane oczywistości. Ja bardzo jestem uczulony na to, jak któryś z polityków mówi, że to jest oczywiste, że, i wtedy mówi to, do czego chciałby nas przekonać. Akurat język dobrej zmiany, tak zwanej, był bardzo, bardzo specyficzny, bardzo przypominał język zresztą PRL-u. Ja próbowałem znaleźć, akurat mówię ja, dlatego że to ja się zajmowałem tą warstwą retoryczną tego języka, a takimi językoznawczymi kwestiami profesor Katarzyna Kłosińska. Więc ja próbowałem znaleźć jakąś taką figurę retoryczną, która leży u podłoża tego języka, która okazała się dokładnie taka sama, jak figura retoryczna, która leżała u podłoża języka PRL-u. Tym językiem PRL-u zajmował się profesor Michał Głowiński swego czasu, napisał książki na ten temat. Nie dał się już namówić na napisanie o języku dobrej zmiany, natomiast no, powiedzmy zrecenzował naszą książkę. I to jest figura antytezy, to znaczy świata podzielonego bez reszty na dwie części, bohaterów i zdrajców, czarne i białe, my i oni. To są takie...
15: Czyli takie budowanie antynomii, gdzie nie ma żadnego cienia szarości.
16: Nie ma szarości, absolutnie. To, co się udało zrobić po 89 roku w języku, to zaproponować inną figurę. Taką figurę, można powiedzieć, różnorodności. Pamiętasz pewnie taki wierszyk Ernesta Bryla, który towarzyszył programom wyborczym w 89 roku.
15: Tak,
16: jesteśmy wreszcie we własnym domu. Tak. Nie stój, nie czekaj, co robić, pomóż. Była wersja druga, nie stój, nie czekaj, co robić, uciekaj. Ale ważny jest tutaj ten przymiotnik własny, dom jest własny. Prawda? Mhm. Tutaj się jeszcze łączy z tą grubą kreską, mityczną oczywiście, bo ona nigdy nie padła w przemówieniu Mazowieckiego.
15: To oznaczała zupełnie co innego.
16: Oznaczała co innego, no ale linią zresztą była, nie kreską, wszystko jedno. W każdym razie to było takie myślenie, że oto teraz zapomnijmy, co nas dzieliło, spróbujmy budować coś, co będzie oparte na, i tu jest znów słowo, o którym już zapomnieliśmy, a które było ważne na początku lat 90., mianowicie konsensus albo konsens. Prawda? To znaczy, są takie rzeczy, co do których się różnimy, każdy z nas ma nieco inne poglądy, ale są niektóre rzeczy, takie części wspólne, prawda? Oczywiście zawsze powstaje pytanie, co z dyssensusem, czyli co z tym, co do czego się nie zgadzamy i który to dyssensus teraz nam się od czasu do czasu odbija czkawką. No niemniej jednak zaproponowano wówczas zupełnie inną figurę, no i figurę różnorodności właśnie. Jesteśmy wszyscy różni, ale spróbujmy jakoś się ze sobą dogadać. Figura antytezy w ogóle nie pozwala na to, żeby się dogadać. To, co się wydarzyło w 89 roku, było także swego rodzaju cudem językowym, ponieważ
17: tak, ale
16: ta
17: to była
16: para
17: sytuacja
16: my
17: chwilowa,
16: i
17: chyba.
16: Oni nie została, że tak powiem, wywrócona. To znaczy, przeszliśmy tylko na te inne pozycje, prawda? My to oni to my. Tylko tak naprawdę stolik został przewrócony, inne reguły zapanowały, także reguły językowe. Natomiast to, co próbował zrobić PiS, nadal próbuje, no to nas właśnie podzielić na bohaterów i zdrajców, na tych, którzy stali tam, gdzie stało ZOMO, i tych prawdziwych, prawda? Czyli wprowadzili dokładnie tę samą figurę. Notabene wszystkie reżimy autorytarne albo takie zmierzające ku autorytaryzmowi posługują się właśnie takim samym, a w każdym razie bardzo podobnym językiem.
17: Ale czy nie masz takiej obawy, że to jest trochę tak, że ten krótki bądź okres po 89 roku, powiedzmy tak, do sprawy Rywina, to był jakiś przedziwny wyjątek.
16: Tak, to był cud.
17: To był cud, to był wypadek przy pracy. Mało tego, no ten język antytezy, jak go nazwaliście, obowiązuje nie tylko w krajach o skłonnościach autorytarnych. No to jest język współczesnej Francji, debaty publicznej. Też są my, oni. Właściwie trudno tam szukać jakiejś części wspólnej. Nawet gdy pada słowo republika, to tam od razu już niektórzy dostają szału.
16: No to tak jak w Polsce, jak pojawia się przymiotnik narodowy, prawda? Tak. On też wywołuje gulę.
17: No więc po pierwsze to był jakiś taki przedziwny cud, łącznie z cudowną wówczas klasą polityczną. No to chyba rzeczywiście zupełnie niezwykłe, gdy za kształt polskich przemian odpowiadali tacy ludzie jak profesor Geremek, czy Tadeusz Mazowiecki, czy tego formatu ludzie. Tak na ogół nie jest, no bo klasa polityczna rekrutuje się zupełnie z innych
16: środowisk.
17: No i wreszcie chciałem cię zapytać, czy od tego jest odwrót. To znaczy, czy myślisz, że możliwy jest jakiś taki scenariusz, że ten język antytezy przestanie być
16: zagrożeniem?
17: No, czy głównym naszym językiem publicznej debaty, że może się stać coś, ja szczerze mówiąc nie widzę, co by to mogło być, co sprawi, że znowu staniemy się jakąś wspólnotą, znaczy nie mówię o jedności, ale o możliwości rozmawiania, bo ze zdrajcą przecież nie ma rozmowy.
16: Ja się boję, szczerze mówiąc, takich marzeń o wspólnocie, bo nas potrafi tylko jakby ujednolicić jakaś tragedia, więc, bo nawet nie piłka, nawet nie łączy nas piłka, więc to nie jest coś, o czym ja marzę. Natomiast ja mam takie poczucie, że w momencie, kiedy my będziemy baczniej zwracać uwagę na język tych, którzy nami rządzą, to sobie jakoś poradzimy z tą sytuacją, to znaczy poradzimy sobie również z sytuacją polityczną, bez względu na to, jak będzie wyglądać świat. Dlatego, że jeśli uświadomimy sobie, że język antytezy jest w gruncie rzeczy bardzo prymitywny i że my potrzebujemy jednak czegoś innego i że świat nie wygląda tak, jak próbuje się nas do tego przekonać, jeżeli będziemy jednak, ty użyłeś określenia zdrajcy, jednak, no jeśli ktoś przekroczy jakieś granice, to powinien być usuwany moim zdaniem z debaty publicznej, z życia publicznego. Tego niestety w Polsce nie ma. są wciąż tacy ludzie, którzy moim zdaniem nie powinni zabierać głosu publicznie i media nie powinny im również poświęcać uwagi. Ale jeżeli uczestnicy tej debaty publicznej będą zachowywali jakiś elementarny szacunek wobec siebie, nie będą się również dehumanizować, bo to jest coś, co przy czym wszystkim nam, nie
17: ale ciekawe, tylko im. Mogłoby się to w ogóle stać przy tym... do czego już
16: przy doszło. Zaognieniu.
17: To znaczy, gdy słowo zdrajca stało się dawnym...
16: Słabym określeniem, prawda?
17: Dawnym huncwotem. No.
16: Nieomal, tak. No tak, to jest pewne niebezpieczeństwo, bo jak nam brakuje słów, to już wtedy przechodzimy do czynów. Ale może rzeczywiście przez chwilę tego zdrajcę ja bym schował, zostawił na jakieś inne, adekwatne rzeczywiście przypadki, a próbowałbym jednak doszukiwać się i raczej wsłuchiwać w głos tych, którzy nie posługują się taką retoryką ostrych antynomii i retoryką przede wszystkim dehumanizującą.
17: W waszej książce o języku dobrej zmiany można doszukać się też no właściwie biblijnej tezy mówiącej o tym, że język stwarza. To Bóg przy pomocy słów stworzył świat, a właściwie no, językiem się rządzi.
16: Oczywiście, że tak.
17: To jest główne narzędzie.
16: Ten, kto ma głos, ten tak naprawdę narzuca pewną opowieść o świecie, również produkuje mity. Mity potrzebne nam są do tego, żeby świat rozumieć i tak dalej, i tak dalej. Jak najbardziej, ale to nawet nie jest bardzo biblijna teza, bo to jest taka teza, która towarzyszy już językoznawcom i filozofom języka od dawna, która mówi o tym, że język nie służy tylko do opowiadania o świecie, ale także ten świat stwarza, ma taką funkcję światotwórczą. No bo go na przykład od razu wartościuje. Mhm. Nie ma takich neutralnych wypowiedzi o świecie, właściwie one nie istnieją. Niby tego się wymaga od mediów, ale to też, jak doskonale wiesz, jest praktycznie niemożliwe. No i ja bym chciał, żeby ta opowieść o świecie zostawiała słuchaczom, czy widzom, czy czytelnikom miejsce na ich aktywność, na ich interpretację, na ich ocenę. Zwróć uwagę, że to, co abstrahując od różnych absurdów, pasków w telewizji w czasach dobrej zmiany, to jedno było w nich zawsze obecne, mianowicie ocena, od razu wartościowanie. Tam nie było takiego komunikatu, pan X wykonał czynność Y, tylko tam było ten straszny pan X wykonał tę horrendalną, straszliwą czynność.
17: No tak, można powiedzieć, że to jest pierwszy rok dziennikarstwa, czyli właściwie... Taka najważniejsza rzecz, która dotyczy tego zawodu, żeby te dwie rzeczy oddzielać.
16: Tak, oczywiście. Natomiast tego nie było.
17: Wydaje mi się, że też przez to, jak zmieniają się media we współczesnym świecie, od tego nie ma już ucieczki. To znaczy, trudno sobie wyobrazić język jakiejś konsyliacji, jakiegoś właśnie szukania części wspólnych, no bo to jest...
16: No bo on jest nudny.
17: On jest nudny, tak.
16: My najbardziej lubimy, jak krew się leje i jak ktoś, ponieważ my jesteśmy jednak narodem rolniczym, kogoś zaora. Mhm. Albo zaorze.
17: Tak.
16: To wtedy jesteśmy usatysfakcjonowani. Ale ja wrócę do tego wysiłku interpretacyjnego, czy wysiłku krytycznego. My jesteśmy generalnie, i to mówię nie my Polacy, tylko my ludzie, jesteśmy leniwi. Jeśli ktoś nas zwalnia z jakiegoś obowiązku i robi coś za nas, to my bardzo to lubimy. Dlatego zresztą, między innymi, dlatego tego typu komunikaty, które od razu interpretują, które od razu podają ocenę faktów, są popularne. No bo po co ja mam się biedzić i zastanawiać, czy ten ktoś zrobił dobrze, czy niedobrze, co z tego wynika? Od razu mi to tak naprawdę mówią.
17: Ale powiedz szczerze, widzisz jakąś symetrię pomiędzy stronami politycznego sporu? To znaczy, wszyscy używają tego języka antytezy i mieszają informację z komentarzem?
16: Nie. Symetrii nie ma. Oczywiście jest pewnie w jakichś takich przykładach skrajnych, natomiast zawsze wtedy, kiedy władza ma zapędy autorytarne, to wtedy pojawia się właśnie myślenie antytetyczne i pojawia się znika sama informacja, tylko jest od razu informacja zinterpretowana czy wartościowana. To jest bardzo charakterystyczne dla wszystkich autorytaryzmów. Czy to prawicowych, czy to lewicowych zresztą. Natomiast myślę, że jeżeli możemy jeszcze mówić o czymś takim jak liberalne demokracje, to tam to, o czym mówisz, znaczy pojawienie się antytezy, jest pewnego rodzaju efektem pewnie też różnych rzeczy, pewnie lenistwa swego rodzaju. No bo taka wizja, że jesteśmy różnorodni, ale też staramy się być inkluzywni i traktować wszystkich na równi, jest utopijna, umówmy się. To nie jest też w naszej naturze. My gdzieś lubimy jednak, żeby wiedzieć, kto jest wyżej, kto jest niżej. Oczywiście sami chcemy być wyżej. Prawdzie nie przyznajemy się do tego, że kimś pogardzamy.
17: Do którego plemienia należymy.
16: No i lubimy oczywiście należeć do jakiegoś plemienia i uważać, że to nasze plemię, to jest to prawdziwe. Pamiętam przecież, jak na jakichś wiecach Prawa i Sprawiedliwości krzyczano, tu jest Polska, ale też na wiecu przedwyborczym, przed wyborami 15 października Donald Tusk też mówił, tu jest Polska. Muszę powiedzieć, że mnie się to nie bardzo podobało, bo Polska jest i tu, i tam, i trzeba mieć tego
17: świadomość. Czy jest pewna symetria jednak?
16: W tym przypadku była symetria, ale nie, myślę, że na tego typu rzeczy trzeba po prostu uważać, kiedy się jednak reprezentuje tę stronę liberalną. Ale w ogóle ja bym zachęcał do takiej uważności językowej. Nas wszystkich, nie tylko polityków, ale przede wszystkim wyborców przecież. Przede wszystkim nas, ludzi zwykłych i też nie tylko językoznawców, żeby zwracać uwagę na to, jak się do nas mówi.
17: Michał Rusinek, panie i panowie, bardzo dziękuję.
16: Dziękuję bardzo.
17: Za tę rozmowę. Program przygotowała Maria Andrzejewska. Ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
8: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na początek informacji reakcja Berlina na decyzję USA o wycofaniu części amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej składa deklarację związaną z umowami o pracę. Za chwilę szczegóły. Piłkarze Górnika Zabrze po raz pierwszy od ponad pół wieku wywalczyli sobie Puchar Polski. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Niemcy reagują na decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu części amerykańskich wojsk z baz na terenie Niemiec. Europejczycy muszą wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, stwierdził niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Co dokładnie mówi Berlin i czy to zmienia podejście do bezpieczeństwa na kontynencie? O tym teraz Marcin Starzec.
2: Zdaniem niemieckiego ministra obrony Borisa Pistoriusa taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Jak podkreśla, można było to przewidzieć. Chodzi o zapowiedź Pentagonu, który planuje wycofać z Niemiec około 5000 żołnierzy w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją. Marcin Starzec, TOK FM.
1: Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, mówił prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Flagi Państwowej. Prezydent wręczył nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. Awanse to efekt wniosku ministra obrony i zgody premiera, a więc wspólnego porozumienia rządu i prezydenta w tej sprawie, mówi prezydent Karol Nawrocki.
3: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu, o wspólnocie narodu, o ciągłości pokoleń, o ciągłości Rzeczpospolitej Polskiej. Chciałbym, abyśmy wszyscy sobie uświadomili, że my naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach. Bez tej misji nie będzie nigdy dobrego prezydenta, dobrego rządu, ani dobrego generała. Musimy myśleć o trwałej, ponad tysiącletniej Rzeczpospolitej i tej, która trwać będzie przez kolejne tysiąc lat.
1: O współpracy z Pałacem Prezydenckim mówił też wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Dowodem jest 12 nominacji na stanowiska generałów i kontradmirała. To pokazuje, że odpowiedzialność za Polskę jest czymś więcej niż zwykłą emocją. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić, czasem jednodniowej polityki.
1: Nominacje generalskie i admiralskie, jak przed chwilą wspomniał Władysław Kosiniak-Kamysz, otrzymało 12 oficerów. Blisko pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę. Taką deklarację złożyła szefowa resortu pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy, innych form zatrudnienia niż etat. O ile od stycznia możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy miał sektor publiczny, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
5: Efektem naszej walki na rzecz pracownic i pracowników jest ustawa stażowa. Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy, okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
1: Przekształcenia tzw. śmieciówek mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy.
5: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych. Spodziewamy się, że część śmieciówek przestanie istnieć i funkcjonować, bo sami pracodawcy dojdą do wniosku, że prawa należy przestrzegać.
1: Wnioski o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie. Na ścieżkach rowerowych, ulicach i drogach poza miastem zaroiło się od rowerów i hulajnóg elektrycznych. Ładna pogoda w majówkę sprzyja przejażdżkom, a policjanci apelują, by jeździć w kasku. Mówi podkomisarz Remigiusz Takowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
6: Zachęcamy wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby te kaski zakładać, bo to naprawdę poprawia bezpieczeństwo, chroni głowę, która jest najbardziej narażona na te urazy, ale oprócz kasku zachęcamy też do stosowania elementów odblaskowych, kamizelek odblaskowych, ponieważ to również poprawia nasze bezpieczeństwo, szczególnie po zmierzchu, gdzie ten kierowca może nas nie widzieć.
1: Od 3 czerwca noszenie kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej będzie obowiązkowe dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale na PGE Narodowym pokonali Raków Częstochowę 2-0.
7: jest niemożliwe! Mamy ten puchar! Puchar jest nasz! Mamy to!
1: Cieszył się tuż po zdobyciu Pucharu Polski napastnik Górnika Łukasz Podolski. To siódmy w historii triumf Górnika Zabrze w tych rozgrywkach, ale pierwszy od 1972 roku. Niedziela szykuje się słoneczna i prawie bezchmurna. Jedynie na zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i miejscami dużego, ale bez opadów. Na termometrach w ciągu dnia od 22 do 26 stopni na wschodzie i maksymalnie do 28 w pozostałej części kraju. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich, tam w okolicach 20 stopni.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Lenin zerwał krzyżyk z szyi w piątej klasie gimnazjum i wrzucił go do śmieci. Jako pan krajurat chce definitywnie skończyć z tą odmianą duchowego ucisku, którą nazywa się religią. Nie da się bowiem zbudować komunizmu wśród ludzi wierzących. To się rozumie samo przez się. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Każdy flirt z Bozią jest niewysłowioną ohydą, zrzyma się w liście do Gorkiego. Zaczyna się z cerkwią ostrożnie, choć cel jest precyzyjny. Partia dąży do pełnego rozerwania więzi pomiędzy klasami wyzyskującymi i organizatorami propagandy religijnej, sprzyjając faktycznemu uwolnieniu mas robotniczych od przesądów religijnych. Im mocniejsza władza bolszewików, tym gorsza sytuacja prawosławia. Świątynie są burzone. Krew pomordowanych mnichów płynie strumieniami i pewnie woła o pomstę do nieba. Ale, nie można się zatracić wyłącznie w dziele niszczenia. Trzeba walczyć za pomocą uświadamiania, nauczał Lenin wiecznie żywy, choć już wtedy zmarły. Powołuje się Związek Wojujących Bezbożników, organ partyjny, rzecz jasna. Jego obowiązkiem ma być zniszczenie każdej religijnej koncepcji świata. Jest 7 lutego. 1925 roku. Moim i Państwa gościem jest profesor Włodzimierz Marciniak, politolog, sowietolog, były ambasador Polski w Federacji Rosyjskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
8: Jeżeli pan pozwoli, to zaczniemy od takiej historii, którą znajdujemy u Kapuścińskiego w Imperium o zburzeniu świątyni Chrystusa Króla. To był sobór, wotum dziękczynne za uratowanie Rosji przed Napoleonem i decyzję o budowie car Aleksander I podpisał w tym dniu, kiedy ostatni żołnierz napoleoński opuścił granice Rosji. A Stalin zdecydował się ten sobór zburzyć. Dwa razy trzeba było przeprowadzać eksplozję, bo za pierwszym razem się nie udało i na miejscu tego soboru wybudować Pałac Rad, czego nie udało się zrobić, bo przygotowania do rozpoczęcia tych prac przerwała II wojna światowa. I Kapuściński pisze o tej sytuacji tak. Stalin poleca zburzyć największy obiekt sakralny Moskwy. Dajmy na chwilę pole naszej wyobraźni. Jest rok 1931. Wyobraźmy sobie, że Mussolini, który w tym czasie rządzi Włochami, poleca zburzyć w Rzymie Bazylikę Świętego Piotra. Wyobraźmy sobie, że Paul Dumas, który jest w tym czasie prezydentem Francji, poleca zburzyć w Paryżu katedrę Notre Dame. Wyobraźmy sobie, że marszałek Piłsudski poleca zburzyć w Częstochowie klasztor jasnogórski. Czy możemy sobie coś takiego wyobrazić? Nie. A co o tym mówią mieszkańcy Moskwy? Jest ich w tym czasie 3 miliony. Przecież burzą ich Bazylikę Świętego Piotra, ich katedrę Notre Dame, ich klasztor jasnogórski. Co mówią? Nic nie mówią.
9: No nie do końca trafne porównanie, bo jeśli na przykład porównywać z Francją, to jakby zburzyć Sacré-Cœur, a nie Notre Dame. No jednak Stalin nie wydał polecenia zburzenia soborów kremlowskich. Te pozostałe. Więc na pomniki przeszłości on raczej nie dokonał zamachu. Tutaj raczej chodziło o rozstanie się z przeszłością Imperium Romanowych. Rzeczywiście bolszewicy z uporem niszczyli wszystkie ślady rodziny dynastii Romanowów, ale niekoniecznie imperium. A ciekawa jest dalsza historia, ponieważ wiele elementów, które pozostały po zniszczeniu Soboru Chrystusa Zbawiciela, zostało wykorzystywane do dekoracji w metrze moskiewskim. Tutaj zwrócę uwagę na ten ruch. Wielka świątynia, no fizycznie, ale przede wszystkim symbolicznie zwrócona do nieba i kult podziemia.
8: Zakopana pod ziemią.
9: Chtoniczny kult bolszewików.
8: Mnie najbardziej uderza to milczenie mieszkańców Moskwy, na które zwraca uwagę Kapuściński. Bo u progu rewolucji bolszewickiej zorganizowane prawosławie jest potęgą. 100 milionów wyznawców, 60 tysięcy księży, 90 tysięcy mnichów i mniszek, 90 tysięcy świątyń, 40 tysięcy szkół. A jednak bolszewikom udaje się wyrugować.
9: No te dane liczbowe nie świadczą o potędze. Potęga no, ruchu społecznego.
8: Chce mi pan teraz powiedzieć, że prawosławie na początku XX wieku nie było elementem znaczącym życia rosyjskiego społeczeństwa?
9: Instytucjonalnie tak, o czym pisze Kapuściński. Natomiast czy ono sprawuje wówczas rząd dusz? No nawet jeśli sięgniemy do literatury, no to przecież rosyjski, no Dostojewski o niczym innym nie pisze, tylko o ogromnym kryzysie prawosławia, jego kryzysie, jego wpływów prawosławia na Rosjan, na mieszkańców imperium.
8: No, ze względu, jak rozumiem, na ścisły związek z caratem, tak?
9: Jest taka opowieść, ja ją znam niestety z drugiej, nawet z trzeciej ręki, o Sołowiowie, Włodzimierzu Sołowiowie, filozofie, myślicielu religijnym, no, który skłaniał się ku katolicyzmowi, uznając, że prawosławie nie w pełni odpowiada przynajmniej jego potrzebom religijnym. I on wspomina wydarzenie, gdy jadąc pociągiem został poproszony do salonki do Konstantego Pobiedonoscewa, ważnej postaci politycznej, preceptora Aleksandra III i przyszłego Mikołaja II, cara, a jednocześnie szefa urzędu, który się pięknie nazywał oberprokurator świątobliwego synodu rządzącego. I Pobiedonoscew mówi do Sołowiowa, w zasadzie dlaczego ten katolicyzm interesuje, o co mu chodzi, dlaczego jemu prawosławie nie wystarczy. No Sołowiow przytacza jakąś argumentację, a w końcu Pobiedonoscew używa podstępnej, chytrej argumentacji, mówi, no przecież prawosławie to już jest rupiecie i po co z tym walczyć. On tu używa pięknego rosyjskiego słowa ruchliacji. To grat, rupiecie.
8: Mm-hmm. Które to najczęściej mogą wylądować, jeżeli nie na śmietniku, to na strychu, tak?
9: Co już się rozsypuje. Się już rozsypuje, więc po co? Niby wzorzec konserwatyzmu rosyjskiego. Mm-hmm. No, retoryczny oczywiście chwyt, ale on oddaje chyba w dużym stopniu istotę sytuacji. Bo to pytanie, które pani zadała, można odwrócić. Znaczy, jaka to była potęga, jeśli ona nie powstrzymała?
8: Jeżeli tak szybko padła.
9: Tak, tak.
8: A z drugiej strony, jak trwoga to do Boga i kiedy Niemcy rozpoczynają realizację operacji Barbarossa, to nagle okazuje się, że bezbożnicy są niepotrzebni i że za to potrzebne są modły w intencji ojczyzny.
9: No bezbożnicy znaczy nigdy specjalnie nie byli potrzebni. No to ruch masowy, który był czysto instrumentalny.
8: 5 milionów członków w pewnym momencie.
9: No tak, no to właśnie tak jak i te miliony prawosławne, które nagle zniknęły. Ale tutaj są dwa, To oczywiście tak jest, ale zwrócę uwagę na dwie okoliczności, o których czasami się zapomina. Pierwsza okoliczność jest taka, że cerkwie są otwierane na ziemiach okupowanych przez Niemców. Cerkwie są otwierane i tłumy walą do cerkwi.
8: Mhm. Bo wcześniej były zamykane, burzone,
9: tak, a mnisi mamy, i... Mamy wiele świadectw o tym, że początkowo bardzo wielu Rosjan z dużą nadzieją witało wojska niemieckie, witało Wehrmacht, licząc, że koszmar się skończył i zostanie przywrócone życie normalne. I otóż te otwarte cerkwie są tego
8: dowodem, są tego i
9: dowodem i takim oczywistym dla wszystkich. Stalin nie może sobie pozwolić na taką sytuację. On musi to rozładować.
8: Czyli akcja rodzi reakcję, tak?
9: Więc to jest pierwszy ważny kontekst. A drugi ważny kontekst to jest... Cerkiew zostaje zalegalizowana i ten taki sobór się odbywa we wrześniu, na początku września 1943 roku. W grudniu 1943 roku jest konferencja w Teheranie. Stalin musi zaprezentować sojusznikom, od których wówczas bardzo zależy i bardzo mu zależy na zwiększeniu na przykład dostaw w ramach lend-lease'u, że chrześcijaństwo nie jest prześladowane w Związku Sowieckim. Przed tą rozmową odbyła się bardzo ciekawa, przed wypuścieniem nielicznych biskupów, którzy przeżyli represję i zwołaniem soboru, rozmowa z przewielebnym Hewlettem Johnsonem, kapłanem kościoła anglikańskiego, wieloletnim, chyba 30 lat proboszczem katedry w Canterbury, a więc bardzo ważnej postaci, chrześcijańskim komuniście czy komunistycznym chrześcijaninem, który odbywa długą rozmowę ze Stalinem. Stalin go przyjmuje. Jest jego pierwsza wizyta w Związku Sowieckim. Jeszcze w latach 30. wychwalał Związek Sowiecki, a dowodząc, że komunizm i chrześcijaństwo są prawie tożsame, opierają się na zasadzie zniesienia własności prywatnej, równości społecznej i tak dalej. I przewielebny Johnson przekonuje Stalina, że to bardzo pozytywnie wpłynie na opinię publiczną na Zachodzie, zwłaszcza na opinię chrześcijańską, i uzyska zwiększenie pomocy od sojuszników zachodnich, jeśli utworzy coś w rodzaju patriarchatu moskiewskiego, i jeszcze przekonuje Stalina, że no przecież bezpieczeństwo państwowe wybierze właściwych ludzi na duchownych i nie obawiajcie się, a pomoże wam to. Czy to wpłynęło na Stalina, czy nie, to nie wiadomo, no jest zbieżność czasowa, natomiast ten aspekt jest też ważny.
8: Mhm. No ale z pewnością było też tak, że Stalin, nakazując wstrzymanie tak zwanych bezbożnych publikacji, nieoficjalnie rozwiązując po ataku niemieckim ten związek wojujących bezbożników, chyba liczył też na to, że prawosławie będzie takim elementem integrującym społeczeństwo w obliczu zagrożenia. Zresztą on jednemu z zachodnich dyplomatów miał powiedzieć, że przecież ludzie nie będą umierać za komunistów, ale będą umierać za Matiuszkę Rosję, tak? Więc no, to z pewnością też było jakieś...
9: No na pewno. Nie, to działanie nie kwestionuje tego
8: propagandowo-społeczne.
9: Bardzo ważne. No to pierwsze przemówienie Stalina po ataku, gdy już wyszedł z szoku, że sojusznik na niego napadł, zaczyna się od słów bracia i siostry.
8: A nie towarzysze i towarzyszki.
9: Więc nagle Rosjanie się dowiedzieli, że ten, który ich mordował, jest ich bratem.
8: To wróćmy do początku tej historii, panie profesorze. I moje pytanie brzmi, czy religia w takim państwie, jakie chciał stworzyć Lenin, a potem stwarzał je Stalin, musiała zniknąć, ponieważ była konkurencją o ten rząd dusz? Bo sam Lenin swoją postawę względem religii z czasów jeszcze dzieciństwa określał jako półwiarę i wspominał już w 5. klasie gimnazjum: rozwiązałem radykalnie wszystkie kwestie religijne. zerwałem swój krzyżyk i wyrzuciłem go do kosza na śmieci. Ale jeżeli chodzi o myśl bolszewicką w tym temacie, to konkurowały ze sobą chyba takie dwie koncepcje. Jedna, która mówiła o tym, że religia jest wyrazem takiej autentycznej tęsknoty ludzi za duchowością, tylko że religia nie jest właściwym punktem odniesienia, tak, że tę duchowość należy realizować w inny sposób i tu wskazywano między innymi laicki humanizm. I była ta druga wersja i ona była prezentowana, zapamiętajmy to nazwisko, bo ono się jeszcze pojawi, przez Jemieliana Jarosławskiego, który twierdził, że trzeba na ostro zwalczać religię, bo to jest przesąd wykorzystywany przez klasy panujące do realizacji swoich interesów. Nie mówiąc już o tym, że była też taka teoria, że jak ludzie za bardzo skupiają się na tym życiu wiecznym, to mało czasu poświęcają życiu doczesnemu, a to niedobrze.
9: No tak, ale to pytanie jest takie, czy system sowiecki jest efektem konstrukcji? To znaczy na pewnym materiale społecznym inżynierowie społeczni, tak, konstruują sobie według własnych wyobrażeń pożądane społeczeństwo. No i wśród nich są, powiedzmy, dwie koncepcje. Hewlett-Johnson, o którym mówiłem wcześniej w rozmowie ze Stalinem, powoływał się początkowo na tą właśnie pierwszą, że duchowość jest potrzebna i tak dalej, ale to kompletnie nie przekonywało Stalina. Natomiast, że dostawy w ramach lend-lease'u zostaną zwiększone, no to już z punktu widzenia jego socjomafii i jego sposobu myślenia było argumentem przekonywującą. Wydaje mi się, że raczej no to, co można oczywiście nazywać doświadczeniem sowieckim czy eksperymentem sowieckim, jest jednak efektem pewnego procesu społecznego, żywiołowego. Imperium Rosyjskie czy Imperium Romanowo się po prostu rozpada. Z różnych powodów. Ten proces jest bardzo długi. On się nie zaczyna w 17 roku, on się zaczyna dużo wcześniej. Przemiany rewolucyjne się toczą. Jednym z przejawów będzie właśnie odchodzenie od religii, no nie tylko Lenina, wielu innych, ta cała sytuacja, właśnie stan półwiary. Jak mówiłem, on jest odnotowywany, no chociażby u Dostojewskiego, jako zjawisko dosyć masowe. Na początku XX wieku, na przykład w prasie rosyjskiej, bardzo dużo się pisze o różnych, no powiedzmy, chuligańskich zachowaniach w cerkwiach. Że młodzi ludzie podpici wdzierają się w czasie mszy, krzyczą, przerywają, zaczepiają wchodzących bądź wychodzących i tak dalej. Przyczyny tego są różne, społeczne i tak dalej, ale to też jest wyrazem.
8: To może być jakiś dowód na słabnięcie religijności tego społeczeństwa.
9: Ładu społecznego w ogóle, w tym także i cerkwi. Tak. I cerkiew też jest rozdarta, dlatego że wielu duchownych prawosławnych niższych uczestniczy w procesach rewolucyjnych. Mhm. Oni przechodzą na drugą stronę dosyć wcześnie. Wzywają do, powiedzmy, odbierania własności prywatnej i tak dalej. Cerkiew też jest rozdarta. Nie jest strukturą monolityczną, która stoi po jednej stronie tego konfliktu, ale cerkiew jest przez ten konflikt rozdzierana. Są moderniści, postępowcy, jest skrzydło zachowawcze, konserwatywne. Bolszewicy to świetnie wykorzystują, te rozłamy wewnątrzcerkiewne, konfliktując różne grupy wewnątrz cerkwi prawosławnej, ażeby sobie tą instytucję ostatecznie podporządkować. No potem jest jeszcze w okresie Chruszczowa nawrót do tego, że właśnie takiego myślenia w duchu Emiliana Jarosławskiego, że w ogóle dla religii w komunizmie, społeczeństwie komunistycznym nie ma miejsca. Tam Chruszczowowi jest przypisywane, nie wiem, prawdziwe czy nieprawdziwe słowa, że miał powiedzieć, że w którymś tam roku pokażemy w telewizji ostatniego popa, że będziecie sobie oglądać taki
8: dźwięk. Ale no to wcześniej był taki plan pięcioletni, kiedy wiara miała być wspomnieniem już w roku 37. Zaplanowano konkretne działania na każde z 5 lat tegoż planu. Do tego pewnie jeszcze dojdziemy, ale no dobrze. Chyba jednak Lenin moc tej słabnącej religii doceniał, skoro do 22 roku nie zdecydował się na taki generalny atak na cerkiew, ponieważ oczywiście nie chciał otwierać kolejnego frontu w warunkach toczącej się wojny domowej i konfrontacji bolszewików z armiami białych generałów.
9: No tak, ale na tej samej zasadzie Lenin nie decydował się na konflikt, na otwartą walkę, na przykład z ruchami narodowymi, nie rosyjskimi. Tylko traktował instrumentalnie przez pewien czas ich jako potencjalnych sojuszników w walce z białymi. No i w pewnych okresach to odegrało istotną rolę. No powiedzmy, sojusz z Baszkirami pozwolił odeprzeć ofensywę białych na Powołżu. No w tym sensie tak, ale tutaj mówimy już o takiej pragmatyce politycznej. Na pewno bolszewicy nie akceptowali na dłuższą metę funkcjonowania cerkwi prawosławnej, ale która nie jest takim panem dusz, jak cytowany przez panią Ryszard Kapuściński sądził.
8: Ale generalnie nie chciano konkurencji, nawet słabej. No bo przecież powstała świecka religia. Komunizm był rodzajem świeckiej religii.
9: No jeśli spojrzymy na skutki, to żadna świecka religia nie powstała.
8: No, bo ona nie zapewnia ludziom doświadczeń metafizycznych, takich, jakie zapewniają prawdziwe religie. Ale próby tworzenia świeckich religii są i są bardzo zaawansowane. To są naziści, to są komuniści.
9: No ale co pozostało po Związku Sowieckim?
8: Bóle imperialne i fantomowe.
9: Imperialne. I pozostało, jako wydaje się, że przynajmniej jak na razie trwały skutek, w jakiejś perspektywie, zniszczenie chyba wszelkiej etyki normatywnej. No to ja bym wnioskował z tego, że żadna religia komunistyczna nie powstała, no bo w takim razie powinien z niej wynikać jakiś kodeks etyczny, a takowe
8: nie.
9: Wymyślano.
8: W przypadku religii świeckich chodzi tylko o fasadę. Żeby byli nowi święci, nowi męczennicy, pewne rytuały, nowe święta, tak?
9: A to jest.
8: No to jest.
9: To stworzono, ale to chyba to też takie rozumienie religii, z którym ja się nie zgodzę, że to jest tylko fasada.
8: No ale właśnie na tym polegają te religie świeckie, tak? Czy religie polityczne, jak je nazywamy?
9: To akurat religie polityczne to potrafią mobilizować i ludzie w nie wierzą, niestety. I to nazizm byłby dobrym przykładem. Nie, no ja rozumiem. To oczywiście panie redaktor ma w dużym stopniu rację, tylko że właśnie wtedy w okresie tej kampanii antyreligijnej chruszczowowskiej, no tam się wymyśla katechizm budowniczego komunizmu. Ale on się na dobrą sprawę nie przyjął i raczej był traktowany jako przedmiot żartów. Być może krótko był brany poważnie pod uwagę. Natomiast te jakie elementy fasady, no proszę zwrócić uwagę, że jest pewien panteon bohaterów, nazwijmy ich w cudzysłowie świętych. I każdy z nich ma reprezentować pewną cnotę.
8: Ale są też heretycy, na przykład Lew Trocki. wyklęci z kościoła komunistycznego?
9: No tak, ale w zasadzie z kościoła komunistycznego może być wyklęty każdy. O, proszę zwrócić uwagę na to, że no czasami się porównuje utopię komunistyczną, że to jest obietnica raju na ziemi.
8: Mm-hmm.
9: No i ta religia komunistyczna by miała obiecywać zbudowanie raju na ziemi.
8: Myślcie o życiu wiecznym, bo my tutaj ten raj zapewnimy na
9: ale
8: ziemi.
9: Ale nigdy, wydaje mi się, że patrząc z dzisiejszej perspektywy, no Związek Sowiecki w niczym nie przypominał raju na ziemi.
8: A raczej piekło.
9: A też bym tak nie powiedział, tylko czyściec.
8: Niektórzy by się z panem nie zgodzili.
9: Na pewno. I w zasadzie każdy...
8: Na przykład ci, którzy gnili w łagrach. Albo dostawali kulkę w łeb w ramach wielkich...
9: No dobrze, no ale no to właśnie się znaleźli... Właśnie nie przeszli. Jedynym nieskrytykowanym człowiekiem w Związku Sowieckim nigdy, który do końca miał zachować w cudzysłowie swoją świecką świętość, to jest Lenin. Nawet ubóstwiany Stalin też został skrytykowany. Jednym z ważniejszych rytuałów, no religia musi mieć rytuał. Jaki jest najważniejszy rytuał? Praktykowany zresztą dosyć krótko, to jest rytuał czystki. On czasami jest rozumiany jako po prostu zaostrzenie polityki kadrowej, ale tak naprawdę no to jest rytuał publicznej spowiedzi i oczyszczenia, tak? W okresie największego natężenia kampanii czystek bardzo poważnie traktowane i bardzo często dramatycznie przebiegające to są czystki. I wydaje mi się, że jeśli by mówić o komunizmie, no sowieckim, mm-hmm. tak, ograniczając się tylko do tego, jako próbie stworzenia, nie wiem, religii, jakiegoś kościoła, no to tu byśmy mieli takie ilustracje.
8: No to jeżeli pan pozwoli, ja jeszcze jedną ilustrację. To Bierdiajew, który przedstawił oczywiście bardzo interesującą analizę stosunku komunizmu do religii. Pisał tak. Komunizm nie jako system socjalny, ale jako religia jest wrogi wszelkiej religii, a najbardziej religii chrześcijańskiej. Sam chce być religią, która zastąpi chrześcijaństwo, aspiruje do dawania odpowiedzi na pytania duszy ludzkiej, do ukazania sensu życia. Komunizm jest kompleksowy, obejmuje całe życie, nie odnosi się do jakiejkolwiek dziedziny społecznej. Dlatego jego starcie się z innymi wierzeniami religijnymi jest nieuniknione. I dlatego pytałam pana, czy właśnie naturalną konsekwencją przyjęcia przez bolszewików władzy i stosunku do religii Lenina, który przecież do 24 roku będzie, no może nie do samego swojego końca, bo wiemy, że agonia była długa, tym państwem zarządzał, że po prostu to musiało się wydarzyć, tak? Zniszczenie prawosławia albo próba zniszczenia prawosławia. Bo jak wiemy, po II wojnie światowej te prześladowania nie były już na taką skalę. Wręcz Stalin się z prawosławiem jakoś ułożył.
9: No tak, nie. No i w zasadzie prawosławie się nie odrodziło. Przynajmniej to właśnie jako głęboka potrzeba duchowa.
8: Tylko jako religia państwowa, jak rozumiem, tak?
9: Nawet nie sądzę. Jako instytucja, jedna z instytucji państwowych.
8: O właśnie, jedna z instytucji państwa. Chyba to jest do tej pory.
9: No to jest od czasu Piotra, gdy został zniesiony patriarchat i mhm. został wprowadzony ustrój, tak zwany ustrój synodalny.
8: I Piotr był oberprokuratorem Świętego Synodu?
9: Znaczy nie, to był urzędnik mianowany przez cara.
8: No ale car był, jak rozumiem, czapą nad kościołem.
9: No nominalną głową, nie, ale często wydającą różne polecenia. Ale początkowo cerkwią prawosławną kieruje kolegium duchowe, a w terminologii Piotra kolegium to jest ministerstwo. I do 17 roku w dokumentach wewnętrznych Cerkwi Prawosławnej, właśnie prokuratora Świątobliwego Synodu, nie mówi się o Cerkwi Prawosławnej, tylko o resorcie prawosławnym. Czyli prawosławie jest jako element administracji rządowej. I ono nawet nie zarządza wprost szkolnictwem. Mhm. Jest osobny resort szkolnictwa. Oczywiście katecheza prawosławna jest elementem szkoły, ale tylko w tym sensie. I wydaje mi się, że nastąpił powrót do mniej więcej podobnego. No nie dokładnie takiego samego. No są to jednak inne czasy, ale tego typu sytuacji. To nie oznacza, że nie ma prawosławia rozumianego jako wspólnoty ludzi wierzących. Ja bym to wyraźnie oddzielał.
8: Profesor Włodzimierz Marciniak jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Powrót do przyszłości. Moim Państwa gościem jest profesor Włodzimierz Marciniak, politolog, sowietolog, były ambasador Polski Federacji Rosyjskiej. Raz jeszcze dzień dobry, panie profesorze. A rozmawiamy o Związku Wojujących Bezbożników i o tym, jak bolszewicy walczyli z prawosławiem. Chciałabym z panem porozmawiać o takiej historii, wstrząsającej, a jednocześnie stanowiącej ilustrację tego pragmatyzmu bolszewików, bo lata 21-22 to gigantyczna klęska głodu. Oficjalne źródła podawały, że w marcu 22 roku głodowało ponad 30 milionów ludzi. I wtedy grupa znanych osób, tam byli i lekarze, i pisarze, i różne inne ważne osobistości, utworzyła za zgodą rządu taki komitet, który miał się zajmować niesieniem pomocy dla głodujących. Patriarcha Tichon zgodził się ofiarować na rzecz tego komitetu, czyli na rzecz głodujących, niepoświęcone naczynia liturgiczne, ponieważ gdyby przekazał poświęcone, to oczywiście byłoby to świętokradztwo. I Lenin wyczuł swoją szansę i okazję. Nakazał rozwiązanie komitetu, aresztowanie ich członków i idąc za radą Lwa Trockiego, zdecydował się na wykorzystanie tej klęski głodu do rozprawy z cerkwią. To znaczy chciał nastawić społeczeństwo przeciwko prawosławiu na takiej zasadzie, że zobaczcie, mają zgromadzone wielkie bogactwa, ale nie chcą się z wami nimi podzielić, bo coś opowiadają o jakimś świętokradztwie. A tutaj ludzie z głodu nam umierają. No i w lutym 22 roku władze bolszewickie wydają dekret, w którym nakazują lokalnym władzom w całym kraju odebranie cerkwi wszystkich naczyń liturgicznych będących w jej posiadaniu w celu pomocy głodującym, masą rzeczy jasna. Tichon odmawia podporządkowania się temu dekretowi, zostaje umieszczony w areszcie domowym, władze przystępują do tych konfiskat, jest opór społeczny, na chwilę przestają zbierać te naczynia i wówczas Lenin pisze do biura politycznego taki list. Za wszelką cenę musimy dokończyć odbieranie cerkiewnych kosztowności w sposób stanowczy i szybki. Dzięki temu zapewnimy sobie kapitał wart kilkaset miliardów rubli w złocie. Pamiętajcie o nieprzebranych bogactwach niektórych klasztorów. Bez tego kapitału nie będzie można prowadzić prac państwowych w ogóle i w szczególności dokonać odbudowy gospodarczej, a zwłaszcza umocnić naszej pozycji w Genui. Za wszelką cenę musimy dostać w swoje ręce kapitał kilkuset milionów rubli w złocie. A może nawet kilka miliardów. Można tego dokonać skutecznie tylko w tym momencie. Wszystko wskazuje na to, że później nam się nie uda, bo tylko sytuacja rozpaczliwego głodu wywoła w masach chłopskich takie nastroje, które zagwarantują nam ich sympatię, albo przynajmniej neutralność, dzięki czemu zwycięstwo w walce o odebranie kosztowności pozostanie bezwarunkowo i całkowicie po naszej stronie. No bardzo chytry plan.
9: No, potem powtórzony przez Stalina klęska głodu i pozyskanie zboża na eksport. Mm-hmm. Dokładnie to samo. Że te kosztowności są potrzebne na eksport.
8: To jeszcze jedno zdanie z tego listu. Im większą liczbę członków reakcyjnej burżuazji i reakcyjnego kleru uda nam się rozstrzelać pod tym pretekstem, tym lepiej.
9: No ale to... Takich listów z Lenina rozstrzelać więcej, jeszcze więcej, to mnóstwo jest z wcześniejszego okresu. Tylko, że dekret o rozdziale kościoła, cerkwi od państwa to jest chyba 18 rok. I on już w zasadzie wprowadzał tak, po pierwsze konfiskatę budynków.
8: To był dekret właściwie na zagłodzenie, skoro jesteśmy przy klęsce głodu.
9: No tak.
8: Prawosławia, tak? Prawosławie nie mogło czerpać znikąd dochodu, nie mogło posiadać budynków, czyli czerpać z nieruchomości dochodów, nie otrzymywało dotacji państwowych, nie mogło zbierać datków od wiernych, czyli nie mogli się utrzymywać no, z takiego podstawowego źródła, jakim powinni być dla kościoła wierni. No to w zasadzie z czego mieli żyć?
9: No to ich problem. Cerkiew rosyjska, jako scentralizowana organizacja wyznaniowa, nie miała osobowości prawnej. Osobowość prawną miały tylko poszczególne wspólnoty i wspólnoty mogły wynajmować cerkwie, dzierżawić od państwa, bo państwo było właścicielem wszystkich obiektów. Także w tym okresie cerkiew już w zasadzie nie ma osobowości prawnej i status patriarchy Tichona jest no taki niejasny.
8: Może też osoba prywatna na przykład.
9: No raczej tak. No to rzeczywiście wykorzystano do tego, ażeby zadać kolejny cios, ja bym powiedział cerkwi. Wydaje mi się, ja nie pamiętam dokładnie statystyki, ale chyba jednak najwięcej duchownych zamordowano w 1937 roku, no w czasie tej wielkiej fali terroru. W sumie chyba wtedy aresztowano gdzieś tak 130 tysięcy, w 1937 roku 130 tysięcy, z tego 90 tysięcy rozstrzelano. Nie znam statystyki z okresu wcześniejszego. Czy wtedy 22 rok to był, więcej zamordowano duchownych wtedy, czy mniej, czy rzeczywiście to wykorzystano. No ale to jest, ale co z tego wynika? To znaczy, i właśnie, czy w ten sposób można w ogóle budować jakąkolwiek religię, w tym także religię świecką, bo tutaj nie widać żadnej innej wartości, oprócz wartości materialnych, o których pozyskanie chodzi.
8: Ale widać też przekonanie, że tylko teraz jest ten moment dla nas, żeby zebrać złoto, rozstrzelać tych, którzy się opierają, bo są takie nastroje wśród głodującego chłopstwa, że zostanie nam to wybaczone i sukces będzie po naszej stronie. Ja wracam cały czas do tego, że po pierwsze obawiano się wystąpić frontalnie wobec kościoła w okresie niepewności utrzymania władzy w trakcie wojny domowej. A potem, kiedy te ataki przeprowadzano, to oczywiście były to ataki bezwzględne, ale jednocześnie starano się być sprytnym. To znaczy, że dostrzegano jednak jakiś rodzaj znaczenia, choćby rytualnego, kościoła, cerkwi dla Rosjan po prostu. Zwyczajnych Rosjan.
9: No tak, no ale znowu odwołam się do innej kwestii, do polityki rolnej. Zanim przystąpiono do masowej kolektywizacji, to w kierownictwie partyjnym jest dyskusja, czy to przeprowadzać, bo trzeba będzie posłać wojsko przeciwko chłopom, a większość żołnierzy jest ze wsi. I jedni twierdzą, że nie należy tego robić, bo armia nie wykona rozkazów, a drudzy twierdzą i ich stanowisko zwycięża, że nie, że się podporządkuje i można. I taki jest wybór bolszewików i oni się w takim, że tak powiem, spektrum wartości poruszają. Ludzie się zbuntują, czy się nie zbuntują.
8: I tutaj zakładali, że lepiej wykorzystać moment głodu,
9: tak.
8: Bo gdyby sytuacja była normalna, a nie ekstraordynaryjna, to jednak mógłby być jakiś bunt.
9: No tak, ale to już jest w ogóle już po szczytowym okresie czerwonego terroru, więc już społeczeństwo jest już odpowiednio zastraszone i po akcji, wielkiej akcji kontrybucji na wsi, a jednak no na wsi, no bo większość ludzi mieszka na wsi i większość wierzących jest na wsi. Czyli tak naprawdę to nie jest sytuacja religia powiedzmy religia, bez cudzysłowu, i religia świecka, czy religia ideologiczna, czyli religia w cudzysłowie, tylko to jest religia albo nie ma żadnych wartości, nie ma żadnych norm.
8: Nihilizm.
9: No powiedzmy. I to drugie zwyciężyło ostatecznie. Znaczy, taka jest moja teza, że eksperyment sowiecki okazał się być skuteczny, nie na tej zasadzie, że ludziom wszczepiono komunizm, ideologię i hasła komunistyczne.
8: Tylko rozpowszechnił się nihilizm.
9: Tylko rozpowszechnił się. A czy to było, ja wiem, celem Lenina? No, nie wiem, nie potrafię rozstrzygnąć. Ze Stalinem pewnie tak. Pewnie tak.
8: To teraz to wydarzenie, którego rocznicę dzisiaj mamy, czyli Związek Wojujących Bezbożników, który powstaje 7 lutego 25 roku. I tu pojawi się to nazwisko, które przywoływałam na początku, Jemielian Jarosławski, który staje na czele tejże organizacji, oczywiście, która jest kontrolowana przez NKWD, jest narzędziem rzecz jasna partyjnym. Mówiłam o tym planie pięcioletnim, to się nazywało pięciolatką antyreligijną. Ona została ogłoszona w 1932 roku z kolei i w swoich deklaracjach zapowiadano, że do dnia 1 maja 1937 roku na całym terytorium Związku Sowieckiego nie powinno pozostać ani jednego domu modlitwy i samo pojęcie Boga, pisane małą literą, winno zostać przekreślone jako przeżytek średniowiecza, jako instrument ucisku mas robotniczych. Kiedy się czyta Lenina, jego teksty, ale też jego fascynację się zna Wielką Rewolucją Francuską, to można uznać, że on był jednak jakoś ideologicznie motywowany w tej walce z religią. A Stalin?
9: No, przykład francuski w ogóle odgrywał pewną rolę, ponieważ ten dekret o konfiskacie...
8: To inspirowany komuną paryską.
9: Chyba dekretami rządu Republiki Francuskiej z początku XX wieku po wypowiedzeniu konkordatu.
8: Mhm, czyli po aferze Dreyfusa, kiedy rozpoczął się ten proces, tak, odchodzenia...
9: To jest tam gdzieś 1904 rok, czy coś takiego mniej więcej. Ale nie, oczywiście wpływ rewolucji.

0: plucia, rzucania petów od papierosów i tak dalej. Zresztą efekt był bardzo różny. Ludzie wykształceni, na ludziach wykształconych zrobiło to wrażenie, że rzeczywiście religia jest może oszustwem. Natomiast ciemne, niewykształcone masy były przekonane, że po prostu święci uciekli. Ratując się przed sprofanowaniem ich.
1: Związek wojujących bezbożników działał bardzo prężnie przez tych oficjalnie 20 lat, bo on został rozwiązany oficjalnie w 1947 roku, ale już mówiliśmy o tym, że po napaści niemieckiej na Związek Sowiecki właściwie nie miał racji bytu i został rozwiązany w sposób nieoficjalny. No na przykład wydawano ateistyczne pisma Bezbożnik albo Nauka i życie. Takie antyreligijne treści miały też trafiać do mniejszości narodowych. Na przykład Polacy w Związku Sowieckim otrzymywali wydawany po polsku magazyn Bezbożnik Wojujący. Więc patrząc na te wszystkie działania, takie opresyjne, tak? Od niszczenia, burzenia cerkwi, od mordowania duchownych, od dekretów prawnych, które właściwie uniemożliwiały jakieś takie minimalne funkcjonowanie prawosławia. To była jeszcze ta propaganda trochę w duchu leninowskim, że trzeba też te masy wyedukować w odpowiednim kierunku, żeby oni zrozumieli, że to zabobon.
0: No, to rzeczywiście trzeba wspomnieć, że ta akcja jest skierowana, czy te wszystkie działania, o których mówimy, są skierowane nie tylko przeciwko cerkwi prawosławnej, ale wszystkim innym wyznaniom chrześcijańskim, przeciwko judaizmowi. W wypadku islamu to jest troszeczkę inaczej, bo później, tak, takie działania antyreligijne są w Azji centralnej podjęte, ale no powiedzmy taka może ciekawostka, konfiskowano, no zamykano te synagogi czy bożnice, konfiskowano Torę i inne księgi religijne, no i potem NKWD tym handlowało, no siatkę wywiadowczą w Palestynie utworzono w antykwariacie, w którym sprzedawano literaturę skonfiskowaną.
1: Na wszystkim można zarobić.
0: Na wszystkim można. Pragmatyka jest wartością naczelną. Wszystko, cokolwiek służy dziełu walki o władzę, jest dobre i pożyteczne, nawet jak to wchodzi ze sobą nieustannie w sprzeczność. I chyba ta, no nie wiem, czy to można nazwać kultem religijnym. Bo to nawet można powiedzieć, że ja bym sądził, że Orwell, mówiąc, że to należy pokochać wielkiego brata, to tutaj w gruncie rzeczy nikogo nie należy pokochać. No poza Leninem, no ale bo on umarł.
1: Jest wiecznie żywy.
0: Jest wiecznie żywy, tak.
1: Profesor Włodzimierz Marciniak, politolog, sowietolog, były ambasador Polski w Federacji Rosyjskiej. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
0: To ja dziękuję za zaproszenie,
1: za rozmowę. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycja Powrót do przyszłości dobiega końca. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawała Anna Piekutowska. Życzymy państwu dobrego wieczoru i do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
1: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
2: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
4: Maszeruj albo myśl, proszę Państwa. Tak się nazywa cykl w obrębie wywiadu pogłębionego, który w każdą pierwszą sobotę miesiąca gości na naszej antenie. Jego gwiazdą, że tak powiem, przewodnią jest Joanna Tokarska-Bakir. Profesor Joanna Tokarska-Bakir, witam Cię w studiu.
5: Dzień dobry.
4: Ubawiłam Cię tą gwiazdą,
5: tak,
4: słyszę.
5: Tak.
4: W każdym razie tłumaczymy z grubsza, o co chodzi w cyklu Maszeruj albo myśl. Jak Państwo wiedzą, maszerowanie ma w sobie zaszytą pewien masowy, jednostajny rodzaj ruchu powtarzalnego, z którego wyłomy są niemile widziane, bo wtedy szyki się plączą. A my właśnie bardzo lubimy plątać szyki, bo chodzi o pewne wyłomy w myśleniu, o nieuleganiu panikom moralnym oraz stadnym instynktom, na przykład morderczym, bo one zwykle, chociaż nie zawsze, czego dowody mieliśmy w tygodniu, który właśnie się kończy, miewają ten negatywny posmak, negatywny charakter. Profesor Joanna Tokarska-Bakir, lubiąca robić wyłomy w myśleniu, towarzyszy jej Anna Wacławik, redaktorka Radia TOK FM. I dzisiaj chcemy wziąć na warsztat pojęcie sprawiedliwości na motywach dwóch, a nawet trzech wydarzeń ważnych z naszej nieodległej przeszłości. Pierwsze to na pewno Państwo pamiętają okropną historię z Bystrzycy Kłodzkiej. Historię o człowieku, który wyszedł z domu z karabinem po kłótni z grupą osób w okolicy, w której mieszkał, i w wyniku dalszej kłótni zastrzelił jednego z tych mężczyzn, z którymi wszedł w konflikt, i tłumaczył później swoje działanie obroną konieczną. Zostawiamy kategorie prawne, to nie są nasze kompetencje. Natomiast po tej sprawie rozgorzała dyskusja, jak zwykle bardzo silna w platformach społecznościowych, ale nie tylko, o pewnej sprawiedliwości, która tutaj się wydarzyła, gdyż osoba zastrzelona nie była kryształowo czysta. Drugi przypadek, tragiczny, taki przyznam, że mi łamiący serce również, to nagła, szokująca śmierć posła Litewki, znanego przecież z tylu fantastycznych inicjatyw z rozpalania serc ludzi, Team Litewka, fundacja, jak Państwo pamiętają, i poseł Łukasz Litewka, który ujmował się za na przykład zwierzętami, coś, co mi jest bardzo bliskie i potrafił naprawdę czynić się cuda z godziny na godzinę. I właściwie nie zdążyliśmy jeszcze dobrze się z szoku otrząsnąć po tej informacji, kiedy już internet zapłonął domaganiem się sprawiedliwości, i jak grzyby po deszczu wyrastały teorie o tym, jak to niewygodny człowiek został zlikwidowany przez jakieś gremia, jakiś system, jakąś władzę, jakieś ciemne moce, które po prostu marzyły o tym, by go zgładzić. Przecież wiemy, że dostawał groźby śmierci, jak prawdopodobnie każda osoba publiczna w Polsce, tylko on pisał o tym, mówił o tym otwarcie, że i takiego hejtu doznaje też. I znów pojęcie sprawiedliwości się tutaj pojawia, bo nieliczne głosy, które wzywały do pewnego, może nie opamiętania, bo to jest złe sformułowanie, ale do pewnej powściągliwości w poszukiwaniu tych winnych i w próbie ataku na tego sprawcę, na osobę, która spowodowała ten wypadek, spotykały się od razu z dość agresywną reakcją tłumu. I wracam znów do tej sprawiedliwości. Czym właściwie ta sprawiedliwość jest i dlaczego jest tak niejednoznaczna? Joanna się uśmiecha.
5: I ty oczekujesz, Aniu, że ja odpowiem ci na to pytanie, na które odmówił Sokrates. No więc nie dam się podejść. Będę odpowiadać w zgodzie z kompetencjami. I tutaj właśnie antropologia podpowiada, że te sprawy, o których rozmawiamy, można by połączyć jedną rzeczą. Zabrzmi to na początku niezrozumiale, ale już wyjaśnię. To jest układ limbiczny, który w ten sposób reaguje. Układ limbiczny, strach, przyjemność, agresja, natychmiastowa gratyfikacja, euforia, to jest przeciwieństwo nowej kory, która odpowiada za opamiętanie, słowo, które krytykowałaś, za myślenie, za odpowiedzialność. Układ limbiczny to jest też to wszystko, co stymulujemy w związku z udziałem w mediach społecznościowych, kiedy uzależniamy się od lajków, od natychmiastowej reakcji, od tego, że robimy fale w internecie. To jest bardzo istotny bodziec dzisiaj. Słyszałam różne opinie w mediach na temat tych wszystkich rzeczy, o których mówiłaś, i zabrakło mi wskazania na to, że to poszukiwanie wspólnoty opiera się na czymś głęboko fałszywym. Opiera się na odruchu z przeszłości, ponieważ, tak mogę powiedzieć, zabrzmi to sarkastycznie, ale tak naprawdę jest, oglądanie egzekucji to była ulubiona rozrywka społeczeństw ludzkich przez wiele stuleci. Więc pobudzenie tego, co może się kojarzyć ze sprawiedliwością, niesłusznie, bo sprawiedliwość ludowa ma raczej więcej wspólnego z niesprawiedliwością niż ze sprawiedliwością, odczytywałabym raczej właśnie w kontekście poszukiwania wzbudzeń układu limbicznego. I ostrzegałabym przed tym, ponieważ można społeczeństwo przez media społecznościowe rozhuśtać w dobrym celu, jak widzieliśmy w ostatniej akcji Łatwogangu, ale można też bardzo szybko rozhuśtać w zupełnie innych celach. W związku z tym ja bym jednak wzywała do opamiętania i do użytkowania innych obszarów kory niż tylko tamtych. I od razu, jeśli pozwolisz, chciałabym podać przykłady ze świata, ponieważ one są dosłownie z ostatniego tygodnia i pokazują jeszcze jedno, że pojawiło się społeczeństwo globalne. Dosłownie w zeszłym tygodniu, 22 kwietnia, w New York Timesie pojawił się podcast, w którym rozmówcą był Hassan Piker i rozmówczynią Gia Tolentino. To jest influencer amerykański, demokrata, żeby było jasne, który na łamach tego w końcu nobliwego dziennika opowiadał, jak dobrze jest protestować przeciwko tyranii, kradnąc na przykład cytryny w sklepach Bezosa, takich jak Whole Food.
4: To jest dopiero sprawiedliwość.
5: To była rozmowa zupełnie społeczna, niewiarygodna, właśnie o tym, że taka kradzież w sklepie jest oporem wobec tyranii. To się niesłychanie podobało. I to był demokrata,
4: wyobrażam sobie,
5: który to wszystko mówił.
4: Co ależ prawda rozgrzeszenie jest to jest od
5: jest razu. Jest to ekstrawagancki demokrata, bo podkreśla, że gdyby mógł, to zawsze by głosował na Hamas. nie wiem dlaczego akurat tym się szczyci. W każdym razie taka dyskusja była. Powoływano się tam właśnie na Jamesa Scotta i jego książkę Weapons of the Weak. To jest taki bardzo wybitny socjolog amerykański. Weapons of the Weak, czyli broń ludzi słabych. Anarchizujący socjolog amerykański, który mówił właśnie, że takie drobne mikroprotesty napędzają mięsień obywatelski. Ciekawa jestem, co by powiedział nieżyjący już James Scott, którego zresztą miałam szczęście w życiu spotkać, na to, jak dzisiaj stosuje się jego ideały. To się też kojarzy z zabójstwem, pewnie też przyszło ci do głowy, Briana Thomasa, szefa United Healthcare na Manhattanie. To zabójstwo nazwano potem social murder, czyli zabójstwem społecznym, ponieważ Luigi Maggione, który go z zimną krwią zabił, uchodzi w oczach wielu za Robin Hooda, który na złym pomścił cierpienie dobrych. Moim zdaniem wszystko to są przejawy tego samego. Skracania czasu reakcji i bardzo szkodliwej postawy, którą jest właśnie sprawiedliwość ludowa. Ta, która wynika z podważenia zaufania do tych władz, które powinny sprawiedliwość wymierzać, co zawsze leżało u źródeł kontraktu społecznego opartego na podziale władz. Ale w związku z tym, że władzę sądowniczą w różnych krajach się niszczy, to zaufanie do tej władzy spada. Moim zdaniem to nie są tylko media społecznościowe, ale również zanik zaufania. W związku z tym, chociaż brzmi to strasznie kaznodziejsko, to tę moją przydługą wypowiedź skwitowałabym takim zdaniem, że mamy do stracenia coś więcej niż tylko nasze kajdany. Ponieważ społeczeństwo jest bardzo łatwo rozhuśtać. I bardzo trudno jest wprowadzić stabilność z powrotem, kiedy jest rozhuśtane.
4: Oczywiście, bo jak słusznie zauważyłaś, bardzo zawsze lubiliśmy oglądać egzekucje. I tu sobie przypominam tą ulubioną scenę z Monty Pythona. Nie wiem, czy już jej nie wspominałam w naszym programie z żywotu Briana, który zaczyna się właściwie od tego, że spotykają się dwie osoby. Jedna pyta, idziesz na kamienowanie? Bo ja to właśnie idę w tamtym kierunku. Czy przepraszam, to jest oczywiście jakaś dosyć luźna tutaj trawestacja tej sceny, ale tak, rzeczywiście to jest mniej więcej to zjawisko. No i oczywiście Koloseum i ten tłum z tymi kciukami i już mamy wszystko, czego nam do szczęścia potrzeba. I wydawało nam się pewnie w XX wieku, jeszcze nam się wydawało, że ludzkości udało się coś osiągnąć. Dzięki normatywnej przestrzeni okiełznać naszą prawdziwą naturę. I tu patrzę na ciebie, stawiając na końcu znak zapytania, bo słuchając cię zastanawiam się, czy my po prostu nie wracamy teraz do siebie, czyli do tego, kim tak naprawdę jesteśmy. Bo to wszystko, o czym mówisz i o czym mam wrażenie mówimy w tym cyklu, jest opowieścią o luzowaniu granic, które czynią nas lepszymi ludźmi. Jeśli relatywizujemy każdą wartość, jeżeli podważamy wszystko, co było kiedyś na piedestale, nawet jeżeli wykonawcami były niedoskonałe instytucje, to żyjemy w świecie, w którym możemy sobie pozwolić na ferowanie wyroków i uważać je, uznawać je równocześnie za nie tylko sprawiedliwe, ale zgodne z naturą.
5: Ja bym zaprzeczyła, powiedziałabym, że skoro Sokrates w IV wieku przed naszą erą był w stanie powiedzieć to wszystko, co mówi się, że powiedział, bo nie napisał ani słowa. Skoro był w stanie rozróżnić prawdę i sprawiedliwość, skoro był w stanie powiedzieć, że człowiek sprawiedliwy łatwiej przyjmie krzywdę, niż wyrządzi to, co niesprawiedliwe, niż zada cierpienie, to jednak jakąś szansę mamy, bo to było dosyć dawno. W międzyczasie zmieniły się paręnaście czy parę tysięcy razy poglądy społeczne na temat tego, co jest dobre, co jest złe. Ale ciągle możemy wracać do tych jego słów. Ja bym jednak podkreślała to, że przeciwko złudzeniu tego, że wszyscy możemy ferować wyroki, nie oglądając się na tych, którzy może są, mają większe kompetencje albo są sprawiedliwsi, lepiej przemyśleli rozmaite sądy. Temu przeciwstawiłabym właśnie wiedzę ludzką, której jest mnóstwo. Powiedziałabym na przykład o takich trzech koncepcjach przypisywania winy, o których mówią antropolodzy. Mary Douglas, szczególnie moja ulubiona autorka, mówi, że w zasadzie społeczeństwa ludzkie przypisują winę w związku z tym, jaką mają strukturę. I teraz będzie krótki wykład. Mam nadzieję, że jakoś ciekawie zdołam to opowiedzieć. Jej zdaniem społeczeństwa ludzkie występują tylko w trzech postaciach. Sekty, hierarchii i rynku. Jeśli od razu powiem, że społeczeństwo polskie raczej przypomina sektę niż hierarchię. Ma też pewne cechy rynku od pewnego momentu. Sekta to jest grupa, która jest mniej więcej wyrównana, oczekuje się w niej równości. Dzieli się rzeczywistość na czerń i biel i szuka wrogów zewnętrznych. Rynek to jest, może hierarchia najpierw. Hierarchia to jest grupa, która nie jest równościowa. Tak jak sama nazwa wskazuje, jest zhierarchizowana. Jest dobrą formą organizacji, żeby koordynować bardzo rozdzielone elementy. Nierówność w niej panuje. I to, co w jaki sposób poszukuje się w niej winnych, wskazuje się jako przyczynę winy, wskazuje się grzech. Bo są przykazania i wiadomo, jak należy się zachowywać. Więc w sekcie wróg zewnętrzny jest przyczyną tego zła, którego poszukujemy. Natomiast w obrębie hierarchii, jeśli dzieje się coś złego, umiera nam na przykład krowa albo spotyka nas nieszczęście, to jest związane z grzechem, którego ktoś dokonał. A w trzecim typie, w rynku, sytuacja jest inna, bo winą obciąża się po prostu słabszego, który przegrał rywalizację z kimś innym, kto był po prostu silniejszy. Więc mówi się, ty jesteś słabszy, tamten jest silniejszy, dlatego wygrał, a ty przegrałeś. Ty jesteś winny. I teraz te trzy typy struktury pokazują, kto naszym zdaniem zawinił. Ja kiedyś napisałam taki tekst o sekcie polskiej, zaraz po katastrofie smoleńskiej. W tym tekście opisywałam, jak trudno jest społeczeństwu takiemu jak polskie, które przywykło do tego, że jest sektą, a stało się rynkiem po 1989 roku, przyjąć to w wiadomości, że przyczyną katastrofy może być po prostu błąd pilotów. W związku z tym szuka winnych tam, gdzie ich nie ma, ale tam, gdzie przywykło szukać winnych, czyli wśród wrogów, którzy zawinili. Ta cała sprawa z żałobą narodową i z tym, jak Polska podzieliła się wskutek katastrofy smoleńskiej, pokazuje, jak ważne są w gruncie rzeczy te dawne przynależności, struktury, z których wyrośliśmy, ale które za nami się ciągną, obciążają nas. Można by tu powiedzieć coś takiego. Człowiek jako istota religijna, duchowa, ma jakieś 100 tysięcy lat. 100 tysięcy lat minęło od środkowego paleolitu, z którego pochodzą najstarsze pochówki ze śladami ochry. Tak się zwykle określa początki kultury duchowej towarzyszącej śmierci. I w tym okresie społeczeństwa ludzkie uczyły się przetrwania w warunkach, które na nas ciągle rzutują. My od 1000 czy 2000 lat możemy znać elementy racjonalności w różnym stopniu wdrażanej, bo od czasów Sokratesa różnie z tą racjonalnością było, ale na nas ciążą tamte tysiąclecia. Te 100 tysiącleci, które były spędzone w zupełnie innych warunkach. W związku z tym znów wracam do tego układu limbicznego. On upomina się o swoje i w warunkach, które stworzymy, żeby on się rozwijał, on będzie nas ciągnął w stronę ferowania bardzo szybkich, niesprawiedliwych wyroków.
4: Czyli wina jest na zewnątrz. Co za ulga.
5: Wina jest w przeszłości.
4: W przeszłości.
5: Winna już jest myślałam, nasza przeszłość.
4: Już myślałam, że nie jesteśmy w stanie zmobilizować naszych sił intelektualnych, które tak pielęgnujemy i którym czasami niektóre wybitne jednostki próbują nas w jakiś sposób nawrócić na tę jasną stronę mocy. Ale w takim razie skąd wiemy, że sprawiedliwość jest naprawdę sprawiedliwa? Bo punktem wyjścia do naszej rozmowy dzisiaj były te dwa ruchy z drugiego obiegu. Dyskusja społeczna, w której jedno wydarzenie zostało uznane za wymierzenie sprawiedliwości. Mówię o tej rzekomej obronie koniecznej, a w drugim przypadku jest domaganie się sprawiedliwości. Dokładnie rzecz ujmując, ukarania sprawcy przy założeniu, że my wiemy, że to w ogóle wykluczamy przypadek, tragiczny przypadek. Może właśnie wyjście z tym karabinem było sprawiedliwe? Skąd wiemy, że no poza tym, że są kategorie prawne?
5: No wrócę do Sokratesa, nie zmuszasz mnie do tego, który rozróżniał prawdę i sprawiedliwość. Nie prawo i sprawiedliwość, tylko prawdę i sprawiedliwość. Ponieważ u źródła musi leżeć prawda i trudność jej ustalenia.
4: Prawda o faktach?
5: To, jak było naprawdę. Co więcej, Sokrates uważał, że tę prawdę ustala się we własnej duszy. Są obiektywne kryteria tej prawdy, ale ostateczną wyrocznią jest człowiek, który we własnej duszy rozstrzyga, jaka jest prawda. Te prawdy cząstkowe się na to składają. Zupełnie czym innym jest sprawiedliwość, jest wymierzanie. I chociaż Sokrates był zdania, że kary są niezbędne, to dystansował się wobec pochopnych orzeczeń sprawiedliwości, ponieważ z nimi zawsze jest wielki problem. Więc to znowu jest rozróżnienie pomiędzy układem limbicznym i nową korą, która skłania nas do myślenia, do opamiętania, do odraczania wyroków, do rozpatrywania dowodów, a nie pochopnych reakcji, które służą tylko temu, żeby wpaść w stadną euforię i maszerować. Odpowiada ci taka odpowiedź? Ja odraczam, bo nie mam żadnych danych, żeby ocenić, jak było w przypadku śmierci, tragicznej śmierci posła Litewki. Czekam na to, aż będą takie dane. W pierwszym przypadku sytuacja jest trochę inna, bo wybranie się do domu po strzelbę, po to, żeby bronić się, opisywać to w kategoriach obrony koniecznej, wydaje mi się dosyć wątpliwe.
4: No tak, ale to prawnicy o tym rozstrzygają i to nie jest, i to akurat nie jest ten fragment opowieści o sprawiedliwości. Mówię o tym, co się działo potem. O przekonaniu dużej części osób w tej dyskusji, że sprawiedliwości stało się zadość właśnie. Nie, że ktoś kogoś zabił, tylko że sprawiedliwości stało się zadość.
5: No, wydaje mi się, że ten ruch w internecie, te okrzyki, one właśnie służą temu, żeby ten umysł roju, który aktywizuje się w mediach społecznościowych, żeby on po prostu zalśnił, znowu rozwinął się i żeby wszyscy przeżyli te gratyfikacje, które z tym się łączą. Ale to są uczucia dokładnie takie, jak przeżywał tłum w czasach egzekucji.
4: No tak.
5: Kiedy coś było uzgodnione i można było na własne oczy przekonać się, jakie to jest przyjemne.
4: No i jak można było właśnie pójść oglądać karę śmierci, jak tłum oglądał gilotynowanie i wiwatował przy tym w szaleńczej ekstazie.
5: Ja jeszcze może dodam, żeby nie brzmiało to bez odrobiny współczucia, że rozumiem, być może domyślam się, jakie intencje stoją za tym pragnieniem, pospiesznym pragnieniem opowiedzenia się. To nie jest tylko chęć znalezienia się w tłumie, który unisono coś wykrzykuje, ale również to jest bardzo wielki niepokój, który staramy się od siebie odsunąć i który można przeżywać pod wpływem obrazu, na przykład obrazu tego, że sami jesteśmy kimś staranowanym, kimś, kto jedzie na rowerze i zostajemy staranowani przez samochód w sposób, który uważamy za absurdalny. I to poczucie absurdu rośnie razem z docenieniem osoby, która jechała na rowerze. Absurdalność odsuwamy od siebie, starając się wymierzyć sprawiedliwość, wznosząc te teorie spiskowe, budując je, albo domagając się właśnie wymiaru kary jak najrychlej.
4: Jak najsurowszej.
5: Tak, to jest niepokój, ale nie mamy innych poza ludzkimi sposobami na redukcję tego niepokoju i to zawsze jest namysł. Czyli kora nowa, nie układ limbiczny.
4: Joanna Tokarska-Bakir, profesor Joanna Tokarska-Bakir, antropolożka kultury, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, autorka wielu głośnych książek mówiących o tych rojach i ich konsekwencjach. Mam na myśli książkę o pogromie kieleckim czy o pogromie krakowskim. Rozmawiamy w cyklu Maszeruj albo myśl w obrębie wywiadu pogłębionego w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Tak się składa, że akurat w majówkę, no i dosyć trudne tematy, z którymi wiązały się wielkie emocje nasze z ostatnich kilkunastu dni poprzedzających naszą audycję. Tym niemniej wrócić chcę do tego pytania, bo odsyłasz mnie do Sokratesa. Słabo się znamy z Sokratesem, mówiąc, że mam odróżniać się prawdę i słuchaczy też odsyłasz i słuchaczki od sprawiedliwości. To jest bardzo dobry punkt wyjścia do tego, żebyśmy jednak się zastanowiły, skąd mamy wiedzieć, że sprawiedliwość jest sprawiedliwa. I tutaj dołożyłabym też czynnik czasu i kultury. To jest jednak twoja działka, czyli to, że to przecież musiało ewoluować na przestrzeni wieków do teraz, chociażby dyskusja o karze śmierci, która przez wiele wieków byłaby co najwyżej dyskusją abstrakcyjną. Nie wiem, czy ktoś w ogóle zadawał sobie takie pytania. Była to przecież, było to podstawowe narzędzie sprawowania sprawiedliwości właśnie, miałam ochotę powiedzieć władzy, ale to jest relatywnie nowy wynalazek, taki nurt myślowy. Jak to, czy karę śmierci wykonywać, czy nie. I nawet w takich krajach, jak kraj głęboko katolicki, mamy tylu zwolenników kary śmierci w Polsce, jakbyśmy tymi katolikami w ogóle nie byli. W jaki sposób, poza normatywnym, mamy to rozstrzygać? W obydwu tych przypadkach, które były punktem wyjścia do naszej audycji, potrafimy się odnaleźć. Też mam odruch pod tytułem, jak to się mogło stać.
5: Tak, ale monopol na stosowanie przemocy ma państwo. To jest reguła dosyć dobra i praktyczna. Jest taka książka, bardzo wybitna książka, Lewiatan Thomasa Hobbesa, którego życie wypadło w czasach anarchii, różnych rewolucji w Anglii, zmiany ustrojowej. W Lewiatanie Hobbes mówi rzeczy dziś niepopularne, bo odrzuca anarchię. Mówi, że świat ludzi to jest świat, w którym bez reguł człowiek nie przeżyje. Że każdy człowiek, idea natury ludzkiej w prawie w każdej naszej rozmowie wraca, ale Hobbes miał przekonanie, że ta natura to egoizm, że każdy człowiek żyje w przekonaniu, że jest najlepszy, najmądrzejszy, najsłuszniejszy, wszystko mu się należy. I gdyby to wszystko zostawić własnemu biegowi, to świat ludzki przekształciłby się w świat zwierzęcy. Wyższość świata ludzkiego nad światem zwierzęcym polega na tym, że istnieją reguły, że istnieją prawa, że państwo uznało się za tego, który za te instytucje, za dyspozytora przemocy. I odstąpienie od tego przekonania kończy się bardzo źle. Kończy się tym, czym zwykle kończą się powstania i rewolucje, czyli wielkim przelewem krwi, w którym pojęcie sprawiedliwości, w imieniu których te rewolucje są rozpoczynane, w ogóle zanika. Przestaje być słyszane. Więc wydaje mi się, że historia XX wieku i historia początku XXI wieku przemawia za tą tezą. Ona może brzmieć jak teza konserwatywna, ale słowo konserwatyzm nie powinno być napiętnowane, ponieważ to jest słowo, które można rozumieć jako po prostu przestrzeganie reguł. Czy ktokolwiek z nas jest przeciwko regułom, które odnoszą się na przykład do ochrony naszej własności, naszego życia? Nie powinniśmy być przeciwko regułom po prostu z zasady. Takie proste argumenty wytoczyłabym przeciwko tym, którzy uważają, że istnieje coś takiego jak morderstwo społeczne albo kradzież społeczna. Te rzeczy, o których mówiłam. Robin Hood może być postacią romantyczną w kinie, ale w rzeczywistości wątpię, żeby jego uczynki dały się usprawiedliwić w jakikolwiek konstruktywny sposób. Także ja jestem za regułami. Ja uważam, że reguły nas chronią i uważam, że państwo nas chroni.
4: Tak, na pewnym poziomie, na poziomie pewnej abstrakcji, powiedziałabym od razu, dlatego że państwa są różne i różne reguły ustanawiają dla swoich obywateli, a także dla państw.
5: Naturalnie, ale możemy to udoskonalać. Natomiast porzucenie reguł prowadzi No weźmy na przykład sytuację, jaką mamy dzisiaj w wymiarze sprawiedliwości w Polsce, prawda? To było związane z tym, że ktoś zakwestionował, być może nawet mając dobre argumenty, bo na początku chodziło o tych dwóch czy trzech niesłusznie wybranych czy wskazanych sędziów. I w oparciu o te być może słuszne argumenty rozpoczął się demontaż systemu, który skutkuje tym, że dzisiaj liczba pokrzywdzonych przez ten system wzrosła lawinowo i że spadek zaufania do wymiaru sprawiedliwości jest właściwie zauważalny na każdym kroku. Ja przypomniałam sobie niedawno rozmowę, jaką wiele lat temu toczyłam z moim przyjacielem Aleksandrem Smolarem, którego, to było naprawdę ze 20 lat temu, którego pytałam: Aliku, właściwie dlaczego nie można krytykować wyroków sądów? I Aleksander Smolar tłumaczył mi troskliwie, że to chodzi o zaufanie. Chodzi właśnie o zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, że podważenie tego zaufania ma swoje skutki. Istnieje coś takiego jak zawody zaufania publicznego. My już prawie o tym zapomnieliśmy, ponieważ żarliwość, jaką krytykujemy dziś autorytety, sprawia, że jesteśmy skłonni krytykować wszystkie autorytety, nie zważając na to, że podkopujemy w ten sposób na przykład zaufanie do lekarzy. Oczywiście są sytuacje, kiedy lekarzy należy krytykować, nauczycieli i innych. Niemniej jednak nie dziwmy się potem, że żyjemy na pewnego rodzaju pustyni, w której każdy wątpi. A wątpienie też powinno być reglamentowane. Ono też. Można mieć wątpliwości, czy na każdym kroku wątpienie jest słuszne. Tak to zakręcę.
6: Już widzę tematy naszych następnych spotkań w cyklu Maszeruj albo myśl. Mówiłaś przedtem o tych regułach, o tym... jak można łatwo przejść z jasnej na ciemną stronę mocy, to będzie bardzo luźna wycieczka, ponieważ niedawno byłam w Hiszpanii i akurat się przewłóczyłam jednego dnia przez Kartagenę, czy też Kartagenę, jak chcą miejscowi, to tam na nabrzeżu, o czym może państwo wiedzą, jeśli kiedyś tam państwa stopa stanęła, jest pomnik ofiar terroryzmu. Nie jest napisane jakiego, ale łatwo sprawdzić. Chodzi o ETA, o organizację, która zaczynała w czasach dyktatury z ogromnym poparciem społecznym i kończyła nie tak dawno, bo przecież pod koniec zeszłej dekady z całkowitym brakiem wsparcia społeczeństwa, która po drodze popełniła wiele zbrodni, pozbawiła życia kilkaset osób. I tam taki postument nagiego mężczyzny, który symbolizuje jednego z porwanych przez ETA zakładników, przetrzymywanego w jakiejś dziurze w ziemi przez ponad rok, jest na nabrzeżu pięciometrowy jako symbol tego, co się dzieje z wymierzaniem sprawiedliwości, która nawet wyrastała z najpiękniejszych pobudek.
5: Ze szlachetnych pobudek. Mhm. Chodziło o niepodległość.
6: A później z rakowa ciała. Tym niemniej nie jestem pewna, czy ten wywód, którym od dłuższego czasu usiłujesz sprawiedliwie obdzielić uszy moje i naszych słuchaczy i słuchaczek, czy on jest źródłem nadziei, czy przeciwnie. Absolutnie zgadzam się z tobą. To jest taka dosyć oczywista konstatacja, że jest w tym brak zaufania. Bardzo silną komponentą jest ten brak zaufania do tych instytucji. Powiedziałeś, że monopol na przemoc ma państwo. Również na wymierzanie sprawiedliwości, tak? W przypadku, gdy państwu nie ufamy i nie ufamy jego instytucjom, oczywiście chcemy brać tę sprawiedliwość we własne ręce. Nawet uważamy, że to jest jedyna droga po to, żebyśmy nie żyli w poczuciu ciągłej porażki.
5: Oj, Aniu, trudna sprawa. ja już nie chciałam ciągle wracać do głównego tematu, którym się zajmuję, ale ty mnie po prostu prowokujesz, no bo teraz muszę to powiedzieć w odpowiedzi na twoje słowa. Definicja pogromu to jest samopomoc, której udziela sobie społeczeństwo, które zostaje opuszczone przez rząd. Po prostu społeczeństwo uważa, że trzeba ukarać grupę dewiantów, którzy na przykład porywają dzieci, a państwo nie podziela ich poglądu, że oni porywają dzieci. Prawda? Więc robi pogrom. To jest definicja. Więc jak możemy zgodzić się na to, że w czasach demokracji
6: robimy pogromy.
5: Właśnie. Po prostu robimy pogrom, prawda? No bo doszliśmy do wniosku, że państwo przeżywa jakiś stan bezsilności. Musimy mu pomóc przecież. Musimy wyręczyć państwo. Poza tym wiadomo, spiskowe teorie krążą w internecie i wszyscy nam powiedzieli, co się właściwie stało. Wczoraj pani masażystka mówiła mi właśnie, co się stało na tej sali balowej, na której strzelano do Trumpa, bo już wszyscy są poinformowani, że to był fake. To był fake news. Tak naprawdę chodziło o to, że Trump chce odzyskać popularność, w związku z tym to wszystko było zaaranżowane. Więc jak możemy nie pomagać państwu, wyręczając go w tym? Skutki nie dają na siebie długo czekać, ale to się nazywa pogrom, niestety, więc nie mam dobrych...
6: Nie masz dobrych wiadomości.
5: Dobrej wiadomości w tej sprawie. Mam natomiast jeden pomysł, jak można, na czym można zbudować optymizm. Moim zdaniem optymizm można budować na wyborze. Bo my nie musimy za tym układem limbicznym podążać krok w krok. Możemy się zatrzymać. Możemy nie mieć natychmiast opinii na jakiś temat, tylko za chwilę te opinie sformułować, albo nawet w ogóle od niej odstąpić. Kto powiedział, że my na każdy temat musimy mieć opinię?
6: Ale może my lubimy.
5: Tak, to jest na pewno gratyfikujące wiedzieć ten wszystko układ. Wszystkim. Ale nie zgadza się jednak z rzeczywistością. I na przykład tradycja filozoficzna, którą dosyć cenię, ma taką opinię, że opinie są rodzajem znieczulenia, które sobie serwujemy wobec dylematów życia i śmierci. No bo to jest właściwie plotkowanie. Wyrabiamy sobie szybko opinię na temat tego, co kto powiedział, nie dbając o to, jakie były okoliczności tego, co on zrobił, czy on myślał 2 lata, czy 5 lat, czy 3 minuty. Po prostu mamy natychmiast opinię o tym, która jest koordynowana przez to, jak on wygląda, kto nam o tym powiedział i ile mamy czasu. To ja proponuję, żeby czasem się nad tym zastanowić i na tym, że mamy wybór, buduje optymizm.
6: I to będzie puenta tego odcinka programu Maszeruj albo myśl. Przypomnę, że rozmawiałam z profesor Joanną Tokarską-Bakir. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu i wiesz, wiem, co będzie tematem naszej następnej audycji.
5: Tak?
6: Człowieczeństwo. Co ty na to? Wielkie słowo. Kwantyfikator wielkości Pałacu Kultury. Tak myślę, że człowieczeństwo to jest ciekawy temat do rozważania. Zwłaszcza, że powiedziałaś, że to nas odróżnia od zwierząt, że coś tam, więc ja natychmiast poczułam się ukłuta przez ciebie w którąś delikatną część ciała, ponieważ mam wielką słabość do zwierząt i jednak pewne reguły w świecie zwierząt obowiązują. Takie jak na przykład niewiele gatunków zabija dla przyjemności. Więc myślę, że człowieczeństwo to jest ciekawy temat, co to właściwie jest za zaraza, to człowieczeństwo.
5: Ambitne zadanie, ale postaram się przygotować.
6: W każdym razie w czerwcu się spotkamy, w pierwszą sobotę miesiąca. A ja jeszcze mam informację na koniec dzisiejszego Maszeruj albo myśl. Informację, która ma ścisły związek z moją i Państwa gościnią, profesor Joanną Tokarską-Bakir, bo gdybyście chcieli Państwo posłuchać na żywo, co Joanno masz do powiedzenia, to zapraszam mnie jako w Twoim imieniu na wykład, na Twój wykład na Wydziale Historii na Uniwersytecie Warszawskim, który już niedługo, bo 18 maja się odbędzie. Tak. To teraz oddaję Ci głos.
5: Więc to będzie 18 maja o godzinie 17 w sali numer 17 na Wydziale Historii na Uniwersytecie Warszawskim. I temat wykładu to jest 80 lat po pogromie w Kielcach, głosy ocalałych. Obiecuję, że będzie dużo świadectw ocalałych.
6: Także bardzo koresponduje temat wykładu z tymi wzmożeniami, o których na okrągło mówimy, bo wydaje nam się, że to ważne. Więc 18 maja, Joanna Tokarska-Bakir na żywo, a nie
5: serdecznie
6: na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Joanna Tokarska-Bakir, Anna Wacławik. Zapraszam za tydzień po 20 na wywiad pogłębiony.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
1: Przy niedzieli o sporcie w Radiu TOK FM Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwa. Kolejnym moim rozmówcą jest mistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim Zbigniew Grudka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Porozmawiamy sobie, nie chcę powiedzieć o kondycji polskiego sportu, chociaż myślę, że to, co wydarzyło się w Mediolanie Cortinie d'Ampezzo, wymaga pewnego podsumowania, ale już z perspektywy kilku tygodni, o co jest pewnie łatwiej, bo wyzbywasz się emocji. Byłeś na tych igrzyskach także jako komentator telewizji publicznej, gdzie relacjonowałeś zawody w łyżwiarstwie szybkim. Teraz, tak już po upływie kilkunastu tygodni, te igrzyska w szkolnej skali 1-6 oceniasz na?
2: Jeżeli chodzi o Polskę, na 5. Jeżeli chodzi o łyżwiarstwo, to takie 4+, bym powiedział, ponieważ oczekiwania były dużo, dużo większe. Z racji tego, że stawaliśmy na podium Pucharu Świata zarówno Damian Żurek, oczywiście te jego nieszczęśliwe czwarte miejsca, które mam nadzieję, że nie zostaną z nim do końca życia, tylko będzie je w stanie poprawić na kolejnych igrzyskach olimpijskich. Tych szans medalowych było zdecydowanie więcej. Wykorzystał go jedynie Władek Semiruni. To tak kolekwialnie zabrzmi, ale powiedziałem, że jeżeli on nie zdobędzie, znaczy jest największym pewniakiem na te igrzyska, na ten medal. Jeżeli on by nie zdobył, to byłoby dla niej większym zaskoczeniem w łyżwiarstwie szybkim. Taki troszeczkę dosyć zostaje właśnie, że mogliśmy tych medali mieć zdecydowanie więcej.
1: Ale tak były to igrzyska trzecie najlepsze pod względem liczby medali. Jeśli spojrzymy na miejsca 1-8, czyli biorąc pod uwagę także te punktowane, no to polski sport zimowy, mimo że przecież nie stoimy nim, nie jest naszą flagową sprawą, no, wypadł naprawdę nieźle.
2: Tak, zgodzę się z tym. Wypadł naprawdę nieźle. Tutaj Kacper Tomasiak naprawdę wielkie zaskoczenie. Oczywiście wszyscy na niego liczyli, ale nikt nie przypuszczał, że zdobędzie aż 3 medale olimpijskie i można powiedzieć, że wywinduje nas w klasyfikacji generalnej. Zastąpił tutaj godnie Kamila Stocha, naszego świetnego mistrza, który no niestety nie miał dobrego zakończenia swojej kariery sportowej, ale też daje nadzieję, że w tych polskich skokach jeszcze będą kolejni mistrzowie i ta kadra musi się przebudować. No tutaj indywidualnie bym podchodził do każdej dyscypliny. Tutaj w łyżwiarstwie my już jakby tą transformację przeszliśmy, mamy już nową kadrę, można powiedzieć, szczególnie jeżeli chodzi tutaj o biegi sprinterskie. No i mamy Władka, który będzie dla nas zdobywał, miejmy nadzieję, te medale na kolejnych igrzyskach olimpijskich.
1: Wrócę do twojej kariery i mam wrażenie, albo inaczej, mam pytanie, mam dylemat, który związany jest teraz z Władimirem Semiruniem. Czy właściwie skonsumowano twój sukces, jakim i w ogóle sukces łyżwiarzy szybkich na igrzyskach olimpijskich? Bo wydawało się, że w ślad za tym pójdzie jakiś taki hype na łyżwy szybkie, że nie tylko powstaną liczne tory, ale też i młodzi ludzie zaczną się garnąć nie tylko z tych ośrodków zlokalizowanych blisko torów, tylko w ogóle w całej Polsce. Wydarzyło się dużo, mogło się wydarzyć więcej?
2: Zdecydowanie mogło się wydarzyć więcej. Ja jestem tego świadom z perspektywy czasu. Minęło już 12 lat od mojego sukcesu. Ja też wiem, w jakim miejscu znajdowało się łyżwiarstwo, Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego. My po prostu jako dyscyplina nie byliśmy gotowi na takie sukcesy. Mówiąc szczerze, i marketingowo nie byliśmy w stanie tego wykorzystać. Nie mieliśmy hali lodowej, która powstała tak naprawdę ze względu na podziały polityczne i dzięki temu też w Tomaszowie Mazowieckim od 2017 mamy arenę lodową. Oczywiście dziękujemy za to, że w ogóle powstała i mamy nadzieję, że za chwilę zostanie otwarta hala lodowa w Zakopanem. Deklarowała się również Warszawa i tak naprawdę to wszystko się dzieje, tylko się to dzieje bardzo wolno i tak można powiedzieć, z perspektywy czasu moglibyśmy oczekiwać oczywiście tego boomu i chcielibyśmy, żeby to łyżwiarstwo było chociaż tak jak piłka siatkowa, tak bym porównał, takim sportem numer 2, numer 3 w Polsce, no ale nie jesteśmy na to gotowi. Nie jesteśmy na to gotowi, jeżeli chodzi o infrastrukturę, jeżeli chodzi o trenerów, o te ośrodki, które ja bym widział w Polsce na mapie Polski, które mogłyby rozwinąć tą naszą dyscyplinę. Ponieważ wtedy byśmy mieli możliwość wychowania kolejnych zawodników, którzy by może porwali naszą publiczność kibiców do tego, żeby była tak zwana małyszomania, tak jak w skokach, czy później tak jak Kamil Stoch kontynuował tą karierę Adama, abyśmy mieli tą powtarzalność, no bo tak naprawdę wszyscy lubimy wygrywać i wszyscy kochają mistrzów.
1: Znaczy, to nie jest trochę tak, że sporty olimpijskie poza tymi zespołowymi, no, funkcjonują w wyobraźni kibiców od igrzysk do igrzysk i mówi się o nich co 4 lata i wszyscy mówią tak, tak, zainteresujemy się, to jest świetny sport, a później przychodzi proza dnia codziennego i gdzieś idzie to w zapomnienie. Ci sportowcy też zbierają benefity swojej ciężkiej roboty, dostają nagrody, natomiast mówi się o nich i mniej, jeśli nie idzie za tym równolegle prowadzona taka kariera medialna, social mediowa, no to raczej idą w zapomnienie.
2: Zgodzę się, tak właśnie jest. Niestety jesteśmy taką dyscypliną, ja nie chcę z tym walczyć w 100%, ale myślę, że możemy to troszeczkę zmienić, mając większą dostępność do obiektów, mając większą ilość zawodników, możemy zrobić imprezy troszeczkę niższego szczebla. Oczywiście na to są potrzebne pieniądze, czyli są potrzebni sponsorzy, ponieważ no wiadomo, że to jest generalnie drogi sport, a w momencie, kiedy odbywa się poza granicami, czy też na jednej hali lodowej w Tomaszowie Mazowieckim, to jest mega drogi. To ja też już dawno porównywałem, kiedy bym miał zabierać swoje córki jeżdżąc do Maniewic rodzinnych, do Tomaszowa 80 kilometrów, jeszcze płacić za wejście takiego seniora na półtora godziny 70 bodajże, czy 75 zł według cennika, no to są pieniądze dość duże. Do tego dochodzi opłacenie trenerów. W momencie, kiedy jeszcze nie mamy tak naprawdę poziomu reprezentacji Polski, to jest ogromne wyzwanie nie gwarantujące sukcesu.
1: Masz jakiś pomysł, z którym chcesz wyjść do gremiów organizujących polski sport, nie wiem, Polski Komitet Olimpijski, Ministerstwo Sportu? Już nie chcę wnikać w tej chwili w niuanse związane z tym przepchankami, no bo u nas na szczytach władzy sportowej nie jest najspokojniej. Chodzi mi o to, w jaki sposób możesz wykorzystać swoje doświadczenie i jakie masz refleksje związane z karierą sportową, które można przenieść teraz na obecny, współczesny sport?
2: Jeżeli chodzi o naszą dyscyplinę, na pewno spopularyzować to w jak największej ilości miejsc, a świetnym narzędziem, właściwie dyscypliną, taką siostrą tutaj łyżwiarstwa na torze długim jest short track, czyli łyżwiarstwo szybkie na torze krótkim, które może odbywać się na każdym lodowisku 60x30 w momencie, kiedy mamy odpowiednie zabezpieczenie, czyli mamy materace, i budowanie takich ośrodków w miastach, większych miastach w Polsce, typu Wrocław, typu no Gdańsk już jest, tak, ale myślę, że i Warszawa mogłaby mieć sekcję short-trackową i tak naprawdę, żebyśmy tam stworzyli bazę i trenerów, aby stworzyć możliwości dla tej młodzieży, żeby się mogli rozwijać i w tej dyscyplinie rywalizować, bo mamy tak naprawdę też duży potencjał medalodajny, jeżeli chodzi o Igrzyska Olimpijskie. I pamiętajmy, że jesteśmy zarówno na torze krótkim, jak i na torze długim dyscypliną olimpijską, także jest możliwość wypracowania tej emerytury olimpijskiej i na pewno to jest taka perspektywa, perspektywa długofalowa i myślę, że na przestrzeni kolejnych igrzysk 4 czy 8 lat to jesteśmy w stanie to zbudować. O ile zbudujemy taki zespół, który będzie, mam tu na myśli Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego, który będzie chciał iść w tym kierunku i rozwijać małe kluby i rozwijać short track w Polsce, powiększać tą mapę, bo nie tylko Białystok, który dominuje i jakiś czas temu Opole, które było na całkiem dobrym poziomie, wygrywając nawet swego czasu właśnie z Białymstokiem. No są tutaj, można powiedzieć, w Polsce jedyni, jeżeli chodzi o uprawianie łyżwiarstwa szybkiego. Jeżeli spopularyzujemy tą dyscyplinę, jesteśmy w stanie wyłonić więcej mistrzów, jesteśmy więcej w stanie wyłonić zawodników na dobrym poziomie.
1: Trudno być w Polsce sportowcem i zobacz, że jeśli spojrzy się na te wszystkie przeszkody, które pojawiają się, im wyżej jesteś na szczeblach tej drabiny, jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że bardzo często sportowcy stają się też narzędziem politycznej walki, nie mówię w sensie barw politycznych, tylko takie przepychanki, no bo wiadomo, że ze stanowiskami w sporcie też wiąże się jakaś pokusa władzy. To ja czasami mam wrażenie, że sportowiec jest tylko dodatkiem do tego świata. Nawet jeśli spojrzeć na tą medialną narrację, to on wcale nie jest najważniejszy.
2: Niestety tak, zgodzę się z tobą i tak naprawdę doświadczam tego po karierze sportowej. Angażuję się tutaj, można powiedzieć, głównie społecznie, będąc w Regionalnej Radzie Olimpijskiej w Łodzi, organizując spotkania z młodzieżą, można powiedzieć, pokazując im, czym jest sport olimpijski, no i tak naprawdę zachęcając ich do uprawiania dyscypliny. Jest to bardzo trudne też jako członek Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jako sportowiec. Myślę, że miałbym zupełnie inne spojrzenie na to, w którym kierunku powinien Polski Komitet Olimpijski iść i tak naprawdę powinniśmy też jak gdyby znaleźć wspólną drogę, abyśmy po prostu coś zbudowali, a nie tylko pokazywali, kto ma rację i przeciąganie się z jednej strony na drugą, bo to nie przynosi niczego dobrego. Z tego na pewno nie będzie wyników.
1: Mówisz o swoich rozmaitych rolach po karierze sportowej. A czym jeszcze się zajmujesz? Znaczy, my wiemy, bo też słyszeliśmy o tym, zresztą w trakcie twojej kariery też było o tym głośno. Jesteś zawodowym strażakiem i to nie pracującym, albo inaczej pełniącym służby w OSP, tylko mając regularne służby w Państwowej Straży Pożarnej.
2: Tak, zgadza się. Jestem zawodowym strażakiem w Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie Powiatowej w Łowiczu. Zastępca dowódcy zmiany w stopniu kapitana. I tak się składa, że już rozpocząłem 17 rok służby. To też niesamowite, że dane mi było łączyć służbę ze sportem i tak naprawdę z tym sportem na najwyższym poziomie. Zdobywałem medale olimpijskie, zakończyłem również karierę tą zawodniczą i muszę powiedzieć, że dalej jestem w straży i bardzo się z tego cieszę, bo zawsze to pomaganie ludziom było dla mnie ważne i ta adrenalina, którą funduje mi ta służba, jest dla mnie też ważna. Ponadto też pracuję jako asystent trenera przy kadrze juniorów, na ile czas mi oczywiście na to pozwala. Staram się przekazać swoje doświadczenie zdobyte poprzez niespełna 20 lat w reprezentacji Polski. Myślę, że to jest bardzo ważne, że taki program powstał w ministerstwie, że jest możliwość zaproszenia mistrzów, medalistów olimpijskich do tego, aby dzielili się tym doświadczeniem z młodzieżą. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł.
1: Polski sport dobrze stoi?
2: To trudno odpowiedzieć jednym zdaniem na ten temat. Ja się cieszę, że łyżwiarstwo się rozwija. Przede wszystkim mamy arenę lodową w Tomaszowie Mazowieckim. Będziemy mieli kolejną arenę w Zakopanem i już zdeklarowaną Warszawę. Jeżeli będziemy mieli 3-4 duże hale lodowe do ścigania się na torze długim, to jeżeli chodzi o dyscyplinę na torze długim, jesteśmy, myślę, że zadowoleni z tego poziomu, będziemy zadowoleni. A jeżeli chodzi o short track, na pewno jest jeszcze dużo do zrobienia i rozbudowanie tej mapy na skalę Polski. Myślę, że dużo jeszcze przed nami, aby tej młodzieży umożliwić uprawianie łyżwiarstwa szybkiego na torze krótkim.
1: Zbigniew Brudka, mistrz olimpijski, był naszym gościem, a właściwie to my spotykamy się w twoich rodzinnych stronach z tobą. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
1: My za chwilkę wracamy do audycji Przy niedzieli o sporcie w Radiu Tok FM.
0: To jest powtórka.
1: Przy niedzieli o sporcie, Przemysław Iwańczyk, kłaniam się państwu. Kolejnym naszym rozmówcą jest Piotr Urban, dyrektor Akademii Widzewa Łódź. Dzień dobry, Piotrze.
3: Dzień dobry.
1: Ale o Widzewie to będzie jak najmniej. Poprosiłem cię o spotkanie, o to byśmy porozmawiali na temat rozpoczynającego się w następnym tygodniu, no bo dzisiaj jest niedziela, w następnym tygodniu rozpoczynającej się kolejnej edycji kursu dyrektora sportowego, bo ty jako szef Akademii Widzewa także chcesz zdobyć uprawnienia, które są w tej chwili wymagane już pracując w polskich klubach. Dyrektora sportowego, skąd taki wybór? I dlatego też poprosiłem cię o rozmowę, żebyś porównał to, co dzieje się w Polsce, jeśli chodzi o kształcenie kadr piłkarskich w porównaniu z tym, co dzieje się w Hiszpanii, skąd się wywodzisz, gdzie się wychowujesz.
3: Dlaczego ten kurs? Zastanawiałem się, czy zrobić kurs dyrektora akademii w PZPN-ie, czy dyrektora sportowego. Ja teraz kończę taki masterclass, który robi PZPN, organizuje wspólnie z Double Passem dla wszystkich dyrektorów akademii z ekstraklasy. No to uznałem, że skoro już ten robię przez rok i zaraz go skończę, no to nauczę się więcej na kursie dyrektora sportowego i no też może mi to tworzyć w przyszłości, jakbym chciał iść w tym kierunku, no to też już miałbym ten papier. I są rzeczy, które uważam, że po prostu jeszcze nie znam się na tyle, rzeczy takie prawne, finansowe, i na tym kursie wiemy, że jest więcej, na kursie dyrektora sportowego i troszkę dlatego.
1: To jest wiedza czysto teoretyczna, czy też patrząc na to, jak działa szkoła trenerów, myśli, że wiedza, którą tam posiądziesz, można zastosować w praktyce. Jak w ogóle wyglądają takie kursy, gdybyś zechciał opisać naszym słuchaczom? Chyba, że nie wiesz, bo byłeś tylko ich gościem, a nie słuchaczem.
3: Tak, ja w szkole trenerów byłem jako prelegent na kursie dyrektora akademii już kilka dobrych lat temu. Byłem też w tym sezonie, na początku tego sezonu był zjazd kursu dyrektora sportowego w Łodzi. Tutaj na stadionie rozmawialiśmy właśnie, przedstawialiśmy, jak funkcjonuje klub. To ja rozmawiałem o akademii. Także no ja liczę po prostu, że dowiem się o niektórych rzeczach, o których nawet teraz sobie nie wyobrażam, bo dużo razy tak jest, jak idziesz na kurs i czy to będzie praktyczne, no mam nadzieję, że tak, bo ja zawsze jak zapisuję się na jakiś kurs, webinar, konferencję, obojętnie co, to liczę, że będę mógł coś wziąć dla siebie od razu. Na przykład tak jak teraz robię kurs w PZPN-ie razem z Double Pass i się spotykamy, to jest bardzo fajny kurs, gdzie masz prelegentów z każdego tam państwa, przyjeżdżają z Anglii, z Holandii, z Belgii, z Hiszpanii i naprawdę na wysokim poziomie, to jest bardzo fajne i rozwijające i dużo rzeczy już robimy w Akademii Widzewa, które widziałem, no to mogłem zrobić lepiej, tego nie robiłem, a dużo rzeczy też robimy i mówisz, dobrze, to znaczy, że mniej więcej idziesz w dobrym kierunku. No i w tym wszystkim też dużo razy myślę, że każdy powie to samo, to jest same rozmowy z kursantami. No to też myślę, że da bardzo dużo, mam nadzieję.
1: Siedząc w polskiej piłce już od blisko 10 lat, uważasz, albo inaczej, zmieniłeś o niej zdanie, że nie jest aż tak zła, jak ją wszyscy malują, i jak być może myślałeś o niej, przychodząc tutaj prosto z Hiszpanii?
3: Znaczy ja nie myślałem, że jest zła, jak przychodziłem tutaj, jak nie, to bym nie przyszedł pewnie, ale widziałem, że jest, po prostu są rzeczy do poprawy, tak jak wszędzie, to tu może więcej, jeśli mówimy o szkoleniu. Poprawiło się, pamiętam pierwszy zjazd, jaki zorganizowaliśmy dla niektórych, można powiedzieć, topowych akademii w Polsce i chcieliśmy się dzielić wiedzą, no to pamiętam, że mało kto naprawdę, jak robił prezentacje dla innych, to były kluby, które praktycznie nic nie mówili takiego, no, takiego ciekawego, że możesz wykorzystać. A później po kolejnych spotkaniach to i dzisiaj jak patrzę, to naprawdę to się zmieniło. To na duży plus, bo widać, że ludzie są otwarci na to, żeby dzielić się, co robią w każdym miejscu i już mają taką świadomość, że jak ja powiem, co robimy u mnie, to ty powiesz, co robić u ciebie, na pewno z czegoś skorzystam. A jak nie teraz, to może kiedyś. Także to na pewno się zmieniło na duży plus. Co do samej piłki, to niestety do takiego grania, to tyle jeszcze się nie zmieniło. To widać dużo trenerów, którzy idą w taktykę zespołową, bo to jest łatwiej się nauczyć niż te umiejętności miękkie, niż taktykę indywidualną. To tu widzę dużą różnicę z Hiszpanią. O tym teraz dużo myślę jako dyrektor akademii właśnie, jak jeszcze przekonać trenerów do tej taktyki indywidualnej, do uwag indywidualnych, no bo okej, ty potrzebujesz zespół, żeby zawodnik się rozwijał i każda akademia ma swoje cele, żeby być w celiotce i tak dalej, bo wiemy, że wtedy łatwiej o transfery, no to jest logiczne, ale myślę, że też jesteśmy w takim momencie teraz w piłce młodzieżowej w Polsce, gdzie te celiotki już, coś trzeba z nimi zrobić, bo to jest bardzo fajny pomysł, ale też teraz widzę, jaki jest trend. I trend jest taki, że masz 2-3 drużyny, które chcą grać w piłkę, bo wiedzą, że będą na tym poziomie, i masz resztę stawki, która walczy o utrzymanie, bo po prostu musi tam być. I to się troszkę mija z celem takim szkoleniowym, bo oglądasz nieraz mecze U15 czy U17 i widzisz trenerów, ja patrzę na trenerów z przeciwnych drużyn i nieraz widzisz, że wszystko to, co mówią, jest dobre. Merytorycznie jest dobre, ale mówię, no ile oni mówią. Oni wszystko powiadają i wszystko to jest taka taktyka zespołowa, po prostu, żeby wygrać. Ja rozumiem, że każdy chce wygrać, to jest normalne, ale myślę, że w całym tym procesie zapominamy o najważniejszym elemencie, czyli zawodnik.
1: Masz taki szeroki obraz polskiej piłki, choćby ze względu na swojego ojca, który jest selekcjonerem pierwszej reprezentacji. Kiedy spotykacie się i rozmawiacie o futbolu, to mówisz, tata nie martw się, bo idzie na rybek taki, że będzie z kogo wybierać dla pierwszej drużyny narodowej?
3: Prawdę mam powiedzieć? Nie, niestety jeszcze tak nie jest. No, poziom nie jest taki, jaki powinien być w piłce młodzieżowej i dużo razy jak to mówię i no ja to mówię na spotkaniach z trenerami, na różnych konferencjach i wtedy trenerzy, ci, którzy słuchają, chcą mnie zabić. No to jest wina trenerów dla mnie, no bo zawodnicy talent jest. Potem możemy rozmawiać, co to jest talent i tak dalej, ale na pewno kluczową rolę mają trenerzy, żeby właśnie rozmawiać z tymi zawodnikami, zadbać o nich, rozwijać ich, a nie tylko drużynę. My ostatnio mieliśmy bardzo fajne warsztaty z trenerami, które robimy regularnie na różne tematy, ale fajnie troszkę wyszło niezaplanowane, że zaczęliśmy rozmawiać o tym właśnie, jak możemy w treningu zespołowym dbać o rozwój indywidualny zawodnika, że nieraz może musisz zrobić całe ćwiczenie pod jednego zawodnika, pod może dwóch zawodników, żeby oni się rozwijali. I jak złapać balans właśnie z drużyną, a z zawodnikami, bo w akademii no, kluczem i sukcesem będzie, jak ten zawodnik jeden z rocznika zagra w pierwszym zespole. I my musimy o tym pamiętać. Jak ja oglądam mecze, to już coraz mniej patrzę na taktykę zespołu, na pewno nie przeciwnika, czy jaki system i tak dalej, to już patrzę właśnie taką taktykę indywidualną, na technikę indywidualną, na decyzję i oczywiście jak patrzysz na mecz, to widzisz, jak drużyna działa, ale bardziej patrzę pod tego zawodnika i zastanawiam się, co ja mogę zrobić, żeby inni też tak patrzyli. I to jest takie teraz, myślę, że duże wyzwanie dla mnie. No.
1: A skąd biorą się te sukcesy hiszpańskiej piłki, no, która jest w tej chwili no, zupełnie tak jak półtorej dekady temu najlepsza na świecie? Wtedy było 2 razy Mistrzostwo Europy przeplatane Mistrzostwem Świata, teraz Hiszpanie jest Mistrzem Europy, faworytem do wygrania mundialu i cały zastęp młodych graczy, choćby tych z rocznika 2-7, jak Lamine Yamal, jak Pau Cubarsi. No i możemy tak wymieniać. Real Madrid teraz pokazał kolejnego pomocnika z rocznika 2-7. To jest kwestia, nie wiem, kultury fizycznej, rozumienia sportu, czy też dobrej zabawy bez napinki, czy kwestia genów, bo to jest basen Morza Śródziemnego i tam wszyscy sport uprawiają i dobrze. No,
3: nie będę oryginalny, jak powiem trochę wszystkiego, ale po prostu tak jest. Kultura piłkarska jest wyższa i tak trzeba powiedzieć. Kultura sportu jest wyższa, no bo jak porównamy, jak wygląda WF w Hiszpanii, jak wygląda w Polsce dużo razy, no to jest przepaść. I jak patrzysz na tych zawodników już czysto na motorykę, na koordynację, to jest zupełnie inaczej. W Hiszpanii dzieciaki dużo razy robią inny sport, nie tylko piłkę, idą na judo, na karate, basen, różne takie rzeczy, które po prostu pomagają w tym. Później poziom techniczny jest na zupełnie innym poziomie. I to też jest coś, co musimy o tym rozmawiać, musimy spróbować zmienić, bo trenerzy w Polsce za mało uwag dają technicznych. Za mało. I nieraz wystarczy, że pomimo, że technicznie zawodnik zrobił coś źle, ale podał do tego piłkę, poszła tam, gdzie miała iść, ale technicznie to nie było dobre, to trener nic nie mówi, no bo mówi, no okej, ale efekt końcowy był dobry, podał tam, gdzie chciał, ale to działa na dzisiaj, ale nie będzie działało na top poziomie. Jeśli ty nie zwrócisz uwagę, że musi podać z odpowiednią mocą, na odpowiednią nogę, żeby możesz zagrać do przodu, żeby już zachęcić tego kolegę z drużyny, żeby ruszył do przodu, żeby wprowadzał piłkę, to są różne takie małe rzeczy, na które musimy zwracać uwagę. A ja obawiam się, że potrzebujemy kolejną generację trenerów, żeby to było naturalne. Dlaczego? Bo jeśli ty jak grałeś, obojętnie na jakim poziomie w piłkę i twój trener nie zwracał ci na to uwagę, to będzie ci dużo trudniej zwracać też na to uwagę. No to jak jesteś wychowany, jak ja się wychowałem w Hiszpanii i mi jak grałem w piłkę, jako dzieciak, jako starszy zwracali mi na to uwagę, to z automatu ty jak trenujesz, to mówisz, okej, no to skoro mi mówili, to jest ważne. No i ten poziom techniczny, no tu jest przepaść, tu jest przepaść.
1: Czy Oskar Pietuszewski twoim zdaniem to jest przykład takiej nowej generacji piłkarza, który przypomina tych, których widziałeś w Hiszpanii, obok których grałeś? A być może takim sam byłeś?
3: Nie, na pewno nie byłem takim, to na pewno, niestety, ale no... Fajnie się ogląda takiego zawodnika, obojętnie na jakim poziomie. Czy to jest już ekstraklasa, czy to jest Liga Mistrzów, kadra, czy to jest U13, jak ty widzisz zawodnika, który lubi się kiwać i raz, i drugi, i trzeci, i ma taką smykałkę, no to czekasz, aż będzie przy piłce. I na pewno to znaczy, że zrobili z nim dobrą robotę, po prostu, że nikt tego nie zabijał, że nie możesz się kiwać i tak dalej, o tym słyszymy dużo razy, ale też dużo razy idziemy, no trzeba powiedzieć, że ja mam takie wrażenie, że w Polsce jest czarno albo białe. I dużo razy jest tak, że albo nie kiwaj się, albo kiwa się zawsze. No to nie o to chodzi. Nie możesz się kiwać zawsze. Ja uważam i wierzę bardzo w nawyki, w szkoleniu. No to ty musisz wiedzieć, kiedy się kiwać i gdzie się kiwać. I trener musi stworzyć ci takie środowisko, żebyś ty mógł właśnie się kiwać tam, gdzie musisz się kiwać. I podejmować decyzję, czy teraz tak, czy teraz nie. No bo jeśli ty będziesz się kiwał we własnym polu karnym, no to będziesz miał problem, jak będziesz starszy. Jak się nie nauczysz, kiedy to robić, na przykład. No i tutaj też ważna rola właśnie trenerów. Że musisz złapać ten balans, tak? Trzeba grać odważnie, ale wiedzieć, kiedy musisz grać odważnie, a kiedy musisz grać no tak odpowiedzialnie, bym powiedział.
1: Jaka jest perspektywa przed polską piłką? Tak zapytam cię też jako syna selekcjonera, ale też człowieka odpowiedzialnego za ten proces szkolenia.
3: No, jak widzę na przykład, że PZPN robi umowę, powiedzmy, z taką firmą jak Double Pass, która działa na całym świecie, która działa już w różnych federacjach i zmieniają troszkę piłkę i system, no to widzę, że to może iść w dobrym kierunku. Widzę, że ktoś chce coś z tym zrobić. To jest taki pierwszy krok, powiedzmy. A teraz trzeba wiedzieć, co zrobić i jak to wykorzystać. I tutaj też szczerze muszę powiedzieć, że widzę większe... Mam wątpliwości, na przykład jak w tym sezonie w Ekstraklasie już nie ma obowiązku młodzieżowca. No to widzimy wszyscy, co się dzieje. Widzimy, że ci młodzi zawodnicy mają po prostu dużo mniej minut. Od pierwszej kolejki pamiętam, że specjalnie oglądałem pierwszą kolejkę. Sprawdzałem te minuty. To było dużo, dużo mniej. To była przepaść. I uważam, że zmuszenie do czegoś to nie jest dobre, ale... Coraz bardziej się zastanawiam, czy tutaj jest inna opcja. czy nie trzeba byłoby powiedzieć, że nie wiem, za 5 lat musisz mieć wychowanka. Ja w to wierzę bardziej niż młodzieżowca, bo rozumiem trenerów i jestem za tym, że nikt nie może grać tylko dlatego, że jest młody, bo to się mija z celem. Ale jeśli dzisiaj byś dał sygnał taki, że za 5 lat musisz mieć wychowanka, to każdy klub musiałby inwestować w szkolenie. No to ten poziom na pewno pójdzie do przodu, bo jak nie, no to też wielu klubów po prostu czekają, żeby wypożyczyć z jednej czy z drugiej akademii albo klubu i mówią, dobra, sobie poradzi. A jakbyś musiał to zrobić, ty, no to wiesz, że musisz zainwestować w to też i musisz dać czas na to.
4: Bardzo dziękuję. Piotr Urban był moim Państwa gościem.
3: Dziękuję.
4: My za chwilkę wracamy do naszego programu przy niedzieli o sporcie.
5: To jest powtórka.
6: Reklama.
7: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
8: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Reklama.
5: To jest powtórka.
4: Szanowni Państwo, to kolejna odsłona naszej audycji przy niedzieli o sporcie, a kolejnym naszym gościem jest Jarosław Tomczyk, dziennikarz tygodnika Piłka Nożna. Dzień dobry, Jarku, kłaniam się.
9: Dzień dobry Państwu.
4: Temat, który chcemy poruszyć tym razem na naszej antenie, dotyczy pomysłu, który był tematem przewodnim ostatniego numeru tygodnika, dla którego pracujesz, a dotyczy on Muzeum Polskiego Piłkarstwa. Nie wiem, czy właściwie posługuje się terminologią, natomiast idea, no myślę, że Państwo wiedzą, o co chodzi, kiedy mówię o piłce nożnej i o muzeum. I teraz powiedz proszę, czyj to pomysł, czy od początku do końca twój i co za nim tak naprawdę stoi?
9: Nie, zdecydowanie muszę od razu zastrzec, że nie jest to mój pomysł. Właściwie trudno wskazać, kto jest jego autorem, ponieważ on przewija się w kręgach, w kuluarach środowiska piłkarskiego od wielu, wielu lat. Przy okazji pisania artykułu rozmawiałem chociażby z prezesem Bońkiem czy z prezesem Listkiewiczem i obaj powtarzali, że już w trakcie ich kadencji na ten temat były prowadzone rozmowy, ale tak naprawdę no, nigdy nie przeszły do czynów. I jeżeli cokolwiek sobie mogę w tej kwestii przypisać, to co najwyżej wyciągnięcie tego tematu na światło dzienne i przeniesienie go do czy próba przeniesienia go do debaty publicznej, bo wydaje się, że no, polska piłka naprawdę potrzebuje swojego muzeum. Jeżeli przyjrzymy się temu, jak wygląda sytuacja w innych krajach i to wcale nie o jakichś bogatych tradycjach piłkarskich na świecie, to praktycznie wszędzie możemy trafić do Muzeum Piłki angielskiej, niemieckiej, ale też marokańskiej, maltańskiej. I właściwie trudno zrozumieć, dlaczego od lat takiego muzeum nie ma w Polsce. No bo przecież no być może ostatnio sukcesów nam jakoś specjalnie nie staje, ale no mamy się czym szczycić. Mamy medale olimpijskie, w tym złoty. No, dwukrotnie nasza reprezentacja była trzecia na świecie. No i gdyby ktokolwiek z kibiców, z młodych ludzi chciał poznać tą historię, chciał zobaczyć choćby to, jak taki medal wyglądał, no to nie ma takiego miejsca, w którym może to zrobić.
4: A czy aby nie wynika to z tego, że w ogóle polska piłka ma kłopot z określeniem miejsca własnego domu? No bo są biura Polskiego Związku Piłki Nożnej przy ulicy Bitwy Warszawskiej, ale no, są to biura, a nie jest to siedziba. Już pomijam obiekt, który infrastrukturalnie wypełniałby te potrzeby reprezentacji nie tylko pierwszej, ale również młodzieżowych. I właściwie kwestia muzeum to jest najpierw kwestia tego, gdzie jest reprezentacja, gdzie polska piłka będzie miała swój dom.
9: Pewnie tak, pewnie jest dużo racji w tym, co mówisz. Zapewne byłoby łatwiej, gdyby dzisiaj reprezentacja czy Polski Związek Piłki Nożnej miał swoje centrum. Mówi się o Otwocku, mówi się o Nadarzynie, ale wydaje mi się, że no nie do końca należy łączyć jedno z drugim, bo no można stworzyć dobre muzeum, jednak nie posiadając takiej bazy dla samej federacji. I to nie należy tutaj stawiać znaku równości, moim zdaniem. Pewnie by to ułatwiło, chociaż z drugiej strony, jak myślę o planach PZPN-u i o lokalizacjach, które są wskazywane, te, które wspomniałem, Otwock i Nadarzyn, no to z kolei nie wydają się najlepsze lokalizacje do tego, żeby tam usytuować muzeum, bo jeżeli ono ma być powszechnie dostępne, jeżeli mamy kierować się do masowego odbiorcy, no to na pewno nie Otwock czy Nadarzyn są takimi miejscowościami, do których będą jeździć wycieczki szkolne, żeby poznawać historię polskiej piłki.
4: Historia ta oparta na wynikach, sukcesach, to jedno, ale no, muzeum nierozerwalnie kojarzy nam się z eksponatami. I pytanie, czy mamy ich aż tak wiele, by uczynić nie jedną, dwie ekspozycje, tylko no, czasowo je zmieniać, no, po prostu, żeby to miejsce było ciekawe nie tylko dla fanów futbolu i zachęcało do przyjścia. Czy jesteś w stanie opisać, albo być może na potrzeby też artykułu, za którym stoisz jako autor, zbadałeś, ile tych zbiorów jest, kto je ma, czy zechce przekazać i tak dalej?
9: Tak, tak. No, zbiory niestety są oczywiście problemem, one są mocno rozproszone. No nie jest tak, że PZPN zupełnie niczego nie posiada, aczkolwiek no bardzo wiele cennych rzeczy no zwyczajnie wyrzucono. To tutaj też prezes Listkiewicz opowiadał mi o tym, kiedy jeszcze w czasach prezesa Dziurowicza związek zmieniał siedzibę i z racji braku miejsca no wiele rzeczy po prostu wylądowało w kontenerach, plakatów, programów, dokumentów, archiwów, nawet pucharów, ale są w Polsce kolekcjonerzy prywatni. Rozmawiałem przede wszystkim z redaktorem Stefanem Oszczepkiem, znanym dziennikarzem Rzeczpospolitej, ale też kolekcjonerem, no, który deklaruje, że byłby gotowy, jak to ładnie ujął, podzielić się swoimi zbiorami na potrzeby takiej placówki. Udało mi się usłyszeć kilka deklaracji od znaczących osób polskiej piłki, chociażby Grzegorza Lato, który jako król strzelców Mistrzostw Świata w 1974 roku obiecał, że gdyby takie muzeum pod egidą PZPN-u powstało, gotów jest oddać swoją koronę króla strzelców kryształową, którą wtedy otrzymał. Trener Piechniczek składa takie deklaracje. Myślę, że jeżeli pojawiłaby się wola, zaczęlibyśmy nad tym pracować, no to tak jak zapewnia redaktor Szczepłek, ale też i inni kolekcjonerzy, z którymi rozmawiałem, no mielibyśmy z czego to muzeum stworzyć i nie bylibyśmy ubogim krewnym, nie musielibyśmy się tak czuć wobec przyjeżdżających gości zagranicznych.
4: Te rozmowy to jedno, a dwa, no, trzeba by pewnie powołać specjalistę, który, nie chcę powiedzieć, byłby kustoszem muzeum, natomiast no, gdzieś sprawowałby nad tym nadzór. W ogóle jakoś sobie to wyobrażasz, czy trudno na razie, ponieważ jest to w fazie projektowania jakiejś idei, która przechodzi z rąk do rąk, z głowy do głowy i środowisko po prostu o tym dyskutuje. Czy jest już realny kształt takiego muzeum rozpisany na nuty?
9: No właśnie, to jest dzisiaj chyba pierwsza rzecz, którą należy zrobić i to jest najważniejsza na ten moment sprawa, żeby powstał zespół. Ja wiem, oczywiście możemy powiedzieć, nie wiesz co zrobić, to powołaj zespół, ale chodzi o to, żeby jednak powstała jakaś grupa inicjatywna. No myślę, że pod egidą PZPN-u wiceprezes Adam Kazimierczak taką deklarację złożył, że zarząd się nad tym pochyli i powoła grupę ludzi, którzy mieliby opracować projekt koncepcyjny, bo ten projekt koncepcyjny musi być podstawą tego, no co będzie działo się dalej. I wydaje mi się, że muszą się w takim zespole znaleźć profesjonalni muzealnicy, którzy wiedzą, jak takie placówki się robi, a w Polsce mamy dużo dobrych muzeów, no bo wystarczy spojrzeć chociażby na pewnie najbardziej znane Muzeum Powstania Warszawskiego, ale jest jeszcze też kilka innych takich placówek i tworzyli je ludzie z Polski, więc my mamy specjalistów, mamy profesjonalnych muzealników, którzy mogą opracować koncepcję także Muzeum Polskiej Piłki. No i potrzebni są moim zdaniem w takiej grupie również badacze, naukowcy, którzy się pochylą nad tym, jaka od strony merytorycznej ma być koncepcja takiego muzeum. Ja myślę, że tutaj nie ma co wyważać otwartych drzwi. No trzeba popatrzeć, jak robili to w innych krajach, jak robili to Niemcy, jak robili to Anglicy, jak robili to całkiem niedawno Hiszpanie. I iść tym torem, to nie jest proces na rok czy na dwa. Niemcy od pomysłu w 2006 roku do otwarcia swojego znakomitego muzeum w Dortmundzie zajęło im to 9 lat, więc pewne rzeczy nie dzieją się z dnia na dzień, ale musi być koncepcja, konkretna koncepcja, na bazie której będą podejmowane kolejne kroki, czyli stanie się ona podstawą stworzenia budżetu, no bo my tak naprawdę dzisiaj nie wiemy, ile to muzeum czy jego stworzenie miałoby kosztować. W wypadku fantastycznego muzeum FIFA w Curychu to były kwoty przekraczające 500 milionów franków szwajcarskich, no ale oczywiście te kwoty są różne w zależności od tego, jaki jest pomysł na placówkę. Będziemy wiedzieć, jakie muzeum chcemy zrobić, wycenimy jego wartość, będziemy się mogli zastanawiać, gdzie szukać środków na to, żeby sfinansować, bo wcale nie uważam, że to PZPN musi wziąć na siebie cały ciężar finansowania. Jest możliwość sięgnięcia po granty, czy to ministerialne, czy z UEFA, czy z FIFA. Bardzo fajny pomysł mieli na sfinansowanie swojego muzeum Niemcy, którzy powołali do tego celu specjalną fundację. Rozpisali konkurs na siedzibę tego muzeum poprzez zaproszenie miast, które chciałyby takie muzeum u siebie gościć i w tym, nazwijmy to, przetargu wygrał Dortmund, który w dużej mierze finansuje utrzymywanie dzisiaj Muzeum Niemieckiej Piłki. No ale podstawą wszystkiego jest koncepcja i taka koncepcja powinna powstać, mam nadzieję, w najbliższym czasie i wierzę w to, że prezes Kazimierczak tutaj dotrzyma słowa i zarząd pochyli się nad powołaniem profesjonalistów, którzy zajmą się tym tematem.
4: Odwołałeś się do Muzeum Powstania Warszawskiego i muzeum w tradycyjnej definicji tej instytucji, czy też już tak namacalnie biorąc budynku, miejsca, ekspozycji, wystawy, to jedno, ale dwa, no, żyjemy w czasach mocno nowoczesnych i te interaktywne formy myślę, że też byłyby bardzo atrakcyjne, zwłaszcza dla młodych odbiorców. Czy myślałeś o tym i czy w ogóle możliwym jest skorzystanie z zasobów i archiwów Polskiego Związku Piłki Nożnej, który też swoją bazę mozolnie odtwarza. Jest to benedyktyńska robota, także na styku praw telewizyjnych i kooperacji z telewizją publiczną między innymi, ale no tak, takie muzeum miałoby też sens, gdyby można było na przykład w roli zwiedzającego obejrzeć fragmenty najważniejszych dla polskiej piłki meczów.
9: Ale zdecydowanie tak, no ja nie wyobrażam sobie, żeby to muzeum mogło być inne. No, żyjemy w XXI wieku i trudno dzisiaj budować muzeum, w którym postawimy kilka gablot i włożymy tam, nie wiem, buty uczestnika mundialu w 1978 roku albo koszulkę Jana Domarskiego z Wembley. Oczywiście te artefakty są potrzebne, bo wokół nich można fantastycznie zbudować narrację opartą właśnie na multimediach, na tym, żeby tą bramkę Domarskiego zobaczyć, żeby za chwilę spróbować uderzyć tak jak Domarski, korzystając z możliwości współczesnej techniki. No tak dzisiaj wyglądają najlepsze muzea na świecie, które naprawdę przyciągają uwagę, w których jest życie, w których się dużo dzieje, do których chce się przychodzić, a przy okazji można też na nich zarabiać, bo wprawdzie w myśl definicji o muzeach, no muzeum nie jest placówką, która ma służyć zarabianiu pieniędzy, no ale też nie jest to absolutnie zakazane. Wiem, że taki był pomysł prezesa Bońka i takie rozmowy były toczone w czasie jego prezesury ze Stadionem Narodowym odnośnie tego, żeby tam właśnie tego typu muzeum zlokalizować. No wtedy nie znaleziono porozumienia. Polityka niestety chyba w to wszystko wkroczyła. No ale to nie znaczy, że nie należy próbować i wrócić do tego tematu, zwłaszcza, że no, ten Stadion Narodowy, który przez największą liczbę moich rozmówców jest wskazywany jako to miejsce, no, które powinno być siedzibą Muzeum Polskiej Piłki Nożnej, no jest otwarty na takie rozmowy, ma do tego przestrzeń i z całą pewnością dałoby się tam takie muzeum stworzyć.
4: Pójdę dalej, może w swoich takich idealistycznych wyobrażeniach o tego typu placówce, chociaż placówka to ma złe konotacje u nas. Ja wyobrażam sobie, że takie muzeum jest żywe. Żywe o tyle, że nie wiem, co jakiś czas są tam spotkania z legendami polskiej piłki, na które zapraszani są nie tylko kibice, ale i media. To jest takie wspólne odtwarzanie historii, przeżywanie jej nawet przy okazji jubileuszu tego czy innego. To też jest charakterystyka, bo nie wiem, pytam, funkcjonowania tego typu ośrodków za granicą, do których się odwoływałeś, czy to Anglia, czy to Niemcy?
9: Tak, to właśnie tak w ten sposób wygląda, ale nawet nie musimy sięgać za granicę, bo również w naszym Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie tego typu spotkania przecież się odbywają, tyle tylko, że to muzeum, do którego, które postrzegam bardzo pozytywnie i które jest takim dobrym przykładem fajnej placówki muzealnej, no jednak skupia się przede wszystkim na ruchu olimpijskim. Tych artefaktów piłkarskich no nie jest tam wiele. To tak na marginesie też jest jedno ze źródeł zasobów ewentualnych artefaktów dla Muzeum Polskiej Piłki.
1: A pytanie też, czy nie byłoby tu kolizji, no bo mamy trzy medale igrzysk olimpijskich, czyli Monachium, później kolejne igrzyska olimpijskie w Montrealu i Barcelona 92. I pytanie, kto by chciał te zasoby zachować dla siebie?
9: Ja myślę, że w drodze życzliwego dialogu naprawdę da się znaleźć porozumienie. Możliwości są różne. Można coś przekazać w depozyt, można coś użyczyć, można udostępniać na wystawy czasowe. Jeżeli chce się znaleźć porozumienie, to zawsze myślę, jest możliwość tego, żeby je znaleźć. Ja w ogóle uważam, tak wracając do twojego pytania, jak to muzeum powinno wyglądać, że ono powinno być czymś szerszym niż nasze rozumienie muzeum, nawet w tej najnowocześniejszej formie. My naprawdę potrzebujemy, i to moi rozmówcy też podkreślają, badań nad historią polskiego futbolu. My potrzebujemy stworzenia Instytutu Dziedzictwa. Tak to wygląda na świecie. W muzeum FIFA mamy bibliotekę, z której możemy korzystać, z której badacze mogą korzystać. Przy kilku muzeach funkcjonują takie instytucje badawcze, które zgłębiają dzieje futbolu danego kraju. My naprawdę nie mamy tych dziejów udokumentowanych tak, jak powinniśmy je mieć. Oczywiście ja chylę czoła przed ludźmi, którzy taką benedyktyńską pracą gdzieś je zgłębiali, że tu sięgnę do nazwisk typu Janusz Kukulski czy Józef Hałys, czy oczywiście później Andrzej Gowarzewski, dzisiaj gdzieś Leszek Śledziona i jeszcze kilka innych osób mógłbym wymienić, ale my też nie możemy zapominać, że to byli jednak, czy są albo dziennikarze, to nie są historycy, którzy mieli narzędzia, którzy znali metodologię badawczą i którzy też mieli możliwości takie, jakie są dzisiaj, że można uzyskać grant, można pojechać, nie wiem, do archiwum w Wiedniu, we Lwowie i można pewne rzeczy zgłębiać, chociażby dotyczące początków piłkarstwa polskiego, które no, gdzieś nam giną w mrokach. Tutaj dobrym przykładem są Niemcy. Rozmawiałem z profesorem Wojtaszynem z Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownikiem Centrum imienia Willego Brandta, który był w zespole naukowców pracujących nad koncepcją niemieckiego Muzeum Piłki Nożnej, i Niemcy przy okazji tworzenia, powołania swojego muzeum, jak mówi profesor, tak naprawdę po raz pierwszy zaczęli zgłębiać swoją historię, pochylać się no, w dużej mierze również nad jej ciemnymi stronami. Było to wszystko robione w sposób bardzo naukowy, bardzo rzetelny. Profesor podawał taki obrazowy przykład, ponieważ biogramy piłkarzy, których można poznawać zwiedzając to muzeum w Dortmundzie, wielu z nich, tych, którzy grali w NRD, no było współpracownikami Stasi, więc powołano specjalny zespół. Ci piłkarze byli

0: Ona budzi olbrzymie zainteresowanie i jakkolwiek wydaje się no, dla wielu dobrą zabawą, rozrywką, to nie możemy zapominać, że no, jest ponoć, jak powiedział Bill Shankly, najważniejszą z rzeczy nieważnych na świecie.
1: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, chyba że chciałbyś jeszcze coś dodać, o co nie zapytałem Cię podczas naszej rozmowy, a co jest istotne w kontekście tego muzeum.
0: Chciałbym na pewno podziękować, że Radio Tok FM podjęło temat i w ogóle cieszę się, że media wyrażają zainteresowanie tematem, bo bez takiego ogólnego bez przeniesienia tego tematu z artykułu w naszym tygodniku szerzej, żeby on wybrzmiał w przestrzeni publicznej, no trudno będzie pewnie zmotywować działaczy do tego, żeby od słów przeszli do czynów. Także bardzo jestem wdzięczny za podjęcie tego tematu.
1: Bardzo.
0: Mam nadzieję, że on będzie żył i będziemy do niego wracać i któregoś dnia ucieszymy się, zwiedzając tą placówkę.
1: Z przyjemnością mogę Ci to zagwarantować, że my do tematu wracać będziemy. Kłaniam się, pozdrawiam Cię. Jarosław Tomczyk, dziennikarz tygodnika Piłka Nożna, był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Szanowni Państwo, to jest już finisz naszej audycji przy niedzieli o sporcie, za którą stali Maria Mroczkowska, Adam Brzeziński oraz Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu, do usłyszenia za tydzień o stałej porze, czyli o godzinie 19.
2: To jest powtórka.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut ma otrzymać dziś order Orła Białego. O tym na początek informacji. Dziś nominacje mają odebrać pierwsi członkowie Prezydenckiej Rady do spraw nowej konstytucji. W informacjach również porady dla maturzystów. Egzaminy startują już jutro, a eksperci radzą, żeby na ostatniej prostej po prostu odpocząć. Minęła siódma. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś podczas obchodów święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego order Orła Białego. Poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów, w ramach której reżim w Mińsku zwolnił 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Dziś w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja nominacje mają odebrać pierwsi członkowie Rady do spraw nowej Konstytucji przy prezydencie RP. A o szczegółach opowie Szymon Kępka.
4: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, po 2 osoby z każdego klubu i po 1 z każdego koła. Do tego grono ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk, który w serwisie X odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej, w tym wypadku konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
5: Meranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
4: Powstanie rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma. Szymon Kępka, TOK FM.
3: W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE. Poinformowała wczoraj wieczorem pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W rozmowie z TVN24 dodała, że Polska otrzyma od razu 15% zaliczki. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Sobkowiak-Czarnecka zwróciła uwagę, że decyzje, na co przeznaczyć pieniądze, powinni podejmować wojskowi, a nie politycy. Zauważyła, że z powodu zawetowania przez prezydenta ustawy o SAFE pieniądze nie będą mogły trafić na wsparcie również innych służb, ale rząd znajdzie środki na ten cel. Największym zagrożeniem dla wspólnoty transatlantyckiej nie są jej zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad naszego sojuszu, podkreślił premier Donald Tusk. To komentarz premiera do informacji płynących ze strony amerykańskiej administracji. Pentagon poinformował, że podjęta decyzja o wycofaniu z Niemiec około 5000 amerykańskich żołnierzy. Rzeczniczka NATO poinformowała, że sojusz współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w celu zrozumienia szczegółów decyzji o wycofaniu części wojsk z Niemiec. Ze strony administracji USA płynęły również sygnały o możliwym wycofaniu żołnierzy z Włoch i Hiszpanii. To już ostatnia prosta przed maturami. Jutro uczniowie zmierzą się z egzaminem z języka polskiego, a w kolejnych dniach z matematyką i językiem obcym. Popularyzator nauki dr Adam Mirek w rozmowie z TOK FM radzi przede wszystkim, żeby na te ostatnie godziny przed egzaminem po prostu odpuścić, a to oznacza odpoczynek, sen i chwilę z dala od zeszytów i podręczników.
6: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
3: I jak dodaje dr Adam Mirek, jednym z gorszych pomysłów jest nerwowe zakuwanie materiału tuż przed egzaminem.
6: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
3: W tym roku do egzaminu maturalnego przystąpi około 330 tysięcy maturzystów. W majówkę chętnie spędzamy czas na świeżym powietrzu. Często wybieramy rower czy popularną w ostatnich latach hulajnogę elektryczną. Ważne, by podczas przejażdżki mieć na głowie kask i wiedzieć, jak się poruszać. Jak mówi w TOK FM podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, w szczególności dotyczy to dzieci i młodzieży.
1: Dzieci niestety zdają egzamin na kartę rowerową, ale niekoniecznie te przepisy potem stosują w praktyce. Jeżeli my jako użytkownicy hulajnóg elektrycznych będziemy wjeżdżać na przejścia dla pieszych, na skrzyżowania bez rozejrzenia się, to sami prosimy się o wypadek i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Szczególnie w ostatnim czasie mamy dużo zdarzeń właśnie z hulajnogami elektrycznymi.
3: Potwierdzają to statystyki. W ubiegłym roku spadła liczba wypadków na rowerach, za to aż o 54% wzrosła liczba wypadków na hulajnogach elektrycznych. I na koniec informacji jeszcze sport. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale na PGE Narodowym pokonali wczoraj Raków Częstochowe 2-0. To siódmy w historii triumf Górnika Zabrze w tych rozgrywkach, ale pierwszy od 1972 roku. Puchar Polski wręczył zwycięzcom prezydent Karol Nawrocki, a odebrał go wraz z drużyną jej legendarny kapitan Stanisław Oślizło, który grał w poprzednim zwycięskim finale Zabrzan ponad pół wieku temu. Dziś dalszy ciąg pogody. W sam raz do majówkowego wypoczynku. Dzień szykuje się słoneczny i prawie bezchmurny. Jedynie na zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i miejscami dużego, ale bez opadów. Termometry pokażą od 22 do 26 stopni na wschodzie i maksymalnie do 28 w pozostałej części kraju. Chłodniej będzie miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich. Tam okolice 20 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dzień dobry Państwu, Filip Kakusz, już jestem w redakcji, przypominam, niedzielny, świąteczny, majówkowy poranek startuje tuż po godzinie 8, jak to niedzielne poranki. Michał Tomasik zażywa odpoczynku, ale ja przywitam się z Państwem oficjalnie za godzinę i pozostaniemy w takim duchu 3 maja i majówki. Porozmawiamy o tym, jak spędzało się czas wolny w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ale i o tym, w jakim stanie jest obecna polska konstytucja. I to będzie rozmowa z Marcinem Wiązkiem, rzecznikiem praw obywatelskich, ale także konstytucjonalistą właśnie. Zapraszam tuż po 8.
2: To jest archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10:40.
8: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, kolejny program z cyklu Prawo bez recepty. Rozmawiamy o naszych relacjach ze służbą zdrowia, tak powiedziałabym najogólniej. I mamy nowość w tym programie, mamy nowego gościa. Pan Rafał Janiszewski bywał w poprzednich programach, a dzisiaj goszczę mecenasa Beniamina Kołodzieja. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu.
8: Jest to adwokat, który współpracuje z kancelarią doradczą Rafała Janiszewskiego. Dzisiaj porozmawiamy, ciężka sprawa, od razu powiem, o błędzie medycznym lekarza. Błąd medyczny łączy się z pogorszeniem stanu zdrowia, z czasami z sytuacją nieodwracalną. Coś się tak zmienia, że skutki tego pozostają do końca życia. Czasami łączy się ze śmiercią. Co mówi prawo w tym wypadku, gdy mamy do czynienia z błędem medycznym? My łatwo używamy tego słowa błąd. Mówimy, to był błąd lekarza, to jest wina lekarza, od razu mówimy. Jak się patrzy na to prawo?
9: Należy rozróżnić kwestię błędu od winy. Wprost mówiąc, nie każde niepowodzenie, nie każdy negatywny skutek dla zdrowia pacjenta będzie automatycznie błędem medycznym, ponieważ medycyna jest żywym organizmem. Ma centrum zainteresowania człowieka, ale też człowiek uprawia tę medycynę, co oznacza, że nie zawsze wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Tym różni się medycyna od matematyki, że nie zawsze chory plus lekarz równa się zdrowie. Lekarz, pomimo tego, że będzie wykonywał swój zawód zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, z należytą starannością, nadal może zdarzyć się, że wynikiem działania tego lekarza będzie nawet śmierć pacjenta. Natomiast w sytuacji, kiedy będziemy mogli uznać, że lekarz zachował się w sposób nieprawidłowy, mając na względzie wiedzę medyczną, zasady wykonywania zawodu, etykę zawodową, wtedy będziemy mogli rozważać kwestię błędu medycznego.
8: No pan mówi rozważać kwestię. Nie, tylko chodzi o to, żebyśmy rozważali. Oczywiście na poziomie prawnym jest to rozważanie, ale to wszystko skutkuje. Osoba, rodzina lub osoba poszkodowana może o coś wnioskować. O ukaranie tego lekarza, tak? O jakiś rodzaj zadośćuczynienia. I tutaj jak wygląda chociażby odpowiedzialność karna? A może nie jest winien lekarz? Może jest winien w ogóle odpowiedzialność? Może jest winien szpital? Jak to wygląda? Jak lekarz odpowiada w takim wypadku, jeżeli jest ten warunek spełniony, o którym pan powiedział?
9: Na początek może odpowiem na, na tą ostatnią kwestię. Odpowiedzialność za błąd, za wyrządzenie krzywdy pacjentowi ponosi zarówno szpital, jak i lekarz. Możemy pozwać jako pacjenci zarówno szpital jako podmiot leczniczy, jak również lekarza, bądź dwie te instytucje jednocześnie. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność za błąd medyczny, czyli za zachowanie zawinione, kiedy możemy uznać, że lekarz nie powinien tak zrobić, może mieć tak naprawdę taką triadę odpowiedzialności. Lekarz może odpowiadać cywilnie, karnie i dyscyplinarnie. Karnie, jeżeli mamy do czynienia z istotnymi naruszeniami zdrowia pacjenta, będzie to postępowanie prowadzone przez prokuraturę z urzędu i może skończyć się skazaniem.
8: Na wniosek pacjenta na przykład?
9: Na wniosek
8: prokuratury się zwraca?
9: Pacjent może złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w przypadku poważnych następstw, na przykład uszkodzenia ciała powyżej dni 7. Natomiast w przypadku lżejszych następstw pacjent powinien wnioskować, prosić, tak jakby prokuraturę o wszczęcie postępowania.
8: Życzę do prokuratury, może się chyba zwrócić, prokuratura zacznie działać nie tylko wtedy, gdy pacjent się zwróci. Są sytuacje, w których prokuratura sama z siebie pochyli się nad sprawą, prawda?
9: Oczywiście w sytuacji, w których mamy te istotniejsze skutki zdrowotne, prokurator ma prawo działać z urzędu, na przykład na podstawie nawet doniesienia medialnego, ma prawo wszcząć postępowanie. Najczęściej jednak odbywa się to w ten sposób, że ktoś zawiadamia prokuratora, ktoś zawiadamia prokuraturę, niekoniecznie musi być to pacjent, natomiast jest złożone wtedy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, jest wszczęte śledztwo, prokurator będzie wtedy badał sprawę, czy nie doszło do przestępstwa, na przykład naruszenia zdrowia pacjenta.
8: Może też podnieść odpowiedzialność lekarz na gruncie jakby swojej pełnienia swojego zawodu. Czyli tutaj może mu być zabrana możliwość pełnienia zawodu, ale wtedy jaka to jest procedura?
9: Oczywiście. Lekarz jako wolny zawód jest związany również swoim samorządem zawodowym. W ramach tego samorządu zawodowego funkcjonuje sąd dyscyplinarny, który ocenia zachowanie lekarza pod kątem ustawy zawodowej, czyli ustawy o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty, jak również pod kątem kodeksu etyki, czyli czy zachowanie lekarza nie tylko było zgodne z prawem, ale czy było moralnie i etycznie prawidłowe. I rzeczywiście najistotniejszą taką sankcją, jaką sąd dyscyplinarny, czyli tak naprawdę inni lekarze, mogą nałożyć na lekarza osądzonego o błąd medyczny, jest zawieszenie wykonywania zawodu na określony czas, bądź pozbawienie go możliwości wykonywania zawodu, a to jest sankcja istotna, no bo lekarz, nie oszukujmy się, 6 lat studiów, kilka lat specjalizacji i nagle traci prawo zarabiania w ten sposób.
8: Może też poszkodowany jego rodzina wystąpić z roszczeniem cywilnym, tak? Czyli wtedy żąda odszkodowania. Rozumiem, że na drodze cywilnej, rzecz może się toczyć na drodze cywilnej, karnej, jak i tej po linii zawodowej. To jedno nie wyklucza w ogóle drugiego.
9: Nie wyklucza, a wręcz bym powiedział, że się uzupełnia, ponieważ w sytuacji, kiedy przykładowo sąd karny uzna winę lekarza i wyda wyrok skazujący, to jest to czynnik, który może spowodować, że sąd dyscyplinarny również uzna lekarza za winnego naruszenia etyki zawodowej i ustawy o zawodzie lekarza, jak również pacjent w postępowaniu cywilnym może powołać się na wyrok karny, który stwierdził winę lekarza i żądać zadośćuczynienia za swoje krzywdy.
8: A jak wygląda sprawa cywilna? Tutaj wnosi poszkodowany, tak?
9: Tak.
8: Żąda konkretnej sumy?
9: W sprawach cywilnych pacjent wnosi do sądu cywilnego pozew przeciwko lekarzowi, bądź szpitalowi, bądź obu tym instytucjom, określając wysokość zadośćuczynienia, którego on żąda. Inaczej mówiąc, pacjent musi wycenić, ile kosztują jego łzy, ile kosztuje jego cierpienie w wyniku tego błędu medycznego. Jest to bardzo trudne do oceny. I nie ma żadnych wskazówek. Ustawodawca ani orzecznictwo nie dało takich twardych wskazówek, jak wyceniać swoją krzywdę.
8: Ale też szukano pewnych sposobów i chyba znaleziono to, by pacjent dostał odszkodowanie, tak, za zadośćuczynienie, a równocześnie by się latami nie sądził w sądach.
9: Oczywiście. Dużym problemem w postępowaniach cywilnych jest czas. Mhm. Aktualnie od momentu wniesienia pozwu do pierwszej rozprawy, a w sprawach zbędów medycznych tych rozpraw będzie kilka, odczeka się czasami nawet 5 lat. To jest ogromny przedział czasowy. Przewidziano powstanie funduszu kompensacyjnego, który funkcjonuje przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
8: I to już funkcjonuje, tak?
9: Oczywiście, już funkcjonuje od kilku lat, działa, wypłaca zadośćuczynienia. Procedura wygląda tak, że zgłaszamy do Rzecznika Praw Pacjenta zaistnienie zdarzenia, w wyniku którego pacjent doznał krzywdy. Wskazujemy, w którym podmiocie to się wydarzyło, co się wydarzyło. Rzecznik wtedy ocenia stan faktyczny, dopytuje podmiot leczniczy, dopytuje lekarza, robi tak jakby dochodzenia. I następnie w momencie, kiedy stwierdzi, że rzeczywiście wydarzyło się w tym podmiocie coś, co nie powinno się wydarzyć, że lekarz zachował się tak, jak nie powinien się zachować, może przyznać takiej osobie zadośćuczynienie, przy czym zadośćuczynienie to jest sztywno ustalone w takiej tabeli, która jest udostępniona też na stronie Rzecznika Praw Pacjenta.
8: Mm-hmm. I wtedy nie muszę szukać pomocy adwokata, tak? Po prostu jest to na tyle proste postępowanie, że inaczej niż w procesie cywilnym na przykład, tak? Gdy to, jak pan powiedział, po pierwsze toczy się latami, a po drugie z reguły muszę korzystać z pomocy prawnej.
9: Dokładnie. Procedura cywilna jest formalna, jest skomplikowana i nierzadko również prawnicy zawodowi gubią się w tej procedurze. Zdarzają się takie sytuacje. Dodatkowo trzeba wskazać, że nasza procedura cywilna jest jedną z najdroższych w Europie. Co do zasady płacimy 5% od wartości pozwu, którą chcemy uzyskać. Natomiast wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta, do funduszu kompensacyjnego nie jest formalny. Piszemy tam tak, jak potrafimy. Opisujemy stan faktyczny tak, jak potrafimy, dołączamy dokumentację medyczną, którą posiadamy. Jeżeli jakiejś nie posiadamy, Rzecznik Praw Pacjenta wystąpi o dokumentację medyczną do podmiotu leczniczego, do danego szpitala, do danego lekarza. I co istotne, wniosek ten podlega opłacie, jednak ta opłata wynosi raptem kilkaset złotych.
8: Czy dobrze rozumiem, że pacjent musi dokonać, osoba poszkodowana, która występuje, musi dokonać wyboru, czy chce korzystać z drogi sądowej, tak? Czy też chce skorzystać z tego, co daje właśnie fundusz kompensacyjny. Bo jeżeli, przy czym ten wybór ułatwia jej fakt, że tak jak pan powiedział, jest tabelka i ona już widzi trochę z góry, tak? Czego się może spodziewać.
9: Dokładnie. Natomiast tutaj trzeba bardzo mocno zaznaczyć, że przyjęcie świadczenia kompensacyjnego, zadośćuczynienia, które będzie przyznane nam przez fundusz, wyłącza nam już możliwość dochodzenia dalszych roszczeń na drodze cywilnej. Więc jeżeli kwota, którą widzimy, że możemy uzyskać z funduszu kompensacyjnego, patrząc na to, co nam się wydarzyło, jaka jest kwota określona w tabelce, nas nie satysfakcjonuje, to nie powinniśmy występować do tego funduszu, ponieważ więcej nie dostaniemy. Aha. A w momencie, kiedy przyjmujemy świadczenie kompensacyjne, zrzekamy się roszczeń dalszych wynikających z tego zdarzenia.
8: Ja bardzo serdecznie panu dziękuję. Rozmawiałam z adwokatem, panem Beniaminem Kołodziejem. To był program z cyklu Prawo bez recepty, a państwa zapraszam jutro program specjalny, co Unia Europejska, raczej nasze wejście do Unii Europejskiej zmieniło w sytuacji mojej jako pacjenta. To będzie program, który się zacznie o godzinie 11.20. Moim gościem będzie Rafał Janiszewski. A ja w Prawie bez recepty spotykam się znowu za tydzień z ekspertem, by rozmawiać o tym, jak wyglądają nasze relacje z ochroną zdrowia w Polsce.
2: To było archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10:40.
10: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
11: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
12: Historia integracji europejskiej jest historią męskich elit politycznych. A kiedy i dlaczego do gry weszła kobieca perspektywa? Czy polityka równościowa to dziś unijny priorytet, a może tylko pusto brzmiąca deklaracja? Audycja Polska w Unii. Dziś o 16:00. Zapraszam, Anna Piekutowska.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 7:20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Planując podróże, regularnie sprawdzajmy aktualną stronę ministerstwa, radzi MSZ. Ostrzeżenia aktualizowane są nawet co godzinę. Stosowanie się do nich może uchronić nas na przykład przed aresztowaniem za granicą oraz innymi niebezpieczeństwami czy niedogodnościami. A problemem dla podróżnych podczas wakacji może być nawet zrobienie zdjęcia mostu, jeśli dane państwa danego uznają go za element infrastruktury krytycznej. Dwaj nastoletni chłopcy zginęli w strzelaninie, do której doszło w Amarillo w Teksasie. 10 osób trafiło do szpitala z ranami postrzałowymi, poinformowała miejscowa policja. Trwają intensywne poszukiwania co najmniej dwóch uzbrojonych sprawców ataku. Władze ustaliły, że ofiarami byli uczestnicy spotkania towarzyskiego młodzieży i młodych dorosłych. Amarillo, które liczy około 200 tysięcy mieszkańców, zmaga się z wyraźnym wzrostem przemocy z użyciem broni. W ubiegłym roku odnotowano tam 16 zabójstw, a od początku tego roku liczba ofiar śmiertelnych w tym mieście sięgnęła już 10, wliczając w to tragiczny bilans ostatniej strzelaniny. Naukowcy opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy. Może ono ocenić szanse na przeżycie na podstawie szybkości starzenia, informuje Nature Communications. Wyniki badania sugerują, że wskaźnik starzenia się twarzy, który wykorzystuje zdjęcia do pomiaru zmian wieku biologicznego w czasie, może służyć jako nieinwazyjny biomarker prognostyczny w przypadku raka.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
13: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w Dobrostanie porozmawiamy o tym, jak szkoła wpływa na zdrowie dzieci i młodzieży. Wyniki badań na temat przemocy rówieśniczej są bardzo niepokojące. Aż 62% uczniów przyznaje, że doświadcza takiej przemocy od rówieśników. I aż 4% badanych pada ofiarą dręczenia codziennie. A to oznacza, że statystycznie w każdej klasie znajduje się uczeń, który jest dręczony regularnie. Ta przemoc między rówieśnikami rzadko jest fizyczna. To się odbywa na poziomie relacji. Rozpuszczanie plotek, celowe wykluczanie z grupy, publiczne ośmieszanie, przezywanie i żarty, które naruszają godność. Moją gościnią jest dzisiaj profesor Małgorzata Wójcik z Instytutu Psychologii SWPS, kierowniczka Centrum Badań nad Bullyingiem. Pani profesor, zacznę od bardzo ogólnego pytania, ale po to, żeby nadać kontekst. Co wynika z Waszych badań i jak w związku z tym szkoła wpływa na zdrowie dzieci i młodzieży?
14: Jednoznacznie najważniejszym aspektem jest kontekst interpersonalny. Czyli krótko mówiąc, jeżeli relacje w szkole są pozytywne, są pozytywnie odbierane przez uczniów i uczennice i to zarówno te relacje pomiędzy uczniami, czyli w grupie rówieśniczej w klasie, jak i pomiędzy uczniami i nauczycielami, i tu zwłaszcza taką istotną figurą jest wychowawca klasy, czyli jeżeli te relacje są przez uczniów opisywane jako pozytywne, serdeczne, bezpieczne, dostępne, to wtedy uczniowie, no można powiedzieć, i patrząc na inne wymiary tych badań, mają wysoki dobrostan, czyli dobrze się czują po prostu w szkole.
13: A kiedy czują się źle?
14: Ja myślę, że tu najłatwiej będzie mi odnieść się do naszego najnowszego raportu, który dotyczy szkół średnich, ale jeżeli spojrzymy na inne badania, o których za chwilę powiem, no to te wyniki, można powiedzieć, są podobne. I tutaj mówimy o takiej konkretnym rodzaju bardzo negatywnego zjawiska przemocy rówieśniczej, który już coraz częściej nazywamy bullyingiem, bo nie są to po prostu zachowania przemocowe, takie interpersonalne, wynikające z konfliktu, z kłótni, czy wynikające z jakichś takich bieżących, krótkich sytuacji, w których uczniowie używają w stosunku do siebie agresji, tylko chodzi właśnie o takie zjawisko bardzo długotrwałe, powtarzające się, kiedy jeden uczeń bądź grupa uczniów jest taką, są osobami, które doświadczają długotrwale przemocy. I co najważniejsze, to jest, jeżeli mówimy o tym dobrostanie wszystkich uczniów, są to zachowania, które są osadzone w klasie, w grupie rówieśniczej. Czyli wszystkie osoby na to patrzą, wszyscy obserwują, wszyscy niejako biorą w tym udział. Jeżeli mówimy o takim zjawisku, które jest istotne dlatego, że ona pokazuje, jeżeli chcemy zobaczyć, czy w klasie uczniowie mają wysoki dobrostan, czy jest im dobrze w tej klasie, czy dobrze się czują w tej klasie, to dobrze jest popatrzeć, czy występuje zjawisko bullyingu. Jeżeli występuje zjawisko bullyingu, mamy, to jest klasa o bardzo negatywnym klimacie, negatywnie wpływająca na wszystkich uczniów. Około 4% uczniów doświadcza tego zjawiska, jest ofiarami, jest często. Codziennie, kilka razy w tygodniu. No możemy sobie powiedzieć, że z punktu widzenia statystycznego to przecież bardzo niewiele. Ale jeżeli popatrzymy na mechanizm psychologiczny, i tu jest bardzo istotna kwestia, to popatrzymy, że wokół tych osób doświadczających bardzo często bullyingu jest jakaś inna grupa osób, klasa. I ta sytuacja bullyingowa w tej klasie wpływa na wszystkich. Prawie w każdej klasie, którą badaliśmy, występuje średnio jedna taka osoba. Oczywiście są klasy, w których nie występują zachowania bullyingowe, ale są klasy, w których są na przykład 3 albo 4 takie osoby. I jeżeli na to spojrzymy, to my nie patrzymy na indywidualne jednostki, tylko patrzymy na takie, tak przenośnie powiem, zarażone zespoły klasowe. I wszyscy uczniowie w takiej klasie mają obniżony dobrostan, gorzej się czują, nie lubią szkoły. To jest bardzo istotne, żeby właśnie w ten sposób na to patrzeć. Ale jeżeli spojrzymy na te same badania i popatrzymy na uczniów, którzy deklarowali, że czasem są ofiarami takich zachowań, no to już widzimy około 60%. No to jest bardzo dużo, bardzo duży odsetek uczniów, którzy doświadczają takich zachowań. Jeżeli spojrzymy na badanie PISA czy na badań edukacyjnych, no to widzimy średnio około 35% uczniów w polskich szkołach deklarujących bycie ofiarą takich zachowań. Czyli jest to niestety cały czas spora liczba uczniów doświadczających bullyingu.
13: Co się dzieje w takiej grupie i z czego właściwie to wynika, że ten odsetek jest tak duży?
14: Prowadzimy też takie badanie klimatu klasy i klimatu szkoły, czyli badamy w szkole różne czynniki, czyli różne sytuacje. Czyli na przykład badamy to, czy uczniowie postrzegają dostępność nauczycieli, jak postrzegają proces dydaktyczny, czy uczestniczą w różnych dodatkowych zajęciach szkolnych, czyli tam na przykład klubach, teatrze, dodatkowych kołach naukowych, czyli takie przeglądowe badanie. I co ciekawe, jeżeli uczniowie deklarują, że w ich klasie występują zachowania bullyingowe, to też widzimy, że znacznie rzadziej uczestniczą w dodatkowych zajęciach, ale też niżej oceniają poziom dydaktyczny. I też widzimy to w innych badaniach, nie tylko w Polsce prowadzonych, że jeżeli w klasie są takie zachowania, czyli uczniowie nie czują się bezpiecznie, nie czują się dobrze, są cały czas czujni, tacy poznawczo czujni, czyli bo muszą patrzeć, co się dzieje, kto jest tą ofiarą, w jaki sposób się zachować, na co uważać, co powiedzieć, czego nie powiedzieć, gdzie pójść, gdzie nie pójść, do czego się przyznać. Czyli cały czas są tacy napięci, są takim trochę wrogim środowisku, od czego muszą być takim stand-by'u cały czas relacyjnym. No to oni mają po prostu mniej zasobów, czy mniej takiej ochoty, żeby uczestniczyć w różnych zajęciach w tym kontekście. Czyli raczej wrócą do domu, niż pójdą na kółko teatralne, albo raczej szybko wyjdą ze szkoły, niż tam pójdą na jakieś zawody sportowe. W badaniach międzynarodowych widzimy, że w klasach, w których jest taka atmosfera takiego lekkiego niepokoju, no to jest obniżona osiągnięcia dydaktyczne i obniżona frekwencja. Czyli uczniowie częściej nie chodzą do szkoły, częściej unikają szkoły. Oczywiście widzimy ogromne, negatywne, długoterminowe konsekwencje dla osób, które są ofiarami takich zachowań. I to są zarówno zachowania bieżące, takie, które się dzieją, konsekwencje bieżące, które się dzieją tu i teraz, czyli obniżony nastrój, właśnie chęć unikania, takie chowanie się w sobie, mówimy o wtórnej marginalizacji, czy wtórnym wykluczeniu, czyli sami się wykluczają z tej klasy. Są tacy bardzo napięci, bardzo uważni. No i te bieżące konsekwencje powodują konsekwencje w przyszłości. Tak? Jeżeli ktoś był przez dłuższy czas takiej zagrażającej grupie rówieśniczej, wytworzył w sobie tego rodzaju zachowania i taką, można powiedzieć, strukturę oceny siebie i innych, czy relacji swoich z innymi, że wpływa to negatywnie potem na przykład na zawierane relacje.
13: A z czego wynika to, że w grupie pojawia się taka przemoc rówieśnicza?
14: No to, proszę Państwa, wynika z mechanizmów grupy rówieśniczej. Można powiedzieć, że w każdej grupie rówieśniczej jakaś dynamika się dzieje. To znaczy coś się tam dzieje. Jest pewnego rodzaju walka o władzę, walka o przyjaźń, walka o grupę. Takie dobre bycie w tej grupie, tak? Takie satysfakcjonujące. I można to zrobić na różne sposoby. Czyli można to zrobić właśnie będąc przyjacielską osobą, pomagając innych, wspierając innych, bycie fajnym kumplem, fajnym kolegą, ale można to zrobić trochę na skróty, czyli tak walcząc o władzę, o taką dominację społeczną. No i można to zrobić idąc krótko, jeżeli mogę tak powiedzieć, po trupach. Czyli właśnie wybierając sobie osobę, która z jakiegoś powodu wydaje się łatwym celem i tak się jakby ją trochę deleguje do właśnie wykluczenia, do dokuczania, do dogadywania, no takie wypchnięcia poza grupę rówieśniczą. No i to przynosi taką osobie, która stosuje tą agresję, która zdecyduje się na taki sposób zachowania, no przynosi zyski społeczne, mówimy o tym, głaski społeczne, takie punkty, tak, jest popularna, inni patrzą, może nie lubią, ale trochę podziwiają i trochę się boją. No i wokół takiej osoby tworzy się taka cała struktura, my to nazywamy kołem bullyingu, tak, czyli są osoby, które popierają, są osoby, które głośno się śmieją i tam kibicują, są osoby, które udają, że nie widzą. Jeżeli jest obrońca, no to wtedy ta sytuacja bardzo szybko się wygasza. Jeżeli jest ktoś, kto ma dobrą pozycję w klasie i stanie w obronie osoby, która doświadcza agresji, no to wtedy dość szybko jest taka szansa, że dość szybko agresja wygaśnie, bo się nie będzie opłacać agresorowi. Ale jeżeli się będzie opłacać osobie czy osobom stosującym agresję, no to będą ją stosować, tak? Bo to przynosi satysfakcję, przynosi takie poczucie kontroli, zarządzania klasą.
13: Od 2 lat w szkołach właściwie mamy taki system, który powinien chronić również przed przemocą rówieśniczą. Każda szkoła powinna mieć takie wypracowane standardy ochrony dzieci i młodzieży. Systemy takiego reagowania, ludzi może wyznaczonych, do których można się zgłosić, jak coś takiego się dzieje, a mimo to te statystyki, o których pani powiedziała, one są zatrważające. Czyli trochę jest tak, że te zasady mamy na papierze, a w rzeczywistości jednak nie zawsze potrafimy sobie z tym poradzić.
14: No tak, ma pani absolutną rację. I znowu wracamy do tego samego. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób dorośli zarządzają taką społecznością szkolną.
13: Wyobraźmy sobie, że słucha nas nastolatek, który jutro z bólem brzucha, ze strachem pójdzie do szkoły, no bo będzie się bał, że znowu zostanie wyśmiany, wykluczony. Co by pani mu poradziła? Co powinien zrobić? Z kim porozmawiać?
14: Powinien znaleźć w szkole osobę, do której ma zaufanie i to niekoniecznie nauczyciel, to niekoniecznie wychowawca, to niekoniecznie psycholog szkolny. Osobę, do której ma zaufanie, tak uczniowie nazywają taką osobę porządnym dorosłym. Jeżeli znajdzie takiego porządnego dorosłego w szkole, poprosić go o rozmowę i wyjaśnić, o co chodzi. Nawet jeżeli ma trudność opowiedzenia, to dobrze, żeby po prostu opowiedział, jak wygląda jego dzień w szkole, jakie ma odczucie, co się dzieje. Może nazwać to wprost, jestem osobą doświadczającą bullyingu i to jest najlepsze rozwiązanie, dlatego że jeżeli osoba dorosła w szkole będzie wiedziała i rozpocznie działania, to jest bardzo duża szansa, że ta sytuacja ulegnie poprawie. Ważne jest też to, żeby uczniowie wiedzieli, że to jest poważna sprawa. Nawet osoba, która doświadcza takich działań, czasami myśli sobie, kurczę, to jest moja wina, ja jestem jakiś czy jakaś niedostosowana, dlaczego tylko mnie się to zdarza. Więc też zdanie sobie sprawy, sprawę z tego, że to nie jest moja wina, ale to jest dynamika grupy, to jest mechanizm funkcjonujący w grupie. Tu ci się akurat zdarzyło, że ty jesteś osobą doświadczającą takiej przemocy, ale w innych klasach jest to mnóstwo innych osób, więc to też jest bardzo, bardzo istotne i taki dorosły jest, rozsądny dorosły jest w stanie to wytłumaczyć, ale też podjąć działanie, wobec czego nie siedzimy cicho, nie zatajamy wręcz takich sytuacji, nawet jeżeli one są bardzo krępujące, nawet jeżeli nie wiadomo jak o nich powiedzieć, tylko idziemy do dorosłego w szkole i prosimy go o pomoc.
13: Bardzo dziękuję. Gościnią dobrostanu byłam profesor Małgorzata Wójcik.
14: Dziękuję bardzo.
13: A o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży specjaliści będą rozmawiać na kongresie i festiwalu psychologicznym Remind, który odbędzie się w czerwcu we Wrocławiu. Radio Tok FM ma patronat nad tym festiwalem, więc w dobrostanie będziemy o nim jeszcze wspominać. A na dziś to już wszystko. Małgorzata Waszkiewicz. Do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: Autopromocja.
1: Przyszłość pracy już tu jest. Nowe technologie i sztuczna inteligencja miały sprawić, że będziemy pracować lżej, krócej, bardziej efektywnie. Miały nas odciążyć, zabrać rutynę i zostawić kreatywność. W praktyce nie wygląda to jednak tak kolorowo. Jak technologiczny rozwój zmienia nasze doświadczenie pracy? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Młócka. Reportaże o pracy przyszłości. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 7.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. W ramach obchodów 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent Karol Nawrocki powoła dziś Radę Nowej Konstytucji, która ma opracować zręby nowej ustawy zasadniczej. Kancelaria premiera natomiast zaprasza dziś na dzień otwarty, podczas którego będzie można zobaczyć oryginał Konstytucji z 1791 roku. W ubiegłym roku 7% pracowników w Polsce zadeklarowało wysokie zaangażowanie w pracę. To jest jeden z najniższych wyników w Europie, tak wynika z publikacji Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Często jest to związane z niską oceną przez pracowników przywództwa i komunikacji w firmie. Średnia europejska wynosiła 12%, a globalna 20%. Jednocześnie 43% Polaków zadeklarowało ogólną satysfakcję z życia, podczas gdy średnia dla Europy wyniosła 49%. Jakub Józef Orliński i Michał Biel wystąpią podczas koncertu inauguracyjnego, który 8 maja oficjalnie otworzy po remoncie amfiteatr w Łazienkach Królewskich. Podczas blisko dwuletnich prac konserwacji poddano scenę i widownię. Amfiteatr w Łazienkach w Warszawie to kamienna widownia na planie półkola, połączona z usytuowaną na sztucznej wyspie sceną za pomocą kanału wodnego. Łączy w architekturze motyw antycznych ruin z funkcją teatru w otwartej przestrzeni. Inspiracją dla architektów były m.in. ruiny Forum Romanum.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środy po 10.40.
6: Wyobraźmy sobie ciepły, wiosenny lub letni wieczór. Czas na grilla. Ktoś już ustawia talerze, ktoś kroi chleb, ktoś z dumą stoi przy ruszcie, ale grill uporczywie nie chce się rozpalić, a dym trafia prosto w oczy. Lecz mimo to ta zwykła kiełbasa, zgrillowana, smakuje jak coś wyjątkowego. Grill to prawdziwe naukowe laboratorium, gdzie mamy do czynienia z chemią spalania, fizyką ciepła i biologią smaku. W jednej chwili uruchamiamy reakcje chemiczne, przepływy powietrza i procesy, dzięki którym jedzenie pachnie i smakuje dokładnie tak, jak lubimy. Dziś temat iście ognisty. Ja nazywam się Adam Mirek, a to jest audycja Z nauką po imieniu. Zanim jednak na ruszcie pojawi się cokolwiek jadalnego, zanim zacznie skwierczeć karkówka, zanim pojawi się cukinia albo ser halloumi, musi zajść zjawisko całkiem podstawowe, ale bardzo efektowne – spalanie. Spalanie to po prostu reakcja chemiczna, w której jakaś substancja łączy się z tlenem i przy okazji wydziela energię, głównie w postaci ciepła, a czasem także światła. W przypadku grilla paliwem jest najczęściej węgiel drzewny albo brykiet. Utleniaczem jest tlen z powietrza. Ale żeby cała reakcja w ogóle ruszyła, potrzebna jest jeszcze odpowiednio wysoka temperatura na start, czyli tak zwana energia zapłonu. Właśnie te trzy elementy, paliwo, tlen i energia zapłonu, tworzą słynny trójkąt spalania. Jeśli zabraknie któregokolwiek z nich, ognia po prostu nie będzie. Weźmy na tapet paliwo. Czym różni się węgiel od brykietu? Na pierwszy rzut oka to proste. Węgiel to nieregularne kawałki. Brykiet to równe kostki. Ale to nie wszystko. Węgiel drzewny powstaje z drewna, które zostało wypalone w wysokiej temperaturze przy ograniczonym dostępie tlenu. Drewno traci wodę i inne związki. Zostaje głównie węgiel. W efekcie powstaje materiał, który łatwo się zapala, szybko osiąga wysoką temperaturę i daje intensywne ciepło. Brykiet to zupełnie inaczej zaprojektowany produkt. Powstaje z drobnych resztek, pyłu drzewnego czy trocin, które są sprasowane pod dużym ciśnieniem i często połączone naturalnym lepiszczem, na przykład skrobią. Dzięki temu ma bardziej jednolitą strukturę i pali się wolniej, stabilniej, bardziej przewidywalnie. W praktyce oznacza to tyle. Węgiel szybko się rozpala i daje mocny ogień. Brykiet potrzebuje więcej czasu na starcie, ale trzyma temperaturę dłużej i równiej. Czyli wybór między nimi to nie jest kwestia lepszy czy gorszy, tylko raczej tego, co chcemy dziś grillować i jak długo chcemy przy tym stać. No ale zanim będziemy przy czymś stać, trzeba grilla rozpalić, a to potrafi być sport ekstremalny. Zapałka gaśnie, węgiel się nie rozgrzewa, ale wtedy pojawia się ona – rozpałka. To bardzo sprytnie zaprojektowana chemia. Rozpałka jest zrobiona z materiałów, które mają niską temperaturę zapłonu. Najczęściej są to sprasowane trociny albo włókna drzewne nasączone parafiną, czyli mieszaniną palnych węglowodorów. Są też rozpałki w płynie, zwykle na bazie lekkich frakcji ropy naftowej. Kluczowe jest to, że rozpałka bardzo szybko zaczyna się rozkładać pod wpływem temperatury i uwalnia palne substancje. To właśnie te gazy zapalają się jako pierwsze. Dzięki temu nawet niewielki płomień wystarcza, żeby uruchomić całą reakcję. Zadanie rozpałki to dostarczyć na tyle dużo energii, żeby podgrzać węgiel do momentu, w którym on sam zacznie się rozkładać i spalać. Ale ile tej rozpałki używać? Zwykle wystarczy jedna, maksymalnie dwie kostki. Więcej wcale nie znaczy lepiej, bo nadmiar może powodować nieprzyjemny zapach, wpływać na smak jedzenia. Dlatego najlepsza strategia to niewiele rozpałki i cierpliwość. No i wtedy ktoś wpada na pomysł, żeby w grilla dmuchnąć albo powachlować tacką. I to naprawdę działa. Ogień się wzmacnia. Ale dlaczego? Bo ogień bez powietrza nie istnieje. A dokładniej... bez tlenu. Im więcej tlenu dociera do rozgrzanego węgla, tym sprawniej ta reakcja zachodzi i tym więcej wydziela się ciepła. Kiedy mówię, że dmuchamy w grilla, żeby dostarczyć mu tlenu, ktoś może pomyśleć...
2: Zaraz, jak to? Ja dmucham tlenem? Przecież wydycham dwutlenek węgla.
6: No tak, ale nie tylko, bo powietrze, które wdychamy, ma około 21% tlenu. To, które wydychamy, nadal ma go całkiem sporo, mniej więcej 16%. To nie jest tak, że z ust leci nam sam dwutlenek węgla. Ale nie o sam skład powietrza tu chodzi. Jeśli węgiel leży ciasno, powietrze krąży słabo i spalanie zwalnia. Kiedy dmuchamy, dostarczamy świeżą porcję gazów i jednocześnie usuwamy te, które już powstały podczas spalania. Robi się lepszy przepływ, a reakcja przyspiesza. Dobra, rozpalone, teraz łatwo zakochać się w płomieniu, bo jest widowiskowy, rusza się, trzaska, tańczy. No, tyle że z naukowego punktu widzenia w grillu najważniejsze jest to, by paliwo zamieniło się nie w porządny płomień, ale w stabilny żar. Ogień pojawia się wtedy, gdy palą się gazy uwolnione z rozgrzanego paliwa. A ponieważ to spalanie jest gwałtowne i dynamiczne, płomień daje ciepło nierówne, trudniejsze do kontrolowania. Żar zachowuje się inaczej. To rozgrzany materiał, który emituje bardzo dużo energii cieplnej. Posłuchajcie, ciepło może docierać do jedzenia na trzy sposoby. Pierwszy to przewodzenie, czyli bezpośredni kontakt. Tak działa rozgrzany ruszt, który przypieka powierzchnię mięsa albo warzyw i zostawia na nich ciemne paski. Drugi sposób to konwekcja, czyli ruch gorącego powietrza, które unosi się i opływa jedzenie. Trzeci sposób to promieniowanie cieplne, czyli energia wysyłana przez rozżarzony węgiel.

związki, które potrafią nadać jedzeniu gorzki posmak. Ważna jest cierpliwość przez pierwszych kilkanaście minut. Węgiel, który na początku jest czarny, z czasem pokryje się taką cienką warstwą jasno-szarego popiołu. I to jest bardzo dobry znak. Dzięki tej warstwie spalanie staje się spokojniejsze, bardziej równomierne, a temperatura przestaje gwałtownie skakać. Zamiast agresywnego płomienia mamy stabilny żar, który oddaje ciepło w sposób przewidywalny. A czy mieliście kiedykolwiek wrażenie, że stojąc przy grillu lub ognisku, gdziekolwiek byście się nie przesunęli, dym i tak trafiał was prosto w twarz? Dym to mieszanina gazów i bardzo drobnych cząstek stałych, sadzy czy popiołu. Te cząstki fruwają w powietrzu i właśnie dlatego widzimy je jako dym, który unosi się, bo jest gorący. Gorące powietrze ma mniejszą gęstość niż zimne. Tworzy się konwekcja, o której wspomniałem, ruch powietrza wynikający z różnic temperatur. W idealnie bezwietrznej sytuacji dym powinien więc iść pionowo, no ale powiedzmy sobie szczerze, w praktyce najczęściej wieje wiatr. Latem, kiedy grillujemy, w Polsce dominują wiatry zachodnie i północno-zachodnie. Dym po prostu podąża za tym ruchem. Jeśli staniemy po zawietrznej stronie ognia, no to nie mamy szans, wszystko leci w naszym kierunku. Ale dlaczego dym zawsze wybiera właśnie nas? No tu do gry wchodzi mózg. Jest on dobry w zapamiętywaniu rzeczy nieprzyjemnych i potencjalnie niebezpiecznych. Dym w oczy to sygnał ostrzegawczy. Może oznaczać ogień, może oznaczać zagrożenie. Mózg mówi, zapamiętaj to, w przyszłości tego unikaj. Kiedy dym nas omija, nie zwracamy na niego uwagi. Kiedy trafia prosto w twarz, zostaje nam w pamięci. I po kilku takich sytuacjach mamy poczucie, że dzieje się to za każdym razem. Dobra, wątpliwości i dym rozwiane, czas zasiadać do uczty. Jest coś takiego w jedzeniu z grilla, co sprawia, że nagle zwykła cukinia, kawałek mięsa czy najzwyklejsza kromka chleba smakują lepiej niż powinny. I nie jest to kwestia dobrej atmosfery czy letniego wieczoru, tylko bardzo konkretna biologia i chemia. Zacznijmy od smaku, który rzadko nazywamy, ale wszyscy go znamy. Umami to piąty podstawowy smak obok słodkiego, słonego, kwaśnego i gorzkiego. Odpowiada za wrażenie mięsności, głębi, takiego rosołowego aromatu. Wywołują go glutaminiany, czyli związki obecne w białkach. Dla mózgu to jasny sygnał. Tu są białka, czyli coś bardzo wartościowego. Ewolucyjnie nauczyliśmy się lubić ten smak, bo oznaczał pożywienie, które naprawdę odżywia. To jest smak mięs i serów, ale też na przykład suszonych pomidorów. Drugi składnik tej układanki to tłuszcz. Jest on źródłem energii, ale nie tylko dodaje kalorii, ale też poprawia teksturę. Sprawia, że jedzenie jest soczyste, miękkie, pełne w ustach. I co ważne, tłuszcz przenosi aromaty, bo wiele związków smakowych rozpuszcza się właśnie w tłuszczach. Trzecia rzecz to jedna z najważniejszych reakcji chemicznych w kuchni. Reakcja Maillarda. Proces, w którym aminokwasy reagują z cukrami w temperaturze powyżej 140 stopni. Efekty to brązowa, chrupiąca skórka i setki nowych związków aromatycznych. To właśnie dlatego pieczywo się rumieni, tofu pysznie brązowieje, a grillowane mięso pachnie i smakuje zupełnie inaczej niż gotowane, które spędzało czas w temperaturze 100 stopni. Czwarta rzecz – dym. Podczas spalania drewna czy węgla powstają różne związki chemiczne. Fenole, aldehydy, ketony, które osiadają na powierzchni jedzenia i nadają mu charakterystyczny dymny aromat, co mózg interpretuje jako znak, że jedzenie jest gotowe do spożycia. Taka obróbka termiczna była dla naszych przodków sygnałem bezpieczeństwa. Jedzenie poddane wysokiej temperaturze jest mniej podatne na obecność patogenów i łatwiejsze do strawienia. No i ostatni element, czyli chrupkość. Kiedy gryziemy coś, co sprawia opór i wydaje dźwięk, pobudzamy nie tylko receptory smaku, ale też receptory nacisku i drgań. Mózg dostaje więcej informacji naraz. To intensywniejsze doświadczenie, które odbieramy jako przyjemniejsze. Grillowanie to cały zestaw sygnałów, które nasze ciała interpretują jako coś wartościowego. Dlatego właśnie grillowane jedzenie smakuje tak dobrze, bo trafia dokładnie w to, do czego nasze mózgi były trenowane przez tysiące lat.
Pod rusztem, na ruszcie i nad nim dzieje się znacznie więcej, niż nam się wydaje. Życzę Wam dobrze rozpalonego grilla,

0: stabilnego żaru, mało dymu w oczy i dużo przyjemności przy stole. Dzięki za dziś. Słyszymy się w kolejną środę po 10:40 w audycji Z nauką po imieniu. Adam Mirek.
1: To było archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środę po 10:40.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Nowa Rada ma zacząć pracę nad projektem nowej konstytucji. Dziś powoła ją prezydent. Niespokojnie wewnątrz NATO. Donald Trump zapowiada wycofanie tysięcy żołnierzy. W Warmińsko-Mazurskiem spłonęła hala, w której produkowano pelet. Minęła 8. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Karol Nawrocki powoła dziś Radę Nowej Konstytucji. Prezydent zapowiedział, że do końca kadencji przygotuje projekt nowej ustawy zasadniczej. Na to zareagował premier, który w mediach społecznościowych napisał: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej konstytucji. Według zapowiedzi rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza w składzie Rady mają się znaleźć przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci i osoby, które mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa też, czy też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej, co Nawrocki zapowiedział w pierwszym po zaprzysiężeniu orędziu. Sytuacja, w której prezydent chce realizować własną politykę, a rząd własną, prowadzi do paraliżu decyzyjnego lub powstania dwóch ośrodków władzy. To największa wada obowiązującej w Polsce konstytucji z 1997 roku. Zdaniem doktora Tomasza Słupika, politologa z Uniwersytetu Śląskiego, w obecnym układzie politycznym zmiana konstytucji jednak nie jest możliwa. Nie da się choćby wprowadzić systemu kanclerskiego i osłabić roli prezydenta poprzez wybór głowy państwa, na przykład przez Zgromadzenie Narodowe.
2: Polacy uwielbiają wybory prezydenckie. Jest taki plebiscyt, w którym mamy taki właśnie pokaz mody, czy wręcz piękności i te emocje zbiorowe, które wywołują wybory prezydenckie od samego początku, czy to w 90-95, można wszystkie lekcje wymieniać. Każda była na swój sposób specyficzna i każda wywołała wielkie. Więc myślę, że to społecznie jest nie do zrealizowania.
1: Co więcej, obecnie w Polsce ośrodek prezydencki chciałby jeszcze więcej władzy.
2: To były marzenia Lecha Wałęsy, żeby rzeczywiście pójść modelem tak zwanej Piątej Republiki Francuskiej, gdzie prezydent ma silną władzę, gdzie może rządzić dekretami, gdzie de facto premier jest funkcjonalny wobec prezydenta. I tak naprawdę właściwie Wałęsa to robił, mówiąc o swoich premierach, że są tylko zderzakami. To znaczy, kiedy tracą popularność, kiedy jest jakiś kryzys, no to wtedy Lech Wałęsa po prostu wymieniał kolejnego premiera, zamieniał go na innego.
1: Natomiast, jak ocenia politolog, w Polsce z różnych powodów system prezydencki się nie sprawdzi. Donald Trump zamierza zmniejszyć liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Tak powiedział podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska z Niemiec.
3: Znacznie obetniemy liczbę żołnierzy i to dużo więcej niż 5 tysięcy.
1: Pentagon ogłosił, że stanie się to w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Choć według resortu był to wewnętrzny wynik analiz, do decyzji doszło po tym, jak Trump z gniewem zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony niemieckiego kanclerza Friedricha Merza. Obecnie w Niemczech stacjonuje około 36 tysięcy żołnierzy USA. Trump mówił wcześniej, że prawdopodobnie z podobnych powodów wycofa też amerykańskie wojska z baz we Włoszech i Hiszpanii. Rzeczniczka NATO Alison Hart poinformowała, że sojusz współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w celu zrozumienia szczegółów tych decyzji. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Przez całą noc pożar gasiło 62 strażaków z trzech powiatów. Straty oszacowano na 7 milionów złotych. Akcja trwała kilka godzin. A 19 jednostek straży pożarnej z kolei wciąż dogasza pożar tartaku w Racocie w województwie wielkopolskim. W nocy ogień objął tam dwie sąsiadujące hale zakładu. W kulminacyjnym momencie pożar gasiły 22 strażackie zastępy. Nikomu nic się nie stało. Radni małopolskiego sejmiku zaapelowali o wsparcie rządowe dla budowy krakowskiej filharmonii. To jedyne tak duże miasto na mapie Polski, które nie posiada gmachu filharmonii z prawdziwego zdarzenia. Są plany budowy, wyłoniony został wykonawca, ale nadal potrzebne są pieniądze, co najmniej 450 milionów złotych. Obecnie wszystkie koncerty odbywają się w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny sejmiku Jerzy Fedorowicz.
4: Poziom artystyczny naszej filharmonii jest niezwykle wysoki. Pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni, takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
1: Nowa siedziba instytucji powstać ma przy Rondzie Grzegórzeckim do 2032 roku. W Białymstoku będzie można poruszać się rowerem po rynku. Miasto wycofuje się z wydanego ponad tydzień temu zakazu, krytykowanego przez mieszkańców. Jakub Medek.
5: Wpisany do regulaminu rynku zakaz już w czasie jego uchwalania krytykowali radni opozycji. Na przykład Paweł Myszkowski przypominał, że na samym rynku znajduje się stacja miejskich rowerów.
6: Cały ten obszar został wyłączony z ruchu dla rowerów i hulajnóg. Może warto byłoby tam wytyczyć ścieżkę rowerową.
5: Miasto jednak twardo stało na stanowisku, żeby rynek dla jednośladów zamknąć. Teraz zmieniło zdanie i twierdzi, że od regulaminu ważniejsze są znaki, a te zakazują hulajnóg, ale rowerów już nie. Mówi wiceprezydent Tomasz Klim.
7: Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców, szczególnie właśnie tych korzystających z rowerów, o to, żeby zachowywać na rynku Kościuszki i placu Jana Pawła II dużą ostrożność.
5: Skąd ta zmiana zdania wiceprezydent nie tłumaczy. Nowy regulamin rynku zacznie obowiązywać 8 maja. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
1: W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody.
0: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Przed nami słoneczny i prawie bezchmurny dzień. Jedynie na zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i miejscami dużego, ale bez opadów. Termometry pokażą od 22 do 26 stopni na wschodzie i maksymalnie do 28 w pozostałej części kraju. Chłodniej będzie miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich, tam okolice 20 stopni.
0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: 8:07 na zegarach w niedzielę 3 maja 2026 roku. Rozpoczynamy niedzielny poranek TOK FM, poranek świąteczny, poranek, który oficjalnie, jak Państwo wiedzą, rusza właśnie po godzinie 8. Program przygotowała i czuwa nad nim Magda Sikoń, realizuje Adam Brzeziński. Nie ma na miejscu Michała Tomasika. Michał zażywa zasłużonego odpoczynku wyjątkowo w zastępstwie Filipka Kusz z Państwem. Dzień dobry, kłaniamy się nisko i będziemy z Państwem do godziny 10:00 i będziemy działać dzisiaj w takim kluczu świąteczno-rocznicowym, bo 3 maja to jest 3 maja, trzeba mu tę sprawiedliwość oddać. O czym będziemy mówić, to za chwilę, natomiast teraz jeszcze dopełnijmy pewnych porankowych formalności. Wschód słońca nad Chełmem był jeszcze przed godziną 5, a będzie chwilę przed 20. Nad Żaganiem z kolei na zachodzie, z kolei chwilę po 5, a po 20 zachód. A słońce będzie Państwu towarzyszyć w niemal każdym zakątku kraju w tym 123 dniu roku. W dniu, w którym obchodzimy 31. rocznicę nawiązania relacji dyplomatycznych między Polską a Arabią Saudyjską na przykład. Jest też Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii, pozdrawiamy, ale także oczywiście Święto Narodowe 3 maja ustanowione na cześć uchwalenia przez Sejm 4-letniej konstytucji. Pierwszej konstytucji w Europie, drugiej na świecie, nowożytnego dokumentu świadczącego o tym, jak bardzo rozwinięty był polski parlamentaryzm. O tym wszystkim wiecie Państwo z podstawówki, z liceum. To jest taka data, która jest ogrywana w podręcznikach historii na rozmaite sposoby. Natomiast jak to było w rzeczywistości? W rzeczywistości było bardzo podobnie. 11 artykułów, które wprowadziły m.in. trójpodział władzy, w tym dwustopniową drogę procesową, jeśli chodzi o sądownictwo z możliwością apelacji, ale i obowiązek nauczania dla dzieci, jak czytam, ale tylko królewskich. Najwięcej uwagi poświęcone było właśnie królowi jako władzy wykonawczej, ale pierwszy z tych 11 artykułów Konstytucji 3 maja dotyczył w Polsce panującej religii, ale i tolerancji wobec innych wyzwań. I ja Państwu nie będę cytował tekstu Konstytucji z 3 maja, chociaż te lekturę nieodmiennie polecam, chociażby po to, żeby nieco zestawić te mity i opowieści skrótowe dotyczące tego, w jaki sposób ta Konstytucja funkcjonowała z tym, co w tej Konstytucji było zapisane. Też polecam, dlatego że jest to język zaskakująco zbliżony do języka współczesnych aktów prawnych, chociaż oczywiście złożony w zupełnie inny sposób. My natomiast mamy w tym momencie inną ustawę zasadniczą, z 1997 roku, nieco dłuższą, nieco bardziej złożoną, nieco nam bliższą na pewno, lecz bardzo nowoczesną. O tym po 8:20 będziemy dzisiaj rozmawiać z profesorem Marcinem Wiązkiem, konstytucjonalistą i rzecznikiem praw obywatelskich, no bo właśnie Konstytucja z 1997 roku liczy sobie 29 lat i już wiemy o tym z historii najnowszego parlamentaryzmu, z historii władzy sądowniczej współczesnej, że kilka razy razy ta konstytucja nie stawiła oporu, nie stawiła tamy pewnym zakusom, które były wymierzone właśnie w polską praworządność. O tym z profesorem Marcinem Wiąckiem będziemy rozmawiać po godzinie 8.20 właśnie zarówno z perspektywy konstytucjonalisty, jak i z perspektywy wpisania tej konstytucji z 1997 roku w historię polskiego prawodawstwa, no jak i z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich, który musi czasem mierzyć się z pewnymi problemami, które wynikają z tego, w jaki sposób czasem ustawa zasadnicza jest traktowana. 8.40 to jest okazja, żeby przypomnieć sobie o kolejnej rocznicy. 3 maja 1978 roku, 48 lat temu, w warszawskiej fabryce samochodów osobowych uruchomiono seryjną produkcję Poloneza. Dużo się działo wokół tego samochodu w latach 70., dużo się działo w latach 80. i coraz mniej w latach 90. w 2002 roku. Po 24 latach tę produkcję zakończono. Będzie z nami Jerzy Lemański, historyk, znawca historii motoryzacji, pasjonat samochodów, specjalista do spraw merytorycznych Narodowego Muzeum Techniki. Porozmawiamy właśnie o tym, dlaczego Polonez w ogóle powstał, dlaczego nie jest to Fiat Polonez, tak jak był wcześniej Fiat 125P. Będę pytał również o historię fabryki FSO, która powstała oczywiście wiele wcześniej. Były tam też produkowane Syreny, Warszawy, a także DU już po epoce Poloneza. O tym, jak ta fabryka wpływała na całe życie Pragi Północ, Pelcowiznę, bo to jest tak naprawdę historycznie region, w którym ta fabryka została zbudowana po II wojnie światowej. O tym wszystkim po godzinie 8.40. Po godzinie 9.00 trochę wracamy jeszcze do historii, ale rozszerzamy ją bez żadnej konkretnej daty. Wojciech Przylipiak, dziennikarz, autor książki Czas wolny w PRL będzie z nami. To jest jedna z kilku książek Wojciecha Przylipiaka, ale ta będzie dla nas punktem wyjścia, dlatego że no właśnie, kończy się przedłużony weekend. 3 maja przed 1990 rokiem jeszcze święta państwowego nie było. Wobec tego ludzie normalnie, zwyczajnie chodzili do pracy, no chyba, że była niedziela. Niekoniecznie, kiedy była sobota, pamiętamy. 6 dni pracujących w tygodniu to była norma jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Wobec tego czasu wolnego było relatywnie mniej, ale też było relatywnie mniej rzeczy do robienia. Wobec tego pytanie, jak ten czas był spędzany przez najmłodszych, przez starszych, o tym będziemy mówić po godzinie 9.00. Pojawią się tam takie słowa jak gaowiec, jak czyn społeczny. Wszystko to, co teraz jest trochę pokryte patyną nostalgii, jednak w rzeczywistości no nie było tak bardzo, bardzo różowo. Wojciech Przylipiak jest niesamowitym opowiadaczem, tak więc bardzo zapraszam Państwa do tej rozmowy. Tym bardziej, że to jest taka rozmowa bardzo bliska, wydaje się, sercu wielu z naszych słuchaczy, sądzę. Po godzinie 9.20 Dorota Nygren z Towarzystwa Dziennikarskiego będzie z nami. Światowy Dzień Prasy, również obchodzony 3 maja pod auspicjami UNESCO. Czy w Polsce mamy wolność prasy? To jest pierwsze pytanie, które trzeba zadać i od którego ta rozmowa się rozpocznie. Również w kontekście tego, że w tym tygodniu raport Dziennikarzy Bez Granic ukazał się. To jest raport, który pokazuje indeks wolności prasy. Publikowany jest co roku. Polska fluktuuje, to znaczy w 2016-17 roku była dość nisko, jeśli chodzi o wolność prasy w porównaniu do państw na całym świecie. Miało około 40 miejsca. Teraz w ostatnich latach powoli pnie się do góry. Niemniej jednak nie jest tak, według Reporterów Bez Granic, że polska prasa, polskie media są wolne. Dlaczego? Z czego to wynika? I też o perspektywę bardzo lokalną, o perspektywę polską zapytamy w kontekście tych doniesień i w kontekście Światowego Dnia Prasy właśnie. A po godzinie 9.40... znana Państwu, lubiana przez Państwa Aleksandra Karasińska, prowadząca poranny sobotni program w TOK FM, autorka książki Dlaczego feminizm się opłaca. Będziemy rozmawiać o kolejnej rocznicy. 3 maja 1979 roku Margaret Thatcher została premierką Wielkiej Brytanii jako pierwsza kobieta na tym stanowisku w Europie. No właśnie, kobiety u władzy to jest wciąż temat. W 79 roku był to temat zdecydowanie. Rodzą się pytania, czy po tych kilkudziesięciu latach kobiety u władzy, premierki, ministerki traktowane są na równi z mężczyznami, czy nadal muszą walczyć o szacunek? Dlaczego im wyżej na szczeblach władzy, tym mniej kobiet? Dlaczego kobiety najczęściej obsadzane są, a właśnie, w ministerstwach rodziny, równości, a nie na przykład w cyfryzacji, infrastrukturze? Są chlubne wyjątki, no ale ponieważ są to wyjątki, dlatego zwracamy na nie uwagę. O tym wszystkim po godzinie 9.40 z Olą Karasińską będziemy rozmawiać. A dziś, poza tym, świat będzie toczył się dalej. Pierwszy dzień wizyty premiera Donalda Tuska w Erywaniu w Armenii, gdzie wraz z innymi europejskimi liderami weźmie udział w pierwszym w historii szczycie Unia Europejska-Armenia oraz ósmym szczycie europejskiej wspólnoty politycznej. Właściwe obrady mają się rozpocząć w poniedziałek, no ale właśnie już dzisiaj do stolicy Armenii będą przylatywać przedstawiciele bardzo wielu zachodnich państw. Na niedzielę zaplanowano także uroczystą kolację wydaną przez prezydenta Armenii. Przybędą tutaj na miejsce przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, prezydent Francji Emmanuel Macron czy premier Kanady Mark Carney. I powiedzmy sobie szczerze, 10 lat temu, gdybyśmy powiedzieli o tym, że w Armenii wydarzy się coś takiego, że Armenia, Erywań będzie gościć tylu zachodnich przywódców, bylibyśmy bardzo, bardzo zdziwieni i uwierzyć byśmy nie mogli. No ale oczywiście to, co się dzieje w Armenii, to jej skierowanie na zachód, to jest też wynik działalności Władimira Putina i putinowskiej Rosji, więc fajnie, jak te złogi postradzieckiego porządku powoli kruszeją. To jest temat, którym prawdopodobnie jutro zajmiemy się w TOK 360 w południe, kiedy coś więcej będziemy wiedzieli na temat tego, jak te obrady europejskiej wspólnoty politycznej przebiegają. A w Polsce w ramach obchodów 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja liczne wydarzenia, liczne objazdy w Warszawie i w wielu miastach z powodu biegów, wieców, koncertów. Prezydent Karol Nawrocki przy tej okazji powoła Radę Nowej Konstytucji, która ma opracować zręby nowej ustawy zasadniczej. To jest pomysł Karola Nawrockiego, który on zgłosił na początku swojej prezydentury. Taka konstytucja, nowa konstytucja miałaby jego zdaniem powstać do 2030 roku. Kto znajdzie się w tej Radzie, o tym będziemy wiedzieli dzisiaj. Wiadomo też, że przedstawiciele sejmowej większości się w niej nie znajdą, dlatego że nie będą wysyłać swoich kandydatów, twierdząc, że prezydent konstytucję obecną łamie. Wobec tego nie ma co pracować nad konstytucją kolejną. No właśnie, dziś obchodzony jest Światowy Dzień Wolności Prasy. O tym wspominaliśmy. Poświęcono ocenie ich stanu na świecie, obronie mediów przed atakami na niezależność oraz upamiętnieniu dziennikarzy, którzy zginęli podczas wykonywania zawodu. I tu jest od razu przypomnienie, na które być może później nam nie wystarczy czasu. W 2025 roku zabito 128 dziennikarzy, w tym roku kolejnych 9, wynika z danych Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy. Według Amnesty International dziennikarze na całym świecie są uciszani, więzieni i porywani, a rządy coraz częściej sięgają po przepisy o niejasnym brzmieniu, systemy sądowe i przemoc, by ograniczać wolność prasy. Tak się złożyło, że w tym tygodniu, jak państwo doskonale wiedzą, do Polski trafił Andrzej Poczobut, który 5 lat przesiedział najpierw w areszcie, a potem w kolonii karnej o zaostrzonej rygorze na Białorusi za to, że komentował po prostu i opisywał rzeczywistość białoruską i działał w Związku Polaków na Białorusi. Niedługo potem, jak Andrzej Poczobut trafił do Polski, a potem do szpitala MSWiA na badania, które mają sprawdzić, jak bardzo jego organizm jest spustoszony po tych 5 latach katorgi, można by powiedzieć, Andrzej Poczobut powiedział, że słowo jest bardzo ważne. Swoją drogą, jutro w Wyborczej długi wywiad z Andrzejem Poczobutem, skoro mowa o słowie. I skoro mowa o słowie, to Radio Tok FM już oficjalnie zaczyna niedzielny poranek. Jest godzina 8.18. Za kilka chwil informacje i Marietta Wiśniewska, a potem zapowiadana rozmowa z profesorem Marcinem Wiązkiem, konstytucjonalistą, rzecznikiem praw obywatelskich. O wolnościach będzie również, bo one są nieodmiennie związane z ustawą zasadniczą, o tym, jak ta ustawa zasadnicza funkcjonuje, o tym, jak bardzo, jak wiele różnych nici powiązań jest między Konstytucją z 97 roku, a tą z 1791.
9: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
10: Tok 5.
1: Wracając jeszcze do prezesa Piesiewicza, to on to zapytanie do ABW, a właściwie prośbę o szkolenie, wysłał 17 października, to był piątek. Natomiast umowa została podpisana z Zonda Krypto, której nazwa, tak jak pan powiedział, w tym dokumencie nie padła, 22 października. Więc chyba jest jasne, po co Piesiewicz wystosował ten dokument do ABW, żeby w chwili, kiedy firma ta zwinie żagiel, pomachać opinii publicznej tym dokumentem, jak to zrobił na poniedziałkowej konferencji. To ma takie ładne określenie w języku polskim. Tak, ja jego uszyję. Dupokrytka po prostu.
11: Dziękuję, że pani to powiedziała, bo to jest jedyne słowo, które mi się tutaj chciałem użyć, ale to jest najbardziej właściwe słowo tutaj, bo to jest dupokrytka, a jednocześnie jak zobaczymy tą treść tego pisma, to on po krótko nawet przestaje być, bo tam On de facto nie zapytał o tę giełdę.
9: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
10: Reklama. Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzburg świętuje, brzmi i inspiruje. 270 lat Mozarta, filmowe historie i kultura, która zachwyca na każdym kroku. Odkryj jedno z najbardziej magicznych miast Europy. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
12: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
10: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 8:20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Podczas obchodów święta 3 maja dziś Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, który został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek, otrzyma od prezydenta order. Andrzej Poczobut na granicy Polski i Białorusi został wymieniony na innych więźniów, w ramach której reżim w Mińsku zwolnił 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie nasz dziennikarz. Pracowita noc strażaków w 2 regionach. Potężny pożar był w Warmińsko-Mazurskiem, we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Przez całą noc pożar gasiło 62 strażaków z 3 powiatów. Straty oszacowano na 7 milionów złotych. Akcja trwała kilka godzin. 19 jednostek straży pożarnej z kolei wciąż dogasza pożar tartaku w Racocie w województwie wielkopolskim. W nocy ogień objął tam 2 sąsiadujące hale zakładów. W kulminacyjnym momencie pożar gasiły 22 jednostki straży. Nikomu nic się nie stało.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Niedzielny, trzeciomajowy poranek Radia Tok FM. Przy mikrofonie Filip Kekusz, a ze mną jest profesor Marcin Wiącek. Dzień dobry, panie profesorze.
13: Dzień dobry.
8: Rzecznik Praw Obywatelskich oczywiście, ale także konstytucjonalista, co jest dla naszej rozmowy 3 maja kluczowe. No i oczywiście dzisiejsze święto upamiętnia konstytucję z 1791 roku. Nasza obecna konstytucja została uchwalona 206 lat później. Da się w ogóle wysnuć jakieś porównania, powiązania między tymi dwoma dokumentami, inne niż w takiej symbolicznej sferze?
13: Oczywiście, że się da. Konstytucja 3 maja była bardzo nowoczesna jak na swoje czasy. Konstytucja opierała się na zasadach, które są znane do dzisiaj, które dzisiaj również są podstawą ustroju konstytucyjnego naszego państwa. Mówiła Konstytucja 3 maja o suwerenności narodu, mówiła o podziale władzy, również przewidywała no, to, co dzisiaj jest szczególnie ważne, niezależność władzy sądowniczej. Także jest wiele takich momentów wspólnych, których można czerpać z doświadczeń twórców tego aktu i parlamentarzystów Sejmu Wielkiego, który uchwalił Konstytucję 3 maja.
8: To teraz przejdźmy do 1997 roku i lat poprzedzających uchwalenie konstytucji, która obecnie obowiązuje, bo szczególnie w ostatnich latach politycy, głównie po obu stronach tego partyjnego duopolu, powoływali się na konstytucję jako taki akt nadrzędny, naturalnie, ale też pewną świętość. No ale wracając do czasu przygotowań tego dokumentu, czy naprawdę ustawa zasadnicza powstawała w takim duchu propaństwowym, ponad podziałami?
13: Oczywiście każda konstytucja, każda ustawa zasadnicza jest efektem pewnego kompromisu politycznego i jest uchwalana w określonym momencie historycznym. I podobnie było z konstytucją z 1997 roku i w procesie tworzenia tej konstytucji w latach 90. No, widać było to, że po pierwsze celem twórców konstytucji było uwzględnienie pewnych standardów, które nie były respektowane w okresie PRL-u, prawda? No pamiętajmy, że to była konstytucja państwa, które przechodziło transformację ustrojową. I natomiast również nie wolno zapominać, że konstytucja, każda konstytucja jest uchwalana przez polityków i jest uchwalana w określonych uwarunkowaniach politycznych. No i też to samo można powiedzieć o Konstytucji 97 roku. No, w roku 1992 uchwalono tak zwaną małą konstytucję, na podstawie której funkcjonowały rządy, funkcjonowały Sejm i funkcjonował również prezydent Lech Wałęsa, i też twórcom konstytucji chodziło o wyjaśnienie pewnych wątpliwości, które towarzyszyły tym czasom, również z punktu widzenia ustroju państwa i praktyki ustrojowej. A więc no, to był pewien moment, no, z jednej strony konstytucja miała mieć charakter symboliczny, czyli takiego symbolicznego przejścia ustrojowego państwa, ale również, no, nie ma co ukrywać, był to określony też moment historyczny, i dlatego też obecną konstytucję krytykuje się za to, że ona w niezbyt, niewystarczająco precyzyjny sposób reguluje w szczególności relacje między prezydentem a Radą Ministrów.
8: A obywatele w roku 97 byli zainteresowani uchwaleniem tej nowej ustawy zasadniczej? Pytam też, bo przypomniałem sobie wyniki referendum towarzyszącego przyjęciu tej konstytucji. To były wyniki straszliwie mizerne, to znaczy frekwencja wyniosła ponad 42% w głosowaniu nad przyjęciem tej ustawy zasadniczej.
13: No, konstytucja była również przedmiotem sporów. Tak, konstytucja była przedmiotem sporów politycznych, a spory polityczne, źródłem sporów politycznych są spory w społeczeństwie. No i też oczywiście były środowiska, które nakłaniały do tego, aby w referendum nie brać udziału. No ale ostatecznie to referendum zostało przeprowadzone i konstytucja weszła w życie. No musimy pamiętać, że tego typu akt, takiej rangi, w którym ma charakter kompromisu, w którym ściera się bardzo wiele różnych interesów, bardzo wiele różnych przekonań politycznych i też światopoglądowych, on budzi kontrowersje. On budzi kontrowersje, natomiast uważam, że należy docenić to, że wbrew tym wszystkim okolicznościom udało się stworzyć akt, który wymaga pewnych korekt oczywiście, bo konstytucja już obowiązuje tak długo, że pewne jej wady wyszły na jaw. Natomiast no, konstytucja gwarantuje stabilizację, konstytucja gwarantuje bardzo jednoznaczną pozycję jednostki względem państwa, obywatela względem państwa, i stanowiła ogromny krok w kierunku transformacji Polski właśnie w stronę państwa demokratycznego. Stworzyła też, no, pamiętajmy o tym, podstawy prawne przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To jest niezwykle ważne.
8: Powiedział pan, panie profesorze, że ta konstytucja już jest, no, leciwa, można powiedzieć, 29 lat obowiązuje. No właśnie, dużo czy mało, biorąc pod uwagę też zarówno tempo przemian, jak i gwałtowność sporu politycznego wokół niej?
13: A i tu nawiążę do tego pytania, które pan redaktor zadał wcześniej, czyli czy twórcy polskiej konstytucji 97 roku czerpali z doświadczeń Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja. I oczywiście sporo z niej czerpali, ale akurat jednej regulacji, która była w tej konstytucji z 1791 roku zawarta, nie powielono, a być może byłoby warto. Mianowicie konstytucja majowa przewidywała, że po 25 latach od jej wejścia w życie powinna być dokonana jej rewizja. A więc twórcy konstytucji majowej przyjęli założenie, że stosunki społeczne, stosunki polityczne, gospodarcze mogą się zmienić na tyle, że będzie za 25 lat będzie to dobry moment, aby siąść ponownie do tego aktu i zastanowić się, co w nim należałoby zmienić. I ja uważam, że to było bardzo dobre rozwiązanie. To było bardzo dobre rozwiązanie. Ono zresztą zostało potem powielone w roku 1921 w tak zwanej konstytucji marcowej, która też zakładała, że po 25 latach będzie zachodziła potrzeba jej zmiany. No, jak wiemy, ani w przypadku Konstytucji 3 Maja, ani w przypadku Konstytucji Marcowej no, historia się potoczyła tak, że...
3: Nie było komu zmieniać.
13: Że ten okres nie upłynął tak, aby można było rozmawiać o zmianie tych konstytucji, ale moim zdaniem rzeczywiście twórcy tych obu konstytucji wykazali się pewną przewidywalnością i uważam, że rzeczywiście ten okres to jest właściwy czas na to, aby się zastanowić, co w konstytucji należałoby zmienić, ponieważ no, konstytucja powstaje w określonym momencie. W określonych uwarunkowaniach społecznych, politycznych, również międzynarodowych, i jest naturalne, że te uwarunkowania podlegają ewolucji, podlegają zmianom. W związku z czym myślę, że nadszedł już moment, aby zastanowić się nad tym, co w aktualnie obowiązującej konstytucji należałoby zmienić. A jak obserwujemy, trwające kryzysy konstytucyjne, spory dotyczące treści konstytucji, rzeczywiście są w niej takie punkty, które należałoby ponownie przeanalizować.
3: I do tego zaraz przejdziemy, ale chciałbym tylko wspomnieć o tym, że no, polska konstytucja była nowelizowana do tej pory 2 razy, ale to były takie techniczne zmiany.
13: Ja bym nie powiedział, że techniczne, bo pierwsza zmiana Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2006 roku miała charakter bardzo symboliczny, bo doszło do tej zmiany, było stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny w 2005 roku niezgodności z konstytucją instytucji europejskiego nakazu aresztowania, więc takiej uproszczonej ekstradycji, która dokonywana jest między krajami Unii Europejskiej. I Trybunał Konstytucyjny w tym wyroku z 2005 roku potwierdził nadrzędność polskiej konstytucji, stwierdził niezgodność europejskiego nakazu aresztowania. Właśnie z tego względu, że na podstawie przepisów europejskich należy nawet czasami dokonać ekstradycji obywatela polskiego. I Trybunał stwierdził, że to było niezgodne z ówczesnym brzmieniem artykułu 55 Konstytucji, która bezwzględnie zakazywał ten przepis ekstradycji obywatela polskiego. Natomiast Trybunał jednocześnie powiedział, że trzeba dostosować treść polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej i pokłosiem tego orzeczenia Trybunału była właśnie nowelizacja Konstytucji. A więc z jednej strony doszło do potwierdzenia przez Trybunał nadrzędności polskiej Konstytucji w systemie prawnym, ale z drugiej strony treść Konstytucji dostosowano do wymogów płynących z prawa Unii Europejskiej. W tej chwili artykuł 55 jest już bardziej rozbudowany po tej nowelizacji. Natomiast druga zmiana, jaka została dokonana w roku 2009, no to ona była już wynikiem pewnych ustaleń politycznych, takich można powiedzieć ponad podziałami, bo pamiętajmy, że nowelizacja Konstytucji wymaga większości kwalifikowanej i tam wprowadzono do artykułu 99 ustęp 3, to jest artykuł 99, to jest przepis, który mówi, kto może być kandydatem do Sejmu i do Senatu, i wprowadzono przesłankę niekaralności kandydatów do Sejmu i do Senatu. Natomiast, więc były to zmiany, które niosły ze sobą bardzo istotną, ważną treść prawną, ale póki co były to zmiany jedyne w polskiej konstytucji, mimo że było składanych więcej projektów w międzyczasie.
3: Ja się muszę zapytać zupełnie na marginesie, panie profesorze, ale ponieważ wspomniał pan o artykule 55, to od razu zaczynam się zastanawiać, na ile dobrze pan z racji wykształcenia orientuje się w polskiej ustawie zasadniczej. To znaczy, gdyby powiedzieć jakiś numer artykułu, to wiedziałby pan, czego on dokładnie dotyczy.
13: O, no to musiałby mnie pan przepytać, panie redaktorze.
3: Nie, tego już nie będę robił.
13: Natomiast są takie przepisy, o których często się mówi, o których często się pisze, I takie przepisy zostają w głowie oczywiście.
3: To proszę mi jeszcze powiedzieć na koniec, kiedy polska konstytucja nie zdała egzaminu i co według pana profesora trzeba byłoby w niej zmienić po tych 3 dekadach funkcjonowania?
13: Wiemy, że konstytucja może być stosowana w dobrej wierze i konstytucja może być stosowana w złej wierze. I stosowanie konstytucji często polega na tym, że pewne niedopowiedzenie, jakie ona zawiera, lub pewne sformułowania o charakterze niejednoznacznym są tłumaczone na korzyść osób reprezentujących określone poglądy polityczne. I jak się okazało, konstytucja nie uratowała Rzeczypospolitej Polskiej przed ogromnym kryzysem władzy sądowniczej, który mamy do dzisiaj. Ten kryzys, który miał miejsce, który ma miejsce w dalszym ciągu, on powinien, jak już się skończy, miejmy nadzieję, jak najszybciej, on powinien skłonić do refleksji polityków po to, aby jednak doprecyzować pewne regulacje odnoszące się do władzy sądowniczej, aby już nigdy nie doszło więcej do tego typu sytuacji. I tutaj też bardzo ważną rolę, jak wiemy, bardzo ważną rolę w tym kryzysie władzy sądowniczej, bardzo ważną rolę w rozwiązaniu tego kryzysu i we wskazaniu drogowskazów pełniły instytucje międzynarodowe, wspólnoty międzynarodowe, których Polska jest członkiem, czyli Unia Europejska i Rada Europy, bo to przecież z tych wspólnot płyną orzeczenia Trybunałów Europejskich wskazujące na wady podstaw funkcjonowania polskiej władzy sądowniczej. I dlatego uważam, że dobrze by było wrócić do pomysłu wprowadzenia do konstytucji rozdziału europejskiego, tak zwanego rozdziału europejskiego, który by określał zasady funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej. Taki pomysł był. Był taki projekt w roku, o ile pamiętam, 2010, w którym proponowano, aby do konstytucji dodać cały rozdział odnoszący się do zasad funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej, do kompetencji organów państwa w Unii Europejskiej, bo proszę zobaczyć, mamy dzisiaj do czynienia z taką sytuacją, że jest cała sekwencja orzeczeń Trybunałów Europejskich dotyczących polskiej władzy sądowniczej. I te orzeczenia są traktowane w diametralnie różny sposób, bo z jednej strony wskazuje się, że te orzeczenia unieważniły mandaty sędziów, a z drugiej strony twierdzi się, że te orzeczenia naruszają polską konstytucję czy naruszają polską suwerenność. I to też być może jest pole do tego, aby uregulować pozycję prawa Unii Europejskiej, orzecznictwa tych organów właśnie w konstytucji, po to, żeby uniknąć tego typu sporów.
8: Czekamy na te regulacje, a tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich i konstytucjonalista, był z nami.
13: Bardzo dziękuję.
8: I za chwilę informacje w TOK FM.

0: Autopromocja.
1: Filozof, prawnik, zdradził Ilona Muska, mentor Marka Zuckerberga, człowiek, który wyniósł do władzy J.D. Vance'a i jako pierwszy z Doliny Krzemowej jeszcze w 2016 roku publicznie poparł kandydaturę Donalda Trumpa na prezydenta.
2: Amerykańskie media pisały o nim: prawdziwy złoczyńca z Bonda.
1: Jak bardzo Peter Thiel ma wpływ nie tylko na Biały Dom, ale także na polityczne trendy w innych częściach świata.
2: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 8.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. W ramach obchodów 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent Karol Nawrocki powoła dziś Radę Nowej Konstytucji, która ma opracować zręby nowej ustawy zasadniczej. Kancelaria premiera zaprasza natomiast dziś na dzień otwarty, podczas którego będzie można zobaczyć oryginał Konstytucji z 1791 roku. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W rozmowie z TVN24 dodała, że Polska otrzyma od razu 15% zaliczki. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Po usunięciu usterki sieci trakcyjnej przywrócono normalny ruch na fragmencie linii kolejowej łączącej Poznań i Berlin. Przez awarię na odcinku między Palędzinem a Bukiem wczoraj wstrzymano ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Sprawdźmy jeszcze jakość powietrza.
0: Sponsorem programu jest firma Coral, producent lodów Top Milker.
3: Lekkie przekroczenia normy pyłów zawieszonych są tylko w Opolskiem, w Kędzierzynie, Koźlu i w kilku miejscach na Dolnym Śląsku. Na pozostałym obszarze jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra.
0: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Top Milker. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Badanie drogowe wykazało, że Polonez to samochód nowoczesny, odznaczający się dużymi walorami dynamicznymi, umiarkowanym zużyciem paliwa i wysokim komfortem jazdy, a także trwałością zespołów. Samochód stanowi w chwili obecnej czołowe rozwiązanie wśród pojazdów produkcji krajów socjalistycznych, równorzędny z wyrobami wielu renomowanych wytwórni światowych. To jest fragment recenzji z czasopisma Motor z kwietnia 1979 roku. Przytaczam ten fragment za stroną motofakty.pl. Fragment recenzji Poloneza, czyli ikonicznego samochodu z polskich dróg, samochodu, którego oficjalnie pierwszy egzemplarz zjechał z taśmy produkcyjnej właśnie 3 maja 1978 roku. Ze mną w studiu teraz Jerzy Lemański. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Historyk, znawca historii motoryzacji, pasjonat samochodów, specjalista do spraw merytorycznych Narodowego Muzeum Techniki. A te słowa, które padły w czasopiśmie Motor w teście po 10 tysiącach kilometrów, dodajmy, to prawda jest o Polonezie, czy może jednak perlowska propaganda?
5: Częściowo prawda, częściowo nie. Motor musiał tak pisać. Tutaj taka ciekawostka. Polonez był samochodem w momencie, kiedy się pojawił nieznanym, bo Motor w ogóle o nim nie pisał. Pierwszy, w ogóle nikt z Polaków nie wiedział, że taki samochód będzie aż do maja 1978 roku, kiedy zaczęto oficjalnie produkować. Zaraz też powiem, bo to nie do końca była pierwsza produkcja Poloneza. W każdym bądź razie Motor miał zakaz pisania. Mało tego, przez pierwszy rok też i kazano Motorowi jak najmniej pisać. O co chodzi? Otóż rząd polski przewidywał, ministerstwo przewidywało, że ten samochód będzie doskonale sprzedawał się na zachodzie i Polacy nie będą tego samochodu właściwie mieli możliwości zakupienia. Więc nie chcąc drażnić Polaków, uznano, że o tym samochodzie będzie się pisało, bo w Polsce i tak go nie będzie. Czas zweryfikował to. Okazało się, że Polonez niestety nie sprzedawał się tak dobrze jak Fiat 125P, bowiem już była inna generacja, już samochody miały przedni napęd, już Polonez odstawał trochę od tej nowoczesnej technologii. I tutaj zaskoczenie pełne i z tego powodu więcej Polonezów pojawiło się na rynku i po roku dopiero można było więcej o Polonezie pisać. Jednak na początku rzeczywiście Motor nie pisał prawie nic. Ludzie tego samochodu samochodu kompletnie znali. Dopiero jak się rozpoczęła produkcja, oficjalna produkcja, to pierwszy artykuł powstał. Zawsze jest tak, że przecież gazety piszą, przygotowujemy się, tak będzie samochód i tak dalej, i tak dalej. Nie było tego.
4: No a ten tekst już też pochodzi z kwietnia 97, czyli 11 miesięcy po oficjalnym...
5: 79,
4: tak. Po 11 miesięcy po oficjalnej premierze. No właśnie, Polonez, wspomniał pan o tym, to miał być następca, nowocześniejsza wersja Fiata 125P i chociaż słowa Fiat w nazwie Polonez nie ma, to punktów wspólnych co niemiara, co też się przyczyniło do tego, że to nie było najnowocześniejsze auto.
5: Słowa Fiat nie ma i bardzo źle, dlatego że Fiat, słowo Fiat pozwalało nam sprzedawać samochód za granicą. My jako jedyni otrzymaliśmy zgodę od Włochów używania nazwy Fiat w stosunku do modelu 125P. Nie dostali jej Rosjanie, musieli produkować Żiguli, potem Łady, nie dostali jej Jugosłowianie, musieli produkować Zastawy, nie dostali jej Hiszpanie, musieli produkować Seaty. My mogliśmy Fiata i dzięki temu to się dobrze sprzedawało, bo na zachodzie kierowca we Francji czy w Niemczech, on nie kupował wyrobu FSO, którego nie znał, fabryki z kraju, który nie ma żadnych tradycji motoryzacyjnych, tylko kupował Fiata po prostu i stąd taki sukces. Natomiast nazwa Polonez, no wtedy reklamowano, że to świetna, że propaguje Polskę. Dobrze, propaguje Polskę, ale Polska nie miała tradycji motoryzacyjnej, więc nikt nie chciał kupować samochodu z kraju, o którym nie słyszał jako o potentacie motoryzacyjnym. Zresztą tutaj przez wiele lat pokutowała ta taka niemalże pewność, że Polonez nazwę dali czytelnicy Życia Warszawy w plebiscycie. Mm-hmm. Nie ukrywam, że sam też tak myślałem, szedłem tym tropem, ale ja i dwóch moich kolegów dotarliśmy do bardzo takich głęboko schowanych dokumentów, gdzie znaleźliśmy potwierdzenie tego, że nazwa już była znana w marcu 1977 roku, więc nazwa była, plebiscyt był pisem, najzwyklejszym pisem. O co tu chodziło? Chodziło o to, żeby Polacy mieli przeświadczenie, że o czymś decydują.
4: Działanie marketingowe.
5: Tak, na przykład wmawiano Polakom, że Polonez powstał skonstruowali go polscy konstruktorzy przy pomocy włoskich konstruktorów, co było absolutną bzdurą. Polonez został zaprojektowany we Włoszech. My tylko deskę rozdzielczą zrobiliśmy i koło kierownicy. Konkretnie Zbigniew Watson. I tak samo było odnośnie tej nazwy, że to Polacy wymyślili. To było ciągle powielane. Życie Warszawy się... Takiego plebiscytu nie było, bo ja potem wertowałem wraz z kolegą z Wojciechem Jureckim. Wertowaliśmy Życie Warszawy. Tego plebiscytu nie było, ale samo Życie Warszawy potwierdzało, że w plebiscycie. Więc to taka bańka napęczniała i to cały czas rosło i tak ludzie w to uwierzyli. Nie, jednak okazało się, że nazwa została wybrana wcześniej.
4: Dobrze. Jest Polonez i ma być następcą Fiata 125P, no to od razu się trzeba zapytać, dlaczego skoro to następca, to Fiata 125P jeszcze do 91 roku produkowano?
5: Do 90 produkowano dłużej, do 2000 roku Poloneza produkowano.
4: Nie, ale Fiata 125P.
5: A, bo się sprzedawał, to proste.
4: Po prostu
5: się sprzedawał. FSO tak długo ciągnęło, jak się dało. Pod koniec on już nie, my już nie dostaliśmy pozwolenia na nazwę używania Fiata do 83 roku. To był FSO 125P albo FSO 1500. Ciągnęliśmy, to było komuna. To Polak po prostu brał co miało cztery kółka. Jeżeli się sprzedawało, to dlaczego nie produkować? Owszem, Polonez miał nas zastąpić Fiata, ale okazało się, że ten Fiat jeszcze przez wiele lat miał nabywców i aż do 91 roku skończyła się produkcja Fiata kiedy? Wtedy, kiedy Polacy zaczęli jeździć za granicę i Polak kombinował i słusznie mógł za te same pieniądze kupić 5-letniego Golfa. Co do wyboru? Nowy Fiat czy 5-letni Golf? Nowy Fiat nie gwarantował mu najbliższych 10 lat bez awaryjnej jazdy. Nigdy żaden Fiat tego nie gwarantował. A 5-letni Golf, owszem, mu gwarantował taką jazdę. Więc Polak wybierał samochód nowocześniejszy, mniej spalający. A to, że miał 5 lat, no nic, ale był w każdym razie bardziej pewny. I wtedy już Fiat się nie sprzedawał i w 91 zakończyliśmy produkcję Fiata.
4: Ale Polonez miał być tą perłą w koronie FSO i powstawało bardzo wiele różnych kombinacji, które miały sprawić, że ten on będzie jeszcze bardziej atrakcyjny. No wiadomo, że lata 80., zanim nastąpił upadek PRL-u, to były te złote lata Poloneza. Co tam się działo? To znaczy, w jaki sposób w latach 80. dbało się o to, żeby ten Polonez był wciąż atrakcyjny?
5: Średnio się dbało, dlatego że te modernizacje przeprowadzano bardzo powoli. W 85 roku zaczęliśmy tak modernizować Poloneza bardziej, to dodano mu szybkę z tyłu, to Łukaszewicz to zaprojektował, dodano mu ten inny przód. Nosek to nie była właściwie modernizacja, bo nosek powstał równolegle, to nie wszyscy wiedzą, ale ten Polonez z noskiem powstał równolegle z normalnym Polonezem. My po prostu na początku mieliśmy do wyboru, wybraliśmy wersję...
4: Z noskiem, czyli taki gładszy z przodu.
5: Tak, taki cieńszy po prostu. Więc nosek

0: dłużej 26.
1: No i właśnie, potem przed ten 89 rok Polacy zaczęli jeździć na zachód, zaczęli kombinować i rozpoczął się powolny upadek Poloneza, mimo że właśnie chyba wtedy, jeśli chodzi przynajmniej o taki wygląd zewnętrzny, najwięcej się w tym Polonezie zmieniało i cały czas konstruktorzy próbowali wyjść naprzeciw oczekiwaniom Polaków, a efekt był taki też mizerny.
0: No nie do końca mizerny. Polonez dostał swoje drugie życie, kiedy przybyło DU do nas. DU zgodziło się na produkcję i na modernizację Poloneza, bo nie zgodziło się na przykład na analoga, ale to już nie mamy czasu, żeby o tym mówić.
1: O analogu jeszcze powiemy, tak? Myślę.
0: W każdym bądź razie zgodziło się na modernizację, powstał ten Karu Plus, Atu Plus i Polonez w tym momencie był najtańszym samochodem w tych gabarytach. Pamiętajmy, że Polonez to był segment D. Państwo powiecie, że ja się nie znam na samochodach. Zapewniam Państwa, że to był segment D. Polonez, jak się pojawił, był większy, dłuższy, szerszy i wyższy od Volkswagena Passata. Nie Golfa, tylko od Volkswagena Passata. Zatem to był segment D, z tym, że te segmenty rosły. Dzisiaj to jest Polonez segment C, a nawet prawie, że segment B. Ale wtedy to był segment D i Polonez był samochodem najtańszym przy swoich gabarytach. Wobec tego sprzedawał się, po tych modernizacjach sprzedawał się nieźle. Dostawał lepsze silniki, był bardziej ekonomiczny. I w 96 roku, o ile dobrze pamiętam, Polonez był na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o sprzedaż w Polsce, więc on dostał drugie życie rzeczywiście i to trwało krótko, te 3-4 lata, potem już produkcja spadała, aż została zakończona, ale 96 rok, kiedy ten Polonez Karo, potem Karo Plus, no, to było, to znowu był powiew dalekiego świata, zachodu dla nas praktycznie.
1: A wszystko to działo się w fabryce FSO przy ulicy Jagiellońskiej, która jest teraz sukcesywnie wyburzana.
0: Wtedy stalingradzkiej.
1: Wtedy stalingradzkiej, to prawda. Która jest teraz sukcesywnie wyburzana i powstaje tam nowe osiedle mieszkaniowe, aczkolwiek jest też muzeum w fabryce. Natomiast chciałbym się dopytać, jakby teraz, ja pamiętam, jak podążałem stalingradzką, a potem Jagiellońską, kiedy byłem mały, to ta fabryka się ciągnęła przez kilometry niemalże i po jednej stronie była fabryka, po drugiej stronie były jakieś nieużytki. Cała pelcowizna została zaadaptowana właśnie pod tę fabrykę. To jest takie miejsce, które w ogóle ustawiło w jakiś sposób, jak funkcjonowała cała Praga Północ.
0: Tak, z tym, że to było tendencja popularna, powiedzmy, w połowie XX wieku. Teraz już nie. W tej chwili już to taki sposób rozwiązania odchodzi do lamusa. Teraz fabryki buduje się w ogóle w polu, gdzieś tam za miejscowościami, więc budowanie fabryki w mieście rzeczywiście było w pewnym momencie, stało się najzwyczajniej w świecie niewygodne, bo to są tereny, gdzie lepiej zbudować właśnie mieszkania, a fabryka może sobie pojechać gdzieś tam dalej, byle tylko były tory kolejowe. Tak, to jest siłą rzeczy, to jest rzecz normalna. Z tym, że nie ukrywam, że jak ja przyjeżdżam Jagiellońską, no to serce mi się kraje, no bo ja też pamiętam, to była gigantyczna fabryka. I ją zaczęli, pamiętajmy, budować nie Rosjanie, tylko Włosi. Ją zaczęli produkować i za Włochów zostało wybrane to miejsce. Z tym, że Włosi mieli zupełnie inną koncepcję. Włosi mieli koncepcję taką, że to będzie fabryka, montownia, praktycznie rzeczy, które będą produkowane w całym kraju i nie będzie miała swoich własnych oddziałów, na przykład tapicerni, stolarni, prawda? Natomiast Rosjanie uważali, że fabryka samochodów osobowych musi być praktycznie samodzielna i to wszystko pobudowano, dlatego był większy obszar. Ta fabryka rzeczywiście była duża. Czas pokazał, że koncepcja Włochów była lepsza, bo dzisiaj wszystkie fabryki, zresztą nawet FSO pod koniec działania już miało ponad 50 kooperantów na terenie całego kraju, gdzie indziej robiono siedzenia, fotele do samochodu, gdzie indziej robiono różne elementy, a Rosjanie chcieli, żeby to wszystko było w jednym miejscu robione.
1: A ile osób zatrudniała ta fabryka w czasach świetności?
0: Wie pan, zadał mi pan pytanie, nie pamiętam w tej chwili, ale tam podejrzewam, że łącznie z tym, w całym obszarze to przekraczało 10 tysięcy nawet ludzi, którzy przy tym przy produkcji, powiedzmy, polskich samochodów było. Ale dokładnie nie pamiętam, akurat tym się nikt nie interesował.
1: Wspomniał pan o tym, że Polska nie miała tradycji motoryzacyjnych, siłą rzeczy trochę nie dało się jak, natomiast w fabryce FSO powstawały najpierw Warszawy i Syreny. Zastanawiam się, czy były kiedyś, znaczy na pewno mieliśmy takie aspiracje, żeby być potęgą motoryzacyjną, ale nie wyszło. Dlaczego nie wyszło?
0: Proszę pana, to jest bardzo pytanie, na które często muszę odpowiadać i też teraz państwu odpowiem. Mnie pytają na przykład, dlaczego Warsa nie sprzedawaliśmy, nie produkowaliśmy, nie eksportowaliśmy i tak dalej, bo Rosjanie nam zabronili. Zapewniam państwu, nie powtarzajcie tego mitu, bo Rosjanie nas okradali, mordowali nas Rosjanie. Nigdy nie przepadałem za Sowietami, ale jestem historykiem i powiedzmy sobie prawdę, po 56 roku Sowieci nie wtrącali się do naszej motoryzacji osobowej. Nie, mało tego, jeżeli by coś fajnego było, oni by woleli, żeby pokazać, że prawda, w bloku państw komunistycznym coś się dzieje. To nie jest tak. Warsa zaprojektowaliśmy, ale ten Wars nie nadawał się do produkcji seryjnej z prostego przyczyny. Już państwu tłumaczę dlaczego. Fabryka, żeby funkcjonować w tym czasie, musiała sprzedawać swoje samochody na zachód. Na zachód za dywizję, tak zwany drugiego obszaru płatniczego. I teraz tak, jeżeli by produkowała samochód w Polsce, Warsa, to na zachodzie by go nie sprzedała, bo nie było serwisu. To się liczy. My podpisaliśmy kapitalną umowę z Fiatem. Dzięki temu mieliśmy bazę serwisową na zachodzie i mieliśmy nazwę. Natomiast gdyby pojawił się samochód Wars i taki

0: François musiałby z Paryża, prawda, potem z tym Warsem na przyglądy do Warszawy jechać albo na naprawy jakiekolwiek, bo nie mamy serwisu, no to jemu by się to nie opłacało. Kupiłby samochód z kraju, który nie ma tradycji motoryzacyjnej i jeszcze na przyglądy czy na jakieś naprawy jeździ do Warszawy. To tak jak dzisiaj, czy kupilibyście państwo samochód produkcji albańskiej, wiedząc, że na przeglądy będziecie jeździli do Tirany. No bez sensu zupełnie. Nie było szans z tym wyjść. To, że kupiliśmy licencję Fiata, to było błogosławieństwo, bo dostaliśmy cały serwis i mieliśmy nazwę. I te samochody świetnie się sprzedawały. Wars by się nie sprzedawał, więc fabryka by się zwyczajnie nie utrzymała. Bo w Polsce, w kraju to FSO sprzedawało prawie dumpingowo te samochody. Mm-hmm.
1: Logistyka nie zadziałała. To teraz jeszcze powiedzmy, bo wspomniał pan na samym początku o tym, że media w PRL-u na samym początku produkcji Poloneza nie pisały o nim, bo się obawiały, że dużo tych Polonezów będzie szło na eksport. Miały nadzieję. Wobec tego Polacy będą się denerwować, że nie mają dostępu do tych samochodów. I tak się nie wydarzyło do końca, aczkolwiek trochę tych samochodów udało się sprzedać Polonezów na zachód.
0: Polonez nigdy nie powtórzył sukcesu Fiata 125P. Mm-hmm. Nigdy. Fiat 125P były takie lata, na przykład 71 rok, 72, kiedy ponad 90% samochodów szło za waluty drugiego obszaru płatniczego, za dewizy. Czyli mniej niż 10, tam chyba 7% szło tylko za złotówki. Za złotówki, bo częściowo też na eksport były do krajów socjalistycznych, ale to już nieważne. W każdym bądź razie ten samochód sprzedawaliśmy właśnie dzięki nazwie. Polonez tak aż dobrze się nie sprzedawał. Był krótki moment, ale niestety, no nikt już nie za bardzo chciał kupować samochodu z tylnym napędem. Jeżeli z tylnym napędem, to coś naprawdę renomowanego, BMW albo Mercedesa, ale nie Poloneza. Wtedy wchodził przedni napęd wszędzie. Polonez, nie oszukujmy się, on sylwetkę miał ładną. Tak, to prawda.
1: I to jest w końcu liftback, fastback, hatchback.
0: Wszystko jak będziemy go nazywać, to już nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że miał piąte drzwi, które były wtedy bardzo, bardzo modne i to się dobrze sprzedawało. Tyle, że Polonez był na płycie Fiata 125P, a ta z kolei pochodziła od Fiata 1300-1500, była z 1961 roku. To już nie ta generacja samochodów, niestety. Chociaż Polonez, tutaj też państwa zaskoczy, był najlepiej wyposażonym samochodem w Europie, jeśli chodzi o wersję podstawową.
1: To powiedzmy o tej wersji podstawowej, coś tam znalazło w 78 roku.
0: W wersji bez żadnych dopłat Polonez oferował mnóstwo rzeczy. Dwuprędkościowe wycieraczki, regulacja podświetlania tablicy rozdzielczej, elektroniczny zegar, welurowa tapicerka, pasy bezwładnościowe, halogeny, wycieraczka z tyłu, podświetlany schowek, podświetlana maska silnik, komora silnika, podświetlany bagażnik. To wszystko zachodnie auta też miały, ale za to się po prostu dopłacało. Lusterka regulowane wewnętrznie. Dużo różnych rzeczy, które na zachodzie owszem były, bo ktoś mi powie, a przecież to wszystko Passat też miał, tylko że za to trzeba było dopłacać. U nas było bez dopłaty. A to trochę tak z przyzwyczajenia, dlatego że w Polsce, to młodzi kierowcy też nie pamiętają, nie było czegoś takiego jak konfiguracja samochodu. Po prostu samochód to samochód. Brało się taki, jaki był. Więc nie było takiej czy innej wersji. I tak mniej więcej to poszło na zachód. Także tutaj naprawdę w wyposażeniu standardowym Polonez był regulowana kolumna kierownicy. Prawda? Za to się wszędzie dopłacało. Polonez to miał w standardzie. Był najlepiej wyposażonym samochodem.
1: A pan ma sentyment do tego samochodu z perspektywy pana pracy, zainteresowań?
0: Ja mam do innych samochodów sentyment do Poloneza. Lubię Poloneza, bo to jest kawał naszej historii, natomiast sentymentu jako takiego nie mam. Mam sentyment do tego naszego pomarańczowego Poloneza, bo rzeczywiście to jest najstarszy Polonez. To jest pierwszy, proszę państwa, Polonez, w ogóle jeszcze tylko jedno zdanie, bo to jest ważne, produkcja oficjalnie 3 maja, tak naprawdę już jesienią 77 roku poszła seria 150 samochodów, więc nie do końca to jest prawda, tylko one nie miały nazwy Polonez. Borewicz takim właśnie jeździł, tym białym Polonezem. Natychmiast go dano do filmu, żeby pokazać, bo to nasz błąd, prawda? Tam jeszcze nie było nazwy, tam FSO było napisane. Natomiast Polonez, którego my posiadamy, też bez nazwy Polonez w zbiorach, to jest z 75 roku. Pomarańczowy z wiosny 75 roku, więc sama sylwetka już była w połowie lat 70. Produkcja w 78 roku zaczęła się. No do tego mam sentyment, bo to jest pierwszy, najstarszy, jedyny zachowany z tej pierwszej serii Polonez. Ale czapki z głów przed Polonezem, bo był tą wyższą półką dla Polaków i były powody do dumy w pewnym momencie. O tak bym to nazwał.
1: Bardzo dziękuję. Jerzy Lemański, historyk, znawca historii motoryzacji, pasjonat samochodów, specjalista do spraw merytorycznych Narodowego Muzeum Techniki był z nami.
0: Dziękuję.
1: Informacje o godzinie 9, a po informacjach zostaniemy jeszcze w czasach PRL-u i porozmawiamy o tym, jak czas wolny się w tym czasie spędzało.
2: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
3: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
4: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
2: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Rada do spraw nowej konstytucji. Dziś pierwsi członkowie otrzymają nominację do od prezydenta Nawrockiego. Polska będzie celem pierwszej podróży nowego premiera Węgier. Na koniec sprawdzimy, gdzie w naszym kraju można obejrzeć najpiękniejsze tulipany. Minęła 9:00, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś święto Konstytucji 3 maja i państwowe uroczystości w całym kraju, ale polityczne emocje budzi decyzja prezydenta o powołaniu Rady do spraw nowej Konstytucji. Z nami reporter TOK FM Marcin Starzec. Marcinie, powiedz, co już wiadomo o tym gremium?
7: Rada ma zostać powołana jeszcze dziś na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada, że jej zadaniem będzie przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. W składzie mają znaleźć się politycy, eksperci i przedstawiciele różnych środowisk, ale nie wszyscy jednak chcą w niej uczestniczyć. Zaproszenie odrzucił m.in. prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mecenas Przemysław Rosati.
8: Trudno byłoby wyobrazić sobie, abym mógł brać udział w takich pracach, w sytuacji, kiedy pan prezydent podlega odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.
7: Pomysł krytykuje też strona rządowa, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
9: Szukanie jakiejkolwiek współpracy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach.
7: Na powstanie przy prezydencie nowej rady zareagował premier, który w mediach społecznościowych napisał: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej konstytucji. Marcin Starzec, TOK FM.
6: Konstytucja to fundament, który łączy pokolenia. Im bardziej uniwersalna, tym jest trwalsza. Ale czy powinna być niezmienna? W rocznicę 3 maja profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego wyjaśnia, co buduje szacunek do konstytucji. Kluczem do trwałości jest prostota, zapewnia profesor Katarzyna Kuras z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
10: Obserwacja rzeczywistości pokazuje, że im ogólniejsza konstytucja, tym ma większą szansę na trwałość.
6: Jednak czasem warto przyjrzeć się jej na nowo.
10: Nie jestem zwolenniczką rewolucyjnych zmian, ale sądzę, że taka rewizja, przypomnienie znaczenia tego dokumentu na pewno by nie zaszkodziła Konstytucji z 1997 roku jako aktowi prawnemu, a być może wzmocniłaby jego taką społeczną akceptację.
6: Konstytucja trwa, gdy jest bliska ludziom, dlatego pamięć o jej wartościach jest najlepszym gwarantem jej szacunku. Polska będzie celem pierwszej podróży Petera Modziora po jego zaprzysiężeniu na premiera Węgier. Jak mówił w TOG FM profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma ona symbolicznie rozpocząć odbudowę relacji między oboma krajami. Po ostatnich latach napięć, głównie w kontekście bezpieczeństwa i wojny w Ukrainie, Budapeszt chce wrócić do ścisłej współpracy w regionie.
11: Mamy w relacji polsko-węgierskiej bardzo dużo spraw do załatwień.
1: Na przykład?
11: Najważniejsze jest to, aby możliwe jak najszybciej odbudować wzajemnie zaufanie, ponieważ bez zaufania nie ma możliwości.
6: Ekspert podkreśla, że bez odbudowy relacji trudno będzie o wzmocnienie współpracy w Europie Środkowej czy nowe otwarcie w Grupie Wyszehradzkiej. Wizyta w Warszawie ma być pierwszym krokiem do takiego resetu. Trwa dogaszanie dużego pożaru w Racocie niedaleko Kościana w Wielkopolskiem. Ogień wybuchł w środku nocy na terenie tartaku i objął dwie hale z drewnem i maszynami. Opanowanie pożaru zajęło kilka godzin, mówi młodszy aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
12: W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowały 22 zastępy Straży Pożarnej, podając jednocześnie 12 prądów gaśniczych. Pożar został opanowany około godziny 3 nad ranem, a obecnie trwa dogaszanie oraz zabezpieczanie pogorzeliska.
6: Na miejscu pracuje jeszcze 14 zastępów strażackich. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu, a konkretnie na parkingu, wprowadzono opłaty. W placówce znajduje się też SOR. Po 15 minutach darmowego postoju trzeba będzie zapłacić 20 zł za godzinę. Lecznica tłumaczy, że w ten sposób rozwiąże problem korkowania się parkingu, który pomieści tylko 50 pojazdów. Te opłaty są jednak za wysokie, mówią niektórzy pacjenci, a rozmawiał z nimi Adam Kaźmierczak.
13: Widzę, że pan jest kierowcą, to jak pan ocenia w ogóle taki pomysł?
14: To jest bardzo zły pomysł. Gdyby były przyjęcia, godzina 12:10, ja jestem, teraz my czekaliśmy 1,5 godziny. No i to jest po prostu takie naciąganie. No właśnie,
13: tu jest mało tych miejsc parkingowych, a zainteresowanie duże i taka opłata miałaby rozwiązać taki problem. Pan się z tym zgadza?
15: Być może opłata rozwiązałaby ten problem, ale potencjalnie do pacjenta, no myślę, że to może być uciążliwe.
16: Jeśli w odwiedziny, to jestem za, ale tak 10 zł wystarczy.
17: Niskie opłaty umożliwiają postawienie samochodu na większą ilość godzin. Bartosz Sobański, rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wjechać na 15 minut, zostawić pacjenta.
6: Rzecznik dodaje, że po rozbudowie szpitala dyrekcja będzie chciała zwiększyć parking. Jednak jest to perspektywa 4-5 lat. Wtedy niewykluczone jest obniżenie opłat. Najpiękniejsze tulipany w Polsce, tylko w Łodzi. W ogrodzie botanicznym w tym mieście zakwitła imponująca kolekcja ponad 50 tysięcy tych kwiatów. To jedna z najbardziej wyczekiwanych wiosennych atrakcji stolicy regionu łódzkiego. W centralnej części ogrodu kwitnie ponad 50 tysięcy tulipanów, reprezentujących w sumie kilkadziesiąt różnorodnych odmian. Wśród nich dominuje odmiana Darwina, mówi Małgorzata Słabiak z łódzkiego ogrodu.
18: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
6: W tym roku po raz pierwszy prezentowane są tulipany z 10 nowych odmian tulipanów późnych, takie jak czerwone, żółte czy białe. Ciekawostką jest też spektakularna Queen of Night o niemal czarnych, lśniących kwiatach. Wystawę tulipanów w łódzkim botaniku można podziwiać również przez całą majówkę. W informacjach TOK FM to wszystko. Za chwilę prognoza pogody.
5: Sponsorem programu jest firma Stal Produkty Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej. Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
6: Bardzo ładny i ciepły ostatni dzień majówki przed nami. Będzie na ogół bez chmurnia lub zachmurzenie małe, jedynie na północnym zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Maksymalnie od 22 do 24 stopni na wschodzie, około 26 w centrum, do 29 nawet na zachodzie kraju. Chłodniej będzie jedynie miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat około 20.
5: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej. Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Świąteczny poranek w Radiu TOK FM. 3 maja przy mikrofonie Filip Kakusza. Ze mną teraz w studiu Wojciech Przylipiak. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Autor bloga bufet.pl, także autor książek reporterskich, z których najistotniejsza dla naszej rozmowy niech będzie książka Czas wolny PRL-u. Wydana 6 lat temu nakładem wydawnictwa Muza, ale wydaje się, że wciąż aktualna również z powodu tematu, do którego nawiązujemy. No bo właśnie, mamy majówkowy poranek. Ja nie wiem, w jakich okolicznościach przyrody nas państwo słuchają. Być może ktoś łapie się za głowę i mówi, ojej, ta majówka już się kończy i ja znowu nie zrobiłem z tym wolnym czasem tego, co mogłem, nie wypocząłem tak, jak trzeba. No to cofnijmy się te kilka dekad do czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w której ten czas wolny został tak naprawdę dopiero przez władze Polakom przekazany. Jeszcze nie w takiej ilości, w jakiej mamy go teraz, no ale się pojawił. Czy Polacy u wrót PRL-u potrafili odpoczywać?
19: No właśnie, gdybyśmy się kiedyś obudzili 3 maja, to byśmy powiedzieli, ojej, trzeba iść do pracy. Mhm. To by była pierwsza różnica, bo wolny był 1 maja, a nie 3. No to jest ciekawe, bo pracując nad tą książką, która oczywiście nie jest, to jest reportaż, więc to jest kilkadziesiąt rozmów z bardzo ciekawymi, moim zdaniem, ludźmi, no to co się pierwsze uderzyło mnie, to to, że tego czasu wolnego wcale tak dużo nie było. jak sobie pomyślimy o tym, że uwaga, chodziło się do szkoły i pracowało w soboty do połowy lat 70., to po pierwsze. Po drugie jednak ludzie naprawdę ciężko pracowali wtedy, więc w czasie wolnym po prostu chcieli, nie wiem, pójść spać, odpocząć, obejrzeć, no może nie obejrzeć telewizji, tylko raczej posłuchać radia w pierwszych dekadach PRL-u. I faktycznie w pierwszych dekadach ten czas wolny raczej polegał na tym, że po prostu się odpoczywało. I to w miejscu, gdzie się mieszka, albo nie wiem, w pobliżu. Też pamiętajmy, że wiele osób mieszkało i pracowało na wsi, to też było bardzo ciężkie życie, więc ludzie po prostu w czasie wolnym, czyli powiedzmy w niedzielę, odpoczywali. I faktycznie tego czasu wolnego, tego sposobu odpoczywania trzeba było się nauczyć. Oczywiście państwo chciało w tym cudzysłowie pomóc.
1: Zorganizować tak. Czas wolny.
19: I niektóre te rzeczy były z samej idei bardzo pozytywne, bo na przykład taki słynny kałowiec pod postacią najsłynniejszego kałowca Stanisława Tyma, który zresztą nie był kałowcem, tylko udawał kałowca w rejsie, no to taki kałowiec to nie tylko organizował czas wolny podczas wakacji grupom w ośrodkach czasowych, ale też na przykład uczył jeść sztućcami, bo ludzie biedni, mieszkający na wsiach, jak po wojnie trafili do miast, do zakładów pracy, jeździli na pierwsze w czas, no to nie umieli też posługiwać się sztućcami, organizował wycieczki do teatru, do kina i tak dalej, więc pewna idea organizacji tego, w ogóle organizacja w czasów pracowniczych nie była taka zła, oczywiście to było wszystko okraszone brutalną propagandą i o tym też trzeba pamiętać, ale faktycznie uczono trochę tych i ludzie też się sami uczyli wypoczywać. Tego czasu wolnego było mało, ale jak już go wykorzystywaliśmy, to potrafiliśmy chyba wycisnąć z niego bardzo dużo.
1: Co to znaczy wyciskać bardzo dużo z wolnego czasu?
19: No kiedyś się robiło coś z niczego po prostu. Mhm. Jak sobie przypominamy też nasze podwórka, no ja pamiętam podwórko lat 80., ale zawsze z opowieści podwórka rodziców czy dziadków, na tych podwórkach naprawdę było niewiele. Była jedna charakterystyczna rzecz, którą teraz jak gdzieś widzę, to się wzruszam, czyli trzepak. Oczywiście, który był wszystkim na podwórku i miejscem spotkań i bramką, a na końcu był tym miejscem do trzepania dywanów. Mhm. I faktycznie na tych podwórkach było, nie było nic, była jakaś piaskownica, więc sobie sami wszystko budowaliśmy. Więc to był taki niesamowity czas kreacji. Ja też pamiętam, że na przykład organizowaliśmy koncerty na podwórku. Wtedy byliśmy z gangu Lady Punk, więc w jednej z piwnic w latach 80. pod koniec organizowaliśmy koncerty, udawaliśmy Lady Punk i sprzedawaliśmy bilety tam chyba po złotówce. Ktoś tam przychodził, więc jakiś zarobek na lody w lodziarni Magnolia obok był. Więc to był taki niesamowity czas kreacji. Cały rozkwit autostopu na przykład, czyli takiej kreacji tego, gdzie pojechać w jakieś takie miejsce nie do końca gdzie chcemy, tylko gdzie faktycznie ten ktoś będzie jechał. Rozkwit karawaningu czy windsurfingu. Pamiętamy, że w latach 70. ludzie pływali po Bałtyku na własnej roboty deska surfingowych. Ludzie robili sobie przyczepy kempingowe sami, bo nie było, mało kogo było stać na słynną niewiadówkę, czyli tą zapiekankę powiedzmy, czyli właśnie taką budkę, która później stała się takim miejscem dla fast foodów. Już nie mówię o takim stricte biwakowaniu gdzieś na dziko, no bo wtedy faktycznie teoretycznie można było biwakować prawie wszędzie, albo się po prostu poprosiło gospodarza i tam za zbiór ziemniaków czy czegoś pomocy przy roli można było gdzieś tam biwakować i to znowu trzeba było sobie samemu zrobić jedzenie, bo przecież wtedy nie było w okolicy jakichś, nie wiem, sieciówek sklepowych czy restauracji, kawiarni, bo właśnie czas wolny, więc to myślę, że przede wszystkim był taki cudowny czas kreacji też z tego powodu, że naprawdę było mało wszystkiego, jak to mówił klasyk, nie mieliśmy niczego, więc musieliśmy sobie sami wszystko zbudować, stworzyć.
1: Zrobiłeś taki przekrój od tego, co można było robić na podwórku, do tego, co można byłoby robić na Bałtyku i też jednak pewne nuty nostalgiczne się przez ciebie przebijają, bo ty parę swoich pierwszych wczesnych lat w epoce PRL-u spędziłeś, więc zastanawiam się, czy powiedziałbyś, że teraz jest inaczej, czy że teraz jest gorzej, czy że teraz jest lepiej, jeśli chodzi o takie możliwości funkcjonowania w tym wolnym czasie i tę umiejętność wypoczynku.
19: Myślę, że trudniej ludziom się wypoczywa dzisiaj i sam się na tym łapię, że po prostu ciężko mi siedzieć i nie robić nic. Kiedyś się mówi, że się człowiek nudzi. Mama zawsze mówiła, to iść pobiegać dookoła bloku.
1: Rozbierz się i pilnuj ubrania.
19: I pilnuj ubrania, tak. To był klasyk. Faktycznie też się wtedy mimo wszystko nudziliśmy. Ja nie powiedziałbym oczywiście, że jest gorzej. To też absolutnie nie chcę powiedzieć, że kiedyś było lepiej, w PRL było lepiej. Po prostu było inaczej. Jakbyśmy dostali wtedy telefony komórkowe, też byśmy siedzieli w tych telefonach. Jak był taki boom pod koniec lat 80. na pierwsze komputery magentowidy, też zaczęliśmy znikać z podwórek i spędzać ten czas wolny po prostu przy pierwszych komputerach, jeszcze Atari i Commodore. I przy filmach na VHS-ie, jakieś tam klasy B czy Z. Pamiętam, że miałem rozmowę z jakimś takim młodym człowiekiem, jak właśnie się spędzało czas. Chodziliśmy po Parku Krasińskich w Warszawie Mówią, to zaraz ci pokażę, co moglibyśmy zrobić. I znaleźliśmy kapstę i on się pyta, no i co teraz, jak się gra tymi kapslami? I to było dosłownie minuta. Już rozgraliśmy fajną rozrywkę, bo nie trzeba było niczego do tego. Na kawałek piachu, nie wiem, murek i wszystko. Więc...
1: Kapsle przy murku? U mnie na podwórku murku nie było trzeba.
19: Na murku.
1: Na murku.
19: Mieliśmy taki specyficzny murek, takiej szerokości właśnie powiedzmy niecałe pół metra i on był takim idealnym torem, więc też był taki długi, więc robiliśmy na przykład te rozgrywki, kto najdalej wystrzeli, żeby nie spadł kapsle z murku. Oczywiście to były całe drużyny, wyścig pokoju i tak dalej, flagi wycinane z atlasów, no tam już cała historia wokół tego, ale to jest taki najprostszy przykład, nie wiem, gra w noże, oczywiście coś, co dzisiaj by się raczej nie wydarzyło i rodzice by chyba
1: krzywym okiem już na mnie patrzyli.
19: Patrzyli, ale wtedy każdy dzieciak praktycznie miał finkę albo nóż na podwórku. Jakoś cudem przeżyliśmy, ktoś tam sobie małą krzywdę zrobił, ale jednak, no to był, ale mówię, to był też zupełnie inny świat i nie ma co tak dzielić, czy było lepiej, czy gorzej, było po prostu inaczej. Na pewno była większa ta kreacja, która wynikała po prostu z tego, że no mało było na tych podwórkach. Była jakaś zepsuta huśtawka, u mnie była w Słupsku moim rodzinnym, piaskownica betonowa oczywiście, huśtawka z opon i ślizgawka metalowa, na której zostało pół palca koleżanki. No ale jakoś przetrwaliśmy.
1: To jeszcze ciebie zapytam o wątek, który pojawił się na początku naszej rozmowy, czyli o organizację tego wolnego czasu przez państwo, dlatego że czyn społeczny to jest rzecz, która teraz też wydaje mi się w pewien sposób nostalgizowana. On wszedł, ten związek frazeologiczny wszedł do trochę prześmiewczo do polskiego języka, natomiast to nie było coś, co było aż tak wspaniałe i urocze, jak chciałoby się teraz myśleć.
19: No tak, szczególnie przy okazji majówki, bo faktycznie przy okazji 1 maja czy 22 lipca, czyli takich urodzin i imienin PRL-u, jak to się kiedyś mówiło, imienin to, był pierwszy, to było 1 maja, to były te koszmarne czyny społeczne. No trochę to można porównać do pochodów, które teoretycznie były dobrowolne, a i tak się sprawdzało obecność. Jak ktoś nie był, no to tam później miał rozmowę z panią dyrektor na przykład, więc wszyscy musieliśmy na to chodzić. Ja też pamiętam czyny społeczne, jak sprzątaliśmy, mówię, czasami ta idea nie była taka głupia, bo po prostu sprzątaliśmy na przykład boisko szkolne.
1: Co się przydawało.
19: Przydawało się, no ale siłą rzeczy zmuszanie kogoś i to takie niby dobrowolne, że jakaś fabryka wykonała tam 300% normy produkując pralki, nie wiem, też zawsze się pokazywali ludzie z komitetów oczywiście wojewódzkich i centralnego, którzy tam sprzątali jakieś podwórka, sadzili drzewka, więc no to było oczywiście okraszone taką już naprawdę żałosną propagandą, ale znowu to chodziło o to, że jak ludzie mieli ten wolny dzień, chociażby 1 maja, to żeby nie mogli sami sobie nic kombinować, bo jak człowiek ma za dużo wolnego czasu, to zaczyna myśleć o głupotach, w cudzysłowie, o tym, jak się nie wszystkim koniecznie dobrze w tym kraju żyje. Więc trzeba było po prostu tych ludzi, ale to jest precedens oczywiście, był wielu wtedy krajów, powiedzmy, bloku wschodniego, że ten czas był organizowany tak, że niby robimy to dobrowolnie i w czasie wolnym sobie wesoło sadzimy drzewka, no ale jednak w jakiś sposób to było kontrolowane i takie, no właśnie, że dobrze było pójść jednak na ten czyn społeczny.
1: I potem przyszły lata 90., przełom i idea KOWC-a chyba nie zaniknęła, bo wspominałeś też o pracy KOWC-a. Ona jeszcze na tych wakacjach pracowniczych w ośrodkach na przykład MSW ówczesnego była obecna, natomiast to też jest taki pomysł, który niewykrzywiony wydaje się bardzo interesujący.
19: No tak, dzisiaj to się inaczej nazywa i faktycznie są ludzie, którzy nam na wczasach też za granicą organizują po prostu czas wolny, bo to też jest chyba tak, że my trochę chcemy, tak jak, nie wiem, kupowanie posiłków na wakacjach, nie, na wczasach, że trochę chcemy zdjąć z nas to myślenie, co tak naprawdę mamy robić i niech się tym zajmie ktoś inny, ale też fachowiec i to znowu. Wtedy, żeby zostać KOWC-em, trzeba było jednak, no może nie przejść jakieś badania czy test, ale trzeba było tam skończyć szkołę, jakiś kurs i tak dalej. Trzeba było mieć ogólną wiedzę. To nie było tak, że byle kto mógł zostać KOWC-em. Więc znowu, ta idea nie była taka zła, bo faktycznie ten KOWC to był ktoś, kto potrafił coś o kulturze powiedzieć. Oczywiście też o sile przyjaźni polsko-radzieckiej, czy o wspaniałości Bieruta, czy Gomułki, czy Gierka. Ale jednak no, też właśnie stała za nim ta wiedza i ta umiejętność no pokazania tego, że czas wolny to nie tylko, to też taka banalna rzecz, ale bardzo prawdziwa. Czas wolny to nie tylko po prostu spożywanie wysokoprocentowych napojów, że jakby też trzeba było tym ludziom pokazać, że można jakoś inaczej, intensywniej spędzić. I faktycznie dzisiaj też się to dzieje, oczywiście na innym poziomie, ale to jest coś, co nie zniknęło, tak jak wróciły z wielkim hukiem, głównie w pandemii, działki znowu. Znowu ludzie siedzą na działkach i oczywiście grillują, kiedyś się nie grillowało, tylko robiło się po prostu ognisko. Takie ciekawe zdanie o działkach, że to jest takie miejsce, i było też bardzo ważne, gdzie mogliśmy trochę robić to, co chcemy. Mhm. W tym PRL-u, gdzie byliśmy w każdym miejscu, gdzieś tam w pracy, no, w jakiś sposób kontrolowani, a jednak na działce można było powiedzieć to co się chce powiedzieć. Teoretycznie oczywiście.
1: Enklawa wolności na 150 metrach kwadratowych.
19: Zależy, kogo się zaprosiło, nie? Ale zjeść sobie to, co się chce i robić to, co się chce, już bez tego kaowca. Więc to też było takie ciekawe. Dlatego też te działki po prostu cieszyły się taką dużą popularnością i chyba dzisiaj też są dla nas takim, szczególnie w tych dużych miastach, bo jeszcze są działki chociażby w Warszawie, nie wiem, na Gosławiu, takie klasyczne, stare działki. W ogóle polecam się przejść, bo to jest też cudowne oglądanie domków działkowych, bo to od razu pokazuje, kto gdzie kiedyś pracował, bo stamtąd po prostu wynosił, jak się mówiło, załatwiał, a dzisiaj byśmy powiedzieli, ukradł jakieś rzeczy. Moją ulubioną altanką działkową jest ta złożona z samych drzwi. Widocznie ktoś w fabryce drzwi po prostu pracował. Jednym się wchodziło do środka, ale domek składał się z samych
1: drzwi. Trzeba było wiedzieć, którymi.
19: Tak, no tam z kiosków ruchu niektóre się składały i tak dalej. Ale to jakby chodzi mi o to, że to była taka enklawa i też dzisiaj my chyba tego szukamy, takiej enklawy po prostu. Z jednej strony takiej, powiedzmy, wolności, chociaż dzisiaj ta wolność inaczej jest rozumiana, a z drugiej strony takiego naszego małego poletka, które też w PRL-u właśnie było bardzo, bardzo ważne, dlatego też ci ludzie szukali, tak jak wspomnieliśmy o tym karawaningu czy o windsurfingu, takiej swojej jakby strefy wolności czy autostopie, że to był taki moment, że jesteśmy przez chwilę, teoretycznie możemy robić to, co chcemy. Nie?
1: Wojciech Przylipiak, autor bloga Bufet.pl, także kilku książek reporterskich, w tym książki Czas wolny w PRL-u. Bardzo ci dziękuję.
19: Dziękuję. I chodźmy na podwórko.
1: No właśnie, co dzisiaj będziesz robił 3 maja?
19: Albo na pole, jakby to powiedzieli w Krakowie. No ja się dzisiaj przejdę, a nie, dzisiaj jadę, Jezus, to też nostalgia, dzisiaj jadę nieśpiesznym pociągiem.
1: A w TOK FM informacje.
20: Autopromocja. Galicja Felix, Galicja Szczęśliwa, stworzyła sprzyjające warunki dla rozwoju politycznego i kulturalnego nie tylko Polaków, ale także Żydów i Ukraińców.
21: Są stworzone warunki, ale zobacz, Ukraińcy i Żydzi, ordynacja w Galicji w nich bardzo uderza. Żydów posłów jest 2,5%, to jest ponad 4 razy mniej niż ich udział w populacji.
20: Prawdziwa historia Polski.
22: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
23: Autopromocja.
24: Reklama. Yeah.

0: Bankomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Minęła 9.22. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Dziś podczas obchodów święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów, w ramach której reżim w Mińsku zwolnił 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Rakieta firmy SpaceX z 4. satelitą dla polskiego wojska wystartowała z bazy kosmicznej w Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że jest to realne wsparcie dla wojsk operacyjnych i całego systemu bezpieczeństwa Polski. Pierwszy satelita dla sił zbrojnych trafił na orbitę w listopadzie ubiegłego roku, a kolejne 2 w marcu tego roku. Organizatorzy rozpoczynającego się 9 maja Biennale Sztuki w Wenecji sami wyrządzili sobie szkody wizerunkowe, zapraszając Rosję do udziału w tym wydarzeniu, powiedział minister kultury Włoch. Na tle polemiki wokół udziału Rosji w wystawie do dymisji podało się całe międzynarodowe jury 6. edycji tego wydarzenia. Odwołano ceremonię inauguracji i zapadła też decyzja, że w tym roku nagrody dla najlepszych pawilonów zostaną przyznane na podstawie werdyktu zwiedzających.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Świąteczny poranek w Radiu TOK FM, godzina 9.24, przy mikrofonie Filip Kakusza. Ze mną teraz w studiu Dorota Nygren, członkini zarządu Towarzystwa Dziennikarskiego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Światowy Dzień Wolności Prasy dziś przypada, dzień ustalony przez UNESCO. W tym tygodniu opublikowana została nowa edycja raportu Reporterów Bez Granic, Indeks Wolności Prasy, doroczny Indeks Wolności Prasy. Jest też coroczny raport na temat wolności mediów opublikowany przez Unię Swobód Obywatelskich dla Europy i na pewno o wyimkach tych dokumentów będziemy sobie opowiadać, żeby nakreślić dokładniejszy obraz tej naszej rzeczywistości. Ale pierwsze ogólne pytanie powinno brzmieć, czy w Polsce mamy wolność prasy?
6: No, na to pytanie zadane w ten sposób i dosyć ważne oczywiście pytanie, nie da się odpowiedzieć. Oczywiście możemy powiedzieć tak, mamy, bo żyjemy w demokratycznym państwie, tak? Ale do tego należałoby dodać, porównując może tę wolność słowa do wielkiego domu, że dom został zbudowany, mamy fundamenty, mamy okna, dach, ale wiele okien nie zostało domkniętych, wiele drzwi jest otwartych i musi zostać uszczelnionych na zimę. No, mówię to tak obrazowo, bo mniej więcej tak to wygląda, tak? Mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia i myślę, że to, że Polska wskoczyła 4 miejsca wyżej w tym rankingu wolności prasy Reporterów Bez Granic. Możemy się oczywiście cieszyć, że nie spadliśmy, ale to nie jest tak wysoki wzrost. I biorąc pod uwagę to, że po raz pierwszy w historii Światowego Indeksu Wolności Prasy ponad połowa krajów na świecie znalazła się teraz w kategoriach trudna lub bardzo poważna pod względem wolności prasy, to pewnie jest tak, że podskoczyliśmy trochę wyżej, ponieważ inne kraje bardzo, bardzo spadły.
5: My jesteśmy na 27. miejscu, jeśli chodzi o ten ranking. To jest wzrost o 4 miejsca, jak mówiłaś, z 31. i spory wzrost w stosunku do na przykład do roku 2016 i 2017, co pozwala trochę, co trochę koreluje z rzeczywistością, w jakiej żyliśmy w ciągu ostatnich lat, ale idąc za twoją metaforą o tym, że okna są niedomknięte i drzwi są otwarte, skąd te, co dokładnie się wywiewa do tego naszego domu, co sprawia, że jednak jest nam zimno, a powinno być ciepło?
6: No tu jest wiele rzeczy, bo musimy sobie wyobrazić, że dziennikarze żyją w pewnej rzeczywistości i to jest na przykład to, że dziennikarstwo jest dławione przez dyskurs polityczny, że dziennikarze są atakowani publicznie. Drugą kwestią jest sytuacja finansowa dziennikarzy, też bardzo istotna. I trzecią ważną kwestią jest sytuacja prawna dziennikarzy. I teraz idąc z tymi wszystkimi pojęciami, no na pewno możemy powiedzieć, że dziennikarze nie są już tak atakowani jak w okresie poprzedniego rządu, gdzie mieliśmy tych ataków publicznych dużo więcej. Możemy powiedzieć, że media publiczne już nie stosują tak bardzo radykalnego języka propagandy graniczącego z językiem nienawiści, jak jeszcze kilka lat temu. Ale są różne inne sfery, których naprawdę jest bardzo wiele do zrobienia. To jest na przykład dosyć niepokojące zjawisko, z którym mamy do czynienia, gdy sądy wydają zabezpieczenia jeszcze zanim ukazał się materiał prasowy. To jest taka możliwość, ale wedle europejskich regulacji, według Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no taka decyzja sądu powinna zostać podjęta w absolutnej sytuacji takiej, gdzie jest taka konieczność. Mamy całą sferę prawną, w której funkcjonuje artykuł 212, czyli taki artykuł, który przewiduje, że za publikację dziennikarz może pójść do więzienia na rok. Wprawdzie to nigdy jeszcze nie nastąpiło, ale oczywiście, jeśli mamy takie prawo, to jasnym jest, że jeśli ktoś zacznie pisać i są to tematy, powiedzmy, trudne, tematy, w których naraża się różnym osobom, to może oczywiście ten artykuł stanowić efekt tak zwany mrożący, czyli 4 razy ktoś zastanowi się, zanim wejdzie w konflikt na przykład z bardzo wpływowym biznesmenem. Mamy też szereg rozporządzeń, aktów prawnych Unii Europejskiej w ostatnich latach, które powinny być wdrożone do polskiego porządku prawnego i które mają zasadniczy związek z pracą dziennikarzy. A to jest projekt, który ma przeciwdziałać procesom zwanym slapami, a są to procesy, w których ktoś wytacza powództwo tylko dlatego, żeby uciszyć dziennikarza. To są czasami wielkie koncerny, które wydają masę pieniędzy na te pozwy i pozwy te mają na celu zaangażowanie dziennikarza właśnie w całą procedurę prawną i wydanie oczywiście na to masę pieniędzy. Dokładnie kilka dni temu rząd przyjął projekt dotyczący przeciwdziałania slapów, co jest oczywiście wspaniałą wiadomością. Natomiast jak to będzie funkcjonowało w przyszłości, no to dopiero się okaże, prawda? Choćby nawet dlatego, że ten projekt dotyczy prawa cywilnego, a my mamy problem z prawem karnym, bo tam właśnie jest usadowiony artykuł 212.
5: Dotyczący jeszcze, doprecyzujmy, pomówienia zniesławienia.
6: Tak. Mamy także inne akty prawne europejskie, Europejski Akt Wolności Mediów i on nie został jeszcze wdrożony i on dotyczy w dużej mierze mediów publicznych. No i mamy oczywiście DSA, czyli akt o
5: usługach cyfrowych,
6: który także ma związek z tym, no, co jest w naszej przestrzeni publicznej, na ile dezinformacja istnieje w naszej przestrzeni publicznej, na ile platformy mają obowiązek. I tam są mechanizmy dotyczące platform, mają obowiązek usuwania pewnych treści, które są nielegalne. Więc, no i jeszcze inwigilacja oczywiście, billingi, które władze mogą na tym etapie obecnie według naszego prawa pozyskiwać. I chodzi o to, że jeśli dziennikarz rozmawia ze swoim źródłem, który no nie chce, żeby zostało ujawnione, no to jeśli władze mają możliwość pozyskiwania informacji, z kim on rozmawiał, bo oczywiście nie chodzi o podsłuchy, ale tylko o pozyskiwanie tych informacji i te narzędzia działają w ten sposób, że można te dane przechowywać przez rok, no to łatwo to źródło zidentyfikować, prawda? No i dodałabym do tego jeszcze, jako dodatkowe problemy, sprawy mediów publicznych, które oczywiście funkcjonują lepiej, ponieważ no, rząd wprowadził różne zmiany dotyczące mediów publicznych. Natomiast no, ciągle są one pod kontrolą bezpośrednią władzy, rządu. Tak nie powinno być. Ciągle jakby nie mamy tej ustawy medialnej, nie jest ona uchwalona. I no, stworzenie takiego obszaru dla mediów publicznych, w których dziennikarze mieliby pewne, że funkcjonują niezależnie od władzy, bo trzeba podkreślić, że nie mamy mediów państwowych, mamy mieć media publiczne, czyli takie, które funkcjonują niezależnie od każdej władzy. I sama będąc kiedyś w mediach publicznych, wiem, jakie to jest istotne, żeby nie było tego wrażenia, że no, dziennikarze w jakiś sposób są, powiedzmy, no, mają nad sobą ministra i oczywiście no, mamy statuty, w których niezależność mediów publicznych jest zagwarantowana, ale dziennikarze muszą wiedzieć, że rzeczywiście mogą pracować w sposób wolny. No i mamy jeszcze media lokalne i tutaj bym tego... Szkoda, że to wymieniam na samym końcu, ale tak naprawdę media lokalne trochę, mogę powiedzieć, bardzo leżą mi na sercu, dlatego że my tutaj w Warszawie, w tych tak zwanych mediach mainstreamowych, mamy za sobą bardzo ważne redakcje silne. Natomiast dla
5: mnie... Działy prawne, większe budżety.
6: Tak, natomiast dla mnie bohaterami są dziennikarze lokalni, którzy pracują w małych redakcjach, które nie mają takich budżetów, którzy niejednokrotnie muszą odważyć się, wejść w konflikt z lokalnym biznesem.
5: Który znają sąsiednie ulicy.
6: Tak, dokładnie. Mhm. I który z lokalnymi władzami. I to oni dla mnie są bohaterami dziennikarskimi, naprawdę. I o nich tak naprawdę nie wiemy tyle, ile powinniśmy wiedzieć. I ile slapów jest właśnie tam, w mediach lokalnych. Oprócz tego oczywiście mamy problem, z którym borykają się media lokalne, a to publikacje, są to publikacje wydawane przez władze samorządowe, które bardzo często upodabniają się do prasy i które, co gorsza, przyjmują reklamy i one konkurują na rynku z niezależną prasą, więc sytuacja wygląda w taki sposób, że przychodzimy do małego sklepiku i mamy z jednej strony niezależną gazetę, z drugiej strony publikację władzy lokalnej, która często wygląda dokładnie tak samo.
5: Albo lepiej właśnie.
6: Albo lepiej. I no, trudno powiedzieć, czy ludzie są w stanie rozróżnić niezależną prasę od publikacji, które są finansowane za nasze pieniądze, a są publikacjami stricte politycznymi, bo to przecież władze lokalne w nich się promują.
5: I od tej ostatniej uwagi chciałbym się odbić, dlatego że teraz no, tu zostało wymienione liczne problemy, z którymi mierzą się polskie media, ale tak opowiadane z perspektywy właśnie tych samych mediów. To teraz odwróćmy to. Czy Polacy... Włączając telewizję, włączając radio, czytając prasę, czy oni mają dostęp do rzeczywiście obiektywnego, niezależnego dziennikarstwa? W jaki sposób sprawić, żeby... Znaczy, jak Polak musi zareagować, jak odbiorca mediów powinien działać, żeby mieć pewność, albo przynajmniej być zbliżonym do pewności, że to, co czyta, to, co przyjmuje, to jest faktycznie informacja, a nie reklama, a nie propaganda, a nie sponsoring?
6: No, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że to jest trochę zahacza o edukację naszego społeczeństwa. Mhm. A to jest kolejna trochę pięta achillesowa, bo w takiej Skandynawii dzieci są uczone od przedszkola, jak odróżnić źródła informacyjne, które źródła są wiarygodne, a które nie. No, u nas, wydaje mi się, ta edukacja nie jest tak dobra, jak powinna być. Młodzież bardzo często korzysta z serwisów mediów społecznościowych i powtarza informacje, które czasami w ogóle są fake newsami, tak? Więc bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo wydaje mi się, że to trochę właśnie na to wpływ ma to, jacy jesteśmy, jak jesteśmy wyedukowani. Bo no niestety my, to jest nasza praca do odrobienia, to my musimy wiedzieć, co czytamy, to my dokonujemy wyboru tego, czego nie czytamy. I no, jeszcze dodatkowo żyjemy w społeczeństwie, które jest niestety dosyć spolaryzowane. Więc filtrujemy te nasze informacje, które pochłaniamy jeszcze takim filtrem polaryzacyjnym.
5: Najbliższego otoczenia,
6: tak.
5: Tej naszej bańki. A jak bardzo jest to istotne, jak bardzo tej niezależność mediów przekłada się na życie w danych krajach, niech zaświadczy fakt, że wspomniałaś o Skandynawii, gdzie ta edukacja jest prowadzona dotycząca mediów i przyjmowania informacji. Norwegia po raz 10 w tym roku znalazła się na czele indeksu wolności prasy, a kiedy spojrzy się na sam dół, tam mamy Erytreę, tam mamy Koreę Północną, tam mamy byłe republiki postradzieckie, w których generalnie panuje niesamowity zamordyzm i zamknięcie, więc to jest bardzo ściśle sprzężone. Im bardziej wolne media, tym jest większa szansa, że po prostu ludziom się będzie żyło lepiej.
6: No oczywiście, że tak, bo wolne media oznaczają to, że ktoś patrzy władzy na ręce, władzy, która przecież działa za publiczne pieniądze, i w niektórych z tych krajów, które obejmuje Światowy Indeks Wolności Prasy, właściwie tylko dziennikarze czasami są gwarantem tego, żeby dowiedzieć się czegoś o władzy, co władza skrzętnie chce ukryć. I niestety ten tegoroczny Indeks Wolności Prasy, tak jak podkreślają Reporterzy Bez Granic, oznacza, że wolność prasy cały czas pogarsza się, że te wskaźniki idą niestety w dół, a nie w górę. I niestety dotyczy to także Unii Europejskiej, bo wspomniałeś na początku o tym raporcie Unii Swobód Obywatelskich dla Europy i ona podkreśla, że pogarsza się sytuacja w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o media publiczne. Mm-hmm. Więc ja
5: w
6: bym...
5: W całej Unii, bez żadnych wyjątków.
6: Tak, tak. Oczywiście są wyjątki i tutaj wzorcowe są kraje skandynawskie. Natomiast no, w naszej części Europy sytuacja nie wygląda tak różowo. Choćby nawet w Litwie, gdzie ostatnio kilkadziesiąt tysięcy osób protestowało w obronie mediów publicznych. I w innych krajach, jak choćby Węgry, Słowacja, gdzie nowy rząd także dokonał znaczących zmian, które nie sprzyjają niezależności dziennikarzy.
5: Dodajmy jeszcze na koniec. Zmiana w Stanach Zjednoczonych w stosunku do zeszłorocznego rankingu o 7 miejsc w dół za czasów Donalda Trumpa, a z drugiej strony jest Syria, gdzie upadł reżim Bashara el-Assada i od razu po kilkunastu miesiącach wzrost w rankingu prasy o prawie 30 miejsc, co też pokazuje, w jaki sposób te procesy demokratyzujące i te procesy społeczne przekładają się na funkcjonowanie mediów. Dorota Nygren, członkini Zarządu Towarzystwa Dziennikarskiego, była z nami. Bardzo ci dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
5: 9:40 informacja. Po informacjach wspomnimy jeszcze 3 maja 1979 roku, kiedy to Margaret Thatcher została premierką Wielkiej Brytanii jako pierwsza kobieta na tym stanowisku w Europie.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
2: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 9.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Siły ukraińskie zaatakowały 2 tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czerwonym. Poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijał potencjał ataków dalekiego zasięgu. Tankowce były intensywnie wykorzystywane do transportowania ropy. Minister obrony USA Pete Hegseth umacnia swoją pozycję w Pentagonie i konsoliduje kontrolę nad resortem mimo kontrowersji i napięć, podał Washington Post. Pewność szefa resortu wynika z jego bliskich relacji z prezydentem Donaldem Trumpem oraz lojalnego wdrażania jego polityki, dodaje gazeta. Nawet 80 tysięcy dodatkowych miejsc i budowa bieżni lekkoatletycznej. Tak, Stadion Narodowy może się zmienić w olimpijski. Zdaniem głównego projektanta, modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby być zdemontowana. Operator PGE Narodowego organizację w Polsce igrzysk popiera i jest zdania, że to Narodowy powinien być areną olimpijskich zmagań.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: 9.41, świąteczny niedzielny poranek w TOK FM. Przy mikrofonie Filip Kekusz, a ze mną w studiu teraz Aleksandra Karasińska. Dzień dobry, witaj.
7: Dzień dobry Filipie, dzień dobry Państwu.
6: Prowadząca poranek TOK FM w soboty, autorka książki Dlaczego feminizm się opłaca także, to jest dla nas istotne. Punktem wyjścia do naszej rozmowy o feminizmie, o polityce jest rocznica, 47. rocznica momentu, w którym Margaret Thatcher została premierką Wielkiej Brytanii jako pierwsza kobieta na tym stanowisku w Europie. Pierwsza kobieta na stanowisku szefowej rządu w Europie 47 lat temu. No właśnie, zatrzęsła się Europa w posadach, kiedy to się wydarzyło?
7: Na pewno było to bardzo głośne wydarzenie, bardzo komentowane wydarzenie i wtedy bardzo niecodzienne wydarzenie, bo tak naprawdę, jak patrzymy na statystyki ONZ, to kobiety na stanowiskach liderskich właśnie, przywódczeń, czy to prezydentek, premierek, czy szefowych dużych firm globalnych, pojawiają się jakieś 3 dekady temu. I dopiero od 30 paru lat przyzwyczajamy się jako społeczeństwa do obecności kobiet na najwyższych stanowiskach, więc wtedy Margaret Thatcher była wyjątkiem i na pewno była takim nietypową postacią.
6: Mówisz, że 3 dekady temu zaczęła się taka zmiana, w której kobiety zaczęły się pojawiać na stanowiskach liderskich. 30 lat to jest wciąż niewiele. Zastanawiam się, czy tak jak wtedy Margaret Thatcher była wydarzeniem w 79 roku i objęcie takiej premierki było wydarzeniem, tak czy teraz wciąż patrzymy na kobiety na wysokich stanowiskach jako jednak pewne odstępstwo od reguły? Czy jest to po prostu norma, trochę mniejsza norma niż mężczyźni? To odnoszę się bezpośrednio do twojej książki Dlaczego feminizm się opłaca, bo tam jest dużo analizy na ten temat.
7: Mhm. Wiesz co, nadal jako społeczeństwa przyzwyczajamy się do tej sytuacji, kiedy kobiety wchodzą w tą rolę liderską. I niestety ten proces jest bardzo wolny. Niestety dla kobiet i dla równości i dla, myślę, w ogóle dobrostanu naszych społeczeństw. I jest tak, są takie badania, Reykjavik Index for Leadership. To jest bardzo duży projekt, to są bardzo poważne badania. W nich obejmuje te badania 10 tysięcy badanych osób, więc to nie są małe grupy. I to są badani z 14 krajów, grupy takich najbogatszych krajów, na przykład G7, USA, Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Wielka Brytania. Polski nie ma w tym badaniu. okazuje się, że nawet w tych najbardziej rozwiniętych, najbogatszych krajach, no ten akceptacja dla kobiet na stanowiskach liderskich wciąż jest niewielka, bo kilka lat temu, w 2022 roku, tylko 45% osób czuło się komfortowo w sytuacji, gdy kobieta rządziła ich krajem.
6: 45, to jakby to nie ma przełożenia na rzeczywistość, jeśli kobieta rządzi twoim krajem. Nie myślisz o tym codziennie.
7: No, ale oni nie czują się komfortowo z tą sytuacją. I tak mówią i kobiety, i mężczyźni. Połowa badanych, 47%, nie akceptuje faktu, że kobieta zajmuje stanowisko prezeski dużej firmy w ich kraju. I co gorsza, jak się popatrzy na polskie dane, bo ja się zastanawiałam, jak jest w Polsce, prawda? No więc nie ma tych danych z Reykjavik Index, no to zobaczyłam sobie inne dane nasze tam, co BOS-u, czy dane rzecznika, takiego badania Rzecznika Praw Obywatelskich z tego samego okresu. Okazuje się, że co drugi Polak uważa, że kobiety mają inne obowiązki obywatelskie niż mężczyźni.
6: Dzieci.
7: 43% mężczyzn w naszym kraju sądzi, że kobiety mniej znają się na polityce i jest ona dla nich zbyt skomplikowana. Co trzeci badany deklaruje, że kobiety nie powinny w ogóle się w politykę angażować, bo to nie ich rola. To są nowe, to są stosunkowo aktualne badania sprzed 3 lat. Wciąż więc, jak widzimy na tych dużych danych, jest duży opór, żeby kobiety zajmowały te stanowiska władzy, tam gdzie naprawdę podejmuje się decyzje i gdzie są duże pieniądze i duża władza.
6: Wrzuciłem to słowo dzieci, ale to muszę się ciebie dopytać o tę podbudowę naukową. Jakie inne role są przeznaczone dla kobiet wedle tych osób, które nie akceptują ich na wysokich stanowiskach?
7: Ta ich postawa krytyczna i ten opór w ogóle społeczny, no, bierze się z takiego mechanizmu, który ja też analizowałam w książce, bo też mnie to ciekawiło, prawda? Otóż w patriarchacie i w takim bardzo konserwatywnym społeczeństwie, które funkcjonowało no, przez setki lat, on dzielił świat na dwie połowy. Jedną taką sferę prywatną, domową, opiekuńczą, gdzie były dzieci, rodzina i to było w tym świecie takim czarno-białym miejsce kobiety, ta sfera opiekuńcza. No i ta sfera publiczna, czyli praca, czyli ekonomia, czyli polityka. I tutaj ta sfera była przyporządkowana w patriarchacie czy w tym społeczeństwie tradycyjnym dla mężczyzn. Kobiety przekraczając tą granicę, wychodząc z tej sfery prywatnej i wkraczając do polityki, no robią transgresję, robią pewną rzecz, której nie powinny robić. I gdzieś w podświadomie, nawet nie analizując tego, tak jak mówiłeś, że ci ludzie nie myślą o tym codziennie, kto rządzi ich krajem, ale jednak ten obraz taki, jak powinien świat wyglądać, taki czarno-biały obraz wdrażany bardzo mocno przez stereotypy, przez język, przez lektury, przez instytucje, przez rodziny, czyli przez kulturę, jest bardzo głęboko zaszyty w naszej podświadomości, w naszym myśleniu. I kobieta, która obejmuje władzę, przekracza robi tą transgresję w taki najmocniejszy sposób. To znaczy wchodzi w miejsce, które jest jej nienależne. I społeczeństwo, my wszyscy, robimy wszystko, żeby ją stamtąd usunąć. I stąd problemy polityczek.
6: No właśnie, bo też jest tak, że mówisz o tej mocnej transgresji, obejmowaniu władzy, a ja mam wrażenie, że w przypadku Polski jest, no, pomijając też rząd Beaty Szydło, bo to on, i Hanny Suchockiej, wspominajmy o nich, ale teraz jest tak, że jeśli chodzi o skład polskiego rządu, wydaje się, że polskie polityczki są w pewnej poczekalni, to znaczy one bardzo często nie obejmują takich stanowisk, które się rzeczywiście realnie kojarzą z władzą. To jest ministerka kultury, Marta Cienkowska, ministerka do spraw rodziny, a jakże?
7: To potwierdza moją tezę, dlatego, że kobiety, jeżeli już są dopuszczane właśnie do tych stanowisk władzy, to w tych takich resortach miękkich, czyli właśnie tych związanych z tą sferą opiekuńczą, czyli właśnie edukacja, polityka społeczna, zdrowie, kultura. I to nie dotyczy tylko polityki, ale różnych sfer. Ja pamiętam, kiedy zaczynałam karierę dziennikarską, było to rzeczywiście 2 dekady temu, to dziennikarki, reporterki właśnie zajmowały się zdrowiem, kulturą, społeczeństwem, a mężczyźni, koledzy zajmowali się ekonomią, czy geopolityką, czy polityką bieżącą, tak? Więc ten podział, który gdzieś tam głęboko jest zaszyty w naszej mentalności, w naszej kulturze, on wchodzi, jakby ma swoje potem konsekwencje w każdej dziedzinie, nie tylko w kulturze, nie tylko w polityce. No i polityczki, które przekraczają ten podział, no dostają po głowie, po prostu.
6: I tu robimy most do Margaret Thatcher, która przetarła te szlaki w Europie. Ona też się nie wzięła znikąd, bo ona przed tym była szefową partii konserwatywnej, zanim objęła stanowisko...
7: Ministerką była.
6: Tak, tak. Więc już kilka lat była obecna w polityce na tak wysokich stanowiskach, na jakich była w tym momencie członkini partii konserwatywnej mogła być. Natomiast to,

0: tej bardzo seksistowskiej polityce, ona musiała być twardsza i musiała być bardziej radykalnie konserwatywna niż jej koledzy z partii konserwatywnej. Więc jej bardzo niepopularne działania, ja przypomnę, że jeszcze kiedy była ministrą edukacji, ona obcięła budżet ministerstwa i zabrała na przykład takie bardzo popularny program rozdawania czy przydzielania mleka za darmo dzieciom, tak? Więc ona obcięła to. Jej walka z górnikami ostra, którą wygrała, ale kosztem ogromnym społecznym, 5 milionów bezrobocia. Walka polityczna z Irlandią Północną, gdzie więźniowie polityczni strajkowali, bo byli źle traktowani i domagali się statusu więźniów politycznych. 9 mężczyzn zagłodziło się na śmierć, ponieważ nie poszła na żadne ustępstwa. I wojna o Falklandy Malwiny, jej bardzo radykalnie antykomunistyczne deklaracje w stosunku do Związku Radzieckiego, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, fakt, że zgodziła się na to z Reaganem, żeby arsenał atomowy umieścić i wyrzutnie rakietowe w Wielkiej Brytanii. Więc to wszystko były takie bardzo męskie posunięcia, które ją pozycjonowały jako takiego twardego, nieustępliwego lidera, a jej kobiecość w ogóle jakby w tym wszystkim nie grała roli, tam nie było na to miejsca. Jednocześnie, nie wiem czy ty, Filipie, oglądałeś film The Crown, gdzie jest kilka odcinków o niej, pokazuje też, że ona jednak była bardzo konserwatywna i kiedy członkowie jej gabinetu odwiedzali ją w domu, to ona smażyła im kotlety i podawała im do stołu, bo nie wyobrażała sobie w swoim konserwatywnym świecie, że na przykład mąż mógłby jej pomóc w tym procesie, albo ktokolwiek, czy
1: to jest niesamowity dualizm. Minister.
0: Tak, więc rzeczywiście była osobą bardzo, bardzo konserwatywną i ta jej zresztą polityka ekonomiczna dziś po latach jest oceniana bardzo źle. Wielka Brytania do dziś zmaga się z konsekwencjami decyzji takiej na przykład skrajnej liberalizacji, prywatyzacji wszystkiego. Są takie takie badania z Uniwersytetu w Cambridge, ekonomistów, którzy pokazali, że ta liberalizacja rynku w niewielkim stopniu pozytywnie wpłynęła na gospodarkę, nie zapewniła stabilnego wzrostu, bardzo spadła produktywność, a Thatcher pozostawiła po sobie takie dziedzictwo wysokiego bezrobocia, rosnących nierówności i bardzo słabej infrastruktury publicznej.
1: Rozmawialiśmy o bardzo wielu aspektach społecznych, ekonomicznych tego, że kobiety nie zajmują tak tylu eksponowanych stanowisk co mężczyźni, a ty piszesz w swojej książce, że uważasz, że nie można oddzielać feminizmu od polityki, bo walka o nasze prawa kobiet, choć prowadzona pokojowymi metodami, to część konfliktu z populistami, konserwatywną prawicą i religijnymi fundamentalistami. Coraz częściej stosunek do feminizmu definiuje oś politycznego sporu. To jest koniec cytatu i zastanawiam się, czy w takim razie feminizm nie jest w odwrocie, biorąc pod uwagę, jak teraz przebiegają sympatie polityczne w ciągu ostatnich kilku lat w Europie?
0: Jest, zdecydowanie tak. Obserwujemy coś, co Amerykanie czy Anglicy nazywają backlash, czyli po polsku, jak mówi profesor Środa, cofka. Cofka feminizmu oznacza, że zamiast postępu cofamy się na wielu polach. I widać to już w danych, widać to w tych big data. Z takiego raportu ONZ-u, UN Women z zeszłego roku widzimy, że globalnie w co czwartym kraju na Ziemi prawa kobiet są cofane, czy to w kwestii zdrowia, czy edukacji, czy praw politycznych w ogóle, tak jak na przykład w takich krajach jak Afganistan, ale też Ameryka. W ogóle dojście do władzy Trumpa w Ameryce było takim wyraźnym sygnałem, że globalnie następuje ta cofka. I my niestety jesteśmy w tym momencie cofania praw kobiet. Takim dowodem w Ameryce cofania praw kobiet jest oczywiście ustawa Roe Wade, czyli cofnięcie za pierwszej kadencji Trumpa prawa do aborcji, która była przez 50 lat dostępna we wszystkich Stanach, dzisiaj już nie, ale też w danych ekonomicznych. Widzimy w Census Bureau, takim biurze statystycznym amerykańskim, że po raz pierwszy od 60 lat wzrosła luka płacowa w Stanach. Ona bardzo, bardzo wolno zmniejszała się, czyli ta niesprawiedliwa wynagrodzenie kobiet i mężczyzn, czyli niesprawiedliwe wynagrodzenie kobiet na tych samych stanowiskach, powoli się zmniejszała przez 60 lat. Dzisiaj pracodawcy już czują, że mogą znowu niesprawiedliwie wynagradzać kobiety i ona rośnie w Stanach.
1: A w Polsce jak to wygląda?
0: No w Polsce my mieliśmy cofkę nieco wcześniej. Ja z kolei rozmawiałam o tym kiedyś z panią profesor Małgorzatą

0: Małgorzatą Fuszarą i ona mówiła, że 8 lat PiSu to była nasza cofka, ale bo i kwestia praw reprodukcyjnych i kwestia kobiet w polityce, kobiet w ekonomii i tak dalej, to wszystko było cofane, prawa były odbierane, natomiast kobiety protestowały, Polki protestowały na ulicach, co pamiętamy, czarny protest, strajk kobiet. Natomiast dzisiaj, no, nadal trudno pójść do przodu, bo ta obecna koalicja, no, zmaga się z brakiem większości, która by pozwoliła na jakieś bardziej radykalne reformy i poprawę statusu kobiet. Oczywiście są jakieś próby i my te próby widzimy, my jako środowiska kobiet, ja też rozmawiam dużo z organizacjami kobiecymi w Polsce, których zresztą jest bardzo dużo. I to nie jest tak, że one nie doceniają, ale w takich głównych sprawach, takich ikonicznych czy wizerunkowych, jak prawo do aborcji, no niestety tego postępu nie ma.
1: I z tą zdaniem państwa zostawiamy. Niestety Aleksandra Krasińska, prowadząca sobotni poranek Tok FM, autorka książki Dlaczego feminizm się opłaca, była z nami. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: 9:56, za kilka minut godzina 10:00, informacja, a po informacjach Patrycja Wanat i audycja Wiesz, co jesz. Halo, słyszymy się już z Patrycją teraz. Dzień dobry, witaj.
2: Halo, halo, dzień dobry Filipie, dzień dobry państwu.
1: I o czym dziś w tym specjalnym niedzielnym wydaniu?
2: Dzisiaj o pszczołach. Zawsze na wiosnę staram się jedną z audycji Wiesz, co jesz poświęcić pszczołom. No i myślę, że akurat długi weekend majowy to jest wspaniały czas, kiedy pszczoły, gdy jest ładna pogoda, a teraz jest taka, bardzo często lubią wylatywać na ten swój oblot po to, żeby później składać jaja w ulach, więc to jest taki bardzo ciekawy czas, żeby porozmawiać o sztucznej inseminacji, o inseminacji naturalnej, o tym, jak mieszają się genotypy pszczół i też będziemy rozmawiać o tym, co tak naprawdę lata nad naszym niebem, więc bardzo dużo ciekawych tematów związanych z pszczołami. Zapraszam bardzo gorąco.
1: Wiesz, co jesz i Patrycja Wanat po godzinie 10:00 po informacjach. Tymczasem świąteczny poranek dobiega końca. Program przygotowała i czuwała nad nim Magdalena Sikoń. Realizował Adam Brzeziński. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo dziękujemy i spokojnego, słonecznego dnia.
3: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
4: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
5: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
6: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Przyszłość pracy już tu jest. Nowe technologie i sztuczna inteligencja miały sprawić, że będziemy pracować lżej, krócej, bardziej efektywnie. Miały nas odciążyć, zabrać rutynę i zostawić kreatywność. W praktyce nie wygląda to jednak tak kolorowo. Jak technologiczny rozwój zmienia nasze doświadczenie pracy? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Młócka. Reportaże o pracy przyszłości. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
6: Autopromocja.
8: Reklama. Yeah.

0: macie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799.

0: 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Andrzej Poczobut odbierze dziś z rąk prezydenta Order Orła Białego. Dziś już lepiej tylko odpoczywać. Jutro maturzyści rozpoczynają maturalny maraton. Warszawskie metro znów się wydłuży. Minęła 10. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś Order Orła Białego. Marcin Starzec.
4: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju. Sam Poczobut, który spędził ponad 5 lat w więzieniu reżimu Aleksandra Łukaszenki, deklaruje, że chciałby wrócić do pracy na terenie Białorusi. Odradza mu to jednak Wiktoria Bieliaszyn z Gazety Wyborczej.
5: Andrzeja Poczobuta na Białorusi spotkałoby dzisiaj najprawdopodobniej więzienie, kolejne szykany, kolejne katusze.
4: Władze białoruskie przypisały jego działaniom polegającym na kultywowaniu polskości i publikowaniu artykułów w mediach znamiona rehabilitacji nazizmu. Marcin Starzec, TOK FM.
3: A prezydent Nawrocki oprócz odznaczeń wręczy też pierwsze nominacje członkom Rady do spraw nowej konstytucji. Rada ma powstać jeszcze dziś na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada, że jej zadaniem będzie przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. W składzie mają znaleźć się politycy, eksperci i przedstawiciele różnych środowisk. Mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
6: Gmeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartości. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
3: Na powstanie przy prezydencie nowej rady zareagował premier, który w mediach społecznościowych napisał: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej konstytucji. Blisko 350 tysięcy osób rozpocznie jutro egzamin dojrzałości. Na początek egzamin pisemny z języka polskiego. Początek o 9:00. W całej Polsce identyczne takie samo zadanie. Będzie dla wszystkich, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
7: Pierwszy dzień maturzyści dostaną dwa arkusze. Pierwszy arkusz będzie dotyczyć część pierwsza język polski w użyciu i część druga test historyczno-literacki. Arkusz drugi to jest wypracowanie. Na rozwiązanie obu arkuszy zdający mają czas 240 minut.
3: We wtorek egzamin pisemny z matematyki, w środę język obcy. Matura potrwa do końca maja, a wyniki poznamy 8 lipca. I jest decyzja o przedłużeniu linii metra M2 o kolejne stacje. Połączenie z podziemną kolejką zyska w ten sposób warszawski Ursus.
8: Powstaną tam 3 stacje pasażerskie. Ursus Niedźwiadek, Ursus Północny oraz Posag Siedmiu Panien. Prace przedprojektowe po podpisaniu umowy potrwają 18 miesięcy. Tak, żeby z tym kompletem dokumentacji stworzyć możliwość rozpisania przetargu na prace projektowe oraz prace budowlane.
3: Mówiła rzeczniczka metra Anna Bartoń. Nowy odcinek M2 umożliwi przesiadkę do pociągów podmiejskich na przystankach Ursus Północny i Ursus Niedźwiadek. Ogród przy łódzkim Luwrze i kanał Dętka w Łodzi otworzyły się na sezon letni. Można wejść do ogrodu przy Pałacu Poznańskiego, czyli siedzibie Muzeum Miasta Łodzi, w dawnym domu jednego z największych łódzkich fabrykantów oraz do podziemnego kanału pod Placem Wolności, czyli jednej z najbardziej obieganych łódzkich atrakcji, zwłaszcza w majówkę. Bartosz Kądziołka.
9: Ponad 140-metrowy kanał Dętka, czyli owalny tunel, w tym roku świętuje swoje stulecie, mówi Paul Lina Długosz z Muzeum Miasta Łodzi, do którego należy kanał.
10: Świętujemy przede wszystkim prezentując nowe rozwiązania wystawiennicze, które przygotowywaliśmy zimą. Są dostępne makiety dotykowe, wideoprowadzanie, animacje edukacyjne.
9: W weekendy Dętkę można zwiedzać z przewodnikiem, a wejście do ogrodu przy muzeum to zaledwie złotówka, a w tym roku, jak mówi jego dyrektor Magdalena Komarzeniec.
11: Z myślą o osobach, które regularnie odwiedzają nasz ogród, przygotowaliśmy w tym roku specjalne karnety. Jest to karta bywalca ogrodu i w cenie 20 wejść można wejść 30 razy.
9: Ogród i kanał mają być otwarte do końca października. Z Łodzi, Bartosz Kądziołka, TOK FM.
3: Dziś temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni na wschodzie, około 26 w centrum do 29 na zachodzie. Chłodniej będzie jedynie miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat około 20. Będzie na ogół bezchmurnie lub z zachmurzeniem małym, jedynie na północnym zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat. Dzień dobry, a z nami w studiu dzisiaj Monika Leleń z Akademii Pszczelarza oraz Przemysław Szeliga, Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich. Pan prezes, dzień dobry, a swoją drogą również pasieka Szeligów. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam
1: serdecznie. Dzień dobry. Będziemy, proszę Państwa, rozmawiać dzisiaj o pszczołach, jak się pewnie domyślacie po tym, jakich gości dzisiaj mamy w studiu, ale jest to dla mnie też taki bardzo ważny temat na wiosnę. Staram się do niego wracać właśnie albo wiosną, albo jesienią po to, żeby przyjrzeć się nowościom, jeśli chodzi o pszczelarstwo, a tych mamy w tym roku trochę, jeśli chodzi o rejestrację uli, ale również jest to taki fascynujący czas, kiedy pszczoły zaczynają swoją pracę, zaczyna się ten bardzo taki gorący okres i ciekawy okres wiosny, okres lata. Zacznijmy od tego, co dla Was ta wiosna oznacza, bo rozumiem, że to nie jest tylko radość, wiosna, słońce i ciepło, tylko zaczynacie ostro pracować.
12: Rzeczywiście ten czas jest teraz bardzo, bardzo intensywny. On wynika oczywiście z tego, że takich dni, kiedy pszczoły tak naprawdę mogą wyprodukować miód, który my, pszczelarze, możemy potem zebrać jako tą nadwyżkę, jest bardzo mało w Polsce. To tak naprawdę jest 20 kilka dni w ciągu roku i trzeba się bardzo mocno do tego przygotować, żeby ten krótki czas po prostu wykorzystać. Na początku pani powiedziała, że pszczoły teraz się zabierają do intensywnej pracy. Powiem trochę przewrotnie, że pszczoły nigdy nie przestają pracować, bo nawet w okresie zimowli, czyli tym okresie, kiedy są w stanie spoczynku, muszą dbać o to, żeby wewnątrz gniazda, wewnątrz ula była zapewniona odpowiednia temperatura, także to też wymaga pracy. Rzeczywiście pszczoły są cały czas aktywne, ale teraz ta aktywność zdecydowanie wzrasta i zaczęły się te prace, które pszczoły wykonują poza ulem. Dlatego, że mamy kwitnące kwiaty, mamy nektar w przyrodzie, mamy pyłek, także robotnice opuszczają ul, zbierają pyłek, zbierają nektar, przynoszą wodę, ale przede wszystkim muszą pielęgnować kolejne pokolenia robotników.
1: To teraz, zanim zaczniemy od reprodukcji, od tego, w jaki sposób pszczoły tutaj właśnie dbają o to przedłużenie gatunku, powiedzcie mi najpierw jeszcze tak. Zaczniemy bardzo praktycznie. Pierwsze otwarcie uli na wiosnę, sprawdzenie, czy wszystko tam jest okej, kiedy?
13: Jak tylko pogoda na to pozwoli, także co roku jest to inny termin kalendarzowy. Musi być około tych 10 stopni.
1: 10? Pszczoły, nie 15? Możemy już przy 10?
13: Myślę, że taki wgląd do ula, nie przegląd, czyli jeżeli mówimy o przeglądzie, to już mówimy o takim wyjmowaniu ramek, oglądaniu, co jest w środku, jak matka czerwi, jaka jest sytuacja w ulu. Natomiast taki pierwszy wgląd do ula, to możemy zrobić już po pierwszym oblocie pszczół, czyli wtedy, kiedy pszczoły po zimie w końcu, w pierwszych promieniach słońca wylatują na zewnątrz, opróżniają się wtedy, bo przez całą zimę gromadziły kał w swoich jelitach i to jest ten moment, kiedy nie powinniśmy wręcz pszczołom przeszkadzać. One powinny spokojnie skorzystać z tego oblotu po to, żeby się wypróżnić i potem na drugi dzień, jeśli tylko pogoda na to pozwoli, możemy taki wgląd do ula zrobić i zobaczyć, jaka jest sytuacja.
1: Co to znaczy, że wszystko jest okej?
13: Możemy zobaczyć, czy matka jest w ulu, czy czerwi. No, tak, jeżeli będzie czerw, już o tej porze roku powinien być. To znaczy, że jest wszystko w porządku. Są też inne objawy, które mogą sugerować, że na przykład matki nie ma. Możemy też ocenić siłę rodziny, stan pokarmu. Jeżeli sytuacja jest kryzysowa, bo nieodpowiednio nakarmiliśmy jesienią pszczoły i istnieje ryzyko, że nie wystarczy im pokarmu jeszcze do tego momentu, kiedy już w naturze wystąpi nektar, no to wtedy możemy im poddać ciasto, czy jakoś inaczej zareagować, albo może mamy zgromadzone ramki w magazynie, możemy im poddać. Jakby musimy generalnie ocenić sytuację, co się przez ten czas od października czy listopada, kiedy ostatni raz zaglądaliśmy do ula, wydarzyło, i ocenić i potem reagować lub nie, lub czekać do takich tygodni, gdzie tego ciepła będzie troszkę więcej. Wtedy będziemy mogli podjąć takie już mocniejsze przeglądy i pewne innego rodzaju działania związane z wiosną.
12: Między pszczołami a resztą przyrody występuje taka ciekawa zależność, bo oczywiście pszczoły rozwijają się najbardziej intensywnie wtedy, kiedy wystąpi nektar i pyłek w przyrodzie, no ale to dopiero jest gdzieś w marcu. Natomiast mają pewien, ja to nazywam błąd systemu, mają pewne opóźnienie, dlatego że od momentu, kiedy dostaną impuls do rozwoju, czyli do wychowania kolejnych tych wiosennych pokoleń, bo musimy pamiętać, że w trakcie zimowli ze względów ekonomicznych larwy nie są wychowywane przez pszczoły, tylko te pszczoły długowieczne muszą przetrwać do wiosny, to w momencie, kiedy otrzymają impuls do rozwoju, to mają opóźnienie 21 dni, dlatego że tyle trwa cykl rozwojowy robotnicy. I teraz gdyby pszczoły czekały z rozwojem do momentu, kiedy pojawi się nektar, no to wszystko by im przeleciało przed nosem. W związku z tym muszą rozpocząć troszeczkę wcześniej. I dlatego koleżanka wspomniała o tych zapasach, które są istotne. One pochodzą z zeszłego roku. Pszczoły nauczyły się konserwować pyłek w postaci pierzgi, po to, żeby skorzystać z niego wiosną kolejnego roku, zanim w przyrodzie pojawi się pyłek.
1: Czyli fermentacji trochę, tak? Mogę to
12: tak określić? Dokładnie. To jest takie, no nazwalibyśmy to
1: robią kiszenie. Kiszonki, tak.
12: Tak, robią kiszonki, nic, tak jak my. Nawet je też zamykają woskowymi wieczkami w komórkach, a my robimy to w słoikach i zakręcamy nakrętkami. Natomiast pszczoły rzeczywiście dodając enzymów do pyłku i ubijając go bardzo szczelnie w komórkach, doprowadzają do fermentacji mlekowej, następnie odcinają dopływ tlenu, nakładając malutką warstwę miodu, a potem zamykają woskowym wieczkiem. No i w ten sposób mogą skorzystać z pyłku, a właściwie z białka, które jest w pyłku, bo o to nam tak naprawdę chodzi, zanim w przyrodzie pojawi się ten pierwszy wiosenny pyłek. I jakby naprawiają ten błąd. Znaczy ja oczywiście się śmieję, bo to nie jest błąd, ale potrafią zniwelować ten swój 21-dniowy poślizg. Także no jest to fenomenalne. Proszę mi pokazać drugie zwierzęta, które potrafią takie rzeczy robić. No może coś jest, ja nie jestem biologiem.
1: Wiewiórki, może.
12: Może wiewiórki, tak. Ale proszę mi pokazać krowę, która sama skosi sobie trawę i wysuszy siano i jeszcze go zgromadzi w bezpieczny sposób.
1: No, mamy początek maja, czyli już wiemy, że zanim my podejrzewamy, to w tym ulu już tam się mocno dzieje, już właśnie pszczoły pracują, nawet jeśli tego nie widzimy. I przed informacjami chciałabym was jeszcze zapytać o jedną rzecz, która trochę nam wprowadzi drugą część rozmowy. Jeśli otwieramy ten ul na wiosnę i widzimy tam te takie kokony mateczne, przepraszam, że nie używam być może tych mateczniki, dokładnie, ale to są takie kokony, prawda? Zgodzimy się, że trochę wyglądają jak takie, takie kokony. Czy jeśli widzimy mateczniki, to usuwamy je, czy pozwalamy ulom na rozmnażanie się jak chce, jak natura im tutaj śpiewa?
13: No to w sumie trudne pytanie. Bo to zależy kiedy.
12: Należałoby odpowiedzieć jak nasi znajomi mecenasi. To zależy.
13: Tak, to zależy od tego, kiedy to się wydarzy, ile jest tych mateczników, czy to są mateczniki rojowe, czy ratunkowe, czy może to jest matecznik na cichą wymianę. Także w zależności od tego, jaka jest sytuacja w ulu, możemy podjąć decyzję, czy zostawiamy, czy wymieniamy. Jeżeli to jest taka planowana wymiana matek przez pszczoły, wymiana tej matki konkretnej przez pszczoły, bo na przykład zestarzała się już, już zaczyna się zmniejszać poziom plemników w jej zbiorniczku nasiennym, czyli zaczyna czerwić trochę bardziej, nie tak zwarcie, tylko pojawiają się tam puste miejsca w tych komórkach, to wtedy pszczoły wyczuwają to i podejmują decyzję o wymianie matki. Wtedy ta matka z tak zwanej cichej wymiany jest matką planowaną, więc ona będzie bardzo dobrej jakości.
1: Czy tak co 3 lata, czy też ciężko powiedzieć, zależy
13: od... U pszczół ciężko powiedzieć. Pszczelarze wymieniają matki co 2 lata, co 3 lata, a nawet co roku, zakupując w hodowli. Natomiast pszczoły podejmują decyzję w zależności od tego, jaka jest sytuacja, i to jest maksymalnie może być nawet 5 lat, dlatego że to jest taki 5 lat to jest maksymalny wiek życia matki. Jeżeli była dobrze unasieniona i wszystko było w porządku, no to ona jest w stanie żyć tyle czasu, ale potem już będzie potrzebowała, znaczy już będzie, już się zestarzeje, w związku z tym pszczoły będą chciały ją wymienić. Wtedy taka planowana matka, jest zakładany specjalny matecznik, pszczoły zmuszają poprzednią matkę, żeby zaczerwiła tą komórkę, czyli złożyła do niej jajo, odpowiednio się nią opiekują i może się urodzić naprawdę ładna, dorodna matka, córka tej poprzedniej. I co jest też taką ciekawostką, w sytuacji cichej wymiany zdarza się, że potem przez jakiś czas obie matki razem funkcjonują w jednym ulu.
1: A później, niestety...
13: A później starsza, tak, jest likwidowana.
12: Natomiast jeśli chodzi o mateczniki rojowe, to generalnie... jakby zgodnie ze sztuką pszczelarską staramy się nie dopuszczać do naturalnego rozmnażania się. Dlatego, że jakby mateczniki rojowe powstają wtedy, kiedy rodzina chce wydać rój. Wydać rój, czyli się rozmnożyć. I to nie byłby wielki problem dla pszczelarza. Tylko, że ten czas wydania roju poprzedzony jest czymś, co my nazywamy nastrojem rojowym, czyli okresem, w którym rodzina przygotowuje się do wyprodukowania tego roju, jeżeli można użyć takiego brzydkiego słowa, wyprodukować. To jest trochę tak, jakby u ssaków można porównać do okresu ciąży. To jest czas wychowania nowego organizmu.
1: Zabiera czas, energię.
12: Tak, ale przede wszystkim u pszczół w pewnym momencie powoduje lenistwo, to znaczy pszczoły, które...
1: Marazm.
12: Tak, pszczoły rojowe, które mają za chwileczkę założyć nowe gniazdo i założyć nową rodzinę, po prostu migają się od pracy, bo będą ją wykonywać już w nowym miejscu. Niestety, mając bardzo mało czasu na zbiór miodu, my staramy się nie dopuszczać do tego, żeby pszczoły wchodziły w ten nastrój rojowy, bo jest to po prostu nieekonomiczne dla nas. Więc staramy się rozmnażać pszczoły w sposób kontrolowany. Czyli to my, pszczelarze, chcemy decydować, kiedy ta rodzina się rozmnoży, czyli zabieramy ramy szczerwia.
1: Nie ujawniamy teraz tych szczegółów. Okay. Informacje Radia Tok FM, robimy taki niemalże cliffhanger w serialach, jak się dokonuje właśnie takiej wymiany matki pszczele i w jaki sposób się hoduje matki pszczele. O tym porozmawiamy już po informacjach Radia Tok FM. Przemysław Szeliga, prezes Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich, Monika Leleń z Akademii Pszczelarza i pasieka Szeligów, oboje są z nami w studiu. Wracamy już po informacjach Radia Tok FM.
2: Autopromocja.
14: Historia integracji europejskiej jest historią męskich elit politycznych. A kiedy i dlaczego do gry weszła kobieca perspektywa? Czy polityka równościowa to dziś unijny priorytet, a może tylko pusto brzmiąca deklaracja? Audycja Polska w Unii. Dziś o 16:00. Zapraszam, Anna Piekutowska.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 10.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Andrzej Poczobut przybył już na Zamek Królewski w Warszawie. Dziś odbierze z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Order, który dziś otrzyma, to najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe RP, nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych. Policja w amerykańskim stanie Kalifornia będzie mogła wystawić mandat samochodom autonomicznym, które złamały przepisy ruchu drogowego. Odpowiednie regulacje zostały już przyjęte, podała stacja BBC. Samochody bez kierowcy są bardzo częstym widokiem w niektórych miastach Kalifornii, ale do tej pory policja nie była w stanie wystawiać mandatów za złamanie przez nie przepisów. 60-letni mężczyzna zginął, a 4 osoby zostały ranne w rosyjskim ataku dronowym na cywilny pojazd i karetkę w Chersoniu na południu Ukrainy. Po pierwszym ataku na transport cywilny doszło do pierwszego ataku na transport cywilny doszło i dziś był kolejny, w wyniku którego uszkodzona została karetka pogotowia ratunkowego. Lekarze nie ucierpieli. Dzień wcześniej w rosyjskich atakach zginęły w obwodzie chersońskim 2 osoby, a 29 zostało rannych, w tym 2 dzieci.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: To jest wciąż audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat, dzień dobry. No i rozmawiamy dzisiaj o pszczołach, o wszystkich ciekawych tematach, które na wiosnę z pszczołami się wiążą. Zaczęliśmy rozmawiać właśnie o tej wymianie matek pszczelich. Celowo was o nią pytam, bo to jest temat fascynujący, w jaki sposób możemy wymienić matkę pszczelą, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale też w tym czasie przed 1 maja, koniec kwietnia, początek maja odbywa się taki dość wzmożony transport matek pszczelich po całej Polsce. Matki pszczele wysyła się w takich małych plastikowych pojemniczkach do pszczelarzy, którzy właśnie dokonują wymiany matek pszczelich. Przemysław Szeliga już zaczął mówić nam, dlaczego się to robi. Jest to po prostu ekonomiczne po to, żeby nie dopuścić do tego czasu rojenia się ula. Też pewnie nie chcemy, żeby nam połowa tego ula wleciała gdzieś po prostu w świat. Wolelibyśmy zatrzymać te pszczoły w ulu, prawda?
7: Nie, no tak, no po to się zajmujemy pszczołami, po to się nimi opiekujemy, po to stwarzamy im warunki do rozwoju.
6: Żeby ich nie ściągać z drzewa później.
7: Żeby ich nie ściągać z drzewa, a no nie daj Boże, żeby ktoś inny nie ściągał za nas.
6: Naszych do swojego pszczół, ula.
7: Ale przede wszystkim, żeby nie stracić tego potencjalnego miodu, który te pszczoły mogą po prostu zebrać dla nas. Pszczelarz i tak zbiera tylko niewielką nadwyżkę ponad to, co rodzina pszczela gromadzi w trakcie sezonu, bo na własne potrzeby każda rodzina musi przecież około 90 kg tego miodu z nektaru wyprodukować, a pszczelarz zbiera około 15-20 kg najczęściej w naszych tutaj warunkach środowiskowych. Także no, nikt nie chce stracić efektu swojej pracy. Więc to jest oczywiste.
6: No i teraz tak, w jaki sposób wygląda taka, nie wiem, fabryka, laboratorium, produkcja matek pszczelich? Bo to jest trochę taka linia produkcyjna, prawda?
8: Tak, trochę tak. Trochę jest to taka linia produkcyjna, mocno uzależniona od pogody i od warunków atmosferycznych. Ciężko tak w skrócie powiedzieć, jak to wygląda, ten cały proces, bo składa się na niego bardzo wiele czynników.
6: To może ja tutaj zapytam jeszcze tak. W środowisku naturalnym matka wylatuje z ula, lata sobie, jest zapłodniana, wraca.
8: Wraca, zaczyna składać
6: i przez kilka lat już
8: jaja.
6: Jest w ulu i
8: tak.
6: Tam składa jaja.
8: Natomiast to, co ciekawe w takim planowanym wychowie matek pszczelich, czyli w pasiekach hodowlanych, to jest to, że przekładamy larwy z komórek pszczelich do komórek matecznych i po tym pszczoły rozpoznają, w jaki sposób tą larwę, która się, tak, tą larwę samicy mają karmić. I od tego karmienia zależy to, czy z niej urodzi się matka królowa, czy robotnice. I to jest bardzo ciekawe zjawisko właśnie u pszczół, dlatego że matka generalnie składa dwa rodzaje jaj, zapłodnione i niezapłodnione. Z niezapłodnionych rodzą się trutnie, czyli chłopaki, a z zapłodnionych rodzą się samice, czyli dziewczyny. I w zależności od tego, jaki pokarm te samice otrzymają w okresie rozwoju larwalnego, to albo rozwiną się u nich narządy rozrodcze, ale też ich masa ciała będzie inna, albo nie.
6: Tylko jedzenie, tylko pożywienie, prawda?
7: I to przez bardzo krótki okres, dlatego że ten okres otwartego czerwiu, czyli ten okres larwalny, kiedy larwa jest karmiona przez robotnicę, no, mamy pierwsze 3 dni to cyklu rozwojowego, to jest jajo. I następnie 4., 5., 6., 7., 8., 9. dzień to jest okres, kiedy my to nazywamy otwartym czerwiem, czyli właśnie ten okres karmienia. To jest 6 dni. Z 21 dni rozwoju robotnicy, 6 dni to jest okres karmienia. W przypadku matki pszczelej to jest 6 dni z 16, dlatego że ten pokarm, czyli to mleczko pszczele, które larwy otrzymują, z których mają być pszczoły, jakby jest w troszeczkę mniejszej ilości dostarczane. Natomiast te larwy, które mają być matkami, otrzymują więcej tego mleczka i otrzymują nie tylko na początku tego karmienia, tak jak robotnice, czyli przez pierwsze 2-3 dni z tych 6, tylko otrzymują przez całe 6 dni. I czyli 6 minus 3 czy 2, to jest tak 4-3 dni różnicy w karmieniu, czyli 4-3 dni innej diety powoduje, że z tej larwy nie urodzi się robotnica, tylko urodzi się matka. To jest absolutnie fenomenalne moim zdaniem, bo to jest tak, jakbyśmy ssaka przez parę dni życia karmili innym pokarmem i ta samica albo byłaby płodna, albo niepłodna. To jest absolutnie niesamowite. I my to wykorzystujemy jako hodowcy. Próbujemy trochę te pszczoły oszukać. Czyli do tej miseczki, z której normalnie urodziłaby się królowa, matka pszczela, wkładamy larwę, ale z robotnicy. I teraz, jeżeli pszczoły są w odpowiedniej kondycji, są dojrzałe biologicznie i byłyby zdolne do wychowu matek, no to udaje się ta sztuczka, ale nie zawsze. Oczywiście nie w każdym przypadku, dlatego my tych larw musimy dużo więcej przełożyć, niż finalnie urodzi nam się matek. No i taka zabawa troszeczkę właśnie z pszczołami. A że pszczoły mają krótki okres w ciągu roku, kiedy są zdolne do rozmnażania się i wychowywania nowych matek, no to my musimy się też tym terminem dostosować. Czyli jest to laboratorium, jest to w jakimś sensie linia produkcyjna, ale cały czas zależna od pszczół. My tam tak naprawdę nie robimy niczego sztucznego, tylko robimy w sposób kontrolowany, no i robimy tego po prostu dużo. No taką sztucznością może jest to, że w 9. dniu cyklu, kiedy już ten matecznik jest zamykany i muszą tam przejść pewne procesy, no choćby jak przepoczwarzenie i tak dalej, histoliza i różne inne historie, i ten matecznik, czy właściwie ta larwa, która jest w środku, potrzebuje już tylko temperatury i wilgotności, to my zabieramy te mateczniki z tych rodzin wychowujących, bo tak te jednostki się nazywają w pasiece hodowlanej, i przenosimy do inkubatorów po to, żeby zapewnić stabilne warunki wilgotnościowe i temperaturowe, po to, żeby te matki urodziły nam się dokładnie w 16 dniu cyklu, a nie dzień wcześniej, ani dzień później. No i też po to, żeby tą rodzinę, która nam tak ładnie wychowywała larwy, przeznaczyć do wychowywania kolejnej serii larw, czyli do karmienia larw muszą być robotnice.
6: To jest wyższa technologia, wyższa matematyka, koronkowa robota. Rozumiem, że macie jakąś, nie wiem, wielką tablicę, w której wszystko jest zapisane co do dnia, co do minuty.
8: Tak, mamy dużo narzędzi, które nam pozwalają nad tym zapanować. Mamy kalendarz hodowlany na ścianie, taki duży. Wszyscy, którzy przychodzą w sezonie i z nami pracują, to muszą się najpierw nauczyć kalendarza hodowlanego. Mamy kalendarz czynności, mamy aplikację, w której zapisujemy, także wszystko jest monitorowane, sprawdzane i planowane, dlatego że my jako pasieka hodowlana też sprzedajemy dużo matek takich nieunasiennionych. One są jak świeże bułeczki w piekarni. Od momentu urodzenia powinny jak najszybciej trafić do pszczelarza, żeby jak najszybciej znalazły się w tej rodzinie, do której ta matka jest potrzebna.
6: Jak najszybciej
8: ta matka
6: to jest ile? Potrzebna. Bo w jaki sposób one są wysyłane w ogóle?
7: W ciągu 24 godzin od urodzenia najlepiej jest, żeby się znalazły u pszczelarza.
6: Czyli kurier
8: Poczta Polska.
7: Poczta Polska.
8: Poczta Polska jest jedynym przewoźnikiem w Polsce, który legalnie przewozi właśnie żywe owady, pszczoły i działa bardzo dobrze. W ciągu 24 godzin, czyli jeżeli wysyłamy w poniedziałek, to na wtorek w 99,9% te przesyłki docierają w dobrej kondycji i pszczelarz może je od razu zagospodarować. Ja powiedziałam o tym szybkiej wysyłce i że to są jak świeże bułeczki w piekarni, dlatego że to jest właśnie związane z planowaniem. My wiedząc wcześniej, ile matek powinno się urodzić danego dnia, z odpowiednim wyprzedzeniem informujemy pszczelarzy, umawiamy tak, żeby nie pozostawały nam niezagospodarowane matki, a jeżeli są takowe, no to one najczęściej zostają u nas do innych celów, na przykład do inseminacji albo do naturalnych lotów godowych.
6: Do inseminacji jeszcze za chwilę wrócimy na krótko, ale powiedzcie mi, jakie jest największe niebezpieczeństwo w takim razie w tym procesie, bo powiedziała pani też coś o pogodzie, czy pogoda ma jakiś wpływ na waszą pracę. Ja też pamiętam, jak kilka lat temu pan Przemysław mi opowiadał o tym, że jak to jest strasznie stresujący czas, bo oczywiście wiążą się z tym koszty, no strata partii w ciągu roku matek pszczelich, no to też są po prostu ogromne koszty. Co tutaj może być piaskiem w tej maszynie, która utrudni
7: proces? Może być wiele piasku. Pogoda jest czynnikiem, który utrudnia.
6: Dlaczego pogoda?
7: Jak pada deszcz i trzeba otworzyć ul, to nie jest problem. Jest 100 tysięcy metod na to, żeby sobie z tym poradzić. Nawet jeżeli brakuje pszczołom nektaru, a ten nektar jest konieczny do tego, żeby pszczoły chciały wychowywać matki, to możemy go zastąpić syropem cukrowym po prostu. To nie jest problem, ale w hodowlach produkowane są nie tylko matki nieunasiennione. Produkowane są też matki unasiennione naturalnie, które, tak jak u pszczelarza, trafiają do tak zwanych ulików weselnych, czyli takich małych rodzinek, gdzie są opiekowane przez pszczoły i muszą wylecieć na lot godowy. A do lotu godowego potrzebują odpowiedniej temperatury, potrzebują pogody bez deszczu, potrzebują pogody bez wiatru. Jeszcze muszą mieć troszeczkę szczęścia, żeby jakiś ptak ich po drodze nie zjadł. Więc tutaj jest dosyć dużo stresu. Ja pamiętam zeszły rok, to był maj 2025, gdzie naprawdę pogoda była skrajnie niesprzyjająca. Nie było może dużo deszczu, ale było przede wszystkim zimno. Ja już tu nie chcę mówić o ekonomii tyle, ale no wtedy straciliśmy ponad 1000 matek w jednej serii. To też działa jakby psychologicznie, to znaczy podcina skrzydła, dlatego że my oczywiście pracujemy w zespole, mamy około 20 pszczelarzy pracujących razem z nami w pasiece i ci ludzie też pracują bardzo intensywnie. To jest praca zespołowa i teraz efekt ich pracy poszedł na marne i teraz trzeba tych ludzi jeszcze raz zmotywować do pracy i siebie też. Trzeba znaleźć w sobie siłę, że po tym, jak wyhodowaliśmy 1000 matek, wsadziliśmy je do ulików weselnych, potem poszliśmy, musieliśmy je zabić. Dlatego, że matka ma bardzo krótki okres w życiu, kiedy może zostać unasienniona. Nie ma już drugiego podejścia. Ona się po prostu zestarzeje i to jest właściwie taki slot dwutygodniowy maksymalnie, kiedy może skutecznie kopulować z trutniem. No więc jak nie było pogody, trzeba było te matki wyjąć, zabić, wstawić nowe i na drugi dzień zapomnieć o tym wszystkim, nie? A to nie jest takie proste. I zacząć od nowa. I to jest stresujące, niewątpliwie. No stresujące było i to też taki piasek w tryby. Kiedyś był strajk listonoszy na przykład. I matki się rodzą, wszystko jest przygotowane, a my nie możemy ich wysłać. W zeszłym roku poczta zawiesiła przyjmowanie, dwa lata temu, w 2024 roku poczta zawiesiła przyjmowanie przesyłek z żywymi zwierzętami ze względu na wysokie temperatury. Ale to potem udało nam się przekuć w sukces, bo jakby ten epizod spowodował, że została stworzona specjalna właściwie usługa do przesyłki pszczół. Zostało to wyłączone tam z tych wszystkich kurcząt, ptaków i tym podobnych zwierząt. I teraz rzeczywiście to bardzo, bardzo dobrze funkcjonujemy. Możemy monitorować wszystkie nasze przesyłki. Także tutaj naprawdę działa to w Polsce bardzo dobrze.
6: Na krótko jeszcze przed informacjami Radia Tok FM, a jeśli na przykład pszczoły nie mogą wylecieć, nie da się ich wszystkich sztucznie unasiennić w takim wypadku?
7: No da się, ale...
6: Tysiąc trudno, tak?
7: Tysiąc naraz to pewnie by było trudno, to musiałaby Monika się wypowiedzieć, bo ona jest inseminatorem matek pszczelich, ale ja myślę, że trudność, jakby każda pasieka hodowlana jest nastawiona na jakąś skalę unasiennienia i można unasieniać po 1000 matek nawet dziennie, jak się ma odpowiednie zaplecze do tego i się jest przygotowany. Ale nie da się, niezależnie od skali, jaką się wykonuje, nie da się jej nagle zwiększyć wielokrotnie, prawda? Także no tutaj to nie rozwiązuje problemu, aczkolwiek część tych matek na pewno można uratować właśnie poprzez inseminację, która jest niezależna od pogody, ale inseminowanie w złych warunkach atmosferycznych też nie jest super komfortowe, dlatego że są problemy z trutniami, z pobieraniem nasienia, ale to tak jak mówię, musiałaby Monika jako inseminatorka więcej powiedzieć.
6: I zaraz o tym powiemy, trochę więcej informacji Radio Tok FM. To jest audycja Wiesz co jesz i wracamy już za moment.
9: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
10: Tok 1.
11: Jeżeli premier Morawiecki mówi, że chce być odnowicielem PiSu, to znaczy, że PiS wymaga odnowy. Zastanawiam się, co wymaga odnowy w PiSie, albo co się ludziom w PiSie nie podoba.
12: Ja pani powiem jedną rzecz. Jest jedna rzecz, która sprawiała, że chociaż też się spieraliśmy, to jednak co do zasady działaliśmy wspólnie. Wie pani, co to było? To było wtedy, kiedy rządziliśmy Polską i wtedy wszyscy rozumieli, że te spory, oczywiście one były...
11: Wspólna władza, tak, wspaniale łączy, tak. Nie ma lepszego spoiwa niż dostęp do koryta, jak mówią niektórzy.
12: No, jeżeli pani to w ten sposób patrzy, to współczuję, że pani ma taką percepcję polityki. Myślę, że właśnie dlatego ludzie nie mają do polityków zaufania, że w ten sposób myślą.
11: Ja rozumiem, myślę, że pan traktuje politykę jak służbę publiczną.
12: Traktuję jako bardzo ciekawą i wymagającą pracę, tak.
9: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
13: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. W czasie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej będziemy rozmawiali o odpowiedzialnej i dalekowzrocznej polityce, powiedział premier Donald Tusk przed wylotem do Armenii. Premier spotka się jutro w Erywaniu m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Dwustronna rozmowa odbędzie się przy okazji 8. szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej, poświęconego m.in. kwestiom regionalnych wyzwań i bezpieczeństwa energetycznego. W niedzielę przed wylotem do Armenii szef polskiego rządu poinformował, że będzie miał także spotkanie bilateralne z innymi uczestnikami szczytu, premierami, prezydentami, w tym m.in. Kanady, Turcji i Wielkiej Brytanii. Premier zaprosił też do odwiedzenia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie wystawiony został oryginał Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Przypomniał, że jest ona świętą pamiątką o wielkich nadziejach Polaków. Dzisiaj wszyscy w Polsce musimy mieć świadomość, jak ważna jest jedność, jak ważne są rządy prawa, jak ważne jest poszanowanie Konstytucji, podkreślił premier Donald Tusk. TPN ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Wraz ze wzrostem temperatury podczas majowego weekendu coraz częściej można je spotkać na niżej położonych, nasłonecznionych terenach. Te jadowite węże wygrzewają się w promieniach słońca. Żmija zygzakowata to jedyny jadowity gatunek węża występujący w Polsce. Jak podkreślają przyrodnicy, jej jad może być niebezpieczny. Jednak tragiczne wypadki należą do rzadkości.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Audycja Wiesz co jesz. Rozmawiamy dzisiaj o pszczołach. Zaczęliśmy rozmawiać o sztucznym unasiennianiu matek pszczelich. Jeszcze kilka minut zostańmy przy tym temacie, bo Polska jest tutaj potęgą w zasadzie światową, jeśli chodzi o sztuczną inseminację matek pszczelich. Rozumiem, że to wynika z kilku powodów. Dlaczego u nas akurat tak bardzo rozwinęła się ta sztuka sztucznego unasienniania matek pszczelich?
5: Rzeczywiście, nasz kraj jest znany z tego w świecie i w Europie, że jesteśmy takim zagłębiem inseminacji matek pszczelich. Między innymi wynika to z tego, że tutaj w Polsce nie mamy terenów, w których moglibyśmy unasienniać matki naturalnie w sposób kontrolowany, czyli moglibyśmy je wywieźć w takie miejsce, jednocześnie matki i trutnie z określonym genotypem, z określonych rodzin reprodukcyjnych i tam wypuścić je po to, żeby się ze sobą skojarzyły naturalnie, ale byłoby to kontrolowane unasiennienie, bo znalibyśmy zarówno stronę ojcowską, jak i stronę mateczną. Nie mamy takich terenów w Polsce.
4: Czyli musiałaby to być jakaś wyspa albo dolina? Albo...
5: Tak, no po prostu albo no, duży
4: bramy
5: rejon.
4: Bramy nie postawimy.
5: Tak. Może być wyspa, może być taka dolina górska, natomiast może to też być po prostu teren, który w promieniu około 20, nawet 25 kilometrów nie będzie miał żadnych innych pasiek, co jest niewykonalne w naszym kraju z różnych powodów. Więc jeżeli chcemy mieć kontrolowane kojarzenia, co jest niezbędne do prowadzenia programów doskonalących, programów krzyżowniczych, czyli programów genetycznych, no to musimy zastosować zabieg sztucznego unasienniania. Wtedy wiemy, skąd pochodzą trutnie. No matki, to wiadomo też, jest to oczywiste.
6: No myślę, że trzeba też wspomnieć o tym, że mieliśmy po prostu wybitnych specjalistów, mieliśmy prekursorów i ludzi, którzy po prostu chcieli się tym zająć i całe życie swoje i naukowe i właściwie prywatne, bo to już potem chyba prywatnego wiele nie mieli, poświęcili właśnie temu zagadnieniu i są znani na cały świat i potem było to kontynuowane i rozwijana jakby ta sztuka właśnie inseminacji. Do dzisiaj przyjeżdżają i przylatują, bo to nie tylko z Europy, ale i z innych kontynentów, przylatują do Polski ludzie po to, żeby uczyć się inseminacji.
4: Powiedziała pani Moniko o tym, że chcemy znać genotyp tych pszczół, chcemy wiedzieć, mieć kontrolę nad tym, co nam się rodzi. I w zasadzie po co? Pszczoła to pszczoła. Przechodzimy tym samym do trzeciej części naszej audycji dzisiejszej, bardzo ważnej moim zdaniem, czyli co lata nad naszymi głowami, jeśli chodzi o pszczoły. Jakie są najpopularniejsze w tym momencie pszczoły w Polsce? Co nam lata? O, może tak. Co nam lata nad głowami i dlaczego?
6: Pszczoły są zwierzętami gospodarskimi. Prowadzimy hodowlę pszczół po to, żeby miały określone cechy, czyli prowadzimy selekcję. Wybieramy do dalszej reprodukcji te rodziny, które są łagodne, po to, żeby łatwiej się nam pracowało, po to, żeby nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia. Również po to, żeby można było je hodować na przykład w miastach, na przedmieściach. Po to, żeby nie były po prostu uciążliwe dla wszystkich niepszczelarzy. Bo ja jako pszczelarz ubiorę sobie strój ochronny i sobie poradzę. Ja wiem, jak się zachowywać przy pszczołach, tak żeby nie były dla mnie bardzo agresywne. Ale nie każdy to potrafi zrobić. Poza tym praca z pszczołami, które nie są agresywne, jest po prostu szybsza. Co więcej, chcemy mieć pszczoły, które przynoszą dużo miodu, więc te rodzina rodzinie nie jest równa, więc te, które my nazywamy leniami, nie są przeznaczane do dalszej reprodukcji. Chcemy mieć pszczoły, które nie mają takiego silnego instynktu do rojenia się, dlatego, że nie chcemy tego nastroju rojowego poprzedzającego rojenie się i wiele innych cech. W ostatnich latach kluczowe są cechy związane z instynktami higienicznymi pszczół, jak również odporność na choroby. Czyli jak w każdej hodowli mamy określone cele, które nam przyświecają. No i żeby to osiągnąć, potrzebujemy albo wyizolowanych miejsc do unasienniania, czyli tak zwanych trutowisk, albo właśnie inseminacji. Natomiast co lata nad głowami? W Polsce przede wszystkim latają, znaczy tak, tak pierwotnie to latały nad nami pszczoły środkowoeuropejskie, czyli Apis mellifera mellifera, i obecnie dla tej pszczoły są też prowadzone programy, które są nastawione na zachowanie tych genów, czyli programy ochrony zasobów genetycznych. Jest kilka linii właśnie pszczoły środkowoeuropejskiej, ale w związku z tym, że ona jest troszeczkę mniej przydatna w pasiekach, to zdominowała już wiele lat temu Polskę pszczoła kraińska. W naturalny sposób pszczoła kraińska, czyli Apis mellifera carnica, swoim zasięgiem występowania zahaczała tutaj o południową Polskę i mamy jeden program ochrony zasobów dla pszczoły kraińskiej. Natomiast w związku z tym, że jej cechy użytkowe dla pszczelarzy były atrakcyjne, no to zrobiła się coraz bardziej popularna. Także dominuje tak naprawdę w tym momencie w Polsce pszczoła kraińska, chociaż są jeszcze programy hodowlane dla Apis mellifera ligustica i dla Apis mellifera caucasica, czyli dla pszczoły kaukaskiej.
4: Ale jak słyszę, to nie są pszczoły afrykańskie albo brazylijskie, to są generalnie pszczoły
6: To są tak zwane pszczoły rodzime, tak. To znaczy pszczoła kraińska i pszczoła środkowoeuropejska jest pszczołą rodzimą. Natomiast te geny afrykańskie, my tutaj tak popatrzyliśmy po sobie, dlatego że one się niestety pojawiają.
4: No właśnie. Skąd pszczoły afrykańskie w Polsce?
5: No niestety z importu. Niekontrolowanego, bo nie ma żadnych możliwości, żeby to jakoś kontrolować. Natomiast mamy taką cechę jako Polacy, że cudze chwalicie swego nie znacie i taka chęć sprowadzania nowości, które są lepsze, które pszczoły są bardziej miodne, lepiej się rozwijają, niekoniecznie dostosowane do naszych warunków środowiskowo-przyrodniczych, powoduje to, że robi się taki genetyczny bałagan w powietrzu. I to bardzo utrudnia pracę hodowcom, ale też po prostu pszczelarzom. Ponieważ w Polsce to też jest taka specyfika naszego kraju, że właśnie kupuje się najczęściej matki nieunasiennione, no to one wylatują na lot godowy w powietrze i tam już nie wiemy z jakimi trudniami się kojarzą. Jeżeli skojarzą się z trudniami, które mają w sobie geny afrykańskie czy jakieś inne obce geny, to tak naprawdę nie wiemy, jakie to połączenie przyniesie efekt. Bardzo często zdarza się, że to są pszczoły agresywne. Może nie od razu w pierwszym pokoleniu, tylko w drugim. Popularne w Polsce stały się tak zwane hybrydy i one też nie są przewidziane. W hodowlach takich jak nasza, których w Polsce jest dostateczna ilość, selekcja jest prowadzona od wielu lat. W związku z tym mamy taką przewidywalność cech. Jeżeli pszczelarz zakupi matkę nawet nienasiennioną, to ona będzie

0: potem tracą i zaczynają nam dominować te cechy negatywne. No i tutaj jakby trzeba się zastanowić nad odpowiedzialnością każdego pszczelarza, nad tym, co przywozi, co wprowadza do środowiska. Dlatego, że jakby wiele się mówi na przykład o gatunkach inwazyjnych. Jeżeli ktoś sobie przywiezie roślinę z gatunku inwazyjnego i posadzi ją sobie w doniczce, no to jest naprawdę małe prawdopodobieństwo, że ona z tej doniczki wyjdzie. Mówię oczywiście.
1: Tak, zdarza się, ale
0: taki
1: no rzadko.
0: W sposób trochę infantylny, ale to zagrożenie jest, ale niewielkie. Jak ją posadzi gdzieś na zewnątrz, to już to ryzyko jest znacznie większe. A w przypadku pszczół mamy pewność, że te geny zostaną wprowadzone do naszego środowiska, dlatego że rodzina pszczela, do której zostanie wprowadzona matka takiego mieszańca, prędzej czy później wyhoduje trutnie, które będą te geny rozprzestrzeniały w całej okolicy. Trutnie przemieszczają się bardzo daleko, to jest kilkanaście kilometrów nawet. I te geny raz wprowadzone do środowiska po prostu z nami zostaną. A czy nie powstanie potem jakaś bardzo agresywna krzyżówka, tak jak w przypadku pszczoły afrykańskiej, która wcale nie jest czysto afrykańską pszczołą, tylko jest po prostu efektem pewnego eksperymentu, który troszeczkę się wydostał spod kontroli i spowodował powstanie populacji pszczół skrajnie agresywnych. Także no, tutaj mamy takie zmartwienie jako hodowcy, że niestety tych mieszańców, które są kuszące dla pszczelarzy, po prostu przybywa, ale jest to niestety takie patrzenie krótkowzroczne troszeczkę.
1: Krótko na koniec. Do 18 marca każdy, kto posiada nawet jeden ul, powinien go zarejestrować w Polsce. Zmiana przepisów dość duża. Dobry pomysł, zły pomysł i czy wiecie, czy macie nadzieję, że on faktycznie coś zmieni?
0: 3 miesiące od 18 marca. Pszczelarzy mają 3 miesiące od 18 marca, to wychodzi 18 czerwca.
1: Czyli jeszcze teraz, jeśli ktoś
0: zgłoszenie.
1: Nie zgłosił, to proszę
0: jest,
1: państwa,
0: jesteśmy w trakcie jakby tym przejściowym teraz. Każdy powinien zgłosić, ale tak naprawdę sytuacja się nie zmieni diametralnie, dlatego że do tej pory też praktycznie każdy pszczelarz miał obowiązek zgłoszenia. Jakby nie mamy przestrzeni, żeby mówić o szczegółach tych zapisów. W tym momencie zostają te numery ujednolicone, czyli każdy pszczelarz, niezależnie od tego, czy do tej pory miał zgłoszenie, czy nie miał zgłoszenia, musi tego zgłoszenia dokonać. Uważamy, że dobrze, dlatego że pszczoły są zwierzęciem gospodarskim, wszystkie zwierzęta, no te, które są w IRZ-cie, mają kolczyki, mają jakieś numery, tatuaże i tak dalej. No jeżeli...
1: Tak, pszczoły nie zaczipujemy, ale...
0: Nie zaczipujemy, ale możemy ul zaczipować. Nie chodzi nam, jakby ja jestem przeciwnikiem opresyjnego państwa, jak to się czasem używa określenia, ale jeżeli dopłacamy do każdej przezimowanej rodziny ze środków publicznych, no to chyba uczciwe jest, żeby te pszczoły porządnie policzyć i wiedzieć, gdzie one są. No oczywiście tutaj powstały pewne wątpliwości, czy nawet kontrowersje, czy obawy pszczelarzy, dlatego że w tych zgłoszeniach wymagane jest wskazanie lokalizacji tych pasiek, podania współrzędnych GPS. No nie lubimy być kontrolowani, nie lubimy być ewidencjonowani, ale czasem nie ma wyjścia.
1: Bardzo wam dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. No na pewno będziemy jeszcze do tematu pszczół wracać nie raz. Za każdym razem ta rozmowa jest co nieco inna, inny temat, no bo pszczoły to całe uniwersum i możemy o nich rozmawiać i rozmawiać godzinami. Dzisiaj byli z nami Monika Leleń, Akademia Pszczelarza. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Przemysław Szeliga, prezes Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: I reprezentujecie pasiekę Szeligów. Bardzo państwu dziękuję również za dzisiejszą audycję Wiesz co jesz? No i zapraszam oczywiście za tydzień w niedzielę po godzinie 10:00. Patrycja Wanat. Do usłyszenia.
3: Dziś taka rozmowa, której chciałabym, żebyście posłuchali nie tylko państwo, ale żeby posłuchali jej również politycy. A dlaczego? Dlatego, że zaczynamy od rozmowy o wielkiej zbiórce, która odbyła się niedawno, o której zapewne wszyscy słyszeli. Łatwogang i BDOS zebrali miliony na onkologię dziecięcą, ale ta zbiórka prowadzi mnie i moje rozmówczynie do pytania o to, czego dziś oczekujemy od polityków i czego politycy mogliby się

0: nie dojadłeś tego placka.
1: Rozsypana sól,
0: Karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka.
1: Stamtąd bliżej nam, gdzie? Do Dacka.
0: Przeprowadzka.

0: chodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ech, Barbara. Majóweczka, relaksik. Kodzik rabatowy na mediaexpert.pl. Tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian. Długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Andrzej Poczobut na Zamku Królewskim w Warszawie otrzymał najwyższe odznaczenie Order Orła Białego. Oryginał Konstytucji 3 maja można oglądać w kancelarii premiera. Niebezpieczne, toksyczne znalezisko w lesie pod Poznaniem. Minęła 11. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego z rąk prezydenta Karola Nawrockiego podczas uroczystości na Zamku Królewskim. Dziennikarz i działacz Polonii na Białorusi spędził 5 lat w więzieniu białoruskiego reżimu. Jak relacjonował Donald Tusk, Poczobut z żoną brali udział w uroczystej kolacji z premierem.
16: Miałem tę przyjemność gościć pana Andrzeja, panią Oksanę i zjedliśmy uroczystą kolację. Andrzej Poczobut jest w świetnej formie. Naprawdę, te badania lekarskie też potwierdzają, że to niezwykle silny człowiek, pełen energii. Pani Oksana się trochę martwi oczywiście o jego przyszłość, bo on jest gotów dalej do walki przede wszystkim o prawa Polaków.
15: Premier mówił także o symbolicznym wydźwięku dzisiejszego odznaczenia dla dziennikarza.
16: To są te chwile, te sytuacje, w których chyba w Polsce nie ma jakichś różnic i jestem przekonany, że takich momentów powinno być więcej.
15: Andrzej Poczobut wielokrotnie deklarował, że chce w krótkim czasie wrócić na Białoruś. 3 maja 1791 roku Sejm czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była próbą zreformowania państwa, zabezpieczała możliwość jego rozwoju, ale wkrótce pod naciskiem sąsiednich mocarstw została zablokowana. Takie święta to pretekst, by pochylić się nad aktualnymi zapisami Konstytucji. Obowiązujący w tej chwili dokument, czyli Konstytucja z 1997 roku, nie uchroniła państwa przed kryzysem sądownictwa, ocenił w TOK FM rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek i wskazał na potrzebę zmian.
17: Stosowanie konstytucji często polega na tym, że pewne niedopowiedzenie, jakie ona zawiera, lub pewne sformułowania o charakterze niejednoznacznym są tłumaczone na korzyść osób reprezentujących określone poglądy polityczne.
15: Dlatego, jak w rozmowie z Filipem Kakuszem podkreślał konstytucjonalista, przepisy wymagają doprecyzowania także w kontekście relacji z Unią Europejską.
17: Uważam, że dobrze by było wrócić do pomysłu wprowadzenia do konstytucji rozdziału europejskiego, tak zwanego rozdziału europejskiego, który by określał zasady funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej.
15: A dzisiaj w rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja prezydent Karol Nawrocki powołuje Radę Nowej Konstytucji, która ma się zająć pracami nad projektem nowej uchwały zasadniczej. Konstytucja 3 maja to był drugi dokument na świecie po Stanach Zjednoczonych i pierwszy w Europie. To była ustawa regulująca organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Oryginał tego dokumentu można oglądać dziś do 17 w kancelarii premiera, gdzie już od rana ustawiła się kolejka chętnych, którzy na własne oczy chcieli zobaczyć ten dokument. Dla wielu to dobry sposób, by uczcić to państwowe święto.
13: Oczywiście. I jakie to robi wrażenie? Za szybą chyba trochę.
18: Nie, znaczy tak, było za szybą oczywiście. Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast no, niewiele tam można oczywiście odczytać.
19: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
13: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
19: Jest to najważniejszy dokument dla Polski, najistotniejszy. Dużo mówiący o naszej historii.
13: Można dotknąć?
19: Nie, niestety nie.
20: Widzieliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
13: Da się coś przeczytać? Coś tam widać?
20: No, da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane. Co mi się kojarzy z konstytucją? Że Polska odzyskała wolność?
15: Wejście do kancelarii premiera jest od strony Alei Ujazdowskich. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. O uważność, rozwagę i właściwą reakcję apelują stołeczni policjanci. Chodzi o korzystanie z przewozów zamawianych przez aplikacje na terenie stolicy. Apel w szczególności skierowany jest do kobiet, mówi podkomisarz Monika Kaczyńska ze stołecznej policji.
21: Mieliśmy zgłoszenia pod kątem zadawania pytań takich dość prywatnych przez kierowcę. Były sytuacje, gdzie zgłaszane było, że kierowca jechał nie tą trasą, którą powinien. Jeżeli osoba, która korzysta z tego typu usług, ma choćby obawę jakąkolwiek, bądź też czuje się zagrożona, może w każdej chwili zadzwonić na numer alarmowy.
15: Oprócz tego warto zwracać uwagę na dane kierowcy, samochód, jakim się porusza, a także udostępnić tę trasę kursu bliskiej osobie. Nielegalne odpady w lasach wciąż są dużym problemem, alarmują Lasy Państwowe w Poznaniu. Zwróćmy na to uwagę w trakcie mijającej powoli majówki. Kilka dni temu odkryto pod miastem porzucone baniaki, które łącznie zawierały 600 litrów rozpuszczalnika. Wyciek mógłby doprowadzić do skażenia gleby, wód gruntowych, a nawet pożaru, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Dodaje, że mimo zaostrzenia kar za śmiecenie w lesie, problem wciąż jest bardzo duży.
22: Nadleśnictwa Poznańskiej Dyrekcji rocznie średnio zbierają taką ilość odpadów, która zmieściłaby się w 65 tysiącach przydomowych kubów na śmieci. To tak jakby każdy mieszkaniec miasta Leszna wyrzucił taki kubeł do lasu.
15: Utylizacja takiej ilości odpadów to koszt 3 milionów złotych. Leśnicy przypominają, że za składowanie śmieci w lesie grozi kara grzywny od 1000 złotych, a nawet areszt. W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody.
23: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl. Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
15: Dziś maksymalnie od 22 do 24 stopni na wschodzie kraju, około 26 będzie w centrum, do 29 na zachodzie. Chłodniej jedynie miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, około 20. Na ogół będzie bezchmurnie lub z zachmurzeniem małym, jedynie na północnym zachodzie trochę więcej chmur będzie się pojawiać.
23: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl. Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Dzień dobry, Agata Szczęśniak. To jest program Jest Temat, który przygotowałyśmy z Magdaleną Sikoń. A temat przez ostatnie dni był jeden, mam wrażenie. I była to zbiórka stulecia, dekady na pewno ostatnich lat, czyli zbiórka zorganizowana przez Łatwoganga i BDOS-a, która wzbudziła ogromne zainteresowanie, a przede wszystkim zgromadziła do tego momentu, kiedy została zakończona oficjalnie, czyli o 21.37 250 milionów złotych. Później tych milionów jeszcze się trochę dodało, bo kończyły się różne aukcje, które trwały. Ale ta zbiórka, poza tym, że ma bardzo konkretny wymiar finansowy, to myślę, że ma też wymiar polityczny, społeczny, kulturowy, pewnie też pokoleniowy, no i medialny. I o tym, ale też o tym, czego dziś oczekujemy od polityków. I paradoksalnie to jest pytanie, które bardzo z tą zbiórką się łączy. O tym porozmawiam dzisiaj z profesor Heleną Chmielewską-Szlajfer z Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
24: I Różą Rzeplińską z Mam Prawo Wiedzieć, która również jest wydawczynią znanego państwu pewnie projektu Orientuj się. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
24: To na początek poproszę o takie pierwsze wasze komentarze, myśli, opinie. Co to było? Co się działo przez 9 dni? Ten niezwykły stream, który miał bardzo konkretny cel, ale no, nie był zaplanowany w takiej formie, w jakiej jaką się okazał.
0: A na pewno
24: profesor
0: to...
24: Helena Chmielewska-Szlajfer.
0: Na pewno był to triumf młodszego pokolenia, ponieważ dotychczasowe największe zbiórki na czele z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy były organizowane przez ludzi co najmniej o pokolenie starszych. A to jest zbiórka, która w swojej formie jest radykalnie inna, jest oparta na streamie, która jest formą, w której uczestniczą ludzie, no co najmniej właśnie pokolenie młodsi, z wykorzystaniem tych narzędzi mediów społecznościowych, pewnej formy zaangażowania, też osób, które od początku brały w tym udział, czyli no, sam streamer, Łatwo Gang i raper BDOS, który do niego dołączył na samym początku. I też to całe doklejanie się kolejnych osób, które potem przychodziły trochę wspierać, trochę grzać się w tym świetle zbiórki, kiedy okazało się, że ona chwyciła, że jest popularna i że ludzie to coraz bardziej oglądają i coraz więcej wpłacają, pokazuje sukces jakiegoś takiego formatu, który dotychczas nie był wykorzystywany na pewno tak skutecznie do zbiórek. Więc o ile jakby sam taki odruch obywatelski czy po prostu ludzki, żeby pomagać osobom chorym, nie jest niczym nowym. Robimy to od bardzo dawna i bardzo lubimy to robić. W końcu Wielka Orkiestra jest takim corocznym świętem.
24: Wielka Orkiestra plus mnóstwo pomniejszych, pojedynczych zbiórek.
0: Tak, ale chodzi mi o te, które właśnie wpisały się jako coś takiego istotnego, coś, co sobie celebrujemy. I to, co jest właśnie bardzo ciekawe i wyjątkowe w tej zbiórce, którą zrobił Łatwo Gang, to jest to, że udało mu się stworzyć klimat celebracji, że to jest świetna rzecz i jest fajnie brać w tym udział i każda kolejna osoba, która brała w tym udział, podbijała entuzjazm wobec tego wydarzenia. Więc udało mu się tutaj impreza,
24: a trochę takie święto.
0: Tak, i oparte no bardzo też na takich polskich cechach zrywów. Też znamy to nie od dziś. Natomiast to, że udało mu się wykorzystać ten relatywnie nowy format, czyli streamingu, znaczy zupełnie innej rzeczywistości, w której po prostu funkcjonują młodsi ludzie, niż to pokolenie, które się wychowało na Wielkiej Orkiestrze, która w końcu funkcjonuje 30 lat, pokazuje, że jakby odruch ludzki jest, absolutnie nie zanikł. Natomiast forma dotarcia może być zupełnie inna i co najmniej równie skuteczna, sądząc po samych sumach.
24: Róża Rzeplińska, ty co zobaczyłaś?
1: Trochę się zgodzę, a trochę się nie zgodzę z Heleną. To znaczy, dla mnie ta zbiórka była po prostu nowym wośpem, nową odsłoną tych samych czy podobnych mechanizmów, w ramach których chcemy być razem, mamy zaufanie, ktoś organizuje nam coś w rodzaju igrzysk, w ramach których tylko tu one są faktycznie bardziej hardkorowe niż w przypadku WOŚP-u. No, w przypadku WOŚP-u, jak sobie
24: przypomnę... W jakim sensie?
1: Generalnie ta sytuacja, w której ludzie siedzą zgromadzeni niczym w Koloseum przed swoimi ekranami, mam trójkę dzieci w wieku nastoletnim i one oglądały ten stream po prostu przez cały czas robiąc inne rzeczy i mówiąc, jak to w ogóle może być, ale jak to jest możliwe, ludzie tyle wpłacą. Nad różnymi rzeczami ta dyskusja przez cały czas trwała, natomiast siedzą ludzie w Koloseum przed ekranami i rzucają pieniądze na to, żeby ludzie tam na dole, żeby ci gladiatorzy, czyli współcześni gladiatorzy, czyli ci celebryci, zrobili sobie jakiś rodzaj krzywdy, upokorzenia i żebyśmy sprawdzili, czy oni w stanie są to wygrać. I dla mnie
24: w tym przypadku, żeby ogolili głowę na przykład. Na przykład influencerki, celebrytki, które też budują się na tym, że mają na przykład piękne, wypielęgnowane włosy.
1: Tak. I jest w tym coś, bo w tym sensie to zdarzenie społeczne miało kilka poziomów, bo jednym poziomem było uwrażliwienie na cierpienie, chorobę dzieci, która jest spersonifikowana przez tą jedną dziewczynkę, która nagrała ten dis na raka, ale to się przekłada na całość, tak? W jakieś poczucie, że państwo nie dowozi i ono nie było wprost powiedziane na początku, ale gdzieś tam to jest taka podskórna emocja, którą mają ci młodzi ludzie, o których generalnie podejrzenie jest takie, że jeżeli pójdą do głosować pierwszy raz, to pójdą głosować na partie antysystemowe i tak dalej, mają mniejsze zaufanie do państwa, no więc to jest ta druga warstwa, ale ta warstwa, która jest na samej górze, to, że jestem w stanie zapłacić, to jest ten gest, którego państwo teraz nie widzą, ale dość popularny.
2: Róża rzuca hajsem.
1: Ja rzucam hajsem, jestem w stanie zapłacić za to, żebyś ty i ty, sprawdzimy, czy będziesz w stanie podjąć wyzwanie, które ja ci rzucę, tylko za te pieniądze.
24: I w dodatku ludzie zaczęli tam, ci uczestnicy, ci na dole rywalizowali, podejmując się różnych takich aktywności jak pogodzenie się. Tam przecież dochodziło do głośnych pogodzeń, jakichś pocałunków.
1: I to też jest jakiś rodzaj brania udziału w zakładach. I teraz tak, w przypadku WOŚP-u też mamy personę, osobę, która była w stanie to zorganizować i zorganizowała emocje i też te, jak pamiętamy, te pierwsze nagrania z pierwszej orkiestry zwłaszcza, to studio wyglądało dokładnie tak samo, tylko muzyka była inna, bo tu był rap. Ale tutaj też były momenty jakiegoś jam session, dokładnie tak samo jak wtedy, kiedy tam była grupa gitarzystów, śpiewała piosenkę chyba WW, myślę o nas i tak dalej, i tak dalej. I
24: to była też tam... były też różne piosenki, które ludzie po prostu znają. Tutaj teraz jest Ściernisko, będzie San Francisco.
1: Dokładnie tak, to akurat należy totalnie do jakiejś takiej wręcz ludowej popkultury. Natomiast to, co jest faktycznie też inne, poza tym, że mamy inne narzędzia w postaci streamu, zbiórek niebezpośrednich na ulicy, czyli nie mamy tej całej wspólnoty, która trochę się zaczęła załamywać wokół WOŚP-u i podczas pandemii, i w wyniku tego, że głównie Prawo i Sprawiedliwość podważało i podważa cały czas uczciwość czy Jurka Owsiaka, czy WOŚP-u. No ale mieliśmy całą wspólnotę ludzi na ulicy, tego, że oni się zapisywali, zbierali pieniądze i też całe miasta brały udział, prawda? Że imprezy uliczne w środku zimy i że to było...
24: A tu nie ma ludzi na ulicy. Zatrzymam cię na chwilę, posłuchamy skrótu informacji i zaraz pozwolę ci dokończyć myśl.
3: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
4: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
3: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
5: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie i za wiele sformułowane pytanie i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
23: TOK FM. Na każdy temat.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.

0: KFC.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 11.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Naród białoruski wciąż jest poddawany represjom i szykanom, mówił na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut, który dziś przez prezydenta Karola Nawrockiego został odznaczony orderem Orła Białego. Dziennikarzowi, działaczowi mniejszości polskiej na Białorusi, zwolnionemu z białoruskiego więzienia, gdzie przebywał od marca 2021 roku, został przyznany ten zaszczytny tytuł. Po odebraniu odznaczenia przez Poczobuta zgromadzeni na niedzielnych uroczystościach uhonorowali dziennikarza długimi owacjami. Dziennikarz przez wiele lat współpracował z polskimi mediami, relacjonując sytuację na Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat przywódcy Białorusi, Aleksandra Łukaszenki, trafiał do aresztu i stawał przed sądem. 25 marca 2021 roku został zatrzymany i trafił do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowska-Czarnecka. Dodała, że Polska otrzyma od razu 15% zaliczki. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym. Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijał potencjał ataków dalekiego zasięgu. Tankowce były intensywnie wykorzystywane do transportowania ropy.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Róża Rzeplińska, profesor Helena Chmielewska-Szlajfer. Rozmawiamy o wspaniałej zbiórce Łatwoganga i BDOS-a, ale próbujemy ją rozebrać na czynniki pierwsze i zobaczyć, czym ona jest z różnych punktów widzenia kulturowego, społecznego, medialnego, politycznego. Przerwałam w pół zdania Róży Rzeplińskiej.
9: To może jeszcze kończąc, bo mamy jeszcze, to nawiążę do tego, o czym mówiła Helena przed przerwą, że mamy inne formy, do których należy właśnie to wirtualne uczestnictwo, ale również język, prawda? Czyli że zobaczyliśmy na przykład, jedna z telewizji TVN24 relacjonowała wieczór ze studia Łatwoganga i usłyszeliśmy tam stek bluzgów, byśmy powiedzieli. No generalnie przekleństwa, które są takim elementem kultury czy rapowej, czy po prostu młodych ludzi, którzy takiego języka używają. Więc mamy
8: Bym powiedziała, że w ogóle elementem kultury ludzi.
9: Elementem kultury ludzi, tak. No po prostu tak jest. I to w tych mediach mainstreamowych i w tym starym modelu zbiórki, czyli w WOŚP-ie, no nie mogło mieć miejsca. Natomiast tutaj miejsce było. No i ostatnia chyba rzecz to dis na polityków, to znaczy, że politycy nie mogli do tego studia przychodzić, że było pytanie, czy ma przyjść Karol Nawrocki, no i Karol Nawrocki generalnie miał nie przychodzić, też się nie pojawił. I to jest też ciekawy wątek, to znaczy, że ci uczestnicy tej zbiórki, czyli to całe koloseum, te miliony ludzi, którzy to obserwowali, chcieli powiedzieć, nie, to jest nasze, my to organizujemy, to jest nasza zabawa, ale nie zapraszamy was tutaj, bo jakby troszeczkę nie pasujecie.
8: Nie jest tak, że każdy może wbić na tą imprezę.
9: Tak, i ci, którzy nie mogli wbić, to byli politycy i już część celebrytów miała problem z tym, żeby czuć się zaproszonym do tego pokoiku i wręcz mieliśmy takie wrażenie, oglądając to, że są osoby, którym może być tam trochę trudno.
0: Tak, i nawiązując do tego, co mówisz o Koloseum, ja właśnie, przecież tutaj mogę się z tobą trochę nie zgodzić, ponieważ rzeczywiście ta kluczowa różnica, na której zakończyłaś przed przerwą, to znaczy WOŚP dzieje się bardzo offline i to jest zbudowane na tym, że się widzi tych ludzi, że te dzieciaki, zima, plucha, śnieg, chodzą z puszkami, więc to się dzieje bardzo w przestrzeni rzeczywistej. Tutaj mamy do czynienia z czymś wręcz odwrotnym, znaczy ludzie się nie widzą nawzajem, widzą w najlepszym wypadku jakieś tam swoje awatary, więc no to Koloseum to są raczej takie cele pojedyncze. Więc to jest rzeczywiście gigantyczna różnica, no i plus ta cała kultura live streamu, gdzie za jakieś formy finansowania, za jakieś tokeny osoby, które streamują, wykonują jakieś czynności. Więc ewidentnie, że to cała ta zbiórka jest oparta na właśnie na tej zupełnie innej kulturze po prostu funkcjonowania w rzeczywistości, która jest bardzo raz zmediatyzowana, a dwa jest bardzo oparta na jakiejś transakcyjności. To, o czym mówiłaś przed przerwą, to znaczy, że były w tym jakieś takie elementy no, lekkiego upokorzenia. Znaczy golenie głowy to jest tak silna konotacja, nie tylko rakowa, ale w ogóle upokorzenia, to przecież jedna z kar dla zdrajczyń w czasie wojny, czy w ogóle jeszcze wcześniejsze golenie głów, zwłaszcza kobiet. Jest tu jakaś taka forma upokorzenia, która jednocześnie, ponieważ jesteśmy w tej zmediatyzowanej rzeczywistości, przekłada się bezpośrednio na widzialność. To znaczy mogę zrobić najstraszniejszą rzecz, najbardziej upokarzającą rzecz, znamy to z patostreamów, ale jeżeli przyjdzie za tym widzialność i pieniądze, no to lecimy. I ta zbiórka, myślę, była tak skuteczna, między innymi dlatego, że była w stanie wykorzystać wszystkie te tropy, w których, no zwłaszcza ci młodsi, tak zwani internauci, tak dobrze się odnajdują. To jest coś, czego właśnie to starsze pokolenie może nie łapać. Przypominam, że Rób ta, co chce ta, było odsądzane od czci wiary, jako po prostu dowód kompletnego bezeceństwa. No teraz, znaczy o czym my mówimy?
10: W kościołach.
0: O czym my mówimy, tak? Znaczy to jest teraz są po prostu jakieś bardzo grzeczne sformułowanie.
8: Mm-hmm. To jest bardzo ciekawe, bo ja też miałam takie poczucie, że to jest użycie kultury patostreamu, która bardzo mocno jest już osadzona w rzeczywistości, do czegoś innego, do czynienia dobra. No, patostreamy wiemy. Płaci się ludziom za robienie rzeczy, które przekraczają granice kultury. Często są po prostu przemocowe. Też często trwają godzinami, dobami. Ludzie siedzą przed komputerami i obserwują jakieś osoby, które upijają się albo stosują przemoc wobec swoich najbliższych, a inni im za to płacą. Za eskalację na przykład przemocy. Mamy teraz dużą debatę na ten temat, jakieś próby regulacji tych zachowań. No i tu się okazuje, że ta formuła może być wykorzystana dla dobra.
0: Tak, no i właśnie teraz to obserwujemy. Jednocześnie to, czego nie widać, a raczej właśnie wyłania się przez to, że nie jest pokazywane, o czym już wcześniej wspomniała Róża, to są elementy jakby systemowe. To znaczy my jesteśmy w kolejnym zrywie. Znaczy my już naprawdę przetestowaliśmy to 1000 razy, naprawdę jako naród jesteśmy doskonali w zrywach. Ale to, co nam umyka w tej zbiórce, i to też było na przykład wyrażane głębokim zadziwieniem BDOS-a, ale także pewnymi pomysłami bardzo interesującymi Young Leosi, to znaczy, jak ten system ma w zasadzie funkcjonować? Bo my mówimy o zdrowiu.
8: Mówisz o tym momencie, kiedy Young Leosia wymyśliła podatki.
0: Dokładnie, a z kolei BDOS wcześniej bardzo chciał odwymyślić podatki. I rak nie jest chorobą niepopularną. Jeżeli chodzi o opiekę onkologiczną, to jest akurat ta sfera, która jest jedną z tych najbardziej zadbanych w Polsce, chociaż oczywiście służba zdrowia, opieka zdrowotna jest z definicji beczką bez dna. I pytanie jest takie, a co z ludźmi, którzy nie mają takiego szczęścia, żeby zrobić piosenkę z super popularnym raperem? A co z ludźmi, którzy nie wyglądają jak ładne osoby, żeby pokazywać w mediach? A co z niepopularnymi chorobami? A co z wadami genetycznymi, które powodują, że rodzice muszą dbać o swoje dzieci aż do śmierci? To się źle sprzedaje.
8: Co po prostu ze starością?
0: I co z opieką systemową? No i o ile jesteśmy, już widzę, że Róża, startujesz, więc tylko skończę, że jesteśmy w jakimś takim bardzo interesującym paradoksie. Ja trochę mam nadzieję, że właśnie ta zbiórka może będzie jakimś takim przyczynkiem do jakiegoś szerszego zastanowienia się, między innymi po co są politycy. To znaczy, jeżeli my chcemy, żeby takie osoby jak dziewczynka i inne osoby pod opieką tej fundacji Cancer Fighters nie musiały być wyłącznie pod opieką fundacji, ale były w stanie być przyzwoicie pod opieką państwa, no to do tego potrzebne są podatki. A jeżeli pytamy ludzi o zwiększenie podatków na zdrowie, to wszyscy, jak jeden mąż, z pewnymi wyjątkami na szczęście, mówią, że po ich trupie. No to chciałam się zapytać, to w którą stronę my idziemy? Czy my idziemy w stronę, w której będziemy sympatycznym ludziom, którzy nam się podobają, rzucać te datki, a reszta niech umiera? Czy też jednak chcielibyśmy, żeby poziom usług zdrowotnych się poprawił, tak żebyśmy nie musieli za każdym razem rzucać się na tego typu zbiórki, które oczywiście są bardzo dobrym dopełnieniem. Jakby ja absolutnie nie jestem przeciwna zbiórkom, wręcz przeciwnie. Uważam, że takie momenty właśnie wspólnego zrywu i poczucia, że robimy coś dobrego, są wspaniałe i potrzebne. Natomiast w sytuacji, w której poziom usług zdrowotnych w Polsce spada, finansowanie jest coraz mniejsze, no jesteśmy w jakimś takim paradoksie, w którym ludzie, którzy ochoczo biorą udział w tego rodzaju zbiórce, myślę, że dobrze, żeby się nad tym zastanowili. W zasadzie w którą stronę by chcieli, żeby to nasze zdrowie szło?
8: Róża Rzeplińska.
9: To znaczy tak, to finansowanie nie jest coraz mniejsze, ale ono nie rośnie drastycznie i też chcę powiedzieć, że nawiązując do tego, o czym powiedziałaś, że ta zbiórka w momencie zamknięcia to był promil tego budżetu państwa na 26 rok na ochronę zdrowia i 1% na opiekę onkologiczną. W związku z tym to nie jest tak, że te pieniądze w jakiś niesamowity sposób dokapitalizują system ochrony zdrowia w zakresie ochrony onkologicznej. Natomiast oczywiście w sytuacji, w której, i to by było wspaniałe, w sytuacji, w której tam jest ta rada wokół tej fundacji powstała, która ma wspomóc fundację w tym, żeby te pieniądze, te środki ze zbiórki właściwie przeznaczyć. Jeżeli elementem tego przeznaczenia również byłaby komunikacja i na przykład powiedzenie, że w wyniku tego sprawiliśmy, że w każdym województwie jest jeden oddział, na którym odbywa się to i to, a tego wcześniej nie było i to jest jakby znaczące polepszenie sytuacji dzieci chorych na raka, no to też by to sprawiło, że być może, nawiązując do tego, o czym mówisz, że ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że żebyśmy mieli lepszą ochronę zdrowia, to oznacza, że być może musielibyśmy się na nią bardziej zrzucać, to świadomość tego, co za tym 1% tych pieniędzy na opiekę osób chorych onkologicznie, co za tym 1% idzie, jaki rodzaj wydatków, bylibyśmy być może w stanie uwierzyć, że skoro byśmy się więcej zrzucali, nie wiem, o miliard więcej, to by sprawiało, że, bo przypomnę, to było 300 milionów, a gdybyśmy dołożyli miliard z naszych podatków, no to już byłaby kolejna znacząca suma, która by po prostu też nam powiedziała o tym być może, co z tymi pieniędzmi się dzieje. Mm-hmm.
8: To chyba jest jeden z problemów, że w ogóle osoby, które, z którymi rozmawiałam o tej zbiórce, które były jej bardzo entuzjastycznie do niej nastawione, były bardzo zdziwione, że to jest tak mało pieniędzy. Było, jeśli chodzi o skalę tego, jakie są potrzeby polskiego systemu opieki zdrowotnej. Ale dwa, to bardzo ciekawe jest, co powiedziałaś przed chwilą, że być może gdyby Cancer Fighters wymyślili jakiś trochę bardziej systemowy sposób na wykorzystanie tych pieniędzy, to by było coś nowego i coś jeszcze dodatkowo dobrego, co z tej zbiórki wynikło.
9: Tak, tylko żeby to było, to znowu nawiążę jednak do tego, to jest znowu kontynuacja i to nie jest nic negatywnego. I to nie o to chodzi, że ja porównuję z tym WOŚP-em uparcie z jakiegoś powodu, tylko WOŚP też, ta strategia komunikacyjna Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie polega na tym, że wszystkie dzieci będą zdrowe w kraju, tylko dzisiaj, w tym roku zbieramy na okulistykę, w tym roku zbieramy na sepsę. To akurat walka z sepsą, która była tą kampanią, tak, która popsuła opinię, czy narodową, że jak powiem, zgodę co do WOŚP-u. Ale
8: tam,
9: na przykład
8: był
9: na
8: mocny element polityczny.
9: Słynne hasło, że na aparaty do badania słuchu dla noworodków. I teraz, bo WOŚP nie naprawia systemu en masse. WOŚP, podobnie jak Cancer Fighters, czy ta zbiórka, naprawia, znaczy jakby wspomaga system w jakimś elemencie. I teraz każda matka, która rodziła dziecko w publicznym szpitalu w Polsce, po prostu to serduszko widziała na jakimś tam urządzeniu i wiedziała o tym, że to dziecko podłączone do tego urządzenia, w wyniku badania okazuje się, że jest zdrowe, niezdrowe i może być dalej diagnozowane albo nie. I dokładnie, i w tym sensie uważam, że to jakby to może być kolejny element, tylko akurat w tej kwestii, tylko w leczeniu dzieci chorych onkologicznie.
8: A mi chodzi o to, że nam chyba brakuje pomysłów systemowych na to, jak rozwiązywać problemy opieki zdrowotnej, a nawet jeśli te pomysły są, to one nie są znane ludziom. I właściwie jedyne, co słyszą, jeśli chodzi o poprawę tego systemu, to jest to, że trzeba do niego dorzucić więcej pieniędzy. Więc gdyby taka fundacja wyszła z jakimś pomysłem, który ludzie by zapamiętali, to być może to by była jakaś zmiana i to być może jest coś, czego mogliby oczekiwać od polityków. No i właśnie, tu dochodzimy do tego pytania, które chciałam wam zadać i zadam wam je po skrócie informacji.
10: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
11: Tok 6.
12: Jeszcze proszę na koniec. Dzisiaj 69. urodziny obchodzi szef rządu Donald Tusk. Czego pani życzy Donaldowi Tuskowi?
13: Życzę panu premierowi wszystkiego dobrego i radosnej, jak najszybszej emerytury politycznej.
12: Życzenia składała Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii Razem. Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
13: Dziękuję bardzo, do widzenia.
10: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl.

0: Autopromocja.
1: Filozof, prawnik, zdradził Ilona Muska, mentor Marka Zuckerberga, człowiek, który wyniósł do władzy J.D. Vance'a i jako pierwszy z Doliny Krzemowej jeszcze w 2016 roku publicznie poparł kandydaturę Donalda Trumpa na prezydenta.
2: Amerykańskie media pisały o nim: prawdziwy złoczyńca z Bonda.
1: Jak bardzo Peter Thiel ma wpływ nie tylko na Biały Dom, ale także na polityczne trendy w innych częściach świata.
2: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 11.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie czuję się bohaterem. Bohaterami tej historii są żołnierze AK. Jestem zwykłym człowiekiem, który żyjący w nieprzyzwoitych czasach. Próbuję zachować się przyzwoicie. Mówił dziś na Zamku Królewskim w Warszawie Andrzej Poczobut. Dziennikarz został dziś odznaczony przez prezydenta orderem Orła Białego, najwyższym odznaczeniem państwowym. Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami, relacjonując sytuację na Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat przywódcy Białorusi, ale Aleksandra Łukaszenki, trafiał do aresztu i stawał przed sądem. 25 marca 2021 roku został zatrzymany, później oskarżony i osadzony w kolonii karnej. Premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta i opozycji o przestrzeganie konstytucji i tu cytat, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej. Obecna ustawa zasadnicza wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą, powiedział szef rządu. Według zapowiedzi KPRP prezydent Karol Nawrocki powoła dziś Radę Nowej Konstytucji. W jej składzie mają się znaleźć m.in. przedstawiciele klubów i kół poselskich, a także różni eksperci. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział w pierwszym po zaprzysiężeniu orędziu. W niedzielę w Strzelcach Opolskich, czyli dziś, i Boryczu odbędą się festyny połączone ze stawianiem specjalnie przygotowanych i ozdobionych drzewek. Obyczaj jest przywracany w 40 miejscowościach Polski, na Śląsku i Warmii oraz przez organizację mniejszości niemieckiej. Drzewko majowe stanowi nieodłączny element niemieckiej tradycji kulturowej, symbolizuje życie, witalność i odradzającą się przyrodę, a jego stawianie jest okazją do wspólnego świętowania i wzmacniania więzi w lokalnej społeczności.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Agata Szczęśniak, ze mną są profesor Helena Chmielewska-Szlajfer i Róża Rzeplińska. Rozmawiamy o zbiórce, którą Państwo na pewno widzieliście, może też w niej uczestniczyliście. 9-dniowej zbiórce Łatwoganga na dzieci chore na raka. Co ta zbiórka mówi o polityce, politykach i o naszych oczekiwaniach wobec polityki. I wytłumaczę, dlaczego zadaję to pytanie, bo słyszałam ileś razy, tak właśnie powinni się zachowywać politycy, czyli po prostu pomagać. Takich polityków byśmy lubili, którzy są blisko problemów ludzi, którzy patrzą twarzą w twarz tym ludziom, którzy potrzebują pomocy, tak jak jak tutaj Łatwogang i BDOS patrzyli w twarz dzieciom chorym na raka. A jednocześnie, tak już wspomniałyście o tym wcześniej, politycy byli wyrzucani z tej zbiórki i ona miała taki bardzo mocny, antysystemowy charakter. I też myślę, że na tym polegała jej popularność, że dzieje się w takiej sferze, no nawet nie pozapolitycznej, ale właśnie pozasystemowej, że jesteśmy tym gangiem, który no gdzieś pobiega sobie nie w centrum miasta, tylko na obrzeżach i rozwala system.
8: No, jesteśmy zdecydowanie w myśleniu systemowym, tylko innym. To znaczy, to jest owoc skrajnego indywidualizmu, takiego neoliberalnego klimatu, gdzie mamy, czy sporo ludzi ma coraz większe poczucie, że polityka jako ta sfera, która ma nam urządzać systemowo, strukturalnie rzeczywistość, nie działa, nie będzie działać, niech politycy się wypchają, więc my sami indywidualnie, jako ludzie, czy właśnie jakieś takie ad hocowe zrzeszenia ludzi, będziemy robić rzeczy, które uznajemy za słuszne. I to robienie w małych grupach, czy indywidualnie rzeczy dla dobra jakiejś wspólnoty, czy indywidualnych ludzi, jak w przypadku akurat tej konkretnej zbiórki, nie jest niczym złym, wręcz przeciwnie, to jest bardzo dobre. Natomiast ten kontekst, że nie ufamy politykom i nic nie chcemy od polityków, jest receptą na dalsze niszczenie, korozję i nieefektywność państwa. To znaczy, jeżeli nie oczekujemy, nie domagamy się od polityków i też nie mówimy B po tym A, to znaczy, jeżeli politycy proponują rozsądną na przykład reformę zdrowia, która zresztą czeka w kolejce, i uznajemy, że to będzie jakby kolejna gorsza zmiana, i nie pozwalamy politykom działać i też nie pilnujemy ich przy tym działaniu, no to efekt mamy taki, że generalnie nasz system zdrowia działa coraz gorzej. Myślę, że nie będę jakoś specjalnie w tym odosobniona w tej opinii. A jednocześnie coraz mniej oczekujemy od tego, że publiczna służba zdrowia będzie działać lepiej. No i jesteśmy znowuż w takim kompletnym klinczu. To znaczy, no to świetnie jest disować polityków, ale tego, że my będziemy ignorować polityków i śmiać się z polityków i nie wpuszczać ich na taką zbiórkę, ja zresztą też bym ich nie wpuściła, to nie powoduje, że oni przestają istnieć. I to nie powoduje, że pewne formy organizacji naszego państwa, również systemu opieki zdrowotnej, nie są wdrażane w taki czy inny sposób. Więc od tego, że my zamykamy oczy, ten problem nie przestaje istnieć. Plus, no, przypominam, że wszystkie jakby co poważniejsze i też droższe formy opieki zdrowotnej są finansowane przez państwo. Znaczy, powodzenia ludziom, którym się wydaje, że będą w stanie wszystko załatwić w prywatnej służbie zdrowia.
11: A efekt jest taki, że politycy, i to też słyszałam wielokrotnie, nie mają motywacji do tego, żeby zmieniać ten system opieki zdrowotnej, bo ludzie nas z tego nie rozliczają. Bo co z tego, że mówią, że to jest dla nich najważniejszy temat, to pokazują sondaże, ale no, nikt nie pamięta, żeby któryś rząd upadł przez to, że ludzie nie mogli się dostać do lekarza.
12: No, ja bym chyba już wyszła z tej zbiórki i spróbowała się przyjrzeć temu, czego my oczekujemy od polityków.
11: Zapraszam, zachęcam.
12: Jakie mamy wyobrażenie? Czy w ogóle mamy jakieś takie wspólnotowe wyobrażenie na temat tego, czego oczekujemy od tej funkcji? Już i patrzmy na posła, tak? Bo mamy różne poziomy zaangażowania politycznego, różnej odpowiedzialności. I myśląc tylko o posłach, którzy nie mają ani budżetu w ręku, ani realnej formy rządzenia, bo nie posiadają kompetencji do tego biur, urzędów i w ogóle ścieżek decyzyjnych przede wszystkim. No ale ten poseł ma tak naprawdę trzy funkcje. No ma funkcję przede wszystkim kreacyjną i ma, jego zadaniem jest tworzenie prawa w Polsce, dyskusja nad tym prawem, wsłuchiwanie się właśnie w potrzeby ludzi, w potrzeby systemu, w sytuację tą, która w danym momencie jest, w problemy kraju i tego społeczeństwa. Drugą rzeczą jest to, że ma funkcję kontrolną jednak, czyli powinien kontrolować rząd. I sytuacja, w której jesteśmy, w której to rząd jest, znaczy inaczej, ten system przestaje być systemem, w ramach którego mamy parlament, czyli właśnie tą władzę ustawodawczą i rząd, czyli władzę wykonawczą, tylko to wszystko jest razem połączone. Gro ministrów to są posłowie w rządzie, więc w ich interesie nie jest zadawanie pytań do ministerstwa o to, dlaczego ministerstwo podjęło taką albo inną decyzję, albo dlaczego na przykład jakiś program leczenia onkologicznego nie jest realizowany. No i ta trzecia funkcja to jest jednak właśnie ten kontakt i reprezentacja obywateli. I teraz są tacy posłowie, których nazywamy posłami sprawy albo ziemi i oni faktycznie są bardzo przywiązani do tego miejsca czy do sprawy, którą reprezentują. Ale niekoniecznie oni są skuteczni, dlatego też, że już po stronie systemu partyjnego, bo są jeszcze posłowie partii. I gro w tej chwili polityków, których wybieramy do parlamentu, to są parlamentarzyści partii, czyli oni nie reprezentują ani tej sprawy, ani tej ziemi, ani nie zajmują się funkcją kontrolną, czyli nie zadają pytań, nie składają interpelacji, ani nie są, nie mają szansy na to, żeby złożyć projekt przepisów, projekt zmiany ustawy, ponieważ to i tak nigdzie nie przejdzie. I w rezultacie mamy, i patrzymy na to w ten sposób, że mamy w przypadku posłów 460 osób, które są podzielone na dwie frakcje, koalicję i opozycję, i pewien stały zestaw znowu narzędzi, którymi się posługują do tego, żeby albo atakować, albo bronić, albo właśnie kreować swoją pozycję w naszych oczach. Czy to ma coś wspólnego z rządzeniem? Nie. Czy to ma coś wspólnego z tym, że my lepiej rozumiemy to państwo? No nie, mamy się tylko znowu przyglądać trochę jak na tych igrzyskach i tylko, że ten spektakl jest mniej emocjonujący i mniej interesujący niż stream Łatwoganga. Mm-hmm.
11: Powiedziałeś, że chcesz odejść od zbiórki, ale jednak do niej nawiążę, bo mam wrażenie, że to jest taka gigantyczna przepaść. W tej zbiórce mieliśmy entuzjazm, emocje, odruch pomocy i takie poczucie, że robimy coś razem, wspólnie dla bardzo, bardzo konkretnego celu i w dodatku możemy zobaczyć efekt, no bo te pieniądze przyrastają, a potem jeszcze zobaczymy, na co konkretnie zostaną wydane. No a po drugiej stronie mamy, no... Tę chęć

0: To jest pytanie zapewne za milion dolarów, znaczy, ja myślę, albo że miliard, są. Dobrze, albo to tysiąc miliardów.
1: Zgarniam to pytanie. Pulę. Tak. Znaczy, myślę, że jakby dokładnie to, o czym była ta zbiórka, jest tym punktem, potencjalnie punktem zwolnym, jeżeli i osoby, które są w stanie zgromadzić tą uwagę osób na poziomie zrywu i osoby o nieco bardziej systemowych inklinacjach chciałyby to zdyskontować, nie tak jak wspomniany minister Czarnek, który po prostu chciał się ogrzać w tym świetle, tylko rzeczywiście wykorzystać ten moment, który jest momentem ciekawego paradoksu, tak? To znaczy onkologia jest niezbędna w dzisiejszym świecie. Dobra opieka onkologiczna jest absolutnie niezbędna. Rak nigdzie się póki co jeszcze nie wybiera, niestety. I opieka onkologiczna jest w Polsce oferowana przede wszystkim w ramach państwowej opieki zdrowotnej. Mnóstwo ludzi statystycznie zetknie się z rakiem. Albo sami będą mieli raka, albo bliskie osoby będą miały raka. Niestety. Więc mamy taką rzeczywistość, w którym indywidualne potrzeby bezpośrednio stykają się z systemowymi możliwościami. Więc przy niezwykle sprzyjających wiatrach, które chwilowo to ja sobie może bardziej życzę niż widzę, ale kropla drąży skałę, wykorzystanie właśnie tego zrywu i tego momentu wielkiego zainteresowania ludzi, którzy właśnie nie są tymi typowymi ludźmi, powiedzmy wośpowcami, tylko właśnie zupełnie, przynajmniej częściowo inną grupą, i zwrócenie uwagi na to, i nawet przy tych zabawnych komentarzach, czy to Jangleosi, czy to właśnie BDOS-a, które też potem były szeroko komentowane w internecie, że no może tak, może rzeczywiście potrzebna jest zmiana, żeby te zbiórki nie były niezbędne, albo żeby były nieco mniej potrzebne, żeby nie było takiego poczucia, że jeżeli ja nie dorzucę się do tej akcji, to, no to po prostu koniec. Po prostu ci ludzie umierają w bólu i w jakichś okropnych warunkach. Więc to, takie momenty są momentami wielkiej szansy na rzeczywiście jakby przełamanie i przy dużej dobrej woli i jakimś myśleniu strategicznym, przede wszystkim komunikacyjnym, można by w tym momencie rozmawiać o tym, okej, to się wydarzyło, mamy wielkie zainteresowanie przez te 5 minut kwestiami zdrowia, no to w takim razie idźmy tym i pokażmy, dobrze, to są te pieniądze, które są potrzebne. Rozmawiamy teraz mnóstwo jakby o skali, znaczy ile te 250 milionów to jest w skali całego NFZ-u. No jest to nic. Ludzie nie mają pojęcia o dużych liczbach, jest to normalne, jakby mało kto operuje wielkimi liczbami, ale no to pozwala nam zacząć w ogóle myśleć w jakiejś skali, jakie są potrzeby nas wszystkich. Tak? Wszyscy w pewnym momencie lądujemy u lekarza. I wykorzystać ten moment właśnie do tego, żeby przeprowadzić jakąś sensowną reformę. No bo chwilowo te reformy się po prostu nie wydarzają, dlatego że politycy sobie kalkulują wedle właśnie tego patentu, o którym mówiła Róża, że to się po prostu nie opłaca. Znaczy łatwiej, jeżeli chodzi o walkę o władzę, to zostawić, niż się tego podjąć. Znaczy ostatnia duża reforma zdrowia to chyba była reforma Buzka.
2: Róża Rzeplińska i to będą ostatnie zdania.
3: Mamy taką umiejętność, że wychodzimy na ulicę do internetu i w pewnym momencie mówimy, nie mówimy sprawdzam, tylko mówimy to jest dla nas ważne. I to są te nasze, bo też mówimy o tym właśnie, że jesteśmy takim społeczeństwem zrywów, że potrafimy się wszyscy zebrać. Okej, i teraz to jest nasz plus. I politycy też powinni zobaczyć, że w sytuacji, w której tyle osób w sensie pozytywnym, konstruktywnym mówi, hej, chcemy leczyć raka, no to jest i dla nas informacja, że my po raz kolejny potrafimy stwierdzić sami, bez polityków, bez tego sterowania propagandowego, uznać, wydestylować coś, co dla nas wspólnie jest istotne, a z drugiej strony to jest informacja dla polityków. Tak, to jest istotne. To społeczeństwo jest w stanie się opodatkować w niestandardowy sposób, nie poprzez PIT, tylko, ale jednak to społeczeństwo jest w stanie się opodatkować.
2: Wyciągnąć z własnej kieszeni, wyciągnąć czy z konta jakieś pieniądze
3: i powiedzieć, to jest dla nas ważne, to jest istotna sprawa, my mówimy, że należy się tym zająć, tylko faktycznie to, czego brakuje, to tego połączenia pomiędzy tym, żeby to był komunikat skierowany do rządzących i żeby

0: oni to wzięli na klatę.
1: Bardzo bym chciała, żeby politycy, ci, którzy siedzą w Sejmie i ci, którzy siedzą w ministerstwach, posłuchali tej rozmowy i posłuchali was. A mówiły Róża Rzeplińska, Mam prawo wiedzieć i wydawczyni Orientuj się. Bardzo dziękuję.
0: Dzień dobry, dziękuję. Miłej niedzieli.
1: Miłego dnia Konstytucji. I profesor Helena Chmielewska-Szlajfer z Akademii Leona Koźmińskiego. Dziękuję.
2: Ja również bardzo dziękuję.
1: To była audycja Jest temat, którą przygotowała Magdalena Sikoń, Agata Szczęśniak. My się słyszymy za tydzień, a za chwilę, bo po informacjach usłyszą państwo Przemysława Iwańczyka i magazyn Radia Tok FM. Przemku, co dziś u ciebie?
3: Już za chwilę rozpoczniemy niedzielny, majówkowy magazyn Radia Tok FM. Pierwszym moim rozmówcą będzie Andrzej Gołąbek, jedyny Polak, który przebywał w Zonie, a więc w miejscu wybuchu elektrowni w Czarnobylu. Kilka miesięcy po tej katastrofie będziemy z nim rozmawiać przez najbliższą godzinę. Dziś także Tomasz Surdel, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w krajach Ameryki Łacińskiej, opowie nam o sytuacji Kuby, która czeka na amerykańską interwencję, a może nie czeka. To się okaże. Po godzinie 14:00 Życie w zdrowiu. Dziś powiemy o tym, jak walczyć z cukrzycą typu pierwszego u najmłodszych i że istnieje świat bez insuliny, nawet w stopniu zaawansowanym tej choroby. Zaczynamy po godzinie 12:00.
4: Reklama. Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl. Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Gotowi na majówkę?
8: Tak!
7: Hamak?
8: Jest!
7: Grill?
8: Jest!
7: Zdrapki i gry Lotto?
8: Są!
9: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Tato, zabrakło dla lalek domku.
11: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
12: Prosta pożyczka na drobne marzenia z kasą Stefczyka są do spełnienia.
13: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
19: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Reklama.
21: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Coś, co nas łączy, to polskość. Andrzej Poczobut przemawiał na Zamku Królewskim w Warszawie. Tysiące ludzi stanęły na starcie biegu Konstytucji. Dalsza blokada ciśniny Ormus popchnie dziesiątki milionów ludzi w ubóstwo, alarmuje Antonio Guterres. Minęło południe. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM.
0: nie czuję się bohaterem, jestem zwykłym człowiekiem. Tak mówi Andrzej Poczobut na Zamku Królewskim podczas ceremonii odebrania Orderu Orła Białego. Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po blisko 4 latach niewoli w białoruskim więzieniu. Poczobut dziękował prezydentowi, ale także rządowi obecnemu i poprzedniemu za działania, które pomogły w jego uwolnieniu.
2: Jest coś, co nas wszystkich łączy i to jest polskość, i to jest piękne i za to wszystkim wam bardzo serdecznie dziękuję.
0: Order Orła Białego to najwyższe i najstarsze odznaczenie państwowe Rzeczpospolitej Polskiej.
22: W uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych. Pan Andrzej Poczobut.
23: Znam wartość słowa bohaterstwo i niezłomny. Poruszałem się w tej materii przez wiele lat i nie waham się jako historyk i były prezes Instytutu Pamięci Narodowej powiedzieć, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny.
0: Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi był więziony od 2021 roku i skazany na 8 lat kolonii karnej za działalność uznaną przez reżim Łukaszenki za przestępstwo. Na wolność wyszedł pod koniec kwietnia w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu Konstytucji. Uczestnicy pokonują 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta Konstytucji 3 maja i aktywne świętowanie tego dnia.
24: Ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę.
25: A tutaj dzisiaj chodzi o rywalizację, o to, żeby poprawić sobie jakiś dobry czas?
24: Absolutnie. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek. To jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji, żeby się spotkać.
26: Przy okazji kondycja się poprawia.
25: No, no oczywiście, no, kondycja polskiej Konstytucji. Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj Konstytucja?
26: To jest się najważniejszy chyba
27: dokument,
26: prawda?
27: Praworządność.
26: W naszej Polsce. To jest najważniejszy dokument. I to trzeba cenić.
24: I to trzeba przede wszystkim uczcić i o tym trzeba pamiętać i tego trzeba uczyć młodych.
0: Utrudnienia w centrum stolicy, szczególnie w okolicy Placu Trzech Krzyży, potrwają do 17. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł, że eskalacja kryzysu w cieśninie Ormus może wepchnąć dziesiątki milionów ludzi w ubóstwo. Grozi ona również gwałtownym wzrostem głodu na świecie i może doprowadzić globalną gospodarkę na skraj recesji. Ograniczenia swobody żeglugi przez ten kluczowy szlak utrudniają dostawy ropy, gazu, nawozów i innych kluczowych towarów oraz duszą globalną gospodarkę, twierdzi sekretarz. Guterres przedstawił 3 scenariusze rozwoju sytuacji, nawet przy tym najbardziej optymistycznym według niego wariancie. Przy natychmiastowym zniesieniu ograniczeń łańcuchy dostaw będą potrzebować miesięcy, by się odbudować, a globalny wzrost gospodarczy spadnie z 3,4 do 3,1%. Inflacja wzrośnie do 4,4%, a handel wyraźnie wyhamuje. Zaznaczył, że świat jest osłabiony pandemią i wojną w Ukrainie i odczuje dalsze trudności gospodarcze. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria, gdzie ogień objął około 100 hektarów lasu i wciąż nie jest w pełni opanowany. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec. Marcinie, powiedz, co teraz dzieje się na miejscu?
28: Pożar wybuchł w sobotę po południu w Rynarticach. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce, a służby wprowadziły nadzwyczajny stan alarmu. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Teren działań podzielono na sektory. W części z nich udało się już ograniczyć rozprzestrzenianie się z płomieniami, ale strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. Wprowadzono też zakaz lotów obejmujący między innymi drony, a to kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu. Marcin Starzec, TOK FM.
0: Opolski ogród zoologiczny zyskał kolejnego mieszkańca. Zoo pochwaliło się narodzinami małego baktriana, czyli wielbłąda dwugarbnego. To niezwykłe wydarzenie, bo zwierzak urodził się biały, co jest rzadkością. Dodatkowo mama go porzuciła, więc to ludzie będą się nim opiekować.
29: Zdecydowanie, jak on już tutaj trochę nam podrośnie, będziemy go stopniowo przyłączać tutaj pierw do samic, do reszty stada, tak żeby to było dla niego tak naprawdę bezpieczne, dla nich bezpieczne, ponieważ pozostaje wielbłąd tak naprawdę. Nie znają go aż tak dobrze, widzą się tutaj tutaj na razie stopniowo, tutaj trochę przez płot.
0: Mówił Marcelin Bruj z opolskiego ZOO. Młodego wielbłąda można już podziwiać na wybiegu, dodatkowo w majówkę. Godziny otwarcia ZOO są przedłużone do 18. Dziś na ogół bezchmurnie lub z zachmurzeniem małym, jedynie na północnym zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Maksymalnie do 22 do 24 stopni na wschodzie, około 26 w centrum, do 29 na zachodzie. Przyjemna aura utrzyma się do jutra. Będzie od 18 do 26 stopni.
21: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest niedzielny magazyn Radia Tok FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu i zapraszam na nasz trzygodzinny program w świąteczną majówkę i niedzielę, rzecz jasna. Natalia Banaczek, Filip Wejcher, a także Przemysław Iwańczyk, jeszcze raz się przedstawię. Będziemy z Państwem, mam nadzieję, umilając Państwu ten świąteczny czas. Już za chwilę Andrzej Gołąbek, jedyny Polak, który był w zonie zaraz po wybuchu elektrowni w Czarnobylu. Był tam zresztą trzykrotnie. Dziś także Tomasz Surdel w opowieści o Kubie, która czeka albo nie czeka na inwazję amerykańską. Dziś także w naszym programie Życie w zdrowiu, to po godzinie 14. Oprócz tego, że mówić będziemy o astmie, to przede wszystkim opowiemy o cukrzycy typu pierwszego u dzieci. W jaki sposób można odroczyć stosowanie insuliny nawet w takich nierokujących dotąd przypadkach. Bądźcie Państwo z nami, zaczynamy. Pierwszym naszym gościem w niedzielnym magazynie Radia Tok FM jest pan Andrzej Gołąbek, obecnie dyrektor Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii. Dzień dobry, kłaniam się panu.
3: Dzień dobry.
1: Jedyny Polak, który przebywał w tak zwanej zonie, czyli miejscu, w którym w 1986 roku, 26 kwietnia, doszło do awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu. Dokładnie tydzień temu obchodziliśmy równo 40. rocznicę tego wydarzenia, które ma do tej pory swoje konsekwencje, a na pewno miało przez najbliższe lata. Przede wszystkim bardzo dziękuję, że zgodził się pan na rozmowę z nami. Pozwoli pan, że rozpocznę od wcale nie kurtuazyjnego pytania, jak się pan miewa, czym się pan teraz zajmuje, a później już przejdziemy do pańskiej roli i pańskiego udziału w zabezpieczaniu tego obiektu po katastrofie.
3: No, w tej chwili jestem na emeryturze, ale pracuję dalej. Realizuję w tej chwili 3 projekty europejskie związane z pracami na rzecz branży rolno-spożywczej.
1: To teraz przejdziemy już do clou naszej rozmowy. Przyznam, że pomysł rozmowy z panem podsunął mi Paweł Sykuła, nasz ubiegłotygodniowy rozmówca w Radiu Tok FM, autor wielu książek o katastrofie elektrowni w Czarnobylu, między innymi książki Zona, czyli opowieść o radioaktywnym świecie. Pan też jest bohaterem jednego z rozdziałów, przeprowadzony jest przez pana Pawła Sekułę z panem wywiad, kiedy wspomina pan swój trzykrotny pobyt na miejscu katastrofy. Pierwszy miał miejsce w 1987 roku, a więc zaledwie kilkanaście miesięcy po wybuchu. Jak w ogóle do tego doszło, że się pan tam znalazł?
3: No, kwestia jest troszeczkę przypadku. To znaczy, fińscy specjaliści, naukowcy chcieli odwiedzić właśnie obiekt i okolice i zorientować się, jaki jest poziom radiacji. I zaproponowali udział również mojej firmie, w której wówczas pracowałem, a było to Zjednoczenie Gospodarcze Interatom Energo w Moskwie, żebyśmy wspólnie pojechali do tej strefy i zorientowali się, jaki jest poziom i jakie prace, jakie przyrządy są temu zespołowi, który likwiduje tam, potrzebne. No i wybraliśmy się z tymi fizykami, ja i jeszcze asystent dyrektora generalnego Interatom Energo, pojechaliśmy tam dla zobaczenia. Pierwsze warunki były bardzo trudne ze względu na to, że wjazd do strefy był bardzo ograniczony ze względu na to, że była bardzo duża radiacja terenu, jak również jeszcze nieuporządkowana uporządkowane sprawy związane z dosyć dużym promieniowaniem w okolicach elektrowni. My bezpośrednio elektrowni nie odwiedziliśmy wówczas, natomiast odwiedziliśmy już oczyszczone obiekty, czyli zakład magnetofonów, który znajduje się nieopodal elektrowni w miejscowości Prypeć, bo trzeba tu podkreślić, że wieś Czarnobyl leży ładnych kilka kilometrów od elektrowni. Natomiast w okolicach samej elektrowni jest osiedle, które zawsze porównuje do osiedla takiego łódzkiego Redkinia. Ono jest bardzo podobne, w podobnym stylu budowane, także to można...
1: Położone na rogatkach miasta sypialnie.
3: Coś takiego. I te okolice tam można było się jedynie poruszać samochodami, które wewnątrz funkcjonowały. One nie wyjeżdżały poza teren tej strefy. I zwiedzaliśmy, czy wizytowaliśmy właśnie zakład oczyszczony magnetofonów w tej strefie. Ponieważ upłynęło od tego czasu ładnych 30 kilka lat, no więc nie wszystkie może elementy będę pamiętał z tej wyprawy, ale po wyjeździe stamtąd fizycy fińscy dokonali pomiaru dawki, jaką otrzymali w czasie całego pobytu, jak również mieli dawkę w czasie dwugodzinnego lotu z Helsinek do Moskwy. I okazuje się, że dawka dwugodzinnego lotu samolotem była dwukrotnie większa niż cały dzień pobytu w okolicach elektrowni. Także już ten poziom promieniowania po samym wybuchu tego grafitu palącego się w pierwszych momentach awarii, no był już zmniejszony.
1: Nie było w panu obaw, czy też towarzyszyła tym, którzy się tam wyprawiali, pewna nieświadomość, z czym to się wiąże? No ale przecież pan miał doskonałe rozeznanie, czym jest elektrownia atomowa. Też był pan związany z budową elektrowni w Polsce, do której ostatecznie nie doszło w Żarnowcu.
3: Tak, no ja... Przed tym pracowałem w Rafako, które to w 86 roku, przepraszam, w 82 roku otworzyło czwartą halę produkcyjną, gdzie były produkowane części do elektrowni jądrowej, stabilizatory ciśnienia. I wówczas był oddawany pierwszy stabilizator ciśnienia do tej naszej elektrowni jądrowej. Zresztą on później został sprzedany do Czechosłowacji, do Czech, gdzie była awaria również tego urządzenia i w ten sposób Polska zbyła ten element.
1: Ale wróćmy do tych obaw, bo to jest pewnie pytanie, które bardzo często pada w rozmowach z panem. Jak to wyglądało na poziomie ludzkim, nie pańskiej fachowości i człowieka, który pojechał tam, by pomagać likwidować skutki katastrofy?
3: To znaczy, pierwszy moment był taki, że przeprowadziłem rozmowę, no i z rodziną oczywiście, i z kolegami, i ze specjalistami od energetyki jądrowej. Powiedzieli, że tam ludzie pracują, ale jest określony czas pobytu, że ta dawka nie jest śmiertelna, ale ona oddziaływuje na człowieka. Także to w pewien sposób mnie uspokoiło, a poza tym, że fizycy fińscy jechali tam, również razem jechaliśmy, także to byłem spokojny. Natomiast co było ciekawe, że ci fińscy specjaliści chcieli dostarczyć aparaturę do pomiaru właśnie radiacji. Oprócz wizyty bezpośrednio w tej strefie zamkniętej wokół elektrowni, byliśmy również w Instytucie Radiacji w Kijowie, gdzie ta firma była bardzo znana specjalistom, którzy przeprowadzali tam badania. Ponieważ ten Instytut Radiacji w Kijowie przeprowadził badania w zasadzie 2/3 populacji miejscowości Prypeć, jaką dawkę dostali mieszkańcy tej tej miejscowości. Także tu trzeba wziąć pod uwagę, że dawkę, którą się dostaje, no to tak jak kiedyś dostawało się również w czasie prześwietlenia rentgenowskiego, również pewną dawkę promieniowania. Także można to w pewien sposób przeżyć.
1: No, ale można też sobie to zracjonalizować i podejrzewam, że wszyscy ci fachowcy, którzy z krajów innych niż Związek Radziecki tam się wybierali, no w ten sposób próbowali podejść do sprawy.
3: No, przede wszystkim dostaliśmy takie małe tabletki, dozymetry przenośne, żeby zobaczyć, jaką dawkę dostaliśmy. Także Finowie pomierzyli to, stwierdzili, że to nie jest żadna dawka, którą by można było w pewien sposób się obawiać.
1: O tym, jak wyglądały te pierwsze dni pańskiego pobytu, zresztą nie jednego, a jednego z trzech na terenie katastrofy elektrowni w Czarnobylu, porozmawiamy już po informacjach Radia Tok FM. Andrzej Gołąbek, jedyny Polak, który był w zonie, jest dziś naszym gościem w niedzielnym magazynie Czas na Informacje. Będziemy z Państwem ponownie już za chwilę.
5: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
6: Tok 3.
7: Poseł Mariusz Krystian, bardzo proszę. Widzę, że pani posłanka Olbrych wróciła. Ja nic nie mówiłem, ja pani nie śmiem proponować, żeby pani tu powróciła do listy. Bardzo proszę, pan poseł Krystian.
8: Dziękuję, panie marszałku. Nie, żebym panu źle życzył, ale... Służy panu to wicemarszałkowanie, tak?
7: Ale że na cerę, czy raczej?
8: Myślę, że w wielu
7: tak,
8: względach.
7: W ogóle, tak?
8: W ogóle. Ale to nie, żebym źle życzył, po prostu nie, taka
7: ja
8: luźna
7: się,
8: uwaga.
7: Wie pan, ja się spełniam.
9: Wysoka Izbo, kochana Polsko i szanowny panie marszałku. Panie wicemarszałku, no, nie sądzę, panie marszałku, że to kiedykolwiek powiem, ale tęsknię za panem w roli marszałka, naprawdę, bo nawet jak się z panem nie zgadzałem, to jakoś tak to było inteligentnie, z polotem, z humorem, a teraz to tak bardziej po stalinowsku, no ale dobra, do rzeczy.
7: Nie przekreślajmy naszego związku. Dziękuję bardzo. Pani poseł Urszula Rusecka, bardzo proszę.
10: Oświadczeniach wesoło chyba zacznę wygłaszać.
7: Tak, jest to jeden z moich ulubionych programów w tej izbie. Oświadczenia poselskie.
10: Panie
7: bardzo
10: marszałku,
7: proszę.
10: Wysoka Izbo.
5: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
2: Kto zwalcza ból?
3: Fundary!
2: Kto?
3: Fundary!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta order Orła Białego. Poczobut był przez ponad 5 lat więziony przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Został uwolniony pod koniec kwietnia. Dziennikarz został uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, gdy był jeszcze w białoruskiej kolonii karnej w listopadzie 2025 roku. Dziś odebrał odznaczenie. Prezydent Karol Nawrocki powołał w Warszawie Radę Nowej Konstytucji. Akty powołania otrzymali pierwsi jej członkowie. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział w pierwszym po zaprzysiężeniu orędziu. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim akty powołania otrzymali pierwsi członkowie Rady, w tym m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i były minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Według zapowiedzi rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza w składzie rady mają się znaleźć przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci i osoby, które mają różne poglądy. Obchody w wielu miastach w Polsce, wydarzenia sportowe i możliwość zobaczenia oryginału Konstytucji 3 maja w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tak, Polacy spędzają niedzielę. 3 maja to święto narodowe, obchodzone w rocznicę uchwalenia i jest ostatnim dniem weekendu majowego. Uroczystości państwowe odbywają się teraz w centrum Warszawy. Trwa przemówienie prezydenta Nawrockiego.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Kłaniamy się Państwu ponownie w niedzielnym magazynie Radia TOK FM, świąteczną niedzielę 3 maja. Szanowni Państwo, pierwszym naszym gościem jest Andrzej Gołąbek, obecnie dyrektor Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii, a przed laty, przed kilkoma dekadami, jedyny Polak, który znalazł się w zonie, a więc na miejscu katastrofy elektrowni w Czarnobylu. Rozmawiamy o tym dokładnie tydzień po 40. rocznicy wybuchu, który wówczas owiany był wielką tajemnicą za sprawą propagandy, która nie chciała, by w żaden sposób Europa i świat dowiedział się o tym, że Sowieci nie panują nad tym, co dzieje się na ich terenie. Pamięta pan 26 kwietnia 1986 roku, co pan robił, jak ten dzień przebiegał, a właściwie to jeszcze nie wtedy, bo w Polsce informacja ta ujrzała światło dzienne dopiero kilka dni później, zdaje się w okolicy 1 maja.
9: Tak, pamiętam ten moment, ale ja wtedy jeszcze nie byłem pracownikiem w Moskwie. Byłem pracownikiem Rafako w Raciborzu i wspólnie z kolegami wybieraliśmy się na pochód pierwszomajowy i wówczas dotarła do nas właśnie ta informacja. Mierzyliśmy radiację, czyli z tej chmury opad, i w Raciborzu było dosyć duże zanieczyszczenie radiacyjne. Pamiętam, że poprzez różnego rodzaju tam znajomości już były rozdawane płyny Lugola i no, przyjęliśmy tą dawkę tego płynu, ale to mały wpływ miało na jakby to zabezpieczenie. Natomiast w październiku 1986 roku pojechałem tam do pracy i po pewnym czasie właśnie znalazłem się jako ten towarzyszący tej ekipie wyjeżdżających fizyków, którzy jechali do strefy zony. I od tego momentu w zasadzie cały czas myślałem, w jaki sposób by można było włączyć się do tych działań, ponieważ Rosjanie byli bardzo zawiedzeni na przykład współpracą z Amerykanami, bo Amerykanie odmówili współpracy przy likwidacji awarii w Czarnobylu ze względu na tajemnicę prac w kosmosie. Natomiast szereg krajów europejskich tam wspomagało Rosjan w działaniach. Szczególnie Niemcy użyczyli bardzo dużo urządzeń. Ta wizyta pierwsza w tej strefie powodowała, że uświadomiłem sobie, jak duże ma oddziaływanie ta radiacja na różnego rodzaju technologie, szczególnie na elektronikę. Ponieważ
8: na technologię, przepraszam, a nie na organizmy żywe?
9: Organizmy żywe były pod kontrolą. Każdy nosił dozymetr i liczył, ile minut czy ile godzin przebywał w tej strefie i później był odsuwany od prac tam. Także to tak zmianowość była. To samo było z pracownikami bezpośrednio zajmującymi się likwidacją tej pozostałości radiacyjnej. Natomiast jeśli chodzi o oddziaływanie na urządzenia, to w obszarze radiacji zmieniają się charakterystyki urządzeń elektronicznych. I masa tych urządzeń, zresztą to telewizja w ostatnim okresie czasu pokazywała, jakie obszary i jakie urządzenia były bezużyteczne, ponieważ nie można było sterować żadnymi urządzeniami elektronicznymi dłużej w tej strefie radiacyjnej. I od tamtego momentu zaczęliśmy rozmowy jako przedstawiciel właśnie Interatom Energo na temat współpracy przy pomocy poszukiwania urządzeń do likwidacji tej awarii. Zaproponowałem, żeby specjaliści rosyjscy, którzy często pochodzili z bardzo oddalonych obszarów Rosji, nigdy oni nie wyjeżdżali za granicę, żeby można było ich na przykład zaprosić na targi urządzeń, czy żeby nawiązali kontakty z firmami, z którymi mogliby porozmawiać o poszukiwaniu urządzeń do przesiewania czy do segregacji tych odpadów radioaktywnych. Bo chodziło również o to, żeby zatrzymać wody czy przefiltrować wody, które powstawały tam w obszarze tej radiacji i żeby one nie dostawały się do ogólnego obiegu wodnego. Także tych poszukiwań było dosyć dużo i pamiętam jedno z takich wyjazdów ze specjalistami od właśnie urządzeń do badania radiacji. Przyjechaliśmy do Polski i odwiedziliśmy zakład Polon w Bydgoszczy, gdzie była kabina do badania radiacji ludzi. I jak jeden z tych członków delegacji wszedł do tej kabiny, to te wszystkie wskaźniki tak skoczyły, że oni myśleli, że to jest nieprawdopodobne. Także ci ludzie, którzy brali udział taki aktywny przy likwidacji tej awarii w Czarnobylu, byli tak napromieniowani, że mogli służyć za jakby obiekt do badań, jak wpływa właśnie radiacja na zdrowie ludzkie. Dalej byliśmy również w Czechach, w Pilźnie, gdzie rozmawialiśmy o właśnie radiacji, ale tam raczej to w sferze urządzeń. Czego poszukiwali Rosjanie w tych różnych kontaktach? Przede wszystkim urządzeń, manipulatorów różnego rodzaju. I na tej bazie...
8: Co to znaczy manipulatorów?
9: Manipulatory takie, gdzie za pomocą tych manipulatorów mogliby wydobywać czy likwidować części te zanieczyszczone radiacyjnie. Dlaczego? Bo chodziło o to, żeby zgromadzić wszystkie części właśnie no, objęte radiacją na jednym miejscu i je utylizować w pewien sposób. Ale to nastąpiło w czasie kolejnej jakby wyprawy, że zorganizowaliśmy taki wyjazd specjalistów rosyjskich do Niemiec. Znaczy tam działała firma na terenie tej strefy Specatom, która zajmowała się już bezpośrednio organizacją tych urządzeń. Oni mieli bardzo ogromne środki. W momencie, kiedy ja się włączyłem tam do ich, do współpracy z nimi, oni wydali już około 10 miliardów rubli. To na ówczesne czasy była ogromna suma pieniędzy. Z tego powstawały różnego rodzaju projekty urządzeń, które miały służyć do likwidacji tej awarii. I tak jak na przykład w tej chwili oglądałem film, że tam automaty, manipulatory zaczęły działać zamiast ludzi w strefach właśnie promieniowania. I to jest bardzo ciekawa sprawa, jak długo te manipulatory mogą pracować w takim dużym zanieczyszczeniu. Ta chęć współpracy była obopólna. Bo trzeba tutaj podkreślić, że w latach 80. no nie było dużego rozróżnienia między Ukrainą a Rosją i specjaliści rosyjscy brali czynny udział w pracach właśnie nad przygotowaniem urządzeń do likwidacji bezpośredniej części reaktorowej.
8: Biorąc pod uwagę, jak bardzo zależało Sowietom na tym, żeby skutki katastrofy ukryć, a wcześniej samą katastrofę, czy wy, przybywający z zagranicy specjaliści, byliście obligowani do zachowania tajemnicy? W jaki sposób usiłowano na was wymusić trzymanie języka za zębami, mówiąc obrazowo?
9: Tam nie występowały takie przejawy zachowania tajemnicy. Rosjanie byli w tym względzie bardzo powściągliwi, chociaż trzeba przyznać, że na przykład w tej ekipie, z którą współpracowałem, był pułkownik z KGB, który tam był specjalnie oddelegowany. Ale jemu też również tak zwany uciekł tłumacz na przykład języka niemieckiego. Pojechał na delegację do Niemiec i tam został. Także sobie podjął za punkt honoru, że go sprowadzi z powrotem, ale później odpuścił, jak sam pojechał do Niemiec. Natomiast tajemnicy takiej wielkiej nie było. Rosjanie również bali się jednej rzeczy, którą oni zawsze się bali. Bali się, żeby nie mówić za dużo o bałaganie, jaki tworzą przy różnego rodzaju działaniach organizacyjnych.
8: Zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.
9: Tak, właśnie tu, bo tam podczas pierwszych dni czy miesięcy przy likwidacji awarii w Czarnobylu bardzo dużo ekip zjechało się i był bardzo duży bałagan. I oni mówili, że w końcu powstała jedna firma, Specatom, która zajęła się globalnie przygotowaniem, projektowaniem urządzeń do likwidacji awarii w Czarnobylu. I my w tym momencie się właśnie włączyliśmy do współpracy właśnie między innymi z tą firmą. Także to było z jednej strony dobrze, a z drugiej strony no, ta firma jakby nie miała dosyć dużych doświadczeń w likwidacji tej awarii takiej globalnej. Chcę jednak tutaj dodać, że tą awarię spowodowała grupa naukowców rosyjskich z Instytutu Kurczatowa z Moskwy. Oni w czasie badań, to nie był jakby taki przypadek, oni już wielokrotnie tego typu prowadzili badania na obiektach rzeczywistych. My również w Polsce prowadziliśmy pracę. Zresztą Instytut Techniki Cieplnej, który kiedyś prowadziłem, również prowadził takie prace na obiektach turbinowych produkowanych przez Zamek w Elblągu. Także mieliśmy doświadczenie. Ja Rosjanom tłumaczyłem, że my również prowadziliśmy, ale pod określonym programem. I tam wówczas również był realizowany program związany z przeciążeniami reaktorów i dostosowania tego sprzętu, tych reaktorów do różnego rodzaju prac w ekstremalnych warunkach. No i raz im się nie udało zmniejszyć reaktywności jądra i nastąpiła ta awaria. Także to był jakby przypadek naukowy. Tu również...
8: Ale przepraszam, ze świadomością tych, którzy doprowadzili do tej katastrofy, czy też...
9: Bez świadomości. Bez świadomości oni nie wiedzieli, co się stało. I jak wchodzili do przedziału tego, gdzie był reaktor, to później w takiej samej kolejności umierali. Bo taką dawkę dostali promieniowania nieświadomie, że po prostu zginęli. To byli pierwsi, którzy zginęli od tego promieniowania. Kolejnymi jakby osobami, które tam zginęły, to byli strażacy, którzy przyjechali i którzy wyrzucony grafit zgarniali łopatami. No i również są pochowani zresztą w Moskwie wszyscy pod murem na cmentarzu Nowodziewiczym w zakolu rzeki Moskwa.
8: Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Andrzej Gołąbek jest z nami, który opowiada nie tylko o swojej wizycie w Zonie w Czarnobylu. Jest pan jedynym Polakiem, który był tam bezpośrednio po katastrofie i to trzykrotnie. Będę to podkreślał, ale też z racji pańskiego i wykształcenia, i empirii, doświadczenia, ma pan zupełnie inne spojrzenie na tę katastrofę niż my, przeciętni odbiorcy. Po informacjach Radia Tok FM jesteśmy z państwem ponownie.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Kanter spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 12.40. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Byłem poddawany szczególnej izolacji, ale nigdy nie czułem się osamotniony, mówił dziennikarz Andrzej Poczobut, który dziś na Zamku Królewskim w Warszawie odebrał Order Orła Białego. Powiedział, że docierały do niego informacje. Wiedziałem, że są ludzie, którzy po prostu są razem ze mną, dodał. Zapytany o najbliższe plany wyjaśnił, że wciąż jest w szpitalu, z którego dotarł na dzisiejszą uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Nadal będą prowadzone badania, przekazał dziennikarzom. Niemiecka prasa bije na alarm, osłabiając NATO. Trump wykonał pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu ostraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Ponad 6 tysięcy osób wystartowało w 34. biegu Konstytucji 3 maja w Warszawie. Na dystansie 5 kilometrów triumfowali Agnieszka Chorzępa i Ukrainiec Aleksiej Pysarew. Start i meta biegu znajdowały się na Placu Trzech Krzyży. 5-kilometrowa pętla prowadziła przez Aleje Ujazdowskie, ulicę Marszałkowską, Plac Zabawiciela oraz Plac Konstytucji, także Aleje Jerozolimskie i Nowy Świat.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: To kolejna odsłona naszego niedzielnego magazynu Radia TOK FM. To jest pierwsza godzina naszego programu. Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie, a z nami jest Andrzej Gołąbek. Jeszcze raz dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Jedyny Polak w zonie na miejscu katastrofy elektrowni w Czarnobylu. Ona miała miejsce 26 kwietnia 1986 roku. Pan po raz pierwszy przyjechał tam w 87 roku. Później bywał pan tam jeszcze dwukrotnie. Opowiada pan o swoich wnioskach wynikających z tego, jak zachowywali się Rosjanie zaraz po katastrofie, po czyją pomoc sięgali przede wszystkim i dlaczego pan się tam w ogóle znalazł. Rozjaśnijmy naszym słuchaczom, czym była organizacja Interenergo Atom, której był pan członkiem i z jej ramienia wyjechał pan do, na teren byłego Związku Radzieckiego w okolice miejsca katastrofy.
16: Mała poprawka, bo to było Interatom Energo.
15: A, tak, proszę wybaczyć. Poprzekręcałem delikatnie, ale okej, bardzo proszę.
16: Interatom Energo był organizacją międzynarodową w ramach RWPG.
15: Czyli Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.
16: Tak. Tak. Ale była to satelita tej organizacji specjalistyczna do spraw kompletacji dostaw i produkcji urządzeń dla energetyki jądrowej. I my jako Polska, tam nas było 4 przedstawicieli z różnych zakładów energetycznych z Polski i zajmowaliśmy się różnego rodzaju działalnością w ramach właśnie tej wspólnej polityki produkcji energii dla energetyki jądrowej. Polska miała bardzo duży wpływ na całokształt tej działalności, bo między innymi pobudowaliśmy fabrykę kabli pod Warszawą na licencji Sulcera, produkowaliśmy agregaty prądotwórcze 7-megawatowe, awaryjne, jak również właśnie dla energetyki jądrowej Rafako produkowało stabilizatory i wiele, wiele innych rzeczy w ramach tej kooperacji. Także nas 4 przedstawicieli było tam w tej organizacji. Natomiast te moje działania związane z Czarnobylem, no wiążą się z takim jakby również przypadkiem, że spotkałem na swojej drodze przedstawiciela ambasady niemieckiej handlowej, któremu zwróciłem uwagę, że w Moskwie na rynkach handluje się krzyżami zasługi niemieckimi z czasów II wojny światowej. I po tym nastąpił taki moment, że przedstawiciele ambasady niemieckiej wykupili wszystkie pamiątki właśnie wydobyte szczególnie przez komsomol rosyjski na polach walki na terenach Białorusi i Rosji. I od tego czasu nawiązałem kontakt właśnie z ambasadą, z przedstawicielem ambasady, z tym radcą handlowym, żebyśmy również pokazali tym likwidatorom awarii w Czarnobylu elementy likwidacji obiektów energetyki jądrowej w Niemczech. Zorganizowaliśmy taki wyjazd i wówczas Niemcy pokazali nam, jak przebiega likwidacja elektrowni jądrowej, która pracowała kilkadziesiąt godzin. Bardzo mała, bo to była 20-megawatowa elektrownia. W jaki sposób oni manipulatorami tną te obiekty i je utylizują. Następnie pokazali nam zakład, który trenował manipulatory właśnie do celów bezpośrednio likwidacji urządzeń w energetyce jądrowej. Niemcy na ówczesne czasy zlikwidowali już 3 reaktory jądrowe. Rozpoczęli od reaktora na statku Otto Hahn, a następnie badawczy reaktor zlikwidowali. Chciałem tu od razu powiedzieć, że my w Polsce również mamy 2 reaktory badawcze do likwidacji w Świerku. Także to nas również kiedyś czeka, ale to może poczekać. No i natomiast odmówili nam pokazania huty, która rozpławia części metalowe. I tutaj Rosjanie powiedzieli, że oni mają pewne pomysły na właśnie coś takiego, żeby te stalowe części przetapiać i rozcieńczać z innym metalem do postaci mało aktywnej stali. I wówczas można tą stal umieszczać w różnego rodzaju urządzeniach, mostach, przepustach jakichś, gdzie nie oddziaływuje to bezpośrednio na człowieka, a jest potrzebne do rekonstrukcji na przykład infrastruktury. Ale to i w ten sposób po prostu w czasie tej właśnie wizyty w Niemczech Rosjanie pokazali coś, co mnie nie chcieli udostępnić, a było to 200 projektów różnych manipulatorów przygotowanych przez biura projektowe całego byłego Związku Radzieckiego. Ale pokazali to Niemcom. To był katalog, dosłownie taka bryła, katalog tych projektów, urządzeń do właśnie jako manipulatorów, do cięcia, do różnego rodzaju. I pamiętam to jak Niemcy zareagowali na ten właśnie katalog tych projektów, że stwierdzili, że oni szykują się do kolejnej awarii. Że nie likwidują bezpośrednio tą awarię w Czarnobylu, tylko szykują się do jakiejś następnej. Po tym nastąpiła taka dziwna, również dziwna z punktu widzenia niespotykalności, wizyta w zakładzie, gdzie przygotowywali manipulatory pracujące ichnie w kosmosie. Pod Leningradem taki zakład był. I tam okazało się, że brakuje im takiego uzbrojenia komputerowego. Najlepszymi jakby komputerami, które tam pracowały, to były Atari, które u nas były podstawowym kiedyś tam, jak rozpoczynaliśmy komputeryzację, to u nich to w ten sposób to robili. Także ten poziom jakby przygotowania z punktu widzenia projektowego likwidacji tej awarii, no był dosyć mocno rozwinięty i przygotowany w postaci projektów, natomiast nie było realizacji. Ostatnia moja wizyta na terenie właśnie tej zony, w zakładach tych magnetofonów w Prypeci, wiązała się z tym, że oni już wyprodukowali pewien manipulator, który sterowali za pomocą kabla. I to było chyba dosyć duże ich osiągnięcie, bo pokazywali to jako takie osiągnięcie do przygotowania. Natomiast teraz w ostatnim okresie czasu z tego filmu, który nakręcili Brytyjczycy i specjaliści, którzy budowali tą drugą osłonę nad reaktorem.
15: Ten nowy sarkofag.
16: Nowy sarkofag, tak. Okazuje się, że to likwidacja poszczególnych elementów, projektowanie urządzeń zajmie kilkadziesiąt kolejnych lat.
15: Czy pańskim zdaniem, bo chciałbym też o to zapytać, wielokrotnie była to kwestia podnoszona po wybuchu wojny w Ukrainie, nawet nie z premedytacją, ale czy przez pomyłkę można doprowadzić do kolejnej tragicznej, fatalnej w skutkach katastrofy, na przykład poprzez zbłąkanego drona?
16: Tak, bo ten sarkofag to polega na tym, że tam wewnątrz niego istnieje podciśnienie, żeby to zanieczyszczenie, które powstaje od reaktora, nie wydobywało się na

0: I ta strefa jest bez przerwy kontrolowana przez śmigłowce i tam, gdzie wykryją za pomocą urządzeń do mierzenia radiacji, gdzie powstaje radiacja, przylatuje drugi helikopter i rozsiewa tak zwaną plionkę na tych terenach, żeby nie było podnoszenia się tych nieczystości.
1: W formie pyłów, za sprawą też warunków atmosferycznych, one się unoszą w górze?
0: Tak, tak. Jeśli jest promieniowanie, to chodzi o to, żeby to było dociśnięte do ziemi. Szczególnie przyroda tam wyrosła spoza tej plonki, ale kolejne jakby, jeżeli by promieniowała ta przyroda, to też przylatuje helikopter i leje tą taki film jakby nad tym, żeby to się nie unosiło.
1: Śledzący losy tej katastrofy, jej konsekwencje, mamy wyobrażenie, że jest to księżycowy krajobraz, że właściwie czas tam stanął w miejscu równo 40 lat temu. A jak to wyglądało, kiedy przybył pan na miejsce? To były okolice, w których widać było, że wydarzyło się coś tragicznego?
0: Nie, absolutnie. Absolutnie. Robiliśmy sobie zdjęcia na tle tego reaktora, bo on był już wówczas pokryty pierwszą taką zasłoną zbudowaną z betonu. Natomiast pokazywali nam, w jaki sposób przygotowywali. To były betoniarki, które podjeżdżały i tam sypali z ciężarówek do tych betoniarek i w betoniarkach rozrabiali ten beton. I, ponieważ chodziło o szybkość. I ten pierwszy sarkofag, on był zbudowany z płyt betonowych umieszczanych w formie takiej hali jakby osłaniającej.
1: Ile osób, czy ma pan taką wiedzę, straciło życie przy zabezpieczaniu tego obiektu?
0: No bezpośrednio no to ta ekipa, która prowadziła badania, strażacy i kilku chyba pracowników, którzy, zresztą wie pan, to trzeba powiedzieć, że pracownicy z obsługi, oni mieli bardzo dużą świadomość po wykryciu, co się stało, jakie tam promieniowanie może następować i uciekali od tego. Natomiast ci, którzy nie byli bezpośrednio zaangażowani, także około w pierwszym momencie gdzieś można powiedzieć, że około chyba 12 do 15 osób zmarło z tego bezpośredniego użycia, nieświadomości, co się stało. Natomiast później okazuje się, że na przykład strażacy, którzy przelecieli, a zmarł również operator przecież, który filmował bardzo często to ze względu na to, że latali helikopterem nad tym reaktorem i filmowali i ten operator zmarł w wyniku promieniowania. Nie każdy organizm jednakowo reagował na to zanieczyszczenie.
1: Mam jeszcze do pana pytanie, czy zamierza pan odwiedzić zonę po raz czwarty?
0: Ale po co?
1: Z ciekawości? Nie wiem, dla przypomnienia sobie tamtych chwil?
0: No, przyznaję się, że kilka lat temu miałem taką ochotę, bo jest klub jakichś miłośników właśnie...
1: Przed wybuchem wojny tam były urządzane regularne wyprawy, wycieczki organizowane przez biura podróży.
0: No, ale oglądanie takiego bałaganu tam, na przykład urządzeń, które zostały zdewastowane w wyniku likwidacji, to jest, no, wystarczy zdjęcie. Także przebywanie tam to jest bez sensu, chyba że ktoś naukowo chce i bezpośrednio jest zaangażowany jakby... W tej chwili jest sprawa odbudowy po tym uderzeniu drona w tą powłokę, żeby to naprawić. Jeżeli ktoś ewentualnie jest zaangażowany tam w likwidację, no to tak, ale tak, żeby jechać, oglądać, to myślę, że wystarczą zdjęcia. I świadomość, że jest to energia, radiacja, która źle wpływa na człowieka.
1: Bardzo panu dziękuję za poświęcenie.

0: poświęcony nam czas.
1: Dziękuję bardzo.
0: Andrzej Gołąbek, jedyny Polak w zonie bezpośrednio po katastrofie elektrowni w Czarnobylu, był z nami jako pierwszy gość niedzielnego magazynu Radia Tok FM. Informacje przed nami, a później kolejne tematy. Pochylimy się między innymi nad tym, co dzieje się na Kubie.
2: To Iran w tej chwili tak naprawdę paradoksalnie ustawił trochę sytuację, bo taką czerwoną linią była też właśnie blokada cieśniny Ormus.
3: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
4: Jeżeli by się okazało, że ceny paliw jeszcze tydzień, dwa będą takie wysokie, no to najprawdopodobniej nie będzie innej możliwości, jak zacząć to ukazywać w cenie towarów i usług.
5: Wobec tej sytuacji nie rozważamy rozpoczęcia operacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Najważniejsze jest teraz podjęcie działań dyplomatycznych, które pozwolą uspokoić sytuację.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Reklama.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
11: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
12: Wygodnie i za darmo.
11: No.
13: Teraz

0: się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Zaczynamy pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030, mówił w przemówieniu prezydent Nawrocki. Dziś powołał radę do tej inicjatywy. Konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco precyzuje, kto jakie ma obowiązki. Tak, inicjatywę prezydenta komentuje premier Tusk. Grille, spacery, rywalizacje sportowe i 34. bieg Konstytucji 3 maja. Polacy świętują ostatni dzień majówki. Minęła 13. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Żyjemy w momencie, gdy konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa, mówił dziś prezydent Karol Nawrocki podczas oficjalnych obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, pierwszego tego typu aktu prawnego w Europie i drugiego na świecie. Przy okazji dzisiejszych uroczystości prezydent powołał Radę do spraw zmian obecnej ustawy zasadniczej. Projekt nowej Konstytucji Karol Nawrocki zapowiedział w pierwszym po zaprzysiężeniu orędziu. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim akty powołania otrzymali pierwsi członkowie Rady, w tym m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i były minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Według zapowiedzi rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza w składzie Rady mają się znaleźć przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci i osoby, które mają różne poglądy. A premier nawołuje opozycję i prezydenta do przestrzegania obecnej konstytucji. Donald Tusk w taki sposób komentował prezydencką inicjatywę.
6: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby przestrzegając tej konstytucji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji. To jest absolutnie klucz do uporządkowania polskich spraw.
5: Nie może być tak dalej, jak mówił dziś w Warszawie prezydent, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale zaczynamy pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030, mówił prezydent. Afganistanowi grozi utrata ponad 25 tysięcy nauczycielek i pracowniczek służby zdrowia do 2030 roku. To przez ograniczenie wprowadzane przez rządzących w Afganistanie talibów, ostrzegł w niedzielę Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci. Afganistan traci wyszkolone specjalistki odchodzące z zawodu lub przechodzące na emeryturę, a młode kobiety i dziewczęta mają zablokowaną drogę do zdobycia wykształcenia i przejmowania ich ról, podkreślili autorzy raportu. Ostrzegli, że będzie to miało katastrofalne skutki dla społeczeństwa, m.in. w nauczaniu i sektorze opieki medycznej. Cyfrowa rewolucja w obsłudze cudzoziemców. Polska wdrożyła ogólnokrajowy system MOS. Dzięki niemu wnioski o pobyt nie będą już składane na papierze, a przez internetowy formularz. Pracownicy urzędów wojewódzkich nie muszą już ręcznie przepisywać danych z papieru na komputer, mówi Tomasz Cytrynowicz, szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
7: Z naszych wyliczeń wynika, że co najmniej 74 tysiące roboczo dni zostanie oszczędzonych przez wojewodów wyłącznie na taki proces związany z logistyką obsługi papierowych wniosków.
5: Cudzoziemcy cały czas będą musieli stawić się w urzędzie osobiście, żeby złożyć swoje odciski palców, ale termin ich wizyty będą wyznaczać wojewodowie. Pierwsi uczestnicy biegu Konstytucji 3 maja w Warszawie zakończyli już rywalizację. Na dystansie 5 kilometrów triumfowali Agnieszka Chorzępa i Ukrainiec Aleksij Pysarew. Ale tu nie chodziło o rywalizację i wyniki. Dla wielu uczestników to sposób na uczczenie narodowego święta.
8: To mój pierwszy bieg 3 maja, ale fajna okazja. Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę.
9: Chodzi tylko o taki aspekt fizyczny, biegowy, czy jednak ten 3 maja coś znaczy?
8: No dobra okazja też do do uczczenia takiego święta. Tak samo Bieg Niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
3: Bardziej bieganie, świętowanie.
9: To jest na pewno uczczenie święta Konstytucji 3 maja.
3: No ale dzień wolny, wie pani jak to jest.
9: Ale wczoraj był grill, była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić. Wczoraj było spotkanie rodzinne, a dzisiaj jest spotkanie biegowe, tak, z przyjaciółmi.
5: 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą są na placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej spodziewane są co najmniej do 17. Majówka to czas, gdy zaczyna się też tegoroczny sezon dyżurowania motoambulansów. Motocykle ratunkowe zdążyły już udowodnić, jak bardzo są potrzebne. Wyposażone w podstawowy sprzęt do ratowania ludzkiego życia, przeciskają się przez zakorkowane ulice szybciej niż tradycyjna karetka. Od roku mają już swoje stałe miejsce w systemie ratownictwa medycznego.
10: Najczęściej te motocyklowe zespoły ratownictwa medycznego dysponowane są do zdarzeń w miejscach publicznych. To są chociażby przypadki utraty przytomności na ulicy. Są to wszelkiego rodzaju wypadki komunikacyjne. To jest taki motocykl, troszkę bym powiedział, nawet uterenowiony. Poradzi sobie nawet ze zjechaniem z jakichś niewielkich schodów, co zwiększa tak naprawdę znacznie jego mobilność w takich ciężkich warunkach.
5: Mówił ratownik medyczny z Łodzi Adam Stępka. Docelowo w Polsce ma działać nawet 105 motocyklowych karetek, po jednej na każde 500 tysięcy mieszkańców. Tegoroczny sezon dyżurowania motoambulansów potrwa do końca września. W informacjach to wszystko. Za chwilę prognoza pogody.
2: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Top Milker.
5: Taka przyjemna i bezdeszczowa aura utrzyma się do jutra. Będzie od 18 do 26 stopni, a dziś na ogół bezchmurnie lub z zachmurzeniem małym, jedynie na północy większe zachmurzenie. Temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni na wschodzie, około 26 w centrum do 29 na zachodzie kraju.
2: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Top Milker.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Świąteczne, majówkowe wydanie niedzielnego magazynu Radia Tok FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się państwu. Minęła godzina 13, my rozpoczynamy drugą godzinę naszego programu, a naszym kolejnym gościem będzie Tomasz Surdel, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w krajach Ameryki Łacińskiej. Dzień dobry Tomku, kłaniam się.
12: Dzień dobry.
11: Ponieważ znamy się, pracowaliśmy razem w jednej redakcji, więc wracam się do ciebie po imieniu. Proponuję, byśmy teraz zajęli uwagę i czas naszych słuchaczy opowieścią o tym, co dzieje się na Kubie. Na Kubie, która być może w takim uproszczeniu czeka na amerykańską inwazję zapowiadaną przez Donalda Trumpa i jego administrację od wielu tygodni. No właśnie, jak to jest żyć i być w miejscu, które za chwilkę ma zostać najechane, zdobyte. Jak w ogóle traktować te zapowiedzi, żeby nie powiedzieć groźby Trumpa?
12: Ja myślę, że dla Kubańczyków to nie jest nic nowego, to może my na to tak patrzymy, ale jednak pamiętajmy, że Kubańczycy żyją już od prawie 70 lat w tym reżimie rewolucji kubańskiej, w której jakby zawsze Stany Zjednoczone były postrzegane jako ten wróg, który ewentualnie może najechać na nas i musimy wszystko zrobić, żeby się przed tym obronić. Był przecież już przypadek jeden interwencji wojskowej w 1961 roku, słynna Zatoka Świń, nieudana dla Amerykanów. W związku z tym to nie jest jakby nic nowego, więc oni generalnie z rozmów, które ostatnio rozmawiali się tam ze znajomymi, z ludźmi, którzy mieszkają na Kubie, czy też z diasporą kubańską, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, to jest jakby business as usual, to jest ciężko, jest bardzo ciężko, no ale już tyle razy słyszeli te groźby, że Amerykanie przyjadą i najadą na ich kraj, że na to nie zwracają specjalnie uwagi. Generalnie zajęciem Kubańczyków już od dłuższego czasu jest po prostu przeżywanie, jest takie powiedzenie po hiszpańsku, jak się ktoś kogoś pyta właśnie, co robisz, jak się czujesz, to odpowiedź jest po prostu sobreviviendo, czyli staram się przeżyć i to jest główne zajęcie Kubańczyków.
11: W naszych wyobrażeniach mieszkańcy Kuby, to w jakiejś części ludzie opętani reżimem, ale w jakiejś części także pragnący demokracji, starający się o to, by ich kraj miał choćby namiastkę normalności. Czy my dobrze spoglądamy w ogóle na Kubańczyków jako społeczeństwo, abstrahując już od systemu politycznego i tych gabinetowych spraw?
12: Ja myślę, że to jest nie do końca tak, bo to jest na przykład, jakby robiąc taką paralelę z Wenezuelą, no Wenezuelczycy rzeczywiście, tam jest to, było to dążenie cały czas, to jest dążenie powrotu do demokracji. Natomiast na Kubie to już jest 70 lat, czyli generalnie i przed rewolucją kubańską to też nie była rewolucja, więc generalnie można przyjąć, że nie ma Kubańczyków, którzy żyli w demokracji na wyspie i oni nie mają za czym tęsknić. To jest dla nich jakby stan taki, który zastali i to nie jest coś, że oni marzą o jakimś takim właśnie powrocie, żeby to było tak jak dawniej. Nie, to jest już jakby cała populacja kubańska, to są ludzie, którzy się urodzili w rewolucji, I oni nie znają innego stanu niż rewolucja. Teraz troszeczkę się zmieniło, bo jeszcze przez długi czas jakby była taka bardzo ścisła cenzura i nie było dostępnych, właściwie słuchało się tylko wiadomości, które destylowały rządowe media. Teraz się to zmieniło w ostatnich latach, bo już jest taki szerszy dostęp do internetu, już jakby nie da się, już nawet nie próbuje tak bardzo rząd kubański próbować jakby z takiego monopolu zachować informacyjnego i Kubańczycy mają sposoby na to, żeby jakby śledzić na bieżąco to, co się dzieje, i technologia w tym bardzo pomaga, bo między innymi się na przykład przekazuje takie klucze USB, na których są najnowsze informacje dla ludzi, którzy nie mają dostępu do internetu. W związku z tym Kubańczycy są jakby poinformowani, wiedzą, co się dzieje, wiedzą, co się wydarzyło w Wenezueli, bo to też jest jakby dla nich ważny punkt odniesienia. I w związku z tym ja myślę, że to takie marzenie o demokracji to w naszych głowach się wydaje, że Kubańczycy marzą o demokracji. Oni nie wiedzą, co to jest demokracja, wiedzą tylko w teorii, to część społeczeństwa wie jakby taka bardziej świadoma, a reszta po prostu znowu zajmuje się przeżywaniem. I tak samo jest zresztą z diasporą kubańską, to głównie na Florydzie. Oni też żyją w takim wyimaginowanym świecie, bo ci amerykańscy Kubańczycy, jak się ich nazywa, czyli Amerykanie, którzy mają kubańskie korzenie, wśród nich między innymi szef dyplomacji amerykańskiej, aktualny Marco Rubio, oni wszyscy żyją takimi legendami, taki jakby powtarzana historia o tej wspaniałej Kubie, która tam była w latach 50. Mlekiem, miodem płynąca i bardzo bogaty kraj, co nie do końca, to jest bardzo idealizowane, nie do końca jest to prawda. Przede wszystkim no jakby nie ma powrotu do tamtych czasów, bo to jakby Kuba się zmieniła, świat się zmienił. Jakby cała jakby przeszłość kubańska, czyli jej prosperita lat 40., lat 50., lat 30., to było wszystko zbudowane na produkcji cukru, który wówczas był takim białym złotem i na tym się budowało fortuny. Te czasy już minęły, już na cukrze się nie da zbudować ani fortun, ani takiego państwa działającego na bazie, że to będzie główna dziedzina gospodarki. W związku z tym to też te wszystkie takie legendy i opowiadania Kubańczyków, tych amerykańskich, o tym właśnie, jak tęsknimy i że wrócimy do tej Kuby, jak tylko będzie wolna, będziemy żyć tak, jak żyli nasi dziadkowie, no to absolutnie nie jest prawdą. To jest po prostu niemożliwe.
11: Słuchaj, być może popełniłem warsztatowy błąd, bo powinniśmy naszą rozmowę, zdając sobie sprawę, że nie wszyscy przenikają niuanse związane z Kubą, rozpocząć od w ogóle nakreślenia całego kontekstu, dlaczego Stany Zjednoczone miałyby Kubę najeżdżać, Kubę zdobywać, zmieniać jej władzę.
12: No, bo to jakby, pamiętajmy, że tak, prezydent Trump ogłosił powrót, taki wzmocniony powrót do doktryny Monroe, którą on w tej chwili Amerykanie nazywają, aż amerykańska Administracja nazywa ją doktryną Donroe, czyli połączenie Donald i Monroe. Generalnie w doktrynie Monroe chodzi o to, że Stany Zjednoczone uznają zachodnią półkulę, czyli generalnie obie Ameryki za swoją wyłączną strefę wpływów. I przez długi czas Amerykanie rzeczywiście tak traktowali Ameryki jako swoją strefę wpływu i potem to się rozmyło pod koniec XX wieku, że jakby Amerykanie nie, to był świat, jakby dążyliśmy do globalizacji, to były wpływy się rozglobalizowały, ale też rozmywały i w związku z tym Amerykanie stracili na przełomie zwłaszcza wieków ten taki wpływ na Amerykę Łacińską. I teraz Donald Trump zapowiedział, że to trzeba do tego wrócić, że to musi być po prostu ich własne podwórko i oni nie pozwolą, żeby tam jacyś Chińczycy czy tam Iran miał swoje jakieś wpływy i obecność jakąkolwiek, czy to wojskową, czy to gospodarczą. Głównie chodzi o Iran, głównie chodzi bo Iran na przykład był w Wenezueli bardzo obecny, chodzi o Chiny, w mniejszym stopniu o Rosję, ale też o Rosję, bo Rosja dostarcza między innymi uzbrojenie dla niektórych armii w regionie. I w związku z tym mamy powrót do tej doktryny Monroe, czy też nowa nazwa Donroe. I trzeba zrobić porządek na własnym podwórku. No i Kuba jest jakby najważniejszym elementem, bo jakby nie zdajemy sobie sprawy z tego może do końca, ale jak spojrzymy na mapę, no to Kuba jest naprawdę bardzo blisko Stanów Zjednoczonych. To jest mniej niż 200 kilometrów dzieli się, a to jeszcze gorzej brzmi po angielsku, bo to jest mniej niż 100 mil. Mniej niż 100 mil dzieli tam te wysepki Florydy z Keys od Kuby. W związku z tym to jest jakby najbliższy ich sąsiad poza Kanadą i Meksykiem. No i ten sąsiad, który był przecież kiedyś amerykańską kolonią, bo o to się toczyła wojna z Hiszpanią, który on był jakby, to była ich strefa wpływów. I ona od 70 lat jest niezależna. No i nie wszystkim się to podoba. I chcieliby, żeby znowu to trafiło do amerykańskiej strefy wpływów. Tylko problem polega na tym, że nie do końca chyba jest jasność, na jakiej zasadzie miałoby to trafić z powrotem do amerykańskiej strefy wpływów i jak to przeprowadzić. To nie jest takie proste. To nie jest tak, że to Ameryka... Bo prezydent Trump powiedział jasno, mniej więcej miesiąc temu chyba to było, powiedział, że on już czuje to, że będzie tym politykiem, który użył tego sformułowania, weźmie sobie Kubę. I dziennikarz, który przeprowadzał ten wywiad, taki trochę zdezorientowany, mówi, jak to weźmie? On mówi, wezmę ją. Nie wiem jeszcze w jaki sposób, czy po prostu ją uwolnię, czy to po prostu ją sobie wezmę wojskowo, ale na pewno wezmę ją i tam zaczął potem mówić, że to Kubańczykom należy się wolność i tak dalej. Wiadomo, że to nie chodzi o Kubańczyków, którzy, zwłaszcza tych, którzy mieszkają w tej chwili na wyspie. No ale rzeczywiście jakby to jest taki gwóźdź w pięcie, który bardzo uwiera Amerykanów i też ważny od strony wewnętrznej polityki, bo ci amerykańscy Kubańczycy są dość dużą grupą, ważną grupą wyborczą i oni są w większości republikanami i zawsze oni odgrywali dużą wolę, w związku z tym prezydent Trump chce, żeby z nimi dobrze żyć, bo wiadomo, że w tej chwili nie jest za dobrze na wewnętrznym amerykańskim jakby politycznej scenie dla niego. W związku z tym tam teraz walka się zaczyna o głosy, w związku z tym ta Kuba jest gorącym tematem i trzeba tą całą diasporę kubańską podtrzymywać w nadziei, że wreszcie uda się uwolnić w cudzysłowie Kubę.
11: To jest niedzielny magazyn Radia Tok FM, a Tomasz Surdel, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w krajach Ameryki Łacińskiej, rozsnuwa opowieść o Kubie.
13: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minęła 13.20. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informację TOK FM. Nie czuję się bohaterem. Bohaterami tej historii są żołnierze AK. Jestem zwykłym człowiekiem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Mówił dziś na Zamku Królewskim w Warszawie Andrzej Poczobut. Dziennikarz został odznaczony przez prezydenta orderem Orła Białego, najwyższym odznaczeniem państwowym. Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami, relacjonując sytuację na Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat przywódców Białorusi Aleksandra Łukaszenki trafiał do aresztu i stawał przed sądem. 25 marca 2021 roku został zatrzymany, później oskarżony i osadzony w kolonii karnej. Czwarty satelita dla polskiego wojska został dziś pomyślnie umieszczony na orbicie okołoziemskiej. Tak wynika z transmisji na żywo firmy SpaceX, której rakieta Falcon 9 wyniosła satelitę wraz z innymi ładunkami. Budujemy wojskową konstelację radarową Polsaris, dzięki której Wojsko Polskie zyskuje nowe zdolności obrazowania, napisał na X minister Kosiniak-Kamysz. To realne wsparcie dla wojsk operacyjnych i całego systemu bezpieczeństwa państwa, podkreślił minister. Dwie kobiety zginęły u wybrzeżu departamentu na północy Francji podczas próby nielegalnego przedostania się przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii. Poinformował przedstawiciel lokalnych władz. Kobiety znajdowały się na pokładzie łodzi, którą płynęło ponad 80 osób.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Wracamy, szanowni państwo, do naszej rozmowy. Tomasz Surdel jest z nami, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w krajach Ameryki Łacińskiej. Tomaszu, słyszymy się ponownie?
16: Słyszymy się, tak, oczywiście.
15: Opowiadamy naszym słuchaczom o Kubie, o tym, dlaczego Stany Zjednoczone miałyby chcieć podporządkować sobie ten kraj, w jakiej formule i co tak naprawdę Donald Trump ma na myśli, jeśli ktokolwiek jest w stanie przenikać jego umysł. Kreśliłeś nam taką percepcję Kubańczyków dotyczącą tego potencjalnego najazdu. Też opowiadałeś, że oni nie mają za czym tęsknić, jeśli rozumieć tęsknotę za demokracją w ten właśnie sposób, bo przez lata żyli osadzeni w kubańskim reżimie. Jak nie wiadomo, o co chodzi, a wiadomo, że Donald Trump jest nie tylko zdobywcą, ale i biznesmenem, to chodzi pewnie o pieniądze lub też zasoby naturalne. I w przypadku Wenezueli to było dość jasne. Chodzi także o ropę, upraszczając już, nie wnikając w niuanse. A o co chodzi, jeśli chodzi o Kubę? Jak miałbyś dostrzec tam jakikolwiek ekonomiczny interes Amerykanów?
16: No, tak, jeżeli chodzi o surowce naturalne, to nie jest to taka sprawa jednoznaczna jak w przypadku Wenezueli. Kuba ma oczywiście surowce naturalne, ma troszeczkę ropy, ma też między innymi kobalt i nikiel i ma dość duże złoże kobaltu i niklu i to jakby to jest na pewno ciekawa i taki przykład, którą warto by na tym rękę położyć. Ale to przede wszystkim chodzi o jakby powrót biznesu amerykańskiego na tą wyspę, bo tak było przed rewolucją amerykańską. Generalnie to było, Kuba należała to były korzenie w ogóle, skąd się wzięła rewolucja kubańska, to właśnie się wzięło z tego, że wyspa była eksploatowana przez Amerykanów, przez amerykańskie firmy. Tam powstawało dużo rzeczy, które były eksportowane, ale to wszystkie jakby zyski szły do firm amerykańskich i to się Kubańczykom nie podobało i dlatego wybuchła, w dużym uproszczeniu wybuchła rewolucja kubańska. No i jest bardzo wiele osób, które wiele firm, które by chciały wrócić na Kubę, bo widzą tam potencjał między innymi rozwoju turystycznego, czego się na pewno nie da, jakby to pozostaje poza dyskusją, zwłaszcza dla Amerykanów, dla Kuby, bo to jest znowu wracamy do tego, że jest to bardzo blisko, w związku z tym to jest właściwie pierwsze, najbliższe Karaiby dla Amerykanów, to jest właśnie Kuba i gdyby można było, gdyby tam koncerny mogły wejść amerykańskie i oferować wakacje, na to by się im to bardzo opłacało, więc to jest to absolutnie do eksploatowania, chociaż to nie jest takie jednoznaczne i takie proste jak w przypadku Wenezueli, że tam wchodziło o ropę i ropa jest takim evergreenem i to wszystko się kręci wokół ropy. W przypadku Kuby to jest znacznie bardziej złożone. Nie ma takiego jednego nie wiem, jednego surowca czy jednej gałęzi, o którą można by chodzić, ale chodzi generalnie o to, żeby mieć tą jakby dostęp do tych pięknych Karaibów i tam, żeby wróciły amerykańskie firmy, produkowały rum, dostarczały całą masę atrakcji turystom. Wiele osób się boi właśnie tego, że Kuba zupełnie się zatraci, że stanie się takim Disneylandem, bo jest potencjał też na to, żeby coś takiego zrobić, takim karaibskim Disneylandem. No, bo Taka jest na przykład między innymi właśnie, jak się rozmawia z tymi amerykańskimi Kubańczykami, to oni właśnie też mają tą właśnie taką zbiorowe wspomnienie o tym, że to było takie fantastyczne miejsce, gdzie były fantastyczne, luksusowe hotele, gdzie były kasyna i gdzie ludzie po prostu jeździli, żeby wydawać pieniądze i te pieniądze się tam przelewały i to po prostu napędzało gospodarkę. I wiele osób marzy o tym, żeby tak ponownie było. Chociaż to też jest mało rzeczywiste, bo troszkę turystyka też się zmieniła, już nie ma takich ludzi, już szukają czego innego, a nie tylko hoteli, w których można palić cygara i wygrywać albo przegrywać pieniądze.
15: Dobrze, to wiesz co, teraz zapytam cię o to, czy Kubańczycy liczą, że ktoś ich obroni przed Amerykanami, no bo Wenezuelczycy też mieli taką niepisaną gwarancję, taki protektorat ze strony Rosji. Kuba pewnie odwołując się do jakichś takich sentymentów socjalistycznych, no też pewnie ma nadzieję, że Rosja powie, panie Trump, stop.
16: Ja myślę, że nie do końca, bo Kubańczycy zdają sobie sprawę, że oni mają tych swoich przyjaciół ideologicznych, czyli Rosję i Chinę, ale jakby i były w tej chwili wizyty, był wiceminister spraw zagranicznych Rosji niedawno na Kubie, było też kilka chińskich delegacji. Ale to jest takie wsparcie no, bardziej moralne i jakby nikt nie spodziewa się w tej chwili tego, że na przykład, nie wiem, Chiny albo Rosja mogłaby wysłać okręty, które by broniły Kuby. Jak widać na razie blokada skuteczna jest amerykańska i Amerykanie bronią dostępu na tankowców i tylko wpuszczają te tankowce, na które się zgodzą. Więc ku z tym to jest w tej chwili, no trochę też się sytuacja zmieniła, to nie są już te czasy zimnej wojny. kiedy rzeczywiście Rosja uważała Kubę za swój taki przyczółek najbliższy Stanom Zjednoczonym. Pamiętajmy, że przecież na Kubie w którymś momencie rozmieszczono, a Rosjanie w tajemnicy, Związek Radziecki w pewnym czasie rozmieścił rakiety z ładunkami nuklearnymi, co spowodowało największy w sumie kryzys z czasów. Historycy twierdzą, że to był moment, kiedy jakby najbliżej byliśmy wojny atomowej. Ten kryzys tych rakiet atomowych na Kubie. No ale to już nie są te czasy i Kubańczycy wiedzą, że są w sumie zdani sami na siebie i oni negocjują. Oni w tej chwili negocjują, bo to nie jest też tak, że to Amerykanie straszą i tam się nic nie dzieje. Tam cały czas trwają negocjacje. Amerykanie przyznali po raz pierwszy od dawna przyleciała na Kubę delegacja z Departamentu Stanu. Było kilka też spotkań na różnych karaibskich wyspach i cały czas trwają negocjacje i wygląda na to, że jakby Amerykanie jednak mimo wszystko zdają sobie sprawę, że to nie jest tak, że oni mogą, bo to nie jest taka sytuacja jak na Wenezueli, że nie mogą pojechać, zabrać prezydenta i będą mieli, cała reszta reżimu będzie z nimi współpracować. Sytuacja kubańska jest jednak znacznie bardziej złożona, między innymi dlatego, że tam nie ma takiego jednoznacznego lidera. Jest oczywiście prezydent Díaz-Canel, ale jakby wszyscy ludzie, którzy się interesują Kubą, są zgodni co do tego, że on to nie jest człowiek, który skupia w swoich rękach całość władzy. To jest bardziej twarz reżimu, a ten reżim jest troszkę bardziej taki, ma taką strukturę jak w Iranie, czyli jest bardzo wiele osób w tym reżimie, do końca nie wiadomo kto. Jakby zgodność jest co do tego, że to wojsko sprawuje władzę na Kubie rzeczywistą. Díaz-Canel nie jest wojskowym, w związku z tym jest outsiderem. Na Kubie jest taki słynny, owiany legendami koncern Hekas, który generalnie trzęsie całą gospodarką kubańską i do niego należy bardzo wiele rzeczy, które właściwie większość rzeczy, które przynosi jakieś dochody, należy do tego koncernu, to jest taki holding. Do końca nie wiadomo, ile osób i kto jest w to zaangażowany. I to jest właśnie podstawowy problem dla Amerykanów i dlaczego oni negocjują, a nie robią takiej akcji w stylu wenezuelskim, bo jednak dużo osób sobie zdaje sprawę, że usunięcie Díaz-Canela nie rozwiąże problemu, bo to jest troszkę tak jak taka hydra. Obetnie się jedną głowę, to nie wiadomo, z którego miejsca wyrośnie kolejna. I dlatego to jest sprawa dość skomplikowana i wcale ja nie jestem tak w 100% pewien, że dojdzie do jakiejś zmiany władzy. Myślę, że bardziej to może być taki scenariusz troszeczkę chiński, czyli że władza zgodzi się na reformy wolnorynkowe, ale jednak zachowa tą władzę. No jakby to jest ostatnia rzecz, którą by chcieli Amerykanie, tu mówimy w tej chwili o prezydencie, to chaos na wyspie i jakieś, nie wiem, partyzanckie walki i uchodźcy, którzy są bardzo blisko. Znowu wracamy do tego, to jest wyspa, która się znajduje bardzo blisko amerykańskich wybrzeży i jakakolwiek destabilizacja jej bardzo byłaby odczuwana w Stanach Zjednoczonych, bo by uchodźcy, ludzie, którzy by uciekali z wyspy, gdzie uciekali, oczywiście do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym to jest to bardzo złożone. Jeszcze do tego mamy po taką stanowisko tej diaspory kubańskiej, która od lat twierdzi, że z reżimem się nie powinno w ogóle negocjować i im się nie do końca, nie wszystkim się podoba to, że Amerykanie w tej chwili prowadzą negocjacje z Kubańczykami, bo oni twierdzą, że się z nimi nie powinno negocjować, ich się powinno obalić, tylko że nikt nie ma odpowiedzi, okej, no obalimy i kto dalej, co dalej, bo to znowu wróćmy na przykład do sytuacji wenezuelskiej, porównajmy to z Wenezuelą. W Wenezueli jednak była opozycja, jest opozycja, są figury liderów opozycyjnych, którzy są w stanie na przykład stanąć do wyborów i wygrać wybory, gdyby zostały zorganizowane wybory prezydenckie, demokratyczne w Wenezueli. Natomiast na Kubie nie ma opozycji, nie ma takich figur opozycyjnych, które mogłyby przejąć władzę. Nie ma, jakby tam już od dawna nie ma opozycji. Figury opozycyjne, które znane są, to są znane na emigracji, to zazwyczaj są figury, które od dawna mieszkają w Stanach Zjednoczonych, ale nie ma nikogo takiego, kogo można by, nie ma takiego Wałęsy czy takiej Marii Corina Machado, która mogłaby być takim motorem, który taką osobą, wokół której się to skupi, która przeprowadzi tranzycję w tym kraju. Tam w sumie nie ma nikogo takiego, jednej osoby, na którą można by jakby powierzyć jej odpowiedzialność za to. Zwróćmy uwagę, z kim Amerykanie negocjują. Amerykanie w tej chwili do końca nigdy nie zostało oficjalnie ujawnione, ale jakby wszystko wskazuje na to, że Amerykanie negocjują z wnukiem Raula Castro, którego jedyną oficjalną funkcją jest to, że jest ochroniarzem Raula Castro, czyli brata Fidela Castro, starszego już pana, który też oficjalnie nie sprawuje żadnej funkcji w państwie. Więc jakby interlokutorem jest ochroniarz kogoś, kto nie ma żadnej funkcji w państwie.
15: Tomaszu, bo zostały nam 3 minuty, a chciałeś jeszcze rozwinąć wątek Marco Rubio i chciałbym, żebyśmy końcówkę naszej rozmowy właśnie jemu poświęcili.
16: Oj, Marco Rubio, no, ja myślę, że to jest to, że jakby to jest Marco Rubio jest w tej chwili gwarancją to, że Amerykanie będą się cały czas, będą starali się. To nie jest tak, że zauważyliśmy, że z prezydentem Trumpem jest tak, że czasami są takie pomysły, które on ma, bo to następnego dnia się budzi, już to jest nieważne, już przechodzimy do innych tematów. Natomiast myślę, że ta Kuba będzie cały czas na jakby w centrum zainteresowania dyplomacji amerykańskiej. A właśnie dlatego, że jest centrum zainteresowania Marco Rubio, bo tak jak już wspominaliśmy, on jest właśnie tym amerykańskim Kubańczykiem. On urodził się w Stanach Zjednoczonych, ale oboje jego rodzice są Kubańczykami. I on był, tak jak bardzo wielu tych amerykańskich Kubańczyków, został wychowany w tym takim zbiorowym marzeniu, że Kuba ponownie będzie wolna i że kiedyś wszyscy wrócimy na tę Kubę. Nawet sobie kiedyś pół żartem, pół serio prezydent Trump powiedział, że być może Marco Rubio będzie prezydentem Kuby któregoś dnia. Wszystko jest możliwe. No, takie rzeczy też nie możemy wykluczyć, że nie wiem, za 10 lat Marco Rubio będzie prezydentem Kuby. No, na razie nic na to nie wskazuje, no ale jakby Marco Rubio jest gwarantem tego, że ta Kuba cały czas będzie na szczycie tych priorytetów amerykańskiej administracji i będziemy wracać, będziemy pewnie o tej Kubie jeszcze wielokrotnie rozmawiać. Ale ta amerykańska dyplomacja, mimo że jakby cały czas powtarza, Marco Rubio powtarza, że trzeba tam przeprowadzić zmiany, trzeba przewietrzyć, trzeba zmienić władzę, ale jak się dziennikarze go pytają, dobrze, zmienić władzę, ale na kogo? I tutaj zazwyczaj zapada cisza i nie wiadomo na kogo. Marco Rubio mówi czasami na kogoś młodszego, no ale to jest słabe kryterium generalnie, mało precyzyjne. W związku z tym jakby do końca też nie wiadomo, jaki jest scenariusz, nie ma chyba tego scenariusza. Na razie Amerykanie liczyli na to, mówiąc szybciutko, że oni po prostu, ale na to samo liczyli w Iranie, że oni jakby uduszą ekonomicznie ten kraj i oni wprowadzili tą blokadę i Kubańczycy wyjdą na ulicę i reżim runie. A tymczasem nie, Kubańczycy walczą, nie wyjdą na ulicę, bo są zmęczeni, a reżim cały czas ma się dobrze i sytuacja jest bardzo jakby dramatyczna i Kubańczycy żyją bez prądu, mają prąd w Hawanie po tej chwili 4-5 godzin dziennie. To jest, jak mają dużo szczęścia. No ale oni są do tego przyzwyczajeni do tego i jakoś nie wygląda na to, żeby masowo mieli wychodzić. Było trochę protestów, ale nie wychodzą na ulicę i przede wszystkim, no czego oni mają się domagać? No oni jakby, to oni nie wiedzą, jaka może być alternatywa, a nikt nie będzie marzył, mimo wszystko, mimo że ktoś może marzyć o wolnym kraju, ale nikt nie będzie marzył o amerykańskiej wojskowej interwencji, bo no nikt nie chce mieć wojny u siebie tak naprawdę. No to nawet jeżeli jest bardzo sytuacja, no to jest jakby no zupełnie naturalne, że nie chcemy mieć działań wojennych. To jest ostatnia rzecz, którą by chcieli mieć u siebie Kubańczycy. W związku z tym jest ta presja, ale nikt nie ma pomysłu na to, jak to dokończyć. I ja myślę, że najbardziej realnym scenariuszem jest jakieś takie właśnie wynegocjowane z reżimem może to, że na przykład Díaz-Canel odejdzie, dojdą jacyś nowi, ale raczej nie szykuje się na to, że w najbliższym czasie ten reżim ustąpi i będą zupełnie nowe twarze niezwiązane z aparatem komunistycznym, bo tych twarzy po prostu nie ma.
15: Bardzo dziękuję za tę opowieść, za poświęcony nam czas w niedzielę. Tomasz Surdel, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w krajach Ameryki Łacińskiej, był z nami. Kłaniam się, Tomaszu, pozdrawiam i do usłyszenia.
16: Ja też dziękuję za rozmowę i miłego dnia.
15: Państwa, zapraszamy teraz na informacje.
12: Autopromocja. Galicja Felix, Galicja Szczęśliwa, stworzyła sprzyjające warunki dla rozwoju politycznego i kulturalnego nie tylko Polaków, ale także Żydów i Ukraińców.
17: Są stworzone warunki, ale zobacz, Ukraińcy i Żydzi, ordynacja w Galicji w nich bardzo uderza. Żydów posłów jest 2,5%, to jest ponad 4 razy mniej niż ich udział w populacji.
12: Prawdziwa historia Polski.
18: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
19: Autopromocja.
20: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 13.40. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki w święto narodowe 3 maja na Zamku Królewskim powołał pierwszych członków Rady do spraw nowej konstytucji przy prezydencie RP. W jej skład weszli profesor Ryszard Legutko, profesor Ryszard Piotrowski, Marek Jurek, Anna Łabno, Józef Zych, Barbara Piwnik i Julia Przyłębska. Na przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej Rada będzie miała czas do końca obecnej kadencji prezydenta Nawrockiego. Zablokowana jest droga krajowa nr 15 w Brzeźnie koło Torunia, gdzie zderzyły się 3 samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Trasa jest nieprzejezdna, a policja wyznaczyła objazdy od strony Kowalewa Pomorskiego przez Tużno, a od strony Torunia przez Młyniec. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Prawo to jest często łamane, niekiedy w sposób jawny, a czasami ukryty, powiedział papież, zwracając się do tysięcy osób przybyłych na plac świętego Piotra w nawiązaniu do obchodzonego dziś Światowego Dnia Wolności Prasy. Głowa Kościoła Katolickiego wspomniała też o wielu dziennikarzach, reporterach, ofiarach wojen i przemocy.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Niedzielny magazyn Radia TOK FM. Wątek aktualnościowy teraz pozwolą Państwo. Właściwie kolejny. Jest z nami Wojciech Kozioł z Defense 24. Dzień dobry, kłaniam się Panu.
8: Dzień dobry Panie redaktorze i dzień dobry Państwu.
7: Chciałby Pan, żebyśmy rozpoczęli naprawdę z takiej fundamentalnej kwestii, od takiej fundamentalnej kwestii, która być może wyda się trochę na wyrost naszym słuchaczom, ale dobra, nie będę nawet pytał Pana o zgodę, tylko po prostu, czy to, co dzieje się w tej chwili w relacjach transatlantyckich, to, co dzieje się w związku z wycofaniem 5000 żołnierzy z Niemiec amerykańskich, to początek końca NATO?
8: Myślę, że nie. Że nie szedłbym aż w takie silne tony, mówiąc o końcu NATO. Jest to ruch, który zwiastowały dwie rzeczy. To znaczy, już pomijając fakt jakby samą postać prezydenta Trumpa, który już wielokrotnie mówił o tym, że Amerykanie będą koniecznie w najbliższych latach zmniejszali swoją obecność w Europie, ale nawet poza tym dwa elementy z ostatnich miesięcy na to wskazywały. No, pierwsza rzecz to jest ta strategia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych z grudnia ubiegłego roku, która jednak większa akcenty kładła na kwestie związane z Indo-Pacyfikiem, a część sił z kolei była położona niekoniecznie na Europę Zachodnią, ale na Europę Środkową, Południową oraz na obszary północne w rozumieniu Arktykę, no ale tutaj też patrzymy na to z perspektywy Europy, czy na perspektywy Europy Północnej. No i drugi element, który na to, który mógł zwiastować taką decyzję, no to są ostatnie wydarzenia w Zatoce Perskiej i to nawet było samo wskazywane przez Donalda Trumpa, że to go w sumie niejako skłoniło i ta postawa kanclerza Merca do tego, by podjąć taką decyzję. Może jest ona trochę osobista, może nie, ale z pewnością no, te wydarzenia z tych pierwszych miesięcy tego roku no nie są dziełem przypadku i one z pewnością miały wpływ na to, jaka była decyzja Waszyngtonu.
7: Panie redaktorze, stara się racjonalizować te decyzje z punktu widzenia militarnego, mam wrażenie, i to nie jest zarzut. Natomiast gdybyśmy jednak spojrzeli na to z politycznego punktu widzenia i z słabnących relacji między kanclerzem Niemiec a prezydentem Stanów Zjednoczonych, jeśli dodalibyśmy, podlali to wszystko sosem ostatniej rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, gdzie spekuluje się, że być może w zamian za wygaszanie konfliktu w Ukrainie Amerykanie mieliby wycofać swoje wojska, no to wtedy robi się bardziej niepokojąco niż tłumaczenie tej decyzji takie jak na początku.
8: Zawsze wszystkie jakby takie spekulacje też należy brać pod uwagę, ale staram się również patrzeć na suche liczby. Znaczy, nawet jeśli mówimy tutaj o tym najbardziej skrajnym przypadku, to znaczy właśnie powolnym rozpadzie NATO, no to pamiętajmy, że i tak siły amerykańskie będą stacjonować, i to niezależnie już od decyzji prezydenta Trumpa, w liczbie przynajmniej 76 tysięcy żołnierzy, jeśli mi pamięć nie myli, bo do tego już potem jest wymagana zgoda Kongresu. Druga rzecz, która tutaj się pojawia, to jest to, że zainteresowanie amerykańskie, przynajmniej z naszej perspektywy, jest o tyle stabilne, że redukcje nie objęły naszej części Europy i wschodniej flanki NATO. Najważniejsi partnerzy, to znaczy Polska i Rumunia oraz Finlandia na północy, że tak powiem, wychodzą bez szwanku, jeśli chodzi o decyzyjność Białego Domu. I trzecia rzecz, która powinna tutaj nas bardzo interesować, a która gdzieś umknęła w toku tej dyskusji o decyzjach Stanów Zjednoczonych, to jest ostatni z minionego tygodnia, czy mijającego tygodnia, szczyt inicjatywy Trójmorza, gdzie Amerykanie cały czas są bardzo zainteresowani rozwojem swojej sieci gazociągów i sieci energetycznej, właśnie, która miałaby iść od Polski w stronę Europy Środkowej i Europy Południowej. Więc to pokazuje, że nie jest to może aż tak czarny scenariusz, czy nie mamy przed sobą aż tak negatywnej przyszłości, jakby się to tam mogło malować w skali makro, ponieważ jednak patrząc z naszej perspektywy, jest tutaj kilka takich rzeczy, które nadal będą utrzymane przez najbliższe lata i to nas też powinno interesować z perspektywy Polski.
7: Proszę wybaczyć, bo najprawdopodobniej nie mam żadnego mandatu, by w tak poważnych kwestiach wysuwać swoje wnioski, ale pozwolę sobie. Wydaje mi się, że fundamentem każdego militarnego sojuszu jest stabilizacja i długoterminowa strategia. Ale jeśli w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której to, ile wojsk amerykańskich będzie stacjonować w danym kraju, jest pochodną relacji Donalda Trumpa z przywódcami tych krajów, no to przyznam, że pewien niepokój się w moją głowę gdzieś wchodzi. No bo proszę zwrócić uwagę, te ostrzeżenia, które padały pod adresem Hiszpanii i Włoch, to co dzieje się właśnie w tej chwili z Niemcami. No, za chwilkę czarno na białym będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której liczebność amerykańskich wojsk w danym kraju jest markerem sytuacji i relacji politycznych między Stanami Zjednoczonymi a poszczególnymi krajami Europy.
8: W pewnym sensie tak. No, nie ukrywam, że jest to jakby niejako jeden z wyznaczników, zwłaszcza jeśli patrzymy przez pryzmat tego, no, że ta polityka siły już na dobre zawitała w naszej rzeczywistości i z tym się jak najbardziej musimy liczyć. Ale to też nie oznacza, że tutaj Europa będzie musiała nagle działać samopas bez ścisłej kooperacji ze Stanami Zjednoczonymi.
7: Ale przepraszam, to znaczy, Europa wzajemnie nawołuje się do tego, by nie zwracać uwagi na największego sojusznika, bo on w każdej chwili może powiedzieć nie, może nas zawieść.
8: Wszystkie deklaracje, jakie pojawiają się jednak w sferze sojuszniczej, raczej jednak pokazują na tę solidarność państw natowskich. I tutaj myślę, że nie nastąpi jakaś radykalna zmiana, ale wracając do samej Europy właśnie, bo pan redaktor o tym wspomniał, czyli tego nawoływania. No i patrzmy teraz, czy za tym nawoływaniem idą również poszczególne czyny, bo to jest właśnie bardzo istotne i na co powinniśmy zwracać uwagę, bo o ile wschodnia flanka NATO aktywnie i od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie bardzo mocno przyspieszyła w zakresie zbrojeń, w zakresie może niekoniecznie u nas obrony cywilnej, bo u nas to jeszcze dopiero jest w powijakach, ale w kontekście mówienia o przywróceniu poboru czy jakiejś formy obowiązkowych szkoleń. No w przypadku Europy Zachodniej czy Południowej to są tematy dalej niespecjalnie poruszane. To znaczy mieliśmy niedawno strategię dla Sił Zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec, która zakłada wzrost armii do 400 tysięcy, jeśli mi pamięć nie myli. Razem z rezerwami ona miałaby mieć około 600 tysięcy żołnierzy. Ale patrząc na to od strony finansowej i od strony tego, jak przebiega, czy w ogóle jaki jest stosunek Niemców do tego, by zwiększać wydatki na zbrojenia, to jednak to prawdopodobieństwo rozbudowy Bundeswehry do takiego stopnia no jest mało prawdopodobne. A mimo tego, że Amerykanie pozytywnie się odnosili do tych zmian, to znaczy Amerykanie chcieliby, by państwa europejskie zwiększyły swoje nakłady na bezpieczeństwo, co jest powtarzane od lat przez Donalda Trumpa jeszcze od czasów jego pierwszej kadencji, by one same też były w stanie zagwarantować sobie bezpieczeństwo na pewnym stopniu. I wtedy ta pomoc amerykańska, choć nawet by była zredukowana, nawet załóżmy do tego limitu legislacyjnego tych 70 paru tysięcy, to i tak byłoby to wystarczające w sytuacji, której państwa europejskie wydawałyby przynajmniej część tej kwoty, którą wydawały jeszcze w latach 90. na swoje bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że czy w 91, czy w 90 roku te wydatki były w stosunku do PKB nawet niekiedy dwukrotnie wyższe. Dzisiaj to jest, może to będzie trochę na wyrost powiedziane, ale parodia wydatków w przypadku niektórych państw sojuszniczych NATO w Europie w stosunku do tego, co miało miejsce jeszcze przed upadkiem, czy w trakcie upadania Związku Radzieckiego. To nam pokazuje skalę, o czym mówimy.
7: Tak. Mam, przyznam i podejrzewam, że wielu słuchaczy także poczucie dysonansu poznawczego w związku z zagrożeniem, które może nadejść ze wschodu. Nie nawiązuję bezpośrednio do pańskich słów, ale jest to ton uspokajający raczej. Z drugiej strony słyszymy premiera polskiego rządu, który mówi, że kwestią nie lat, a miesięcy jest agresja Rosji na któreś z państw NATO, tak by przetestować solidarność sojuszu. W podobnym tonie wypowiadają się członkowie ukraińskiego wywiadu, także wojskowi związani z ukraińską armią. Gdzie tutaj poszukać prawdy?
8: Ja bym powiedział tak, że tutaj prawda nie leży ani

0: drogą do tej mobilizacji jest mówienie o tym, że to zagrożenie jest realne.
1: Czyli przepraszam, ta aura paniki jest pewnym narzędziem, tak mam to rozumieć?
0: Dokładnie tak. I tak jak na przykład dla Ukrainy jest ona narzędziem tego, by z jednej strony mobilizować całe państwa w Europie do większej pracy nad swoim bezpieczeństwem, jak i do większego wsparcia. To jest naturalne. A z drugiej strony, no, może to zabrzmi trochę już na takich nurtach politologicznych, no ale jednak premier Tusk też tego używa niejako jako narzędzia politycznego w kwestiach wewnętrznych. To też jest naturalny mechanizm polityka, co by nie mówić. Natomiast wszelkie analizy, wszelkie dyskusje, jakie się toczy w tych sferach mniej lub bardziej specjalistycznych czy wojskowych, ja tutaj się zawsze powołuję na taką analizę jednego z niemieckich think tanków, który twierdził, że Federacja Rosyjska nawet po zakończeniu działań na Ukrainie będzie potrzebowała minimum 3 lat, i to w tym takim wariancie bardzo optymistycznym dla Rosji, by odbudować to, co utraciła na Ukrainie, to jest jedno, a dopiero potem może myśleć o mobilizowaniu czy otworzeniu większych sił na konfrontację z jakimkolwiek innym państwem NATO. To jest najbardziej chyba uspokajająca wizja, jakkolwiek to brzmi, dla nas, która pokazuje, no, że jeśli Rosja jest zaangażowana na Ukrainie tam rzędu około kilkuset, mówi się około 650 do 800 tysięcy żołnierzy, których Rosja musi trzymać na froncie ukraińskim, a jednocześnie no, nie byłaby w stanie prowadzić pełnoskalowej wojny z Sojuszem Północnoatlantyckim. No tutaj i logika, i matematyka mówią za tym. A jeszcze, żeby trochę dolać oliwy do ognia, no to skoro na przykład premier Tusk twierdzi, że wojna nie będzie za kilka lat, tylko w perspektywie kilku miesięcy nawet może się wydarzyć, no to dlaczego jednocześnie nie jest przeprowadzana żadna forma mobilizacji? Czemu dalej kwestia poboru czy szkoleń stoi w miejscu? Czemu szkolenia, które były zapowiadane chyba kilkanaście miesięcy temu, no to skończyły się na programie w gotowości i nic za tym więcej nie poszło? No, mówię, tutaj po prostu pewnych kilka błędów logicznych się pojawia w tej nomenklaturze straszenia wojną. Natomiast no, w rzeczywistości widzimy, że ani ze strony naszych władz nie są podejmowane żadne kroki, które by wskazywały na to, że ta wojna już jest za rogiem. A z drugiej sama Rosja jest zbyt mocno uwiązana na Ukrainie, więc...
1: Ale przepraszam, panie redaktorze, czy powinniśmy się afiszować z ewentualnymi przygotowaniami, czyli pokazywać stronie rosyjskiej, chyba że to jest element odstraszania i właśnie tym bardziej powinniśmy to eksponować przy jakimś tam wewnętrznym założeniu, że jednak do tego nie dojdzie?
0: Rosja rozumie tylko język siły. To znaczy, jeśli my byśmy pokazywali jakąkolwiek słabość, marazm czy niedasizm, lubię to słowo, kiedy czegoś się nie da zorganizować, ale właśnie to jest też jeden z tych elementów skuteczności czy miary skuteczności państwa, to Rosja to wyczuje i to jest naturalne. No, może premierowi na przykład chodziło o coś innego. Jeśli by premier powiedział o wojnie, ale takiej kognitywnej, tego, że my jesteśmy na wojnie hybrydowej z Rosją, gdyby ten człon hybrydowy, kognitywny był dodany, to jestem w stanie w pełni zrozumieć, bo na tym froncie my już jesteśmy na wojnie z Rosją. To znaczy, jeśli chodzi o działania o charakterze terrorystycznym, o działaniach w cyberprzestrzeni, atakach w świecie cyber, a to wszystko się już dzieje na wschodniej flance NATO i my w sumie jesteśmy jednym z głównych celów Moskwy pod tym względem. Ale na razie działania Rosji się ograniczają do tego poziomu. A z drugiej strony, no jeśli mówimy o tym, że one nie powinny być w jakiejś formie afiszującej się, ale do wojny musi się przygotować też społeczeństwo i za tym idzie obrona cywilna. I czy poza małymi podręcznikami bezpieczeństwa, które wyjaśniają podstawy, ale mają kilka wad. Chociaż ja jestem akurat ich zwolennikiem, że lepiej, że coś takiego się pojawiło, niż że nie wyszło wcale. Ale czy coś poza tym, no, poszło w tym kierunku? Mamy na razie informację z MSWiA, że jest prowadzona współpraca z Finlandią w zakresie właśnie rozbudowy obrony cywilnej i jest to świetny krok. Ale ja chcę zobaczyć powoli jakieś efekty, najlepiej od szkół. bo obrona cywilna zaczyna się

0: od edukacji. Jeśli zobaczymy zmiany w nauczaniu, nawet w tych najpodstawowych szkołach, czy szkołach średnich, a następnie już jako jakieś działania, nawet ze strony samorządów, mówienie o kwestii schronów, w jakim są stanie, czy jakieś raporty może dla mieszkańców gmin, czy mniejszych lub większych miejscowości, gdzie jak się zachować w sytuacjach zagrożenia. Jeśli takie sygnały będą szły do społeczeństwa, to nawet nie musimy się z tym specjalnie afiszować. To jest po prostu budowanie odporności na wypadek zagrożenia. I niezależnie, czy mówimy o wojnie, czy o katastrofie żywiołowej, bo to jest element, który po prostu musi działać w społeczeństwie, a u nas go po prostu brakuje.
1: Redaktor Wojciech Kozioł z Defense 24 był z nami. Bardzo panu dziękuję za poświęcony nam czas.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Informacje Radia Tok FM przed nami, a po nich godzinny cykl w niedzielnym magazynie Radia Tok FM Życie w zdrowiu. Najpierw powiemy o tym, czy można wyleczyć cukrzycę typu pierwszego u dzieci, nie podając jeszcze insuliny. Później też pochylimy się nad Światowym Dniem Astmy.
2: Reklama.
3: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Wzruszająca uroczystość na Zamku Królewskim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Rada do spraw zmian w Konstytucji powołana. Nowy dokument ma być gotowy do 2030 roku. Nie wszyscy cieszą się z majówki. O szczegółach już za chwilę. Minęła 14. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Do więzienia trafił 5 lat temu. Polska od dawna zabiegała o jego uwolnienie. Dziś mówił, że nie czuje się bohaterem. Bohaterami są żołnierze AK, którzy na terenach dzisiejszej Białorusi stawiali opór okupacji niemieckiej i sowieckiej. Andrzej Poczobut zdecydował się odebrać to odznaczenie jako symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi, który został zdelegalizowany przez białoruski reżim. Mimo to aktywiści wciąż działają.
12: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
11: Działacze związku cały czas promują na Białorusi polską kulturę, język i czczą miejsca pamięci poległych Polaków. Dziennikarz nie wykluczył, że zamierza wrócić na Białoruś, gdzie jest jego dom i rodzina. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. Tak o konieczności modernizacji polskiego najwyższego aktu prawnego mówił dziś prezydent Rzeczpospolitej. Karol Nawrocki w dzień obchodów Święta Konstytucji 3 maja powołał Radę do spraw nowej konstytucji. Szymon Kępka.
13: Rada do spraw nowej konstytucji ma wypracować nowe konstytucyjne rozwiązanie do końca prezydentury Karola Nawrockiego. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
14: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby przestrzegając tej konstytucji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
13: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
15: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji. Konstytucji nowej generacji roku 2030.
13: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Docelowo mają się w tej radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych. Szymon Kępka, TOK FM.
11: Na potrzebę zmian wskazuje też Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, który był gościem Filipa Kekusza w TOK FM. Polska konstytucja nie uchroniła państwa przed kryzysem sądownictwa, mówił.
16: Stosowanie konstytucji często polega na tym, że pewne niedopowiedzenie, jakie ona zawiera, lub pewne sformułowania o charakterze niejednoznacznym są tłumaczone na korzyść osób reprezentujących określone poglądy polityczne.
11: Dlatego, jak podkreśla konstytucjonalista, przepisy wymagają doprecyzowania, także w kontekście relacji z Unią Europejską.
16: Uważam, że dobrze by było wrócić do pomysłu wprowadzenia do konstytucji rozdziału europejskiego, tak zwanego rozdziału europejskiego, który by określał zasady funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej.
11: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, najwyższy akt prawny, uchwalony został 2 kwietnia 1997 roku przez zgromadzenie Zgromadzenie Narodowe i zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum w maju tego samego roku. Konstytucja Rzeczpospolitej weszła w życie 17 października. Złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów obejmujących 243 artykuły. Polska wzmacnia swoje możliwości w kosmosie. Kolejny satelita dla wojska trafił na orbitę. Co to oznacza w praktyce? Ze szczegółami Marcin Starzec.
6: Czwarty satelita polsko-fińskiej firmy ICEYE został wyniesiony na orbitę z bazy Vandenberg Space Force Base w Kalifornii. Start odbył się w ramach misji realizowanej przez SpaceX. Jak podkreśla szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, to część budowy systemu satelitarnego Polsaris. Dzięki niemu wojsko może obserwować Ziemię przez całą dobę, niezależnie od pogody czy pory dnia. To możliwe dzięki technologii radarowej SAR, która widzi nawet przez chmury czy dym. Wiceminister Cezary Tomczyk podkreśla, że to duża zmiana, bo jeszcze 2 lata temu Polska nie miała żadnych takich satelitów, a do końca roku ma ich być 9. System ma wspierać nie tylko wojsko, ale też działania kryzysowe i bezpieczeństwo państwa. Marcin Starzec, TOK FM.
11: Wydłużone weekendy, takie jak majówka, to dla części seniorów trudny czas. Zostają w szpitalach, choć mogliby wrócić do domu. Lekarze przyznają, że takich sytuacji nie brakuje. Jak mówi w TOK FM geriatra dr Magdalena Naja-Wiśniewska. Rodziny często odwlekają wypis, tłumacząc się brakiem sił, chorobą albo prosząc o rozwiązanie systemowe. Zdarza się też, że senior, choć nie zgłasza już dolegliwości, zostaje na oddziale, bo bliscy nie chcą lub nie potrafią zorganizować opieki.
9: I są rodziny, które generalnie deklarują, że mają finanse, ale nie dla tej osoby, to przykre. Po prostu pozostawiają i słyszę, że nie zabiorą, absolutnie nie zabierze mamy do domu. Tak bywa niestety.
11: Problem szczególnie widać w święta i długie weekendy. Lekarze podkreślają, że to nie tylko kwestia relacji rodzinnych, ale też braku miejsc w publicznych domach opieki i wysokich kosztów prywatnych placówek. W informacjach to wszystko za chwilę. Prognoza pogody.
10: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
11: Dziś jedynie na północnym zachodzie trochę więcej chmur. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni na wschodzie, około 26 w centrum do 29 na zachodzie kraju.
10: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia TOK FM 3 maja. W świąteczną niedzielę. Taką wyjątkową, więc my też staramy się dobierać tematykę w naszych cyklach w sposób wyjątkowy. Też znaleźliśmy taką sprawę. Chodzi o unikalną terapię w leczeniu cukrzycy. Połączymy się teraz z panią profesor Agatą Chobot, kierownikiem oddziału Kliniki Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu z Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, pani profesor, kłaniam się.
18: Dzień dobry.
17: Na czym polega ta unikalność terapii, o której powiedziałem, u dziecka z cukrzycą, bo to jest ważna zmienna, którą warto dodać. Chodzi o niedostępny jeszcze w Polsce lek opóźniający konieczność podawania insuliny nawet o kilka lat. Przyznam, że dla mnie, laika, no, taka informacja stanowi pewien przełom, zwłaszcza dla tych, którzy niestety muszą mierzyć się z kłopotami związanymi z cukrzycą.
18: Tak, ja może zacznę od wyjaśnienia, jaka to jest cukrzyca, bo my mamy taką tendencję do myślenia o cukrzycy jako o jednej chorobie, a to jest takie ogólne pojęcie, w które wpada wiele chorób, z czego dwie najczęstsze to jest cukrzyca typu pierwszego, występująca u dzieci częściej niż cukrzyca typu drugiego, którą obserwujemy u dzieci nie tak często, przynajmniej nie w naszym rejonie świata, ale jest bardzo częsta u dorosłych i jest w ogóle tą najczęstszą cukrzycą. I one mają trochę różną przyczynę. Generalnie ta cukrzyca typu pierwszego to jest choroba taka autoimmunologiczna, czyli nasz organizm sam niszczy swoje komórki produkujące insulinę i niestety tutaj żaden zdrowy styl życia nie pomoże, żeby tej chorobie w jakikolwiek sposób zapobiec. No, tak naprawdę nie mamy żadnego w tej chwili sposobu, żeby ta choroba się nie rozwinęła. Jak komuś jest pisana, to ona się niestety rozwinie. I do jeszcze niedawna mogliśmy tylko protezować, tak? Czyli osobie, której ostatecznie, u której ostatecznie te komórki produkujące insulinę zostaną zniszczone w tak bardzo dużym stopniu, że już jej ma prawie nic albo faktycznie nic, to mogliśmy zacząć podawać insulinę i tylko tyle. I zazwyczaj się wtedy dowiadywaliśmy, że osoba ma cukrzycę typu pierwszego. Natomiast teraz od kilku lat, od 2022 roku pojawił się lek, który pozwala nam opóźnić ten moment, czyli jakby wydłużyć czas przeżycia tych ostatnich komórek, które jeszcze nam zapewniają samodzielne funkcjonowanie bez tej insuliny. No i właśnie to jest ten lek tepelizumab, który w 2022 roku w Stanach Zjednoczonych został zarejestrowany, a w styczniu 2026 przez Europejską Agencję do Spraw Leków.
17: Pani profesor, to skoro idziemy od ogółu do szczegółu, wyjaśniając najpierw te różnice między typami cukrzycy, w obrębie ludzi dotkniętych tą chorobą, jaki jest podział na tych, którzy mają cukrzycę stopnia pierwszego i stopnia drugiego?
18: Tak, cukrzyca typu pierwszego to
17: typu
18: jest...
17: oczywiście.
18: Tak, to jest taki... to jest znacznie mniejszy odsetek. Mamy tak naprawdę w społeczeństwie nawet, jak myślimy o cukrzycy, to myślimy o cukrzycy typu drugiego, czyli kojarzy nam się z osobą, która prowadzi niezdrowy styl życia, jest otyła, jest dorosła i to jest ten obraz, który mamy najczęściej, który spotykamy w poradniach najczęściej diabetologicznych dla dorosłych, które mają przeważającą liczbę tych pacjentów właśnie. No a u dzieci cukrzyca typu pierwszego to jest blisko 90% cukrzycy u dzieci, tak? Czyli u dzieci tak naprawdę, jeżeli się myślimy, a to musi być cukrzyca typu pierwszego, jeżeli nam się dopiero coś nie zgadza, to zaczynamy szukać, czy to nie jest inna cukrzyca.
17: Pani profesor, to teraz przejdźmy do tej możliwości opóźnienia podawania insuliny. O jak najdłuższy czas można odroczyć ten proces?
18: No, tego do końca nie wiemy, bo wiemy tylko, że średnia tego wydłużenia dla całej grupy, jak były porównywane grupa, która otrzymywała ten lek i która go nie otrzymywała, i to są badania, na podstawie których ostatecznie ten lek został zarejestrowany, to ta średnia jest 2,7 lat. No, u niektórych to będzie nawet tylko kilka miesięcy, a u niektórych będzie to istotnie dłużej niż te 2,7 lat. No i niestety nie mamy w tej chwili żadnego parametru, który możemy zmierzyć, albo na podstawie jakiego moglibyśmy oszacować, czy u tej osoby to akurat będzie to więcej, czy akurat to będzie to mniej.
17: Skoro możliwym jest opóźnienie, to oczywiście w tej chwili jest to wróżenie ze szklanej kuli. Czy dopuszcza pani taką myśl, że wskutek kolejnych odkryć dowiemy się o tym, że możliwe jest w ogóle zatrzymanie tego degradującego procesu?
18: Tak, i bardzo dużo badań, bo to tak naprawdę mamy w tej chwili jeden i pierwszy lek i jedyny na chwilę obecną, ale tych badań to są dziesiątki, które są w tej chwili prowadzone dla różnych stadiów cukrzycy typu pierwszego, czyli tej choroby autoimmunologicznej, od stadium pierwszego i drugiego, które są stadiami właśnie tymi przedobjawowymi, przed momentem włączenia insulinoterapii, po stadium trzecie, czyli to, jak mamy większość w tej chwili rozpoznanych pacjentów, czyli moment, kiedy pacjenci muszą przyjmować insulinę, praktycznie nie mają własnych komórek beta albo mają ich naprawdę szczątkową ilość. I tutaj też szereg badań się toczy, żeby móc może nie zatrzymać ten proces, ale być może stworzyć komórki, które będą produkowały insulinę, będzie można je podać i one zastąpią te nasze i będzie własna produkcja insuliny. Więc na tym polu dzieje się szereg rzeczy i ja myślę, że to jest naprawdę, znaczy ja jestem może optymistką, ale ja widzę to i biorąc pod uwagę, jak to się wszystko rozwijało w ciągu ostatnich dekad, no to myślę, że to może i dekada, może 15, 20 lat góra, ale ja bardziej chyba myślę, że nawet o 10 latach.
17: Dobrze, to w takim razie teraz, pani profesor, przejdźmy do pacjentki, bo to jest pacjentka, jeśli dobrze spamiętałem wszystkie dane, która została poddana tej terapii. Proszę powiedzieć, jak długo taka terapia trwa? Z czym się wiąże jeszcze dodatkowo ze strony pacjenta, ale także personelu obsługującego taką pacjentkę? I też, czy wszyscy z cukrzycą typu pierwszego mogą się tej terapii poddać?
18: Lek jest zarejestrowany i my go podajemy zgodnie z tym, jak jest zarejestrowany przez Europejską Agencję Leków i Amerykańską od 8 roku życia i dla stadium drugiego cukrzycy typu pierwszego. Stadium drugie to jest takie stadium, w którym jeszcze nie potrzebujemy insuliny.
17: Ale przepraszam, tutaj ta cezura wiekowa jest ściśle opisana na dole. Na górze też, czy to nie ma znaczenia?
18: Generalnie lek jest zarejestrowany i u dorosłych, ale u dzieci od 8 roku życia. Więc tak naprawdę ja jestem pediatrą, więc tutaj mnie najbardziej interesuje ta dolna granica wieku. Ale tak, u dorosłych też taki lek można zastosować. I od 8 roku życia, bo miałam też pytania od rodziców młodszych dzieci, no i niestety tylko dla stadium drugiego, czyli na pewno nie u dziecka, u którego już podajemy insulinę, bo ma stadium trzecie, objawową cukrzycę, nawet jeżeli to są minimalne ilości. I nie dla dzieci, które są rozpoznane w stadium pierwszym, czyli jeszcze wcześniej, czyli nie mają nawet dyskretnych zaburzeń stężenia glukozy we krwi, takich, które nie daje objawów, to dzieci mają tylko obecne przeciwciała, co najmniej 2 przeciwciała dodatnie, takie typowe dla cukrzycy typu pierwszego, ale cukry, takie przysłowiowe cukry zmierzone w różnych testach są absolutnie prawidłowe. Czyli te dzieci też nie, czyli tylko dla tej wąskiej grupy, która jest w tym stadium drugim, takie trochę szara strefa.
17: Dobrze, to przejdźmy teraz do samej terapii, jak ona wygląda.
18: To jest 14 dni podawania dożylnie leku. W różnych krajach różnie się do tego podchodzi, bo lek może być nawet podawany ambulatoryjnie, ale u nas nie za bardzo w Polsce w tej chwili w systemie byłoby to możliwe. Natomiast generalnie z powodzeniem część terapii, na przykład we Francji wiem, że jest podawana najpierw w szpitalu, a reszta w kolejnych dniach dożylnie. Łącznie jest to 14 dni, kolejnych 14 dni, kiedy pacjent otrzymuje lek. Jest to jednorazowy kurs. Na chwilę obecną wszystkie badania, które były prowadzone, nie wskazują na to, aby powtarzanie tych kursów, wydłużenie tego okresu czy skrócenie w jakiś istotny sposób. Znaczy, skrócenie na pewno w istotny sposób będzie wpływało niekorzystnie, bo stwierdzili, że musimy mieć te 14 dni, ale wydłużanie, czyli podawanie na przykład przez 21 dni albo powtarzanie tych kursów, nie spełniło oczekiwań, więc na razie jest to zarejestrowane jako jednokursowa, jednorazowa terapia.
17: Ilu pacjentów zostało poddanych? Tylko ta pacjentka konkretna z perspektywą na kolejnych? Jak to w tej chwili wygląda?
18: W naszym ośrodku zakwalifikowała się jedna osoba spośród tych, o których my wiemy, u których mamy rozpoznaną cukrzycę typu pierwszego. Mamy też inne osoby w stadiach tych przedklinicznych. Czasami to jest kwestia, że na przykład wiek się nie zgadza nam pacjenta, no bo musi spełniać ściśle kryteria do tej terapii. Wiem, że w innych ośrodkach tacy pacjenci też są ze stadiami drugimi i w odpowiednim wieku i wiem, że te ośrodki, bo jest kilka ośrodków, które mogą tych pacjentów zgłaszać do, prosić ewentualnie taką terapię i ci pacjenci też są zgłaszani.
17: Pani profesor, wrócimy do naszej rozmowy już za chwilę. Po informacjach Radia Tok FM profesor Agata Chobot jest z nami, kierownik oddziału Kliniki Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu Uniwersytetu Opolski. Proszę, byście Państwo pozostali z nami. Informacje.
19: Autopromocja.
20: Historia integracji europejskiej jest historią męskich elit politycznych. A kiedy i dlaczego do gry weszła kobieca perspektywa? Czy polityka równościowa to dziś unijny priorytet, a może tylko pusto brzmiąca deklaracja? Audycja Polska w Unii. Dziś o 16:00. Zapraszam, Anna Piekutowska.
19: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
21: Reklama.
22: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać?
0: Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
21: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
22: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
23: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
24: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
25: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
26: To przy okazji zjesz z nami.
25: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
27: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
26: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
25: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
26: To tylko przy okazji.
25: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
28: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
29: Keno kręci nas już 18 lat.
30: A my się rozkręcamy.
29: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
31: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
32: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
31: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
30: Ale to kręci.
29: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce. Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Minęła 14.20. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje Tok FM. Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny, który dał wyraz polskości, przywiązania do historycznej prawdy i walki o prawa człowieka, mówił prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych na Zamku Królewskim w Warszawie. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został zwolniony niedawno z białoruskiego więzienia, gdzie przebywał od marca 2021 roku. Izrael zatwierdził kontrakt na zakup od Stanów Zjednoczonych dwóch eskadr samolotów myśliwsko-bombowych opiewający na kilkadziesiąt miliardów dolarów, poinformowało izraelskie Ministerstwo Obrony. Według resortu ta inwestycja zapewni Izraelowi przewagę w powietrzu na dziesięciolecia. W izraelskim budżecie na ten rok przewidziano wydatki na obronę wynoszące równowartość około 48 miliardów dolarów. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-latek zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim. Prokurator zastosował wobec mężczyzny dozór policyjny. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły dwie osoby. Kolejne informacje w Tok FM o 14.40.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Wracamy do naszej rozmowy w życiu, w zdrowiu, w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie, a z nami jest profesor Agata Chobot, kierownik oddziału Kliniki Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, Uniwersytet Opolski. Jeszcze raz dzień dobry, panie profesor.
4: Dzień dobry jeszcze raz.
3: Mówimy o unikalnej terapii w leczeniu cukrzycy. Chodzi o młodych pacjentów, ale powyżej 8 roku życia, którzy chorują na cukrzycę typu pierwszego, ale w drugim stadium tej choroby. Ja teraz staram się być bardzo precyzyjny i też używać odpowiedniej nomenklatury. Mam nadzieję, że wszystko w tej chwili powiedziałem jak należy.
4: Rewelacyjnie, panie redaktorze.
3: Cieszę się. Każda rozmowa z fachowcami, takimi jak pani, jest dla mnie, dla naszych słuchaczy, pewną nauką. To jest na razie jedna pacjentka, która została zakwalifikowana do podania dożylnego leku, który wstrzymuje proces degradacji wewnątrz organizmu, który upośledza możliwość radzenia sobie z cukrzycą. Tutaj może chodzi o produkcję insuliny przede wszystkim, a właściwie to w tym jest rzecz. I teraz tak, pani profesor, wspominała pani o tym, że możliwe jest podanie tego leku pacjentom w drugim stadium cukrzycy typu pierwszego, ale też no, nie można spóźnić się z tą terapią, bo wtedy proces jest nieodwracalny. Na ile odkrycia ostatnich lat diagnozowania cukrzycy w tych stanach przedklinicznych pozwalają na to, by zaopiekować się i ułatwić życie pacjentom no, w stopniu dużo wyższym niż jeszcze dekadę temu?
4: No to jest właśnie kluczowe pytanie, panie redaktorze, bo prawda jest taka, że obecnie u nas w Polsce i w wielu krajach rozpoznajemy cukrzycę typu pierwszego w stadium trzecim, tak? Trafia do nas dziecko, 50% dzieci trafia tak naprawdę w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, czyli w kwasicy ketonowej, co jest olbrzymim stresem dla rodziny i w ogóle tak naprawdę bardzo trudną sytuacją. Czyli jesteśmy na etapie, kiedy już tylko możemy zacząć podawać insulinę. Żeby rozpoznać dziecko w stadium przedklinicznym, czyli przedobjawowym, to musimy zbadać osobę, która nie ma żadnych objawów i nie podejrzewa, że jest chora. 80% zachorowań, czyli znakomita większość, dotyczy osób, które nie mają w rodzinie nikogo z cukrzycą typu pierwszego. Więc skąd mają pomyśleć o tym, że mają się zbadać i zrobić jakieś specjalistyczne badania w tym kierunku? I właśnie po to, dzięki temu, że te wszystkie badania się toczyły, to są tak naprawdę z ostatnie 10, kilkanaście lat i efekty tych badań mamy teraz w ciągu ostatnich kilku lat, zaczęły się badania przesiewowe. One najczęściej to są badania przesiewowe w ramach badań naukowych, takich dużych projektów u nas na Śląsku. W Polsce jest prowadzony taki projekt Identify, ten sam projekt na Mazowszu i jeszcze jeden projekt naukowy na Podlasiu jest prowadzony. W ramach tych projektów naukowych jest dostępność do badań przesiewowych, przede wszystkim dzieci i można po prostu ze zdrowym dzieckiem się zgłosić i na podstawie szczegółowych badań, tutaj jest ocena przeciwciał typowych dla cukrzycy typu pierwszego, możemy zobaczyć, czy u danego dziecka są te przeciwciała, w jakiej ilości, i jakie te przeciwciała. I tutaj już specjaliści mogą wyciągnąć na tej podstawie wnioski i postawić rozpoznanie właśnie przedklinicznej cukrzycy typu pierwszego, albo powiedzieć, że tych przeciwciał nie ma i na chwilę obecną ryzyko tej cukrzycy jest praktycznie żadne. One mogą się rozwinąć później, ale oczywiście jakby na ten moment będzie wtedy żadne.
3: Pani profesor, to może takie badania screeningowe byłyby znakomitym rozwiązaniem, by stwierdzać potencjał na rozwinięcie się cukrzycy u młodych ludzi, nie czekając na objawy, które stanowią zagrożenie życia, o czym pani przed chwilą powiedziała.
4: To byłoby wspaniałe, bo mamy od ubiegłego roku badania przesiewowe w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej u dzieci, u sześciolatków. I tak naprawdę byłoby świetnie, gdybyśmy mogli wprowadzić te badania przesiewowe w kierunku cukrzycy typu pierwszego również w Polsce. Takim pierwszym flagowym krajem, który to zaczął robić, w tej chwili co prawda nie jeszcze na obszarze całego kraju, ale w regionach, są Włochy. I oni to mają już nawet legislacyjnie ustanowione, że badania przesiewowe w kierunku cukrzycy typu pierwszego będą prowadzili. Kolejne kraje do tego dołączają. My jako środowisko polskich diabetologów też poszliśmy za tymi najnowszymi trendami i opracowaliśmy zalecenia dotyczące prowadzenia takich badań przesiewowych. One zostały przyjęte dosłownie niecały tydzień temu do publikacji w międzynarodowym czasopiśmie, co świadczy o tym, że są bardzo dobrze przygotowane, bo to są czasopisma, gdzie są te prace recenzowane i generalnie weryfikowane, czy ta myśl to nie jest po prostu ściągnięta z choinki przysłowiowej, tylko czy to jest poparte dowodami naukowymi i racjonalnie przygotowane. I mam nadzieję, że niedługo będzie się ukaże i będzie takim przyczynkiem do rozpoczęcia działań, do wskazywania organom legislacyjnym, że tu można by było właśnie w ten sposób zacząć działać, no bo to wiadomo, to też są duże środki, które na to potrzeba. Oczywiście zapobieganie jest zawsze tańsze niż samo leczenie, zatem na pewno warto, ale to na pewno też jest troszeczkę procesu i to też na pewno zabierze kilka lat i mam nadzieję, że się uda.
3: Pani profesor, teraz chciałbym zapytać, bo powiedziała pani, że cukrzyca typu pierwszego dotyka najmłodszych, niezależnie od tego, czy na tę chorobę zapadali członkowie rodzin tych dzieci. Czy istnieją, nie wiem, uwarunkowania środowiskowe? Czy da się wyłonić jakieś kryterium, które dałoby nam odpowiedź, kto jest najbardziej zagrożony? Nie wiem, dany kraj, szerokość geograficzna, sposób odżywiania się, chociaż no, to jest charakterystyczne dla cukrzycy typu drugiego. Szukam jakiegoś klucza. Może wy specjaliści ten klucz macie i nie trzeba wyważać otwartych drzwi.
4: No, niestety takiego klucza nie mamy. Mamy tylko badania epidemiologiczne, które nam pokazują, w których krajach jest więcej, a w których mniej. Wiemy, że jeżeli ktoś wyemigruje z kraju o niskiej zapadalności do kraju o wysokiej zapadalności, to to jego ryzyko rośnie, ale nie mamy konkretnych czynników środowiskowych zidentyfikowanych. Wiemy, że jest pewne tło genetyczne, bo możemy sobie taki genetic risk score obliczyć, ale on też nie jest zero-jedynkowy i też świadczy tylko o pewnym ryzyku i w ogóle nie przesądza, że ta dana osoba rozwinie cukrzycę typu pierwszego. Tym najpewniejszym na chwilę obecną właśnie jest ocena tych przeciwciał. To, co ważne jeszcze, bo ja wspomniałam o tym, że cukrzyca typu pierwszego nam pediatrom przede wszystkim to będzie u dzieci się dotyczyła i praktycznie stanowi gro większość zachorowań u dzieci, jeżeli myślimy o cukrzycy u dzieci. Natomiast trzeba pamiętać, że połowa zachorowań cukrzycy typu pierwszego dotyka też dorosłych, tylko to ginie w tej całej masie cukrzycy typu drugiego, która nas dotyczy jako epidemia i epidemia związana z niezdrowym stylem życia, więc te osoby z rozpoznaniami cukrzycy typu pierwszego troszeczkę stanowią dużo mniejszy odsetek i trochę to się gubi. Natomiast my musimy pamiętać o tym, że też osoba o zdrowym stylu życia może zachorować na cukrzycę, tylko to może być inna cukrzyca niż cukrzyca typu drugiego.
3: A gdyby pani zechciała przytoczyć tę czołówkę, niechlubną niestety, klasyfikacji zapadalności na cukrzycę krajów europejskich, nie sięgając dalej, to jak ona wygląda i gdzie jest tym wszystkim Polska?
4: Jeżeli mówimy o cukrzycy typu pierwszego, to najwyższą zapadalność widzimy, i to już tak długo, w krajach skandynawskich i oni mają też doskonale zorganizowaną tą opiekę i wyniki leczenia. My możemy się pochwalić porównywalnie dobrymi wynikami wyrównania metabolicznego naszych pacjentów. W Polsce obserwowaliśmy bardzo długo wzrastający trend, dalej obserwujemy wzrastający trend zapadalności na cukrzycę typu pierwszego u dzieci. I to są wzrosty kilkukrotne na przestrzeni ostatnich, powiedzmy pierwsze takie dane epidemiologiczne to 89 rok, no i do chwili obecnej istotne wzrosty. W tej chwili widzimy, że najwięcej wzrostu tego dotyczy tych najmniejszych dzieci. Najmniejsze dzieci to są nawet i roczne, ostatnie takie najmłodsze dziecko u nas to nawet i 10 miesięcy, takie świeże zachorowanie na cukrzycę typu pierwszego.
3: Całkowicie zbiła mnie pani z pantołyku, pani profesor, bo byłem przekonany, że Skandynawia jawi nam się jako takie miejsce w Europie, gdzie choroby generalnie rzadziej dotykają społeczeństwa niż u nas w naszej części Europy, zwłaszcza tej środkowo-wschodniej.
4: No, mimo zdrowego stylu życia, dlatego ja cały czas mówię, nam się cukrzyca kojarzy w ogóle z niezdrowym stylem życia, ale tu musimy bardzo mocno rozróżnić tą cukrzycę typu drugiego i cukrzycę typu pierwszego, która no, w żaden sposób może się naprawdę najlepiej zachowywać, że tak powiem, nigdy nie chorować. Tak bardzo często jest. Rodzice przychodzą, dziecko jest chore i mówią, ale on nigdy nie chorował. Ona nigdy nie chorowała. Skąd ta choroba? I to zderzenie z tą chorobą, która na chwilę obecną jest chorobą do końca życia, jest często bardzo trudne. Najczęściej, tak jak powiedziałam, w przynajmniej połowie przypadków dziecko jest w bardzo ciężkim stanie przy rozpoznaniu. I stąd takie wczesne rozpoznanie, nawet jeżeli...
3: A jakie są, pani profesor, dobrze, to jakie są sygnały alarmowe, by nie przespać tego momentu, by nie doprowadzać do sytuacji, kiedy zaczniemy ryzykować życiem dziecka, nie wiedząc, co wnoszą dane objawy, jakie to są objawy, tak literalnie, gdybyśmy je przytoczyli?
4: Te główne objawy, one wynikają z tego, że u dziecka przestaje być wystarczająco insuliny i wzrasta cukier we krwi, stężenie cukru we krwi. I te pierwsze objawy to jest nadmierne picie, a nadmierne siusianie, bo organizm próbuje pozbyć się nadmiaru cukru przez nerki. I to są naprawdę, zaczynają być bardzo duże ilości. Dzieci budzą się w nocy wielokrotnie, oddają dużo moczu. To nie jest tylko takie chodzenie, jak mamy zapalenie pęcherza, że chodzimy i nam się wydaje, że chce się siusiu. Te dzieci faktycznie bardzo dużo siusiają. U dzieci, które już opanowały chodzenie do toalety w nocy, może się pojawić ponownie moczenie nocne, osłabienie, utrata masy ciała i później w dalszych etapach może dochodzić do takiego pogłębionego, zdyszanego oddechu. To zazwyczaj występuje razem. Niektóre objawy wychodzą tak jakby na pierwszy plan, no, w zależności od tego, co jesteśmy bardziej wyczuleni.
3: Coś jeszcze? Nie wiem, apatia? Takie sytuacje zmęczeniowe, nawet dochodzące do utraty przytomności?
4: Tak, no ta utrata masy ciała, to nadmierne picie, siusianie, no to też właśnie takie zmęczenie, osłabienie, czasami takie brak koncentracji w szkole, takie pierwsze delikatne objawy, tak, że dziecko chodzi cały czas do szkoły, cały czas jest zmęczone i na przykład nauczyciele zwracają czasami uwagę na to, że coś jest nie tak z dzieckiem, bo jak jest nastolatek, no to przecież mama nie zawsze albo tata zwraca uwagę, że on kilka razy w nocy chodzi sikunie, ale na przykład nauczyciele zwracają uwagę, co on taki zmęczony, cały czas śpi na lekcjach. I czasami te objawy jakby będą się rozwijać w ciągu dni, w ciągu tygodni, a zwykle nie dłużej niż kilka tygodni. I one będą przybierać się na sile i może dojść właśnie nawet do rozwoju kwasicy ketonowej, która może się skończyć śpiączką ketonową i tak naprawdę...
3: A czym jest kwasica ketonowa, gdyby pani zechciała też objaśnić to?
4: Kwasica ketonowa jest tym momentem, kiedy organizm już ma, może zacznę od tego, że insulina jest takim kluczem, który pozwala nam zużywać naszą glukozę, która jest we krwi, czyli to takie podstawowe paliwo. Jeżeli my jej nie mamy, to mimo że w krwi mamy mnóstwo glukozy, to organizm cierpi na głód. Wszystkie komórki biją na alarm, bo są głodne, bo nie mogą tej glukozy sobie wziąć, spalić i zużyć energię z niej. I ponieważ biją na alarm, organizm próbuje się ratować i zaczyna spalać wszystko inne. Zaczyna spalać tkankę tłuszczową, ale z tego się nie robi nam glukoza też, ale przede wszystkim robią się związki ketonowe, które mogą sobie być takim alternatywnym źródłem energii, ale przy okazji one nam zakwaszają organizm, to trochę jak w przewlekłym głodzeniu. No i organizm nie dość, że będzie walczył z bardzo wysokimi poziomami cukrów i będzie próbował się tego cukru w jakikolwiek sposób wyzbyć, no to będzie jeszcze w takim przewlekłym głodzie, zakwaszeniu, no i to, ten stan się pogłębia aż do śpiączki cukrzycowej.
3: Bardzo pani dziękuję. Profesor Agata Chobot, kierownik oddziału Kliniki Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, Uniwersytet Opolski, zechciała poświęcić nam czas w tę świąteczną niedzielę. Bardzo pani za to dziękuję.
4: Dziękuję.
3: My nie rozstajemy się z państwem ani w magazynie, ani tym bardziej w naszym cyklu Życie w Zdrowiu. Już za chwilkę kolejne nasze rozmówcy, ale to po informacjach Radia Tok FM, na które państwa teraz zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Przyszłość pracy już tu jest. Nowe technologie i sztuczna inteligencja miały sprawić, że będziemy pracować lżej, krócej, bardziej efektywnie. Miały nas odciążyć, zabrać rutynę i zostawić kreatywność. W praktyce nie wygląda to jednak tak kolorowo. Jak technologiczny rozwój zmienia nasze doświadczenie pracy? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Młócka. Reportaże o pracy przyszłości. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Gotowi na majówkę?
5: Tak!
4: Hamak?
5: Jest!
4: Grill?
5: Jest!
4: Zdrapki i gry Lotto?
5: Są!
6: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
8: Tato, zabrakło dla lalek domku.
9: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
10: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Są Stefczyka, są do spełnienia.
11: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Ech, Barbara. Majóweczka, relaksik. Kodzik rabatowy na mediaexpert.pl. Tańsze zakupy.
16: No wiadomo, Marian. Długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Minęła 14.40. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Akty powołania otrzymali pierwsi jej członkowie, m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, były marszałek Sejmu Józef Zych i konstytucjonalista Ryszard Piotrowski. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Premier Donald Tusk rozpoczął dwudniową wizytę w stolicy Armenii, Erywaniu. Weźmie udział w 8. szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Na marginesie szczytu będzie rozmawiał m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Kanady Markiem Carneyem. Około 2 milionów osób przyciągnął darmowy koncert kolumbijskiej piosenkarki Shakiry na plaży Copacabana w Rio de Janeiro. W poprzednich latach występy dały Madonna i Lady Gaga. Według badania przeprowadzonego przez władze Rio de Janeiro, koncert Shakiry może wygenerować zysk w wysokości około 155 milionów dolarów dzięki napływowi turystów. Kolejne informacje w TOK FM o 15.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia TOK FM. Kontynuujemy nasz cykl, a porozmawiamy teraz o przypadającym na najbliższy wtorek Światowym Dniu Astmy. Jest z nami doktor habilitowany Piotr Dąbrowiecki, specjalista alergolog z Wojskowego Instytutu Medycznego. Dzień dobry, panie doktorze, kłaniam się.
19: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
18: To może najpierw objaśnijmy, dlaczego to święto, czy też dzień, nie wiem, czy nazywać go świętem, jest w kalendarzu no, taką okolicznością dość ruchomą. Zawsze pierwszy wtorek maja?
19: Zawsze pierwszy wtorek maja. Światowa Inicjatywa na Rzecz Zwalczania Astmy o akronimie GINA wyznaczyła po prostu tą datę jako tą datę, dookoła której, czy przy okazji rozmawiamy o sytuacji chorych na astmę na świecie. To jest ponad 350 milionów pacjentów. I ponieważ jest to bardzo duża grupa osób, no, dotyka to wielu z nas, w Polsce to ponad 4 miliony pacjentów, także no, ta astma rzeczywiście wpływa intensywnie na stan zdrowia Polaków, można tak w skrócie powiedzieć.
18: Proszę powiedzieć, pod jakim hasłem przebiega ten dzień w roku 2026, bo rozumiem, że okoliczności podejmowania tematyki związanej z astmą są rozmaite i też kolejne miesiące, gdzie się podsuwają nowe też pomysły, co tematy, które należy poruszać w kwestii świadomości.
19: Tak, jak najbardziej. Co roku jest inny temat, równie palący, mówiąc kolokwialnie, i jakby wskazujący na pewne nierozwiązane problemy chorych na astmę. W tamtym roku była edukacja i konieczność edukacji pacjenta, żeby uzyskać efekt terapeutyczny. W tym roku hasłem Światowego Dnia Astmy jest dostęp do inhalatorów dla wszystkich, dostęp do inhalatorów przeciwzapalnych, do leków przeciwzapalnych dla wszystkich chorych na astmę. Nadal pilna potrzeba. To wskazuje, że duża grupa pacjentów chorych na astmę po prostu nie ma dostępu do tego typu leczenia.
18: Wynika to z niedrożności, nie wiem, służby zdrowia, kłopotów natury ekonomicznej, które uniemożliwiają to, czy brak świadomości? Którą z tych zmiennych wskazałby pan jako najważniejszą?
19: Przede wszystkim brak świadomości. Patrząc na problemy chorych na astmę w Polsce, ale zresztą też na świecie, połowa chorych na astmę w Polsce jeszcze nie wie, że u podstawy ich kaszlu, świstów, duszności leży przewlekła choroba zwana astmą. Rozpoznanych jest 2 200 000. Badania statystyczne wskazują, że ponad 4 miliony osób w Polsce ma objawy tej choroby. Czyli dla tej grupy brak rozpoznania uniemożliwia leczenie. A z kolei dla pacjentów, którzy mają rozpoznanie, problemem jest to, że nie wiedzą, jak stosować inhalatory. Czyli niby mają dostęp do leczenia przeciwzapalnego, ale z powodu tego, że popełniają kardynalne błędy, tak zwane błędy krytyczne, uniemożliwia to prawidłową terapię, no i skazuje ich na dolegliwości, kaszel, świsty, duszności, czy też częste zaostrzenia.
18: To spróbujmy teraz, poruszając dwa kolejne wątki, wyjaśnić naszym słuchaczom, jakie symptomy powinny wzbudzić niepokój albo przynajmniej powinny skłonić do tego, by skontrolować się w sposób bardziej wnikliwy, czy mamy do czynienia z astmą, czy też nie. I druga sprawa, wreszcie też uświadommy sobie, w jaki sposób przebiegają te ataki astmy, jak bardzo są niebezpieczne.
19: Ci z Państwa, którzy nas słuchają i mają takie objawy jak kaszel, świszczący oddech, uczucie utrudnionego oddechu, uczucie duszności, czyli subiektywne uczucie braku powietrza, jeżeli mają przynajmniej te dwa objawy jednoczasowo, to już jest to wskazanie, żebyśmy pomyśleli, czy to nie jest astma. I z tą informacją dobrze, żeby te osoby zgłosiły się po majówce do swojego lekarza rodzinnego, bo przynajmniej dwa objawy, kaszel, duszność, świsty, to praktycznie na pierwszym miejscu jest ta choroba, jeśli chodzi o rozpoznawanie. Więc te objawy definiują nam, tą chorobę definiujemy poprzez objawy. Nie ma jednego specyficznego badania, które moglibyśmy wykonać, tak jak w przypadku, nie wiem, cukrzycy, prawda, pomiar glukozy czy nadciśnienia. Tutaj mamy kilka puzli, które muszą nam się złożyć w jedną całość, żeby pacjent dostał to rozpoznanie. Pewnie dlatego mamy taki problem z zestawianiem tych rozpoznań w Polsce. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, która kojarzy się bardzo z astmą, chociażby też z pogodą. Teraz kwiecień, maj, majówka, dużo pyłków brzozy, dużo pyłków traw, bo trawa w maju będzie intensywnie pyliła. A astma alergiczną jest bardzo często, więc duża część pacjentów, którzy czuli się komfortowo przez pierwszy kwartał tego roku, nagle może oprócz kataru, kichania, uzawienia mieć też kaszel, świsty, duszności. I to uczucie duszności może nie chcieć ich opuścić, że tak powiem. Jak się już pojawiło na przykład w trakcie spaceru, no to trudno mi się oddycha. Co to może być? Przeziębiłem się, bo nie założyłem czapki? Tak, oczywiście może być, ale często jest to po prostu skurcz oskrzeli, który daje bardzo nieprzyjemne objawy braku powietrza. No i z tymi symptomami na pewno nie powinniśmy już zwlekać, nie czekać na to, jak się skończy majówka, tylko bezwzględnie od razu udać się na SOR, na nocną pomoc lekarską i uzyskać pomoc, bo no, astma może po prostu nas zabić. Kilkaset osób rocznie umiera z powodu tej choroby. Duża część to są osoby z alergią.
18: No właśnie, panie doktorze, bo tutaj poruszył pan bardzo istotny wątek. Jaka jest korelacja między astmą a alergią, jeśli chodzi o to współwystępowanie, bądź też współzależność? Tutaj przyznam, że troszeczkę się gubię, więc prosiłbym o takie detaliczne wyjaśnienie.
19: To już tłumaczę. Alergia, czyli to allosergos, inny sposób reakcji na rzeczywistość, w tym przypadku na przykład na alergeny, czyli cząstki białkowe, które wdychamy, one powodują nieprawidłową reakcję obronną organizmu i oskrzela, które u osoby, która jest uczulona na przykład na pyłek brzozy, czyli ma objawy w kwietniu, czy na trawy w maju, czy na roztocza kurzu domowego przez cały rok, reagują nieadekwatnie. Czyli tam powstaje stan zapalny, dochodzi do skurczu oskrzeli, do gromadzenia dużej ilości gęstej, lepkiej wydzieliny, no i pojawia nam się dyskomfort oddechowy. No i w tym momencie jest to bardzo niebezpieczne, a 2/3 chorych na astmę to są właśnie alergicy, czyli nie leczenie alergii. Tak, my często mówimy, a to tylko katar, to przejdzie. No i przechodzi często, tylko w astmę, tak? Czyli nie leczenie alergicznego nieżytu nosa. Co drugi pacjent, który ma źle leczony, nieleczony alergiczny nieżyt nosa, rozwinie astmę oskrzelową. Więc alergia toruje drogę astmie. Im lepiej leczymy alergiczny nieżyt nosa, na przykład stosując immunoterapię, stosując leki przeciwzapalne, tym mniej tych powikłań w postaci rozwoju astmy oskrzelowej. No ale oczywiście są tacy, którzy z powodu ciężkości tej alergii chorują i na alergiczny nieżyt nosa, i na astmę. To często są dzieci, bo ta choroba zaczyna się w dzieciństwie, często we wczesnym dzieciństwie. To jest ta mała Ania, mały Jasio, który po prostu ma 10-12 tak zwanych przeziębień, bez gorączki, ciągnących się kilka tygodni, kaszel. No to powinno nas, mówiąc kolokwialnie, uczulić, czy to przypadkiem nie jest alergia i związana z tą alergią astma oskrzelowa.
18: Czyli jeśli dobrze intuicja moja zadziałała w tym momencie, nie jest przypadkiem, że właśnie pierwszy wtorek maja, ten właśnie czas, biorąc pod uwagę też jak wygląda sytuacja meteorologiczna, jest Światowym Dniem Astmy.
19: Tak, zdecydowanie tak. Ponieważ wiosna, kwiecień, maj, majówka kojarzy nam się z alergiami, no to z jakiegoś powodu to wynika. To jest po prostu nadmiar tych pyłków, które zarówno stymulują górne drogi oddechowe, katar, kichanie, zatkany nos, załzawione oczy, ale też są silnie i drażniącym bodźcem dla dolnych dróg oddechowych. Czyli mamy obrzęk błony śluzowej, nadmiar wydzieliny, czynność skurczową, no i kaszel, świsty, duszności. Jak o tym pomyślimy w taki sposób ustrukturyzowany, to nam się to układa w bardzo proste objawy i bardzo proste rozpoznania. Tylko niestety na co dzień o tym zapominamy. Ta osoba, która ma katar, kichanie, często jest podejrzewana o infekcję. Ta osoba, która ma kaszel i czasami świszczący oddech, to tak często bardzo kwieciście opisują to pacjenci, gra muzyka nad płucami, tak? Dostają rozpoznanie zapalenia oskrzeli albo zapalenie płuc, ale to zawsze na wiosnę, zawsze po kontakcie z alergenem. No to oczywiście poniekąd mają rację, bo to jest zapalenie oskrzeli, ale alergiczne i nazywamy je wprost astmą oskrzelową.
18: Panie doktorze, wrócę jeszcze do tego pytania, jaki jest ciężki przebieg ataku astmy, w jaki sposób organizm reaguje, w jaki sposób też powinni zachowywać się ludzie, którzy są w otoczeniu takiego chorego.
19: Ciężki atak astmy to jest objaw duszności, czyli pacjentowi trudno jest oddychać, ma subiektywne uczucie braku powietrza, często towarzyszy temu kaszel, często towarzyszy po prostu świst oddechowy, bo zwężone oskrzela świszczą, tak? Więc często na 2-3 metry już słyszymy takiego pacjenta. No i w tym momencie musimy pomóc. Jeżeli wie, że jest chory na astmę, no to powinien mieć ze sobą leki ratunkowe. Czyli pomagamy temu pacjentowi znaleźć te leki i podać mu je. Natomiast jeżeli niestety, jak połowa chorych w Polsce, nie wie, że u podstawy dolegliwości leży astma, no to mamy problem. Czyli reagujemy adekwatnie do objawów. W momencie, kiedy są te objawy,

0: a później zająć się dalszą diagnostyką, tak? Bo niestety często jest tak, że ten pacjent ma zawsze na wiosnę objawy i ma je od 10 lat. I przychodzi nawet z tym do swojego doktora, ale jak przychodzi, to już nie ma tych objawów. W Polsce, cytując badania epidemiologiczne, 7 lat czekamy na rozpoznanie astmy, czyli pacjent musi się męczyć 7 lat z kaszlem, ze świstami, z dusznością, żeby otrzymać rozpoznanie J45, czyli astma, i żeby wdrożono u niego odpowiednie leczenie. Stąd też zawołanie Światowego Dnia Astmy jest właśnie to hasło. Nadal pilna potrzeba, aby każdy pacjent chory na astmę dostał lek przeciwzapalny, bo zapalenie jest powodem objawów, czyli walczmy z zapaleniem, nie ze skurczem oskrzeli, tak jak 10-20 lat temu. Wtedy walczyliśmy tylko ze skurczem oskrzeli i przyzwyczailiśmy pacjenta do tego, że podstawowym lekiem na astmę jest lek rozszerzający oskrzela, a to nie jest prawda. On tylko uśmierza dolegliwości, tak jak paracetamol uśmierza dolegliwości u chorego z zapaleniem płuc i gorączką, ale nie leczy zapalenia płuc.
1: Opisywane przez pana zjawiska towarzyszące silnemu atakowi astmy są bardzo zbliżone, przynajmniej jako laik miałbym problem z identyfikacją, do nagłego zatrzymania krążeniowo-oddechowego, w ogóle kłopotów związanych z układem krążeniowo-oddechowym.
0: No, w skrajnym wypadku tak, jeżeli już mamy bardzo ciężki skurcz oskrzeli, jeżeli pojawia się sinica u pacjenta, no to on może po prostu umrzeć. W tym momencie no, wszystkie ręce na pokład, pogotowie w terenie zabudowanym do 15 minut, poza terenem 30 minut. No to jest za długo dla tego pacjenta, więc raczej bym jechał w kierunku służby zdrowia. Być może ktoś, mi się zdarzało na przykład, ponieważ też choruję na astmę, pożyczyć inhalatora innemu pacjentowi, który miał atak duszności na spotkaniu z okazji Światowego Dnia Chorych w lutym. No, po prostu pożyczyłem, dałem swój inhalator osobie, która miała po prostu skurcz oskrzeli. Ona zażyła mój inhalator i odetchnęła z ulgą. Oczywiście pojechała do szpitala, no ale udzieliłem tej pomocy. 2 200 000 osób w Polsce ma tą chorobę, więc mają ze sobą inhalatory, mam nadzieję, które będą w stanie odwrócić objawy choroby u nich, ale też pomóc innym w otoczeniu, którzy tego potrzebują. No, taka jest zależność, że często alergicy szukają alergików i ja mam wiele pod opieką takich małżeństw alergicznych, gdzie poznali się w szpitalu, no i teraz żyją długo i szczęśliwie stosując leki wziewne. To jest możliwe.
1: Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. Doktor habilitowany Piotr Dąbrowiecki, specjalista alergolog z Wojskowego Instytutu Medycznego, był z nami. Kłaniam się panu i dobrej reszty majówki panu życzę.
0: Bardzo dziękuję również dla państwa, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia.
1: To jest to ostatni akcent naszego niedzielnego magazynu Radia Tok FM. Kończymy cykl Życie w zdrowiu, kończymy nasz niedzielny magazyn. Natalia Banaczek, Filip Wejcher i Przemysław Iwańczyk. Kłaniamy się państwu. Ja usłyszę się z wami, drodzy słuchacze, po godzinie 19. A teraz informacje, po nich Andy Materia, Anna Wacławik oraz Anda Rotenberg.
2: Co wyjdzie, pani Ando, z połączenia talentów polskiej pisarki i koreańskiej artystki?
3: Ciekawa wystawa, pani Anno, wychodzi czasem. Świat się otwiera na rozmaite eksperymenty.
2: A ten eksperyment akurat w Krakowie i o tym za chwilę słów więcej w programie Andy Materia. Czekamy na państwa po informacjach Tok FM o 15:00.
3: Anda Rotenberg.
2: I Anna Wacławik. Usłyszymy się już za chwilę.
4: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny

0: XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
1: Kanter spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
9: Yes.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Prezydent powołał członków Rady, która ma zająć się opracowaniem projektu nowej konstytucji. O tym na początek. A jeszcze do 17 w kancelarii premiera można obejrzeć oryginał konstytucji 3 maja z 1791 roku. W zbliżającym się tygodniu ma dojść do podpisania z Komisją Europejską pierwszej umowy w ramach programu SAFE. Minęła 15. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Podczas uroczystości na Placu Zamkowym w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent mówił, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji.
4: Polska jest dzisiaj w momencie konstytucyjnym. Konstytucja z roku 1997. Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji. Konstytucji nowej generacji roku 2030.
3: Akty powołania do Rady otrzymali m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski oraz profesor Ryszard Legutko. Powstanie nowej Rady przy prezydencie skomentował Donald Tusk. Kiedy rządy prawa są nie tylko pustym sloganem, wtedy sprawy idą do przodu, mówił premier, apelując jednocześnie, by najpierw przestrzegać obecnej konstytucji. A oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by zobaczyć dokument i w ten sposób uczcić święto konstytucji 3 maja.
5: Dlaczego ważne?
6: No, jesteśmy Polakami.
5: Polakami, no chcemy, no.
7: Przecież każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie,
5: ale
7: wpisać.
5: Nie, to jest, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma o czym dyskutować. Jestem od 70 lat, jestem Polakiem.
7: No, widział pan kiedyś na żywo konstytucję jako dokument?
5: Nie. Tylko tyle, co internetowo, czy w wiadomościach, czy tam jakieś tam telewizji.
8: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to może nie tyle, co obowiązek, ale takie ciekawy przywilej, móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo nie oszukujmy się, to jako druga konstytucja światowa zaraz po Ameryce, więc no jest to na pewno coś bardzo niesamowitego.
7: Tak, ale to za szybą przecież,
8: no
7: trochę.
8: Tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego bardzo starego, coś prawdziwego.
7: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, to znaczy tak dzisiaj współcześnie, no wiadomo, pismem pisanym, prawda? No,
8: staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
3: Z odwiedzającymi kancelarię premiera rozmawiał reporter TOK FM Szymon Kępka. Konstytucję można oglądać do godziny 17:00. Wstęp jest wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W zbliżającym się tygodniu rząd podpisze z Komisją Europejską pierwszą umowę w ramach programu SAFE. 15% kwoty może od razu trafić do Polski. Za pieniądze z unijnej pożyczki będzie zakupiony w polskiej zbrojeniówce sprzęt i uzbrojenie dla wojska. Europa musi się zbroić, także w kontekście ostatnich zapowiedzi Pentagonu, dodaje senator i były szef MSZ Grzegorz Schetyna.
9: Szczególnie po tych informacjach, które słyszymy dzisiaj z Białego Domu od prezydenta Trumpa, że będzie mniej, o 5000 mniej amerykańskich żołnierzy w bazach niemieckich, tym bardziej musimy powiedzieć konkretnie tu i teraz inwestycje w europejskie bezpieczeństwo.
3: Polska będzie największym beneficjentem programu SAFE. Polska będzie celem pierwszej podróży Petera Moziora po jego zaprzysiężeniu na stanowisko premiera Węgier. Jak mówił w TOK FM profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wizyta ma symbolicznie rozpocząć odbudowę relacji polsko-węgierskich. Jak zauważa profesor, po ostatnich latach napięć, głównie w kontekście bezpieczeństwa i wojny na Ukrainie, Budapeszt chce wrócić do ścisłej współpracy w regionie.
10: Mamy w relacji polsko-węgierskiej bardzo dużo spraw do załatwień.
3: Na przykład?
10: Najważniejsze jest to, aby możliwe jak najszybciej odbudować wzajemnie zaufanie, ponieważ bez zaufania nie ma możliwości.
3: Ekspert podkreśla, że bez odbudowy relacji trudno będzie o wzmocnienie współpracy w Europie Środkowej czy nowe otwarcie w Grupie Wyszehradzkiej. Wizyta w Warszawie ma być pierwszym krokiem do takiego resetu. Izrael zatwierdził kontrakt na zakup od Stanów Zjednoczonych 2 eskadr samolotów myśliwsko-bombowych opiewający na kilkadziesiąt miliardów dolarów, poinformowało izraelskie Ministerstwo Obrony. Umowa przewiduje dostawę wielozadaniowych myśliwców F-35 firmy Lockheed Martin oraz myśliwców F-15 Israel Advanced, wyprodukowanych przez Boeinga. Według resortu ta inwestycja zapewni Izraelowi przewagę w powietrzu na dziesięciolecia. Zapowiada się bardzo bardzo gorące i niebezpieczne lato, ostrzegają synoptycy. Według prognoz istnieje duże ryzyko wystąpienia zjawiska Super El Niño, które powstaje przez ponadprzeciętne ogrzewanie się Pacyfiku. To przyniesie wyraźny wzrost temperatur i występowanie anomalii pogodowych na globie, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem.
1: Zmiana temperatury Pacyfiku kończy się tym, że prawdopodobieństwo wystąpienia takich bardzo dolegliwych, długoterminowych susz w okolicach czy to Australii, czy Indonezji jest o wiele, wiele większe. Równocześnie na przykład okolice południowych Stanów to miejsca, w których można niestety się liczyć z tym, że pojawią się olbrzymie nadwyżki wody.
3: Ekspert natomiast uspokaja, że Super El Niño będzie mniej odczuwalny w Europie. Meteorolodzy przewidują, że zjawisko pojawi się już w tym miesiącu i może utrzymać się do końca roku. Kolejne informacje w TOK FM o 15.20. Dziś jeszcze bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem, jedynie na północnym zachodzie miejscami wzrost zachmurzenia, pod wieczór tam również możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach od 22 do 24 stopni na wschodzie, w okolicach 26 w centrum i do 29 stopni na zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich, około 20 stopni. W nocy miejscami przelotny deszcz na Pomorzu, a termometry pokażą od 7 stopni na wschodzie do 10 w centrum i 13 na zachodzie.
6: Raport drogowy TOK FM, Tomasz Fęska, zapraszam. Na czwórce za Opolem, a w stronę Wrocławia trzeba liczyć się ze sporym korkiem. To po zderzeniu osobówki z busem ciągnącym przyczepkę. Prawy pas jest zablokowany, więc wszyscy muszą zmieścić się na lewym. Drogowcy liczą, że za godzinę będzie tam już posprzątane. Tyle samo trzeba będzie poczekać na ogarnięcie krajowej 15. Po wypadku na wysokości Smykówka to kawałek na południe od Ostródy. A wracając jeszcze do autostrad, to na A1 na jej północnym odcinku, tak mniej więcej od Pelplina do węzła Kopytkowo, też można więcej czasu stracić niż zaoszczędzić. Kierowcy wracający tą trasą z nadmorza informują o wypadku i utrudnieniach rozciągniętych na około 10 km. Przed Warszawą widać już przede wszystkim powroty z działek na Mazurach. Za Wyszkowem na S8 jest już większe natężenie ruchu. W Łomiankach aż do Młocin również zdecydowanie widać ruch powrotowy. Także na granicach, szczególnie na granicy z Niemcami, chwilę odstać trzeba w Świecku, w Olszynie i w Jędrzychowicach. Na razie tyle. Słyszymy się po 16.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Cielesność w nieunikniony sposób determinuje los kobiety. Paradoksalnie to stawanie się większą jest niepożądane, a zmniejszanie się uznawane jest za sukces, za zwycięstwo nad niefortunną, słabą, kobiecą fizycznością. Triumf w bezustannej walce o bycie adorowaną. To jest tylko krótki fragment. O znacznie więcej chodzi niż tylko o to, czy jest więcej, czy mniej kobiety. Pisze o tym Dorota Masłowska w tekście kuratorskim do wystawy, do której dzisiaj zagląda Anda Rotenberg.
12: Dorota zresztą napisała spory tekst, bardzo taki ciekawy, w którym odnosi się do dzieł zaprezentowanych na wystawie w Bunkrze. To jest w ogóle szczególna osoba, Sion, gdyż jest Koranką od 8 jakichś lat mieszkającą w Polsce. Przyjechała z mężem, Jakubem Ziółkowskim, i zaczynała inaczej niż to, co teraz robi. Bardziej te rzeczy były efemeryczne.
11: I to jest już wprowadzenie do tematu dzisiejszej Andymaterii, czyli programu o sztuce. Tylko z dziennikarskiego obowiązku przypomnę Państwu, że spotykamy się w niedzielę po 15. Anda Rotenberg, historyczka, krytyczka sztuki, jest naszą przewodniczką w tym ogrodzie tajemnic. Towarzyszy jej Anna Wacławik, redaktorka Radia TOK FM. I dzisiaj, tak, jesteśmy w Krakowie, w Bunkrze, i wracamy do naszej bohaterki.
12: Urodzonej w Korei, kształconej w Korei, potem mieszkającej w Japonii, w Nowym Jorku, wystawiającej w różnych częściach świata, ale nie pokazującej swojej kultury. To znaczy, jeżeli nawet ona z tej kultury wyrosła, to wyrosła z jakiegoś jej innego niż to, co my wiemy, innej gałęzi. Bo może wyrosła z takiej gałęzi maszkaronowatej, która też jest obecna i w chińskiej, i w japońskiej. No może najmniej w koreańskiej sztuce, chociaż maski tam są też popularne. Ale może to jest jej zmaganie z nią samą, bo ona się powołuje na to, że skończyła 40 lat i to jest też taka, no taki moment przełomu w kobiecości kobiety. O czym ona o tym akurat nie pisze, ale pisze o świadomości świata. Kiedy ja kupuję kwiaty, wdowa chowa męża w telewizji. Jej dzieci płaczą do świata, który już poszedł dalej. Kiedy ja kupuję chleb, dzieci ze spuchniętymi brzuchami piją brudną wodę i umierają cicho, na tyle cicho, że mogę żuć bez poczucia winy. Kiedy ja narzekam na miłość, nastolatki są kamieniowane na śmierć przez tradycje zbyt stare, by je kwestionować i zbyt okrutne, by umrzeć. Moje ubrania są szyte przez dziewczynki, które wykasłują kłaczki, nic nie zarabiają, podczas gdy moje pieniądze tłuczą ludzi, którzy nigdy nie dotykają materiału. Sukienka, którą wyrzucam, ląduje na górach nylonu, w jakichś krajach, o których nigdy się nie myślę, gdzie głodujące zwierzęta żują plastik, by napełnić puste brzuchy. Kiedy podróżuję i zostawiam jedzenie nietknięte, jakaś rodzina przeżywa na moich odpadach. Kiedy maluję, chłopcy trzymają pistolety, tracą kończyny, tracą przyszłość, tracą wszystko, co ja biorę za oczywiste. Narzekam na zimę w ogrzewanym pokoju, podczas gdy ludzie jedną granicę dalej zamarzają bez ścian wody i światła.
11: Tak jak na wstępie sobie pozwoliłyśmy na uwagę, że w tej wystawie chodzi o dużo więcej niż tylko
12: o kobiecość.
11: Myślę sobie, że gdy cytuje pani to credo swoiste, może państwo przestaną się dziwić, jak to się stało, że to Dorota Masłowska akurat jest kuratorką tej wystawy. To też ciekawe połączenie, bo jeszcze w tej roli Doroty Masłowskiej nie znaliśmy chyba.
12: Ja nie znałam. Ona była kuratorką, czy też oprowadzała po targach sztuki, ale to jest zupełnie co innego. W każdym razie ona jest bardzo dobrze zorientowana w sztuce, szczególnie tej młodszej. Ale obrazy, bo to są, tam jest wszystko na tej wystawie. Są ogromne obrazy, zbudowane ze wszystkiego, jeśli mogę tak powiedzieć. Bo to nie jest tylko farba na płótnie. Tam są doklejone wałeczki pomalowanych tkanin, które tworzą usta na przykład. Są doklejone karty, koraliki, skrawki jakichś papierków, patyczki, rozmaite naklejki. To jest takie, to jest gęste i trudno czytać, bo jeden obraz właściwie trzeba by czytać pół godziny. Ale są też naprawdę bardzo różne, są czasami na surowych deskach jakieś aplikacje z jedwabiu i innych elementów, wycinanek papierowych. Są prawdziwe łańcuszki, są makatki na makatkach, jedna w drugiej. Takie orientalne, bazarowe. Są figury, które są rodzajem rzeźb. Jedna wygląda jak świecznik, z którego kapie wosk, a na nią nadziane są maszkarony. I jeden z nich nazywa się Skończyłam 40 lat. Taki ze spiszastymi zębami. Jest tego strasznie dużo. Ja mam takie poczucie, że to jest taki rodzaj natręctwa, od którego sama artystka się nie jest w stanie uwolnić. Nawet kiedy robi obraz w kształcie kimona klasycznego, to i tam są elementy japońskie. I szmatki, tasiemki, gwiazdki. To nie jest tak do końca japońskie. I to się nazywa moc resztek. Czyli to są ścinki materiału, z którego ona to robi. Ja muszę powiedzieć, że mnie zamurowało, jak weszłam do bunkra, bo witam, tam jest bardzo, ta wystawa jest bardzo dobrze ułożona przez projektanta i jest tak zrobiona, że właściwie cały czas mamy do czynienia tylko z jednym dziełem, które czytamy. Musimy się odwrócić albo trochę dalej przejść, żeby nam się ujawniał kolejny. I to jest mądre, dlatego że to są obrazy do kontemplacji. Ja nie wiem, czy ja spędziłam tam godzinę, bo nie miałam czasu, ale tam właśnie należy spędzić pół dnia, żeby rozczytać to, co się robi. I za znaczeniem nie nadążymy. Tam jest za dużo wszystkiego. Ale jak sobie próbujemy uświadomić, jak ona to robi, ile czasu spędza na tym, żeby stworzyć taki jeden obraz, czy taką jedną, że rzeźba to może szybciej, ale taki obraz, to muszą być miesiące. W każdym razie ja się cieszę, że Bunkier Sztuki Krakowskiej, który miał wieloletnią zapaść, remont i zapaść, wraca do gry. wraca do gry w bardzo dobrym stylu. W tej galerii są jeszcze dwie wystawy. Jedna jest taką niewielką wystawą Emila Budzkiego, debiutanta, bo Delfina też dba o taką linię absolwencką krakowskich absolwentów. I teraz jest wystawa Clinch Emila Budzkiego, ale jest też dalej, już dawniej otwarta wystawa. Nie pamiętam, jak jest dokładnie tytuł, ale ona dotyczy tego, żeby artyści pokazali, że naprawdę pracują. No bo to nie jest oczywiste, ponieważ oni nie mają ubezpieczalni. No nie są pełnoprawnymi obywatelami, chociaż pracują, bo nikt nie wierzy w to, że pracują. I to jest wystawa złożona z takich niewielkich obiektów różnych twórców. Z Ala Sawaczewicz też, gdzie jest, są napisy takie lniane fartuszki, czy takie właściwie ręczniczki, na których jest taki kalendarz. Poniedziałek, 14 godzin pracy, wtorek, 10 godzin. To jest wyhaftowane. I to wisi na takich drążkach, jak się wiesza takie płócienne hafsy w kuchni, kuchenne. I tak cały tydzień w niedzielę jest napisane: dziękuję ci za moją pracę. Ala Sawaczewicz ma zresztą za chwilę wystawę w Muzeum bardzo etnograficznym we Wrocławiu, chociaż jest pełnoprawną, nowoczesną artystką.
11: Ale to też dobrze, że przełamuje się różnego rodzaju konwencje. W każdym razie do Krakowa tym razem Państwa zapraszałyśmy, a za tydzień troszkę dalej się wybierzemy. No bo już przecież Wenecja.
12: W każdym razie ja chciałam pogratulować Delfinie Jałowik, Sion i Dorocie Masłowskiej, bo to jest ich wspólny sukces.
11: Na następną Andymaterię zapraszamy za tydzień po 15:00.
12: Ander Rotenberg.
11: Janna Wacławik, a za chwilę informacje TOK FM, za chwilę, czyli o 15:20.

0: Reklama.
1: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
3: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
2: Grzybica?
3: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
2: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
3: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
2: I jak ładnie się błyszczy.
3: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
2: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
4: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz

0: Tato, zabrakło dla lalek domku.
1: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
2: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
3: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Minęła 15.20. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek dojdzie do podpisania umowy SAFE i zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego m.in. z obroną przeciwdronową. Unijny program SAFE przewiduje wsparcie w postaci m.in. nisko oprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Andrzej Poczobut odebrał order z rąk prezydenta podczas obchodów święta 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut został zatrzymany przez białoruskie służby w 2021 roku i skazany na 8 lat kolonii karnej. Na wolność wyszedł pod koniec kwietnia w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią. Wraz ze wzrostem temperatury na tatrzańskich szlakach coraz częściej można spotkać żmije, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Na niżej położonych, na słonecznionych terenach te jadowite węże wygrzewają się w promieniach słońca. Przyrodnicy podkreślają, że do ugąszeń dochodzi najczęściej na skutek nieostrożności człowieka. Statystyki wskazują, że jedynie niewielki odsetek takich zdarzeń kończy się jednak poważnymi konsekwencjami. Kolejne informacje w TOK FM o 15.40.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: To jest audycja Praca od Podstaw. Przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz, a razem ze mną Ewa Gadomska. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Przedsiębiorczyni, mentorka przedsiębiorców. Jak mówisz, zawodowo budujesz dochodowe firmy. Zresztą dochodowa firma to jedna z twoich marek i jedna z twoich firm, gdzie właśnie wspierasz przedsiębiorców. A dziś porozmawiamy o tym, jak pozostać sobą i czy w ogóle można pozostać sobą, kiedy przechodzi się z etatu na własny biznes, z etatu, z bycia osobą zatrudnioną u kogoś, szeroko to pojmuję, bo to niekoniecznie musi być etat, do bycia właśnie przedsiębiorcą, przedsiębiorczynią, bo przedsiębiorcy nie mają w Polsce dobrego PR-u. Uznaje się, że jednak to widać w badaniach społecznych, że ten osoba, która ma swoją firmę, która jest pracodawcą, która jest przedsiębiorcą, no to osoba, która no nie jest takim, może tak uproszczę, dobrym człowiekiem. Jak ty to widzisz?
15: Prywaciarz, nie?
14: Prywaciarz, no tak. Właśnie. Pracodawca, to tak. Też jest w ogóle słowo straszne. Bardzo trudne. Jeszcze w takim kontrze do podwładnego, prawda? Zobacz, jak
15: tak. A ja bym powiedziała pracownik właśnie, że jest kontrą do pracodawcy. To jest ciekawa perspektywa w sumie też. Ja mam takie przekonanie głębokie i też przy moich 20 latach doświadczenia w biznesie widzę to u wielu przedsiębiorców, bo no, gdzieś zawsze pracowaliśmy. Ja też pracowałam w swojej karierze zawodowej przez 3 miesiące na etacie i mam jakieś doświadczenie w ciągu tych 20 lat. Było krótkie dosyć, ale dało mi pogląd na to, że jestem po prostu niezatrudnialna i wiele takich osób znam. W sensie przedsiębiorcy dosyć szybko, takie osoby, które mają w sobie tą krew przedsiębiorcy, DNA przedsiębiorcy, oni dosyć szybko sobie zdają sprawę, że to wcale nie jest takie łatwe pracować u kogoś. I myślę, że to jest pierwszy etap. Jeżeli pracujemy na etacie, albo czujemy, nawet jeszcze nie pracując na etacie, że tak, ja muszę u siebie, nawet jeżeli to będzie skutkowało, no bo to też nie jest tak, że praca u siebie daje nam super komfortowe warunki, umówmy się, zwłaszcza na początku, gdzie trzeba dużo pracować za małe pieniądze, często o wiele mniejsze, z mniejszym poczuciem bezpieczeństwa niż na etacie, więc my musimy być na to gotowi mentalnie, oczywiście. Natomiast przechodząc z etatu na swoje, jest jeszcze inny problem, który ja dostrzegam, taki, że zwłaszcza po korporacjach, jak ktoś do mnie przychodzi, bo mówił, że założył swój biznes i przez na przykład 15 lat ostatnio pracował w korpo, to jest trudne, żeby się przestawić z myśleniem takim bardzo tunelowym, jak w korporacji się w specjalizacjach pracuje, na takie holistyczne podejście do miliona zadań, które trzeba wykonać w swojej firmie.
14: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony zobacz, mamy coraz większą taką, właściwie mam wrażenie, presję na przedsiębiorczość. Czyli w mediach społecznościowych jest bardzo dużo treści. Załóż swój biznes, prowadź swój biznes. Jest dużo osób, które uczą biznesu, nawet jeżeli swojego biznesu nigdy nie prowadziły, poza tym biznesem uczenia innych biznesów, które jest ich pierwszym biznesem. Mam nadzieję, że ten komunikat był dla Państwa zrozumiały, ale wiesz, że taka presja, że albo zakładasz swój biznes, albo właściwie jesteś trochę no, taką osobą niezaradną, pracując u kogoś, coraz bardziej się pojawia i to się łączy z tym, że jednocześnie ci przedsiębiorcy mają być tacy trochę właśnie dynamiczni, tacy proaktywni, nie chcę powiedzieć krwiożerczy. Wiesz, to zaczyna nam się bardzo dużo tych narracji mieszać. No i tu wchodzi moje pytanie, kto nadaje się do prowadzenia własnego biznesu, a kto się nie nadaje? Jakie cechy sprawiają, że osobie, która chciałaby założyć własny biznes, może być bardzo, bardzo trudno dobrze się czuć w takiej formie pracy?
15: Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Ja mam też doświadczenie w badaniu predyspozycji ludzi do tego, czy się właśnie nadają do prowadzenia firmy, czy się nie nadają, ponieważ sama wykonuję i omawiam testy DISC, które są testami sprawdzającymi style zachowań, styl komunikacyjny, też to, w jaki sposób funkcjonujesz w biznesie, w relacjach z ludźmi i tak dalej. I na tej podstawie mogę powiedzieć, że niezależnie od tego, jaki zestaw cech w sobie mamy, to jeżeli dobrze sobie skomponujemy zespół, to jesteśmy w stanie jakby w każdej konfiguracji ten sukces osiągnąć. Natomiast jest takie utarte przekonanie, że żeby być przedsiębiorcą, to my musimy być hej do przodu, to my musimy być ekstrawertyczni, to my musimy być proaktywni, to my musimy być, wiesz, tacy naparzamy dzisiaj po prostu, bo inaczej to świat zginie i my też razem z nim. Tylko że to jest też problematyczne dla tych osób, które są takie bardzo proaktywne, bo wraz z tą cechą często idzie brak konsekwencji takiej z defaultu, że tak powiem. Mm-hmm. Czyli my, te osoby, które szybko inicjują, szybko idą do przodu, one często się też szybko spalają. I one z kolei potrzebują mieć osobę, która na zapleczu, która będzie w momencie, kiedy one będą się wycofywać z tej pracy, mówić, dobra, ale tu trzeba iść zrobić, tu trzeba się spotkać z tym klientem, tutaj trzeba wykonać ten 85. telefon, pomimo tego, że to jest nudne. Ja wiem, że to jest nudne dla ciebie, bo ty już masz tam new shiny object przed sobą, ale to trzeba zrobić, żeby ten biznes szedł do przodu. I ja bardzo dużo tego widzę. I też widzę, wiesz co, taką szkodliwą narrację w internecie, że ten biznes jest łatwy. Że jeżeli wejdziesz do internetu, no to od razu będziesz zarabiać miliony monet. No nie będziesz. Nie będziesz. Nie dzisiaj, nie w tych czasach, kiedy jest tak potężna konkurencja, gdzie konkurujemy o uwagę z botami, z influencerami, z bzdurnym kontentem.
14: No, z nie, AI slopy.
15: To już swoją drogą, to już swoją drogą. Natomiast no, my mamy taki natłok informacji w tym momencie w sieci, że w mojej opinii robienie biznesu w internecie w tym momencie, takiego opartego na marce osobistej, jest bardzo trudne. Na pewno jest o wiele trudniejsze niż było 5 lat temu czy 6 lat temu, jak ja w internecie zaczynałam.
14: Dotknąłeś ważnej rzeczy, bo też łatwo jest do współpracy, prowadząc swoją firmę, zaprosić osoby, które myślą podobnie, albo które nam przytakują, albo z którymi nam jest łatwo budować współpracę, bo myślą i zachowują się podobnie jak my. A ty mówisz, jeżeli jestem taka, to muszę znaleźć sobie do współpracy osobę, która jest zupełnie inna, aby te moje mocne strony i mocne strony tej drugiej osoby się uzupełniały, a co za tym idzie, trochę też no, nam maskowały te braki.
15: Nie trochę. Ja, osoby, z którymi ja bezpośrednio współpracuję w moim zespole, moja asystentka, która jest moją prawą ręką, ona jest na drugim biegunie skali w ogóle, jeżeli chodzi o predyspozycje naturalne. I gdyby, żeby nie było, że jestem taka po prostu teraz świętsza od papieża, bo nie jestem, ja też te błędy popełniłam. Czyli moje pierwsze osoby w zespole, które zatrudniłam lat temu 158, to były osoby, które były podobne do mnie, tylko że przez to, że były podobne do mnie i przez to, że ja jestem właśnie taka, że po prostu zaczynam 9 projektów i muszę mieć kogoś, kto będzie je kończył za mnie albo ze mną, albo mnie puszował do tego, żebym ja je kończyła, bo ja już mój mózg działa tak, że widzi kolejne możliwości, więc idzie tam, gdzie są nowe możliwości. To gdyby nie to, że ja mam te osoby w zespole, które są kończące, gdy ja jestem zaczynająca, to bym nie była w tym miejscu, w którym jestem teraz na pewno. A właśnie pierwsze osoby do zespołu, które zatrudniłam, też były takie inicjujące, były takie proaktywne, były takie, no dobra, to robimy to dzisiaj, a nie, a może tamto, a może jeszcze coś innego, a może coś tam. I to też jest tak, że my się uczymy siebie, mam wrażenie, na nowo, jako przedsiębiorcy. Jak zostajemy mamami, to się uczymy siebie w pewnym sensie na nowo i jak stajemy się przedsiębiorcami, to też się uczymy siebie na nowo. Czyli i ja w ogóle mam taką teorię, że zacznij biznes, a będziesz mieć najdłuższą i najszybszą terapię w życiu po prostu.
14: Dlaczego właściwie?
15: Dlaczego? Dlatego, że jest tyle rzeczy, które cię wybijają. Tyle niepewność siebie to w ogóle wybija w pierwszej kolejności, bo to się pojawia przy ustalaniu cen chociażby za twoje usługi czy produkty. I to jest niestety, moja droga, też taka sytuacja, że i że to, na ile się wyceniasz, to jest barometr poczucia własnej wartości. Czy chcemy, czy nie chcemy tego bardzo usłyszeć.
14: A to jest też ciekawe, bo zobacz, jak my czujemy się docenieni lub niedocenieni w zależności od tego, czy dostajemy podwyżkę, czy też nie, i jak nas wycenia nasz pracodawca, jeżeli pracujemy u kogoś.
15: W ogóle w kontekście podwyżki to ja bym mogła tutaj też 8 godzin rozmawiać, bo wiesz, co uważam, że jest największym błędem pracowników etatowych? Mhm. Że oni w mentalu mają, idę prosić o podwyżkę. Kurde, nie prosisz o nic.
14: Negocjujesz.
15: Rozmawiasz, negocjujesz, przedstawiasz argumenty, ale nie prosisz, bo to cię od razu mentalnie stawia w takiej pozycji o wiele niższej. I to jest coś, co też trzeba powiedzieć. Notabene, ja przy rozmowach rocznych z moimi pracownikami ich o to pytam zawsze. Czy jesteś zadowolona ze swoich zarobków? Ile byś chciała zarabiać? Jakie masz plany teraz? Co robisz? Moja asystentka wczoraj leciała ze Sri Lanki do Maroko, gdzie spędzi miesiąc. Potem przyleci na chwilę do Polski być może, a potem znowu wraca na Sri Lankę, bo pokochała surfing i tam mieszka. I na szczęście mamy takie czasy, że są takie możliwości, ale też właśnie może trochę odczaruję ten mit okropnego pracodawcy tutaj przy okazji. Moja specyfika mojej pracy pozwala na to, że ona może sobie mieszkać gdzie chce oczywiście, żeby tylko strefy czasowe nie były zbyt odległe, to jest okej. Okay. Natomiast wiadomo, że nie w każdym biznesie to jest możliwe. Ale zmierzam do tego, że jeśli dobrze sobie poukładasz zespół, tak jak właśnie ja sobie poukładałam mój zespół chociażby, to ty wiesz, że ci ludzie nie tylko będą cię wspierać w rozwoju twojego biznesu, nie tylko będą doceniać to, że mogą w tym rozwoju uczestniczyć, ale też będą się cieszyć z sukcesów, ale też jak coś nie pójdzie tak, jak powinno pójść, to cię nie zostawią w pierwszym możliwym momencie, tylko będą ci się starali pomóc. Natomiast jeżeli dobierzesz sobie osoby nieodpowiednio do zespołu, i ja też to zrobiłam wielokrotnie, to przy pierwszym problemie ten problem będzie eskalował jeszcze bardziej. I ty też często mówisz o konfliktach. To tak. Bardzo mocno wybija przy konfliktach w zespole. I te konflikty często nie rodzą się nawet z jakichś poważnych kwestii, tylko z braku zrozumienia.
14: I z braku chęci dogadania się, bo to jest też bardzo ważne, kiedy ludzie w konflikcie są gotowi w ogóle usiąść i chcieć się dogadać, czy ta pozycja bycia w konflikcie jest tak wygodna, bo ona bywa wygodna, że nie chcę po prostu wystawiać się i próbować coś z tym zrobić, bo nie mogę się wtedy zajmować cały czas tym konfliktem, a nie na przykład pracą czy rozwiązywaniem innych problemów.
15: Tak, absolutnie. I to jest w ogóle też ciekawy wątek, bo wyszłyśmy od pieniędzy i dlaczego terapia, dlaczego biznes z terapią, więc pierwsze, na początku z mojego doświadczenia przynajmniej z pracy z przedsiębiorcami mojego własnego też, wybija ci brak poczucia własnej wartości i brak poczucia też takiej wartości wykonywanej przez siebie pracy. Czyli dopóki nie dostaniesz zewnętrznej walidacji w postaci pieniędzy, w postaci tego, że ktoś ci będzie chciał zapłacić więcej, no to nie czujesz, że to jest warte po prostu czegokolwiek. Tak w dużym skrócie i upraszczając. Później wybijają inne rzeczy, na przykład poczucie mocna potrzeba kontroli, bo to się pojawia w momencie, kiedy musisz coś zdelegować i czujesz, że kurde, nie jestem na to gotowa, bo ja zrobię lepiej, bo ja zrobię szybciej, bo klient chce tylko ze mną pracować, nie mogę tego klienta oddać nikomu. I tak dalej, i tak dalej. Więc tych rzeczy, które się... Tutaj coś się naprawi, tam coś innego się pojawi. Dosłownie to się dzieje z dnia na dzień. Więc to nie jest tak, że my mamy... Że ten rozwój się kiedyś może zatrzymać, bo on jest ciągły, w mojej opinii. Tylko problemy są inne.
14: I to jeszcze jest jeden wątek przy delegowaniu. Czyli brak gotowości do delegowania oznacza, że się człowiek zatka, ale też nie okaże zaufania swoim ludziom. A jak się nie okaże zaufania swoim ludziom, to nie zbuduje tego sojuszu, o którym mówiłaś, bo ludzie nie będą czuli, że mają to zaufanie, więc nie będą ufać i porzucą w najtrudniejszym momencie.
15: To ja mam w ogóle pierwsze pytanie. Po co ci ludzie, jak nie delegujesz? Po co ci ludzie, jak nie delegujesz? To jest koszt.
14: I to jest dobra puenta do pierwszej części naszej rozmowy. Ewa Gadomska, przedsiębiorczyni, mentorka przedsiębiorców. Zawodowo budujesz dochodowe firmy. Odsyłam też Państwa do Twojego profilu na Instagramie Dochodowa Firma, bo tam więcej treści na ten temat. A my wrócimy po skrócie informacji do naszej rozmowy. Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz, a to jest audycja Praca od Podstaw.

0: Autopromocja.
1: Historia integracji europejskiej jest historią męskich elit politycznych. A kiedy i dlaczego do gry weszła kobieca perspektywa? Czy polityka równościowa to dziś unijny priorytet, a może tylko pusto brzmiąca deklaracja? Audycja Polska w Unii. Dziś o 16. Zapraszam, Anna Piekutowska.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
10: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzburg świętuje, brzmi i inspiruje. 270 lat Mozarta, filmowe historie i kultura, która zachwyca na każdym kroku. Odkryj jedno z najbardziej magicznych miast Europy. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Minęła 15.40. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Czwarty satelita firmy iSight dla polskiego wojska został pomyślnie umieszczony na orbicie okołoziemskiej. Wynika z transmisji na żywo firmy SpaceX, której rakieta wyniosła satelitę wraz z innymi ładunkami. Po starcie rakiety szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił we wpisie na portalu X, że dzięki satelicie polskie możliwości rozpoznania będą wzmocnione niezależnie od pory dnia i warunków pogodowych. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria, gdzie ogień objął około 100 hektarów lasu i wciąż nie jest w pełni opanowany. Służby podkreślają, że akcje utrudniają trudno dostępny teren oraz susza. Ponad 6 tysięcy osób brało dziś udział w 34. edycji Biegu Konstytucji 3 Maja w Warszawie. Bieg Konstytucji 3 Maja jest częścią warszawskiej triady biegowej, do której należą też Bieg Powstania Warszawskiego oraz Bieg Niepodległości. Kolejne informacje w TOK FM o 16.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: To jest audycja Praca od Podstaw, przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz. Razem ze mną Ewa Gadomska, przedsiębiorczyni i mentorka przedsiębiorców. Zawodowo budujesz dochodowe firmy. Jeszcze raz odeślę na twój profil na Instagramie dochodowa firma.
15: I na YouTubie.
14: I na YouTubie, proszę bardzo. Więcej treści na ten temat, bo my tu poruszymy tylko kilka wątków. Rozmawiałyśmy przed skrótem informacji o delegowaniu, ale ja jeszcze chciałabym cię zatrzymać przy tych cechach. Mhm. Czy nawykach, czy w ogóle jakimś temperamencie, który sprawia, że dana osoba nie poradzi sobie w biznesie. Przez te 20 lat widziałaś bardzo wielu przedsiębiorców w różnych momentach, też wspierasz przedsiębiorców. Powiedz mi, które takie cechy to jest dla ciebie taka czerwona lampka, gdzie masz ochotę komuś powiedzieć, ok, przemyśl, czy na pewno będziesz się na tej drodze czuł lub czuła dobrze.
15: Zbytnie analizowanie. I to nie chodzi o to, żeby nie analizować w ogóle, bo ja też analizuję rzeczy, zanim podejmę decyzję, ale to ten taki overthinking, przesadne analizowanie rzeczy, rozbieranie wiesz, jednego problemu na takie czynniki głębokie, że dochodzisz do wnętrza ziemi, to nie jest dobre. czasem po prostu to jest bezzasadne i kontrproduktywne.
14: To jest prokrastynacja też, prawda? Bo jak też, analizuję, tak. To mam poczucie, że coś robię, a właściwie nie robię, tylko...
15: Tak, tylko analizuję i właściwie tkwię w miejscu. Perfekcjonizm, co się też z tym w pewnym sensie łączy, i brak elastyczności. Bo myślę, że ostatnie lata bardzo dosadnie nam pokazały, jak bardzo trzeba być elastycznym, żeby w ogóle się utrzymać na powierzchni. Jak wiele zmian rynek nam daje, jak sytuacja geopolityczna się może zmienić w mgnieniu oka, jak social media szybko zmieniają algorytmy, jak z możliwości ustawiania reklam w dany sposób na drugi dzień już nie możesz tego robić i tracisz możliwość dotarcia do klientów. Brak elastyczności połączony z takim przesadnym analizowaniem i zakopywaniem się w takim poczuciu porażki no nie wróży dobrze w biznesie.
14: Czy to jest coś, czego można się oduczyć z twojego doświadczenia? Czy to jest pewnego rodzaju taka cecha, która jest nabyta? I na przykład wyobrażam sobie zawody i w ogóle rolę w organizacjach, gdzie to może być duży zasób, na przykład właśnie takie bardzo duże analizowanie.
15: Często jest, tylko wtedy pytanie, czy to jest dobra cecha na bycie na swoim po prostu. Bo może być genialną cechą dla pracownika faktycznie. Zresztą to też i często idzie w parze... z tym brakiem właśnie proaktywności i brakiem tych takich cech dominujących, liderskich, przywódczych, bo bardzo rzadko jest tak, że masz na wysokim poziomie cechy analityczne i te cechy przywódcze. Raczej to się bardzo rzadko statystycznie zdarza. I teraz to, co mi daje ta informacja, to, że ty możesz być analityczny, możesz być genialnym tym liderem nawet w organizacji, bo tam nie musisz mieć aż takich silnych umiejętności przywódczych, ale właścicielem firmy już może niekoniecznie. Albo inaczej, możesz być genialnym właścicielem firmy, możesz sobie analizować te tabelki, jeżeli masz ochotę, ale miej kogoś operacyjnego do zarządzania firmą, kto będzie po prostu miał inny zestaw cech. I tak jak powiedziałam wcześniej, w zasadzie wszystkimi cechami damy radę coś ukręcić, że tak powiem, w biznesie. Warunek jest taki, że sobie dobrze skomponujemy zespół. Natomiast problem jest inny. Problem jest taki, że my często działalność gospodarczą zaczynamy samodzielnie. I trochę musimy robić wszystko. Czyli jeżeli ja mam naturalnie predyspozycje sprzedażowe, marketingowe, to mi przychodzi łatwo, nie mam problemu z zadzwonieniem do klienta, z umówieniem się na spotkanie ze sprzedażą, bo to jest mój naturalny tryb funkcjonowania, to mi jest co do zasady na początku prowadzenia biznesu łatwiej niż osobom, które są bardzo wycofane i takie, które sprzedawać nie lubią, albo nie umieją, albo się wstydzą. Więc to w tym sensie, że to jest dla mnie łatwiejsze w tym sensie, że na początku biznesu potrzebujemy pieniędzy po prostu. Więc albo zaczynamy sami to robić, albo zaczynamy podejmować współpracę, które sprawią, że będzie nam to szło łatwiej.
14: Powiedziałaś o tej zmienności świata i to jest też ciekawy wątek, bo elastyczność to jedno, ale też ta elastyczność oznacza bardzo duży poziom stresu i bardzo duży poziom takiej niepewności i odpowiedzialności na początku za siebie, przede wszystkim na przykład za swoją rodzinę, za jakiś taki dobrobyt, ale też później za grupy ludzi, na przykład jeżeli się ta firma rozwija właśnie w ten sposób. Co w tym zakresie jest ważne, jeżeli chodzi o myślenie o sobie jako o przedsiębiorcy?
15: No to znowu trochę zależy od tego, jaki masz zestaw cech. Bo ja na przykład osobiście jestem taka przesadnie odpowiedzialna. To też jest problematyczne w wielu momentach. Natomiast jeżeli to poczucie odpowiedzialności masz po prostu na niższym poziomie niż na przykład ja, no to ci jest łatwiej, bo też się mniej jakby przejmujesz ryzykiem, czy jesteś bardziej skłonny do ryzyka, do podejmowania tych ryzykownych w cudzysłowie zachowań, jeżeli chodzi o inwestycje chociażby w biznes, o rozwój tego biznesu i tak dalej. Natomiast jeżeli mówimy o tym poziomie stresu, no to on wiesz, ja myślę, że stres w biznesie, on jest powodowany wieloma różnymi czynnikami, czyli to też zależy od tego, jakie masz ty, co masz ty wgrane w głowę, bo jeżeli u ciebie głównym czynnikiem stresogennym jest to, że ci się płynność finansowa zaburza, a u kogoś innego głównym czynnikiem stresogennym będzie to, że zespół się psuje, bo są konflikty, a u kogoś innego innym czynnikiem najbardziej stresogennym w biznesie będzie to, że w ogóle będzie musiał zarządzać zespołem. Więc jakby myślę, że to jest na tyle złożona sprawa, że trudno odpowiedzieć na to jednym zdaniem. I ten niezależnie od tego, co u nas ten poziom stresu najszybciej czy najbardziej generuje w biznesie, to co nie ulega wątpliwości, musimy sobie z tym stresem umieć poradzić jako przedsiębiorcy i tyle. I ta odporność psychiczna, o której też się bardzo dużo mówi, która w wielu momentach mam poczucie, że jest traktowana jako jakiś wyświechtany komunał, no wcale nie jest, bo ta odporność psychiczna sprawia, że my się na tej... Ja odporność psychiczną sobie sama wizualizuję jako taką trampolinę, czyli ja sobie tak, wiesz, jestem na tej bezpiecznej trampolinie i mam poziom stresu bardzo taki wysoki i wtedy, wiesz, tak zjeżdżam na tej trampolinie w dół i w którym momencie się odbiję od tej trampoliny, żeby wrócić do mojego normalnego stanu. I to jest to pytanie, które mam wrażenie, że przedsiębiorcy rzadko sobie zadają, a powinni, bo jeżeli sobie go nie zadają, to bardzo szybko prowadzi to do wypalenia zawodowego. I to wypalenie u przedsiębiorców jest jeszcze bardziej niebezpieczne niż, mam wrażenie, u pracowników etatowych, bo oni mają tendencję do tego, że... Bo w ogóle właściciele firm mają tendencję do pracoholizmu. I teraz jeżeli my mamy tendencję do pracoholizmu jako właściciele firm, bo traktujemy te firmy jako coś bardzo ważnego dla nas, często jak dzieci swoje, co też jest, no już temat na inną rozmowę, ale uważam, że to nie jest akurat dobry kierunek. W związku z tym, że właściciele firm mają tendencję do pracoholizmu i w związku z tym, że bardzo ważna jest dla nich ta ich firma, no to oni często nie zauważają momentu, kiedy zaczyna im się robić to wypalenie zawodowe i dochodzą do momentu, kiedy wstają rano i mówią, że czas tym wszystkim rzucić. Że oni już nie wstaną, oni już nie pójdą, oni już nie zadzwonią, oni już nie zrobią nic, nie kiwną palcem. I ja to widziałam wielokrotnie u moich klientów. Sama przeżyłam coś takiego rok temu zresztą. Tylko w kontekście jednego obszaru mojej działalności, bo ja mam 7 firm w tym momencie. I tak jak powiedziałaś, dochodowa firma, czyli ta moja edukacja na temat prowadzenia biznesów, to jest jedna z nich. I w kontekście dochodowej właśnie przeżyłam to wypalenie rok temu, równo rok temu.
14: Właśnie, bo to jest też bardzo ważny wątek, że tutaj też potrzebna jest jakaś dyscyplina też, jeżeli chodzi o właśnie odpoczynek, regenerację, dbanie o siebie, bo kiedy mamy poczucie, że pracujemy na siebie, na swoje, nie u kogoś, to trudniej jest postawić te granice.
15: Tak, o wiele trudniej jest postawić te granice, bo my mamy poczucie, że wtedy robimy za mało. A jak robimy za mało, no to nie oczekujmy efektów, tak? To nie oczekujmy sukcesu, to coś tam. A jednak jest bardzo duża presja środowiska, zwłaszcza na początku prowadzenia działalności. Ja mam wiele klientek moich, które zaczynały firmy i słyszały od swoich bliskich, no co, będziesz te gumki sprzedawać? Te swetry będziesz robiła na drutach teraz? A może będziesz szkolenia robiła? I ile na tym zarobisz? Lepiej siedzieć na etacie, będzie ci wygodniej i komfortowo. No nie, no one podjęły taką decyzję i chciały coś zmienić w swoim życiu i super, bo to sprawiło, że też odzyskały energię do funkcjonowania. No ale teraz, jeżeli masz presję z kilku stron, sama od siebie, no bo zaczynasz coś nowego, chcesz osiągnąć sukces sama, żeby sobie udowodnić, że potrafisz, presję od bliskich, bo nie przynosisz pieniędzy, nie macie w domu, dzieci płaczą, obiad nie jest ugotowany, a właściwie to dlaczego nie przyszłaś znowu na urodziny do kogoś, bo siedziałaś w pracy bez sensu, jak i tak na tym nie zarabiasz. I masz jeszcze presję z social mediów, gdzie wszyscy osiągają sukcesy, zarabiają miliony monet, a ty wciąż
14: nie. Przez pierwsze 3 miesiące najczęściej, tak?
15: Tak, oczywiście, w ciągu pierwszych 3 miesięcy od startu, tak, wiadomo. To jest taki moment, że ci przedsiębiorcy często się najpierw tak zamykają, wycofują i potem dochodzą do wniosku, że właściwie to nie ma sensu i że właściwie to oni sobie nie poradzą, że oni albo, ja to słyszę ostatnio bardzo często, że się kręcą w kółko, że mielą pieniądze, że oni w zasadzie to już usłyszeli od wszystkich ekspertów w internecie, co mają robić, a dalej nie wiedzą, co mają robić, wiesz, jakby to są te rzeczy, które ja słyszę od ludzi. I oni nawet nie dają sobie zgody na to, żeby pójść na spacer. I jak ja powiedziałam ostatnio mojej klientce, żeby przede wszystkim to wyłączyła telefon i poszła się przejść, to ona powiedziała, no ale ja nie mogę nie pracować przez godzinę. I jak ją zapytałam, dlaczego nie może pracować przez godzinę, to powiedziała, że no bo się świat zawali. I powiedziałam, że się nie zawali świat, że jeżeli potrzebujesz odpisać na maila, to przecież jutro też się nic nie stanie. Mamy ludzie, jakby chcieli coś ważnego od ciebie, to by zadzwonili, a nie napisali maila przecież, nie? Więc to jest ta presja, którą sami sobie narzucamy. I teraz ja nie wiem, Zuza, czy to jest presja właśnie taka wewnętrzna, którą sobie sami generujemy, czy to jest presja przez to, co widzimy naokoło.
14: I jeszcze na koniec, prowadzenie własnej firmy to jest też bycie osobą, która zna się nie tylko na tym, czym się ta firma zajmuje, ale też właśnie na zarządzaniu ludźmi. Trzeba wiedzieć, jak to jest z tymi podatkami. Organizacyjnie bardzo, bardzo dużo jest aspektów działania własnej firmy, które nie sprowadzają się do tego, czym ta firma się zajmuje.
15: Tak.
14: Jak ty to widzisz?
15: No tak jest, absolutnie. Dlatego powiedziałam, że jeżeli przechodzimy z korporacji na własną działalność, to dla mnie to jest największy przeskok, że o wiele paradoksalnie łatwiej jest zacząć własną działalność, zaczynając, nie pracując w korporacji, tylko pracując na przykład w mniejszej firmie, albo nawet zaczynając od tego, że prowadzisz sobie YouTube i zaczynasz prowadzić działalność od tego bycia influencerem, bo przynajmniej ogarniasz marketing, ogarniasz sprzedaż, więc już te takie, powiedzmy, kluczowe aspekty pozyskiwania pieniędzy do firmy umiesz.

0: ludźmi to jest kolejny etap, ale takie banalne rzeczy jak to, że trzeba się nauczyć robić wideo nagle do internetu, trzeba się nauczyć sprzedawać, trzeba w ogóle umieć stworzyć ofertę, zaraz zrobić stronę internetową, jakby jest tyle tych rzeczy, które trzeba zrobić, ale najgorsze, co trzeba, to się pokazać. I się pokazać tak mentalnie, czyli wyjść na networking, podnieść ten telefon, wyjść do klienta, nagrać pierwsze wideo ze swoją twarzą do internetu. To jest strasznie trudne dla ludzi.
1: Porozmawiałyśmy tutaj o trudnościach i wyzwaniach, ale też opisujesz bardzo dużo tego, czym jest prowadzenie firmy, jak w ogóle czerpać z tej przedsiębiorczości, ale aby o tym więcej przeczytać, odsyłam na twoje media społecznościowe, profil na Instagramie Dochodowa Firma. A tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Ewa Gadomska, przedsiębiorczyni i mentorka przedsiębiorców.
0: Bardzo dziękuję. Mogę jedno zdanie na koniec jeszcze?
1: Proszę bardzo.
0: No, bo nie chciałabym, żeby wyszedł nam taki obraz uciemiężonego przedsiębiorcy z tej naszej rozmowy, bo tak nie jest. Gdyby tak było, no to ja bym tego nie robiła od 20 lat. Wiele osób by tego nie robiło. To jest fantastyczna przygoda, tylko trzeba ją sobie dobrze poukładać, ale przede wszystkim trzeba sobie to w głowie dobrze poukładać, a potem będzie super.
1: I mamy pozytywną puentę na koniec. Bardzo ci dziękuję. Ewa Gadomska, przedsiębiorczyni, mentorka przedsiębiorców, zawodowo budujesz dochodowe firmy. Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz. To była audycja Praca od Podstaw. Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a ja życzę Państwu dobrej niedzieli.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się.

0: Cię z bliska na gazeta.pl.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Prezydent mówi o konieczności modernizacji polskiej konstytucji i powołuje specjalną radę, która ma opracować projekt nowej ustawy zasadniczej. Czwarty satelita dla polskiej armii został już umieszczony na orbicie okołoziemskiej. Szef resortu obrony podkreśla, to nowe możliwości dla wojska. W informacjach również o problemie globalnych firm związanym z handlem ropą. Z jednej strony groźba restrykcji ze strony Chin, a z drugiej ze strony USA. Minęła 16. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Polska jest dzisiaj w momencie konstytucyjnym. Tak o konieczności modernizacji polskiego najwyższego aktu prawnego mówi prezydent. Karol Nawrocki w dzień obchodów Święta Konstytucji 3 maja powołał Radę do spraw nowej konstytucji. Rada ma wypracować nowe konstytucyjne rozwiązania do końca prezydentury Karola Nawrockiego, a jej powołanie komentował premier Donald Tusk.
14: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby przestrzegając tej konstytucji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji. To jest absolutnie klucz do uporządkowania polskich spraw.
13: A o nowej konstytucji mówił podczas trzeciomajowych obchodów prezydent Karol Nawrocki.
15: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji. Konstytucji nowej generacji roku 2030.
13: W gronie członków Rady znaleźli się była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Docelowo mają znaleźć się tam także członkowie kół i klubów parlamentarnych. Przed kancelarią premiera ustawiła się dziś kolejka chętnych, którzy na własne oczy chcą zobaczyć oryginał Konstytucji 3 maja. Taka niezwykła okazja jest jeszcze do 17, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto.
16: Oczywiście.
17: I jakie to robi wrażenie? Za szybą chyba trochę.
16: Nie, znaczy tak, było za szybą oczywiście. Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast no, niewiele tam można oczywiście odczytać.
18: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
17: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
18: Jest to najważniejszy dokument dla Polski, najistotniejszy. Dużo mówiący o naszej historii.
17: Można dotknąć?
18: Nie, niestety nie.
19: Widzieliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
17: Da się coś przeczytać? Coś tam widać?
19: No, da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane. Co mi się kojarzy z konstytucją? Że Polska odzyskała wolność?
13: Z odwiedzającymi kancelarię premiera rozmawiał reporter TOK FM Szymon Kępka. Wejście do kancelarii premiera od strony Alei Ujazdowskich trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Na orbitę trafił czwarty satelita zbudowany przez firmę ICEYE. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
11: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
13: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. Chińskie Ministerstwo Handlu zakazało uznawania amerykańskich sankcji na 5 rafinerii w związku z handlem ropą z Iranem, podał rządowy dziennik Renminbi. Stawia to globalne firmy w pułapce. Za respektowanie sankcji Waszyngtonu grozi im odwet Pekinu, a za ich ignorowanie restrykcje USA. Amerykański resort finansów umieścił pod koniec kwietnia na czarnej liście 5 niezależnych rafinerii. Władze USA oskarżają te podmioty o nielegalny handel irańską ropą, co wiąże się z zamrożeniem aktywów i zakazem transakcji. Ma to odciąć Teheran od źródeł finansowania. Restrykcji Waszyngtonu nie wolno uznać, wdrażać ani przestrzegać, ostrzegło z kolei chińskie Ministerstwo Handlu. Decyzje te zapadają w dobie impasu dyplomatycznego między USA a Iranem w związku z rozpoczętą pod koniec lutego wojną, w której obecnie trwa zawieszenie broni. Jak wskazują analitycy, to również konfrontacyjny sygnał wysłany na krótko przed spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, które zaplanowano na połowę maja. O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił dziś w Watykanie papież Leon XIV podczas modlitwy Regina Shelley, nawiązując do Światowego Dnia Wolności Prasy. Papież wyraził ubolewanie, że prawo do niej jest często łamane. Wspomniał również o dziennikarzach umierających na skutek wojen i przemocy.
20: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Niestety to prawo jest często naruszane, czasem w sposób oczywisty, a czasem bardziej ukryty. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
13: Coraz bliżej jest też do pierwszej rocznicy wyboru Roberta Prewosta na głowę Kościoła katolickiego. Jako Leon XIV zasiada on na tronie Piotrowym od 8 maja ubiegłego roku. Kolejne informacje w TOK FM o 16.20. Dziś jeszcze bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem, jedynie na północnym zachodzie miejscami wzrost zachmurzenia, pod wieczór tam również możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach od 22 do 24 stopni na wschodzie, w okolicach 26 w centrum i do 29 stopni na zachodzie, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich, tam około 20 stopni. W nocy miejscami przelotny deszcz na Pomorzu. Termometry pokażą od 7 stopni na wschodzie do 10 w centrum i 13 na zachodzie.
21: Tomasz Fęskę, zapraszam na raport drogowy TOK FM, w którym zaczynamy od zablokowanej w obu kierunkach 11 w Głużnie. To Wielkopolska, odcinek pomiędzy Pleszewem a Ostrowem Wielkopolskim. Kto może, ten zawraca i objeżdża. Jadąc od południa można odbić w Szczurach przez Biniew albo Będzieszyn, a od północy odbijamy na Gutów albo przez Grudzielec. Trochę problemów jest też na Krajowej 16 między Starymi Jabłonkami a węzłem z drogami S5 i S7, gdzie doszło do kraksy dwuosobówek. Sprzątanie i udrożnianie drogi może potrwać jeszcze półtorej godziny, więc noga z gazu. A jeśli o kraksach mowa, to pomiędzy Sochaczewem a Łowiczem wypadek doprowadził do zablokowania krajowej 92. Nie ma rady, póki służby nie skończą pracy, trzeba objeżdżać to miejsce drogami lokalnymi. Nadal bardzo wolno na A1, tak od miejsca obsługi podróżnych Olsza aż do węzła Kopytkowo. Kto wraca autostradą z nadmorza, ten musi uzbroić się w cierpliwość albo po prostu darować sobie A1 na tym odcinku, pojechać drogami lokalnymi albo dawną jedynką i wjechać na autostradę już dalej. Może na wysokości Warlubia. Taka luźna sugestia i jeszcze informacja z ostatniej chwili. W miejscowości Wiktorów to A2 w kierunku na Warszawę zderzyły się dwa pojazdy i również występują utrudnienia. Tyle na teraz. Słyszymy się za godzinę.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Anna Piekutowska. Dzień dobry Państwu. To jest audycja Polska w Unii i porozmawiamy o równości w Unii, równości płci na papierze, przynajmniej chociażby w Karcie Praw Podstawowych. Jest to jeden z fundamentów Unii Europejskiej. Ale czy to rzeczywiście przekłada się na życie kobiet? Czy pozostaje ambitnym, ale jednak hasłem? O tym, gdzie Europa zrobiła realny krok naprzód, a gdzie wciąż stoimy w miejscu. O tym wszystkim porozmawiam z Barbarą Limanowską, ekspertka do spraw praw kobiet i gender mainstreaming, przez lata związana z Europejskim Instytutem Równości Płci, agendą Komisji Europejskiej. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
22: Mamy sytuację, w której chociażby przemoc jest bardzo poważnym problemem, jeśli chodzi o równość płci i w ogóle kobiety na całym świecie. 1 na 3 kobiety w Unii Europejskiej doświadcza przemocy. Ale jednocześnie polityka Unii Europejskiej przez lata skupiała się głównie na pracy, na rynku pracy i kobietach na nim. Dlaczego to był taki główny priorytet przez tyle lat?
0: Bo to są założenia czy umowa z traktatów unijnych. Unia Europejska została powołana przede wszystkim właśnie po to, żeby tworzyć wspólny rynek i zapewnić również możliwość swobodnego przesyłu, transportu towarów i osób. W związku z tym elementy dotyczące prawnoczłowieczych tematów od początku nie były priorytetem Unii Europejskiej, bo Unia jakby nie temu służy. Ale jednocześnie od 1996 roku, Unia już podjęła pewne zobowiązania dotyczące tego, że będzie zajmować się równością płci. I na początku dotyczyło to rzeczywiście równości na rynku pracy i w obszarze usług.
22: Czyli na początku mieliśmy odzwierciedlenie tego, jak równość rozumiała Unia Europejska, tym, jakie były jej priorytety, czyli projekt ekonomiczny, a nie projekt społeczny. Mhm.
0: No tak, no tak, no bo temu Unia służy. Właściwie do tej pory. Ale jednocześnie już w tej chwili wiemy, że są, i to wspomniała pani, Kartę Praw Podstawowych, wiemy, że demokracja, system demokratyczny i prawa człowieka również są elementem wspólnego dorobku i wspólnego namysłu Unii Europejskiej. Obecnie zakłada się, że kraje członkowskie będą wypełniały również pewne zobowiązania dotyczące obszaru równych praw.
22: Też myślę sobie o tym, że historia Unii Europejskiej jest też w dużej mierze po prostu historią męskich elit politycznych i do pewnego czasu w ogóle nie było tam przestrzeni na myślenie o równości płciowej.
0: Mhm. Tak, pierwsze zobowiązania unijne, czy może wejście tematyki równościowej, równości płci do Unii Europejskiej, to jest 96 rok, jak wspomniałam, i to jest wynik postanowień Światowej Konferencji na Rzecz Kobiet w Pekinie. Tak, bo Platforma Pekińska zakładała, Platformę Pekińską podpisały wszystkie kraje Unii Europejskiej, zakładała, że kraje, które podpisują platformę, zobowiązują się do poczynienia pewnych kroków w obszarze równości płci. I jako konsekwencja również Unia Europejska, jako zbiór tych krajów, które platformę podpisały, zaczęła przyglądać się tej tematyce i przyjęła podobne założenia, jakie były w platformie. Tak? To znaczy uznanie, że obowiązkiem państwa, obowiązkiem władz państwowych jest zapewnienie równego traktowania i równych praw dla kobiet i mężczyzn, stworzenia struktur instytucjonalnych do tego, żeby te zobowiązania można było wykonywać, i stworzenie strategii, takiego drogi dojścia do osiągnięcia równouprawnienia. Struktury, które proponowała Platforma i które później przejęła też Unia Europejska, to przede wszystkim stanowisko pełnomocniczki do spraw równości kobiet i mężczyzn na najwyższym szczeblu rządowym, czyli w randze ministra. To była propozycja z Platformy i również w tą stronę poszła Unia Europejska, kiedy tworzono dyrektywy dotyczące pracy i usług, ale w tych dyrektywach stwierdzono, że jeżeli ma dojść do równości, to tego typu instytucje państwa członkowskie powinny powołać.
22: Czyli to Platforma Pekińska była tym takim przełomowym momentem w ogóle dla praw kobiet na świecie. 96 rok, kurczę, całkiem niedawno.
0: To prawda. bo z jednej strony wydaje mi się, i pani to powiedziała ciągle, jakby mamy poczucie, że jesteśmy bardzo z tyłu. Mm-hmm. Z drugiej strony te ostatnie niecałe 30 lat od Pekinu, to jest bardzo duży krok w myśleniu o tym, jak ważna jest równość społeczna, w tym kobiet i mężczyzn, i w jaki sposób, co należałoby zrobić, żeby tą równość osiągnąć. Także to wcale nie jest taki długi okres. Mhm. Jak ja z perspektywy czasu myślę o tym, co, jak wyglądała sytuacja przed konferencją w Pekinie i po, no to rzeczywiście różnica jest bardzo duża.
22: Proszę mnie poprawić, jeśli myślę jakoś źle, błędnie, gdzieś błądzę, bo już w traktatach rzymskich była zapisana niejako równość płci, ale taka, która się opierała na takiej równej konkurencji na rynku pracy. I tam no, ta równość płci była jasno wyprowadzona z potrzeby no właśnie ekonomicznej, z takiej wartości produktywności, wzrostu gospodarczego, a potem dopiero pojawiły się te, że tak powiem, w tej równości płci wartości. Nie tylko to, że równość płci się opłaca, ale też to, że jest wartością jakąś dla nas.
0: Tak, tak, ma pani zupełną rację, właśnie o to chodzi, że to, co przyniosła Platforma i później to myślenie po 96 roku, to perspektywa praw człowieka. Nie tylko perspektywa ekonomiczna czy opłacalności, chociaż ona też jest bardzo ważna, bo wiadomo, że tam, gdzie są lepsze rozwiązania unijne, tam kraje również radzą sobie lepiej ekonomicznie.
22: O, zawsze argument to się opłaca jest argumentem, tak, który prawda? Wszystkich przekonuje.
0: Prawda, no. Ale z drugiej strony również myślenie o prawach człowieka i o tym, w jaki sposób, czy się opłaca, czy nie. Ludzie powinni mieć równe prawa, również była w latach 90. niezwykle istotna. To był również jeszcze okres po zmianach w Europie Wschodniej, po dużej takiej demokratyzacji wschodniej Europy i było takie poczucie, że to jest kierunek, w którym właściwie zmierzamy. Już wtedy też przecież kraje Europy Wschodniej zaczęły zastanawiać się i próbować rozmawiać o systemie czy o takim programie akcesyjnym do Unii Europejskiej. Zresztą wtedy w tym okresie akcesyjnym to był bardzo dobry czas na zmianę prawodawstwa również w Polsce i wprowadzania prorównościowych rozwiązań. Właśnie po to, żeby dojść do poziomu krajów Unii Europejskiej.
22: I o tym porozmawiamy już za chwilę. Moją gościnią jest Barbara Limanowska, ekspertka do spraw praw kobiet i gender mainstreaming. A naszą rozmowę, jej kolejną część, zaczniemy od traktatu amsterdamskiego i tego momentu, w którym na horyzoncie pojawiło się to straszne dla niektórych słowo gender.

0: Reklama.
1: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Siedzisz codziennie w korku przez 2 godziny? To wyobraź sobie, że ból nie pozwala ci siedzieć. A hemoroidy przytrafiają się milionom Polaków. Wybierz Proctoglyvenol w granatowym opakowaniu, który leczy hemoroidy. Lek Proctoglyvenol działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Szybko usuwa przykre odczucia i leczy uszkodzone naczynia żylne hemoroidów. Lek Proctoglyvenol. Odzyskaj komfort siedzenia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Proctoglyvenol. Krem doodbytniczy oraz czopki. 1 gram kremu doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodorku. Jeden czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy. Wskazanie miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. Podmiot odpowiedzialny Recordati Island Limited.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny. Yeah.

0: To macie blisko i łatwo w mojej Biedronce. Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Minęła 16.20. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje Tok FM. Co najmniej 3 godziny mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 między węzłami Wartkowice i Emila w województwie łódzkim. Trasa jest nieprzejezdna w stronę Warszawy z powodu zderzenia dwóch aut osobowych i motocykla. Ranne zostały 4 osoby. Wyznaczono objazd przez węzeł Wartkowice do drogi krajowej 91 lub 72. Potwierdzono łączność z 4. satelitą firmy EyeSight dla polskiego wojska. Satelitę wraz z innymi ładunkami wyniosła na orbitę rakieta firmy SpaceX. Po starcie rakiety szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że dzięki satelicie polskie możliwości rozpoznania będą wzmocnione, niezależnie od pory dnia i warunków pogodowych. Niedziela jest ostatnim dniem funkcjonowania kolei krzesełkowej w tatrzańskim kotle gąsienicowym, co oznacza, że sezon narciarski dobiegł końca. Od poniedziałku do 22 maja będzie również nieczynna główna kolej linowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch. To przez wiosenny przegląd techniczny urządzeń. Kolejne informacje w Tok FM o 16.40.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: To jest audycja Polska w Unii. Anna Piekutowska przy mikrofonie, ze mną Barbara Limanowska, ekspertka do spraw praw kobiet i gender mainstreaming, przez lata związana z Europejskim Instytutem Równości Płci, agendą Komisji Europejskiej. No właśnie, jest pani ekspertką do spraw gender mainstreaming. To hasło pojawiło się przy traktacie amsterdamskim w Unii Europejskiej. Co to w ogóle znaczy? Myślę, że dla niektórych dalej to jest jakieś enigmatyczne hasło.
4: Ono pojawiło się wcześniej, bo to jest w dokumentach ONZ-owskich. Gender mainstreaming pojawił się właśnie w platformie pekińskiej, tak? Jako jedna ze strategii dochodzenia do równości kobiet i mężczyzn. Bo platforma zakładała dwie strategie. Jedna to uwłasnowolnienie kobiet, women's empowerment, czyli takie wzmocnienie sytuacji kobiet, a z drugiej strony właśnie mainstreaming, czyli wprowadzanie problematyki równościowej do wszystkich polityk i do wszystkich obszarów działania, funkcjonowania sfery publicznej.
3: Czyli tworzenie z przedmiotu jakby narzędzia działania w różnych obszarach.
4: Dokładnie. Gender mainstreaming jest narzędziem po prostu, tak? Jest sposobem, pewną metodą na to, w jaki sposób możemy lepiej tworzyć i wdrażać politykę równościową. Gender mainstreaming pojawił się w dokumentach unijnych, ale nie w traktatach, tylko w dokumentach niższego rzędu już w 1998 roku. To jest też wynik Platformy Pekińskiej, gdzie przejęto pewne sformułowania z Platformy, mówiąc, że należy stosować gender mainstreaming właśnie jako strategię wprowadzania problematyki równościowej do wszystkich polityk unijnych. Zaproponowano wtedy, w jaki sposób można to robić. Jedną z metod miało być zbieranie danych z podziałem na płeć, analizowanie tych danych, wyciąganie z nich wniosków i na tej podstawie tworzenie nowych, niedyskryminacyjnych, niedyskryminujących rozwiązań. Drugim były treningi, czy w ogóle informowanie osób pracujących w Unii Europejskiej i w administracji krajów członkowskich, w jaki sposób można to robić, tak? A trzecia to wprowadzanie i propozycje właśnie rozwiązań, które można wdrażać. Czyli to są tak naprawdę techniczne narzędzie, którego można używać, żeby lepiej dochodzić do równości.
3: Pani przez lata pracowała przy wdrażaniu tych polityk. Jak to wyglądało? Jaki to miało wpływ na taką rzeczywistość decyzyjną?
4: To znaczy tak, ja tą problematyką zajmowałam się w Europejskim Instytucie Równości Płci, w którym zaczęłam pracować w 2010 roku. I nawet wtedy, czyli 15 lat temu, tak naprawdę jeszcze nie wiedzieliśmy, w jaki sposób gender mainstreaming można wprowadzać. Tak, bo były ogólne postulaty, że należy to robić, ale jednocześnie ani instytucje Unii Europejskiej, ani kraje członkowskie tak naprawdę nie wiedziały, co z tym fantem zrobić. I myśmy w AIGE, czyli w moim instytucie, przygotowały, bo tam były w tym zespole same kobiety, przygotowałyśmy cały taki program wprowadzania gender mainstreamingu. Jedna część to właśnie były narzędzia pod tytułem jak pewne rzeczy robić, a druga to przyjrzenie się wszystkim obszarom polityk unijnych i spojrzenie na te obszary właśnie z perspektywy płci. Na stronie Instytutu w tej chwili też można znaleźć takie informacje dotyczące, nie wiem, rolnictwa, bezpieczeństwa, ekonomii, handlu, szkolnictwa i tak dalej, na które patrzymy z perspektywy płci, mówiąc, to są problemy, które występują, to są dane, które wskazują na to, jak sytuacja wygląda, a to są sposoby, w jaki sposób można tym problemom zaradzić. I w ten sposób przez ostatnie 15 lat tak naprawdę powstał cały taki system, czy oprzyrządowanie może, tak? Takie dotyczące tego, w jaki sposób możemy dochodzić do równości płci. To, co, o czym muszę wspomnieć, to to, że to nie jest jakby obligatoryjne dla krajów członkowskich. Kraje członkowskie mogą z tego korzystać, jeżeli chcą, ale nie muszą. To jest niestety taka z mojej perspektywy słabość tego systemu.
3: A ma pan jakiś przykład tego, że sobie instytucje czy kraje z tej skrzynki narzędziowej, które pani też stworzyła i stworzyła ta agenda, w której pani pracowała, sobie te narzędzia wzięły, zastosowały i po prostu widziała pani realny wpływ i realny rozwój tej równości gdzieś?
4: Na pewno to, co widzimy, to rezultaty prowadzenia polityk równościowych, które mierzymy w indeksie równościowym, tak? Bo tam rzeczywiście można sprawdzić, w jaki sposób poszczególne kraje radzą sobie z wdrażaniem tej polityki. Tylko że, widzi pani, bo cała rzecz polega na tym, że te kraje, które radzą sobie bardzo dobrze, to są jednocześnie kraje, które bez problemu same wypracowały sobie narzędzia. Mhm. Te kraje nie potrzebowały specjalnie naszej pomocy. To my, tworząc narzędzia, zapraszałyśmy ekspertki i zapraszałyśmy osoby odpowiedzialne za politykę równościową z tych krajów, żeby z nimi rozmawiać, w jaki sposób najlepiej takie narzędzia implementować również w innych obszarach. Tak? W związku z tym to nie jest tak, że my wszystkim mówimy, jak pewne rzeczy robić, tylko raczej, że widzimy bardzo dobre przykłady krajów takich jak Szwecja, Hiszpania, Francja, Portugalia w niektórych przypadkach, które dobrze sobie radzą i od nich próbujemy dowiedzieć się i nauczyć się, co takiego można zrobić, żeby rzeczywiście dokonać takich postępów.
3: No ale indeks cały czas jednak rośnie. Ten główny indeks w Unii Europejskiej to około 70 na 100. Co się kryje za tym wynikiem?
4: Kryje się to, że jeżeli w takim tempie będziemy dochodzić do równości, to osiągniemy ją za minimum 50 lat.
3: No mogę nie dożyć.
4: No, ja tym bardziej. Ale oczywiście to jest taka raczej zabawa we wróżenie z trendów, bo oczywiście bardzo dużo rzeczy może się zmienić. Niemniej widzimy postępującą powolną, ale jednak taką pozytywną zmianę, jeżeli chodzi o politykę równościową. Nie tylko w tych krajach, zresztą tym krajom, które mają najlepsze rezultaty, tak, najlepsze te wskaźniki, to jest bardzo trudno iść dalej, bo jest bardzo trudno przekroczyć, czy przeskoczyć ten poziom takiej równej równości. bo wtedy już dochodzi do tylu najróżniejszych, wchodzą w to takie zmienne, że to nie jest już tylko prosta polityka państwa. Tak? W krajach z kolei, które mają słabe rezultaty, jest stosunkowo łatwiej wdrożyć pewne procedury, żeby do tej równości dochodzić. Na przykład system kwotowy przy wyborach do parlamentów, bo jest coś takiego również, co nazywamy pozytywną dyskryminacją, czyli pewne zachęty i takie sposoby na pomoc grupie dyskryminowanej, żeby mogła jednak stanąć na równym polu z tą grupą, która ma przewagę. I to na przykład stosunkowo łatwo można by zrobić, chociaż i tak w Polsce przy, nie wiem, teraz to jest 22 niecałe chyba procent według indeksu AIGE kobiet, które jakby mają władzę w partiach politycznych, ekonomii i w instytucjach społecznych, no to nie jest dużo. Tak, mimo że wiemy, jak to zrobić, mimo że są zachęty, to niespecjalnie udaje się jeszcze przełożyć to na realne rezultaty.
3: Przyjmijmy, że w tym indeksie rzeczywiście punkciki za chociażby parytety czy właśnie kwoty są. Co jeszcze się na nie składa?
4: Częścią, którą ja się zajmowałam jako tą, która wydaje mi się istotna, bo właśnie leży w gestii państwa. Tak? Ona nie zależy od stereotypów, nie zależy od jakichś zaszłości, tylko po prostu jest tym, co państwo może zrobić. To jest właśnie stworzenie instytucji państwowych, które miałyby zajmować się równością. W tym obszarze Polska jest ostatnia w Unii Europejskiej i tutaj radzimy sobie bardzo słabo.
3: No ale mamy przecież pełnomocniczkę ministra do spraw równości. To o jaką instytucję chodzi?
4: No nie ministrę. No
3: teraz tak, teraz już rzeczywiście nie w rangi.
4: Tak, to już jest przejście na właśnie ten niższy poziom. Poza tym, żeby taka instytucja mogła działać, musi mieć odpowiednią ilość osób w niej pracujących i odpowiedni budżet. To nie jest tak, że powiemy, tutaj mamy panią Katarzynę, która tu nam się zajmie równością i dziękujemy, tylko musi to być rzeczywiście funkcjonująca instytucja, która ma możliwość działania. Poza tym, to co mamy w Polsce, to jest pełnomocnik do spraw równego traktowania. I w ten obszar wchodzi nie tylko równość płci, ale też dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne, na rasę, na niepełnosprawność. To są wszystko obszary, którymi ta sama pełnomocniczka ma się zajmować. W innych krajach, w części przynajmniej innych krajów unijnych, jest osobna instytucja zajmująca się równością płci.
3: A przemoc wobec kobiet, ona już weszła do agendy. Mhm. Mamy nawet nową dyrektywę dotyczącą przemocy wobec kobiet. Czy pani pamięta ten moment, kiedy no, ona weszła do Unii Europejskiej jako kolejne zagadnienie, którym musimy się zająć?
4: Znowu, z przemocą jest tak, że to nie jest temat, który należy do tego podstawowego obszaru funkcjonowania Unii Europejskiej. W związku z tym dosyć dużo czasu zajęło spojrzenie na przemoc jako na projekt, za który odpowiedzialność musi brać państwo i który wymaga różnych rozwiązań, najlepiej podobnych rozwiązań na najwyższym poziomie we wszystkich krajach unijnych. W tej chwili już rzeczywiście o wiele więcej uwagi zwraca się na to, jak wygląda sytuacja dotycząca przemocy w Unii Europejskiej i w jaki sposób można temu zjawisku przeciwdziałać.
3: Byłam bardzo zaskoczona, kiedy teraz była inicjatywa My Voice, My Choice, która polegała na tym, żeby zapewnić kobietom z tych krajów, które mają bardziej restrykcyjne prawo aborcyjne, jakiś minimalny dostęp czy możliwość dostępu w krajach, w których to prawo jest odrobinę lepsze dla kobiet. I wtedy byłam zaskoczona, że i parlament się zgodził, i Komisja Europejska się zgodziła, bo miałam poczucie przez te lata, że prawa reprodukcyjne to jest ten obszar, w których Unia Europejska nie będzie chciała wchodzić, w których powie, tutaj my się zatrzymujemy. A jednak to się udało. Jak pani zdaniem to się wydarzyło? Dlaczego?
4: No, Unia Europejska niespecjalnie wiedziała, w jaki sposób podejść do tego tematu, bo to są jednak, to jest obszar, którym zajmują się kraje członkowskie. Jest subsydiarność, czyli Unia działa tylko tam, gdzie kraje członkowskie wyrażają na to zgodę.
3: Ale z drugiej strony wiemy, że Unia Europejska wchodzi w kolejne poziomy, na przykład wtedy, kiedy był COVID, no i nagle okazało się, że zdrowie jest obszarem, który zawsze był indywidualny, ale tutaj jako Unia Europejska możemy coś zrobić razem. No prawa reprodukcyjne to też zdrowie, prawda?
4: Przede wszystkim w grę wchodziło sprawa równego dostępu do usług. Znowu. Bo w tym obszarze Unia może się wypowiadać. I jeżeli okazuje się, że w niektórych krajach kobiety są dyskryminowane w porównaniu z sytuacją kobiet w innych krajach unijnych, to rzeczywiście Unia może zadawać pytania, o co chodzi i dlaczego tego równego dostępu do usług nie ma. I przyjmuje tutaj nie tyle stanowisko etyczne, co raczej stanowisko instytucji dbającej o to, żeby niezależnie, jaki to jest problem, obywatele Unii mieli takie same prawa. I wydaje mi się, że to jest rzeczywiście rozwiązanie, które jakoś się sprawdza. Tak? Chociaż czy ma wpływ na kraje członkowskie, no to już... Zupełnie
3: czas pokaże
4: sprawa.
3: Też.
4: Dokładnie.
3: Barbara Limanowska, ekspertka do spraw praw kobiet i gender mainstreaming, przez lata związana z Europejskim Instytutem Równości Płci, agendą Komisji Europejskiej, jest moją i państwa gościnią. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. To jest audycja Polska w Unii.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzburg świętuje, brzmi i inspiruje. 270 lat Mozarta, filmowe historie i kultura, która zachwyca na każdym kroku. Odkryj jedno z najbardziej magicznych miast Europy. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
3: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych MediaExpert.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
6: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, MediaExpert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w MediaExpert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Minęła 16.40. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny, który dał wyraz polskości, przywiązania do prawdy i walki o prawa człowieka, mówił prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych na Zamku Królewskim w Warszawie. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został zwolniony niedawno z białoruskiego więzienia, gdzie przebywał od marca 2021 roku. Premier Donald Tusk rozpoczął dwudniową wizytę w stolicy Armenii, Erywaniu. Weźmie udział w 8. szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Na marginesie szczytu będzie rozmawiał m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Kanady Markiem Carneyem. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. Obecnie ogień objął około 15 hektarów. Z uwagi na trudno dostępny teren do pożaru zaangażowano samolot Dromader Lasów Państwowych, który zrzuca wodę na najbardziej zagrożone odcinki. Leśna ściółka jest sucha, a Instytut Badawczy Leśnictwa przypomina o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju. Kolejne informacje w TOK FM o 17. Teraz jeszcze czas na raport smogowy. Na finiszu majówki nie powinno być zbyt dużych powodów do narzekań na jakość powietrza, ale mimo wszystko jest ona nieco gorsza niż na przykład jeszcze wczoraj. W większej części kraju dziś jakość powietrza jest określana jako umiarkowana. Tak jest m.in. w okolicach Gdańska, Olsztyna, Szczecina, Poznania, Łodzi i Wrocławia. W pozostałej części kraju bez znacznie przekroczonych norm szkodliwych pyłów i dobra jakość powietrza.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: To jest audycja Polska w Unii, Anna Piekutowska, ze mną cały czas Barbara Limanowska, ekspertka do spraw praw kobiet i gender mainstreaming, przez lata związana z Europejskim Instytutem Równości Płci, agendą Komisji Europejskiej. Rozmawiamy o równości w Unii, równości płciowej i czas się przenieść do Polski. Jakie znaczenie dla polityki równościowej w naszym kraju miało wejście do Unii Europejskiej?
14: Myślę, że bardzo duże. Tak jak wspomniałam na początku, ten okres akcesyjny, czyli dostosowywanie polskiego prawa do prawa unijnego spowodował, że przede wszystkim w prawie pracy nastąpiły bardzo pozytywne zmiany dla kobiet, tak? Bo ten zakaz dyskryminacji wszedł dalej niż prawo polskie. To dotyczyło na przykład niewykonywania pewnych zawodów, niezgody na pracę w jakichś warunkach, która łączyła się z niższym albo wyższym uposażeniem, dostęp do pewnych zawodów, takich jak lekarz na przykład, gdzie były kwoty na studia w Polsce jeszcze w PRL-u i na chirurgię na przykład przyjmowano prawie wszystkim mężczyzn, a nie kobiety. Tego typu zmiany zaczęły zachodzić w procesie akcesyjnym i rzeczywiście Polska, kiedy wchodziła do Unii, miała już właściwie takie same prawa jak kraje zachodnie.
13: A razem z akcesją popłynęły pieniądze unijne i tam część z nich trafiła rzeczywiście na równość kobiet, szczególnie w tym obszarze aktywizacji zawodowej, prawda?
14: No zresztą do tej pory mówiłam, że pełnomocniczka nie ma budżetu. Do tej pory tak naprawdę projekty w Polsce, które dotyczą równości, są finansowane z pieniędzy unijnych. Nie z budżetu państwa, tylko z budżetu Unii.
13: Ale o jakich pani mówi na przykład rzeczach?
14: Projekty właśnie przekwalifikowania kobiet, projekty również dotyczące przeciwdziałania przemocy, na które są środki. Był projekt dotyczący bezpieczeństwa, gdzie Ministerstwo Obrony Narodowej dostawało środki na to, żeby zwracać uwagę, w jakim stopniu kobiety również biorą, czy powinny brać udział we wszystkich działaniach dotyczących bezpieczeństwa. Tak? Z jednej strony jako aktywne podmioty, czyli osoby pracujące czy służące w służbach i wojsku, z drugiej strony również jako osoby, które mogą podlegać innym niebezpieczeństwom niż mężczyźni. I żeby spojrzeć na to i dowiedzieć się, co z tym fantem zrobić, Unia również przeznaczała, czy przeznacza pieniądze na to, żeby można było tej problematyce się przyjrzeć. Z tego, co wiem, Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało, że nie jest zainteresowane przyjęciem tych pieniędzy i przeprowadzeniem treningów, które miało przeprowadzić. Wydaje mi się, że państwo przyjmowało środki unijne i wykorzystywało je w taki sposób, w jaki powinny być wykorzystane, ale jest to wynik właśnie tego, że to Unia ma strategię, że to Unia przeznacza środki, że to Unia część tych środków dedykuje, przyznaje instytucjom administracji publicznej w krajach członkowskich, niż rzeczywiście chęć naszego rządu, żeby coś w tym obszarze robić.
13: Komisja Europejska ma nową strategię na lata 2026-2030. Zajrzałam do niej, przeczytałam, że zajmuje się tutaj od rynku pracy po zdrowie, edukację i przestrzeń cyfrową również, równością płci. Nie brzmią to te rzeczy jako jakieś bardzo rewolucyjne, coś tutaj najnowszego nam Unia Europejska wymyśliła, do czego mamy się dostosować, ale to, co mnie zatrzymało, mówienie o przeciwdziałaniu cofaniu się praw. Czy to oznacza, że Unia widzi zagrożenie regresu, jeśli chodzi o prawa kobiet?
14: Tak, no wydaje mi się, że mówiąc na początku, czy pytając o to, czym jest gender mainstreaming, rozmawiamy w tej chwili o tym narzędziu w sposób zupełnie inny niż rozmowy tego typu toczyły się 10 czy 15 lat temu. Po prostu pewne elementy polityki równościowej nabrały przez kwestionowanie ich zasadności i podważanie, a czasami nawet nadawanie nowych znaczeń, tak, przez środowiska równościowe doprowadziły do tego, że rzeczywiście jest trudno mówić o postępie i poważnej rozmowie.
13: Czyli bardziej walka o utrzymanie niż walka o rozszerzanie?
14: W niektórych, myślę, że w niektórych obszarach jest postęp, tam gdzie Unia rzeczywiście może coś zrobić. Najlepszym przykładem dyrektywa dotycząca kobiet i mężczyzn we władzach dużych spółek. Tak, która rzeczywiście wymaga, żeby kobiety w tych władzach zasiadały. Ale z drugiej strony rzeczywiście są też obszary, z którymi trudno sobie poradzić. Również jeżeli chodzi o gender mainstreaming. Jeżeli mogę jeszcze dodać jedno zdanie, bo kiedy powstawała strategia, platforma pekińska i strategia, proponowana strategia gender mainstreamingu, prawa kobiet widziane były przede wszystkim jako prawa grupowe, jako strategia polityczna zmian dotyczących pewnej grupy. Nawet nie mniejszościowej, a większościowej. Tak? Ale jest to strategia polityczna. W tej chwili nastąpiło przesunięcie, w którym słowa gender i tego pojęcia używa się bardziej w kategoriach tożsamościowych. Czyli mówi się o indywidualnych osobach i o tym, kto jaki ma gender i co to znaczy, a nie patrzy się na to z punktu widzenia tego pierwotnego znaczenia gender mainstreamingu jako po prostu pewnej metody wdrażania polityki.
13: I to
14: Unii
13: jest
14: Europejskiej
13: jakiś
14: i państw.
13: Problem? To jest jakaś dysfunkcja, którą pani widzi?
14: I to jest problem i to jest dysfunkcja, bo właśnie na takiej zasadzie niezgody na pojawienie się słowa gender. W Polsce była duża opozycja przeciwko konwencji stambulskiej. W Unii Europejskiej Węgry przez wiele lat bojkotowały wszystkie dokumenty i nie zgadzały się na żaden dokument, w którym pojawiało się słowo gender. Następowało jakby zatrzymanie całego procesu tylko dlatego, że niektóre kraje, czy niektóre środowiska raczej uznały, że nie akceptuje tego słowa, jednocześnie narzucając swoje własne rozumienie tego słowa i nie przyjmując do wiadomości, że nie o to tutaj chodzi. To jest porażka Unii Europejskiej, to jest porażka ruchów społecznych, to jest porażka na poziomie krajów, tak? Bo ten trend zawłaszczania terminów, przeinaczania ich, i wprowadzania takiego galimatiasu pojęciowo-światopoglądowego, no to jest strategia, która w tej chwili jest bardzo rozpowszechniona.
13: I niesłychanie skuteczna, przecież to już trwa pewnie z dekady.
14: No dokładnie, dokładnie. Tak to wygląda i z tego punktu widzenia bardzo dużo obszarze działania na rzecz równości płci, bardzo dużo pary idzie w gwizdek, tak? Czyli trzeba tłumaczyć ciągle na nowo, że nie o to chodzi, zamiast po prostu iść do przodu. I z tego punktu widzenia jest to strategia niestety bardzo skuteczna. To nie znaczy, że krok po kroku zmiany i tak następują.
13: Ma pani poczucie, że Unia Europejska dzisiaj ma wizję osiągnięcia równości płci? Czy ta kwestia w obliczu wszystkich problemów i wyzwań, które na nas czekają, gdzieś zeszła na dalszy plan w tym momencie?
14: Na pewno problematyka tak zwana miękka jest w tej chwili o wiele mniej dyskutowana niż jeszcze kilka lat temu. W momencie, kiedy na pierwszy plan wysunęło się bezpieczeństwo, zostało mniej miejsca na to, żeby zajmować się równością.
13: A z drugiej strony mówi pani o tym, że w problematyce bezpieczeństwa też powinno znaleźć się miejsce na
14: dokładnie,
13: równość.
14: Dokładnie, tylko że obojętnie jakim tematem Unia będzie się zajmowała, ten temat powinien mieć swój komponent również równościowy. I myślę, że powoli będzie do tego dochodziło. Bo jeszcze raz, myślę, że jest trudno mówić o całej Unii, bo mamy grupę państw, którym naprawdę zależy i które bardzo dużo robią. Mamy grupę państw, którym o wiele mniej zależy i mało robią. Wyciągamy tą jakąś średnią.
13: Tak, ten indeks.
14: Ten indeks, w którym trochę idziemy do przodu, czyli te państwa, które mają jeszcze ciągle słabe wyniki, jakoś próbują doszlusować do tych najlepszych, ale tym najlepszym z kolei nie zależy na tym, żeby stworzyć jakąś równą płaszczyznę dla wszystkich krajów, bo obawiają się, że na tym stracą. Tak? Bo jeżeli będzie powiedziane na przykład, że zatrzymamy się na poziomie 30%, jeżeli chodzi o udział kobiet w spółkach, no to kraj, który w tej chwili już ma 40%, powie hola, hola, ale dlaczego? My się wcale nie chcemy zatrzymywać. My nie chcemy, żeby Unia powiedziała, że to jest ten poziom, do którego mamy równać, bo będziemy mieć u siebie problemy, żeby dalej dążyć do czy dążyć do dalszych pozytywnych zmian. Także ten średni poziom jest takim papierkiem lakmusowym, pozwala nam patrzeć, gdzie jesteśmy, ale jednocześnie nie oznacza, że wszystkie kraje mają i będą stosować te same metody i na równym poziomie zajmować się tą problematyką. Raczej chodzi o to, żeby trochę pomagać tym, które na

0: Autopromocja.
1: Galicja Felix, Galicja Szczęśliwa, stworzyła sprzyjające warunki dla rozwoju politycznego i kulturalnego nie tylko Polaków, ale także Żydów i Ukraińców.
2: Są stworzone warunki, ale zobacz, Ukraińcy i Żydzi, ordynacja w Galicji w nich bardzo uderza. Żydów posłów jest 2,5%, to jest ponad 4 razy mniej niż ich udział w populacji.
1: Prawdziwa historia Polski.
3: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
6: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
5: Grzybica?
6: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
5: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
6: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
5: I jak ładnie się błyszczy.
6: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
5: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
7: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już

0: już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Andrzej Poczobut wrócił jako zwycięzca, mówił prezydent, wręczając odznaczenie dla uwolnionego z białoruskiej kolonii karnej dziennikarza. 8 osób zginęło w ciągu doby w rosyjskich atakach, informują ukraińskie władze. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, podczas górskich wędrówek uważnie patrzmy pod nogi. Na szlakach coraz częściej można natknąć się na żmije. Minęła 17. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego z rąk prezydenta podczas obchodów święta 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas ceremonii prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że Poczobut wrócił z białoruskiego więzienia jako zwycięzca.
6: Dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki był gotowy pójść do więzienia. Spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca. Jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej.
5: Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut został zatrzymany przez białoruskie służby w 2021 roku i skazany na 8 lat kolonii karnej za działalność na rzecz polskiej mniejszości i krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki. Na wolność wyszedł pod koniec kwietnia w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią. Konstytucja to nie tylko zbiór przepisów, ale przede wszystkim fundament państwa i symbol jego niezależności. W Polsce ma też wyjątkowe znaczenie historyczne. Konstytucja 3 maja uchwalona została w czasie głębokiego kryzysu. Była próbą uratowania państwa i pokazania, że Polacy potrafią się porozumieć ponad podziałami. Katarzyna Młynarczyk.
7: Dlatego zasługuje na tak ogromny szacunek. Jak podkreśla profesor Katarzyna Kura z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, już sam moment jej uchwalenia miał kluczowe znaczenie.
8: Przede wszystkim dlatego, że Konstytucja została uchwalona w dużym kryzysie politycznym. Była wyrazem naszej samodzielności na arenie międzynarodowej.
7: Ale nie tylko o niezależność chodzi. Równie ważna była zdolność do porozumienia.
8: Konstytucja 3 maja jest dowodem na to, że kompromis w polityce zawarty dla osiągnięcia wyższych celów jest jak najbardziej możliwy. To nie jest tak, że ci politycy się uwielbiali, kochali.
7: To właśnie ta zdolność do współpracy, nawet w najtrudniejszych momentach, sprawia, że Konstytucja pozostaje nie tylko dokumentem prawnym, ale też ważną lekcją odpowiedzialności za państwo. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
5: 8 osób zginęło, a 46 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę w ciągu ostatniej doby, informują ukraińskie władze. Śmiertelne ataki były wymierzone w obwody chersoński, odeski, doniecki i dniepropietrowski. Rosja użyła do ataków ponad 260 dronów, podały ukraińskie siły powietrzne. Kolejne duże szpitale przygotowują się do cięć w diagnostyce. NFZ miesiąc temu zmienił zasady z powodu oszczędności. Według tych nowych za każde nadwykonanie takich badań jak gastroskopia czy tomografia komputerowa płaci jedynie połowę stawki. Szpitale muszą się więc do tego dostosować, a da się to zrobić tylko poprzez cięcia. Prezes gdańskiego Kopernikusa Dariusz Kostrzewa mówił Radiu Z, że w przypadku podległych mu dwóch dużych szpitali do tej pory aż co trzeci pacjent był diagnozowany w ramach nadwykonania.
9: Czyli dwóch pacjentów w limicie, trzeci poza limitem. Jeżeli to stanowisko NFZ się utrzyma, no to będziemy musieli z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
5: W szpitalach Kopernikus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u okres oczekiwania na diagnostykę obrazową wynosił około 6 miesięcy. I na koniec informacji jeszcze przenosimy się w Tatry. Niedziela jest ostatnim dniem funkcjonowania kolei krzesełkowej w kotle gąsienicowym, co oznacza, że sezon narciarski dobiegł końca. Narciarze ekstremalni mogą jeszcze zjeżdżać tak zwanym szlakiem czerwonym z Rysów w rejon Czarnego Stawu. Od jutra do 22 maja będzie również nieczynna główna kolej linowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch. W tym czasie zaplanowano wiosenny przegląd techniczny urządzeń. To teraz jeszcze ostrzeżenia płynące ze strony Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wraz ze wzrostem temperatury podczas majowego weekendu na tatrzańskich szlakach coraz częściej można spotkać żmije. Na niżej położonych, na słonecznionych terenach te jadowite węże wygrzewają się w promieniach słońca. TPN apeluje do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wędrówek, przede wszystkim o uważne patrzenie pod nogi oraz dokładne sprawdzanie miejsca odpoczynku przed zejściem ze szlaku. W przypadku ukąszenia należy niezwłocznie wezwać pomoc w górach Topr, a poza nimi pogotowie ratunkowe. Poszkodowany powinien pozostać w bezruchu, co ogranicza rozprzestrzenianie się toksyny. Przyrodnicy podkreślają, że żmije nie są agresywne, a do ukąszeń dochodzi najczęściej na skutek nieostrożności człowieka. Statystyki wskazują, że jedynie niewielki odsetek takich zdarzeń kończy się poważnymi konsekwencjami. A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
10: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
11: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
5: W nocy miejscami przelotny deszcz na Pomorzu, a termometry pokażą od 7 stopni na wschodzie do 10 w centrum i 13 na zachodzie. Dla południowych regionów Podkarpacia i Małopolski wydano ostrzeżenia przed przymrozkami. W nocy lokalnie w obniżeniach terenu prognozowany jest spadek temperatury poniżej zera. Jutro najwięcej słońca na południowym wschodzie i w centrum, a w pozostałej części kraju miejscami zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem. Na północy i zachodzie miejscami występować będą też burze. Termometry pokażą jutro od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 26 stopni w centrum i na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam do 15 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
10: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
11: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
12: Raport drogowy TOK FM, Tomasz Pęska, zapraszam. Trwa akcja ratunkowa na autostradzie A2 po poważnym wypadku, do którego doszło pomiędzy węzłami Wartkowice i Emilia. Zderzyły się dwie osobówki i motocyklista. Cztery osoby zostały ranne. Doniesienia pomocy użyto m.in. lotniczego pogotowia ratunkowego. Autostrada w stronę Warszawy jest w tym miejscu zablokowana. Drogowcy zalecają objazd przez Wartkowice do Krajowej 91 albo do 72 i przewidują, że utrudnienia mogą potrwać jeszcze dwie godziny. To województwo łódzkie. Teraz przesuwamy się na południowy zachód, na trasę S52 pomiędzy Bielsko-Białą a Cieszynem, gdzie w związku z utrudnieniami jeszcze przez godzinę ruch będzie odbywał się lewym pasem. A skoro już na Śląsku jesteśmy, to jeśli kogoś będą zastanawiały widziane z drogi kłęby dymu, kawałek na południe za Częstochową, to Arkadiusz już o tym wspominał, ale wyklaruje tym, którzy nie usłyszeli przed pół godziną. Płonie las w okolicach miejscowości Chutki, to już 15 hektarów zajętych ogniem. W gaszenie zaangażowany jest samolot Lasów Państwowych. I zostając jeszcze na południu, trwa akcja ratownicza, tym razem na 40 pomiędzy Prudnikiem a Głogówkiem. Tam także wypadek z udziałem motocyklisty. Droga jest na razie zablokowana. Tyle na teraz. Do usłyszenia za godzinę.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
13: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka, a moim i Państwa dzisiejszym gościem jest profesor Marek Mikołajczyk, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza z Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
14: Dzień dobry.
13: A bohaterem dzisiejszego wieczoru będzie generał de Gaulle. I zacznę od dwóch cytatów. André Malraux, pisarz i bliski współpracownik generała od drugiej połowy lat 40., uważał, że de Gaulle był opętany Francją. A sam de Gaulle pisał o Francji tak. W ciągu całego mego życia noszę w duchu pewien obraz Francji. Dyktuje mi go zarówno uczucie, jak i rozum. Słuchając głosu serca, wyobrażam sobie, że Francja niczym księżniczka z bajki lub Madonna z fresków ściennych, przeznaczona jest do wzniosłych i niezwykłych losów. Instynkt każe mi wierzyć, że opatrzność stworzyła Francję do niedościgłych sukcesów, lub bezprzykładnych nieszczęść. Jeżeli zdarza się jednak, że jej poczynania stoją pod znakiem przeciętności, odczułam to jako absurdalną anomalię, za którą winę ponoszą błędy Francuzów, a nie geniusz ojczyzny. Ale i rozum, realistyczne spojrzenie na rzeczy mówi mi, że Francja jest tylko wówczas sobą, gdy znajduje się na pierwszym planie, że tylko wielkie poczynania są w stanie skompensować cechujący naród francuski skłonności do rozdrabniania swych sił, że kraj nasz, taki jaki jest w rzeczywistości wśród innych krajów, powinien pod grozą śmiertelnego niebezpieczeństwa mierzyć wysoko i nigdy nie uginać kolan. Słowem, w moim przekonaniu Francja nie może być Francją, gdy jest pozbawiona wielkości. Koniec cytatu. No faktycznie, chyba był Francją opętany.
14: No słowo opętany może nam się źle kojarzyć. Opętanie niekoniecznie ma taki pozytywny wydźwięk. Natomiast rzeczywiście Francją żył. No ten drugi cytat, oczywiście początek pamiętników wojennych de Gaulle'a, pierwsza strona, na którą bardzo często historycy się powołują po to, żeby zrozumieć de Gaulle'a, to co nim kierowało. I tam w zasadzie wszystko jest powiedziane. Możemy to nazwać opętaniem, ale dla mnie to jest taka pasja, która towarzyszy mu od początku, od dzieciństwa aż do jego ostatnich dni. Francja rzeczywiście nie może być Francją, nie będąc wielką, i całe życie de Gaulle'a będzie poświęcone temu, żeby o tę wielkość dbać, walczyć, chronić ją w zależności od momentów historycznych.
13: Sondaże wskazują, że uważa się go za jedną z największych postaci w historii kraju. Konkurować z nim może chyba tylko Napoleon.
14: Profesora... No i może Ludwik XIV.
13: O, być może. I Aleksander Hall kiedyś zadał takie pytanie, które też chciałabym postawić przed panem. Pisał tak. Można zaryzykować tezę, że postać de Gaulle'a rośnie wraz z oddalaniem się epoki, w której był prezydentem Francji. Dlaczego tak się dzieje?
14: No, w tym pytaniu zawarta jest już teza, mianowicie, że ta fascynacja de Gaulle'em rośnie. Pewnie tak jest, ale to też są momenty, kiedy rzeczywiście postać de Gaulle'a powraca, i takie momenty, kiedy być może jest on nieco na uboczu. Ale dlaczego...
13: A może to jest, panie profesorze, takie zapotrzebowanie na mężczyznę?
14: Tak, tak,
13: ja
14: właśnie.
13: Ja też
14: właśnie,
13: usiłowałam sobie odpowiedzieć
14: tak, właśnie
13: na to pytanie.
14: Chciałem to powiedzieć, że dzisiaj nie mamy mężów stanu. W wieku XX tych mężów stanu też było niewielu. Obok de Gaulle'a można byłoby wymienić może kilka innych osób, jak na przykład Churchill. A więc potrzebujemy tych mężów stanu. Jeśli ich szukamy, to myślimy o de Gaulle'u. Francuzi no nie mają innej alternatywy. Dla nich mężem stanu jest tylko de Gaulle, bo jednak Napoleon troszeczkę inna perspektywa, to były inne czasy. No ta wielkość de Gaulle'a no, bierze się stąd, że mimo błędów, jakie popełniał, odnosił wiele sukcesów. Był przede wszystkim tym, który sam tak o sobie mówił, dwukrotnie ocalił Francję. Po raz pierwszy w roku 1940, kiedy Francja przegrywa wojnę, kapituluje, on tworzy wolną Francję, on rzuca wyzwanie Petenowi i w zasadzie całemu niemalże światu, wszystkim, którzy są przeciwko niemu, a z nim jest tylko garstka. 18 czerwca 1940 roku, ten jego słynny apel, który wszystko zmienia. Do tej pory Charles de Gaulle, mało znany generał, staje się mężem stanu. Rozpoczyna się jego droga ku wielkiej karierze politycznej. Później, kiedy wycofuje się z życia politycznego na kilka lat, znowu powraca wojna w Algierii, zmusza go do ratowania Francji. W roku 1958 oznajmia, że gotów jest po raz drugi ocalić Francję. To się pamięta, mimo że różne jego działania, czy w czasie II wojny światowej, czy zwłaszcza po 1958 roku, chociażby maj 1968 roku, będą krytykowane, to jednak ta wielkość jego działań w tych niezwykle trudnych dla Francji momentach przeważa szale na jego korzyść. Poza tym, patrząc na nawet jemu współczesnych polityków, a zwłaszcza na współczesnych, był człowiekiem niezależnym, uczciwym, skromnym, myślącym długofalowo. Człowiekiem, który miał odwagę wycofać się, ustąpić, kiedy wiedział, że nie jest w stanie przeforsować swoich poglądów. Nie wiem, czy to tłumaczy, dlaczego nadal jest podziwiany, ale to jest jakiś element odpowiedzi, tak mi się wydaje.
13: Niektórzy twierdzą, że nie dwukrotnie uratował Francję, czyli stawał na czele państwa w sytuacji kryzysowej i sprostał tej sytuacji, ale trzykrotnie, bo uratował Republikę również w roku 68, gdy wyprowadził Francję z tego chaosu protestów drogą pokojową i bez rozlewu krwi. Ale jeszcze wrócę do takich swoich przemyśleń, bo pan powiedział o tych sukcesach, które on odnosił. A może chodzi w tej wielkości o motywację, o to, że on tego nie robił dla siebie, choć oczywiście na pewno też miał dla siebie uznanie, mówił, że jest mitem, legendą, ale że jego działanie było podporządkowane racji stanu, że nie można było mieć wątpliwości, że traktował politykę jako służbę Francji, którą chciał widzieć wielką, że nie czerpał z tego osobistych korzyści.
14: Zdecydowanie. Zresztą wszystkie świadectwa, jakie mamy, o tym świadczą. O wielkości de Gaulle'a świadczyli zarówno jego zwolennicy, których było wielu, ale także jego przeciwnicy. Wśród zarzutów, jakie stawiano de Gaulle'owi, były różne, ale nikt mu nie zarzucił tego, że robił coś dla siebie. Można było się z nim nie zgadzać, można było mieć inną wizję Francji, ale widziano, że to, co robił, robił to z myślą o Francji. A że przy okazji budował swój własny wizerunek, swój własny pomnik, to już jest inna sprawa.
13: Druga wojna światowa, bo chcę zapytać o to budowanie siebie jako przywódcy wolnych Francuzów, bo pan przed chwilą, panie profesorze, wspomniał o tym, że przecież był w roku 40 szerzej nieznany, to znaczy był generałem brygady, był znany w kręgach wojskowych, rzecz jasna, i pewnie politycznych, ale większość Francuzów nic o tym generale nie wiedziała. I chronologia wydarzeń jest taka, że 14 czerwca roku 40 armia niemiecka wkracza do Paryża. 16 czerwca Pétain został premierem Francji po uzyskaniu większości przez stronnictwo kapitulacyjne. 17 czerwca wygłasza przemówienie z prośbą o zawieszenie broni z III Rzeszą. Po raptem 38 dniach walki de Gaulle ewakuuje się drogą lotniczą z Francji do Wielkiej Brytanii dzięki pomocy Winstona Churchilla. I następnego dnia, 18 czerwca, wygłasza z Londynu ten słynny, też pan już o tym wspomniał, radiowy apel do narodu francuskiego wzywający do dalszej walki. I on musiał się zbudować społecznie i politycznie, tak? To znaczy oczywiście Brytyjczykom też był potrzebny ktoś, jakiś polityk francuski, który będzie elementem tej antynazistowskiej koalicji, jasna sprawa, ale to jest taki moment stwarzania, kreowania siebie jako przywódcy.
14: My wiemy, co wydarzy się później. Wiemy, że de Gaulle odniesie sukces wbrew wielu. Przecież ta jego droga przez kolejne lata do przejęcia władzy nad Francuzami, nad Francją w momencie wyzwolenia Francji była drogą niezwykle trudną, bo chociażby wspomniany Churchill, owszem, potrzebował kogoś takiego jak de Gaulle w roku 1940, no ale po pewnym czasie doszedł do wniosku, że zamiast de Gaulle'a mógłby być to ktoś inny. Podobnie myślał Roosevelt, który też był bardzo niechętny de Gaulle'owi, widząc w nim dyktatora, kogoś, komu obca jest demokracja. Miał przeciwko sobie Francję Wisi, autorytet marszałka Petena. No i chyba to, co najważniejsze, to może zabrzmi to niewłaściwie, ale miał przeciwko sobie Francuzów.
13: Bo przecież początkowo nieliczni się za nim opowiedzieli.
14: Oczywiście, ale ja nawet nie myślę tutaj o wojskowych czy politykach, urzędnikach, którzy albo znaleźli się w tym momencie w Londynie, albo przypłyną czy dolecą do Londynu w kolejnych dniach, ale mam na myśli zwykłych Francuzów. Mianowicie ci zwykli Francuzi stanęli po stronie Petena. Ten swego rodzaju apel, z jakim zwrócił się Peten do Francuzów 17 czerwca, mówiąc o tym, że Francja przegrała wojnę i trzeba szukać porozumienia z Niemcami, on spotkał się z takim bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony Francuzów, wymęczonych tymi kilkutygodniowymi działaniami wojennymi. A więc to będzie później pewien mit, który stworzy sam de Gaulle, kiedy będzie mówił na początku, że wielu Francuzów, później większość Francuzów, a już na końcu, że wszyscy Francuzi przy nim stali. No nie. Przy nim stało na początku kilka tysięcy osób, z czasem to będzie kilkadziesiąt tysięcy osób, ale jak być może z pewną przesadą, być może z pewną złośliwością, ale pewien francuski historyk napisał 40 milionów petenistów, no bo to niemalże wszyscy Francuzi w tym akurat momencie staną przy Petenie. To z czasem rzecz jasna się zmieni, ale początek jest niezwykle trudny.
13: To jeżeli pan poruszył ten wątek, to muszę koniecznie zapytać też o inną postać. Pierre Laval, czyli premier, który kiedy wojna dobiegnie końca, zostanie skazany na rozstrzelanie, bo marszałek będzie skazany na dożywocie, tak. Jan Zamoyski pisał tak. Francuzi mają bardzo wiele do zawdzięczenia Lawalowi. Po pierwsze dlatego, że stworzył im wygodną sytuację w okresie okupacji, biorąc na siebie wszystko to, co najgorsze, jeśli chodzi o współpracę z Niemcami. A potem zapłacił najwyższą cenę, stając się kozłem ofiarnym, na którego można było zwalić wszystkie winy, grzechy, świństwa. On uosabiał postawę dużej części Francuzów. Iść maksymalnie na współpracę z Niemcami, maksymalnie z niej korzystać, jak najwygodniej doczekać do zwycięstwa. Tylko on miał odwagę to artykułować. Mało tego, był gotów ponieść za to konsekwencje. No i on został rozstrzelany na dziedzińcu jednego z francuskich więzień w październiku 1945 roku. De Gaulle nie skorzystał z prawa łaski. Laval zresztą próbował wcześniej popełnić samobójstwo, ale go odratowano po to, żeby na noszach go na to miejsce egzekucji donieść, posadzić na krześle i rozstrzelać. Ale de Gaulle potem oddawał mu sprawiedliwość. Mówił, że on grał i przegrał, ale miał przynajmniej odwagę przyznać, że odpowiada za swoje czyny, niewątpliwie jako członek i premier rządu przy użyciu całego arsenału podstępów i wybiegów i trwając w nieprzepartym uporze usiłował na swój sposób służyć krajowi, oddajmy mu tę sprawiedliwość. A sam premier mówił tak. Ja, jak pan wie, to do dziennikarza postawiłem na tę kartę zakładając, że Niemcy muszą wygrać wojnę. Czy Niemcy ją wygrają? Tego nikt nie wie, jednakże sądzę, że tak właśnie będzie. Są dwaj ludzie, którzy mogą oddać przysługę swojemu krajowi. Generał de Gaulle i ja. Jeśli nie byłbym sobą, chciałbym być de Gaulle'em. To dobrze pokazuje tę niesamowitość sytuacji, w jakiej znaleźli się Francuzi i jak fantastycznie dzięki de Gaulle'owi z niej wyszli, tak? To znaczy kraj, który padł pod ciosem III Rzeszy, który kolaborował z III Rzeszą, który chciał jakoś bezpiecznie doczekać, stał się potem krajem opozycji międzynarodowej wywalczonej właśnie chyba przez postawę de Gaulle'a, który okupował Niemcy, który rozdawał karty w świecie powojennym.
14: bo kilka wątków nam się pojawiło. Wątek pierwszy, wątek Lawala. No, postać, owszem, na swój sposób tragiczna. Człowiek, który przed wojną zrobił dość poważną karierę, był ministrem, ale później wybiera kolaborację i z tym absolutnie się nie kryje. Mówił publicznie o tym, że jego życzeniem jest zwycięstwo Niemiec. Laval nie był faszystą. Laval stawiał na Niemcy, ponieważ uważał, że to we współpracy z Niemcami Francja może coś zyskać. Chodziło tylko o to, o pewien zysk, a nie żadne pokrewieństwo ideologiczne. We Francji byli wtedy faszyści, ludzie pokroju chociażby Jacques Doriot. To byli ludzie ideowo zaangażowani w sojusz z Niemcami, ale w przypadku Lawala tego nie było. Natomiast wydaje mi się, że nie tyle proces Lawala był tak istotny, co ja bym widział trzy inne procesy, na które należałoby zwrócić uwagę. No oczywiście przede wszystkim proces marszałka Petena, o którym pani wspomniała. On pierwotnie został skazany na karę śmierci, ale to de Gaulle ułaskawił go, to znaczy zamienił karę śmierci na karę dożywotniego więzienia, a więc tutaj jakby wziął pod uwagę tę wspaniałą kartę marszałka Petena z czasów I wojny światowej, bohater spod Verdun, ten, który wtedy uratował Francję. Pewnie też istotne były względy osobiste. Przez pewien okres czasu Petain był swego rodzaju mentorem, opiekunem de Gaulle'a, ale trzeba też przyznać, że ten proces Petaina był dla de Gaulle'a obciążeniem politycznym, obciążeniem też takim po prostu ludzkim. Kiedy wojna się kończy, kiedy Niemcy wycofują się z Francji, zabierają ze sobą marszałka Petaina, później on wyjeżdża do Szwajcarii i tutaj nie ma co do tego wątpliwości, że de Gaulle chciałby, żeby Petain w tej Szwajcarii pozostał, żeby nie wracał do Francji, bo wiedział, że proces Petaina będzie trudny, bo to będzie proces, w którym trzeba będzie poruszyć kwestie minionych 4 lat. A więc moim zdaniem to proces marszałka Petaina był ważniejszy od Lawala. Laval nie był politykiem, którego darzono by sympatią. Tutaj nikt szczególnie nie ubolewał nad jego losem, ale jednak w przypadku Petaina wyglądało to inaczej. Do tego też trzeba dodać...
13: Ja nie mówiłam, panie profesorze, że to był najważniejszy proces. Dla mnie to jest po prostu ilustracja tej niesamowitej francuskiej historii z okresu II wojny światowej.
14: No tak, bo tutaj jest drugi wątek. Jak sprawić, żeby zamienić 4 lata kolaboracji z Niemcami w narrację taką, że Francja sama się wyzwoliła i była sojusznikiem zwycięskich mocarstw.
13: O właśnie.
14: O właśnie. I to zrobił de Gaulle. Zrobił to de Gaulle. Pracuje nad tym od samego początku, od swojego apelu z 18 czerwca cały czas będzie podkreślał, że Francja to on. No tak troszeczkę w stylu Ludwika XIV, może nie powie wprost, że Francja to ja, ale cały czas mówił, że to on reprezentuje Francję, a nie Wisi. Wisi to są uzurpatorzy. Będzie się zwracał do Francuzów, będzie podkreślał to, że Francuzi jego wspierają. No i kiedy kończy się wojna, ta narracja zostaje przez Francuzów przyjęta z bardzo prozaicznego powodu, mianowicie lepiej stać po stronie zwycięskich mocarstw, być ich sojusznikiem, aniżeli należeć do przegranych i pozostać w tym kręgu wichistowskim. A więc no, mnie to nie dziwi, że Francuzi taką narrację przyjęli, aczkolwiek no prawda historyczna była dużo bardziej złożona. Tak jak już mówiliśmy wcześniej, zdecydowana większość Francuzów jednak przynajmniej na początku stanęła po stronie Wisi i Petena.
13: Profesor Marek Mikołajczyk jest moim i Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego.
15: To jest powtórka.
13: Reklama. Yeah.

0: Diplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Mamusia?
6: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Siedzisz codziennie w korku przez 2 godziny? To wyobraź sobie, że ból nie pozwala ci siedzieć. A hemoroidy przytrafiają się milionom Polaków. Wybierz Proctoglyvenol w granatowym opakowaniu, który leczy hemoroidy. Lek Proctoglyvenol działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Szybko usuwa przykre odczucia i leczy uszkodzone naczynia żylne hemoroidów. Lek Proctoglyvenol. Odzyskaj komfort siedzenia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Proctoglyvenol. Krem doodbytniczy oraz czopki. 1 gram kremu doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodorku. Jeden czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy. Wskazanie miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. Podmiot odpowiedzialny Recordati Island Limited.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Tu Małgorzata Rozenek-Majtam. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.

0: Psi, hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
1: Reklama.
2: To jest powtórka.
3: Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest profesor Marek Mikołajczyk, a bohaterem naszej rozmowy jest generał de Gaulle. Jestem postacią mityczną. Miał kiedyś powiedzieć o sobie. Niewątpliwie był to polityk, który cenił silną władzę wykonawczą. Nie szanował rządów parlamentarnych i mówiono o jego bonapartyzmie. No właśnie, czy ten bonapartyzm sprawił, że on w 1946 roku, zniechęcony do życia politycznego, się wycofuje?
4: Bonapartyzm. Tu jest sprawa szalenie dyskusyjna, no bo niewątpliwie...
3: Albo republikańska monarchia, bo i tak nazywano jego rządy.
4: To może bliższe byłoby prawdy, bo bonapartyzm to jednak rządy w innych czasach, kiedy nie było wolnych wyborów, jednak de Gaulle będzie rządził dzięki temu, że zostanie wybrany. No co prawda w czasie wojny tego nie było, ale już po zakończeniu wojny ma tę legitymizację ze strony narodu. No nie tylko dzięki referendum, jak to było w przypadku Napoleona, ale no dzięki temu, że został wybrany no, zgodnie z zasadami demokracji. Ale
3: tak. A może to jest tak, panie profesorze, że to jego charyzmatyczne przywództwo po prostu rozerwało ramy demokratyczne i dlatego on musiał się wycofać, bo nie, no, uważał się za skrępowanego.
4: Oczywiście. Tutaj ja może bym ten bonapartyzm troszeczkę na bok odłożył, aczkolwiek jest jakąś częścią składową poglądów de Gaulle'a na istotę tego, czym powinno być państwo, jaki powinien być przyszły ustrój Francji. Niewątpliwie u de Gaulle'a od samego początku widać taką fascynację przywództwem. Jak ważne jest przywództwo, czy dowodzenie w przypadku armii, to widać u niego już w momencie, kiedy rozpoczyna swoją oficerską karierę jeszcze przed I wojną światową, jako świeżo upieczony podporucznik, będzie organizował takie pogadanki dla żołnierzy i na tych pogadankach, w trakcie tych pogadanek będzie opowiadał o tym, jak ważne jest przywództwo w wojsku. W okresie międzywojennym napisze o tym książkę. A więc no bezwzględnie dla de Gaulle'a przywództwo jest czymś niezwykle istotnym. Na początku w kategoriach wojskowych, a później już, kiedy wkracza do polityki, w kategoriach politycznych. No trudno być przywódcą, obrońcą narodu, no bo przywódca ma być obrońcą narodu, jeśli nie ma się do tego wystarczających instrumentów, a takich instrumentów nie dawała ani Trzecia Republika, ani Konstytucja Czwartej Republiki. Odrzucono jego pomysł stworzenia takiego no, ostroju już typowo prezydenckiego. Wybrano no, praktycznie system taki sam, jaki funkcjonował w III Republice. A więc rzeczywiście on nie mieścił się w ramach parlamentarnych, dlatego że jego wizja przywództwa była zupełnie inna. Do tego musiał, do realizacji tej wizji musiał mieć zupełnie inne narzędzia i te narzędzia da mu Konstytucja V Republiki.
3: W 1958 roku doszedł ponownie do władzy. I teraz chciałabym porozmawiać o wojnie w Algierii. Trochę w kontekście o tym, o czym już mówiliśmy, czyli o de Gaulle'u jako mężu stanu. Andrzej Szeptycki pisał o tym problemie, wyzwaniu, który stanął przed generałem tak. Wiedział, że Francja, jeśli ma być wielka i skuteczna, musi pozbyć się balastu kolonii. Algieria była trudniejszym przypadkiem, stanowiła bowiem część Francji. Gdy de Gaulle doszedł do władzy, trwała tam regularna wojna, a wewnętrzny konflikt zbrojny groził samej Francji. Większość elit politycznych, od socjalistów do prawicy, chciała zachować w jakiejś formie francuską Algierię. I sam de Gaulle oczywiście zmieniał zdanie, bo wybrałam szereg takich cytatów na przestrzeni raptem kilku lat. Więc na przykład w czerwcu 58 roku de Gaulle woła: niech żyje Algieria francuska. W październiku 58 pytany o niepodległość Algierii odpowiada: może za 25 lat. W marcu 59 deklaruje: armia francuska nigdy nie opuści Algierii, a ja, generał de Gaulle, nie będę nigdy dyskutował z tymi panami z Kairu czy Tunisu. W kwietniu, czyli miesiąc później, mówi: jestem jedyną osobą mogącą przynieść rozwiązanie kwestii algierskiej. We wrześniu 59 uważam za konieczność proklamowanie prawa do samostanowienia mieszkańców Algierii, a w styczniu 60 rozwiązanie musi być francuskie. No i myślę sobie, że to właśnie cechuje mężów stanu, że oni muszą w pewnym momencie przestać się oglądać na sondażowe słupki, na wolę, życzenie wszystkich elit politycznych, na Kościół, chociaż może jeżeli chodzi o Francję, to nie ten przypadek. I muszą zacząć podejmować decyzje zgodnie z tym, co dyktuje im sumienie, przekonanie, wiedza, co będzie dobre dla kraju. I w pewnym momencie to de Gaulle musiał wziąć na siebie tę decyzję, że Algieria nie może być już francuska.
4: De Gaulle na początku, kiedy powraca do władzy, nie za bardzo wie, co można z Algierią zrobić. Stąd też jego wypowiedzi bardzo różne. On się zastanawia, analizuje sprawę. Te jego wypowiedzi są bardzo różnie też odczytywane. Niektórzy uważają, że jest zwolennikiem Algierii francuskiej, inni z kolei, że Algierii niepodległej. No, nawiązała pani do te jego wypowiedzi z czerwca 1958 roku, kiedy to przyjeżdża do Algierii, ale tutaj początek, pierwsze słowa są niezwykłe, kiedy de Gaulle mówi: zrozumiałem was. I jedni i drudzy uważają, że to właśnie ich zrozumiał. De Gaulle bardzo dobrze gra na tej dwuznaczności. No ale w pewnym momencie trzeba podjąć decyzję. Przypomnijmy, że na początku, kiedy rozpoczyna się ta wojna w roku 1954, w zasadzie nikt we Francji nie wyobraża sobie, żeby Francja utraciła Algierię. No przecież Algieria to jest Francja, to są te departamenty zamorskie Francji. Ale po kilku latach tej wojny, która jest wojną coraz bardziej kosztowną, przecież tam pojawia się kilkaset tysięcy żołnierzy francuskich, kiedy opinia publiczna dowiaduje się o różnych strasznych rzeczach popełnianych przez wojsko francuskie, opinia publiczna zaczyna się odwracać od tej idei Algierii francuskiej. Coraz więcej Francuzów dochodzi do wniosku, że Algieria to jest balast, którego trzeba się pozbyć. W przypadku de Gaulle ja myślę, że ważne są tutaj dwa czynniki. Pierwszy czynnik to taki czysty pragmatyzm. De Gaulle zdaje sobie sprawę z tego, że Algieria jest dla niego obciążeniem, jest balastem. Nie może on rozpocząć swojej wielkiej polityki, mając taki balast. Coś trzeba z tym zrobić. Druga rzecz to taka, że de Gaulle nie był w jakiś szczególny sposób przywiązany do Algierii. On raczej się uważał za człowieka północy. Oczywiście dobrze znał Afrykę Północną, dobrze znał Algierię, bo w końcu tam przebywał w czasach II wojny światowej. A ponieważ dobrze znał tę część Morza Śródziemnego, zapewne zrozumiał, że to nie jest przyszłość Francji, że tam Francja nie może zbudować swoich trwałych wpływów i wcześniej czy później będzie musiała się stamtąd wycofać. I ostatecznie podejmuje tę decyzję o samostanowieniu, propozycja, by to Algierczycy sami zadecydowali. Przy czym ma nadzieję, że Algierczycy z tych trzech propozycji wybiorą taką propozycję, która zakładała utrzymanie bliskich relacji z Francją. Tak się jednak nie stało, bo ostatecznie Algierczycy wybrali, i to 99% głosujących, całkowitą niepodległość, zerwanie z Francją.
3: Porozmawiajmy o tej Piątej Republice, czyli o tym systemie, w którym Francuzi funkcjonują do dziś. Pytanie, czy dlatego, że on im odpowiada ich naturze, czy też nie pojawił się nikt, kto chciałby zaproponować coś innego. O tym za chwilkę. Ta zasadnicza zmiana była taka, że umocniona została pozycja prezydenta. Już nie był wybierany przez ciało elektorskie, ale w wyborach bezpośrednich, i kadencja trwała 7 lat. To strasznie długo w warunkach demokratycznych, 7 lat. Dopiero od drugiej kadencji prezydenta Chiraca 5 lat. I nie wiem, czy ten system to była taka odpowiedź na wielką niestabilność ustrojową, z jaką Francja właściwie borykała się, no tak, powiedzmy to sobie, od Wielkiej Rewolucji Francuskiej, od roku 1789.
4: Powiedziałem przed momentem, że de Gaulle potrzebował narzędzi do tego, by móc realizować swoje plany. Nie wystarczyło mu to, by prezydent miał silne prerogatywy. Prezydent musiał też mieć czas. Być może de Gaulle uznał, że 5 lat czy 4 lata to zdecydowanie za mało, by móc realizować takie cele długofalowe. 7 lat jak najbardziej można w tym czasie dużo zrobić. Ja chciałbym też jeszcze na moment powrócić do tej decyzji o wyborze prezydenta w wyborach powszechnych. Ta decyzja z roku 1962 wejdzie w życie 3 lata później i wtedy odbędą się pierwsze wybory prezydenckie, ale to jest decyzja, która wywołała duże poruszenie. Wielu najbliższych współpracowników de Gaulle'a odradzało mu referendum w tej sprawie. Mówią, że to nie jest dobre rozwiązanie. Nawet jak popatrzymy na wynik tego referendum, bo 62% Francuzów było za tą zmianą, to w porównaniu z innymi wynikami tutaj raczej de Gaulle nie miał większego, jakiegoś szczególnego poparcia. A więc ta decyzja o wyborze prezydenta w wyborach powszechnych to była decyzja mocno kontrowersyjna i w najbliższym gronie de Gaulle, ale także Francuzi podchodzili do tego z pewną rezerwą. Ostatecznie ta propozycja przeszła. Ja myślę, że te 7 lat to było dobre wtedy rozwiązanie, by móc taką długofalową politykę prowadzić. Jak wiemy, de Gaulle nie dokończył swojego drugiego mandatu. I jedynym prezydentem, który dokończył 7-letnie dwa mandaty, był François Mitterrand. Ale to rzeczywiście 14 lat to było bardzo dużo i to na pewno wpłynęło na tę decyzję prezydenta Chiraca, żeby zmienić konstytucję i skrócić kadencję prezydenta do 5 lat.
3: W jednej z rozmów ze swoim ministrem, który na bieżąco sporządzał takie notatki ze swoich rozmów z generałem, powiedział tak, jesteśmy w monarchii, ale jest to monarchia elekcyjna. Jest ona całkiem innej natury niż monarchia dziedziczna starego reżimu. Ustanowiła nowy legitymizm, będący połączeniem z prawowitością przerwaną przez rewolucję. Ale ta prawowitość opiera się na ludzie. Odpowiada ten system Francuzom? Myśli pan, że de Gaulle odkrył tę francuską naturę i takie zapotrzebowanie właśnie na silnego prezydenta z 5-letnią, teraz krótszą niż rzecz jasna 7-letnia kadencja, ale 10 lat, to też jest kawał czasu, prawda?
4: Jest do przyjęcia. Czy to odpowiada Francuzom? Trudno powiedzieć. Jak na razie nie było jakiejś poważniejszej propozycji, by zmienić tę konstytucję. Natomiast ciekawe jest to, że ta konstytucja, taka właśnie monarchistyczna, dająca prezydentowi szereg prerogatyw w takich obszarach jak chociażby polityka zagraniczna czy bezpieczeństwo, możliwość rozwiązania parlamentu, a więc takie rzeczywiście królewskie niemalże prerogatywy, to, co było krytykowane przez opozycję, to okazuje się, że kiedy opozycja przejmuje władzę, chętnie będzie z tego korzystać. Ja mam tutaj na myśli François Mitterranda, który no, był wielkim przeciwnikiem politycznym de Gaulle. No, starli się w drugiej turze w roku 1965 i Mitterrand zarzucał de Gaulle'owi właśnie ten taki monarchistyczny styl uprawiania władzy, po czym jak on sam w końcu został wybrany prezydentem w roku 1981, no chętnie z prerogatyw tej konstytucji skorzysta i to później jemu będzie zarzucać się taki monarchistyczny styl sprawowania rządów. A więc co do Francuzów, tego do końca nie wiem, natomiast prezydentom jak najbardziej ta konstytucja i prerogatywy odpowiadają.
3: To teraz chciałabym zapytać o stosunek de Gaulle'a do Brytyjczyków. Może od Brytyjczyków zaczniemy i do Amerykanów także, bo to będą naczynia połączone. Bo w pewnym momencie mówiono nawet o takiej dużej niechęci de Gaulle'a do Wielkiej Brytanii i wskazywano na te związki brytyjsko-amerykańskie i na taki moment kulminacyjny, jakim miała być wojna o kanał Suezki w 1956 roku. Gdy Egipt go przejął, to Francja, Wielka Brytania próbowały wystąpiły zbrojnie, żeby odzyskać tę kontrolę nad kanałem, a Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki solidarnie zablokowały tę próbę. No i potem Francuzi i Brytyjczycy poszli różnymi drogami. Brytyjczycy stwierdzili, że trzeba po prostu postawić na jeszcze ściślejszy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, a de Gaulle uznał, że no nie można obdarzać Amerykanów takim całkowitym zaufaniem i że Europa musi być też niezależna. Oczywiście funkcjonować w ramach sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, choć zapewne za chwilę powiemy o wystąpieniu z NATO, no ale też budować własną siłę.
4: Sprawa Brytyjczyków to przypadek rzeczywiście szczególny, ale de Gaulle w pewnym sensie jest ofiarą historii. Urodził się w roku 1890, kiedy relacje francusko-brytyjskie no, nie były szczególnie dobre, kiedy ma 8 lat dochodzi do kryzysu w Faszodzie, który no, niemalże doprowadził do wojny francusko-brytyjskiej. W tym czasie we Francji no, głównym przeciwnikiem, rywalem nie są bynajmniej Niemcy, mimo że przecież co dopiero zakończyła się wojna francusko-pruska, ale po kryzysie w Faszodzie tym głównym rywalem jest Wielka Brytania. I to młode pokolenie Francuzów jest wychowane w takim antybrytyjskim klimacie. Zresztą w domu de Gaulle'a jest to bardzo mocno podkreślane, jakim to wrogiem dla Francji jest Wielka Brytania. To też powód, dla którego de Gaulle nigdy angielskiego się nie nauczył, bo mając do wyboru język, wybrał język niemiecki, a nie język angielski. To być może anegdota, ale ona też oddaje klimat, jaki de Gaulle'owi towarzyszył od dzieciństwa. Później czasy II wojny światowej, trudne relacje z Churchillem, próby pozbawienia go władzy, to wszystko rzecz jasna pozostawiło trwały ślad na polityce i psychice de Gaulle'a. Rywalizacja na Bliskim Wschodzie. Ta nieufność do Wielkiej Brytanii będzie się więc potęgować. No i kiedy Brytyjczycy postanawiają pozostać w tym ścisłym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, de Gaulle nie ma wątpliwości, że jeśli on zamierza współtworzyć tę Europę ojczyzn, to w tej Europie nie ma miejsca dla Brytyjczyków, bo Brytyjczycy są, jak on to ładnie określił, koniem trojańskim Ameryki.
3: A stosunek do Amerykanów?
4: Stosunek do Amerykanów, no przed wybuchem II wojny światowej de Gaulle nie ma jakichś specjalnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, nie ma tutaj jakichś odniesień z jego strony. Ale to się diametralnie zmieni w czasie wojny i to przede wszystkim pod wpływem polityki Roosevelta, tego, jak Roosevelt przez cały ten czas de Gaulle'a będzie traktował. No bo no trzeba sobie przypomnieć, że chociażby de Gaulle nie tylko, że nie był konsultowany, ale nie był poinformowany o przygotowaniu operacji lądowania aliantów w Afryce Północnej. Niewiele też wiedział o drugim froncie. Przecież były amerykańskie plany, by Francja znalazła się pod amerykańską okupacją w zasadzie. Dopiero no, de Gaulle'owi udało się ostatecznie Roosevelta przekonać, by jednak rządy nad Francją objął rząd francuski. To wszystko pokazało de Gaulle'owi, czym jest polityka amerykańska. I tutaj można byłoby zrobić taką dygresję do obecnej polityki Stanów Zjednoczonych. My się dziwimy, tak, że Stany Zjednoczone chcą Grenlandię, Wenezuelę, prezydent Trump rzuca tego rodzaju hasło. Ale przecież to jest wpisane, powiedziałbym, w DNA Stanów Zjednoczonych. Od samego początku jest to mocarstwo, które dokonuje ekspansji, a więc rozwija się na zachód kosztem terytoriów zajmowanych przez Indian, absolutnie nie biorąc pod uwagę tego, że to są ziemie mające swoich właścicieli. Zajmuje tereny należące do Meksyku. A więc co za problem wkroczyć do Afryki Północnej czy do Francji i przejąć nad tym kontrolę. De Gaulle zrozumiał amerykańską politykę i ona go przeraziła. On zrozumiał,

0: chodziło o wzmocnienie Stanów Zjednoczonych. I de Gaulle w czasie II wojny to zrozumiał i wiedział, że nie może liczyć na Stany Zjednoczone, dlatego trzeba zadbać o swoje bezpieczeństwo.
1: Zresztą on, i to też jest świetna ilustracja do tego, co dzieje się obecnie, odwoływał się do takiego pojęcia Europy Europejskiej, która miała być alternatywą dla Europy Atlantyckiej, czyli takiej podporządkowanej Stanom Zjednoczonym. Ta Europa Europejska to jest bliska współpraca państw europejskich, no ale właśnie ta Europa Europejska to jest bliska współpraca państw europejskich pozostających rzecz jasna w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, ale też to jest Europa, która ma ambicje odgrywania samodzielnej roli.
0: Zdecydowanie. Tutaj, no, mówiąc Europa Europejska, miała na myśli oczywiście Europę francuską, czyli to Francja miałaby stać na czele tej Europy kontynentalnej. Niewątpliwie był zwolennikiem czegoś, co można by określić partnership, natomiast odrzucał ideę leadership tego. Europa nie może być wasalem Stanów Zjednoczonych. Europa może i musi być partnerem Stanów Zjednoczonych, ponieważ jednak Stany Zjednoczone nie uznają takiego partnerstwa, De Gaulle w pewnym momencie podejmie odpowiednie kroki. Tutaj już wspominaliśmy o wycofaniu się Francji ze struktur militarnych NATO.
1: Profesor Marek Mikołajczyk był z nami, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawała Anna Piekutowska. I oczywiście zapraszamy państwa za tydzień, w każdą niedzielę tuż po 17:00, a teraz już dobrego wieczoru.
2: To jest powtórka.
3: Reklama.
4: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
6: Oj, dzisiaj mi wykonam hybrydę. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
5: Grzybica?
6: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
5: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
6: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
5: I jak ładnie się błyszczy.
6: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
5: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
7: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 do paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
10: Majówka tuż, tuż? Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
12: To co, Marian? Rowery?
13: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
12: A raty jakie mają?
13: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
12: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
13: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

kierowco. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Yeah.

0: to macie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce. Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 4 osoby zostały ranne na skutek strzelaniny w południowej części Londynu. O tym na początek informacji. Powołana przy prezydencie Rada do spraw nowej konstytucji ma opracować projekt nowej ustawy zasadniczej. Jutro początek egzaminów maturalnych. W informacjach porady, jak radzić sobie ze stresem. Minęła 18. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Na początek doniesienia z Wielkiej Brytanii. 4 osoby zostały ranne w wyniku nocnej strzelaniny w Brixton w południowym Londynie. Jeden mężczyzna znajduje się w stanie zagrażającym życiu, podał portal stacji BBC. Jak przekazali świadkowie zdarzenia, 7 strzałów padło z przejeżdżającego samochodu. Przy ulicy Cold Harbour Lane, gdzie doszło do strzelaniny, miało miejsce spotkanie przy grillu, w którym uczestniczyły całe rodziny. Policja prowadzi również śledztwo w sprawie napadu z użyciem noża, który miał miejsce godzinę później na pobliskiej ulicy Acre Lane, gdzie znaleziono 33-letniego mężczyznę z licznymi ranami kłutymi. Funkcjonariusze badają, czy oba ataki były ze sobą powiązane. Na chwilę obecną policja nie dokonała w tych sprawach żadnych aresztowań. Karol Nawrocki nawołuje do zmodernizowania obecnie obowiązującej konstytucji. Ma w tym pomóc powołana przez niego Rada do spraw nowej konstytucji, która w czasie prezydentury Nawrockiego ma wypracować nowe przepisy.
3: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji. Konstytucji nowej generacji roku 2030. Jeśli czytamy konstytucję 3 maja, to wyczytamy w niej, że nawet jej wielcy twórcy, przyjmując konstytucję 3 maja, mówili, że w ciągu 25 lat musi odbyć się Sejm Konstytucyjny, który zmodernizuje Konstytucję 3 maja. Dopasuje ją.
2: Do inicjatywy powołania Rady odniósł się m.in. premier Donald Tusk, który apeluje do prezydenta i opozycji o przestrzeganie obecnie obowiązującej konstytucji z 1997 roku. A obecna ustawa zasadnicza dzieli władzę wykonawczą między prezydenta a rząd, co bywa źródłem sporów o zakres uprawnień, szczególnie w polityce zagranicznej i obronnej. To najczęstsza opinia, którą formułują politolodzy. Zdaniem doktora Tomasza Słupika z Uniwersytetu Śląskiego, w Polsce mamy system parlamentarno-gabinetowy, ale niekonsekwentny. Jak zauważa politolog, prezydent ma weto, natomiast jego inicjatywa ustawodawcza jest na papierze, ale jak dodaje, to i tak nie jest najgorsze.
4: Premier z prezydentem jakby dzielą się kwestiami obronnymi i spraw zagranicznych. To już widzieliśmy w czasach prezydentury Lecha Kaczyńskiego i to widzimy dzisiaj. Karol Nawrocki jest, można by powiedzieć, zawodnikiem w tej materii wagi ciężkiej i właściwie robi wszystko, żeby ten konflikt po prostu był podsycany.
2: Jak podkreśla dr Tomasz Słupik, Prawo i Sprawiedliwość obnażyło też pewną słabość konstytucji.
4: Właściwie można w Polsce było zdemolować zarówno system wymiaru sprawiedliwości. Można było zdemolować Trybunał Konstytucyjny, można właściwie było przejąć Sąd Najwyższy, mimo że w tej konstytucji na papierze są bezpieczniki takie jak na przykład KRS.
2: Jednocześnie według politologa w obecnym układzie politycznym zmiana konstytucji nie jest możliwa. Polska wzmacnia swoje możliwości w kosmosie. Kolejny satelita dla wojska trafił na orbitę. Co to oznacza w praktyce? O tym Marcin Starzec.
5: 4 satelita polsko-fińskiej firmy ICEYE został wyniesiony na orbitę z bazy Vandenberg Space Force Base w Kalifornii. Start odbył się w ramach misji realizowanej przez SpaceX. Jak podkreśla szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, to część budowy systemu satelitarnego Polsaris. Dzięki niemu wojsko może obserwować Ziemię przez całą dobę, niezależnie od pogody czy pory dnia. To możliwe dzięki technologii radarowej SAR, która widzi nawet przez chmury czy dym. Wiceminister Cezary Tomczyk podkreśla, że to duża zmiana, bo jeszcze 2 lata temu Polska nie miała żadnych takich satelitów, a do końca roku ma ich być 9. System ma wspierać nie tylko wojsko, ale też działania kryzysowe i bezpieczeństwo państwa. Marcin Starzec, TOK FM.
2: Już jutro startują egzaminy maturalne, to dla wielu okres zwiększonego stresu. Chociaż może on pomóc w mobilizacji i skupieniu, jego nadmiar bardziej szkodzi niż pomaga. Jeśli stres przed maturą jest zbyt duży, można go obniżyć za pomocą ćwiczeń, przypomina dr Klara Królewiak-Decji z Uniwersytetu SWPS.
6: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
2: Według psycholożki w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku czy zapachu otoczenia. W stresie zapominamy o tym, co tu i teraz, a przywrócenie tej perspektywy stabilizuje pobudzenie. Rozstawiony z numerem 6 Hubert Hurkacz przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6, 4-6 w finale Challengera ATP 175 na kortach ziemnych we włoskim Cagliari. Spotkanie 63 w rankingu ATP polskiego tenisisty ze 103 w tym zestawieniu reprezentantem gospodarzy trwało godzinę i 44 minuty. Wrocławianin, niegdyś klasyfikowany w czołowej dziesiątce rankingu ATP, rzadko występuje w turniejach rangi Challenger, ale w tym roku zdarzyło się to już po raz drugi. 9 marca przegrał w swoim inauguracyjnym pojedynku w Capcana na Dominikanie. Na Sardynii 29-letni wrocławianin otrzymał tak zwaną dziką kartę. A teraz czas na prognozę pogody.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
7: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
2: W nocy miejscami przelotny deszcz na Pomorzu, a termometry pokażą od 7 stopni na wschodzie do 10 w centrum i 13 na zachodzie. Dla południowych regionów Podkarpacia i Małopolski wydano ostrzeżenia przed przymrozkami. W nocy lokalnie w obniżeniach terenu prognozowany jest spadek temperatury poniżej zera. Jutro najwięcej słońca na południowym wschodzie i w centrum, w pozostałej części kraju miejscami zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem. Na północy i zachodzie miejscami mogą występować też burze. Termometry pokażą jutro od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 26 w centrum i na wschodzie. Chłodniej nad morzem do 15 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
7: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
8: Raport drogowy TOK FM, Tomasz Węskę, zapraszam. Niestety nadal nieprzejezdna jest A2 w stronę Warszawy. To pokłosie wypadku z udziałem dwóch osobówek i motocyklisty, do którego doszło pod Łodzią. Trzeba zjechać z trasy, no i objechać miejsce kraksy przez Wartkowice, w zależności od tego, jak komu wygodniej, albo 91, albo 72. Z kolei po drugiej stronie Łodzi, na tej samej trasie, jest bardzo duże natężenie ruchu przed Strykowem. Zdecydowanie widać już powroty z Majówki. Przed Warszawą korkuje się S8 na wysokości Wyszkowa i S7 z różnym natężeniem już od Nowego Dworu Mazowieckiego. Podobnie na A4 przed Krakowem, choć w Majówki bywało już gorzej. Nadal bardzo duży ruch na A1 na Pomorzu w stronę południa, więc ostrożnie operujemy gazem i zachowujemy czujność. Także za Toruniem, bo za Lubiczem też panuje zgęstka. Pierwszego dnia Majówki policja odnotowała 66 wypadków, zginęło 5 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Zwłaszcza Pomorze było pechowe dla kierowców, wypadków i kolizji było więcej niż przed rokiem. Postarajmy się więc wspólnie, by przynajmniej powroty były bezpieczne.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Proszę Państwa, nie tak dawno rozmawiałam o alergii z moim gościem, ale czas tak szybko mija. 5 maja, Światowy Dzień Astmy, rozmawiamy dzisiaj o astmie. Rozmawiam z panem doktorem Piotrem Dąbrowieckim. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa.
9: Panie specjalistą alergologiem, przewodniczącym Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP, a pracuje pan w Wojskowym Instytucie Medycznym.
10: Tak jest.
9: Jakieś hasło ma tegoroczny Dzień Astmy?
10: Tak, tegoroczny Dzień Astmy ma hasło leczenie przeciwzapalne, dostępne dla wszystkich pacjentów, nadal pilna potrzeba, czyli widzimy, że ponad połowę chorych na astmę nie może korzystać z inhalatora, bo nie wie, że ma astmę. Aha, bo ma kaszel, świsty i duszności, tak?
9: Bo jak pan powiedział dostępne dla wszystkich pacjentów, pomyślałam, że połowa czeka w kolejce, prosi, chce korzystać, leczcie mnie i tak dalej, a z jakichś powodów leczenie jest niedostępne. A pan, oni po prostu nie wiedzą.
10: Oni nie wiedzą, że są chorzy, tak? To jest połowa chorych. Z tych, którzy z kolei wiedzą, że są chorzy, czyli wiedzą, że u podstawy kaszlu, świstów, duszności leży astma, niestety dość szybko rezygnują z terapii. Czyli godzą się ponownie na jakieś objawy, bo przychodzą do doktora, mówią: panie doktorze, mam kaszel, duszności, doktor rozpoznaje astmę, daje leki, a pacjenci przestają je stosować.
9: A dlaczego?
10: Bo im się poprawiło.
9: A, wyleczony jestem.
10: Tak zakłada pacjent, ale to nie jest prawda, bo astma, jak jest prawidłowo rozpoznana, to trwa do końca życia pacjenta. Ja mam od drugiego roku życia astmę i będę miał ją do śmierci, tak? Więc muszę brać leki wtedy, kiedy mam objawy. Czasami jak mam więcej objawów, biorę je regularnie, ale pacjenci tego nie robią. Do 90% pacjentów modyfikuje lub odstawia leczenie, po roku czasu. Więc dlatego zawołanie Światowego Dnia Astmy jest takie: pacjencie, bierz leki, bo inaczej będziesz miał kaszel, świsty, duszności, albo rozwinie się u ciebie ciężka postać astmy, która może cię zabić, albo będziesz nadużywał krótko działających leków ratunkowych, które oczywiście ratują cię, kiedy sobie psikasz innym lekiem, który rozszerza na siłę oskrzela, ale lepiej nie mieć w ogóle tego problemu. Stąd też to są te dwie duże grupy pacjentów, do których apelujemy przy okazji Światowego Dnia Astmy.
9: No dobrze, ale odpowiedź na pytanie, jak sprawić, by te osoby A, dowiedziały się, B, leczyły, zwłaszcza w tej swojej pierwszej części, jest zależna nie tylko od lekarza jako lekarza takiego, ale ona jest jakoś zależna od funkcjonowania całego systemu opieki zdrowotnej. No z jakiegoś powodu ten ktoś albo nie wie i nie ma jakieś objawy, z którymi nic nie robi, bo uważa, że jakoś z tym żyje.
10: Tak, tak? Bo astma zmienną jest i to jest największy problem. Czyli rozmawialiśmy miesiąc temu o alergii. Wiemy, że alergia dotyczy nosa, ale dotyczy również płuc. I taka osoba, która ma katar, kichanie, uzawienie, a dodatkowo ma kaszel, czasami trudno jej się oddycha, ma zarówno alergiczny nieżyt nosa, jak i astmę oskrzelową. Alergia wiedzie do astmy. I teraz, ten pacjent może mieć objawy tylko wtedy, kiedy idzie na spacer, spotyka pyłek brzozy, teraz jest intensywne pylenie tego alergenu, kurczą się jego oskrzela i ma duszność. Wraca do domu, nie ma duszności. I jedzie samochodem do doktora, klimatyzowanym, parkuje w garażu, idzie do niego, czeka sobie spokojnie, nie ma duszności. To doktor mówi, weź się człowieku, zdecyduj. Masz duszności, czy ich nie masz? Masz kaszel, czy nie masz kaszlu? A on mówi, teraz nie mam. A doktor mówi, okej, no to zobaczymy. I od momentu, kiedy pojawiają się pierwsze objawy, do rozpoznania mija w Polsce 7 lat. To jest za długo.
9: O matka. Nie, no ja się śmieję, ale tu nie śmieszę, go nie ma 7
10: to
9: lat.
10: To straszne
9: jest. W życiu bym nie przypuszczała. No ale też czasem może jest taka sytuacja, że pacjent, zwłaszcza mając podobne przypadki gdzieś w rodzinie wśród znajomych, mówi, po prostu mam alergię. A nie przychodzi mu do głowy tam żadna astma. Tak. Astma to brzmi
10: to
9: o wiele gorzej niż...
10: Ale... dusi się, leży w szpitalu, kroplówka. To, oczywiście są tacy pacjenci. To jest astma ciężka, do której wiedzie nie leczenie astmy łagodnej. A 60% ma astmę łagodną. Ma objawy raz w miesiącu, raz na dwa tygodnie, raz na tydzień, ale nie codziennie.
9: Ale pan powiedział takie zdanie, alergia prowadzi do astmy.
10: Tak jest.
9: Czyli jaki procent osób chorych na alergię zachoruje na astmę?
10: Patrząc na osoby z najczęstszą chorobą alergiczną, czyli alergicznym nieżytem nosa, to jest mniej więcej 28% społeczeństwa.
9: Ma alergiczny nieżyt nosa?
10: Tak, prawie 1/3 Polaków ma alergiczny nieżyt nosa, a 12% leczy się na astmę. Czyli to jest ponad 4 miliony osób mieszkających w Polsce ma astmę. Rozpoznanie J45, czyli astma oskrzelowa, w NFZ-cie ma tylko 2 200 000, czyli 1 800 000 jeszcze nie wie, że u podstawy kaszlu, świstów, duszności leży ta choroba i nie bierze leków. Dlatego zawołanie Światowego Dnia Astmy, dostęp dla wszystkich. Rozpoznaj astmę, daj leki przeciwzapalne, uwolnij pacjenta od objawów, bo z astmą można żyć 100 lat bezobjawowo, tylko trzeba ją leczyć. Jak jej nie leczymy, to są powikłania, zdarzają się też zgony.
9: No dobrze. No my tu mówimy o tym, bo jest Światowy Dzień Astmy, no i właściwie tylko do takiego mówienia, tylko do edukacji, by ludzie nie lekceważyli takich objawów, może się ograniczyć nasze działanie, czy jeszcze do czegoś?
10: No na pewno do pobudzenia samoświadomości, tak? Czyli jeżeli pacjent, który nas słucha, czy znaczy osoba...
9: No osoba, bo się osoba, nie uważa za żadnego
10: oczywiście.
9: Pacjenta.
10: Osoba, która nas słucha, zastanowi się, czy miewa takie incydenty, kiedy ma kaszel, świsty, duszności, przynajmniej dwa objawy jednoczasowo występujące. Jeżeli się okaże, że tak, to znaczy, że może mieć astmę. To jest choroba, którą rozpoznajemy na podstawie wywiadu. I wtedy idzie do swojego lekarza rodzinnego, mówi: panie doktorze, mam kaszel, świsty duszności, kiedy spotkam kota, kiedy biegam, a teraz jest kwiecień, leci mi z nosa i kaszle. Co to jest, panie doktorze? No i doktor mówi: to może być astma. Daje leki, objawy znikają i pacjent myśli: minęło, rozwiązałem swój problem, tak? I wraca za rok. Tylko że jeżeli tak robimy kolejny rok, to ta astma postępuje. Z łagodnej robi się umiarkowana, czyli objawy już uwalniają się od alergii. Po prostu to jest proces zapalny, to jest obrzęk błony śluzowej, nadmiar wydzieliny. Ten pacjent choruje już poza okresem alergicznym. No i wtedy mówi: przeziębiłem się, słaby jestem, mam niedobór odporności, a nie myślę o tej najczęściej występującej chorobie wśród młodych dorosłych. Astma jest najczęściej występującą chorobą wśród młodych dorosłych.
9: No tutaj pewną ścieżkę pan przedstawił, ale ja panu przedstawię inną. Lekarz mówi: proszę pana, to pan ma alergię, to w takich momentach kota niech pan unika, a w takich momentach to niech pan sobie wcześniej kupi, są takie nawet bez recepty, pan sobie kupi środki w aptece i niech pan to stosuje. Koniec, kropka. No tak też podejrzewam bywa.
10: Ależ oczywiście i tak mówią pacjenci. Raport, który wykonaliśmy parę lat temu, właśnie mówi, że tak pacjenci są leczeni. Niestety tylko połowa specjalistów, lekarzy update'uje swoją wiedzę i tylko 25% lekarzy rodzinnych. Czyli pacjent z tymi objawami, idąc do lekarza, ma największą szansę trafić lekarza, który uczył się 20 lat temu o tym, że na astmę to zawsze trzeba dać krótko działający lek ratunkowy i tak go leczy. Ale my wiemy już od 5 lat, że tak nie wolno leczyć, bo to szkodzi pacjentowi. To powoduje rozwój ciężkiej postaci astmy. To powoduje, że pacjent żyje pod dyktando choroby. I on tu i teraz rozwiązuje tymi lekami krótko działającymi swój problem, ale to nie zmienia faktu, że on razem z tym lekiem powinien dostać lek przeciwzapalny, a my dajemy mu teraz podwójne leczenie, czyli lek przeciwzapalny i lek rozszerzający oskrzela w jednym. I to jest panaceum na astmę w 2026 roku.
9: No tak, ale ja wrócę do tych przyczyn, dlaczego połowa nie jest leczona. Edukacja konieczna jest nie tylko dla zwykłego człowieka, ale także dla lekarzy potrzebna jest im edukacja.
10: Zdecydowanie zgadzam się.
9: Myśmy już to mówili o tym ileś lat temu i tak co jest. Polepszyło się?
10: Trochę.
9: To pan jeszcze między innymi ten kaganek oświaty. No tak, no, także dla lekarzy.
10: Trochę tak. No sam mam astmę, sam leczę się na alergię, więc mnie trochę bardziej boli niż innych, tak? Mhm. Więc trochę bardziej staram się znaleźć rozwiązanie dla siebie, tak? Ale również znaleźć rozwiązanie dla moich pacjentów, którzy po prostu nie chcą żyć pod dyktando choroby. I współczesna medycyna, współczesna pulmonologia, alergologia daje im tą możliwość. Tylko muszą leczyć się z zastosowaniem leku przeciwzapalnego wraz z lekiem rozszerzającym oskrzela, tak zwana terapia SMART-MART, czyli steryt i lek rozszerzający oskrzela. I wtedy będą żyli długo i szczęśliwie.
9: Proszę państwa, za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy. Naszym gościem jest pan dr Piotr Dąbrowiecki, alergolog z Wojskowego Instytutu Medycznego.
11: Autopromocja.
12: Filozof, prawnik, zdradził Ilona Muska, mentor Marka Zuckerberga, człowiek, który wyniósł do władzy J.D. Vance'a i jako pierwszy z Doliny Krzemowej jeszcze w 2016 roku publicznie poparł kandydaturę Donalda Trumpa na prezydenta.
13: Amerykańskie media pisały o nim: prawdziwy złoczyńca z Bonda.
12: Jak bardzo Peter Thiel ma wpływ nie tylko na Biały Dom, ale także na polityczne trendy w innych częściach świata.
13: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
11: Autopromocja.
0: Reklama.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
18: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
22: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
23: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
24: Gotowi na majówkę?
25: Tak!
24: Hamak?
25: Jest!
24: Grill?
25: Jest!
24: Zdrapki i gry Lotto?
25: Są!
26: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Minęło 18.20, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Samolot Lasów Państwowych Dromader pomaga gasić pożar lasu w Chutkach w powiecie częstochowskim. Samolot zrzuca wodę na najbardziej zagrożone odcinki, a ogień objął ponad 15 hektarów młodnika. Akcję gaśniczą, jak podkreślają służby, utrudniają wiatr i trudno dostępny teren. Premier Donald Tusk, który przebywa z wizytą w Armenii, spotkał się z premierem Kanady Markiem Carneyem. Jutro obaj wezmą udział w obradach Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Przy okazji szczytu Tusk przeprowadzi rozmowy również z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem i prezydentem Turcji Recepem Erdoanem. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-latek zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim. Prokurator zastosował wobec mężczyzny dozór policyjny. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły dwie osoby. Kolejne informacje w TOK FM o 18.40.
28: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Jesteśmy z powrotem na antenie. Pan dr Piotr Dąbrowiecki, alergolog, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP, także Wojskowy Instytut Medyczny. Ja sobie przypominam, gdyśmy spotykali się o dobrych kilka lat temu. Mi się to tak czas dzieli przed pandemią i po. Wielu ludziom chyba, prawda?
10: Dużo przed pandemią, tak.
9: Tak, a to było dużo przed pandemią. To były nasze pierwsze spotkania. I wtedy to, co mnie uderzyło, to te momenty, gdy pan mówił, że chorzy, załóżmy, że jest to osoba, która wie, że ma tę chorobę i tak dalej, że ona na przykład nie umie stosować inhalatora, że ona nie umie podać sobie odpowiednio środków. Wydawało mi się to dziwne, że nikt jej nie nauczył, czy to jest tak skomplikowane. I to obraca w niwecz, no jakby to leczenie. Dalej tak jest? Czy to się poprawiło?
10: Niestety dalej tak jest. Dalej tak jest. I to jest przerażające, że mimo, że mija już 30 lat, a właściwie 30, to jest 31 rok, kiedy powstały wytyczne GINA, czyli tej organizacji na rzecz zwalczania astmy, gdzie już wskazano, że mamy trzy filary leczenia astmy. Rozpoznane, wczesne, dobrze rozpoznane, odpowiednie leczenie i edukacja. Więc ten stołeczek na trzech nogach, jeżeli nie ma edukacji, pacjent się wywraca, ma zaostrzenia, źle się leczy, tak? I nadal jest problem z tym, że jak rozpoznajemy pacjenta astmę, to jakoś tak zapominamy mu pokazać, jak brać lek. Ja staram się u wszystkich pacjentów w momencie, kiedy stawiam rozpoznanie, daję inhalator, pokazać mu, jak brać lek i na kolejnej wizycie sprawdzam, jak pacjent bierze ten lek. No i teraz... Czy to jest typowe? No nietypowe, tak? Bo gdyby było typowe, to byśmy w ogóle na ten temat nie rozmawiali. Niestety tylko 1/3 lekarzy specjalistów tak robi. Badania, które robiliśmy dwa lata temu na zjeździe pulmonologiczno-alergologicznym, wskazały, że na pytanie, czy edukujesz pacjenta, 99% mówi, edukuje pacjenta. No tak. Na pytanie schowane, tak, skrzyżowe, czy tak robisz, tylko 30% dało odpowiedź. Aha. Czyli my deklaratywnie chcemy to robić jako lekarze, ale z różnych względów. Mam 70 pacjentów jako lekarz rodzinny, mam dużo na głowie jako specjalista, nie edukuję. Stąd też ja się cieszę, że powstała opieka koordynowana, gdzie pielęgniarki mogą edukować pacjenta. Czyli ja jako lekarz specjalista, który przyjeżdża do POZ-u, mam chorych na astmę, mam chorych na POHP, i ja daję inhalator, edukuję pacjenta, ale jedna raz nie wystarczy. I ja piszę karteczkę. Proszę o edukację i pani pielęgniarka to robi. To jest jakiś pomysł. Za 5-10 lat to rozwiąże problem, ale na tą chwilę nadal wielu pacjentów, to jest mniej więcej 60% pacjentów, nie wie jak prawidłowo stosować lek, bo jak sprawdzam tak randomowo, to okazuje się, że popełnia jeden błąd krytyczny, a wystarczy jeden błąd krytyczny, żeby mając dobre rozpoznanie, dobre leczenie zapisane, pacjent nie był leczony.
9: A można nauczyć się z takiego filmiku w internecie?
10: Można i zachęcam pacjentów. Mogą wejść na naszą stronę www.astma-alergia-pohp.pl i sobie ten film odtworzyć. I będą już wiedzieli, jak to zrobić, ale za każdym razem moja prośba do Państwa, którzy macie astmę, nas słuchacie, pójdźcie do swojego lekarza, rodzinnego, specjalisty, pokażcie mu, jak bierzecie lek, a on skoryguje Was pod kątem tego, czy robicie błędy krytyczne i w tym momencie będziecie mogli normalnie funkcjonować ze swoją astmą.
9: Zaraz, do rodzinnego też?
10: Do każdego lekarza.
9: A jak do każdego? No, każdy potrafi, ale to wcale nie jestem
10: no to
9: taka
10: jest
9: pewna.
10: Tak. No oczywiście, lepiej specjalista niż lekarz rodzinny, bo my jako specjaliści jesteśmy uczeni, zdajemy z tego egzaminy.
9: No
10: tak?
9: Te pielęgniarki, o których pan mówi, to też nie są osoby, które pracują w przychodni lekarza pierwszego kontaktu. To nie te osoby.
10: To chyba są te.
9: Są, były szkolone?
10: Były. Te, które, no ja osobiście pracuję w dwóch miejscach i ja osobiście szkoliłem pielęgniarki. 4-godzinny kurs taki na temat opieki nad chorymi z astmą, z POHP, gdzie uczyłem, jak każdy inhalator
9: no, ale
10: zastosować.
9: Ale pan pracuje w placówce, która zatrudnia specjalistów,
10: no,
9: a ja mam na myśli placówkę lekarza rodzinnego, przychodnia.
10: No niestety to nie jest tak dobrze. Czyli no dobrze jest znaleźć ośrodek referencyjny, gdzie lekarze wiedzą, jak brać leki, gdzie pielęgniarki wiedzą, jak pouczyć pacjenta w zakresie prawidłowej inhalatoterapii.
9: A proszę mi powiedzieć, bo tego się też ludzie obawiają. I ta wiadomość, która padła z pańskich ust. Na astmę się choruje do końca życia.
10: To
9: i
10: prawda.
9: Trzeba brać leki. A ludzie mówią, rany boskie, nie będę sobie niszczył wątroby. Nie będę, bo to wszystko ma skutki uboczne. Jakie skutki uboczne mają te leki?
10: To już tłumaczę.
9: Bo tam, gdzie się pojawiało dawniej jeszcze słowo steryt, to w ogóle ludzie się już tak bali, że szkoda mówić. No ale teraz...
10: Tak, teraz jest też steryt, bo właśnie dlatego jest takie zawołanie Światowego Dnia Astmy, czyli terapia przeciwzapalna, bo podstawą astmy jest stan zapalny. Więc... my musimy leczyć lekiem przeciwzapalnym. Takim lekiem przeciwzapalnym jest steryt wziewny. I teraz, ten steryt wziewny w dawce małej...
9: Czyli wątroby nie niszczy.
10: Nie niszczy.
9: Ale to, co innego może niszczyć?
10: Nie, już tłumaczę. W dawce małej i średniej, czyli ta dawka mała i średnia w połączeniu z lekami rozszerzającymi oskrzela, bo stosujemy terapię tą MART-SMART, możemy zastosować u 80% chorych na astmę i rozwiązujemy ich problemy. To jest dawka nie ma metabolicznie, czyli jest tylko w płucach.
9: Znaczy, ona nie ma metabolicznie, głębiej. Że nie przenika do krwiobiegu?
10: Tak jest, dokładnie. Tego nie wpływa na przysadkę kory nadnerczy. Mhm. No nie stymuluje tych działań niepożądanych. I teraz dochodzi do paradoksalnej sytuacji. Pacjent mówi, boję się o swoją wątrobę, nie bierze tych leków i ma zaostrzenie. To co dostaje od lekarza na zaostrzenie? Doustny steryt. I doustny steryt, jaka jest różnica? To steryt, to steryt. Steryt wziewny jest bezpieczny, niemy metabolicznie. Steryt doustny to jest dawka 1000 razy większa. I pacjent sobie bierze, o, tydzień czasu, 10 dni biorę sobie steryt, tak? Doustny. I to jest dawka roczna wziewnej sterydoterapii. Roczna. Tego nie wie pacjent. Dla niego mikrogram i miligram to samo, tak? Bo już zapomniał, co było na chemii, tak? Ale dla nas jest to jednoznaczne, więc my boimy się o tych pacjentów, bo oni mają tam gdzieś schowany ten Encolton czy jakiś Medypret i w tym momencie, jeżeli przychodzi zaostrzenie, to oni biorą 2-3 razy w roku. I okazuje się, że patrząc, zrobiliśmy analizę z 10 lat, od 10 lat rośnie, o 300% zwiększyła się ilość pacjentów biorących doustne sterydy. Czyli skazują się, uwaga, na jaskrę, zaćmę, osteoporozę, niewydolność serca, zakrzepicę, zapalenie płuc. To są powikłania doustnych sterydów. Powikłania wziewnych sterydów, chrypka w gardle, no, pleśniawki, czasami kołatanie serca, jeżeli bierzemy lek rozszerzający oskrzela. I nie ma więcej działań niepożądanych. Czyli my się skazujemy na ryzyko wzięcia doustnego sterydu raz, dwa razy do roku, to niszczy nasz organizm. Bo nie chce nas się brać codziennie czy co drugi dzień. Teraz Światowa Organizacja na Rzecz Zwalczania Astmy mówi, jeżeli pacjent ma objawy raz w miesiącu, niech weźmie lek raz w miesiącu, ale zawsze ze sterydem. Raz na tydzień, niech weźmie lek raz na tydzień. To jest ta mądra terapia smart-mart, tak? Ma objawy codziennie, no musi brać codziennie i dobierać, kiedy ma objawy, ale zawsze z lekiem przeciwzapalnym. Bo to jest podstawą tej choroby. Nie skurcz oskrzeli. Skurcz oskrzeli wynika ze stanu zapalnego.
9: No dobrze, a to też jest przesłanie też do lekarzy.
10: Ale
9: no rzeczywiście. Bo to przecież ten steryd, on jest kupowany bez recepty? Nie.
10: No nie, no, no nie
9: to
10: można.
9: On jest zapisywany.
10: Oczywiście, tak, no i pan na receptę.
9: Przed programem pan mówił, że jest jakiś system, który wychwytuje sytuację, gdy lekarz zapisuje za dużo, za często ten steryd, tak?
10: Znaczy, my patrząc, no. Wydaliśmy taki raport na temat leczenia astmy w Polsce w 2021 roku, gdzie wskazaliśmy wprost, że 39% chorych na astmę nadużywa krótko działających leków rozszerzających oskrzela, czyli tych odtykaczy, tych rozszerzaczy oskrzeli.
9: A to lekarze im zapisali.
10: Dokładnie, ale raz im zapisał jeden, raz zapisał drugi, a trzeci raz wziął z receptomatu lek, bo nie ma tej świadomości, że mu to szkodzi. Lek doraźny powinien pacjent mieć jeden lub dwa na rok, a w Polsce jest 6% chorych na astmę, którzy biorą 12 opakowań na rok, to zwiększa ryzyko zgonu z powodu tej choroby. Więc my teraz stworzyliśmy taki projekt, który jest już prawie że wdrożony, Recepta 2.0 Astma. To jest projekt, który jest dedykowany dla lekarzy. Czyli jeżeli mam pacjenta chorego na astmę, przychodzi do mnie Jan Kowalski wpisuje, okazuje się, że on wziął, ktoś mu napisał, ja mu napisałem jeden, ale mój kolega napisał drugi, a był na wakacjach, ktoś mu napisał trzecie opakowanie leku doraźnego. To tak się dzieje, tak? To ja dostaję czerwoną flagę. Ja wiem, że ja muszę go dokładnie zbadać. A dlaczego pan już wziął trzy opakowania? Wie pan, no mam objawy codziennie. No ale pan mi to nie powiedział. No zapomniałem, no bo dzisiaj czuję się świetnie. A wczoraj? No wczoraj to było bardzo źle. Czyli jakby ta czerwona flaga, o którą ja się potknę, pozwala mi dokładnie zbadać pacjenta, pozwala mi no, zainteresować się, co stoi u podstawy nadużywania tych leków doraźnych przez pacjenta. I mam nadzieję, że to odmieni sytuację w Polsce.
9: To znaczy ona pokazuje nie tyle, że ten lekarz zapisał, tylko że ten pacjent dostał.
10: Tak, tak.
9: Czyli z tego wynika, że jestem na wakacjach i tam pójdę do lekarza.
10: To ja to zobaczę.
9: A to ten lekarz to zobaczy.
10: Tak.
9: I powie, no ja może tu wyjątkowo zapiszę, ale tutaj pan nie powinien, jak pan wróci do siebie, proszę to na przykład przedyskutować ze swoim, za często pan dostaje.
10: Za często, dokładnie. A na tą chwilę też analiza, którą przeprowadziliśmy, pokazuje, że są takie powiaty w Polsce, gdzie ponad 9% pacjentów na astmę używa doustne sterydy, które wywołują te straszne powikłania, doustne sterydy, tak? Więc druga czerwona flaga, większa od tej pierwszej, jest taka, że pacjent dostał już kolejne opakowanie leków sterydowych doustnych. Uważaj, ten pacjent jest zagrożony zgonem z powodu astmy, może mieć ciężką postać choroby, skieruj go, doktorze, do poradni leczenia astmy ciężkiej. My mamy teraz świetne leki dla tych pacjentów, ale korzysta z nich 10% osób, które powinny skorzystać z leczenia biologicznego astmy.
9: To ciekawa rzecz też dla osoby, która zajmuje się właśnie tym, jak my się leczymy, jak jesteśmy leczeni, jest badanie. Dlaczego powiat obok powiatu, jak pan mówi, tu znacznie więcej w tym powiecie niż w powiecie obok jest zapisywanych takich recept. To nie będziemy ciągnąć tego wątku, ale...
10: Wygląda źle.
9: Ale
10: źle świadczy, no niestety, o no, środowisku medyków, tak? No ktoś pisze te leki bezkrytycznie.
9: To przypomina mi się sytuacja podobna, gdy rozmawiam o antybiotykoterapii z doktorem Pawłem Grzesiowskim i on powiedział, że nie wiem czy to, nie, raczej kraj skandynawski miał na myśli, że jak system zobaczy, że za dużo w danym momencie antybiotyków jest przepisywanych w jakimś tam okresie czasu, to lekarz jest wzywany nie to, żeby został karany, tylko zastanówmy się wspólnie, co takiego u pana się pojawiło. Może przyjechali cudzoziemcy, jakaś duża grupa i oni po prostu częściej chorują niż jak jego wypisywanie antybiotyków ma się do średniej w rejonie, gdzie mieszka. Czyli widzi, ile on po prostu to przewyższa. Proszę Państwa, za chwilkę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że naszym gościem jest doktor habilitowany pan Piotr Dąbrowiecki, specjalista alergolog.
1: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
3: TOK 7.
4: Ja nie jestem fanką tego kandydata, bo teraz działa w Instytucie Psychiatrii i Neurologii i bardzo tam...
5: A tam z kolei, to też kolejny powód może do rozmawiania o pani Grędzie, dyrektorką została polonistka, która przyszła z IPN-u. No i co pani na to? Dyrektorem Instytutu Psychiatrii i Neurologii. To są bardzo wyrafinowane dziedziny medycyny.
4: Tak.
5: Została polonistka. No co?
4: Podobno ma jeszcze pani jakieś poza. Inne umiejętności oprócz tego, ale była osobistą sekretarką.
5: Jeździ na rowerze,
4: Była osobistą wrotki. Sekretarką pana, o którym rozmawiamy właśnie, także... Współpracownicą.
5: Tak. Ja widzę pani minę. Widzę pani minę, ona szkoda, że nie ma transmisji w tej chwili.
4: Nie ma? Och, jaka szkoda.
5: No, ale wie pani, to jest wstrząsające przecież. No, tak. Panią to wstrząsnęło?
4: Wstrząsnęło, dlatego że ja miałam kontakt z
5: No to jak ta pani Sobierańska Grenda może się utrzymać na urzędzie, jak robi takie rzeczy?
4: Ma swoje, że tak powiem, kompetencje i uprawnienia i robi to, co robi. No, jakby ja to oceniam akurat tu, w tym przypadku, to źle. No wielka szkoda. Znaczy ja mam nadzieję, że jednak ten instytut ocaleje, bo jest to jeden z kluczowych instytutów naukowych, neurologicznych i psychiatrycznych w Polsce.
5: No i też ośrodków medycznych.
4: Ośrodków, bardzo, tak, bardzo. No z całej Polski ludzie przyjeżdżają, się leczą, są stwardnienie rozsiane na przykład. Jest to jeden z wiodących ośrodków, 1300 pacjentów. Mhm.
5: No dobrze, ale da się to jeszcze odkręcić.
4: Nową panią dyrektor polonistkę, no bo...
5: No tak, no ale wie pani, to może lepiej, żeby została dowódcą promu kosmicznego.
4: No może lepiej nie, bo to bardzo odpowiedź.
5: No tak, bo to transmitują i ludzie by zobaczyli jakieś tragiczne wydarzenia. Bardzo dziękuję. Poseł Joanna Licha była z nami.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
6: Reklama.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
27: Co za dzień.
29: Co się stało?
27: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
29: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
27: Meliski?
29: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
27: Czyli to takie pastylki antystresowe?
29: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
27: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
29: Na mnie i na Meliski.
30: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
31: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
32: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
31: Serio? Też na wysokie kwoty?
32: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
33: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Minęła 18.40. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Zakończyły się wszystkie utrudnienia na autostradzie A2 w stronę Warszawy między węzłami Wartkowice i Emila w województwie łódzkim. Trasa była zablokowana z powodu zderzenia dwóch samochodów osobowych i motocykla. Ranne zostały 4 osoby. 2 osoby zginęły w Bristolu w południowo-zachodniej Anglii w wyniku podejrzanego wybuchu, poinformowała lokalna policja, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Policja nie prowadzi jednak obecnie poszukiwań żadnej osoby w związku ze zdarzeniem. Nie traktuje go również jako potencjalnego ataku terrorystycznego. Wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek dojdzie do podpisania umowy SAFE i zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego m.in. z obroną przeciwdronową. Unijny program SAFE przewiduje wsparcie w postaci m.in. nisko oprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Trzecia część naszego spotkania z doktorem Piotrem Dąbrowieckim, alergologiem. Rozmawiamy o astmie, jako że 5 maja jest Światowy Dzień Astmy. I ja Państwa odsyłam także do naszego programu o alergii, tudzież do wszystkich programów, także o astmie, alergii i POHP. Panie doktorze, ja wrócę do tego wątku, że alergia prowadzi do astmy. Często, czy nie znaczy, że zawsze. Ale to zapytam się z drugiej strony. Ja nie mam alergii. Czy ja mogę dostać astmę?
10: Oczywiście.
9: Tak?
10: Tak, jak najbardziej. Bo nie tylko alergia wywołuje astmę. Na przykład częste infekcje, szczególnie osób dorosłych. Jeżeli dorosłe osoby...
9: Czy ja w moim wieku mogę zachorować na astmę?
10: Jak najbardziej. Możemy zachorować na astmę w każdym wieku. To jest równouprawnienie. Od 0 do 100 lat pacjenci. Mam pacjentów, którzy czasami po 70 mają pierwsze objawy astmy, bo na przykład żyli w czystej atmosferze, przenieśli się do dużego miasta, duże zanieczyszczenie i to bodźcuje oskrzela. Bo podstawą choroby jest stan zapalny w układzie oddechowym. Czy to wywoła alergen, czy to wywoła wirus, czy to wywoła bakteria, czy to wywoła zanieczyszczenie powietrza, nie ma znaczenia. Jest stan zapalny. Odpowiedzią na ten stan zapalny jest obrzęk błony śluzowej, skurcz oskrzeli, no i objawy, kaszel, świsty, duszności. No i podajemy pacjentowi leki, jeżeli te objawy znikają, te leki to są sterydy wziewne i leki rozszerzające oskrzela, później odstawiamy leki, objawy nawracają, mamy rozpoznanie. Tak to robimy teraz na całym świecie, tak? Więc można by powiedzieć, mówi pan proste rzeczy. No, czemu tak, że połowa chorych nie ma rozpoznania? Bo to są zmienne objawy. Gdyby one były na stałe, gdyby pacjent, jak już ma te objawy, to ma je codziennie, no to byśmy się o to potykali, rozpoznawali.
9: No tak, mówi, życie nie do zniesienia.
10: No właśnie, a to tak
9: przeszło,
10: nie jest.
9: Mówię, przeszło.
10: Przeszło, dokładnie. Więc tu nic nie przechodzi. To po prostu, to jest w tych płucach, ten stan zapalny, tylko po prostu w wyniku silnego bodźca nasila się kaszel, nasila się duszność i pacjent mówi, a dzisiaj to mam, a tydzień temu nie mam, nie miałem. No to się proszę zdecydować.
9: Czyli to nie jest tak, przy pewnych schorzeniach tak bywa. To nie jest tak, że organizm sobie poradzi z chorobą, prawda? No, czasami z wirusem, prawda? Odkleszczowe zapalenie mózgu. Owszem, zetknęliśmy się z wirusem, ale nasz organizm, należymy do tej szczęśliwej grupy, gdzie organizm sobie poradził i wyszliśmy z tego.
10: Nie posunął. To nie jest to. To nie jest taki problem. Jest bardziej skomplikowany i ten stan zapalny trwa ciągle, tylko co jakiś czas daje objawy.
9: No tak, przy czym im człowiek starszy, tym zaczyna chorować także na inne choroby i wtedy to są już choroby współistniejące. Ma astmę i ma nadciśnienie i ma tutaj miażdżycę i ma problemy z sercem. Tak. To ma astma na pewno nie pomaga przy problemach.
10: Ale rzeczywiście, to słusznie pani redaktor zauważyła. Pacjenci chorzy na astmę, którzy nie biorą leków wziewnych, tych sterydowych, mają zdecydowanie częściej zawały mięśnia sercowego. Dlatego, że
9: są
10: oni...
9: takie badania?
10: Są takie badania, tak. To ostatnio na konferencji pan profesor Kuna pokazywał takie badanie, gdzie wprost jest zależność. Jeżeli pacjent ma astmę, czyli ma kaszel, świsty, duszności, jego skrzydła się kurczą, spada mu saturacja, no to to obciąża mięsień sercowy. I ci pacjenci, którzy nie biorą prawidłowego leczenia, a mają tą chorobę, rozwijają częściej ostre zespoły wieńcowe. Czyli jeżeli... To od lat o tym mówimy. Jeżeli pacjent ma astmę i nie bierze sterydów wziewnych, to zwiększa szansę zgonu z powodu tej choroby. Tylko czy ten zgon będzie z powodu ciężkiej duszności astmatycznej, czy z powodu zawału, czy udaru, nie wiemy tego, ale zwiększa się częstotliwość zgonów wśród osób nieleczonych na astmę, posiadających tą chorobę.
9: No ja już nie mówię o tym zachorowaniu na COVID, na RSV, prawda?
10: To oczywiście, to zwiększa. Jeżeli mamy stan zapalny, pani redaktor, w płucach, czyli tam mamy obrzęk błony śluzowej, tam jest destrukcja tej błony śluzowej, czyli te rzęski nie działają tak naprawdę. To tam hasa sobie wirus, hasa sobie bakteria, no i o krok od nieszczęścia.
9: Znaczy chory na astmę, bo to też teraz z drugiej strony na to się patrzę, powinien absolutnie się szczepić na te choroby.
10: Oczywiście, jest to wskazanie. Przewlekłe choroby układu oddechowego, w tym astma, jest wskazaniem do zaszczepienia się na grypę, na COVID, na pneumokoki, na RSV. Jak najbardziej, bo jakby kontakt z tym patogenem i infekcja zwiększa ryzyko zaostrzenia. No więc zmniejszmy to ryzyko zaostrzenia infekcyjnego. Podobnie jest w drugiej chorobie, która przebiega z kaszlem i z dusznością, czyli z POHP. Tak samo. Jest to pacjent specjalnego ryzyka i my bardzo chcemy szczepić tych pacjentów.
9: A czy jest także grupa osób, która pozostaje dosyć odporna, raczej ich choroba pozostaje odporna na leczenie, o którym pan mówił? I wtedy jest to dla was duży kłopot,
10: tak, jest to dla nas duży kłopot.
9: A to duża grupa jest?
10: To jest około 5-7%, czyli tak zwana...
9: Co 20?
10: No tak, to jest grupa pacjentów z astmą ciężką, którzy biorą wysokie dawki sterydów wziewnych, biorą leki rozszerzające oskrzel, biorą terapię trójlekową, i nadal mają zaostrzenia, muszą brać doustne sterydy. I wtedy my dokonujemy tak zwanego fenotypowania, czyli odpowiadamy sobie na pytanie i pacjentowi, dlaczego on tak ciężko choruje, tak? Jedni chorują z powodu alergii, drudzy chorują z powodu nacieków eozynofilowych, więc mamy dla nich terapię biologiczną antyeozynofilową, a inni po prostu chorują i nie wiemy dlaczego, to mamy dla nich taki lek, który działa na najwyższym punkcie. I w tym momencie, jak pacjent dostaje te leki biologiczne, ma strasznie słabą spirometrię, wybudza się w nocy codziennie, stosuje wiele leków i nagle po podaniu terapii biologicznej on przychodzi za miesiąc, mówi: panie doktorze, nie wiem co się stało. Stał się cud. Ja wchodzę po schodach na czwarte piętro, nie mam duszności. Ja wychodzę na spacer z wnukiem, jest wszystko okej. Zacząłem jeździć znowu na rowerze. Ostatnio pacjentka, którą leczę biologicznie, która miała bardzo ciężką postać astmy, przebiegła maraton. Maraton. Czyli to zmienia kompletnie sytuację tych najciężej chorych pacjentów, tak? I na tą chwilę, mimo że mamy takie możliwości, leczymy tylko 5,5 tysiąca pacjentów z populacji, która sięga około 35 tysięcy. I ja teraz się zastanawiam, czemu tak jest? No. Moim zdaniem to jest kwestia braku edukacji lekarzy prowadzących, braku edukacji pacjentów, że niektórzy nie wiedzą. My oczywiście na naszej stronie internetowej
9: Wasza, czyli jaka?
10: Nasza, czyli www.astma-alergia-pohp.pl. Edukujemy, że jest takie leczenie biologiczne dla tych pacjentów najbardziej poszkodowanych przez chorobę. No ale nadal niewielka część tylko chorych z astmą ciężką korzysta z tego leczenia.
9: Ale to pana sugestia jest taka trochę ukryta, że tak, dowiem się ze strony, że jest takie leczenie, przychodzę do mojego lekarza i mówię, proszę pana, a ja wyczytałam, że jest takie leczenie, może bym pan skierował. No to diabła, to nie tak powinno być.
10: Tak jest, ale ja uważam, że...
9: No lepiej tak, lepiej człowiek tak... dbaj o siebie, tak? No.
10: Pani redaktor, dwa lata temu poprosiłem o pomoc... farmaceutów. Zrobiliśmy takie badanie, gdzie to farmaceuta, nieznający pacjenta przecież, farmaceuta widząc pacjenta z astmą, bo przychodzi po leki wziewne i tam jest napisane jeszcze steryd doustny. Tak. Czy pan bierze sterydy doustne z powodu astmy? Tak. Może pan mieć astmę ciężką? To jest wykaz wszystkich ośrodków na terenie Mazowsza.
9: To, że kartkę mu dał sobie.
10: Tak jest.
9: A, no super.
10: I dał mu ten inhalator oczywiście. I te tabletki ze sterydem, tak? I okazało się, że my mieliśmy w ciągu tego miesiąca pik w naszych poradniach leczenia astmy ciężkiej. Czyli standard, właśnie o tym jest ten Światowy Dzień Astmy. Chodzi o to, żeby o tym mówili lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, nauczyciele w szkole, tak? Którzy widzą, że Jasio nie ćwiczy na WF-ie, bo ma kaszel i duszności. Jasiu, czy ty masz astmę? Nie mam astmy. Okazuje się, że kolejne badanie, które osobiście prowadziłem, jeżeli nauczyciele WF-u kierowali do gabinetów stricte pulmonologiczno-alergologicznych dzieci, które nie ćwiczą na WF-ie albo mają objawy, trafiali co drugiego pacjenta. Czyli byli tak skuteczni jak lekarze w rozpoznawaniu astmy, tak? No ale oczywiście najlepiej, żeby to pacjent poczuł się, tak? Słyszy w radiu, że kaszel, świsty, duszności, może być astma, wędruje do lekarza rodzinnego, pyta, czy ja mam astmę? I powinien dostać jasną odpowiedź. A jeżeli doktor nie wie, to niech skieruje do specjalisty. Ja zrobię spirometrię, zrobię testy, zrobię badania czynnościowe układu oddechowego, zrobię badania obrazowe i powiem, to jest astma, lub też to astma nie jest, bo też się tak zdarza. Mhm.
9: Pan uważa, że lekarz pierwszego kontaktu powinien wiedzieć, że istnieje leczenie biologiczne?
10: Tak jest, oczywiście. Powinien. Tak. Uważam, że po 10 latach leczenia biologicznego w Polsce każdy lekarz, który ma pacjenta z astmą, powinien wiedzieć, że po prostu, jeżeli ten pacjent ma astmę ciężką, jeżeli bierze doustne sterydy przynajmniej 2 razy w roku, to musi trafić do poradni leczenia astmy ciężkiej.
9: Ostatnie słowo, ale naprawdę ostatnie.
10: Ostatnie słowo.
9: I krótkie.
10: Krótkie. Ci z Państwa, którzy nas słuchają i mają takie objawy jak kaszel, świsty, duszności, a nie macie rozpoznania, pójdźcie do swojego lekarza rodzinnego, a ci, którzy wiedzą, że mają astmę i biorą inhalatory, pójdźcie z tym inhalatorem do lekarza swojego, niech Wam pokaże, jak prawidłowo stosować lek.
9: Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Pan dr Piotr Dąbrowiecki, specjalista alergolog, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP, Wojskowy Instytut Medyczny, był naszym gościem. Dziękuję.
10: Dziękuję serdecznie.

0: Autopromocja.
1: Przyszłość pracy już tu jest. Nowe technologie i sztuczna inteligencja miały sprawić, że będziemy pracować lżej, krócej, bardziej efektywnie. Miały nas odciążyć, zabrać rutynę i zostawić kreatywność. W praktyce nie wygląda to jednak tak kolorowo. Jak technologiczny rozwój zmienia nasze doświadczenie pracy? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Młócka. Reportaże o pracy przyszłości. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kanter spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Majówka tuż, tuż? Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50/50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Strażacy drugi dzień walczą z pożarem w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Uwolniony z białoruskiej kolonii karnej Andrzej Poczobut został odznaczony przez prezydenta Order.

0: FM Orła Białego. W informacjach również sport i triumf Janika Sinnera w turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie. Minęła 19. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Kilkuset strażaków przy pomocy śmigłowców drugi dzień walczy z rozległym pożarem lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria na zachodzie Czech. Wciąż nie udało się opanować pożaru na całym, liczącym około 100 hektarów obszarze. Akcję utrudniają upał, susza i wiatr. Akcja koncentruje się przede wszystkim na ognisku pożaru w okolicy nazywanej Natokani, gdzie znajduje się zespół zabytkowych drewnianych chat oraz na odcinku w pobliżu domu opieki w Dolinie Dolni Chrzybskiej. Według strażaków i meteorologów w gaszeniu pożaru powinny pomóc deszcze, które są zapowiadane na noc z wtorku na środę. Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi, więziony przez białoruski reżim, odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony odznaczeniem.
1: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
0: Andrzej Poczobut został zatrzymany przez białoruskie służby w 2021 roku, m.in. za krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Podczas uroczystości na Placu Zamkowym w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent mówił, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji.
2: Polska jest dzisiaj w momencie konstytucyjnym. Konstytucja z roku 1997. Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji. Konstytucji nowej generacji roku 2030.
0: Akty powołania do Rady otrzymali m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski oraz profesor Ryszard Legutko. Sytuacja, w której prezydent chce realizować własną politykę, a rząd własną, prowadzi do paraliżu decyzyjnego lub powstania dwóch ośrodków władzy. To, jak podkreślają eksperci, największa wada obowiązującej w Polsce konstytucji z 1997 roku, o czym więcej teraz Grzegorz Kozioł.
3: Zdaniem doktora Tomasza Słupika, politologa z Uniwersytetu Śląskiego, w obecnym układzie politycznym zmiana konstytucji jednak nie jest możliwa. Nie da się choćby wprowadzić systemu kanclerskiego i osłabić roli prezydenta poprzez wybór głowy państwa, na przykład przez Zgromadzenie Narodowe.
4: Polacy uwielbiają wybory prezydenckie. Jest taki plebiscyt, w którym mamy taki właśnie pokaz mody, czy wręcz piękności i te emocje zbiorowe, które wywołują wybory prezydenckie od samego początku. Więc myślę, że to społecznie jest nie do zrealizowania.
3: Co więcej, obecnie w Polsce ośrodek prezydencki chciałby jeszcze większej władzy.
4: To były marzenia Lecha Wałęsy, żeby rzeczywiście pójść modelem tak zwanej Piątej Republiki Francuskiej, gdzie prezydent ma silną władzę, gdzie może rządzić dekretami.
3: Natomiast jak ocenia politolog, w Polsce z różnych powodów system prezydencki nie sprawdzi się. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
0: Minister finansów USA Scott Bessent powiedział, że Stany Zjednoczone duszą irański reżim swoją blokadą, sprawiając, że Iran nie jest w stanie płacić żołdu swoim wojskom. Ponownie ocenił też, że ceny paliw spadną po zakończeniu wojny. Minister zaznaczył, że blokada irańskich portów oraz seria sankcji nałożonych na Iran w ramach operacji Ekonomiczna Furia działa, uniemożliwiając napływ środków do Iranu od źródeł z zagranicy. Bessent przedstawił też optymistyczną prognozę dotyczącą ceny ropy naftowej i paliw, twierdząc, że ceny będą znacznie niższe. Mimo to nie sprawdziły się dotąd prognozy wygłaszane przez Bessenta i innych przedstawicieli administracji, że Iranowi skończy się miejsce na magazynowanie ropy, w rezultacie czego irańskie szyby naftowe wybuchną lub ulegną zniszczeniu. Prezydent Donald Trump przewidywał, że stanie się to na początku mijającego już tygodnia. Według dowództwa centralnego, amerykańska blokada irańskich portów jak dotąd skutkowała zawróceniem 49 statków. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier, pierwszą zagraniczną podróżą Petera Moziora ma być wizyta w Polsce. Jak stwierdził w TOK FM profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma być ona sygnałem odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Jak podkreślał, po ostatnich napięciach na tle bezpieczeństwa i wojny na Ukrainie, nowy rząd w Budapeszcie chce wrócić do współpracy w regionie.
5: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
0: Eksperci podkreślają, że bez odbudowy zaufania nie będzie możliwe ożywienie współpracy, także w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Wizyta w Polsce ma być pierwszym krokiem w tym kierunku. Lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner wygrał turniej ATP Masters 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. W finale gładko pokonał rozstawionego z numerem drugim Niemca Aleksandra Zwerewa 6-1, 6-2. Jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach z rzędu tej rangi. Na zwycięską serię Sinnera w turniejach ATP Masters 1000 składają się sukcesy w Paryżu w listopadzie ubiegłego roku, a w tym sezonie w Indian Wells, Miami, Monte Carlo i teraz w Madrycie. W stolicy Hiszpanii startował Hubert Hurkacz, który odpadł w drugiej rundzie. Poniedziałek najwięcej słońca na południowym wschodzie i w centrum, a w pozostałej części kraju miejscami zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem. Na północy i zachodzie miejscami występować będą też burze. Termometry pokażą od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 26 stopni w centrum i na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam do 15 stopni.
6: Raport drogowy TOK FM, Tomasz Fęska, zapraszam. Udało się już rozładować korek, który utworzył się po wypadku na dwójce przed Łodzią, w którym brały udział dwie osobówki i motocyklista. Autostrada w stronę Warszawy jest przejezdna. Niestety 4 osoby trafiły do szpitala. Duży ruch panuje na Pomorzu, na Krajowej 20, mniej więcej od Rybaków do Babiego Dołu. Sporo aut. Tak jest już od kilku godzin. Ruch powrotowy widać też na S7 w kierunku południowym na wysokości Nowego Dworu Mazowieckiego. Później w stronę Warszawy dość długo jest spokojnie, ale za Modlinem, za mostem przez Wisłę doszło chyba do jakiejś kraksy, bo interaktywne mapy z natężeniem ruchu pokazują już nawet nie czerwień, ale głęboką purpurę, która jak wiadomo nic dobrego nie oznacza. I jeszcze na południe się przenosimy na chwilę. Oj, nie mają szczęścia motocykliści dzisiaj. Kolejny wypadek z udziałem jednośladu, a także 3 osobówek. To na 12 pomiędzy Lipinkami, Łużyckimi a Żarami. Droga jest zablokowana. Według drogowców tak może być do 21. Miejmy oczy dookoła głowy i bierzmy poprawkę także na cudze błędy za kierownicą. To był ostatni dziś raport drogowy TOK FM. Szerokości i do usłyszenia.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Przy niedzieli o sporcie, w świąteczną niedzielę świąteczną mówię, bo jest 3 maja, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu w imieniu Natalii Banaczek, a także Michała Brodowskiego. Pierwsza część naszego programu traktować będzie o siatkówce, a to ze względu na dzisiejszy kolejny mecz o brązowy medal Mistrzostw Polski w Plus Lidze, a także wczorajsze spotkanie finałowe. Jakub Bednaruk jest z nami, komentator Polsatu Sport w przeszłości, rozgrywający, trener. Dzień dobry, Jakubie.
9: Dzień dobry.
8: Proszę, powiedz, od czego chciałbyś zacząć, żeby opowiedzieć naszym słuchaczom, którzy być może wybrali się na majówkę i nie znają ostatecznych rozstrzygnięć, znaczy inaczej, jeszcze nie ostatecznych, ale ważnych z punktu widzenia rywalizacji o medale w Plus Lidze. Rozpoczynam od brązu, od tego, co świeże.
9: Piękne są te nasze play-offy. Jeżeli kibice byli na majówce, grillowali, odpoczywali, opalali się, to muszą na pewno znaleźć jakąś powtórkę i meczu Lublina w Zawierciu, który zakończył się zaskakująco chyba dla wszystkich, tak łatwo zwycięstwem Lublina. No i wielkiego powrotu z Rzeszowa dzisiaj, bo to, co zrobił Rzeszów, przegrywając 0-2 i jeszcze na dodatek 18-15 w trzecim secie, gdzie już medale były wnoszone na halę, już tu ceremonia była przygotowywana, nagle wszystko się odwraca i Resowia doprowadza do zwycięstwa tiebreaka najpierw, a później do zwycięstwa, więc mnóstwo się dzieje, mnóstwo zwrotów akcji, a o to właśnie chodzi w playoffach, żeby od początku do końca nie było wiadomo, kto wygra, jak to się zakończy i tak to właśnie mamy w naszej siatkówce.
8: No dobrze, to skoro mówisz, że najpierw, albo inaczej, relacjonujesz detalicznie to mecz, który komentowałeś, czyli ten brązowy medal, to na nim się na chwilkę zatrzymajmy. Wydawało się po tym spotkaniu w Rzeszowie, że jest już, jak to mówią sportowcy, po jabłkach, że Resowia tej rywalizacji nie jest w stanie odwrócić. No, zwłaszcza, że sam byłeś chyba świadkiem tych scen między prezesem Resowia a trenerem.
9: No, scen to tak dużo powiedziane, że scen. No, prezes był załamany tą postawą drużyny i się nie dziwię. Wydaje mi się, że poszło bardzo nam na ostro po meczu. Trzeba pogratulować na pewno Resowi tego powrotu, bo to jest piękne w sporcie, bo to mnie bardziej w sporcie kręci nie to, że jak dlaczego wygrywasz bardzo wysoko czy regularnie, tylko ciekawsze jest to, jak się podnosisz po porażkach. I to jest właśnie najciekawsze i to lubię, bo tak jak się podniósł Lublin czy na początku, a teraz Resowia. Resowia nie powinna tego meczu wygrać. Nie powinna, bo dostała mocne lanie bardzo u siebie po meczu, w którym była tylko tłem dla Warszawy. Co prawda było tam 3-1, ale to była tłem. Nagle wraca I atmosfera już jest taka naładowana tutaj w Rzeszowie, że ja uważam, że tu wrócimy na piąty mecz do Warszawy. I to taki powrót byłby naprawdę zapamiętany na lata. I o to właśnie chodzi, w play-offach, żeby zwroty akcji były, żeby cały czas coś się działo, żeby raz zespół płacze i jest załamany, ucieka z hali, tak jak Resowia, a po kilku dniach wypiętą klatą stoi i dziękuję kibicom za wsparcie. No to jest właśnie o to chodzi w tym, w ogóle w każdym sporcie, a w ogóle w szczególności play-offach.
8: Kto twoim zdaniem się wyróżnił? Cały czas skupiamy się na rywalizacji o brązowy medal. Tak. Też no, te koleje losu, jakie doświadczały drużyny z Warszawy, są bardzo ciekawe. Oddajmy ten kontekst i opowiedzmy, Bartosz Bednosz doznaje kontuzji, zastępuje go w ramach transferu medycznego Aleksander Śliwka, który od nowego sezonu zresztą będzie reprezentował barwy warszawskiego zespołu. On z marszu wchodzi, będąc bardzo istotną postacią, no nie tylko na boisku, ale i w szatni.
9: No, ja bym się jeszcze cofnął dalej. Warszawa, która gra piękną siatkówkę w lutym, marcu, pokonuje w ćwierćfinale Ligi Mistrzów Lublin i awansuje do Final Four. I z tym Lublinem za chwilę spotyka się w półfinale Mistrzostw Polski, gdzie wydaje się, że ma dużą przewagę. I coś się dzieje z tą przewagą, nic się nie dzieje, bo po prostu Warszawa była słabsza. Warszawa była słabsza i Lublin ich łatwo pokonał. Później Warszawa gra w meczach o brąz najlepszą środkową może być. Przyjeżdża Śliwka z dnia na dzień do pomocy. On teraz nie jest istotny, jeżeli chodzi o grę, bo na razie tylko wchodzi na małe zmiany. Ale w ciągu 48 godzin dokonano naprawdę spektakularnego transferu medycznego z banku do Warszawy. Nagle w meczu numer 2 bohaterem nie jest Śliwka, Tili czy Kochanowski, bohaterem jest Firsz, który był czwartym przyjmującym. To jest piękna historia. I nagle on dostaje MVP, on dostaje najlepszym zawodnikiem spotkania. Z drugiej strony dzisiejszy powrót Rzeszowa to jest powrót Waszyny z Budzkim. To jest dwóch rezerwowych zawodników, którzy nie przychodzili do Rzeszowa jako ci, którzy mają decydować o wyniku. A nagle się okazuje, że to dzięki nim jest wielki powrót Resowi i te humory są zdecydowanie poprawione. Bo tu powinno się zakończyć to w 3-0. Ale no w sporcie, jak powiem, że to powinno tak być, no to nie jest to. No, powinno to być w matematyce, że 2+2=4. Ale w sporcie tak nie jest. I dlatego to jest ten playoff będziemy długo, długo pamiętać. Niech on trwa. Oczywiście kibice Lublina chcieliby zakończyć teraz to spotkanie, tę rywalizację w środę. Kibice Warszawy chcieliby zakończyć w Rzeszowie, a my tacy kibice, którzy kibicujemy siatkówce jako całości, chcielibyśmy, żeby było 5 meczów.
8: Jak patrzysz na mecze decydujące o medalach w tym sezonie? W porównaniu z innymi meczami. Ja wiem, że ty jesteś w trasie po meczu w Warszawie, stąd niejako usprawiedliwiam trochę głośność za twoimi plecami, ale powiedz, Kuba, jakbyś porównał rok do roku albo nawet cofając się o kilka lat wstecz.
9: Na razie wygląda to bardzo dobrze. Zeszłoroczny sezon to był problem taki, że zespół Zawiercia w finale był cały pokiereszowany kontuzjami. Cały. Tam były problemy ze stworzeniem szóstki. I te problemy zdrowotne były bardzo dobrze widać na boisku. Dzisiaj w tej rywalizacji zdrowego Zawiercia, w miarę zdrowym Lublinem, bo to też jest istotne, żeby na sam koniec sezonu mieć tych przede wszystkim liderów najzdrowszych. Czy da się tego zrobić, bo oczywiście to jest koniec sezonu i nie ma takiej możliwości, żeby ci zawodnicy, którzy grają najwięcej, nie cierpieli w jakimkolwiek stopniu, mniej czy bardziej, ale po prostu ciało boli po całym sezonie w play-offie. Ale jeżeli dwa zespoły w miarę zdrowe spotkają się, no to wtedy liczymy na ciekawą rywalizację. Na razie z tego, co dzisiaj na dzisiaj widzimy, czyli to walka o złoty medal i walka o brąz, to jest walka mentalności, walka pokazująca, jak nie wolno się poddawać. I przede wszystkim to jest pokazuje, że nie ma sytuacji takiej w play-offie, dopóki piłka meczowa nie jest zakończona, że tego nie można odwrócić. Bo to, co zrobił Lublin, to, co było teraz robił Rzeszów, to jest to, czego kibice naprawdę chcą. Gdzie jeden zespół leży, tak jak Lublin po meczu pierwszym, leży i prosi tylko, żeby dobić. Już nie wierzy w to, że może tutaj wyrównać poziom. Nagle wygrywa dwa mecze z rzędu. Resowia to samo. Więc to podziwianie z boku tych zwrotów akcji, podziwianie tego odbudowywania się zawodników i zespołów, które grają słabo, no jest piękne do oglądania.
8: To jeszcze wrócę do takich punktów albo momentów przełomowych całego sezonu dla każdej z tych drużyn. Wspomniałeś o Warszawie, czyli za wcześnie przyszedł szczyt formy, tak to rozumiem, tak na to zwracasz uwagę, ale w przypadku innych, jak to wygląda?
9: Jeżeli bierzemy pod uwagę ten rok kalendarzowy, mówimy o czyli połowę sezonu, to ja nie wiem, czy Warszawa... Warszawa grała wtedy najlepiej, ale czy to jest za wcześnie? No jak jest końcówka sezonu, grasz play-offy, grasz kwalifikacje do Ligi Mistrzów, no to wtedy powinieneś mieć najlepszą siatkówkę, no ale nie da się tego robić przez półtora miesiąca. To pokazuje też zawiercie, które w tym roku kalendarzowym, powiedzmy, no, żeby tak trochę zawęzić, nie zagrało słabego spotkania. A nagle w trzecim spotkaniu play-offy zagrało bardzo słabo, najgorszy mecz. Przygotowywanie, zawiercie generalnie, to było przygotowany zespół i wszyscy zawodnicy po to, żeby w końcu wygrać meda, bo już trzeci finał, ale tego nie wygrywają, bo na sam koniec okazuje się, że Lublin tak trochę z tyłu peletonu na sam koniec to on jest najmocniejszy, a wcale w tym sezonie najmocniej nie było takiego okresu jednego, żebyśmy podzieli, o, Lublin to gra teraz najlepszą siatkówkę. Nie było takiego momentu, ale to jest ważne, żeby powiedzieć o tym na sam koniec w tych decydujących meczach. Więc ta zabawa odnośnie trzymania formy czy mentalności, to jest właśnie to, dlaczego zawodnicy z dużymi nazwiskami są kupowani do dużych klubów, żeby właśnie grać takie decydujące spotkania, bo dla zespołów takich, które grają teraz o medale, to czy ty zagrasz dobrze w październiku, w listopadzie, jest mniej istotne. No, to jest istotne, żebyś ty zagrał w kwietniu, w maju najlepszą swoją siatkówkę. I dzisiaj to widzimy, że jeden mecz, oczywiście to jest też naturalne, że można zagrać w środę świetnie, a w sobotę słabo. No to jest, tak jest, no, w play-offach. To się może odmieniać. Ja naprawdę pragnę tego, żeby cały czas do samego weekendu, bo weekend są zaplanowane mecze ewentualne, te ostatnie, żeby to trwało jak najdłużej.
8: Wrócimy za chwilkę do naszej rozmowy. Jakub Bednaruk jest pierwszym naszym gościem w audycji Przy niedzieli o sporcie. Proszę, byście państwo pozostali z nami.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Reklama.
2: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 19.20, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk, który przebywa z wizytą w Armenii, spotkał się z szefem kanadyjskiego rządu Markiem Carneyem, a także premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Jutro politycy wezmą udział w obradach Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Przy okazji szczytu Tusk przeprowadzi rozmowy również z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem. Zakończyły się wszystkie utrudnienia na autostradzie A2 w stronę Warszawy między węzłami Wartkowice i Emila w województwie łódzkim. Trasa była zablokowana z powodu zderzenia dwóch samochodów osobowych i motocykla. Ranne zostały 4 osoby. Ponad 6 tysięcy osób brało dziś udział w 34. edycji Biegu Konstytucji 3 maja w Warszawie. Bieg Konstytucji 3 maja jest częścią warszawskiej triady biegowej, do której należą też Bieg Powstania Warszawskiego oraz Bieg Niepodległości.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Kłaniamy się Państwu ponownie, to jest audycja przy niedzieli o sporcie. Jakub Bednaruk jest z nami, podsumowuje to, co dzisiaj wydarzyło się późnym popołudniem na Torwarze w hali Ergo. O Jezus, na Torwarze po prostu. Nie wiem, dlaczego ta Ergo mi przyszła do głowy. Kuba, będzie kolejne spotkanie. Nie odebrała Rysowie jeszcze brązowych... projekt nie odebrał brązowych medali, bo Rysowia stanęła na drodze i pewnie będzie chciała mocno doprowadzić do piątego meczu.
9: No, na pewno Rysowia poczuła krew, bo Rysowia dzisiaj przegrywała 18-15, 19-17 w trzecim secie. I nic nie wskazywało na tym, nic nie wskazywało na to, żebyśmy dzisiaj tego tiebreaka widzieli. I to może być moment przełomowy w tej rywalizacji. To może być moment przełomowy, bo jeżeli zespół Warszawy gra swoją dobrą siatkówkę na pełnym takim spokoju, na pełnej pewności, no to jest bardzo ciężkie zatrzymania. Ale dzisiaj kamyczek niepewności Rysowia z tym tą maszynę warszawską wrzuciła. I to może mieć później konsekwencje, bo następny mecz już gramy w środę, więc tutaj jest, jutro jest odpoczynek, we wtorek wyjazd do Warszawy, ma wyjazd do Rzeszowa, w środę mecz, więc naprawdę to są takie przełamania, które z przyjemnością, a w szczególności jeszcze z bliska się patrzy, że człowiek, zawodnik jest naładowany, pobudzony, pozytywny, żeby za pół godziny nie wiedzieć, co się dzieje na boisku. No to właśnie to są te play-offs.
8: Słuchaj, wiesz co, to są mecze niespodziewanych, inaczej, rywalizacja niespodziewanych bohaterów, bo ty zwróciłeś uwagę na siatkarzy, a ja zwracam uwagę na ławki trenerskie, choćby Kamila Nalepkę, nowego trenera drużyny z Warszawy. Weźmy Ligę Kobiet, gdzie młody człowiek zdobywa, chociaż prowadzi już Budowlanych Łódź kilka sezonów, złoty medal właśnie z Budowlanymi, a wcześniej ludzie ci pełnili i rolę statystyków. To jest twoim zdaniem naturalna kolej rzeczy w siatkówce i czy ja dobrze doszukuję się jakiejś tendencji, czy to nie ma znaczenia?
9: Nie, myślę, że nie. To była przypadkowa sytuacja, jeżeli chodzi o trenera warszawskiego, bo po prostu rezygnacja sobie pierwszego Tilikainena spowodowała, że Nalepka musiała to przejąć. To nie było takie planowane, Ale mam taką maszynę, tak, w zespół warszawski, który po prostu trzeba dobrze prowadzić. Tam nie trzeba dużo ingerować, bo są bardzo doświadczeni zawodnicy, którzy zagrali już wielkie spotkanie. Troszkę to jest inna sytuacja, jeżeli chodzi o trenera z budowlanych, bo przecież on już od wielu, wielu lat jest, czy na początku to jest asystentem, wcześniej był statystykiem, teraz przygotowywał się do tej pracy. Chociaż jeszcze, jeżeli patrzymy na Tauron Ligę, to tam w większości są młodzi trenerzy. Tam rzadko, ciężko znaleźć trenera po 50. Więc to jest naturalna kolej rzeczy, że ci młodzi będą atakowali, a ci starsi doświadczeni się będą bronili. Normalna sprawa.
8: Mm-hmm. To jeszcze o takich 5 rzeczach, które zapamiętasz, niezależnie od rozstrzygnięć z tego sezonu.
9: Pewnie ogromne kłopoty Lublina, jeżeli chodzi o kontuzje, tam nawet kombinowali bez atakującego, grali na 3 wstrzymujących, bo po prostu nie mieli zdrowia, a jednak zdobyli Puchar Polski i weszli do finału i są bardzo bliska złota. To zapamiętam, że to jest zespół, ale ja się wcale nie dziwię, bo ja na tyle już poznałem Wilfredo Leona, że jeżeli masz koło siebie Leona, to czujesz się nie do pokonania. To on roztacza taki parasol pewności siebie na wszystkich dookoła. To jest coś takiego w mentalności sportowców, w sportach drużynowych, ciężko to opowiedzieć o wpływie zawodnika na resztę drużyny, bo my patrzymy na statystyki, że zawodnik robi 20 punktów i mówimy, no super, robi 20 punktów, świetnie, ale dodatkowo jeszcze to poczucie nieśmiertelności kolegów wokół, że jesteśmy nie do pokonania i nie ma sytuacji, z której nie można wyjść. To na pewno Lublin to pokazał. No i to odwrócenie tego meczu. Jeżeli miałbym jakiś mecz na razie do tej pory zapamiętać, to 3-0 ostatnio Lublina w Zawierciu, gdzie Zawiercie po prostu grało środkówkę w tym momencie idealną. Nie było tam sytuacji i elementu, w którym mógłbym powiedzieć, no to można lepiej zrobić, to są braki. Nie było. I nagle łamie ten Lublin Zawiercie i to też złamanie Lublina zapamiętam. Powrót z Rzeszowa, zobaczymy, czy to doprowadzi, ale ten powrót też zapamiętam na pewno. Z sezonu zapamiętam spadek Częstochowy z Deczeko na rozegraniu, z Indro, z Badipurem, bo to jest największa niespodzianka, jeżeli chodzi o spadek w historii w siatkówki polskiej, z takim zespołem, który powinien się bić o miejsce 6. Spada na 3 kolejki przed końcem sezonu. Pewnie utrzymanie Chełma zapamiętam, bo Chełm, jeżeli brałem pod uwagę zawodników, możliwości, budżet, nie miał prawa się w tej lidze utrzymać, a utrzymał się spokojnie, więc na pewno gratulacje dla tych, że nie wiem, czy już mam 5, czy 4, nie pamiętam.
8: No dobra.
9: Ale spór.
8: Tak, a powiedz mi, czego oczekujesz po sezonie reprezentacyjnym, który właściwie już się rozpoczyna, jeśli chodzi o przygotowanie?
9: Tak jak co roku, jeżeli chodzi o mężczyznę, wygrywać wszystko i wszędzie i zawsze. Takie bez presji, bez ciśnienia. Polska męska kadra ma wygrywać wszystko, zawsze i wszędzie. Czy to jest turniej towarzyski, czy to jest WNL, czy to Mistrzostwa Europy. To jest zespół, to jest siatkówka męska stworzona do wygrywania. Więc tego będę oczekiwał. A w siatkówce żeńskiej sam jestem ciekawy, jak to się poukłada. Będziemy pilnować tych punktów rankingowych, bo uważam, że do igrzysk na pewno te punkty rankingowe będą istotne. No i znowu się spodziewam pięknego okresu reprezentacyjnego.
8: Zaskoczył się trener Grbicz swoimi powołaniami, swoimi wyborami?
9: Chyba żadne nazwisko mi nie zaskoczyło, bo na razie ta szeroka kadra to jest przepotężna. Jeżeli chodzi o nazwiska. Jeżeli mam je zaskoczyć, to może na 14 na Mistrzostwa Europy jakieś nazwisko. Bo na dzisiaj to wybrał wszystkich, których powinien wybrać. Ci, co nie są chorzy, to ich nie ma. Ci, co zrezygnowali z kadry, to ich nie ma. Więc tutaj to nazwisk jakiś taki, które bym... Może sposób rezygnacji z kadry Norberta Hubera mnie zaskoczył, bo tak się nie robi,
8: A co takiego, wytłumacz naszym słuchaczom, się wydarzyło?
9: No, po rozmowie z Nikolą Grbiczem był na liście, ale w momencie, kiedy Nikola Grbicz przyjechał do Polski, lądując w Warszawie, jadąc na konferencję prasową, na której miała być przedstawiona cała kadra, zadzwonił pół godziny wcześniej, przekazując, że jednak się rozmyślił i nie będzie grał w tej prezentacji, więc dla mnie to ten sposób rozwiązania tej sprawy jest niepoważny.
8: No, to też dość ciekawe. Przyszły sezon, twoim zdaniem, będzie, nie wiem, wiesz co, bo jeszcze o jednej rzeczy, o Jastrzębiu, bo to jest moim zdaniem taka historia przykra.
9: A właśnie, jeszcze to jest, no tak, bo to jest jednak, to nie jest klub Meteor, który wpada do ligi i wypada za chwilę, to jest historia siatkówki bardzo duża. Przecież jeszcze za juniora to biliśmy się BTS-em Bielsko, biliśmy się przeciwko Jastrzębiu, także to Jastrzębie to jest historia siatkówki. No i na pewno to jest Poza tym, że tam ludzie po prostu potracili pracę, nie wiem, czy ile pieniędzy sobie odzyskają po zamknięciu klubu, ale sytuacja, kiedy wielki klub znika w ogóle z siatkarskiej Polski, no to jest ból na pewno duży, bo to jest poważny klub, no poważny klub.
8: Myślisz, że te historie będą takim ostrzeżeniem dla innych?
9: Nie sądzę, bo kluby, duże kluby ze sponsorami ze spółek Skarbu Państwa, ale to no, mają duże budżety i są zależne i to z dnia na dzień po prostu umowa nie była przedłużona, więc to ciężko powiedzieć, żeby to była jakaś nauczka. Tak się zdarza. W lidze włoskiej padały większe kluby od Jastrzębia. Padał Sisley Treviso, padało Cuneo, zespoły naprawdę, a w szczególności Sisley Treviso, to jeden z najbardziej utytułowanych zespołów siatkarskich w historii. I upadł, bo rodzina z Benettona stwierdziła, że jednak już nie będzie sponsorowała, więc tak się zdarza w sporcie. Zdarza się, że ktoś rezygnuje. No ale na pewno, jeżeli chodzi o duże firmy, to boli bardziej.
8: Wracając do klucz sprawy, w szkolnej skali ocen mijający sezon oceniasz na...
9: Dycha, ja naprawdę dycha. Ja wiem, że są braki, wiem, że są pewne rzeczy do poprawy, ale ja cały czas widzę więcej dużo pozytywów niż jakichkolwiek problemów.
8: Nawet te ostrzeżenia, że być może trzeba będzie coś wymyślić, żeby siatkówka utrzymała swoje zainteresowanie?
9: Oczywiście, jeżeli nie będzie pracy nad utrzymaniem zainteresowania nad widowiskami, to jak się stoi w miejscu, się cofa. Normalna sprawa. W każdym sporcie jest zagrożenie takim, że po prostu ludzie zostają w domu i to jest normalne. A siatkówka ma w Polsce taki status po piłce nożnej, który jest niepodważalny i trzeba po prostu trzymać, pilnować, żeby kluby były dobrze prowadzone, żeby ludzie przychodzili na halę, żeby te widowiska były na wysokim poziomie. Ale siatkówka, przynajmniej plus ligowa, męska, na pewno to daje.
8: Bardzo dziękuję. Jakub Bednaruk był moim Państwa gościem. Kłaniam się, Kuba, i do zobaczenia. Dzięki. Szerokiej drogi. Pozdrawiam.
9: Dzięki bardzo.
8: My, szanowni Państwo, po chwili muzyki wysłuchamy informacji Radia Tok FM. To jest audycja przy niedzieli o sporcie.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
0: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła 19.40. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczą samoloty Lasów Państwowych. Komendant częstochowskiej straży poinformował, że ogień został opanowany, ale dogaszanie potrwa jeszcze wiele godzin. W sumie paliło się około 15 hektarów lasu. Na przejeździe kolejowym w Fabryce w powiecie ostrowskim w Wielkopolsce doszło do zderzenia samochodu z pociągiem. W efekcie zablokowano ruch kolejowy na trasie łączącej Ostrów Wielkopolski z Krotoszynem. Samorządowe Koleje Wielkopolskie wprowadziły zastępczą komunikację autobusową. Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny, który dał wyraz polskości, przywiązania do prawdy i walki o prawa człowieka, mówił prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych na Zamku Królewskim w Warszawie. Andrzej Poczobut, który został odznaczony przez prezydenta orderem Orła Białego, to dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Niedawno został zwolniony z białoruskiego więzienia, gdzie przebywał od marca 2021 roku.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Przy niedzieli o sporcie, Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. Kolejna podsłona naszego programu nie będzie traktować się o sporcie wyczynowym, którego dwa tematy dostaliście Państwo i mogliście wsłuchać się wraz z naszymi gośćmi w niuanse z nimi związane w pierwszej części naszej audycji. Nie będę kamuflował, kim jest nasz gość, powiem od razu. Tomasz Osmulski, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w lekkoatletyce. A teraz człowiek, który w Łodzi postanowił przekuć swoje doświadczenia na rzeczy innych, chcąc zachęcić ich do aktywnego trybu życia. Dzień dobry, Tomku.
8: Dzień dobry, Przemku. Dzień dobry Państwu.
7: Myślę, że w zgodzie z prawdą powiedziałem, czym się zajmujesz, chociaż zawodowo parasz się zupełnie innymi sprawami. To jednak bardzo ujmujące było przynajmniej dla mnie to, w jaki sposób chcesz innych zachęcić do tego, co sam robiłeś wyczynowo, będąc jeszcze czynnym lekkoatletą. Spotykasz się z łodzianami w parku na zdrowiu, organizujesz im treningi niezależnie od ich stopnia zaawansowania, niezależnie od ich wieku. Będzie takie resume naszej rozmowy. Ale też i chcesz, by takich miejsc do biegania było w Łodzi więcej i więcej. I wiem, że masz w głowie wybudowanie bieżni tartanowej, wylanie takiej bieżni tartanowej w miejscu, gdzie wytyczona jest 400-metrowa pętla. To taka fiksacja, widzę, na bieganie, która cię nie opuściła mimo lat.
8: To wynika prawdopodobnie z tego, że ja jestem w tym środowisku biegowym łódzkim i widzę, słyszę, jakie są potrzeby tego środowiska. Parę lat temu tutaj w Parku na Zdrowiu wylano taką ścieżkę dwukilometrową właśnie z tego prawie tartanu, bo to nie jest prawdziwy tartan, to jest jakaś taka gumowa nawierzchnia. I powiem szczerze, to ona akurat się tak trochę średnio nadaje do biegania. Trzeba byłoby mieć specjalistyczne obuwie typu kolce, żeby w tym biegać, żeby mieć dobrą przyczepność. Natomiast przy naszych warunkach tutaj atmosferycznych, typu jak jest wilgotno albo deszcz pada, to niestety no, nie da się po tym biegać w normalnym obuwie, nawet takim biegowym, bo się po prostu człowiek na tej nawierzchni ślizga. Natomiast będąc w tym środowisku, słyszę głosy, głównie na forach różnych tutaj, na mediach społecznościowych, że ludzie pytają, gdzie mogą potrenować trochę jak profesjonaliści, czyli właśnie skorzystać z bieżni lekkoatletycznej. W Łodzi mamy dwa kluby, w których trenują profesjonalni zawodnicy lekkoatleci i te obiekty są troszeczkę, tak powiem, no mają utrudniony dostęp do takiej szerszej rzeszy, że tak powiem, użytkowników czy zwolenników biegania. I wpadłem na pomysł, żeby tutaj właśnie na Zdrowiu mamy taki teren, który kiedyś w przeszłości był planowany jako bieżnia rozgrzewkowa dla łódzkiego klubu sportowego. No niestety tutaj zmiany, transformacja w kraju nastąpiła po 90-tych latach i ten obiekt, ten obiekt nie został zrealizowany. I parę lat temu, kiedy zmarł mój pierwszy trener, przeglądaliśmy z jego rodziną po prostu dokumenty, które po sobie zostawił i natrafiłem tam właśnie na starą dokumentację, która miała tutaj właśnie spowodować realizację tej bieżni takiej rozgrzewkowej dla łódzkiego klubu sportowego. No niestety to się nie wydarzyło, ale dzięki temu byłem w stanie zlokalizować to miejsce, gdzie w parku na Zdrowiu, gdzie to miało kiedyś powstać i stwierdziłem, wziąłem nawet takie specjalne kółko do mierzenia, jakby nazwijmy to policja ma i mierzy odległości. W przypadku kolizji czy jakiegoś tam wydarzenia, to takie kółko wypożyczyłem od naszego tutaj łodzianina Macieja Tracza, który zajmuje się znowu atestowaniem tras biegowych i on tam mierzy co do centymetra powiedzmy te trasy, żeby się wszystko zgadzało i on nadaje atesty i pożyczyłem od niego takie kółko i zmierzyłem właśnie tą przyszłą bieżnię, mam nadzieję, ile ona ma. I się okazuje, że ona ma tam prawie 400 metrów. Brakuje dosłownie kilkudziesięciu centymetrów. Ale jest to bardzo dobry teren właśnie do tego, żeby tutaj powstała taka bieżnia. I już gdzieś od dwóch lat gdzieś ten pomysł mi tutaj się zafiksował w głowie i chciałbym go zrealizować tutaj oczywiście z pomocą Łodzian. Uprzedzę, w Łodzi mamy taki projekt, myślę, że nie tylko w Łodzi, ale ogólnie to jest ogólnopolski, myślę, że taka idea, tak zwany budżet obywatelski. I w Łodzi mamy też taki program. Niestety z ostatnim budżetem trochę się spóźniłem, natomiast liczę na to, że w przyszłym roku uda się wniosek taki złożyć. A wiem, że środowisko biegowe tutaj w Łodzi jest bardzo liczne i liczę na to, że uda się za pomocą głosów tutaj łodzian taką bieżnię zrealizować.
7: O tym, że jest zapotrzebowanie na tego typu obiekty, infrastrukturę biegową dla amatorów, to pewnie wiesz, znaczy właściwie ty jesteś o tym przekonany, a my się dowiadujemy. I pewnie jest też w innych miastach. Ja zdecydowałem się na tę rozmowę, by też pokazać i zainspirować innych biegaczy w przeszłości, którzy mogą zrobić coś dla swoich ziomków, ludzi z tego samego miasta, no bo ty prowadzisz treningi. I teraz powiedz, na czym polega ich istota, kogo zaprosiłeś do treningów, wreszcie jak to jest poświęcać swój własny czas, żeby inni dobrze się bawili. No, ja rozumiem, że ty też z nimi biegasz, no ale jednak realizujesz jako, nie wiem, szkoleniowiec, mentor.
8: Tak, ja jeszcze tak powiem, butów na kołek nie zarzuciłem, cały czas trenuję i również cały czas staram się utrzymać ten wysoki poziom, żeby móc normalnie startować, jak się uda, to oczywiście też wygrać, a jak nie, to po prostu gdzieś tam być blisko podium. Natomiast powiem tak, zaczęło się to całkiem przypadkowo, bo na początku jakby byłem skupiony tylko na realizacji swoich jakby tutaj osiągnięć, przygotować i utrzymywać wysoką formę. Natomiast parę razy zgłosiło się do mnie kilka osób, które chciały, żebym poprowadził im jakby personalne tak zwane treningi. A w związku z tym, że mam ukończone szkolenie instruktora Polskiego Związku Lekkoatletyki i że posiadam jakby taką kompetencję, więc na początku to było tak, że to były indywidualne, personalne tak zwane treningi. Ale tych chętnych było coraz więcej i ja zauważyłem, że nie jestem w stanie realizować swojego treningu plus jeszcze prowadzić inne osoby. I mój znajomy, już tak, na początku to był po prostu dla mnie klient, ale później żeśmy się już tak, że tak powiem, zakumplowali, poznaliśmy się, że mi powiedział, słuchaj, to może zrób grupę biegową. W innych miastach już takie grupy gdzieś tam powstawały i on rzucił właśnie hasło, że tutaj w Warszawie jest jakaś grupa biegowa, tutaj w innym mieście jest grupa biegowa. czemu nie, zróbmy coś takiego jeszcze w Łodzi. No i on mnie namówił. No i nieskromnie zacząłem gdzieś tam po znajomych ogłaszać, że właśnie budujemy taki team. Zamówiliśmy jednakowe stroje, żebyśmy też jakoś się fajnie prezentowali. No i później, że tak powiem, fama już poszła po mieście, że taka grupa istnieje. Ludzie zaczęli się gdzieś tam w wiadomościach prywatnych tutaj dopytywać, czy mogą dołączyć, jak to wszystko wygląda. I tak naprawdę ta grupa zaczęła się tutaj rozwijać, no i w porywach nawet do 30 osób, która identyfikuje się jako tutaj Osmo Team. Startujemy w różnych zawodach. Część osób trenuje z nami normalnie, regularnie, a część po prostu bawi się i podpisuje się po prostu, że w tą grupą tutaj startuje. Natomiast jeszcze pytałeś się o jakiś rodzaj treningu, tak? Wiadomo, że to zazwyczaj u mnie w grupie większą, że tak powiem, jak to powiedzieć, kategorią wiekową, to są osoby już, tak powiem, w pełni pełnoletnie, pracujące, które poza pracą chciałyby jeszcze coś dodatkowego zrobić, w jakiś sposób się poruszać i postawiły po prostu na bieganie. Jest to jakby, można powiedzieć, najtańszy, jeden z najtańszych sportów, aczkolwiek wiadomo, że są też pewnie sklepy, gdzie można wydać naprawdę duże pieniądze na sprzęt sportowy. Natomiast teoretycznie bieganie jest jednym z najtańszych sportów. Wystarczą jakieś tam zwykłe buty, jakiś zwykły dres, nawet jakiś tam stary, leciwy, można powiedzieć, i wyjść i sobie pobiegać. I nasze treningi, czy moje treningi, teraz już razem z żoną moją Anną, która również dołączyła naszego teamu i też ma papiery tutaj instruktorskie, i razem prowadzimy tą grupę, uzupełniamy się. I te treningi są ukierunkowane właśnie dla osób takich, które pracują, mają popołudniami trochę czasu i chciałyby po prostu zadbać o swoją kondycję fizyczną, czy też jakieś swoje cele mają, typu właśnie start w zawodach, nie tylko biegowych, ale często też bieganie jest jednym z elementów zawodów, na przykład w triatlonie, czy teraz bardzo modny Hyrox. I przychodzą tutaj na te treningi po to, żeby się troszeczkę z jednej strony podszkolić, żeby nie zrobić sobie krzywdy, tak, żeby to bieganie było zdrowe, no i przynosiło efekty w postaci coraz lepszych wyników.
7: Mhm. Kim są ci ludzie, którzy z tobą trenują? Gdybyś zechciał ich opisać, nie wiem, nie tylko metrykalnie, ale ze względu na ich taką proweniencję zawodową i to, jak bardzo wkręcili się w bieganie, bo podglądałem, stąd wziął się pomysł na tę rozmowę, jak wygląda trening w twojej grupie. Tam jest parę osób takich zafiksowanych dość mocno na profesjonalny trening.
8: Jest to szeroka grupa, bo mam kilku studentów i studentek. Mam też dwóch prawników u siebie w grupie. Mam jednego lekarza. I tak powiem, bardzo, bardzo szerokie spektrum, że tak powiem, właśnie od młodzieży takiej studenckiej po osoby, że tak powiem, bardzo z zawodami, że tak powiem, zaufania publicznego również, ale mam też po prostu zwykłych, może bez obrazy oczywiście, ale takie po prostu zwykłych, nazwijmy to, szaraczków, którzy gdzieś tam chcą...
7: Czy co, na 8 godzin do pracy, tak, potem 8 godzin obiad, do pracy, trochę odpoczynku, tak, i na trening do ciebie.
8: Dokładnie tak. No, mamy też, że tak powiem, osoby, które gdzieś tam pracują fizycznie, ale w większości jednak to są osoby, które gdzieś tam pracują w korporacjach, czy po prostu za biurkiem siedzą przez 8 godzin i później chcą wstać i się po prostu poruszać.
7: Mhm. W przedziale wiekowym, tak od najstarszego do najmłodszego, gdybyś miał wskazać? Jeszcze raz ten temat poruszę.
8: Najstarszego to miałem już osobę na emeryturze i po zawale. To też warto tutaj podkreślić, że to nie są osoby, które są w 100% zdrowe i trenują.
7: Ale rozumiem, że masz kontrolę nad stanem ich zdrowia. Może nie tyle ty, co lekarze, tak, gdzie tak, wymagasz tak. zaświadczenia, że
8: zgadza
7: oni są
8: się. Znaczy, ja jakby nie wymagam oświadczenia, takiego bezpośredniego oświadczenia czy poświadczenia krwią, natomiast za każdym razem zaznaczam, że sport jest dosyć wymagający i tutaj badania lekarskie są najważniejsze i w pierwszej kolejności należy je zrobić. No wiadomo, że sobie w jakiś sposób ufamy, tak? Rozmawiamy też publicznie, w sensie w grupie, więc to nie jest tak, że on tam coś próbuje ukryć, bo w razie czego, tak powiem, inne osoby mogą potwierdzić, że ta osoba zadeklarowała, że jest zdrowa albo nie ma przeciwwskazań, ewentualnie jeżeli ma, to po prostu mówi, że to i tam czegoś nie może zrobić. Te osoby są zazwyczaj świadome, co lekarz zabronił, ewentualnie co mogą robić. No i tak jak mówię, staram się te różnego rodzaju ćwiczenia czy obciążenia, jeżeli chodzi o same już bieganie, dostosowywać do możliwości danej osoby. Mamy teraz kupę elektroniki, która pilnuje i nadzoruje to wszystko, więc te osoby tak samo są w stanie pilnować swojego, nie wiem, tętna, które może te wtedy wskazywać, czy dzieje się coś złego, czy nie.
7: To tak tylko dla precyzji, gdzie można cię spotkać i czy można dołączyć do twojej grupy, nie wiem, w mediach społecznościowych znaleźć, to jak sobie radzicie?
8: Tak, no można mnie wyszukać po prostu po imieniu, nazwisku i na pewno gdzieś tam osoby,
7: Tomasz które... Osmulski, Tomasz pisane Osmulski, pisane przez
8: U Otwarte, tak. Są zawsze gdzieś tam jakieś połączone materiały z moją grupą Osmo Team, które tak się nazywamy. Jestem na Instagramie, jestem też na Facebooku, no i myślę, że w łódzkiej prasie tak samo często, jak są jakieś różnego rodzaju biegi organizowane, to też tam gdzieś nasza grupa widnieje i można sobie to zobaczyć.
7: To jeszcze jedna kwestia, bo chciałbym, żeby nasi słuchacze z tej rozmowy też wyszli z nie tylko przyjemnym doświadczeniem tego, co robisz, ale bagażem jakiejś wiedzy, a być może inspiracji. Ile twoim zdaniem, dobrze weźmy przeciętnego 40-latka, ile czasu powinien poświęcać w tygodniu na aktywność fizyczną?
8: Powiem tak, realnie z tego, co widzę po swojej grupie, to są 3-4 dni po godzinie. Czyli tak 4 godziny tygodniowo to jest takie optimum. 2 godziny to jest, wydaje mi się, że już dosyć mało.

0: i wtedy potrzebujemy jakby troszeczkę dłuższego odpoczynku, typu dzień, dwa, i możemy wtedy dać sobie, już tak technicznie powiem, kolejną jednostkę treningową. Mhm.
1: Zauważyłeś, mamy jeszcze minutę, chciałbym cię o to zapytać, pewną zmianę w podejściu do aktywności fizycznej Polaków?
0: Tak, zmiana tak, na lepsze. Zauważam i zauważam bardzo pozytywną zmianę. No, mówi się teraz, że młodzież nie garnie się do tego sportu, siedzą przed komputerami. Ja zauważam, że rodzice, którzy do mnie przychodzą na zajęcia, często zabierają dzieci ze sobą na te zajęcia. A jeżeli nie zabierają dzieci na zajęcia, to dodatkowo gdzieś motywują dzieci, żeby chodziły na dodatkowe jakieś aktywności sportowe, typu też na przykład do klubu sportowego na bieganie, czy teraz bardzo modna jest tak samo ścianka, modny jest basen, czy różnego rodzaju takie sporty sprawnościowe. Typu, nie wiem, powiedzmy to OCR-y na przykład, tak? Dzieci też bardzo lubią tego typu rzeczy, żeby właśnie troszeczkę gimnastyki takiej w szerokim jakby tam znaczeniu uprawiać.
1: Bardzo ci dziękuję i gratuluję pomysłowości i zapału przede wszystkim.
0: Dziękuję. Trzymajcie, proszę Państwa, trzymajcie za mnie kciuki i oczywiście jak będzie głosowanie, to liczę na was głos. No i mam nadzieję, że już w przyszłym roku uda się ten pomysł zrealizować. Na pewno skorzystam nie tylko ja, ale przede wszystkim Państwo i myślę, że to przysłuży się wszystkim.
1: Tomasz Osmulski był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również, pozdrawiam.
1: Informacje Radia Tok FM przed nami, a po nich druga godzina naszego programu. Rozpoczniemy od rozmowy z kobietą, która w siatkówce właściwie wykonuje wszystkie możliwe rzeczy. Niech to pozostanie tajemnicą. Bądźcie Państwo z nami.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
3: Tok 3.
4: Poseł Mariusz Krystian, bardzo proszę. Widzę, że pani posłanka Olbrych wróciła. Ja nic nie mówiłem, ja pani nie śmiem proponować, żeby pani tu powróciła do listy. Bardzo proszę, pan poseł Krystian.
5: Dziękuję, panie marszałku. Nie, żebym panu źle życzył, ale... Służy panu to wicemarszałkowanie, tak?
4: Ale że na cerę, czy raczej?
5: Myślę, że w wielu
4: tak, względach. W ogóle, tak?
5: W ogóle. Ale to nie, żebym źle życzył, po prostu nie, tak, taka ja się, uwaga.
4: Wie pan, ja się spełniam.
6: Wysoka Izbo, kochana Polsko i szanowny panie marszałku. Panie wicemarszałku, no, nie sądzę, panie marszałku, że to kiedykolwiek powiem, ale tęsknię za panem w roli marszałka, naprawdę, bo nawet jak się z panem nie zgadzałem, to jakoś tak to było inteligentnie, z polotem, z humorem, a teraz to tak bardziej po stalinowsku, no ale dobra, do rzeczy.
4: Nie przekreślajmy naszego związku. Dziękuję bardzo. Pani poseł Urszula Rusecka, bardzo proszę.
7: Oświadczenia wesoło, chyba zacznę wygłaszać.
4: Tak, jest to jeden z moich ulubionych programów w tej izbie. Oświadczenia poselskie.
7: Panie
4: bardzo
7: marszałku,
4: proszę.
7: Wysoka Izbo.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
8: Reklama. Majówka tuż. Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50/50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl. Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Prezydent mówi o konieczności modernizacji polskiej konstytucji i powołuje specjalną radę, która ma opracować projekt nowej ustawy zasadniczej. Czwarty satelita dla polskiej armii został już umieszczony na orbicie okołoziemskiej. Szef resortu obrony podkreśla, to nowe możliwości dla wojska. Redukcja liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech nie ma związku ze sporem z Donaldem Trumpem, przekonuje kanclerz Niemiec. Minęła 20. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Polska jest dzisiaj w momencie konstytucyjnym. Tak o konieczności modernizacji polskiego najwyższego aktu prawnego mówi prezydent.

0: Prezydent Karol Nawrocki w dzień obchodów Święta Konstytucji 3 maja powołał Radę do spraw nowej konstytucji. Rada ma wypracować nowe konstytucyjne rozwiązania do końca prezydentury Karola Nawrockiego. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
1: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasna. Precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby przestrzegając tej konstytucji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji. To jest absolutnie klucz do uporządkowania polskich spraw.
0: O nowej konstytucji mówił podczas trzeciomajowych obchodów prezydent Karol Nawrocki.
2: Potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji. Konstytucji nowej generacji roku 2030.
0: W gronie członków Rady do spraw nowej konstytucji znaleźli się była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Docelowo mają tam znaleźć się także członkowie kół i klubów parlamentarnych. Nie czuję się bohaterem, jestem zwykłym człowiekiem, tak mówił Andrzej Poczobut podczas ceremonii odebrania Orderu Orła Białego. Polsko-białoruski dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odzyskał wolność po wieloletnim pobycie w białoruskim więzieniu. Poczobut podziękował prezydentowi, ale także rządowi, obecnemu i poprzedniemu, za działania, które pomogły w jego uwolnieniu.
3: Jest coś, co nas wszystkich łączy i to jest polskość, i to jest piękne i za to wszystkim wam bardzo serdecznie dziękuję.
0: Order Orła Białego to najwyższe i najstarsze odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Na orbitę trafił czwarty satelita zbudowany przez firmę ICI. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
4: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
0: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu według zapowiedzi. Jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. Kanclerz Friedrich Merz stwierdził, że Amerykanie są najważniejszym partnerem Niemiec w NATO i ocenił, że zapowiedź ograniczenia liczby amerykańskich wojsk w Niemczech nie ma związku z jego sporem z prezydentem USA Donaldem Trumpem dotyczącym wojny z Iranem. Jest to pierwszy publiczny komentarz szefa niemieckiego rządu na temat ogłoszonej w piątek decyzji administracji USA o wycofaniu z Niemiec w ciągu roku 5000 amerykańskich żołnierzy. Donald Trump oświadczył, że Merz powinien więcej czasu spędzać na doprowadzeniu do końca wojny na Ukrainie i na naprawie swojego kraju, zamiast przeszkadzać tym, którzy zbywają się zagrożenia ze strony Iranu. W ten sposób prezydent USA zreagował na powtarzające się komentarze Merca, że Amerykanie nie mają w wojnie z Iranem strategii. Chińskie Ministerstwo Handlu zakazało uznawania amerykańskich sankcji na 5 rafinerii w związku z handlem ropą z Iranem, podał rządowy dziennik Renminbi. Stawia to globalne firmy w pułapce. Za respektowanie sankcji Waszyngtonu grozi im odwet Pekinu, a za ich ignorowanie restrykcje ze strony USA. Amerykański resort finansów umieścił pod koniec kwietnia na czarnej liście 5 niezależnych rafinerii. Władze USA oskarżają te podmioty o nielegalny handel irańską ropą, co wiąże się z zamrożeniem aktywów i zakazem transakcji. Ma to odciąć Teheran od źródeł finansowania. Restrykcji Waszyngtonu nie wolno uznawać, wdrażać ani przestrzegać, ostrzegło z kolei chińskie Ministerstwo Handlu. Decyzje te zapadają w dobie impasu dyplomatycznego między USA a Iranem w związku z rozpoczętą pod koniec lutego wojną, w której obecnie trwa zawieszenie broni. Jak wskazują analitycy, to również konfrontacyjny sygnał wysłany na krótko przed spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, które zaplanowano na połowę maja. Zapowiada się bardzo gorące i niebezpieczne lato, ostrzegają synoptycy. Według prognoz istnieje duże ryzyko wystąpienia zjawiska Super El Niño, które powstaje przez ponadprzeciętne ogrzewanie się Pacyfiku. To przyniesie wyraźny wzrost temperatur i występowanie anomalii pogodowych na globie, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem.
5: Zmiana temperatury Pacyfiku kończy się tym, że prawdopodobieństwo wystąpienia takich bardzo dolegliwych, długoterminowych susz w okolicach czy to Australii, czy Indonezji jest o wiele, wiele większe. Równocześnie na przykład to okolice południowych Stanów to miejsca, w których można niestety się liczyć z tym, że pojawią się olbrzymie nadwyżki wody.
0: Ekspert natomiast uspokaja, że Super El Niño będzie mniej odczuwalny w Europie. Meteorolodzy przewidują, że zjawisko pojawi się już w tym miesiącu i może utrzymać się do końca roku. poniedziałek najwięcej słońca na południowym wschodzie i w centrum, a w pozostałej części kraju miejscami zachmurzenie umiarkowane i duże, z przelotnym deszczem na północy i zachodzie. Miejscami występować będą też burze. Termometry pokażą od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 26 stopni w centrum i na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam do 15 stopni.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Przy niedzieli o sporcie. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu i zapraszam na drugą godzinę naszego programu w niedzielę 3 maja. Połączymy się teraz z panią profesor Izabelą Zając-Gawlak, prorektor do spraw dydaktyki i studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Dzień dobry, pani profesor, kłaniam się.
8: Dzień dobry, witam Państwa.
7: Temat, który chcemy poruszyć, dotyczy, myślę, bardzo ciekawej sprawy. Jeśli są wśród naszych słuchaczy przyszli studenci, którzy chcieliby studiować na kierunku trenera medycznego. Przyznam, że taki konstrukt to totalna nowość, jeśli chodzi o tę polską ofertę edukacyjną w szkolnictwie wyższym. Trener, tak, ale medyczny. Co to oznacza i czy rzeczywiście uczelnia, którą pani profesor reprezentuje, zamierza z taką ofertą do przyszłych studentów wyjść?
8: Tak, zamierzamy. Uczyniliśmy już najważniejsze kroki, a mianowicie uruchomiliśmy kierunek. W maju rozpoczniemy nabór, rekrutację na ten kierunek, ale chciałabym też wspomnieć, że ten pomysł, co prawda my jako liderzy zaczynamy w tym roku, natomiast jest to pomysł wynikający z porozumienia uczelni, wszystkich uczelni AWF-u i w Katowicach, w Warszawie, w Krakowie, w Akademii Kultury Fizycznej w Krakowie, ale też w Poznaniu, w Wrocławiu, czyli po prostu wszystkich AWF-ów w Polsce. Do porozumienia doszło, ponieważ stwierdziliśmy, że jest na rynku luka, którą trzeba wypełnić, a mianowicie pomiędzy fizjoterapeutami, którzy nie prowadzą treningu, ale również trenerami personalnymi czy osobistymi, którzy z kolei nie mają odpowiedniej wiedzy na temat pracy z ludźmi ze specjalnymi potrzebami. Myślę tutaj o ludziach, którzy zakończyli na przykład pracę już z fizjoterapeutami i chcą wrócić do pełnej aktywności swojej życiowej, tudzież sportowej, ale też osobami starszymi, a wiemy o tym, że społeczeństwo się starzeje, nasze społeczeństwo polskie również. Siwienie społeczeństw bardzo duży odsetek to właśnie osoby starsze, a jak wiadomo, osoby starsze to też wiele osób choruje na różne choroby, w tym choroby cywilizacyjne. I w ogóle stan zdrowia, nie tylko myślimy o dorosłych, ale też i o dzieciach, ale też i o osobach o specjalnych potrzebach, potencjalnie o aktywności fizycznej kobiet, chociażby w ciąży. To jest na odpowiedź na to, żeby takiego przygotować osobę, która będzie prowadziła aktywność fizyczną właśnie z tymi osobami.
7: Proszę powiedzieć, jak będzie wyglądała ta siatka zajęć, bo myślę, że ciekawie byłoby wnikać teraz dość precyzyjnie w jakie przedmioty, co będzie stanowiło ten fundament edukacyjny dla studentów.
8: Warto też przede wszystkim na początku wspomnieć, że to są dwuletnie studia drugiego stopnia. One kończą się tytułem magistra. Na ten kierunek będą aplikowali, będą rekrutować się osoby, studenci, którzy mają już ukierunkowaną wiedzę z zakresu aktywności fizycznej, z obszaru nauk o kulturze fizycznej, ale też i nauk o zdrowiu.
7: Czyli na przykład absolwenci kierunków na Akademii Wychowania Fizycznego, niezależnie od lokalizacji, z tytułem licencjata, tak?
8: Tak, tak, dokładnie tak. Czyli mogą u nas na przykład, bo każda uczelnia z wymienionych AWF-ów ma swoje kierunki. Niemniej jednak to, dlatego tak raczej operujemy jako o kierunkach z obszarów nauk, o kulturze fizycznej i o zdrowiu, ale na przykład u nas to są absolwenci licencjatu z aktywności fizycznej i żywienia, to są z trenera zdrowia, ale też z odnowy biologicznej, sportu, kierunek sport, bo taki też mamy na uczelni, więc to są te osoby, które już mają już w swoim mają kompetencje do prowadzenia aktywności ruchu, do prowadzenia aktywności fizycznej, a tutaj będą specjalnie uzyskają też te kompetencje do pracy właśnie z osobami z różnymi potrzebami. I tutaj chociażby nie jest to osoba, która będzie leczyć, ale to będzie osoba, która będzie usprawniać osoby na przykład już ustabilizowane, z ustabilizowaną chorobą, żeby doszło do pełnej sprawności, ale trzeba też powiedzieć, że będziemy się przede wszystkim zajmować właśnie nie stawianiem diagnoz, nie będzie to zawód medyczny, bo to trzeba podkreślić, i tylko właśnie na przykład z obszaru nauk, czy z zakresu nauk poszerzonych o zajęcia kliniczne, czyli z wiedzy właśnie na temat różnego rodzaju chorób, które nasze społeczeństwo w tej chwili, z którym się nasze społeczeństwo boryka.
7: A czy będziecie Państwo kooperować z uczelniami medycznymi, choćby w zakresie wymiany kadr i pozyskiwania kompetentnych wykładowców, którzy wykładaliby na przykład przedmioty medyczne, mimo że nie jest to kierunek stricte medyczny?
8: Jest oczywiście taka potrzeba, bo znaczy taka możliwość, że możemy współpracować, ale jednak przez to, że AWF-y mają kierunek fizjoterapia, więc my zatrudniamy lekarzy już w zakresie po to, żeby móc kształcić studentów na tych kierunkach związanych ze zdrowiem, i są to medyczny kierunek fizjoterapia, bo każdy z nas, to już jest uregulowany, wiadomo, zawód medyczny fizjoterapeuta. I dlatego mamy osoby, które mogą prowadzić takie zajęcia, I raczej będziemy korzystać ze swoich kadr, ale nie oczywiście w ramach chociażby naszego rynku, jakim jest rynek śląski, i tutaj współpraca między uczelniami w konsorcjum, które powstało jako konsorcjum przy okazji Miasta Nauki, bo Katowice były i miastem nauki. Więc oczywiście współpraca jest możliwa, ale często wynika, będziemy radzić sobie właśnie z kadrą, którą zatrudniamy.
7: Proszę powiedzieć, na ile powołanie tego kierunku jest też odpowiedzią na brak regulacji, jeśli chodzi o trenerów personalnych, osobistych, jak zwał, tak zwał. Bardzo często ludzie po internetowych kursach chwalą się kompetencjami, których de facto nie mają. Biorą pod opiekę innych, mimo że ich zasób doświadczeń jest naprawdę niewielki, nie mówiąc już o zasobie wiedzy. Czy będą to też ludzie, absolwenci tego kierunku, którzy, nie wiem, w różnego rodzaju ośrodkach aktywności fizycznej, tutaj myślę o rekreacji ruchowej albo nawet o czymś więcej typu ośrodki sportowe, będą mogli poszczycić się właśnie takim dyplomem, dzięki czemu będą bardziej rozpoznawalni i uznawani za kompetentnych?
8: Nie wiem, czy do końca dobrze zrozumiałam, ale faktycznie od 2013 roku mamy deregulację rynku, jeśli chodzi o zawód trenera i instruktora. Więc rzeczywiście regulacja rynku również z powodu tego, że potrzebujemy kompetentnych osób, które pracują ze sportowcami wracającymi do zdrowia, ale też innymi osobami, o których wspominaliśmy. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby podkreślić, że taki trener medyczny będzie również pracował z osobami zdrowymi, czyli będzie miał również kompetencje, te, które w tej chwili posiada
7: trener. Właśnie, dokładnie, pani profesor, o to chciałem zapytać. Jeśli ja pójdę sobie do siłowni, tak, już pójdźmy do sieciowej siłowni i tam spotkam się z ofertą trenerów personalnych, to czy będę miał taką, inaczej, czy ludzie, którzy będą absolwentami państwa kierunku, będą mogli wtedy powiedzieć o sobie: tak, jestem trenerem wykształconym, a nie tylko takim, który liznął wiedzy na ten temat gdziekolwiek.
8: Na tym nam zależy, żeby regulować rynek. Na tym zależy i taką też dostaliśmy, prośbę ze strony sportu, Ministerstwa Sportu i Turystyki, ale też z Ministerstwa naszego Szkoły Wyższej, Edukacji Szkoły Wyższej, że mamy pracować, że mamy kształcić tych, żeby regulować rynek. To też jest ważna sprawa, ponieważ są różne raporty. Jest chociażby taki raport Europe Active, który wskazuje, że dynamiczny jest rozwój rynku fitness i że zmienia się też struktura tego rynku, bo w tym rynku pojawiają się właśnie w klubach fitness osoby starsze, osoby z problemami zdrowotnymi. Więc tutaj ta luka, o której wspominałam na początku, jest między procesem zakończenia rehabilitacji, czy tam ustabilizowanej właśnie wspomnianej choroby, a dojściem do pełnej sprawności. No i tych kompetencji trener personalny na razie nie posiada, a tym bardziej nie może posiadać osoba, która ma ukończony kurs, który trwał ledwo powiedzmy 30 czy 40 godzin, bo takie niestety są te dyplomy na rynku, osoby, które takie dyplomy posiadają. Chcemy, żeby to były studia, żeby to były właśnie studia dwuletnie, stąd też ten, żeby bo nie jesteśmy, nie jest w stanie, i ważne jeszcze to, że to będą studia o profilu praktycznym. Czyli taką co najmniej 50% zajęć, które będą konkretnie ściśle skierowane i z aktywnością, i z kontaktem z osobami właśnie w siłowniach, bo podpisujemy umowy z interesariuszami zewnętrznymi, z miejscami, które taką ofertę mają, czyli właśnie na rynku fitness. Rynek fitness się rozwija, potrzeby się rozwijają społeczne i w związku z tym chcemy odpowiedzieć na to w ten sposób, żeby po pierwsze nie szkodzić, czyli żeby osoby, które pracują chociażby właśnie z osobami starszymi, no i oczywiście z tymi, o których wspominałam też, czyli z chorobami cywilizacyjnymi, wiedziały, w jaki sposób postępować wtedy, kiedy. Powiedzmy, pracując nad własną sylwetką, z klientem, który pracuje nad własną sylwetką i ma na przykład cukrzycę, czy ma nadciśnienie tętnicze, my będziemy wiedzieli, w jaki sposób, we właściwy sposób, bezpieczny sposób doprowadzić go do zdrowia i do tego, w jaki celu do nas przyszedł, czyli do chociażby kształtowania jego sylwetki. Czy ewentualnie próby wsparcia w przypadku bólu pleców, które są w tej chwili nadgminne, wręcz pojawiły się jako choroba cywilizacyjna naszych czasów.
7: Czy może pani profesor, no ponieważ jesteśmy na finiszu jednego, a u progu kolejnego roku akademickiego, powiedzieć, jakim zainteresowaniem cieszy się w tej chwili ten kierunek?
8: Ten kierunek my robiliśmy przede wszystkim, robiliśmy rozeznanie, czy ten kierunek będzie cieszył się, ponieważ startujemy z nim. To jest jednak nazwa dosyć odważna. Bo trener medyczny jeszcze jest już rozpoznawany, bo na rynku są odpowiedniki, jest na europejskim rynku, są odpowiedniki, natomiast nie tłumaczenie tego, bo na przykład Sport and Exercise Medicine czy Clinical Exercise Science nie ma tego bezpośrednio możliwości przetłumaczenia, stąd ten trener medyczny. I dlatego wypada nam robić, lobbować i próbować mówić dokładnie, czym będzie się ten trener zajmował, do kogo chcemy przekonać ludzi i prowadzić taką kampanię, żeby wiedzieć, że osoba, która będzie przychodziła do klubu, będzie mogła spotkać się z taką osobą dobrze wykształconą, ale też, żeby kluby wiedziały, że AWF-y będą i kształcą takie osoby, które będą im potrzebne, bo kluby sportowe stać na to, żeby zatrudniać fizjoterapeutów. Kluby fitness, no raczej nie, stąd na pewno taki trener medyczny będzie odpowiedni i będzie dostępny. Będziemy mogli się już z nim za niedługo spotkać. A wracając do tego, jakim się cieszy, czy cieszy się powiedzeniem, no chociażby u nas na kierunkach tych, które, o których wspominałam, czy kierunek trener zdrowia, czy aktywność fizyczna i żywienie, czy właśnie odnowa biologiczna, tudzież sport, mamy no myślę, że będziemy mieli pełną obsadę tych studiów. Mamy taką nadzieję, że będziemy z roku na rok zwiększać tą liczbę grup i oczywiście z powodzeniem zapełniać rynek osobami, które będą pracowały dla zdrowia, ale pracowały też w sposób adekwatny i kompetentny.
7: Pani profesora, jak wygląda kształcenie na podobnych kierunkach za granicą, jeśli ma pani takie doświadczenie lub wiedzę i zechciałaby się pani nią podzielić?
8: Jeśli chodzi o rynek zachodni, to tak jak wspomniałam, są już. Na rynku zachodnim taki trener, odpowiednik trenera medycznego jest mocno rozpoznawany i chociażby w Oslo, czy w Uniwersytecie Wiedeńskim, czy w Uniwersytecie Południowej Danii, czy nawet w Niemieckiej Akademii Sportu w Kolonii. To są też studia, które trwają 2 lata. To też są studia, które tak jak u nas w Polsce mają te tak zwane 120 ECTS-ów, to są punkty, które odpowiadają pełnemu wykształceniu, kiedy mówimy o tak zwanym PRK 7, czyli najwyższym, które dają studia magisterskie. Czyli możemy powiedzieć, że Polska w tej chwili będzie takim członkiem tego, stanie się członkiem konsorcjum tego, który w Europie już jest rozpoznawany, chociażby w tych uczelniach, czy w tych miastach, tych państwach, o których wspominałam. Bo oczywiście, pewnie bym pominęłam wiele takich miejsc, bo i w Rzymie, we Włoszech, ale też i w innych, chociażby w Dublinie są takie kierunki i kształcą. W tej chwili u nas w Polsce, w Gdańsku jest w ramach jednej z akademii w szkole wyższej jest taki kierunek, ale uwaga, jako studia podyplomowe w tej chwili. Także u nas też już jest rozpoznawalny i myślę, że AWF dołożą wszelkich starań, bo my wystartowaliśmy w tym roku, a już w przyszłym roku dołączy do nas AWF Poznań i AWF Warszawa, no i kolejne AWF-y wtedy, kiedy będą gotowe, mam nadzieję, że dołączą, bo też takie mamy założenie tego naszego wspólnego porozumienia.
7: A czy zamierzacie państwo, proszę wybaczyć, że
8: proszę aż
7: tak wybiegam w przyszłość, nie wiem, powołać ambasadorów takiego kierunku, ludzi, którzy byliby żywym przykładem, nie wiem, byłych sportowców na przykład, którzy zdobywając dyplom uczelni wyższej decydują się na taką ścieżkę?
8: Oczywiście, że bardzo nam zależy, bo właśnie o to chodzi, że czy to sportowcy, bo nasza akademia mianuje się jako szkoła mistrzów, mamy i każda z tych każdy z AWF-ów ma swoich czy olimpijczyków, bo chociażby Wrocław jest nawet imienia olimpijczyków, więc myślę, że będziemy zabiegać o to, żeby właśnie osoby rozpoznawalne na rynku kończyły ten kierunek, bo też potrzeba jest ogromna. Myślę, że praca ze sportowcami myślę o takimi osobami, które będą potem rozpoznawalne i będą otwierały takie swoje szkoły, swoje miejsca. Bo tak jak mówię, to o których wspomniałam, czyli cały rynek klubów fitness, ale myślę, że ja osobiście, która sama prowadzę też gabinet fizjoterapii, z wielką chęcią zatrudniłabym takiego absolwenta naszych uczelni, czy w tym wypadku powiedzmy AWF-u Katowice, bo przecież tu pracuję, i który będzie pomagał mi, będzie prowadził trening osób, które bo ja akurat specjalizuję się i pracuję w fizjoterapii, w geriatrii, czyli z osobami starszymi. To myślę, że to jest nadzieja, bo tak jak wspomniałam, niestety zdarzają się osoby, które pojawiają się w naszych gabinetach, w gabinetach fizjoterapeutów, bo ja jestem właśnie fizjoterapeutą, i pojawiają się, bo wróciły z zajęć z tak zwanej zdrowych pleców, czy szkoły, czyli zdrowego kręgosłupa. No i osoby które prowadziły z nimi zajęcia, wcale nie uważam, że chciały zrobić źle. Po prostu nie miały odpowiedniej wiedzy, prowadziły te zajęcia tak, jakby prowadziły z osobami zdrowymi. I w związku z powyższym, nie mając takich konkretnych kompetencji i wiedzy, po prostu niechcący zaszkodziły. A to przecież nam przyświeca, że najważniejsze jest, żeby właśnie nie szkodzić.
7: Pani profesor, bardzo dziękuję za poświęcony nam czas i opowieść o tym nowym kierunku, który no, z pewnością też przyczyni się do tego, że będziemy mieli zdrowsze społeczeństwo, jakkolwiek to rozumieć, a na pewno bardziej aktywne, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi.
8: Tak, żeby z aktywnością, ale też właśnie z zdrowiem, ale żeby się ruszać, nie łamać, żeby nie łamać się i chcieć się ruszać, bo tak trochę przewrotnie i pod włos powiedziałam, nie łam się w mojej i ćwicz, ruszaj się, bo ruch to zdrowie, ruch to życie, życie jest ruchem.
7: Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Izabela Zając-Gawlak, prorektor do spraw dydaktyki i studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach była z nami. Pani profesor, bardzo dziękuję. Jeszcze raz kłaniam się i do usłyszenia.
8: Ja również dziękuję i zapraszam do nas na trenera medycznego. Wszystkich chętnych. Pozdrawiam serdecznie. Kłaniam się nisko.
7: Szanowni Państwo, my teraz, a właściwie to już za kilka minut, będziemy mieli kolejną rozmówczynię, która opowie o swojej drodze w zdobywaniu kompetencji, umiejętności, ale też i stanowisk w polskiej siatkówce na najwyższym szczeblu. Proszę, byście Państwo pozostali z nami. Będzie to, mam nadzieję, niezwykle inspirująca rozmowa, która przeprowadzi nas przez świat siatkówki, widziany oczami kobiety, która, tak jak powiedziałem, zajmuje wiele stanowisk. Palców jednej ręki nie starczy, by zliczyć je wszystkie. Aneta Olszycka będzie za chwilkę z nami. Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu ponownie. Zaproszę teraz do rozmowy Anetę Olszycką, prezeskę Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej. Także komisarz meczów na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, te siatkarskie, choćby kobiece zakończone kilka dni temu wręczeniem złotych medali Mistrzostw Polski drużynie budowlanych Łódź. Aneta, którą za chwilkę Państwo usłyszą, sprawuje też szereg innych funkcji. A chciałbym, żeby ta rozmowa nie traktowała o siatkówce, tylko była niejako potwierdzeniem coraz większej, słusznej roli kobiet w sporcie wyczynowym. Niekoniecznie za sprawą narzucanych parytetów, niekoniecznie poprzez regulacje, które mają takie szanse przed kobietami otwierać. Dzień dobry, Aneto, przede wszystkim.
9: Dzień dobry, witam.
7: Jestem pełen podziwu dla tego, z jaką determinacją sięgasz po kolejne, bardzo istotne z punktu widzenia organizacji sportu funkcje. Nie dla samych zaszczytów, splendorów, tylko dla działania. Co cię pcha, co cię motywuje do tego?
9: No tak naprawdę to idzie jakoś lawinowo, bo to nie jest tak, że ja dążę, żeby każdą kolejną funkcję zdobywać. Natomiast jedno wychodzi z drugiego. Zaczynam coś robić, robię dobrze, jest to doceniane, proponują mi kolejne funkcje i tak to wynika. Natomiast na pewno napędza to, że realizuję się na takim danym formacie i te funkcje póki co przyjmuję.
7: Wiesz co... W ogóle być może powinienem rozpocząć od tego naszą rozmowę. Ty jesteś zwolenniczką feminatywów, czyli prezeska, a nie prezes. Ale wiesz, no, rozmówca zawsze ma tę dowolność wyboru. To jak wolisz, żeby się do ciebie zwracać?
9: Nie jestem zwolenniczką, ale też mi to nie przeszkadza. Prezesem byłam jeszcze 25 lat temu, więc...
7: Kiedy nikt nie pomyślał, że można prezesa nazwać prezeską.
9: Oczywiście, że tak, więc jestem przyzwyczajona i do takiej formy.
7: Wiesz co, sport wyczynowy w Polsce jest... w sposób bardzo zdecydowany, zmaskulinizowany. To w tej chwili się zmienia. Natomiast twoje początki no, sięgają, sama powiedziałaś, tych lat, kiedy kobieta w sporcie, pamiętam kąśliwe, uszczypliwe komentarze dotyczące tego, że szatnia powinna być męska, nawet jeśli chodzi o kobiecy sport, no to dobrze, to zawodniczki, ale nie mogą mieć w sztabie wokół siebie kobiet, no bo one być może nie rozumieją sportu. Jak ty wówczas reagowałaś i jak to wyglądało twoje wchodzenie, przepychanie się łokciami w takich okolicznościach?
9: Szczerze mówiąc, ja nigdy nie miałam poczucia, że muszę się przepychać łokciami. zawsze starałam się, żeby zrozumieli wszyscy to, co robię, a nie to, czy jestem kobietą i to robię. Jak mówię, 25 lat temu, a nawet tak, 25 lat temu w AZS-ie zaczęłam działać w strukturach AZS-u i potem po kolei byłam wiceprezesem i prezesem i jakby nigdy nie był to problem, że jestem kobietą.
7: No tylko, że wiesz, szereg funkcji, choćby prezeski Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej, zdobywa się poprzez wybory. Wybory to nic innego jak swego rodzaju polityka. No zupełnie tak, jak jest to na kanwie partii politycznych, czy też innych organizacji, instytucji, gdzie decyduje głos delegatów. Tutaj już trzeba zacząć politykę, trzeba przekonywać, trzeba użyć narzędzi wpływu. A jak ty sobie z tym radziłaś?
9: W większości pewnie tak jest. Natomiast tutaj może nie będzie na to czasu zapytać się wyborców, bo zanim ja zostałam prezesem, to przez 15 lat byłam najpierw kierownikiem, byłam sędzią, potem byłam kierownikiem biura, potem byłam wiceprezesem, potem byłam dyrektorem zarządu i dopiero w piątej kadencji zostałam prezesem. I tak naprawdę wiadomo, jak to jest przy wyborach, stara się zdobywać wyborców różnymi sposobami, natomiast ja postanowiłam, że będę kandydowała i prezentowała to, co pokazałam w związku tutaj przez tyle lat, bo przez wiele lat miałam prezesów mężczyzn, ale którzy też pozwalali im tutaj działać. I to jest chyba bardzo ważne, że może niekoniecznie miałam nagłówek prezes, ale jako wiceprezes też miałam bardzo dużą swobodę tutaj pracy za wielu prezesów w związku. I jakby pokazałam klubom, że pracuję dla nich, nie dla siebie i oni mi te głosy oddali. No przyznam skromnie, że dostałam 100%, więc i nie były to głosy zdobywane na siłę.
7: 100% głosów, to wiesz, to nawet, wybacz, nie chcę posuwać się do mało śmiesznych żartów, ale to nawet w umiarkowanych demokracjach tyle rządzący nie zdobywa.
9: No to też troszeczkę idzie lawinowo, bo wiadomo, że jak już większość widać, jakie są nastroje, to no też muszę być szczera, byłam jedynym kandydatem, więc ciężko było, żebym z kimś konkurowała, więc to był taki wybór. Tak naprawdę wybory oczywiste.
7: Jesteś jedyną kobietą na tak wysokim stanowisku w polskiej siatkówce pośród wszystkich wojewódzkich związków?
9: Na tę chwilę tak. W siatkówce, tak. Mhm.
7: I twój przykład jest, być może masz takie informacje, pewną inspiracją dla innych kobiet, by zdobywać swoje, nie wiem, choćby w Rzeszowie, klubie, który wywalczył srebrny medal Mistrzostw Polski w
9: jest
7: minioną
9: prezes,
7: środę,
9: tak.
7: Jest pani prezes.
9: Tak, w klubach generalnie jest więcej pani prezes. To nie tylko w Rzeszowie, to w Mogilnie jest pani prezes, w Opolu jest pani prezes, więc coraz więcej tych pań prezes jest. Natomiast jeżeli chodzi o struktury wojewódzkich związków, już były próby, bo Paulina Maj próbowała w Wielkopolsce, nie udało się. Nie wiadomo, czy nie będzie jeszcze raz startowała.
7: Przypomnijmy, brązowa medalistka Mistrzostwa Europy.
9: Oczywiście, zawodniczka. Ona też... Z jednej strony było jej łatwiej, bo miała jakby zaplecze medialne, z drugiej ciężej, bo przez wiele lat, kiedy musiała grać, nie mogła działać w strukturach jako działacz. Ja może bym chciała grać, nie miałam warunków do grania, więc działałam. Mhm.
7: No właśnie, czy to nie jest też, nie wiem, kategorią pewnego zarzutu wobec ciebie, że na tak istotnej funkcji trzeba mieć doświadczenie, empirię zawodniczą? Czy też nie, bo ty sport czujesz od strony organizacyjnej i to na takim stanowisku wystarczy?
9: Do mnie osobiście takie zarzuty nie dotarły, nie słyszałam. Natomiast też z wielu płaszczyzn znam ten sport, bo pomimo tego, że nie grałam w kadrze Polski, to grałam w siatkówkę od małego w klubie Start. No, trener widział, że nie będzie ze mnie wielkiej zawodniczki, więc mówi, Anetko, może zajmie się sędziowaniem. Wtedy poszłam w stronę sędziowania. Jak już sędziowałam też na studiach, poszłam w stronę działania i jakby między innymi zdobyłam wicemistrzostwo Polski w judo. Akademickie, co prawda. Więc jakby sport nie jest mi obcy, natomiast nie trenowałam nigdy wyczynowo, tak jak tutaj nigdy nie mogłabym się porównać z zawodniczkami, tak jak Paulina, czy inne zawodniczki, dla których to jest zawód, tak. Ja robiłam to z pasji, sport zawsze sprawiał mi wielką przyjemność. Tak jak mówię, nie miałam warunków takich, aby trenować siatkówkę na wyższym poziomie, ale dzięki mądrym ludziom, mądrym trenerom, którzy nie skreślili mnie, cały czas przy tym sporcie byłam. Czasami jako 12 rezerwowa, ale byłam.
7: Czy wytrwałość jest twoją najważniejszą cechą, która też pozwala ci z taką, jeszcze raz powtórzę, determinacją iść po swoje?
9: Pewnie tak, natomiast chyba mam szczęście do ludzi, którymi się otaczam, że oni mi ufają i pomagają. Mhm. Tak było i z trenerem, i z prezesami, z którymi współpracowałam. I teraz w PZPS-ie też zaufali mi w wielu obszarach.
7: Jesteś członkinią zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, szefową komisji licencyjnej.
9: Tak.
7: Tych funkcji jest więcej, wymień proszę.
9: Tak, jestem szefową komisji licencyjnej, to jest chyba najpoważniejsza funkcja i członkiem zarządu, tutaj już z Olą Jagiełło, nie tylko ja sama, która bardzo mnie wspiera. Ale też to, co najbardziej, na czym mi zależy, jestem wiceprzewodniczącą Wydziału do Spraw Młodzieży. Bo dla mnie młodzież to jest klucz rozgrywek, klucz sportu. Mhm. Oprócz tego jeszcze działam w Federacji Sportu, no i tutaj w związku.
7: Jak wygląda twoja doba? Biorąc pod uwagę, że jesteś też komisarzem, ja muszę państwu wyjaśnić, komisarz w siatkówce to ktoś, kto sprawuje pieczę nad przebiegiem danego meczu, nie tylko protokołuje najważniejsze wydarzenia związane z tym meczem, ale dopilnowuje, by wszystkie wymogi organizacji widowiska sportowego zostały wypełnione, podchodzi do monitora, kiedy jest wideoweryfikacja, pomijam już wręczenie, bo to przyjemny akurat moment statuetki dla najbardziej wartościowego zawodnika, zawodniczki.
9: Nadzoruje też pracę sędziów, nadzoruje wszystkie layouty, nadzoruje marketingowe ustalenia. Dużo jest tej pracy, natomiast to jest sam mecz, który trwa, powiedzmy, sama praca 4-5 godzin.
7: Ale trzeba tam dojechać.
9: Dojechać, przygotować dokumenty, wrócić. Wysłać dokumenty, tak, oczywiście.
7: No dobrze, to opowiedz w takim razie, jak wygląda, właściwie nie wiem, czy to jest dobre pytanie, jak wygląda twój dzień, jak wygląda twój tydzień, bo pewnie usłany jest tyloma obowiązkami. Nie wiem, jestem u ciebie w biurze, ale nie widzę kalendarza, żeby zobaczyć, jak on jest rozpisany na detale, na minuty.
9: Kalendarz jest dynamiczny, przepraszam. Kalendarz jest bardzo dynamiczny i często się zmienia, dlatego nie ma tutaj na wierzchu tego kalendarza. Natomiast zanim powiem, jak wygląda moja doba, powiem tak, że...
7: Przepraszam, ja od razu powiem. Twój telefon dzwoni bez przerwy. Akurat uczyńmy cnotę z tego, że zadzwoni
9: w
7: trakcie naszej rozmowy. Nie, to nie ma znaczenia, tylko to też pokazuje, że ty cały czas musisz być pod prądem.
9: Tak, muszę być pod prądem. Tylko powiem, jaka jest specyfika w ogóle działalności w sporcie. Z tego, co widzę, wiele działaczy, umówmy się, że w większości na początku są to działacze społeczni, pracują w sporcie przy okazji, czyli mają zawodową pracę, a dla sportu działają z pasji. I w momencie, kiedy ja już tak bardzo wciągnęłam się w tę siatkówkę i w ten sport, postanowiłam odejść z korporacji, bo też przez wiele lat, jak pełniłam tutaj funkcję kierownika biura jeszcze w związku, pracowałam po 14 godzin na dobę, bo 8 godzin pracowałam w korporacji, przyjeżdżałam, prowadziłam jeszcze biuro. Natomiast w pewnym momencie było to nie do połączenia, tym bardziej, że w międzyczasie urodziłam dziecko, jestem też mężatką, żoną, więc też mam rodzinę, o którą muszę dbać. Na szczęście mam bardzo dobrego męża i teściową, którzy mi bardzo pomagają. Ale ja jestem taką osobą, która działa pod presją czasu. I im mniej mam czasu, tym więcej potrafię zrobić. I tak funkcjonuje. Ostatnio słuchałam Mariusza Wlazłego, powiedział, że to jest taka cecha ludzi z ADHD. Być może ja też to ADHD mam. Niezdiagnozowane.
7: Wiesz co, bo to... To jest kolejny element. Ja nie chciałem wnikać w twoje życie prywatne, ale to, że realizujesz się jako żona, jako matka, pokazuje, że jedno nie wyklucza drugiego, że można oddać się działalności sportowej, bardzo często takiej prospołecznej, bo nie wszystkie twoje funkcje są profitowane, ale jednocześnie spełniać się też na tej niwie prywatnej.
9: Tak, tak. No, na pewno mogłabym więcej spędzać czasu z rodziną. Są sytuacje, kiedy są takie terminy nefralgiczne, gdzie jest mnie bardzo mało w domu, ale mówię, tu też jakby jest kwestia poukładająca tego w domu. Są też terminy wakacyjne, luźniejsze, kiedy jestem często i spędzam praktycznie całe dnie z dzieckiem, bo ja mam 10-letniego syna i on bardzo potrzebuje dużo czasu być z rodzicami, z matką. I tutaj, tak jak mówiłam, to jest bardzo ważne, że tutaj jestem w pracy na etacie, jakby jako w związku, jako prezes, co jest rzadkością. I wtedy mogę sobie tak połączyć pracę, że część obowiązków mogę wykonywać tutaj też w biurze, które się łączą z innymi funkcjami.
7: Uciekłaś, ale nie wiem, czy z premedytacją, czy ja też trochę skręciłem.
9: Może ja nie.
7: Od pytania, jak wygląda twój tydzień, bo chciałbym poznać tę obfitość twoich obowiązków.
9: Do momentu, kiedy jeszcze byłam sędzią, bo byłam czynnym sędzią siatkarskim i jeździłam co weekend w Polskę sędziować, nie miałam praktycznie wolnych weekendów. Wszyscy moi znajomi byli przygotowani, że jeżeli były jakieś spotkania, imprezy, to przyjeżdżałam na koniec odebrać męża. W tygodniu pracuję tak raczej późnym, przed południem zaczynam pracę i pracuję często do wieczora. Często pracuję po nocach, jestem nocnym markiem.
7: No ale funkcja choćby członkini zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej wymaga regularnych wizyt na posiedzeniach, wyjazdów do Warszawy i tak dalej.
9: Tak, wymaga. Nauczyłam się pracować też w samochodzie, przy telefonie, więc dużo. W tej chwili można bardzo wiele załatwić online. I to mi pomaga. Mamy regularne spotkania i w zarządzie, i w komisjach. Natomiast jesteśmy w stanie to jakoś połączyć. Są tygodnie, kiedy 3 dni bądź 4 jestem w rozjazdach. Ale są też takie tygodnie, gdzie nie jeżdżę do Warszawy cały tydzień.
7: Podejrzewam i nie traktuj tego jako, nie wiem, jakiś taki przytyk o wydźwięku pejoratywnym, że to, co robisz teraz, przestanie ci wystarczać. Albo może inaczej, twoje aspiracje będą coraz większe, biorąc pod uwagę, jak dobrze wywiązujesz się ze swoich funkcji. Wiesz, nie chcę uciekać się do tych oklepanych formułek samorozwojowych, ale ktoś, kto się nie rozwija, stoi w miejscu, powiedział kiedyś klasyk.
9: Tak, ja znam te formułki, szczególnie tak jak powiedziałam, wywodzę się z korporacji. Natomiast dla mnie jest chyba ważne, żeby zrealizować dany cel, to co niekoniecznie, że muszę być wyżej w jakiejś komisji, wyżej w zarządzie, tylko żeby coś robić i widzę, że jest tego skutek. Kiedyś, jak pracowałam, poznałam takiego bardzo mądrego pana, który powiedział, widząc mój zapał, bo to mówię zupełnie w innej branży: Aneta, nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego naraz. Nie ma takiej sytuacji, że nagle wejdziesz, zrobisz i będzie wszystko idealnie. Natomiast pamiętaj taki jedną ważną rzecz. Ważne, żeby dziś było o krok lepiej niż wczoraj.
7: Filozofia Adama Małysza, każdy kolejny skok.
9: Może tak, nawet tego nie połączyłam, bo ja tutaj muszę przyznać, że pracowałam w sprzedaży, jakby tu zależało nam na targetach i na jakby całym wizerunku dużej firmy i mówię, miałam bardzo dużo wizytacji z wielu krajów i właśnie powiedział mi, nie jesteś w stanie, to nie mam takiej możliwości, żebyś wszystko zawsze zrobiła super na 100%, ale nawet jak się uśmiechnie do ciebie klient za tydzień na wizycie, jak poznać, jak mówię, o, super, że pani jest, to też jest wielki grot. To nie jest sprzedaż, to jest jakby, znaczy sprzedażą jest tylko też to, jak ty się zaprezentujesz i że ten klient polubi cię o ciut lepiej niż na poprzedniej wizycie. I nie wiem, może nie powinnam porównywać sprzedaży do sportu, natomiast tutaj też tak, zrobię krok, czasami się nie uda, czasami krok wstecz robimy, ale tak na koniec sezonu sobie myślę, że i tak zrobiłam więcej niż w poprzednim sezonie. I tym się kieruję. I tu nie chcę mówić, że nie chcę być fałszywie skromna, że mnie nie interesują funkcje, że nie chciałabym być wyżej. Nie wiem, czy jest mi to potrzebne. Ja mam naprawdę tutaj pracę fajną z ludźmi, z dziećmi. Tak jak powiedziałam, stawiam na sport, dzieci przede wszystkim. I nie ukrywam, że w ciągu ostatnich nawet kilku miesięcy dostałam z 2-3 propozycje pracy w innym obszarze, ale też sportowym. Pewnie za lepsze pieniądze, pewnie, nie wiem, czy bardziej rozwojowe, ale ja chyba chcę zostać tutaj. Zobaczymy za 5-10 lat, czy będę cały czas w związku, bo ja tu jakby znalazłam taki swój dom.
7: Powiedz proszę, czy twoja obecność w zarządzie Polskiego Związku Piłki Siatkowej, podobnie jak Aleksandra Jagiełło, a więc dwukrotnej mistrzyni Europy z lat 2003-2005, to jest przykład dla innych kobiet, które dzięki wam być może nie temperują swoich marzeń, planów związanych ze sportem. Ktoś ci kiedyś powiedział, że tak, Aneta, ty pokazałaś mi drogę, to jest możliwe. Ja pójdę trochę twoim śladem. Dawaj dalej przykład, bo możesz pociągnąć za sobą rzeszę nas, kobiet, związanych lub nie z dyscypliną, ale też mających tak zwaną zajawkę na sport.
9: Tak, pojawiały się takie głosy. Natomiast cały czas powtarzam, że róbcie swoje, pokazujcie, co robicie. I jakby ja jestem przeciwniczką parytetów, może nie przeciwniczką parytetów, ale nie jestem zwolenniczką wprowadzania parytetów, bo uważam, że w zarządach, w związkach, w firmach powinny być osoby nie za to, jakie są płci, tylko za to, co robią.
7: Kompetencje.
9: Oczywiście może kompetencje kobiet są mniej zauważalne na początku, ale jak już się wejdzie w ten schemat, wejdzie się na te dobre tory, to potem jest to bardzo widoczne i bardzo szybko. I tak jak mówię, Paulina Maj, czy wiele osób, miałam taki telefon, super, Aneta, że pokazałaś, ale to nie było tylko zarząd. Wcześniej byłam jedną z nielicznych sędziów w wczesnych czasach. Potem jedną z nielicznych komisarzy kobiet. Teraz w zarządzie, więc jakby po prostu trzeba wierzyć, że się robi dobrze, wierzyć w to, co się robi, a sam to samo przyjdzie.
7: A nie boisz się, bo nie wiem, czy sięgałaś do innych dyscyplin, że system być może cię trochę przemieli i wypluje, wybacz sformułowanie, ale przypominam sobie Martynę Pajączek, kobietę, która wciąż jest osadzona w strukturach piłkarskich, ale no, była prezeską Miedzi Legnica, potem szefową całej pierwszej ligi, pracowała w Widzewie, w zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej, a później mam wrażenie, że ta euforia związana z tym, że jest kobietą, bo na to zwracano uwagę, nie na jej kompetencje, co dziwne, to minęła bardzo szybko i Martyna już nie jest, nie obsadza tych kluczowych stanowisk, gdzieś jest w cieniu. Czyli była zjawiskiem i po prostu zgasła.
9: No właśnie, ja bym nie chciała być zjawiskiem. Chciałabym cały czas konsekwentnie realizować to, co sobie postanowię. Myślę, że troszeczkę już mam łatwiej niż pani Martyna, bo było to jednak parę lat wcześniej. No nie ukrywajmy, że piłka nożna też jest bardziej, mniej sfeminizowana niż piłka siatkowa. I tutaj ja nigdy nie odczułam jako kobieta dyskomfortu pracy ani w zarządzie, ani w siatkówce, ani w sporcie. I póki co ciężko jest mnie zdemotywować, bo robię coś i coś się dzieje. No ale mówię, to może też jest kwestia dyscypliny,
7: która no, postrzegana jest dwutorowo, czyli jako męska i kobieca. Właściwie na równych prawach, bo zobacz, polska siatkówka, odradzająca się polska siatkówka na początku XXI wieku, najpierw miała sukcesy kobiet, dopiero później mężczyzn.
9: Szczerze, wolę oglądać siatkówkę męską, ale to ze względu na techniczne walory. Tutaj też bym nie rozróżniała. Działam po prostu w siatkówce i czy to jest męska, czy żeńska, to nie ma znaczenia. Natomiast mam wsparcie ludzi, którzy tutaj w siatkówce dużo robią i oni też wiedzą, jakie jest moje podejście. Ja byłam, mówię, przeciwna na siłę obsadzania stanowisk kobietami do 30%, ale nie jestem przeciwna, żeby było ich 50%, tylko żeby było to za zasługi.
7: Jakie jest twoje marzenie związane z działalnością w sporcie?
9: Najwięcej satysfakcji sprawia mi, jak widzę, jak teraz Kuba Przybyłkowicz od nas z województwa, wcześniej Kuba Nowak od nas z województwa, przychodzą na meczach, tak jak Kuba, mówię, Nowak, i mówią, dziękujemy, że mogliśmy w Łodzi trenować w województwie łódzkim, bo jestem za tym, żeby dzieci zostawały w województwie, żeby nie zmieniało szybko klubów i robię wszystko, żeby te kluby też starały się te dzieci zatrzymać. I pokazuję taką ścieżkę, że nie zawsze trzeba kupić 90% składu, żeby zdobyć Mistrzostwo Polski. Mówię na etapie młodzieżowym. Można to zrobić ciężką pracą, ale bardzo ciężką pracą i nie tylko klubu, rodziców i dzieci. I mam największą satysfakcję, jak te moje kluby zdobywają medale bez zawodników z zewnątrz. I mam takie marzenie, żeby co roku zdobyć medal w województwie. W tym roku w młodzieży to się nie udało, byliśmy bardzo blisko, ale udało się wczoraj w seniorkach.
7: Wiesz co, zaskakujące jest dla mnie, bo myślałem, że odniesiesz się, kiedy mowa o marzeniach, do swojej indywidualnej kariery, a ty cały czas od tego uciekasz.
9: Nie wiem, zaraz ktoś pomyśli, że jestem fałszywie skromna, ale to ja nie mam tutaj, w życiu nie miałam, przyrzekam, nie miałam jakichś ambicji zostać prezesem, nawet w związku. To mnie proszono, żebym została prezesem, a nie ja prosiłam się, żeby zostać prezesem. I tak robiąc sobie krok po kroku, ja się cieszę, co się dzieje. Jest mi miło, że zawodnicy mnie wspominają, mówią o mnie dobrze, pamiętają, dzwonią. I to jest dla mnie największa nagroda.
7: Bardzo dziękuję, Aneta Olszycka, prezeska Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej, członkini zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, kobieta, instytucja w polskiej siatkówce była z nami. Bardzo ci dziękuję.
9: Dziękuję.
7: Ja także państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas w audycji przy niedzieli o sporcie, za którą stali Natalia Banaczek, Michał Brodowski i Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się, do usłyszenia za tydzień o godzinie 19. Informacje Radia Tok FM, a po nich program Lepiej Późno Niż Wcale.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja.
1: Filozof, prawnik, zdradził Ilona Muska, mentor Marka Zuckerberga, człowiek, który wyniósł do władzy J.D. Vance'a i jako pierwszy z Doliny Krzemowej jeszcze w 2016 roku publicznie poparł kandydaturę Donalda Trumpa na prezydenta.
2: Amerykańskie media pisały o nim: prawdziwy złoczyńca z Bonda.
1: Jak bardzo Peter Thiel ma wpływ nie tylko na Biały Dom, ale także na polityczne trendy w innych częściach świata.
2: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut został przez prezydenta odznaczony orderem Orła Białego. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek podpiszemy umowę SAFE, mówi minister obrony. Tatrzański Park Narodowy ostrzega: podczas górskich wędrówek uważnie patrzmy pod nogi. Na szlakach coraz częściej można natknąć się na żmiję. Minęła 21. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego z rąk prezydenta podczas obchodów święta 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas ceremonii prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że Poczobut wrócił z białoruskiego więzienia jako zwycięzca.
6: Dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki był gotowy pójść do więzienia. Spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca. Jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej.
5: Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut został zatrzymany przez białoruskie służby w 2021 roku i skazany na 8 lat kolonii karnej za działalność na rzecz polskiej mniejszości i krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki. Na wolność wyszedł pod koniec kwietnia w ramach wymiany

0: więźniów między Polską a Białorusią. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek podpiszemy umowę SAFE i zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego m.in. z obroną przeciwdronową, poinformował szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Za pieniądze z unijnej pożyczki będzie zakupiony w polskiej zbrojeniówce sprzęt i uzbrojenie dla wojska. Europa musi się zbroić, także w kontekście ostatnich zapowiedzi Pentagonu, dodaje senator i były szef MSZ Grzegorz Schetyna.
1: Szczególnie po tych informacjach, które słyszymy dzisiaj z Białego Domu od prezydenta Trumpa, że będzie mniej o 5000 mniej amerykańskich żołnierzy w bazach niemieckich. Tym bardziej musimy powiedzieć konkretnie tu i teraz inwestycje w europejskie bezpieczeństwo.
0: Polska będzie największym beneficjentem programu SAFE. Minister finansów USA Scott Bessent powiedział, że Stany Zjednoczone duszą irański reżim swoją blokadą, sprawiając, że Iran nie jest w stanie płacić żołdu swoim wojskom. Ponownie ocenił, że ceny paliw spadną po zakończeniu wojny. Minister zaznaczył, że blokada irańskich portów oraz seria sankcji nałożonych na Iran w ramach operacji Ekonomiczna Furia działa, uniemożliwiając napływ środków do Iranu od źródeł z zagranicy. Bessent przedstawił też optymistyczną prognozę dotyczącą cen ropy naftowej i paliw, twierdząc, że ceny będą znacznie niższe. Mimo to nie sprawdziły się dotąd prognozy wygłaszane przez Bessenta i innych przedstawicieli amerykańskiej administracji o tym, że Iranowi skończy się miejsce na magazynowanie ropy, w rezultacie czego irańskie szyby naftowe wybuchną lub ulegną zniszczeniu. Prezydent Donald Trump przewidywał, że stanie się to na początku minionego tygodnia. Według dowództwa centralnego amerykańska blokada irańskich portów jak dotąd skutkowała zawróceniem 49 statków. Izrael zatwierdził kontrakt na zakup od USA dwóch eskadr samolotów myśliwsko-bombowych opiewający na kilkadziesiąt miliardów dolarów, poinformowało izraelskie Ministerstwo Obrony. Umowa przewiduje dostawę wielozadaniowych myśliwców F-35 firmy Lockheed Martin oraz myśliwców F-15 Israel Advanced wyprodukowanych przez Boeinga. Według resortu ta inwestycja zapewni Izraelowi przewagę w powietrzu na dziesięciolecia. O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił w Watykanie papież Leon XIV podczas modlitwy Regina Celi, nawiązując do Światowego Dnia Wolności Prasy. Papież wyraził ubolewanie, że prawo do niej jest często łamane. Wspomniał również o dziennikarzach umierających na skutek wojen i przemocy.
2: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Niestety to prawo jest często naruszane, czasem w sposób oczywisty, a czasem bardziej ukryty. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
0: Coraz bliżej jest też do pierwszej rocznicy wyboru Roberta Prewosta na głowę Kościoła katolickiego. Jako Leon XIV zasiada on na tronie Piotrowym od 8 maja ubiegłego roku. I na koniec informacji jeszcze ostrzeżenia płynące ze strony Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wraz ze wzrostem temperatury podczas majowego weekendu na tatrzańskich szlakach coraz częściej można było spotkać żmije. Na niżej położonych, na słonecznionych terenach te jadowite węże wygrzewają się w promieniach słońca. TPN apeluje więc do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wędrówek, przede wszystkim o uważne patrzenie pod nogi oraz dokładne sprawdzanie miejsca odpoczynku przed zejściem ze szlaku. W przypadku ukąszenia należy niezwłocznie wezwać pomoc. W górach Topr, a poza nim i pogotowie ratunkowe. Poszkodowany powinien pozostać w bezruchu, co ogranicza rozprzestrzenianie się toksyny. Przyrodnicy podkreślają, że żmije nie są agresywne, a do ukąszeń dochodzi najczęściej na skutek nieostrożności człowieka. Statystyki wskazują, że jedynie niewielki odsetek takich zdarzeń kończy się poważnymi konsekwencjami. Poniedziałek najwięcej słońca na południowym wschodzie i w centrum, a w pozostałej części kraju miejscami zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem. Na północy i zachodzie miejscami występować będą też burze. Termometry pokażą od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 26 stopni w centrum i na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam do 15 stopni.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dobry wieczór Państwu. Audycja Lepiej późno niż wcale. Dzisiaj będzie wydanie trochę wspominkowe, a trochę budujące historię no, polskiego, no właśnie chciałam powiedzieć queeru, niekoniecznie właśnie tego odłamu na L, czyli lesbijki. Czyli nasza koleżanka radiowa Anna Laszuk, 2012, a nie pożegnaliśmy 14 lat temu. Anka była pierwszą kobietą niehetero, którą ja poznałam w mediach, to na pewno. I będziemy się zastanawiać właśnie, co wydarzyło się od wydania jej książki Dziewczyny, wyjdźcie z szafy, to był 2006 rok. W Wikipedii jest błąd, jest 2007, proszę poprawić na osoby, które się na tym znają. No właśnie, a nasza koleżanka z radia często wraca w różnych anegdotach, w różnych śmiesznych historiach. Będzie też komentarz moich kolegów tutaj z radia, którzy z nią pracowali. Zostańcie dzisiaj Państwo z nami, porozmawiamy o o Ani Laszuk w kontekście 20 lat od wydania dość legendarnej książki Dziewczyny, wyjdźcie z szafy. Zostańcie Państwo z nami.

0: Wracamy po przerwie. Ze mną w studiu Marta Konarzewska, scenarzystka. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Nasza stała bywalczyni, jak i Stowarzyszenie Sistrum, nasze stałe bywalczyni, czyli Agnieszka Mogowska i Monika Rak.
2: Dzień dobry.
0: No dzień dobry. Dziewczyny się odezwały, ponieważ robią swoje wydarzenie pod tytułem Les Środy i mówią: Kasia, Kasia, jest 20 lat od wydania książki. I sobie pomyślałam: o matko, matko, trochę tutaj żyjemy i trochę jesteśmy na tej kuli ziemskiej. 20 lat, dwie dekady, nie w kij dmuchał. No i dzisiaj się zastanowimy, co się wydarzyło za sprawą tej książki. My znałyśmy Ankę, najbliżej niej była Marta, z racji chociażby wydawania wspólnie zina, magazynu, Furia. Bardzo ciekawego wizualnie, i o tym będziemy też dzisiaj rozmawiać, o wydawnictwie i wydaniach książek, czyli działalności też poza radiem i radiostacją naszą, Anki Laszuk. No ale właśnie, może zacznijmy w ogóle od tej książki, bo tak was wywołałam teraz, czyli Stowarzyszenie Sistrum, które dba o historię lesbijek polskich, nie tylko, ale głównie polskich. Kiedy wam się tak odpaliło to, że to jest właśnie 20 lat i że trzeba coś świętować?
2: Już chyba rok temu, Agnieszka Mogowska. Już chyba rok temu, dlatego że właśnie rok 2025 był czasem, kiedy zdecydowałyśmy dzięki Queer Muzeum, że możemy robić taki cykl lestoryczny. I zaczęłyśmy go od spotkania dotyczącego 20 lat od fioletowej rewolucji, od marszu feministyczno-lesbijskiego, manifowego. I od tego momentu pomyślałyśmy sobie, że trzeba bardzo uważnie śledzić, bo naprawdę 20 lat to jest już poważny czas, dzięki któremu będziemy mogły się przyglądać temu, co się zdarzyło, jak się zmieniło albo jak się nie zmieniło. I ta książka Anny Laszuk, Dziewczyny wyjdźcie z szafy, ona do nas wracała na różnych spotkaniach. I pomyślałyśmy, że trochę trzeba pocelebrować, niekoniecznie trzeba celebrować smutne rzeczy, tylko właśnie takie znaczące. I te dziewczyny wyjdźcie z szafy, no koniecznie. Zwłaszcza, że na te nasze Les Środy przychodzą osoby młode. I nie wiedzą o tej książce, nie wiedzą, że w tej książce na przykład znalazły się opowieści kobiet 60+, co jest naprawdę ciągle wyjątkowe, nawet teraz. Więc będziemy to celebrować 6 maja w Queer Muzeum, będziemy sobie o tym opowiadać.
0: W Warszawie, zapraszamy serdecznie.
2: Tak, bo jeszcze, jeśli pozwolisz, to... Oprócz tego spotkania mamy kilka wywiadów z osobami, które są w tej książce, żeby zobaczyć, co im się zdarzyło przez te 20 lat. Już niedługo pierwszy wywiad z osobą, która bardzo blisko znała Anię. Więc zobaczymy, co się zdarzy i chciałyśmy, żeby to też było konkretne, nie tylko takie efemeryczne wspominanie. To na początek tyle.
0: Przeskakujemy do Marty Konarzewskiej, która z Anką była dość blisko. Ja pamiętam waszą relację związaną z Furią. Był taki magazyn, wyszło 3 numery na pewno. Czy wyszedł 4?
1: Wyszło 5. Mhm. Ten 5 był po angielsku, taki bardzo queerowy, nazywał się Queer Dada, bo skojarzyło się Ance wtedy, tak jak się rozumiało queer, to pomieszanie wszystkiego na nowy zupełnie sposób z dadaizmem właśnie. I ten był naprawdę super już wizualnie, ale to było w ogóle, bo to było jakoś wspaniale. To robiłyśmy z Anką Zawadzką też, warto wspomnieć.
0: Która tutaj prowadziła tęże audycję Lepiej późno niż wcale, przez właśnie pewien krótki momencik, ale jednak między Krystianem Legierskim a Pio, albo między Pio, tak, Piotrowską a mną. Jakiś tutaj był właśnie, była
1: tak,
0: Anka.
1: Była. Ale ja Anię Laszuk poznałam wcześniej. Myśmy się, no dla mnie to jest trudne zawsze wspominać ją, bo to jest przyjaciółka. Przyjaciółka, z którą byłam bardzo blisko wtedy, kiedy umierała. I to jest trudne, ale też myślę, że warto i trzeba mówić o niej jako o sobie, bo ona była serio niezwykłą osobą. I nie mówię tak dlatego, że się przyjaźniłam, tylko odwrotnie. Przyjaźniłam się, bo była naprawdę wspaniałą osobą. taką jasną, jednocześnie konkretną, bardzo taką w czuły sposób, można by powiedzieć to słowo, kobiecą, ale jednocześnie właśnie taką bardzo zdeterminowaną, zdecydowaną, gdyby używać tych starych sformułowań, po męsku, w taki dobry sposób, czego mężczyźni często oczywiście nie mają. No i fajna była strasznie po prostu i zawsze się z nią chodziło na kawkę i papieroska. Jakieś takie nieskończone rozmowy się odbywały przy tym i no i właśnie podczas tych niekończących się rozmów ten pomysł na Furię się pojawił, ponieważ Furia była takim pismem wcześniej dużo powstałym i on był wtedy zinem. Furia pierwsza się to nazywało. I minęły lata, pewnie może wy będziecie bardziej konkretne w tym wspominaniu, bo ja już tak nie pamiętam, ale ta nasza Furia, właśnie nie pierwsza, tylko Furia, to było jakby zupełnie coś innego od nowa. Zastanawialiśmy się, co tu zrobić, jakie tutaj teksty, nie miałyśmy pieniędzy, oczywiście chciałyśmy dużo pieniędzy, wszystko, co się da wydać na, no, na tą szatę graficzną, bo to było bardzo ważne dla nas, jak to wygląda, żeby to było fajnym obiektem, przyjemnym, przyjaznym. A poznałam Ankę jeszcze wcześniej, bo zaczęłam o tym mówić, właśnie przy okazji promocji Dziewczyny, wyjdźcie z szafy. Jak ona przyjechała do Łodzi, tam była taka promocja i tam wtedy była jeszcze Agnieszka Graf jako ekspertka, zupełnie niby, że z zewnątrz. Jeszcze wtedy. I Agnieszka mi się wpisała wtedy do tej książki też z autografem, powiedziałam od Anki, od Agnieszki i ona napisała coś tam, czy to coming out, czy in. To było zabawne. A Anka Laszuk, pomyślałam właśnie wtedy, że to jest super osoba i chciałabym ją znać do końca życia. I w pośmiertnym tekście w Gazecie Wyborczej napisałam, że kurde, złośliwe mi się to spełniło. Ale chcę powiedzieć, że ona właśnie niesamowite rzeczy mówiła o tej książce. Że mówiła takie rzeczy, takie jakby nieoczywiste, takie tak strasznie ludzko podchodziła do ludzi, z którymi robiła te wywiady. Do kobiet. Mhm. Pamiętam jej rozmowę taką właśnie oczywiście na papierosku przed tam księgarnią i jakiś, nie jakiś, tylko właściwie mój znajomy, taki młody chłopak gej, który tam był, zresztą nieważne, że gej, rozmawia i mówił do niej tak, ja znam tę historię, ona jest tutaj taka zaklęta, ale ja wiem, co to jest za historia, ja tam znam od drugiej strony osoby tutaj i tak dalej, ale tak wesoło, coś tam. I mówię, że to inaczej trochę wyglądało, że to inaczej on tu może opowiedzieć coś ten, a Anka tak po prostu bez żadnego nerwu z tym papieroskiem tak powiedziała, to nie jest ważne, to jest jej historia, to jest jej narracja, ona ją chciała tak opowiedzieć, więc to jest prawda. I że to było takie straszliwie ludzkie, takie po prostu ludzkie podejście do człowieka. I jeszcze powiem na koniec może tak, jak ja pisałam z Piotrem Pacewiczem książkę też opartą na wywiadach i tak z Anką gadałam sobie, czy ja potrafię, tralalala, nie jestem dziennikarką, ten. Ona tak powiedziała, wiesz co, to nie. Jak lubisz ludzi, jesteś ciekawa, to potrafisz. I ona naprawdę z tego, to wszystko brzmi może straszliwie trywialnie, ale czasami właśnie te trywialne rzeczy są takie bardzo prawdziwe. A może ja się po prostu starzeję, mi się wydaje, że to prawdziwe, bo to podobno tak jest, że nagle takie proste rzeczy się wydają takie odkrywcze, bo tak, o, że pięknie słońce świeci. Ale naprawdę ona taka była i to było jakieś niezwykłe, oczywiście tam miała pewnie jakieś tam ciemne i tak dalej strony, chociaż ja akurat się z nią nigdy w życiu nie pokłóciłam. Bo za krótko ją znam.
0: Ale też ciekawe, że się nigdy nie pokłóciłyście w tym procesie twórczym, bo jednak tworzenie magazynu, który wychodzi w miarę na czas, właśnie jest zapięty, jest po korekcie, jest po redakcji tekstów. Kto się zajmuje redakcją tekstów, to wie, że zawsze jest jakaś spinka. Jakby to się też nie odbywa tak po prostu lekką ręką. Nic to jest niebywałe, jeżeli mówisz, żebyście się nigdy nie pokłóciły.
1: Ja z Anką. Mhm. Albo tamten. Umieszczałyśmy to w Zawadzkiej. Zawadzką szkodzi.
0: Pozdrawiamy tutaj współredaktorkę Ankę Zawadzką. No tak, prowadziła dla Państwa audycję. Ja prowadzę od 2011, czyli 16-17 lat temu Anka prowadziła dla Państwa. Moje drogie, popatrzmy troszeczkę w książkę, ale to za chwilę. Zrobimy małą interludę muzyczną. Wybieramy dzisiaj piosenki z okolicy roku 2006. przed 20 lat, żeby troszeczkę wejść w tamtą rzeczywistość, w tamten świat. Troszeczkę poopowiadamy, jak wtedy rzeczywistość dla osób queerowych, a zwłaszcza dla kobiet niehetero, jak wtedy wyglądała w Warszawie. Ja to trochę pamiętam, a jak w innych miastach? Zastanowimy się, co to był za moment, bo teraz z takiej perspektywy 2026, chociaż dalej nie ma małżeństw, dalej nie ma żadnych rozwiązań, mowa nienawiści nie obejmuje, jeżeli chodzi o dyskryminację ze względu na orientację psychoseksualną. No jakby jest to wszystko dalej, po prostu jesteśmy w tych samych prawnych rozwiązaniach. No ale jeżeli chodzi o coming outy, widoczność osób niehetero, no była zupełnie, zupełnie inna. Dzisiaj pod tym kątem no jest zdecydowanie lepiej. Zostańcie Państwo ze mną, jak i z moimi gośćmi Marta Konarzewska, Agnieszka Małgowska i Monika Rak ze mną w studiu. Rozmawiamy o Ance Laszuk i jej książce Dziewczyny, wyjdźcie z szafy, która została wydana 20 lat temu w 2006 roku.

0: Wracamy po przerwie. Za nami Justice, no taki hymn zamykania Le Madame. Budujemy kontekst dla 2006 roku, kiedy ta książka powstała i ujrzała światło dzienne, ale Monika Rak powiedziała nam w przerwie, mówi, no nie wiem, czy to się nadaje na antenę, czy nie, ale ja się pokłóciłam z Anką Laszuk, no więc słucham, co to za historia?
1: To trudno mówić o pokłóceniu. To była taka historia, kiedy robiłyście premierę Furii. I ja wtedy miałam taki romans z pewną właścicielką pewnej knajpki. Ten romans jakby się nie, w żaden sposób nie skończył pozytywnie, ale wtedy poznałam Agnieszkę i jakby...
0: jakby znaczy pozytywnie, jest happy end.
1: Jest happy end, ale ja byłam osobą, która załatwiała tak zwaną imprezę po. To znaczy miejsce, jak również imprezę. I ja pamiętam, że robiłam jeszcze dla powstającego, bo tam było stowarzyszenie, które powstawało w ramach na początku tego do Furii. Wiem, że się zapisywałam do jakiegoś stowarzyszenia, a potem się wypisywałam z tego stowarzyszenia. Ale wiem, że stworzyłam...
0: Czyli ty byłaś kłótliwa.
1: No byłam, bardzo
2: kłótliwa.
1: I wiem, że robiłam jakieś logo do tego stowarzyszenia na bazie loga poprzedniego Ola Archiwum. I tam nastąpiła jakaś taka wymiana zdań, że teraz, no to ta logo i coś ono będzie bardziej profesjonalne. I ja się podniosłam i się ciśnię, mówię, a to jest bardzo nieprofesjonalne, tak? I wyszłam, trzasnąwszy drzwiami, których nie było, bo była pewnie firanka. No i ja się po prostu nadełam się. Potem się nadełam i po jakimś czasie jestem zabawnie w parku warszawskim Zoo. Schodzę sobie między małpami i dostaję telefon. Patrzę Anka Laszuk, mówię, dziwne, ale odbieram. Przegadałyśmy chyba ponad godzinę przez ten telefon. Ona mi wyjaśniała, jaki był kontekst, że mnie przeprasza w ogóle za tą sytuację, że to głupio w ogóle wyszło, że jakby to, że ona jakby docenia to, co ja zrobiłam, jakby i tak dalej. I że zapraszam je serdecznie, drodzy, czy jak będę miała coś na jakiś artykuł, coś do rysowania, cokolwiek artystycznego, że ona bardzo chętnie przyjmie to moje działanie do tego pisma Furia. Powiem wam, że było to takie, rzadko się mi zdarza coś takiego, żeby ktoś po takiej sytuacji, której no jest jak zwany kwas z ogóra, żeby po prostu wziął telefon po krótkim czasie, zadzwonił i po prostu chciał wyjaśnić tą sprawę, żeby to było na czysto.
0: I to było 20 lat temu, teraz to jest jakby ten cała kultura feedbacku, informacji zwrotnej i tak dalej, i tak dalej. No to jest trochę norma dla młodzieży, a dla nas wtedy, proszę państwa, myśmy się po prostu na noże prawie wtedy były awantury. No nam zajęło wiele lat, żeby zacząć ze sobą rozmawiać.
1: Ja w ogóle nie pamiętam, jak się z tym pokłóciłam.
0: Oczywiście o pomadzie było coś, był jakiś spektakl, wzięty, nie wzięty, już była awantura na 100 fajerek.
1: Tak. Ale powiem wam, że to było takie doświadczenie, które uświadomiło mi, jakim człowiekiem jest właśnie Anka. Mm. Że jak coś się dzieje, to po prostu trzeba to załatwić. I tak jak powiedziałaś, konkret.
3: Tak, bo ona też była odważna i taka odważna międzyludzko i po prostu była mądra. Naprawdę mądra. Kiedy mi jej brakuje, to najbardziej mi jej brakuje wtedy, kiedy bym chciała coś tak przegadać, serio. Takiego międzyludzkiego właśnie. Że jest mi coś tam trudno, tam coś powiedzieć. A ona taka była, że naprawdę miała tą odwagę cywilną. I to było super. Jeżeli chodzi o takie lesbijskie tam sprawy, to ona też, ty powiedziałeś, że to była pierwsza osoba lesbijska, którą poznałaś w mediach, znaczy, która była w mediach. Ja pierwszy raz usłyszałam na antenie od Anki Laszuk, takie powiedziane, jestem lesbijką. Mhm. Ale nie takie, że teraz oto deklaracja, tylko takie w rozmowie jakiejś, była jakaś taka dyskusja, w której ona brała udział i coś tam było takiego, że ci dziennikarze, te osoby tam, które siedziały, mówiły coś takiego, my... I dla tych osób homoseksualnych czy coś takiego. Janka się tak wyrwała i mówi tak, ale jak to my? Ja jestem tutaj lesbijką i siedzę tutaj. I to było dla mnie takie niesamowite właśnie, że z taką naturalnością zupełną to ona mówiła.
0: Pani to samo zrobił Kuba Janiszewski. Dokładnie taka pamiętam też tego jego coming out. Też, że siedział ktoś, gadał jakieś bzdury i on mi, przepraszam, właśnie siedzi pan naprzeciwko geja. Jakby takich...
3: Tak, ale ona
0: i, to,
3: nawet...
0: i to było wielkie sprawy. Jakby teraz też dalej mówimy o tych coming outach, które tak są chętne, niechętne i tak dalej. No mam...
3: Tak, tylko że wiesz, że to chyba nie był coming out, tylko na takie zwrócenie uwagi po prostu. Właśnie, że co to jest za dzielenie tutaj mówienie o osobie.
0: No, ale właśnie to jest najciekawsze, wydaje mi się, tak? Ja też mówię, bo mamy tutaj są obozy podzielone między mną a Mariuszem Kurcem. Mariusz Kurc jest zwolennikiem coming outów, a ja mówię, uwaga, autujmy relacje, w których jesteśmy, tak? Nie ukrywajmy, nie kłammy. A te różne tożsamości, tutaj się zgłasza Agnieszka Mogłoska, zaraz oddamy głos. Ale też tego, to wiecie państwo, no, spotykamy się tutaj od 15 lat, jak nie dłużej. I tak, no właśnie często dziewczyny, które goszczą w tej audycji, nie mają lesbijskiej tożsamości, orientacji psychoseksualnej, nazywanej wprost, ale wiemy, że są w relacji z kobietami. i takie tutaj chętnie zapraszamy. Agnieszka?
2: Jak myślałam o tej książce, wiecie, po prostu naprawdę potraktowałam ją jako rodzaj artefaktu, przyjrzałam się, wiecie, wzięłam do ręki, zobaczyłam, jak ona wygląda, jeszcze raz przeczytałam wstęp, bo we wstępie jest perspektywa Anki, prawda? To jest jej perspektywa. I to, co chcę powiedzieć a propos jej takiego, ja to nazywam uziemieniem i obecnością i wrażliwością, jest to, że rzeczy, o których mówiła, myślę o tym, co myślała właśnie o coming outcie, również co myślała o starości, o której zaraz chcę też powiedzieć, to zapisała tutaj. I jakoś jakieś to jest takie może nie dotkliwe, ale takie wyraźne, kiedy, posłuchajcie, pisze coś takiego. Wołanie dziewczyny wyjdźcie z szafy może być tylko próbą przekonania. Nigdy presją. Zwłaszcza w złej sytuacji. Wydaje mi się to absolutnie ważne. W kontekście tego, co ty powiedziałaś na przykład o tym przymusie, który ma właśnie Mariusz Kurcy na przykład, nie? Ja też, jak zaczynałyśmy robić wywiady, też myślałyśmy naprawdę, to są delikatne rzeczy, to są rzeczy, które zależą od kontekstu, zwłaszcza jeśli dotyczy to kobiet nieheteronormatywnych, które mają zawsze w wielu przypadkach bardzo taką wrażliwość na społeczność, na rodzinę, etc., etc. Więc ja mam poczucie, że Anka wiedziała to wcześniej, jakby miała taką intuicję, że trzeba bardzo delikatnie i że tak być może ta kobieca perspektywa jest naprawdę inna. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jest taki film, który pewnie widziałyście, który się nazywa Yes We Are, Magdy Wystup, gdzie Anka występuje, gra na pianinie, śpiewa.
0: To jest ważne, to zrobiła dwocem, żeby nam tam nie uciekło. Jakby wykształcenie przede wszystkim muzyczne Anka miała, tak? I mamy ta jej taka historia pracy, no tak zwijmy ją, u podstaw, a w animacji kultury, czy warsztaty socjoterapeutyczne, potem pracowała w centrum odwykowym, no to też są takie ważne, myślę, perspektywy jestestwa i człowieka, który nie jest tylko właśnie tą panią redaktorką z warszawskiego radia i wypisuje książki, co jakiś czas się z kimś tam spotka, tylko osoby, która naprawdę jest blisko ludzi.
3: Tak, tak, i to jej psychologiczny background też.
2: No jak wyjdzie ten wywiad z Karoliną, Karolina w tej książce występuje pod pseudonimem, teraz już nie, to też jest piękna zmiana, to ona opowiada o tym, jak imprezowała z Anką. Jeszcze o tym trzeba powiedzieć, że Ania bardzo lubiła imprezować i była często duszycą towarzystwa, po prostu na tym pianinie grała. Chciałam powiedzieć, że mam z Makołyk, mianowicie dostałyśmy do Queer Muzeum teksty Anki, które napisała. Więc będziemy się tym też dzielić. Ale chciałam o czym innym powiedzieć. Chciałam wrócić do tego tekstu, do tego filmu Yes We Are, kiedy ona mówi o temacie starości. Ona mówi o temacie starości, w którym już, który to był rok, ten film wyszedł w 2011, czyli jakoś w 2010. Anka mówiła, że potrzebujemy zająć się osobami queerowymi, które nie będą miały rodzin. Mówiła po prostu, przede wszystkim mówiła o domu dla lesbijek. Dopiero teraz to zaczyna nabierać, w ogóle temat się pojawił. Pojawiły się badania Joanny Mizielińskiej i Agaty Stasińskiej, które się zajmują wyobrażeniami starości osób queer, także kobiet. Anka już wtedy o tym wiedziała. Ja nie wiem, czy my dojdziemy do tego punktu. Wiecie, że w Berlinie powstało takie miejsce, jest zbudowany blok, jest zbudowany dom dla lesbijek, seniorek. Więc to jakby zostało zrealizowane w Berlinie za bardzo duże pieniądze. Nie wiem, czy u nas to w ogóle będzie możliwe. W innym miejscu ani marzenie zostało zrealizowane, ale może u nas się też to uda. W każdym razie mam takie poczucie, wiecie, nie chciałabym też, żebyśmy... znaczy, że ja nie chcę też opowiadać o Ance jako osobie takiej ikonicznej, choć pewnie taka jest, ale ważne jest to, że po prostu widziała trochę dalej.
0: No, albo... tego są świetni dziennikarze też, tak? No. Te osoby właśnie, które z jednej strony czerpią z ulicy, z miasta, z ludzi, z bezpośrednich relacji, a potrafią patrzeć troszeczkę do przodu, tak? I też taki horyzont jakby wyobraźni, a też w oparciu o po prostu wiedzę, którą Anka miała, prowadząc dla Państwa tutaj audycję pod tytułem Komentarze. Zrobimy małą przerwę muzyczną. Teraz właśnie popatrzyłam hity na przykład Crazy Berkeleya. To jest 2006 rok, proszę Państwa, to było 20 lat temu, a dalej ta piosenka wydaje się taka, jak była, nie taka superstara. No więc kto ją pamięta, no to wie, ile ma lat. Zostańcie Państwo z nami, rozmawiamy o Ance Laszuk w związku z 20-leciem od wydania książki Dziewczyny, wyjdźcie z szafy. Ze mną w studiu Marta Konarzewska, Agnieszka Mogowska, Monika Rak.

0: Wracamy po przerwie. Anna Laszuk z nami duchem w studio. Nasza koleżanka z Radia Tok FM, która odeszła w 2012 roku, ale zostały książki, zostały publikacje i są też audycje. Jest też głos i dźwięk. Ze mną w studiu Marta Konarzewska, Agnieszka Mogowska i Monika Rak. Wróćmy trochę może jednak do tej samej książki, na którą właśnie wy ją macie, jako tu mówisz, ten artefakt i bohaterki. Opowiedz trochę, Agnieszka, bo ty umiałaś je odzyskać i znaleźć, więc co się wydarzyło z tymi kobietami?
1: Znaczy, po pierwsze chcę powiedzieć o tym, że naprawdę Ance udało się znaleźć sporo osób do tych wywiadów. To jest dla mnie niezwykłe, jaką drogą ona to robiła. Ja tego nie wiem. Dopytywałam Karolinę, dopytywałam Maggie Farad, która tutaj też była bohaterką jako drag king. Często to było przypadkowe, często wynikało z tego, że się po prostu poznały na imprezach. To jest dla mnie fascynujące, ale ona jeździła też po całej Polsce. Jeśli ktoś wie, ktośa wie, to teraz zwracam się. Jak to się odbywało, to jestem bardzo ciekawa. Chcę porozmawiać z osobą, z Marzeną Chińcz, która, jak Ania mówiła, wsparła ją w napisaniu tej książki. Chciałabym o tym pogadać, bo to jest też ważne. Dziś robimy open calla. Piszemy do kogoś, kto już jest w przestrzeni publicznej, w sieci, albo nawet w tej przestrzeni medialnej, powiedzmy mainstreamowej, ale wtedy ja uważam, że to jest jakaś robota. To w ogóle jest fascynujące dla mnie, jak to się odbyło.
2: W ogóle te wywiady się też inaczej odbywały, bo przypomniało mi się takie coś jednego, nie tak, że wiesz, online sobie robisz z kimś wywiad, tutaj ktoś uzupełni ten, wiesz, twoje pytania, tam coś tam dopisze, tylko to było tak, że ona naprawdę musiała jeździć, nagrywała na dyktafon różne jakieś takie jazdy w stylu, że coś się nie nagrało, albo na przykład taka jazda, tu jest taka kobieta, która jest najstarsza i nie pamiętam jakie imię jest jej dane, ale prawdopodobnie albo na pewno to nie jest imię realne, którego używa. Natomiast pamiętam tam taką opowieść, że Anka tam pojechała i tylko nie pamiętam, czy to było tak, że ta kobieta zmieniła zdanie i nie chciała, żeby było nagrywane, czy po prostu się to nie nagrało. A to był unikat, jakaś taka naprawdę wiekowa osoba i że Anka to wysłuchała tego wszystkiego, wybiegła stamtąd prawie, że do kawiarni i huzia po prostu zapisywać, tak ręcznie, zapisywać wszystko, co usłyszała, potem sobie jakoś to zredagowała i ta historia tam jest. Więc to naprawdę, to była naprawdę inna era tego wszystkiego. Inna era też myślenia o sobie, w kategoriach tożsamościowych zupełnie inaczej niż dzisiaj. Że tak jakby, ja jak sobie myślałam, tylko powiem tak w nawiasie o tym, że to naprawdę, ja tak ją straciłam w tym 2012 roku i potem wydarzyło się całe mnóstwo rzeczy, które spowodowały, że jest inna era zupełnie. Jesteśmy w tym, jesteśmy po pandemii, jesteśmy po euforii, mówię o serialu teraz tutaj, który w myśleniu queerowym jakoś bardzo dużo zaznaczył, zmienił. W sensie ja to tak nazywam, no po prostu to pokolenie Gen Z, to dzisiejsze pokolenie zupełnie inaczej się ma do tożsamości i też tych konfliktów seksualnych wewnętrznych, więc jakby ta Anka w zupełnie innym miejscu. Ja bardzo często się zastanawiam, jak ona by się odniosła do różnych rzeczy, które się dzieją dzisiaj. Tak jak ty powiedziałaś o tym takim, jak ty to nazwałaś, takim, że jest taka kultura czego? Takiego, że jest ta odpowiedź, taka
0: feedbacku
2: i tak dalej. To ja myślę, że ona by się trochę uśmiechała na te rzeczy. W sensie, że ona nie była taka serio i taka akuratna we wszystkim. Że po prostu taka bardziej była bezpośrednio ludzka i taka tam. Pamiętam też dyskusję o tym słowie lesbijka. Że dużo dyskutowałyśmy, jakie by tu słowo, że to lesbijka, to jest takie brzydkie. Bo ona tak jakoś brzydko brzmi. I że po prostu tak. I że po prostu może lesba.
1: No już jest to lesba. Już lesba weszła jako rewolucjonistka od jakiegoś czasu.
0: Tak. Marta, zmieniło. A ty, część z Państwa może pamiętać swój taki mocny coming out. Ty dokonałaś takiego mocnego coming outu. Też rozmawiałam. Będziemy rozmawiać jutro, następnego dnia, w poniedziałek o 23 u Kamila Wróblewskiego, który akurat ja jestem gościnią, czyli w ogóle to jest zmiana tożsamości mojej i tam rozmawiamy też o moim coming outcie, raczej którego nie było właśnie, bo ja też nie zdążyłam gdzieś się wpakować w tą szafę, czy nie wiem, jakoś wszystko, to było wszystko zawsze tak jak u mnie otwarte, jawne, ja zawsze wszystko gadałam, ale pamiętam ten twój, właśnie się zastanawiam, na ile to był coming out, że coś trzeba z czegoś wyjść, tak? Jakby tak się zastanawiam, co to jest ta idea samego coming outu, kiedy mówisz, jestem nauczycielką, jestem lesbijką i to jest 2010, dobrze pamiętam?
2: No coś takiego, 10.
0: Bo to jest też takie medialne bardzo, tak? I tak się zastanawiam, że teraz tak wtedy tak poniosło, no bo to właśnie to, że to jest lepek lesbijka, nauczycielka, to jest ciekawe,
2: to
0: tak?
2: Było strasznie ważne po prostu posunięcie takie polityczne, bym powiedziała, społeczne, że to było straszliwie ważne, żeby to zrobić w szkole, w ten sposób nazwać. No już tam nieistotne, no ja no właśnie dzisiaj nie żyję jako lesbijka, od jakiegoś czasu tam mam narzeczonego i tak dalej, ale to nie jest istotne w ogóle. To jest tak, że po prostu w tamtym momencie, będąc nauczycielką i żyjąc z kobietą, moją dziewczyną była wtedy Agata Kubis, tam fotografka dość znana.
0: Też jedna z bohaterek cyklu Dziewczyny bez szafy.
2: A no właśnie, no i jakby no wtedy chodziło o to, żeby tego nie ukrywać, tylko właśnie tak jawnie. I to miało jakieś takie istotne znaczenie przede wszystkim dla nauczycieli i nauczycielek wtedy. Dużo osób podchodziło do mnie gdzieś na paradach, tak dalej, mówiło, że to jest dla nich takie bardzo ważne, że to im zmienia jakoś, że taka osoba istnieje, że w ogóle można o tym mówić, że w ogóle może szkoła nie jest heteroseksualna tak bardzo, jakby się wydawało. Ten tekst, który ja napisałam, on jest taki dość rozbudowany, jest o szkole bardzo, nie tak, że o mnie tam tralala tylko.
0: Ale zastanawiam się, tak się wiesz, podpytuję, bo ty, na ile ta książka Anki Laszuk właśnie 2006, a ten twój coming out, 4 lata pomiędzy jednym a drugim wydarzeniem, co to było?
2: Jakby no myśmy się wtedy bardzo blisko znały i bardzo to w ogóle konsultowałyśmy, jak to robić, czy to robić. Ja wiadomo, że się wtedy trochę bałam, miałam sobie, miał, że jestem w tej uprzywilejowanej pozycji tam, że niby można powiedzieć, dobra, znałam ludzi, że znałam Piotra Pacewicza, że mogłam przenieść się do Warszawy, chociaż musiałam przenieść się do Warszawy z Łodzi, to również właśnie był ten element takiego lęku, co to będzie, jak to będzie, trochę o tych uczniów moich, uczennice tam. No, jakby po prostu było to trudne i Anka mnie wspierała bardzo w tym. Takim właśnie, właśnie z takiego punktu szczerości, że no już, że jakby, że to jest super i pamiętam, że jej to wysłałam jakąś wersję tego, tego tekstu i ona odzwoniła do mnie, właśnie to jest to Anki odzwanianie, odzwoniła do mnie i powiedziała, że i była taka bardzo poruszona. I powiedziała, że tam jest wszystko świetnie, że ona nie ma, bo ja tak myślałam do niej jako do redaktorki po prostu, co tam jest, tam za bardzo powtórzenia, coś tam. I że to jest w ogóle super, że to jest bardzo mocne i powiedziała do mnie coś tak mocno wspierającego, tak bardzo naprawdę, że ona jest taka dumna, nie, jakieś to było inne słowo, że właśnie to jest tak jakby zaszczyt, ale to było jakieś fajniejsze słowo, że tutaj jako pierwsza osoba to czyta. I to było tak straszliwie szczere i tak bardzo wspierające, bardzo to pamiętam. Ja po tym, po tej rozmowie z nią w ogóle już nie miałam wątpliwości, że ja to chcę puścić. Bo wcześniej miałam właśnie takie, czy to dobre, czy niedobre, coś tam. A ona powiedziała jakoś coś takiego, że to jest po prostu ważne. No i to też jest bardzo jakoś tak. Ja wiem, że jakieś tak mówię, jakieś takie laurki tutaj.
0: A co z tym złego? No też są osoby, właśnie, które są fantastyczne, kurczę, no, i wystawiają mi laurki, bo mam wrażenie, wiesz, to jest tak sobie myślę po latach jakby wracania do Polski. Trudne mamy chwalenie innych, wiesz, jakby mam wrażenie, że te 10 lat mnie nauczyło jakby, dlaczego, że ktoś jest fantastyczny, nie mówić tego jasno, głośno i wprost, że Anka Laszuk taką osobą była.
2: Dla mnie była. Dla mnie była, pewnie miała tam jakieś swoje kłótnie, jakieś swoje konflikty, może ktoś jej nie lubił, na pewno ktoś jej nie lubił, bo no wiadomo, pewnie dużo ludzi jej nie lubiło. Ja bym chciała, żeby to zabrzmiało szczerze, co mówię, po prostu, że to nie jest taka laurka, że ja tutaj sobie tak usiadłam i będę mówiła laurkę. Tak.
0: Dziewczyny, a dla was wydawnictwo Sistrum, co to oznacza w ogóle ta książka? Jakby, bo wy budujecie wokół tego pewną narrację, właśnie tworzycie jakąś taką historię ruchu lesbijskiego, chyba tak bym to nazwała. I jakby tak troszeczkę popatrzeć, powiedzmy, wcześniej, co jest dla was takim momentem tej Polski po 89, tak, z takich mocnych, wyrazistych działań i gestów poza książką Anki?
1: Żebym jednak wróciła do tej książki, w tym sensie, że ona jest znowu jakieś takie trochę wyświechtane słowo przełomowa, bo czy naprawdę uświadommy sobie, że nie było żadnej potem dokumentacyjnej książki, która była tylko skupiona w papierze, skupiona tylko na temacie lesbijek. Więc wydaje mi się, że to jest, że, zobaczcie, to się już potem nie, jakby nie powtórzyło. W necie to się pojawia, ty masz wersję audio, ale to jest absolutnie po prostu rudymentalny tekst i już ci daje. I to, że tutaj się na przykład pojawia Roma Cieśla, która też jest ikoniczną postacią, o której tak naprawdę ciągle mało pamiętamy. tak? To znaczy ma swoją ławeczkę w Krakowie, ale nie mamy takiej jakiejś opowieści wokół niej, wokół Anki. Jest więcej opowieści. Być może wynika to także z tego, że jest osobą, że była osobą medialną, więc cieszy mnie, że być może też w tej książce Roma się pojawia po raz pierwszy, tu się pojawia bez imienia, potem już jest osobą z imieniem, więc no, ta książka po prostu moim zdaniem taka była ze wstępu wynika intencja, żeby to wreszcie wybrzmiało. No, może brzydkie słowo lesbijka, ale dla mnie nie, żeby ono wybrzmiało, zwłaszcza, że Anka też pisze o tym, co się zdarzyło wcześniej. W 2004 roku była przecież ustawa, której matronowała Maria Szyszkowska, która miała być ustawą o związkach partnerskich. To też było w takim ciągu smutku, takiego kolejnego rozczarowania, że nie udało się czegoś zrobić, tak? To moim zdaniem czasem, znaczy zdarzają się takie w naszej les story, takie momenty, kiedy jesteśmy tak wkurzone, że robimy jakiś akt, który jest krokiem milowym. Nam, naszej na przykład takiej trudnej relacji z repliką, która po prostu jakieś czasem dziwne wywiady robi, który ciągle powtarza zdanie, które mnie wyprowadza z równowagi na maksa, że lesbijki nie istnieją, to po prostu Anka też o tym mówi. Co? Jakiś czas? Jak to nie istnieje? To jest po prostu jakiś mykszlokdał z głowy, który nie można po prostu wymazać w żaden sposób. Nas też do stowarzyszenia zmusiło. Myślę, że już nie możemy tego słuchać. Wiecie, o co chodzi. Szkoda, być może to jest też po polsku, że ciągle działamy na kontrze, ale może chciałybyśmy inaczej. Ta sytuacja nas do tego nie jakby... Znaczy, po prostu nie ma innej opcji, trzeba w kontrze. Ja mam poczucie, że ta książka też jest właśnie w kontrze do tego, że po raz kolejny zostałyśmy jakby jako cała społeczność oszukane. Mamy rok 2025-6 i jest dokładnie ta sama historia z ustawą o związkach partnerskich. To się nie zmienia 20 lat, naprawdę. Naprawdę.
0: No tak, to jest temat rzeka i który wraca cały czas i ta Polska na szarym końcu Europy i rzeczywiście to jest ten moment, kiedy się patrzy na te takie mapy, tak, jakby gdzie jest równość małżeńska przez związki partnerskie. Dla mnie też jest jakiś w ogóle półprodukt i bubel, który w ogóle jest śmieszny. A równość małżeńska, no to jest już się w tym momencie widać, że niestety Polska w Europie nie jest mentalnie. To jest takie dziwne jednak takie reality check i takie sprawdzenie, że jednak ta nasza fantazja na nasz temat, że tutaj boom gospodarczy, tu to świetne samochody, a tu ja po prostu podstawowe prawa człowieka nie są realizowane w tym kraju. No więc tak, no ale dobrze, to już Państwu o tym zawsze mówię, to już wiecie, o co chodzi. Czekamy na ustawę. Monika.
2: Chciałam coś pozytywnego, mogę?
0: No i proszę.
2: Ja chcę coś pozytywnego, takiego uczestniczek, wiecie, bo mówimy o tych les środach i tak dalej, i te uczestniczki, posłuchajcie, to są dziewczyny między...
1: Osoby.
2: Tak, osoby. Taka jestem niedokształcona zawsze. Między 20, a nawet mi się wydaje, no tak, powiedzmy sobie średni, między 20 i powiedzmy 30 z kawałkiem rokiem życia. I powiem wam, że one są złaknione, spragnione, nie wiem, głodne i tak dalej. Herstorii lesbijskiej. I taka książka, te książki, tego typu rzeczy, to jest dla nich po prostu jakby miały, świadomiły sobie, że ich babcie mogą, bo już matki to tak, ale ich babcie okazało się, też były lesbijkami, lesbami, osobami nieheteronormatywnymi i tak dalej. Więc wiecie, dla nich to mega, mega ważne. I ta książka, i to, co zrobiła Ania Laszuk, i te wszystkie dziewczyny, które robiły różne po drodze rzeczy, są jakby odkopywane w ich świadomości jako coś mega ważnego, co one niosą dalej. Trochę to mamy takie poczucie, bo to są nasze koleżanki, Ewa Laszuk, jakby nie mamy takiego świadomości do końca, jak ważna ciężar, co one zrobiły. To te dziewczyny to wiedzą. Tak. One trochę widzą jak trochę podręcznikowo, ale jednocześnie świadomość tego, że ktoś był przedtem, jest dla nich szalenie ważna.
0: To jest pytanie o korzenie, tak? No, o tym rozmawiamy tutaj cały czas, jakby gdzie my, te pokolenie właśnie 45-50-latek, gdzie myśmy miały te korzenie. I ja nie ukrywam, że ja miałam w scenie punkowej w ogóle nie polskiej też, tak? Jakby dla mnie tam było to, jakby ja nie znałam kobiet nie hetero. Była jedna trenerka, ale wiadomo, niewałtowana. Były dwie dziewczyny prowadzące kawiarnię, też nie do końca wałtowane, więc to jakby takich, że tak powiem, kogo mamy i możemy przyjść powiedzieć, słuchaj, a jakbyś zrobiła w tej sytuacji, w tymże związku, nie było. Dlatego wszystkie młode osoby queerowe zapraszam serdecznie, jak już spotykam te dzieciaki po 20, mówię, zadzwoń do cioci, jestem, jak coś potrzebujesz, po prostu sobie nie radzisz z życiem, to ja tu jestem, odzywaj się. I tak im gadam na tych imprezach, to jest coś śmieszne, ale mi tego brakowało na maksa, tak? Jakbyśmy rzeczywiście, to trzeba było wszystko wymyślać, nie wiem, oglądając Thelmę i Louise, się domyślać, czy one są po prostu razem, a jak są, no tak, i co się z nimi dzieje na koniec? No wiem, jaki jest happy end. Oczywiście żartuję, no ale film świetny. Więc tego nie było, więc rzeczywiście 2006 rok, książka Dziewczyny, wyjdźcie z szafy, proszę państwa, dostępna, no, można poszperać, poszukać w internecie, jest. W muzeum, Queer Muzeum w Warszawie na pewno jest w zbiorach, można się przejść i po prostu podotykać, poczytać, zapraszamy i do Queer Muzeum zawsze. Les Środy prowadzą dziewczyny, też można, to zapraszamy, sekcja kobieca. I teraz przed nami komentarz Kamila Wróblewskiego, naszego kolegi z Radia Tok FM, o Ance Laszuk i...
2: Ale ona też, mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, taką, że ona muzycznie była taka bardzo rozwinięta i że jej ulubioną pianistką była Marta Argerich. I nawet jak tu rozmawiałyśmy o tym, jakie melodie, jakie piosenki by mogły tutaj się spodobać, no to ja myślę, że ta Marta Argerich, ale nie wiem, czy to jest możliwe. Żeby ją dać, to jest takie bardzo refleksyjne by było.
0: No więc zapraszamy państwa, to jest magia radia, wszystko jest możliwe, miejmy nadzieję. I tak, Dziewczyny, wyjdźcie z szafy, 2006 rok, 20 lat po, zapraszamy 6 maja, Queer Muzeum, stowarzyszenie Sistrum prowadzi spotkanie. O godzinie której jeszcze?
1: 18.
0: O 18, zapraszamy. Ze mną dzisiaj w studiu i z państwem Marta Konarzewska, Agnieszka Mogłowska i Monika Rak opowiadały o książce Dziewczyny, wyjdźcie z szafy, Anki Laszuń, naszej koleżanki, współredaktorki Radio Tok FM. Dobranoc. Kamil Wróblewski, kolega mój z radia, 23 lata z nami. Znałeś Anię Laszuk przede mną, bo ja przychodziłam do Radia Tok FM jako gość do Anki i do Kuby Janiszewskiego. Pamiętam ten moment, kiedy oni są pierwszymi osobami, które są w radiu bądź w mediach, które wiem, że są nie hetero, więc dla mnie to było przychodzenie do starszych kolegów, koleżanek. Czy ty pamiętasz, czy Anka jest jedną z pierwszych dziewczyn lesbijek, które ty spotykasz w ogóle w swoim życiu?
3: Na pewno była jedną z pierwszych. Ja Anię Laszuk znałem też wcześniej jako słuchacz, zanim przyszedłem do Tok FM, więc ja oczywiście kojarzyłem Anię z radioodbiornika, jak słuchałem radia Tok FM i przede wszystkim ja Anię pamiętam jako wesołą osobę. Pamiętam, Ania w momencie, kiedy ja przyszedłem do Toku, robiła wszystko. To znaczy ona prowadziła audycję swoją, przygotowywała tę swoją audycję, sama ją realizowała i sama też wydzwaniała gości. Czasem jak nie było to możliwe, to bywało, że kogoś poprosiła, żeby wydzwonić gościa na przykład przed wejściem na antenę. Więc to jest, myślę, takie chyba moje najdawniejsze spotkanie. Ja w ogóle do Ani Laszuk miałem trafić na staż, bo pamiętam, że jak wysłałem swoje zgłoszenie do Tok FM, bo ja tutaj też, jak wiele osób w tamtym czasie, zaczynałem od stażu przez tam 5 czy 6 miesięcy, to pamiętam, że jak zadzwoniła do mnie Ewa Wanat, to powiedziałam, ja to proszę się zgłosić do Anny Laszuk. Ale z uwagi na to, że w dniu rozpoczęcia stażu ja miałem akurat jakieś egzaminy na Uniwersytet Warszawski, to ja oddzwoniłem na numer, z którego ona dzwoniła, tylko okazało się, że to był jakiś taki numer centrali w Agorze. Więc ja zostałem kierowany od biurka do biurka, od biurka do biurka, aż w końcu do kogoś tam w tym Tok FM, bo to przez Agorę byłem wtedy przekierowywany. W końcu wtedy pamiętam, że koleżanka, która odebrała wtedy telefon, powiedziała, a to proszę się tam się zgłosić do poranka, do Adama Michalskiego i do Adasia Michalskiego, do poranka, to kafem i do Ani.
0: A pamiętasz, ty przeszedłeś wtedy do tego małego studia, tego baraku, co byliśmy? Ja jeszcze tam nie pracowałem.
3: Legendarny barak.
0: Legendarny barak. Ty zacząłeś tam pracę wtedy?
3: Tak.
0: No właśnie, stamtąd ja pamiętam Ankę. Pamiętam ją za tą szybą siedzi. Te studio było maleńkie.
3: Na samym końcu korytarza. Tak. Ja bardzo lubiłem ten barak. Oczywiście ja też, bo tłumaczymy państwu, to nie był barak, to był taki budynek, który był budynkiem jednak, takim dwupiętrowym, ale barak to jednak nie był, ale my tak wewnętrznie oczywiście mówimy sobie na niego barak, więc to już jest taka pewna łatka. Ale tak, pamiętam te czasy, kiedy...
0: I co ci się podobało najbardziej w jej stylu prowadzenia audycji? Jakby co pamiętasz?
3: Otwartość i zrozumienie. Przede wszystkim Ania była bardzo otwarta na opinie innych i zawsze miała szacunek do gościa, nawet jeśli ten ktoś miał skrajnie odmienne poglądy, które dla niej mogłyby być krzywdzące. Więc myślę, że takie zrozumienie i ciepło to jest coś, co ja na pewno pamiętam po naszej współpracy, po naszej pracy i obecności za nią, bo ja jako realizator przecież, ja siedziałem z nią w studiu. Kiedyś studio emisyjne TOK FM było tak skonstruowane, że realizator siedział wraz z gośćmi i z prowadzącymi w tym samym pomieszczeniu. Nie było go w reżyserce. Więc my przez lata codziennie się widywaliśmy koło tej

w ogóle ze śmiercią kogoś spoza rodziny, bo zawsze jak były jakieś pogrzeby, to zawsze w rodzinie i ten. A tutaj pierwszy raz odeszła moja koleżanka. I pamiętam, dla mnie to też było takie wbrew pozorom budujące doświadczenie, bo ja pamiętam, że wtedy tak sobie oswoiłem też trochę jej odejście, bo uznałem, że Ania cały czas jest. Ja nie jestem osobą wierzącą, że ona jest tam w niebie, tylko bardziej chodzi mi o to, że ona jest w mojej pamięci, że jak sobie pomyślę o Ani, no to ja jestem w stanie ją sobie wyobrazić, że ja pamiętam jej głos, że pamiętam jej śmiech, że potrafi mi się też przyśnić, więc ona jest, tak? Więc to było dla mnie też takie przeżycie i doświadczenie, które było dla mnie ważnym momentem w takim w ogóle oswojeniu odejścia, śmierci. Tak, no to tak miałem w przypadku Ani. I szczerze mówiąc, ja czasami myślę cały czas o niej, więc to Ania, mimo że już minęło 2012, 14 lat zaraz będzie, no 14 lat, no to ja pamiętam to jak dziś.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Kłęby czarnego dymu unoszą się nad Gliwicami. Strażacy walczą z ogniem na terenie jednej z dawnych fabryk. O tym na początek informacji. Prezydent powołuje specjalną radę, która ma przygotować projekt nowej konstytucji. Uwolniony z białoruskiej kolonii karnej Andrzej Poczobut został odznaczony orderem Orła Białego. Minęła 22. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Straż pożarna walczy z ogromnym pożarem w Gliwicach. Płoną tam budynki dawnej fabryki drutu przy ulicy Jana Śliwki. Jak informują władze Gliwic, ogień objął najprawdopodobniej składowane na zewnątrz odpady lub łatwopalne elementy po rozbiórce. Pożar łącznie objął 5 obiektów, a cały obszar objęty ogniem to około 1,5 hektara. Służby podkreślają, że akcja gaśnicza może potrwać do godzin porannych. Na chwilę obecną nie ma informacji o ewentualnych osobach poszkodowanych. Na miejsce, jak podają przedstawiciele gliwickiego magistratu, zadysponowano również zastęp rozpoznawczo-pomiarowy, który na bieżąco monitoruje jakość powietrza w okolicy, bo nad miastem unoszą się kłęby czarnego dymu. Służby apelują też do mieszkańców, by zamknąć okna, ograniczyć aktywność na zewnątrz i nie zbliżać się do miejsca walki z ogniem. Jeszcze trochę może potrwać też dogaszanie pożaru lasu w Chutkach w powiecie częstochowskim. Jak informował wcześniej komendant Częstochowskiej Straży Pożarnej, ogień został opanowany, ale dogaszanie potrwa jeszcze wiele godzin. W sumie paliło się około 15 hektarów lasu. W akcji gaśniczej uczestniczył samolot Dromader Lasów Państwowych, który zrzucał wodę na zagrożone obszary. Służby ostrzegają, że w lasach w niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed dużym zagrożeniem pożarowym. Polska jest dzisiaj w momencie konstytucyjnym, tak o konieczności modernizacji polskiego najwyższego aktu prawnego mówi prezydent. Karol Nawrocki w dzień obchodów święta Konstytucji 3 maja powołał Radę do spraw opracowania projektu nowej ustawy zasadniczej. O czym więcej teraz opowie Szymon Gębka.
2: Rada do spraw nowej Konstytucji ma wypracować

0: nowe konstytucyjne rozwiązanie do końca prezydentury Karola Nawrockiego. Powołanie rady komentował premier Donald Tusk.
1: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby przestrzegając tej konstytucji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
0: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
2: My potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
0: W gronie członków rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Docelowo mają się w tej radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych. Szymon Kępka, TOK FM.
3: Sytuacja, w której prezydent chce realizować własną politykę, a rząd własną prowadzi do paraliżu decyzyjnego lub powstania dwóch ośrodków władzy. To, jak podkreślają eksperci, największa wada obowiązującej w Polsce konstytucji z 1997 roku. Grzegorz Kozioł.
4: Zdaniem doktora Tomasza Słupika, politologa z Uniwersytetu Śląskiego, w obecnym układzie politycznym zmiana konstytucji jednak nie jest możliwa. Nie da się choćby wprowadzić systemu kanclerskiego i osłabić roli prezydenta poprzez wybór głowy państwa, na przykład przez Zgromadzenie Narodowe.
5: Polacy uwielbiają wybory prezydenckie, jest taki plebiscyt, w którym mamy taki właśnie pokaz mody, czy wręcz piękności i te emocje zbiorowe, które wywołują wybory prezydenta od samego początku. Więc myślę, że to społecznie jest nie do zrealizowania.
4: Co więcej, obecnie w Polsce ośrodek prezydencki chciałby jeszcze większej władzy.
5: To były marzenia Lecha Wałęsy, żeby rzeczywiście pójść modelem tak zwanej Piątej Republiki Francuskiej, gdzie prezydent ma silną władzę, gdzie może rządzić dekretami.
4: Natomiast jak ocenia politolog, w Polsce z różnych powodów system prezydencki nie sprawdzi się. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
3: Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi, więziony przez białoruski reżim, odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony odznaczeniem.
6: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
3: Andrzej Poczobut został zatrzymany przez białoruskie służby w 2021 roku z m.in. za krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki. Jutro w teren mają ruszyć komisje do szacowania strat wśród rolników i sadowników poszkodowanych przez ostatnie przymrozki. Chodzi m.in. o gospodarstwa z Lubelszczyzny. Z części upraw nic nie zostało, przyznaje wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.
7: No, sytuacja jest trudna, dlatego że to jest już trzeci rok, kiedy te plantacje cierpią i te plantacje wieloletnie i sadownicze głównie. No, w tym roku też przemarzły uprawy polowe. No, rzepak ewidentnie widać, że jest bardzo mocno uszkodzony. I to jest już trzeci rok. Do tego mamy jeszcze taką permanentną suszę w tym roku, także te rośliny też nie są w dobrej kondycji.
3: W ubiegłym roku rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wiosennych przymrozków, gradu i silnych wiatrów, dostali ponad 400 milionów złotych wsparcia. W tym roku, jak twierdzi Ministerstwo Rolnictwa, pieniądze na ten cel również są. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner wygrał turniej ATP Masters 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. W finale gładko pokonał rozstawionego z numerem drugim Niemca Aleksandra Zverewa 6-1, 6-2. Jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach z rzędu tej rangi. Na zwycięską serię Sinnera w turniejach ATP Masters 1000 składają się sukcesy w Paryżu w listopadzie ubiegłego roku, a w tym sezonie w Indian Wells, Miami, Monte Carlo i teraz w Madrycie. W stolicy Hiszpanii startował również Hubert Hurkacz, który odpadł w drugiej rundzie. Jutro najwięcej słońca na południowym wschodzie i w centrum, a w pozostałej części kraju miejscami zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem. Na północy i zachodzie miejscami występować będą też burze. Termometry pokażą od 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich do 26 w centrum i na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam do 15 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mehakian.
10: Dobry wieczór oraz jak zawsze Zuzanna Piechowicz.
9: Jesteś psychoterapeutą, konsultantem biznesowym, psychologiem, a to jest audycja psychoedukacyjna i to jest wyjątkowy odcinek naszej audycji, można powiedzieć, że świąteczny.
10: Tak, to prawda. Chciałem powiedzieć, że jestem bardzo dumny z tego, że mogę prowadzić audycję Dobra Terapia wraz z Zuzanną Piechowicz i to w zasadzie już ponad 5 lat.
9: Tak, właśnie. No, 5 lat na antenie tutaj też państwo dzielą się swoimi historiami i właśnie o tej dumie dzisiaj porozmawiamy.
10: Tak, i to nie to święto, że my mamy dzisiaj urodziny, bo to nie jeszcze teraz, nie jest to wydanie, ale pewnie niebawem, ale wyjątkowe wydanie właśnie dlatego, że rozmawiać będziemy o tym, co powoduje, że mamy poczucie dumy, czym to poczucie dumy dla nas indywidualnie jest, dla państwa. O to wszystko chcielibyśmy osadzić w dzisiejszych okolicznościach, czyli w święcie Konstytucji, tak żeby przyjrzeć się temu, co wspólnego nasze zdrowie psychiczne i nasza kondycja psychiczna, nasze ja, ma ze sposobem wyrażania dumy, myślenia o dumie i jeszcze do tego wszystkiego, gdzie innych ludzi wokół jesteśmy w stanie ulokować, powiedziałbym.
9: I oczywiście mamy do państwa pytanie, z czego państwo są dumni? 22 44 44 044, z czego państwo są dumni? Już teraz można do nas dzwonić i dzielić się tymi wrażeniami w ten wyjątkowy dzień. Powiedz mi, jakim w ogóle... Duma to jest emocja, tak byś to określił?
10: No tak, uczucie pewnie tak właśnie rozumielibyśmy. I o tym dzisiaj będziemy mówili, choć zastanawiam się nad tym, czy słysząc, wymawiając słowo duma, jakie jest pierwsze skojarzenie, i też zastanawia nas to, jakie państwo macie skojarzenia słysząc o dumie, bo myślę sobie, że też dumę można zrozumieć, tak jak rozmawialiśmy przed anteną, jako jakiś rodzaj wyższości, poczucia wyższości, jakiejś takiej bycia nad.
9: Oczywiście, ja mam pierwsze skojarzenie z dumą. To jest oczywiście książka Duma i uprzedzenie, gdzie ta duma nie była czymś, co pomagało się porozumieć. Ale drugie skojarzenie to jest miesiąc dumy, czyli czerwiec, który jest miesiącem dumy, czyli takim remedium na wstyd, na chowanie się, na bycie dumnym z tego, z kim się jest.
10: No tak, i to twoje pierwsze skojarzenie, wcale nieszlachetne, też ma w sobie pewien powód do unoszenia się z dumą, tak? Do oddzielenia się od innych. I nie w tym kontekście dzisiaj będziemy rozmawiać, bo też sobie myślę, że takim naturalnym, a można powiedzieć opozycją naturalną do dumy, no to dla wielu to jest pokora. Czyli że jak w takim rozumieniu właśnie, że jeśli ktoś jest dumny, czyli wywyższa się, czyli traktuje siebie wyżej od innych, no to właśnie pewną opozycją powinna być pokora i ta pokora wtedy jest bardziej szlachetna. No i to wprowadzenie ma pokazać, że w zasadzie trudno jest właściwie identyfikować znaczenie dumy, jeśli chodzi o emocje, a dodatku jeszcze to zobaczyć w kontekście kondycji zdrowia psychicznego, bo przecież ta audycja jest o kondycji zdrowia psychicznego. I teraz gdybyśmy mieli na potrzeby naszej rozmowy podać jakąś definicję dumy, o której dzisiaj rozmawiamy, to byłaby taka definicja, czyli takie poczucie ja, które jest zintegrowane i które powoduje, że mamy zrównoważone poczucie własnej wartości. Czyli że takie widzenie siebie w pełni zintegrowane, które powoduje, że nie kurczymy się, które powoduje, że nie mamy poczucia, że coś z nami nie tak, że coś trzeba ukryć, tylko że prezentujemy się z podniesioną głową. Tak moglibyśmy roboczo stworzyć taką właśnie definicję, co ty na to.
9: Czyli to jest tak, że po drugiej stronie dumy nie byłaby pokora, tylko byłby wstyd.
10: No właśnie, bo gdyby po drugiej stronie dumy była pokora, możemy sobie wyobrazić szereg postaw różnych, w których taki uniżony umysł jesteśmy w stanie prezentować, ale wcale to nie ma nic wspólnego z takim poczuciem dumy w znaczeniu bycia zintegrowanym. Czyli że można sobie nawet wyobrazić, że sama pokora, czyli taka, to znowu oczywiście trzeba by się zastanowić, co ta pokora oznacza. O pokorze też mieliśmy rozmowę, można w podcastach starych znaleźć naszą rozmowę na temat pokory. No pokrótce trzeba powiedzieć, że taka dobrze rozumiana pokora to jest świadomość własnych ograniczeń i takie bycie no właśnie w zgodzie z tym, że mamy pewne ograniczenia i że ta świadomość jest i że to nas jakoś nie, że jesteśmy w stanie udźwignąć taką świadomość, że mamy pewne ograniczenia. Czyli pokora znowu to nie jest taki stan, w którym my się dajemy poniewierać albo jakoś poniżać, tylko pokora to jest właśnie taka, takie rozumienie tych własnych ograniczeń. Teraz wracając do tej dumy, no to raczej takim bardziej wydaje się spójnym słowem, jeśli chodzi o opozycję do dumy, no to poczucie wstydu by było. I myślę, że to poczucie wstydu w kontekście zdrowia psychicznego ma bardzo duże znaczenie i ogromnie często o tym mówimy, ponieważ takie głębokie poczucie, myślimy o takim patologicznym stanie, które powoduje, że nie dajemy sobie w pełni przyzwolenia do tego, żeby być. Mamy głębokie poczucie wstydu, jeśli chodzi o nasze pewne części. No, to może dotyczyć pochodzenia, narodowości, koloru skóry, orientacji, czy na przykład stanu majątkowego. Czyli takie głębokie poczucie wstydu charakteryzuje się tym, że patrząc na siebie jako całość, nie jesteśmy w stanie w pewnym sensie zaakceptować pewne nasze części, których się wstydzimy. Wolelibyśmy, żeby tego nie było. Więc to powoduje oczywiście, że jesteśmy w pewnym sensie skurczeni. Kiedy myślimy o dumie, no to jest coś przeciwnego. Znowu podkreślamy, że chodzi o taką dumę, o której my dzisiaj rozmawiamy. Tak? Czyli kiedy mówimy o dumie, to jest taki stan, o takiej dojrzałej dumie, to jest taki stan emocjonalny, w którym jesteśmy zintegrowani, czyli nawet jeśli mamy pewne części w sobie, które są niezadowalające, które są smutne, które są trudne, to my nie musimy udawać, że ich nie ma, albo nie musimy tego ukrywać, żeby się nie rozsypać jako ludzie, ale jesteśmy w stanie udźwignąć różne te swoje cząstki, które, które mogą być trudne nie tylko dla nas, ale też na przykład mogą być kompletnie nieakceptowane przez świat, w którym żyjemy.
9: To jeszcze do tej mapy różnych emocji, uczuć, które tutaj się pojawiają, może warto dorzucić jeszcze pychę.
10: Tak, dorzućmy pychę.
9: Czyli te pogardy dla innych, tak? Czyli tak, ta duma, tak, która jest właśnie z tym elementem pogardy dla drugiego człowieka.
10: I to się bardzo dobrze składa w kontekście tej rozmowy dzisiejszej, bo dzisiaj też będziemy próbowali porozmawiać z Państwem, dlatego przypominamy, że możecie do nas zadzwonić 22 44 44 0 44. Dziś będziemy chcieli porozmawiać o tej dumie również w kontekście narodowym, takim poczuciu właśnie dumy z własnej tożsamości narodowej. No właśnie w takim kontekście dojrzałym, który oznacza to, że nawet w kontekście zdrowia psychicznego może to być dla nas bardzo stabilizujące, może dać nam poczucie wspólnoty, poczucie bezpieczeństwa, może być bardzo wspierające, takie dojrzałe poczucie dumy z tego, kim jesteśmy, ale też...
9: Czyli to byłby patriotyzm na przykład.
10: Ja nie wiem, ja osobiście pewnie wolałbym użyć innego słowa, ale tak mogłoby być. To zależy od tego, jakie mamy konotacje w głowie, łączymy z patriotyzmem.
9: Myślę, że to jest ten patriotyzm, bym tu rzuciła, a ta pycha mogłaby być nacjonalizmem.
10: Dokładnie tak i właśnie w tę stronę dążę, że i to dotyczyć może zarówno kwestii narodowych, jak i też w ogóle różnych społeczności, bo przecież nie musi to dotyczyć narodowościowych spraw. Może to być kwestia grup zawodowych, płci, naprawdę szeregu różnych zjawisk, które mogą z jednej strony być takie jednoczące, dające stabilizację, z drugiej strony no właśnie, kiedy ta duma z tego, kim jesteśmy, jest niedojrzała, myślę, to wtedy ona w bardzo charakterystyczny sposób różni się od tej dojrzałej. I teraz właśnie o to chodzi, żeby dzisiaj powiedzieć, też porozmawiać z Państwem, no jak rozróżnić taką dojrzałe poczucie dumy z tego, kim jesteśmy, od takich stanów, które mogą być niebezpieczne, bo kiedy mówimy o pogardzie, kiedy mówimy o... pogardę odczuwamy do kogoś, kogo się boimy, do kogoś, kto jest dla nas niebezpieczny. Poczucie wyższości i jakieś takie kwestie nacjonalistyczne pojawiają się wtedy, kiedy postrzegamy kogoś jako wroga. No i wtedy dzieje się coś bardzo ciekawego, bo w pewnym sensie, w sposób nadmiarowy pojawia się z nas poczucie wyjątkowości, wyjątkowości, które często łączymy właśnie z tą częścią, z którą się utożsamiamy. To może być właśnie naród, to może być grupa zawodowa, to może być płeć. A jednocześnie potrzebujemy jakiejś innej grupy, która jest w opozycji do nas, którą nienawidzimy, której się boimy, którą zwalczamy. I tu w takiej konfiguracji trudno sobie wyobrazić, żeby nasze zdrowie psychiczne nie ucierpiało, bo to jest taki konstrukt, który nie jest o nas, a w zasadzie można powiedzieć, że jest o nas, tylko o naszych deficytach. I on jest tak skonstruowany, myślę, żeby powiedzieć prościej, to można by powiedzieć tak, że nasza duma narodowa mówi więcej o nas samych niż o narodzie. Czyli to, w jaki sposób my przeżywamy tę dumę narodową, co sobie myślimy o narodzie, jak się o niej wypowiadamy, co w ogóle z tą narodowościowością robimy przy okazji nie tylko różnych świąt, ale w ogóle na co dzień, to mówi dużo więcej o nas samych jako jednostkach niż o narodzie. I teraz okazuje się, że jeżeli my wewnętrznie, emocjonalnie jesteśmy zdezintegrowani, tacy jesteśmy właśnie niespójni, nie mamy takiego spójnego widzenia własnego ja, nie mamy jakiejś gotowości, dojrzałości do tego, żeby różne swoje części jakoś zobaczyć w całości. To też widać na przykład czasami, jak próbujemy zniekształcać historię, jak próbujemy wyciąć to, co jest jakoś niewygodne. To robimy też na co dzień po prostu ze swoim życiem. W takich sytuacjach znalezienie jakiejś takiej grupy, która jest w pewnym sensie zagrożeniem dla nas, która jest wrogo nastawiona, może być takim prowizorycznym rozwiązaniem do tego, żeby się nie rozsypać. Nie wiem, czy to jest wystarczająco jasne, o co mi chodzi.
9: Myślę, że jeszcze będziemy ten wątek rozwijać, bo mam kilka pytań do ciebie, ale też chciałam przypomnieć, że mogą państwo do nas dzwonić 22 44 44 044. Z czego państwo są dumni? To może dotyczyć państwa życia, jakiegoś sposobu funkcjonowania, ale też tej dumy narodowej, o której mówiłeś, w związku z dzisiejszym świętem. 22 44 44 0 44. Dzisiejszą audycję wydaje Katarzyna Murawska, a realizuje Michał Brodowski. Zastanawiam się, wiesz, jeżeli chodzi o tę dumę narodową, powiedziałeś, że to, jak przeżywamy dumę narodową, mówi więcej o nas niż o tym narodzie. A ja tak myślę, że ta duma narodowa też opowiada nas po jakiejś stronie sceny politycznej, że czasami właśnie brak tej dumy może nas tak ustawiać, że ja jestem też ponad to, że się nie muszę zajmować w ogóle tą narodowością, że to nie ma dla mnie znaczenia, albo że w ogóle nie odczuwam tej emocji. Jakbyś to w ogóle analizował, co byś w tym widział, że jeżeli ja bym na przykład powiedziała, no nie czuję dumy narodowej. Mhm.
10: I to ciekawe, bo właśnie to też byłoby o nas bardziej, nie? Czyli gdyby...
9: Idąc za tym tokiem rozumowania, tak.
10: Że różne nasze punkty widzenia wokół narodu, tak, czy właśnie takie, w których niezwykle jesteśmy zaangażowani, czy takie, w których mówimy, że w ogóle nie jesteśmy zaangażowani, to jednak mówi o nas samych. I teraz...
9: Bo wiesz, te narody też są różne.
10: No tak. Miejmy nadzieję, że dzisiaj porozmawiamy dla ułatwienia sprawy o jednym narodzie. Czyli rozmawiamy o tym, jak to jest mieć poczucie dumy z polskości, z tego, że się jest Polakiem. Choć wydaje się, że akurat ten element może być bardzo... niekoniecznie się odnosić tylko do jednego narodu, tak? Bo to poczucie w ogóle charakterystyczne, poczucie dumy, albo też to, co ty powiedziałeś, to bardzo to jest mądrze, czyli można powiedzieć druga strona medalu, czyli no nawet nie medalu, tylko osi, to znaczy na jednej tutaj skrajnej stronie byłoby takie poczucie bardzo silnego zaangażowania, poczucie dumy i tu może być dojrzałe i niedojrzałe, to poczucie dumy, a z drugiej strony możemy powiedzieć, że takie po prostu odcięcie się, że mnie to w ogóle nie interesuje. Ja się nie czuję, często ludzie mówią, że są obywatelami świata, że ja się nie czuję w żaden sposób jakoś związany z konkretną narodowością, z narodem, tak? Nie mam tego poczucia narodowościowości. Nie wiem, czy to jest takie słowo.
9: Bo to też jeszcze jest słowo, tutaj zaraz wpadniemy w pułapkę terminów, bo jeszcze jest, wiesz, kwestia naród, społeczeństwo, ale jak byś to rozumiał, to wycofanie się w ogóle z tej dumy?
10: No właśnie, to jest, wiesz, nie powiem o tym, jak ja to rozumiem. Oczywiście każdy z nas i z Państwa może to zrozumieć na swój sposób i warto o tym rozmawiać, bo rozmowa jest w kontekście zdrowia psychicznego właśnie tym, co może mieć moc profilaktyki, że rozmowa naprawdę dużo nam daje. Mówiąc o rozmowie, nie mam na myśli kłótnie, tylko właśnie rozmowy, taka gotowość do tego, żeby się dzielić swoimi poglądami. Teraz wracając do tego twojego pytania, tak mi przychodzi do głowy takie określenie stare, bo wymyślone przez Freuda, czyli, żeby tego nie przekręcić, narcyzm małych różnic. Takie określenie, z którego korzystał Freud, dotyczyło tego, że my właśnie wbrew pozorom miewamy trudności z narodami, które są, czy z grupami w tej sytuacji, które są do nas podobne wbrew pozorom, że są małe różnice i na tych różnicach się koncentrujemy, próbując udowadniać swoją wyższość. Że zasadniczo to my nie mamy takiego dużego problemu z bardzo odmiennymi narodami, bo się tym zazwyczaj nie zajmujemy, ale naszymi sąsiadami, to i owszem. To znaczy, im większe podobieństwo między nami a innym narodem, tym większa potrzeba narcystycznego wykazania się wyższością i zwracania uwagi na te różne różnice. Tutaj, żeby nie dotykać tematów, które są trudne i obszerne i mogą wywołać dużo emocji.
9: My tu też nie o polityce.
10: Tak. Chociaż zastanawiam się, myślę na przykład o podobieństwach między Polakami a Ukraińcami, bo w wielu sprawach to są bardzo podobne narody, no i też różnego rodzaju emocje, które się mogą pojawiać dotyczące tych małych różnic. To samo z mojej perspektywy Ormianina i jak myślę o Azerach, no to znowu, to są podobne do siebie społeczności, narody, ale też są różnice i właśnie te małe różnice mogą z taką dużą mocą być prezentowane do tego stopnia, że mogą się okazać przyczyną do wrogości na wiele lat. Więc cały czas odpowiadam wbrew pozorom na twoje pytanie, co z tymi osobami, które mogą uznać, że w ogóle nie są zainteresowane. Czyli że potrzeba dumy realizowana jest w innych obszarach, a nie w obszarze narodowości. Otóż mam taką roboczą teorię, że jeżeli rozumiemy albo doświadczamy na własnej skórze to właśnie, że osoby, które są bardzo zaangażowane, jeśli chodzi o ten element dumy narodowej, mogą ogromnie często wykazać się taką wrogością do innych. Mogą koncentrować się na różnicach, mogą mieć dużą taką potrzebę właśnie udowadniania wyższości, koncentrując się na różnych małych różnicach właśnie, to można powiedzieć, że pewnym sposobem radzenia sobie z lękiem, że ja taki nie chcę być, ja nie chcę być taki, czyli taki, który się wywyższa nad innymi narodami, który koncentruje się na różnicach i próbuje pokazać, kto jest ważniejszy, więc żeby radzić sobie z tym napięciem, że ja nie chcę być taka właśnie, czy taki, no to nie będę w ogóle się tym zajmował, to znaczy będę się odcinał w pewien sposób od tego, że ja nie odczuwam dumy narodowej. I oczywiście, no, może to będzie łatwiej, bo rozmawiamy o nas, więc to sobie możemy spróbować eksplorować tę sprawę. Natomiast można sprawdzić, czy zdarza nam się mieć takie poczucie zadowolenia z tego, że się jest z Polski, z tego, że Polska coś osiągnęła, z tego, że no właśnie, czy tobie się to zdarza?
9: Zdarza mi się, oczywiście. Ja myślę, że ostatnio podczas tej dużej zbiórki Łatwo Ganga i zbiórki ogromnych pieniędzy na rzecz Fundacji Cancer Fighters i jak cały świat o tym pisał, że to się wydarzyło właśnie w Polsce i że to było takie międzypokoleniowe, to myślę, że miałam takie duże takie poczucie, że hej, super, że to się wydarzyło tutaj.
10: No tak, ja mam takie szczególne poczucie dumy, kiedy pomyślę o Marii Curie-Skłodowskiej, kiedy pomyślę o Chopinie, kiedy pomyślę o Koperniku. To są takie osoby, no, czy wielu innych naukowcach, którzy aktualnie są bardzo znani na całym świecie i robią dobre rzeczy. Ja muszę przyznać nawet, że jak oglądam jakiś film, jakiś serial, ponieważ wiadomo, że lubię oglądać filmy i seriale i też z nich robię jakiś pożytek w pracy, no to dla mnie naturalne jest to, że siedzę do końca w kinie, aż będzie ostatni napis i z taką rozkoszą czytam, sprawdzam, czy są jakieś polskie nazwiska. Tak, i wtedy mam takie poczucie dumy, że jak jakiś film mi się podoba, jakiś twórca ma...
9: Czyli dla ciebie są te korzenie. Wszystkie teksty i wpisy w mediach społecznościowych, że laureat Oscara miał cioteczną prababkę, która pochodziła z Polski.
10: Zdecydowanie tak, a ponieważ ja zostałem wychowany w Armenii, a Ormianie niezwykle dużo wagi przykładają na to, kto ma jakieś pochodzenie nawet w jednej setnej ormiańskie, to jestem przyzwyczajony do tego, że takie drobne elementy dumy należy zbierać. Natomiast wracając do tego, o czym my mówimy, bo w zasadzie mówimy o tym, co poczucie dumy ma wspólnego ze zdrowiem psychicznym i z kondycją zdrowia psychicznego. I nim właśnie dotkniemy istoty tego tematu, czyli odpowiemy na to pytanie, to powiedzieliśmy o tym, że ta duma może być dojrzała i niedojrzała. Ona może być, może mieć poczucie właśnie wzmacniające, poczucie wspólnoty może się pojawić, może zachęcić nas do tego, że wspólnie coś dobrego zrobimy, może dać nam poczucie bezpieczeństwa i tak dalej. Ale
9: też satysfakcję, to jest też poczucie godności, to jest też poczucie własnej wartości, prawda? Dużo jest też
10: jak najbardziej
9: takich elementów tej dumy.
10: I one wszystkie bezwzględnie tak jakby koncentrują się na tym, jak siebie postrzegamy. Czyli one, moglibyśmy napisać takie słowo ja i poczucie dumy, godności i tak dalej, ono można by powiedzieć, że koncentrowałoby się na tym ja. Czyli jak ja siebie widzę. To jest naprawdę bardzo ważne i ciekawe z tej perspektywy, że to nie jest tylko filozoficzne pojęcie pewnej wspólnoty, ale to w zależności od tego, jak ja siebie postrzegam, to intensywność tego, co czuję względem narodu, a szczególnie co robię z tym moim poczuciem, będzie bardzo mocno związane z moją kondycją osobistą. I teraz chodzi o to, że jeżeli...
9: To teraz to rozpakuj, bo no to właśnie. Jest dość skomplikowane, co powiedziałeś. Czyli to, jak ja postrzegam siebie jako na przykład...
10: Obywatela, Polaka, Ormianina i tak dalej. Mhm.
9: Jest elementem tego, jak ja postrzegam siebie jako człowieka?
10: Zdecydowanie. To nawet nie jest elementem, tylko to jest jakby kwintesencja. Bo to chodzi o to, że można powiedzieć, że to, jak ja siebie postrzegam, to jest ten element taki fundamentalny, a przez ten pryzmat dzieje się potem wszystko inne. Czyli moje przekonania dotyczące tego, jaki ja jestem w gruncie rzeczy, co ja o sobie myślę, jak ja się czuję jako jednostka, będą bardzo mocno się odbijały na tym, jak ja się czuję jako obywatel, jak ja odczuwam właśnie poczucie dumy lub poczucie wstydu lub pogardy.
9: Czy w trakcie procesu terapeutycznego zdarza się, że to postrzeganie siebie jako obywatela, obywatelki zmienia się w tym procesie?
10: Myślę, że w takim przyzwoitym procesie terapeutycznym zmienia się postrzeganie siebie w ogóle.
9: Ale czy w związku z tym też?
10: W związku z tym też tak. Więc jeżeli się zmienia siebie, no to trzymając się konsekwentnie tego, o czym mówię, to jest tak, że jeśli ja widzę innych przez pryzmat siebie, tak moglibyśmy najkrócej to powiedzieć, no to jeżeli dojdzie, to może jeszcze inaczej. Jeśli wyobrazimy sobie taką sytuację, myślę też, że w Polsce jest to łatwe do wyobrażenia sobie ze względu na historyczne trudności, które Polska jako naród przeżyła, to można sobie wyobrazić, powołam się na film, przyszło mi teraz do głowy Wesele Smarzowskiego, to ostatnie. Czyli taki film, można powiedzieć, no bardzo trudny, traktujący o bardzo poważnych sprawach. No i tam kwestia narodowości, pochodzenia w ogóle, tego jacy jesteśmy jako Polacy, jak się bawimy, jakie mamy poglądy. No i też na przykład, co myślimy o swoim pochodzeniu, na przykład żydowskim. To znaczy, co tam, jak my sobie radzimy z tym etnicznym pochodzeniem. Tam w tym filmie jest taki bardzo mocny wątek z tym związany. I teraz, jeżeli jako ludzie kowalscy, jesteśmy zdezintegrowani, to znaczy moje poczucie ja, to jak ja siebie postrzegam, jest bardzo chwiejne. Pretensji mam do siebie samego. Mam głębokie poczucie gorszości, mam bardzo mocno zaniżone poczucie własnej wartości. W takim postrzeganiu siebie źle o sobie myślę zasadniczo. I teraz to pewnie ma jakiś powód. To jest związane najczęściej z tym, jak ktoś o mnie myślał, jak moi bliscy, z którymi byłem w relacjach, o mnie myśleli. Najkrócej mówiąc, jakie ja miałem takie osobiste doświadczenie dotyczące więzi w ogóle. Tak? No i teraz, jeżeli wychowałem się w takim czy w innym domu, a od tego bardzo mocno zależy to jak ja siebie postrzegam, to potem naturalne jest, że próbuję sobie radzić z różnymi skrajnymi emocjami. Inaczej mówiąc, próbuję regulować swoje emocje. Na przykład ogromnie często odczuwam złość, ogromnie często odczuwam smutek, właśnie takie głębokie poczucie gorszości. No i teraz, jeśli jestem w jakimś takim środowisku, jeszcze okoliczności się tak złożą, że pewna sprawa związana z narodowością, z przynależnością do jakiejś grupy, no może to być nawet grupa religijna, może w pewnym sensie zasypać deficyty, na przykład dotyczące ważności, godności, siły, to może to być bardzo taki niebezpieczny moment, w którym moje głębokie poczucie słabości, gorszości, jakiegoś strachu przed różnymi sprawami, może być regulowane. To są emocje, które wymieniłem. I teraz ja mogę mieć potrzebę regulowania tych emocji poprzez zewnętrzne zjawiska, takie jak naród, takie jak religia, takie jak właśnie przynależność do jakiejś takiej silnej organizacji, w której będę miał głębokie poczucie siły i ważności. A jak jeszcze do tego trafię na kogoś, kto, a tak zazwyczaj się dzieje w różnych organizacjach takich właśnie
9: fundamentalistycznych.
10: Tak, to one nawet mogą być niefundamentalistyczne, tylko to ja mogę z nich uczynić coś fundamentalistycznego, bo to dotyczy, tak jak powiedziałem, zarówno religii, jak i narodu. Przecież my możemy fundamentalistycznie zacząć bronić jakichś poglądów związanych z tym, jakiego rodzaju utwór muzyczny jest dobry, jaki kompozytor, a jaki film i tak dalej. Czyli my jako ludzie mamy w sobie taki potencjał do tego, żeby regulując swoje emocje, czyli swoje głębokie poczucie gorszości, niezwykle się wywyższać, szukać okazji do tego, żeby pokazać te drobne różnice między mną a innymi i pokazać, że ja jestem w tej sprawie lepszy, i do tego potrzebuję wielkich spraw, takiego jakby silnego uzasadnienia do tego, co ja mówię, no bo sam o sobie tak nie myślę. Czyli generalnie mówimy o takich sprzecznościach wewnętrznych, trochę tak jakbyśmy mówili o takiej wewnętrznej wojnie. Ja o sobie źle myślę, ale to jest bardzo nieprzyjemne. Chciałbym bardzo to zmienić, a żeby to zmienić, nie mam pomysłu, nie wiem jak to robić. W związku z tym potrzebuję czegoś takiego, co to zakryje w pewnym sensie i spowoduje, że będę mógł przez chwilę poczuć się lepiej, prezentując, będąc w tej roli, można powiedzieć, trochę tak jakbyśmy taką rolę odegrali. Będąc w roli obywatela, który pokazuje, że jest wyższy, bardziej wartościowy od innego jakiegoś narodu, mogę mieć chwilową ulgę. Czy to jest jakoś bardziej?
9: Słyszę echa naszej rozmowy o serialu, o sekcie Niebo. Czy to jest, to są właściwe nuty, które
10: bardzo,
9: słyszę?
10: Bardzo dobre skojarzenie, bo to znowu to religijność i w ogóle poczucie przynależności do jakiejś religii, to też daje bardzo dużo siły, bardzo dużo stabilizacji, wsparcia i w ogóle. Tymczasem właśnie, jeżeli przejmuję w pewnym sensie kontrolę i okazuje się takim pryzmatem, przez który ja w sposób zniekształcony, żeby radzić sobie ze swoją gorszością, potrzebuję być lepszy od innych. Czyli to jest bardzo istotne w kontekście tego, jak my siebie postrzegamy. Bo czasami to jest tak, że jak mieliśmy różne trudne doświadczenia, zazwyczaj właśnie relacyjne, i to nasze poczucie ja jest bardzo chwiejne, czyli nie lubimy siebie, tak najkrócej mówiąc, to często idziemy na taki skrót myślowy, że będzie mi się lepiej działo, jeśli będę lepszy od kogoś. Co ja teraz mówię? Tak naprawdę mówię o czymś, co my robimy na co dzień, mianowicie się nieustannie porównujemy. każdemu z nas zdarza się porównać do kogoś. I teraz, gdybyśmy obniżyli trochę napięcie i zeszli na takie przyziemne tematy, związane właśnie nie z dumą i uprzedzeniami, nie z jakąś narodowościową wyższością, ale po prostu zwyczajne porównywanie się z drugą osobą. I czasami, jak mamy poczucie, że odczuwamy jakiś niepokój związany z tym, że coś mi nie wychodzi, albo chciałbym w czymś być lepszy, to może się okazać, że taki szybki skrót przychodzi nam do głowy, że żeby sprawdzić, czy ja jestem okej w tym, co robię, w tym, czym chciałbym być dobry, to porównuję się do koleżanki i do kolegi. I jeśli będę trochę lepszy od niej, od niego, no to mam odrobinę ulgi, a jeśli nie, no to się pojawia we mnie jeszcze większy niepokój. I znowu, w zależności od poziomu dojrzałości, mogę uznać, że tak, to chciałbym być lepszy w tym obszarze, ale może się też okazać, że ja będę miał tak głębokie poczucie, że nie dam rady być dobry w tym, czym się zajmuję, że będzie mi łatwiej nieustannie dewaluować tego, o którym myślę, że jest lepszy. Bo w ten sposób doświadczam chwilowej ulgi.
9: I teraz pojawia mi się kolejne skojarzenie i zobacz, czy ono jest słuszne, bo żyjemy w czasach, kiedy porównujemy się głównie do ludzi w internecie. Tych, którzy kreują swoje wizerunki w mediach społecznościowych, co zawsze jest pewnego rodzaju kreacją, nawet jeżeli ktoś stara się być autentyczny, to wiadomo, że całe życie nigdy nie będzie pokazane przez media społecznościowe. I to porównywanie czyjejś sceny z naszymi kulisami zazwyczaj wychodzi na korzyść sceny, czyli tego, co widzimy w mediach społecznościowych. I pytanie, czy ten mechanizm nie jest też tym mechanizmem hejtu w internecie, o którym ty mówisz?
10: Oczywiście, że tak, bo tak naprawdę hejt bazuje na takim wzburzeniu, moglibyśmy powiedzieć, tak? No i teraz, jeżeli myślimy sobie, bo tak cały czas mi zależy na tym, żebyśmy w tej rozmowie nie zgubili tego, że w takiej zdrowej dumie nie ma nic złego. I kiedy właśnie myślimy o takiej dumie dojrzałej, to tam jest dużo spokoju, nie ma potrzeby udowadniania, krzyku, jakiegoś takiego poniżania. Natomiast jeśli jest napięcie w tej dumie, w tym poczuciu, no bo w internecie bardzo dużo jest hejtu, który atakuje, który rani, który jest po to, jakoś niszczy, prawda? I tam jest właśnie, to jest charakterystyczne, że tam się pojawia po prostu bardzo dużo obrony. No bo jeżeli nie mamy się przed czym bronić, no to po co atakujemy, prawda? I takie rozumienie pokazuje, że jeśli pojawia się w nas, i to jest bardzo ważne, nie, jak zawsze nie mówimy tutaj o innych, tylko o nas, jeżeli się w nas pojawia niepokój, pojawia się pewien rodzaj agresji, szczególnie związane z tymi drobnymi różnicami między nami a sąsiadami, to warto się zastanowić nad tym, czy to moje poczucie dumy nie jest czasami próbą obrony przed własną gorszością.
9: Z czego państwo są dumni? 22 44 44 0 44, to telefon do studia, a zadzwoniła do nas pani Ewa z Berlina. Dobry wieczór, pani Ewo, witamy na antenie.
10: Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór. Ja mieszkam w Berlinie, ale obecnie jestem na urlopie w Słowenii. I dzwonię z komórki, dlatego nie będę długo zawracała głowy, ale jest to temat, który mnie od 40 lat mniej więcej interesuje i się bardzo cieszę, że słyszę z Państwa audycji, a słucham Państwa od 5 lat.
9: Bardzo dziękujemy bardzo.
11: I wszystko, co dzisiaj powiedzieliście do tego tematu, się zgadza. Jestem za wszystkim. Tak, dokładnie tak, jak Państwo mówicie. Co chciałam jeszcze od siebie powiedzieć na ten temat, że pochodzenie dla mnie nie jest żadną zasługą, nie jest również winą, czyli nie ma powodu. Nie ma powodu być dumnym z pochodzenia. To znaczy, to jest tak, jakby ktoś był dumny, że ma łokieć na przykład. Nie jest to naszą zasługą również. Czyli pochodzenie też nie jest naszą zasługą, bo mieliśmy szczęście albo pecha urodzić się tu czy tu. Sama jako obcokrajowiec w Niemczech, jestem dumna, że do tej pory bardzo pozytywnie, moim zdaniem, reprezentuję Polskę, tylko od dobrej strony. to słyszałam i miałam wrażenie niejednokrotnie. Chociaż raz zdarzyło mi się prawie 40 lat temu, jak to był czas, kiedy bardzo, bardzo dużo samochodów w Niemczech było przez Polaków kradzionych. To był taki czas. To była niefajna rzecz dla wszystkich, którzy tutaj tego nie robili. No i co mi się na przykład zdarzyło, siedziałam z siostrą w restauracji i rozmawiałyśmy po polsku i przysiadły się dwie panie, matka i córka, bardzo miłe, przysiadły się. No i zapytały się nas, skąd pochodzimy. Że bardzo ładnie mówimy po niemiecku. Bardzo miła rozmowa i pyta się nas, a skąd pani pochodzi? My mówimy, że z Polski. A pani wstała i powiedziała, Polacy kradną. I tak jak mówię, no myśmy w życiu nic nie ukradły do tej pory, no nie wzięłyśmy tego bardzo osobiście, ale od tej pory wiem, że nie wolno uogólniać. No i tak jak mówię, no dla mnie pochodzenie samo w sobie nie ma powodu być dumnym. Dumnym można być z czegoś, co się zrobiło pozytywnie, czy się robi pozytywnie, ale jest to też związane bardzo często, tak jak pan doktor mówił, z poczuciem mniejszości, kompleksy. Jak się ma ten problem, to się szuka kogoś, kto jest słabszy z jakiegośkolwiek powodu, przynajmniej w jego oczach, żeby pokazać, ja nie jestem najmniejszy.
10: No właśnie, taki gorszy, prawda? A pani Ewo...
11: Cię przydeptać.
10: A jeśli chodzi o te aspekty polskie, bardzo to jest ważne, że pani do nas dzwoni, no bo też ma pani osobiste doświadczenia z migracją. Proszę powiedzieć, czy są jakieś sprawy, które powodują, że jest pani jakoś cieplej na sercu, związane z polskością, czy to, nie wiem, może być kwestia języka, tak, kultury. Co właśnie powoduje, że ma pani...
11: Tak, ten doktor powiedział, bardzo się cieszę z przedstawicieli Polaków, którzy pozytywnie w świecie są odbierani. Na przykład bardzo dobrze to też odczułam, jak Polacy pomagali Ukraińcom. Bardzo bym się cieszyła, jakby innym narodowościom też tak pomagali.
10: A pani Ewo, a dlaczego panią to cieszy? Zastanawiała się pani kiedyś nad tym?
11: No bo chyba ja dlatego, że ja sama się staram pomagać.
10: Właśnie, bo tak się zastanawiam, czy to też nie jest tak, że jak my widzimy przedstawicieli, bo ta historia w ogóle, którą pani opowiedziała w restauracji, to jakoś taka dla mnie bardzo poruszająca, o ile moglibyśmy powiedzieć, że w tych czasach różne rzeczy się w Polsce działy, no to o tyle postawa tej pani, nie wiem skąd ona była, no to też nie była, nie przysporzyła dumy.
11: Nie, oczywiście.
10: Prawda, z sobie, oczywiście. Czy tam pochodzenie, bo to jest bez sensu takie uogólnienie. Natomiast tak się zastanawiam, czy zgodziłaby się pani z takim wnioskiem, że w zasadzie, kiedy widzimy, że ktoś mający cokolwiek wspólnego z nami robi coś dobrego lub złego, no to jednak nam to coś robi. To znaczy, jeśli mamy przedstawiciela naszego narodu, który coś robi złego, no to jakoś to nas dotyka. Jak coś robi dobrego, to też nas dotyka. I pewnie to nie jest całkowicie obojętne, że to lepiej, żeby coś dobrego niż złego, tylko że jakoś to nasze postrzeganie siebie, szczególnie w obcym kraju, no może to na tym się odbijać jakoś, to czy nasi rodacy coś dobrego robią, czy złego, no bo też poniekąd my się tak postrzegamy, tak? Czy dobrze rozumiem, że coś takiego próbowała nam pani przekazać?
11: To znaczy, mnie to na tyle nie dotknęło, to znaczy, mnie osobiście ta pani nie dotknęła, nie zraniła. Oczywiście było mi przykro, ale nie wzięłam sobie tego ja sama do serca, bo wiedziałam, że ja nigdy nic nie ukradłam. No i oczywiście, no ja tak mówię, no w każdym narodzie, no są oczywiście i Polacy, z którymi ja nie chcę mieć do czynienia. Dla mnie narodowość nie odgrywa roli. No tylko człowiek, który...
10: Tylko człowiek. I to, co on...
11: Obojętnie skąd pochodzi.
10: A zdarzały się pani takie sytuacje, w których potrzebowała pani, powołując się może na to, co pani robi jako człowiek, jako dorosła osoba, chciałem użyć określenia obronić się. To znaczy, kiedy się jest w obcym kraju, czasami można mieć takie poczucie, że no właśnie, że można być gorzej postrzeganym przez różne osoby inne, tak? I teraz, czy pani sposób funkcjonowania, nie wiem, wykonywany zawód czy jakieś inne aktywności jakoś powodowały, że się mogła pani obronić przed tym, czy to kompletnie było neutralne? Jak panią postrzegają?
11: Ja nie miałam często z tym do czynienia, bo to oczywiście z kim się ma, odgrywa rolę, z kim się ma do czynienia i oczywiście uważam, że ta pani, która to powiedziała, sama miała problemy.
10: No dobrze. Bardzo pani Ewo dziękujemy za pani głos. To bardzo,
9: dziękujemy bardzo.
10: Miło, że pani do nas zadzwoniła. Tak, wiesz, dążyłem do tego, że czasami jest tak, że my możemy mieć poczucie, że nas coś nie dotyka, ale kiedy zastanowimy się nad tym, czy jakoś się poczuliśmy. No bo gdyby to było tak, że ta pani podeszłaby i powiedziała, że no nie wiem, Ormianie kradną, no to pewnie ten stan neutralności byłby bardziej dla mnie jakoś zrozumiały. Natomiast kiedy ktoś mówi o pewnym sensie o nas, chociaż to nie o nas, to potrzebujemy się jakoś obronić i w nas się pojawiają pewne mechanizmy obronne i te mechanizmy obronne też są dość ważne, żeby móc je obserwować i jakoś umieć je rozumieć, przed czym my się tak naprawdę bronimy.
9: Zadzwoniła do nas też pani Dorota z Poznania. Dobry wieczór, pani Doroto. Witamy na antenie. Ach, nie mamy pani Doroty. Może jeszcze uda się pani do nas zadzwonić do końca tej audycji. 22 44 44 044. Z czego są państwo dumni? Też rozmawiamy o tej dumie narodowej. 22 44 44 044. A my mamy już połączenie z panią Dorotą z Poznania. Pani Doroto, czy słyszy nas pani?
12: Tak, i dobry wieczór.
9: Dobry wieczór, witamy na antenie i dziękujemy za cierpliwość.
12: Mnie zafascynowało wiele rzeczy, jakie dzisiaj poruszyliście. I właśnie chciałam powiedzieć też, że w 1/8, tak mi się wydaje, w 1/8 jestem z Armenii też. Tylko trzeba znaleźć czas, żeby tam po prostu odwiedzić, bo moja babcia była w połowie Armenką, więc tata był w 1/4.
10: Czyli Armianką była babcia.
12: Tak.
10: A ma pani. I skąd się pani dowiedziała? To jakoś niedawno pani to odkryła, czy już wiedziała pani wcześniej?
12: Wiedziałam właściwie o wiele wcześniej, tylko też długo byłam na emigracji. Jeszcze nadal mieszkam częściowo, troszeczkę w USA. Mhm. Także te wszystkie rzeczy, o których pan wspomniał, że te drobne rzeczy się dodają, to jakby był jeszcze jeden właśnie element, który powodował, że zawsze czułam się bardzo godnie, reprezentując Polskę w USA. I tam było kilka takich platform, pól, na których można było to sprawdzić, bo na przykład ja skończyłam tam College of Design i między innymi dostałam się do tej szkoły dlatego, że w latach 50. Maciej Nowicki z Krakowa, wspaniały artysta, też inżynier, po prostu udało się temu rektorowi właśnie z Północnej Karoliny, z Reali, gdzie mieszkałam, gdzie jest ta szkoła College of Design, ściągnąć go jako bez papierów, po prostu został tam dziekanem Wydziału Inżynierii, tak zwanej Industrial Design. To, jak byłam z Polski, to już było takim papierkiem lakmusowym. Byłam pierwszą Polką, która studiowała tam właśnie po nim. Oczywiście, no niestety, on już zginął, miał 42 lata.
10: Czyli mówi pani, że fakt, że była pani Polką, to spowodowało, ułatwiło możliwość współpracy tam, tak? Czyli takim, taką przypustką była. Okej, no to proszę dokończyć.
12: I zawsze, nie wiem, czy to był ten akurat powód, ale tam się za bardzo dobrze czułam. Dlatego, że na przykład w Niemczech są wszyscy Niemcami. W innych krajach też.
10: Nie, no jeszcze jest trochę Turków.
9: Właśnie tak też pomyślałam. Polaków też tam Polaków raczej nie też brakuje.
10: Ale rozumiem, o co pani chodzi, że w Stanach jest bardzo wiele reprezentantów, jakby wielu reprezentantów różnych narodów, tak? To pani miała na myśli?
12: Dokładnie. To jest taki sklejony kraj, więc można znaleźć tam siebie, myślę, dobrze, szczególnie w jakimś dużym mieście, szczególnie w tej bańce akademickiej, nie tylko artystycznej.
10: Mm-hmm. No, a proszę powiedzieć, jak pani doświadczenia takie różnorodne, no bo to jednak umiejętność łączenia no takiej no na takich kwestii, jak chociażby pochodzenie, sztuka i tak dalej, jak to wszystko powoduje, że pani dba o swoje zdrowie psychiczne? Czy jakoś to pani ułatwia to poczucie no bycia właśnie z niejednej gliny zrobioną jakby, tak? Ma pani różne doświadczenia osobiste, czy to wszystko jakoś powoduje, że ma pani wrażenie, że pani lepiej jakoś dba, albo może są pewne trudności związane z taką profilaktyką zdrowia psychicznego? Jak to u pani wygląda?
12: Nie zastanawiałam się w takich kategoriach nigdy, ale może wychodzenie z sytuacji bardzo trudnych, między innymi pamiętałam, kim jestem. Mhm. Zresztą jednym z moich takich dużych projektów czteroletnich było oparte na obrazie Gogena, skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd idziemy, to już tak na boku. I te wszystkie rzeczy, które tam robiłam w USA, były związane zawsze z moją polskością. Zresztą noszenie na przykład bursztynu już było takim jakby, nie wiem, taką broszką, która mówiła coś, i na tych wszystkich festiwalach międzynarodowych tam, gdzie było do 50 różnych narodów, zawsze coś się reprezentowało. Nie tylko pierogi, ale również mówiło się na przykład, skąd pochodzi bursztyn. I wiele razy miałam takie doświadczenia, że młody człowiek o wiele lat później powiedział mi, że on pamięta. Że on będzie zawsze pamiętał ten moment spotkania na tym festiwalu, bo on nie wiedział, co to jest właściwie bursztyn. A ja do tego tam dopracowałam historię. Także taką właśnie,
10: Pani Doroto, bardzo dziękujemy, że pani do nas zadzwoniła. Trzymamy kciuki, żeby mogła pani dalej cieszyć się swoimi różnymi częściami, bo jak pani zaczęła tę rozmowę, składa się pani również po części z ormiańskiego pochodzenia. Życzymy, żeby mogła pani tak odważnie, jak z tego, co słyszę w obszarze nauki, też dbać o właśnie kondycję zdrowia psychicznego, bo ta nasza audycja ma taką misję, żeby zachęcać różne osoby z różnych stron, różnych reprezentantów do tego, żeby też z pełną świadomością podejść do swojego zdrowia psychicznego, a mówimy o tym w kontekście pewnym sensie inności, no bo chociażby na przykład takie zjawisko jak stres mniejszościowy, charakterystyczny dla różnych osób mieszkających właśnie w różnych częściach świata, no wpływa bardzo znaczący sposób na zdrowie psychiczne. Jakkolwiek wszystkiego dobrego i powodzenia. No wiesz, ten stres mniejszościowy w kontekście też dumy narodowej jest bardzo istotny i tak na koniec audycji możemy taką klamrą zamknąć to, że z jednej strony poczucie dumy może stabilizować, może dać poczucie przynależności, może powodować, że kiedy czujemy się tak, jak tutaj pani powiedziała o tym, jak się czuła w ogóle jako reprezentantka świata nauki, sztuki, też to zjawisko związane z polskością, to wszystko, rozumiem, powodowało w pewnym sensie jakieś takie poczucie satysfakcji, jakieś zadowolenia, jakiegoś takiego bycia wyjątkowym. I to są elementy, których my bardzo potrzebujemy do tego, żeby nasza kondycja psychiczna była dobra. W sensie pewnego przeciwdziałania kryzysowi w ramach takiej profilaktyki, takie poczucie, szukanie sytuacji, w których my się czujemy dobrze, w których my mamy takie poczucie, że jesteśmy chciani, że mamy coś do zaprezentowania, że mamy poczucie sprawczości. To wszystko powoduje, że jakby ta tkanka, z której się składa nasze zdrowie psychiczne, ma się dobrze. Więc dobrze jest wiedzieć, jakiego rodzaju zjawiska powodują, że my tak rozkwitamy, że my podnosimy głowę, że my właśnie się prostujemy, ale dobrze jest sprawdzać, czy to do tego ja potrzebuję ludzi, którzy będą ode mnie gorsi, gorzej wypadną, czy potrzebuję społeczeństw, do których będę się porównywał. Chodzi o to, żeby się zastanowić nad tym, czy moje poczucie dumy wynikające z narodowości potrzebuje pewnego rodzaju wroga, nie wiem, jakiegoś takiego obiektu, z którym się będę porównywał, czy ja jestem w stanie potraktować to poczucie dumy związane z, tą, z tego, z czego się składam, skąd jestem, do różnych innych zjawisk, które w życiu dają nam poczucie przyjemności, satysfakcji, radości z życia, no, do dzieci, do relacji, do wykształcenia i tak dalej.
9: Czy ten stres mniejszościowy sprawia, że wspólnota w ramach danej mniejszości staje się w jakiś sposób silniejsza?
10: Silniejsze?
9: Bardziej związana, bo też jest takie zjawisko, że w różnych miejscach, na przykład padły tutaj na przykład Stany Zjednoczone, na przykład Polonia się trzyma razem, na przykład częściowo, tak, że różnego rodzaju grupy, które są z danego kraju, z danego pochodzenia, w jakiś sposób budują takie wspólnoty bazujące na tym pochodzeniu. Czy ten stres mniejszościowy to wzmaga, że chce się być razem, czy wręcz izoluje ludzi od siebie?
10: Więc ja pewnie nie powiem bardzo zdecydowanie w tej sprawie niczego, bo musiałbym poszukać jakichś badań, ale opierając się na intuicji, to ja sobie myślę, że stres mniejszościowy wymaga zderzenia się z większością, to znaczy wymaga bycia częścią tej większości, wymaga no właśnie zupełnie czegoś odwrotnego niż izolacja. I wydaje się, że kiedy pewnym sensie odpowiedzią na stres jest izolacja, czyli zamknięcie się w sobie, to wzmaga poczucia bycia wykluczonym i może też rzeczywiście wzmocnić poczucie bycia wyjątkowym, no bo do tego jako grupa społeczna, prawda? Bo do tego jeszcze dochodzi takie myślenie, że my jesteśmy szczególnie źle traktowani. Potrzebujemy być, trzymać się ze sobą, bo świat jest wrogi.
9: To... Znamy takie narodowości, grupy etniczne, które bardzo mocno mają to w swojej narracji.
10: I to jest też bardzo jakoś zgodne z tym, od czego zaczęliśmy, że tak naprawdę to, w jaki sposób widzimy naród, dużo bardziej mówi o nas samych niż o narodzie, w takim znaczeniu również, że kiedy odczuwamy jakiś stres związany z tym, jacy jesteśmy, kiedy odczuwamy jakiś stres związany z tym, no właśnie jakichś swoich części nie akceptujemy albo ktoś nas nie akceptuje, to mamy taką...

0: sobie z lękiem, to jest właśnie wyjście naprzeciw temu lękowi, a nie izolowanie się.
1: Widzimy, że jeszcze Państwo do nas dzwonią, a niestety to już koniec dzisiejszej audycji, więc zachęcamy do wysyłania do nas maili na adres dobraterapiamałpa.tok.fm. dobraterapiamałpa.tok.fm. Znajdą nas Państwo również w mediach społecznościowych, między innymi na Instagramie. Tam mogą Państwo do nas pisać komentarze, propozycje audycji, czy jakieś
0: czy
1: wątki.
0: Wnioski, które mieliście z dzisiejszej rozmowy.
1: To zapraszamy do tego. Dzisiejszą audycję wydawała Katarzyna Murawska, realizował Michał Brodowski. Bardzo Wam dziękujemy. Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a zaraz po nich seks audycja. Dziś dr Aleksandra Krasowska i dr Robert Kowalczyk porozmawiają o tym, kiedy życie zawodowe zaczyna wpływać na życie intymne. To bardziej w kontekście święta pracy sprzed dwóch dni niż dzisiejszego. A my słyszymy się jak zawsze za tydzień w niedzielę po 22:00.
0: Tymczasem Zuzanna Piechowicz
1: i dr Armen Mahakian.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 1.
2: Jeżeli premier Morawiecki mówi, że chce być odnowicielem PiSu, to znaczy, że PiS wymaga odnowy. Zastanawiam się, co wymaga odnowy w PiSie, albo co się ludziom w PiSie nie podoba.
3: Co by pan zmienił? Ja pani powiem jedną rzecz. Jest jedna rzecz, która sprawiała, że chociaż też się spieraliśmy, to jednak co do zasady działaliśmy wspólnie. Wie pani, co to było? To było wtedy, kiedy rządziliśmy Polską. I wtedy wszyscy rozumieli, że te spory, oczywiście one były...
2: Wspólna władza, tak, wspaniale łączy, tak. Nie ma lepszego spoiwa niż realizacja dostęp do koryta, program... jak mówią niektórzy.
3: No, jeżeli pani to w ten sposób patrzy, to współczuję, że pani ma taką percepcję polityki. Myślę, że właśnie dlatego ludzie nie mają do polityków zaufania, że w ten sposób myślą.
2: Ja rozumiem, myślę, że pan traktuje politykę jak służbę publiczną.
3: Traktuję jako bardzo ciekawą i wymagającą pracę, tak.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut został przez prezydenta odznaczony orderem Orła Białego. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek podpiszemy umowę SAFE, mówi minister obrony. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, podczas górskich wędrówek uważnie patrzmy pod nogi. Na szlakach coraz częściej można natknąć się na żmiję. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego z rąk prezydenta podczas obchodów święta 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas ceremonii prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że Poczobut wrócił z białoruskiego więzienia jako zwycięzca.
6: Dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki był gotowy pójść do więzienia. Spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca. Jako ten, który pokazuje, że często... cierpienie, którego pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej.
5: Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut został zatrzymany przez białoruskie służby w 2021 roku i skazany na 8 lat kolonii karnej za działalność na rzecz polskiej mniejszości i krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki. Na wolność wyszedł pod koniec kwietnia w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek podpiszemy umowę SAFE i zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego m.in. z obroną przeciwdronową, poinformował szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Za pieniądze z unijnej pożyczki będzie zakupiony w polskiej zbrojeniówce sprzęt i uzbrojenie dla wojska. Europa musi się zbroić, także w kontekście ostatnich zapowiedzi Pentagonu, dodaje senator i były szef MSZ Grzegorz Schetyna.
7: Szczególnie po tych informacjach, które słyszymy dzisiaj z Białego Domu od prezydenta Trumpa, że będzie mniej o 5000 mniej amerykańskich żołnierzy w bazach niemieckich. Tym bardziej musimy powiedzieć konkretnie tu i teraz inwestycje w europejskie bezpieczeństwo.
5: Polska będzie największym beneficjentem programu SAFE. Minister finansów USA Scott Bessent powiedział, że Stany Zjednoczone duszą irański reżim swoją blokadą, sprawiając, że Iran nie jest w stanie płacić żołdu swoim wojskom. Ponownie ocenił, że ceny paliw spadną po zakończeniu wojny. Minister zaznaczył, że blokada irańskich portów oraz seria sankcji nałożonych na Iran w ramach operacji Ekonomiczna Furia działa, uniemożliwiając napływ środków do Iranu od

0: źródeł z zagranicy. Besent przedstawił też optymistyczną prognozę dotyczącą cen ropy naftowej i paliw, twierdząc, że ceny będą znacznie niższe. Mimo to nie sprawdziły się dotąd prognozy wygłaszane przez Besenta i innych przedstawicieli amerykańskiej administracji o tym, że Iranowi skończy się miejsce na magazynowanie ropy, w rezultacie czego irańskie szyby naftowe wybuchną lub ulegną zniszczeniu. Prezydent Donald Trump przewidywał, że stanie się to na początku minionego tygodnia. Według dowództwa centralnego amerykańska blokada irańskich portów jak dotąd skutkowała zawróceniem 49 statków. Izrael zatwierdził kontrakt na zakup od USA 2 eskadr samolotów myśliwsko-bombowych, opiewający na kilkadziesiąt miliardów dolarów, poinformowało izraelskie Ministerstwo Obrony. Umowa przewiduje dostawę wielozadaniowych myśliwców F-35 firmy Lockheed Martin oraz myśliwców F-15 Israel Advanced, wyprodukowanych przez Boeinga. Według resortu ta inwestycja zapewni Izraelowi przewagę w powietrzu na dziesięciolecia. O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił w Watykanie papież Leon XIV podczas modlitwy Regina Celli, nawiązując do Światowego Dnia Wolności Prasy. Papież wyraził ubolewanie, że prawo do niej jest często łamane. Wspomniał również o dziennikarzach umierających na skutek wojen i przemocy.
1: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy, ustanowiony przez UNESCO. Niestety to prawo jest często naruszane, czasem w sposób oczywisty, a czasem bardziej ukryty. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
0: Coraz bliżej jest też do pierwszej rocznicy wyboru Roberta Prewosta na głowę Kościoła katolickiego. Jako Leon XIV zasiada on na tronie Piotrowym od 8 maja ubiegłego roku. I na koniec informacji jeszcze ostrzeżenia płynące ze strony Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wraz ze wzrostem temperatury podczas majowego weekendu na tatrzańskich szlakach coraz częściej można było spotkać żmije. Na niżej położonych, na słonecznionych terenach te jadowite węże wygrzewają się w promieniach słońca. TPN apeluje więc do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wędrówek, przede wszystkim o uważne patrzenie pod nogi oraz dokładne sprawdzanie miejsca odpoczynku przed zejściem ze szlaku. W przypadku ukąszenia należy niezwłocznie wezwać pomoc. W górach Topr, a poza nim i pogotowie ratunkowe. Poszkodowany powinien pozostać w bezruchu, co ogranicza rozprzestrzenianie się toksyny. Przyrodnicy podkreślają, że żmije nie są agresywne, a do ukąszeń dochodzi najczęściej na skutek nieostrożności człowieka. Statystyki wskazują, że jedynie niewielki odsetek takich zdarzeń kończy się poważnymi konsekwencjami. Poniedziałek najwięcej słońca na południowym wschodzie i w centrum, a w pozostałej części kraju miejscami zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem. Na północy i zachodzie miejscami występować będą też burze. Termometry pokażą od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 26 stopni w centrum i na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam do 15 stopni.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dobry wieczór Państwu. Dziś porozmawiamy o napięciu, które zna wiele osób. O napięciu między pracą a seksem, o tym, co dzieje się z bliskością, kiedy rośnie tempo życia, odpowiedzialność i zmęczenie. A będą z Państwem rozmawiać Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
4: Oraz Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.
3: Audycję wydaje Maria Mroczkowska. Aktywny Państwa udział jest dla nas szczególnie ważny. Można do nas pisać poprzez media społecznościowe. Znajdą nas Państwo pod nickiem seksaudycja na Instagramie i na Facebooku. W gabinecie coraz częściej słyszę zdania: nie mam czasu, jesteśmy zbyt zmęczeni, kiedyś to było inaczej. I bardzo często to nie są historie o kryzysie w relacji, to są historie o przeciążeniu życiem. Dlatego dziś spróbujemy przyjrzeć się temu, czy praca może stać się konkurencją dla seksu, czy brak seksu to zawsze problem między partnerami i czy można być bardzo skutecznym zawodowo, a jednocześnie powoli tracić bliskość. Do rozmowy zapraszam Państwa. Proszę z nami być do końca, bo to jest rozmowa nie tylko o seksie, to jest rozmowa o jakości życia. Olu, zacznijmy od podstaw. Czy praca naprawdę może stać się konkurencją dla seksu w relacji?
4: No, myślę, że można powiedzieć to nawet mocniej, tak bardziej dosadnie, czyli praca może nie tylko stać się konkurencją dla seksu w relacji, ale praca może stać się konkurencją dla seksu po prostu. Niezależnie od tego, czy jest to aktywność seksualna w relacji, czy jest to aktywność seksualna poza relacją, czy bez relacji w ogóle, tak? Czyli na przykład zachowania autoerotyczne. Dlatego, że moment, w którym my poświęcamy bardzo dużo energii, myśli, czasu, różnego rodzaju zasobów, przestrzeni w sobie, naszym aktywnościom zawodowym, to może się okazać, że już bardzo niewiele tego wszystkiego, czyli myśli, czasu, energii i zasobów i przestrzeni zostaje dla aktywności seksualnej i w ogóle dla naszej seksualności. A to nie jest tak, że seksualność jest takim elementem, która pojawia się w nas i trwa cały czas na niezmiennym poziomie i niezależnie od tego, czy dbamy o przestrzeń, dbamy o właśnie o zauważanie i dostrzeganie potrzeb seksualnych, to że one się będą przebijały pomimo tego, że są różne ograniczenia, na przykład właśnie tego, ile mamy energii takiej życiowej, bo może się okazać, że jeżeli drenuje nas praca, drenuje nas stres związany z aktywnością zawodową, no to po prostu nasz organizm będzie gdzieś odcinał, izolował te obszary, które no, nie służą realizacji tego, co ustawiliśmy sobie jako absolutny życiowy priorytet.
3: To bardzo ciekawe, co mówisz o tej energii. Ja też bardzo często słyszę w gabinecie takie zdania, oczywiście o przeciążeniu pracą i chronicznym zmęczeniu, ale popatrzmy na to dynamicznie. To znaczy, jeżeli jestem przeciążony pracą, to też jest niższa satysfakcja z relacji i niższa satysfakcja z życia seksualnego, ponieważ energii nie mam, aby podjąć te działania. A jeżeli widzę, że te działania nie dają mi tego, czego pragnę, to może się zdarzyć, że ja znowu pójdę do pracy, bo tam dostaję właśnie to, czego na przykład pragnę. Uwagę, jakiś rodzaj sprawczości. Dlaczego o tym mówię w tym opisie? Przypominam sobie jeden z rozdziałów książki Trzeci element, co zaburza nasze związki, że praca może być, możemy z pracą wejść w określoną rolę, w określone, jakby tą pracę w tym określonym polu możemy traktować jako wręcz uosobienie czegoś, co nie dostajemy w relacji. No i dodatkowo też to może też no, powodować frustrację i, jak powiedziałem wcześniej, tę ucieczkę.
4: Może tak być. I tutaj ta zależność pomiędzy pracą a seksualnością, to żeby nie wyszło tak, że my tutaj postulujemy, że należy przestać pracować po to, żeby mieć dobry seks w życiu, bo absolutnie nie o to chodzi. Ale tak jak we wszystkim, no gdzieś potrzebujemy równowagi, potrzebujemy tego momentu, w którym będziemy realizować różne elementy naszego życia i będziemy też kłaść akcenty na różne obszary, a nie pompować cały czas całą naszą energię i wysiłek tylko w jedną sferę życia, bo to nawet taką analogię można zrobić na przykład do siłowni, tak, że na pewno wiele osób z naszych słuchaczy regularnie chodzi na siłownię albo marzy o tym, żeby regularnie chodzić na siłownię, no i jeżeli będziemy cały czas tylko pracować na przykład nad, nie wiem, bicepsami, tak, albo nad ramionami, albo tylko nad nogami, to nagle okazuje się, że mamy no super wyrzeźbioną klatkę, bicepsy, ramiona, ale nogi chudziutkie. I nagle okazuje się, że mimo wszystko, mimo tego, że dużo czasu poświęcamy na siłownię i że jesteśmy aktywni, no i możemy pochwalić się, że trenujemy kilka razy w tygodniu i przestrzegamy różnych diet, no to nasza sylwetka nie wygląda proporcjonalnie. I trochę podobnie to wygląda, jeżeli chodzi o nasze ogólne funkcjonowanie, że w momencie, w którym mamy bardzo mocną część życia zawodową, to jest oczywiście dobrze. To jest coś, co sprzyja naszemu rozwojowi, sprzyja naszej satysfakcji z życia, sprzyja temu, że my czujemy, że jesteśmy sprawczy, że jesteśmy samowystarczalni, że jesteśmy gdzieś w takim szczytowym na przykład okresie swojego życia, albo uczymy się czegoś nowego, albo mamy wyzwania przed sobą. To jest bardzo ważne. Natomiast po to, żeby cieszyć się właśnie tak optymalnie z tej sfery życiowej, no to dobrze by było mieć jeszcze inne sfery, w których będziemy również się rozwijać, albo przynajmniej będziemy o nie również dbać. No tak jakbyśmy właśnie cieszyli się naszą super wyrzeźbioną klatką piersiową na siłowni, natomiast no, nie byli za bardzo dumni z pozostałych obszarów naszego ciała. Także tutaj właśnie ta równowaga i rozkładanie równomierne akcentów jest ważne. I może się okazać, że w pewnym momencie, jeżeli zaczynamy dużo uwagi poświęcać pracy i tam mamy dużo sukcesów, to widzimy, doceniamy, jesteśmy w stanie to jakoś w sobie widzieć, że to idzie, że żre, nie? Że mamy sukcesy, to może być tak, że wpadamy w taki kanał, że zawęża się nam to pole widzenia i przestajemy zwracać uwagę na inne obszary, a już tym bardziej, jeżeli w nich pojawiają się jakieś trudności.
3: No, mówisz o czymś, co absolutnie doświadczam w takiej dyskusji gabinetowej. Przypominam sobie jedną z rozmów i właśnie tam padło takie zdanie, że ja nie mam pretensji, że on dużo pracuje. Ja mam pretensję, że go w domu nie ma. A do czego zmierzam? Bo wspomniałaś o czymś takim, co w kontekście generalnie zdrowia psychicznego, generalnej kondycji ma ogromne znaczenie, a jest w moim odczuciu dość powszechne. To znaczy, czy praca dziś coraz częściej nie staje się głównym źródłem tożsamości. Nie tam osadzamy ten wątek związany na przykład właśnie z tą wersją sukcesu, poczucia wartości i to nas pochłania, no bo właśnie tam to jest, mówisz o tych akcentach, ale ja mam poczucie, że on jest jednak przesunięty dość mocno na to, co opisujemy mianem pracy.
4: No i teraz pojawia się pytanie, czy to jest dobrze, czy źle, prawda? Bo ja też wychodzę z założenia, że każdy z nas może wybrać sobie taką ścieżkę, w której jest szczęśliwy, w której dobrze się funkcjonuje, w której się spełnia, w której osiąga satysfakcję życiową. Natomiast warto też uświadomić sobie, że te zasoby, które mamy, one nie są nieskończone, niestety. Chociaż w dzisiejszym świecie wydaje mi się, że chcielibyśmy, żeby te zasoby były po prostu nieograniczone niczym i że wydaje się nam, że możemy wszystko, tylko świat rzuca nam kłody pod nogi. A to nie do końca tak jest. Że też takim, ja bardzo lubię właśnie przez te analogie różne rzeczy omawiać i czasami rozmawiam z pacjentami w gabinecie czy z osobami, z którymi dyskutuję o życiu, powiedzmy. Rozmawiamy w ten sposób, że te nasze zasoby to jest taki tort. I teraz jest to pewna całość. I teraz to od nas zależy, czy my zdecydujemy się zdecydowaną większość tego tortu wykroić i przeznaczyć na rozwój zawodowy, kompetencje profesjonalne i zostanie nam malutki paseczek na życie osobiste. Można tak zrobić, oczywiście, ale też powinniśmy być tego świadomi, jakie to ma plusy, no i jakie to ma koszty, jakie są straty w związku z tym. Natomiast w momencie, w którym decydujemy, że te proporcje będą wyglądały trochę inaczej, no to też ma to swoje jakieś plusy, jak coś zyskujemy, no i coś tracimy. I teraz kwestią naszych indywidualnych decyzji jest to, co się będzie działo. Dobrze, jeżeli te decyzje dzieją się w sposób świadomy, że my sami przeznaczamy właśnie odpowiadający nam fragment tortu na pewne obszary życia i ilość energii na dane obszary życia, no siłą rzeczy na inne zostaje nam mniej. Trudniej jest i gorzej jest wtedy, kiedy wydaje się nam, że będziemy mieć zawsze czas na wszystko i zawsze energię na wszystko, albo jeżeli idziemy tak z prądem i tak jakby to życie decyduje za nas i my gdzieś nagle orientujemy się, że jesteśmy w miejscu, w którym no właściwie nie zostało nam już wiele zasobów, wiele energii, wiele przestrzeni dla nas samych. Siłą rzeczy nie zostaje jej też za dużo dla naszej seksualności, relacji, bliskości, czy to w związku, czy w ogóle takiej z ludźmi, albo nawet takiej relacji własnej z własną seksualnością.
3: Cieszę się, że to mówisz, bo też akcent Oczywiście seks może być też traktowany bardzo performatywnie, jako właśnie taki wskaźnik na przykład sukcesu. I też wielokrotnie słyszę takie zdania, że seks właśnie w związku ma być. A dla mnie coś, co jest takiego bardziej przymusu albo tego właśnie odhaczenia, to jest o czymś, co nie do końca odpowiada temu realnemu przeżyciu, prawda? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że właśnie osoba dużo pracuje, ma świadomość, że tego seksu brakuje, w związku, a ten seks też czegoś jest wskaźnikiem, więc podejmuje działania, żeby ten seks był, ale trochę dlatego, żeby odhaczyć, a nie dlatego, co my często podkreślamy w audycji, czy nie głównie dlatego, oczywiście mówimy o osobach, które taki układ dla nich jest najbardziej optymalny, że seks też jako pewna uważność, czas, jako element relacji. Bo do czego zmierzam? Zdarza się, że cała bliskość, cała intymność związku skumulowana jest na skutek na przykład braku czasu w tym działaniu, jakim jest seks, bo seks jest spektakularnym, oczywiście mówię to w pewnym cudzysłowie, działaniem, który trochę wiele kategorii spotyka. A my wielokrotnie w audycji mówimy, że seksualność na przykład poprzez pryzmat takiej kategorii, jaką jest pożądanie, budowana jest w relacji, na którą jest czas, na którą jest intymność, na którą jest bliskość i to dopiero w efekcie daje ten rodzaj działania, jakim jest seks. A właśnie takie pokazanie tego seksu jako elementu do odhaczenia może paradoksalnie też budować jakieś poczucie frustracji, niezadowolenia, bo on jest, no ale jaką pełni funkcję? Właśnie jakiegoś emblematu, że my jesteśmy w tej relacji, jako emblematu tego, że jesteśmy w dobrej relacji. Natomiast w dłuższej perspektywie może się okazać, że tego czasu na relacje, na to rozbudzenie seksualne, na tą bliskość, której efektem może być ten seks, nie ma.
4: Dokładnie tak. I w momencie, w którym zaczynamy decydować świadomie, robić takie rozpoznanie sytuacji, co w naszym dotychczasowym funkcjonowaniu jest właśnie takim obszarem, który daje nam najwięcej radości, najwięcej satysfakcji, to jest oczywiście rzecz, którą warto sobie nawet wypisać, wypunktować. Z kolei warto też zaznaczyć, jakie obszary według nas są najbardziej zaniedbane, najmniej na nie poświęcamy uwagi, a chcielibyśmy, żeby się zmieniły. I być może warto też zauważyć, który obszar jest dla nas najmniej jakoś istotny, gdzie poświęcamy na niego najmniej uwagi albo bylibyśmy skłonni poświęcić na niego najmniej energii, gdybyśmy mieli ją ocenić w skali tam od 0 do 10, powiedzmy, mamy tam 10 ziarenek energii i teraz jesteśmy w stanie ile właśnie tych ziarenek energii przeznaczyć na pracę, ile na, nie wiem, relacje z ludźmi, na, nie wiem, zwiedzanie, na turystykę, a ile na seks. I też ważne, żebyśmy zobaczyli, jak będziemy przydzielać te ziarenka energii, to żebyśmy zobaczyli, na ile my jesteśmy w stanie przeznaczyć tych zasobów właśnie dla własnego rozwoju seksualnego, bo to aktywność seksualna daje dużo przyjemności, ona daje dużo takich zdrowotnych efektów. Nieraz o tym rozmawialiśmy w seksaudycji, ale z drugiej strony to jest też wydatkowanie energii, to też jest jakaś aktywność i to nawet nie chodzi tylko i wyłącznie, że to jest aktywność fizyczna, bo się pali kalorie, tylko jest to też kwestia zaangażowania emocjonalnego, jakiegoś otworzenia się przed drugą osobą, spotkania się, no chociażby takiego ustalenia, co będziemy robić, w sensie nie rozpisania harmonogramu tej aktywności seksualnej, ale no jeżeli jesteśmy w związku, no to chociażby stworzenie jakiejś atmosfery, albo jeżeli nie jesteśmy w związku, no to trzeba jeszcze jakieś zasoby przeznaczyć na to, żeby jakąś osobę poznać i doprowadzić do spotkania. I nagle może się okazać, że nasza praca zabiera nam większość tych ziarenek energii. I jeżeli mamy, zostało nam jedno ziarenko energii i zastanawiamy się, czy sprzątnąć mieszkanie, czy spotkać się z kimś i przeznaczyć czas na seks, czy podjąć nawet aktywność seksualną z własnym partnerem czy partnerką, to nagle może się okazać, że to jedno ostatnie ziarenko musi nam obsłużyć bardzo dużo obszarów, bo praca zaczyna do tego stopnia dominować. I to znów trzeba zastanowić się, czy ja chcę tak żyć, czy ja nie chcę tak żyć, bo znów nie ma nic złego w tym, żeby świadomie zrezygnować z seksualności. Też nie uważam, że powinniśmy mieć taki przymus aktywności seksualnej. No, też bez przesady. Mamy różnego rodzaju aktywności i coś lubimy, a coś nam jest mniej potrzebne. Nawet jeżeli jest to jakaś kwestia popędowości. Ale możemy z pewnych rzeczy świadomie zrezygnować albo ustawić się gdzieś na dalszej liście, jeżeli chodzi o priorytety. Natomiast to też musi się zadziać w taki sposób świadomy konsekwencji. I ja wiem, że to może się wydawać dosyć oczywiste, o czym ja tutaj opowiadam, o czym rozmawiamy, ale mam wrażenie, jak spotykam się z osobami w gabinecie, że my jednak cały czas dążymy do takiego, żeby mieć wszystko. I znów mam też wrażenie, że im młodsze osoby do mnie przychodzą do gabinetu, to też pokazuje, że ja już powiedzmy kolejne pokolenie gdzieś tam staram się przyjmować w gabinecie, że coraz młodsze osoby się pojawiają, to mam wrażenie, że tego przekonania o tym, o tej wszechmocy własnych zasobów i nieograniczoności zasobów, że ono jest coraz silniej wmontowane w nasze przekonania i w nasze potrzeby. I takie poczucie, że no jeżeli ja nie mam siły na seks, no to muszę iść do seksuologa, żeby żeby ten seksuolog jakoś dał mi coś takiego, że ja tej siły i tej przestrzeni i tej energii na ten seks będę miał albo będę miała więcej. I nagle jak okazuje się, że no dobrze, ale żeby ta energia, czas i przestrzeń na seks była, to trzeba z czegoś zrezygnować, no to pojawia się problem.
3: No wiesz, no absolutnie się z tobą zgadzam. Nawet jak to mówiłaś, pomyślałem, że kurczę, może zmienię to słowo kurczę. Jak tak cię słucham, to też myślę, jak i my w tym względzie jesteśmy podobni, że to doświadczenie z gabinetu i też tak jak rozmawiamy ze sobą, to ten element tego podziału, tego tortu, jak to mówisz, jest takim języczkiem uwagi wielu dyskusji, bo to poczucie wszechmocy to do mnie bardzo, bardzo przemawia i to poczucie, że oddając coś, czy podejmując jakąś decyzję, to przede wszystkim tracę. Czy ja się skupiam właśnie na tym, że chcę jak najwięcej upchnąć w tym dniu, jak najpełniej ten kalendarz zarysować, a nie właśnie pewnego rodzaju świadomego wyboru, że tak jakby ta obawa, że coś stracę, bo ja muszę to zrobić, muszę tamto i dopycham tym czasem. Bo dla mnie taką zmienną, która jest no bardzo trudna, a jednak do uświadomienia, a wydaje się oczywista, że ten czas, tak jak mówisz, jest ograniczony. Nam się może wydać, że mamy właśnie tą nieskończoną energię i też nieskończoną ilość czasu i wyobrażam to sobie, też mam takie doświadczenie, ale też słyszę to doświadczenie z pracy, że jak mam te 24 godziny, no to właśnie tak będę dopychał różnymi kategoriami. A to, co ty mówisz, czyli pewien rodzaj świadomości, że to będzie kosztem czegoś, na przykład, że będę to robił na chybcika, że będzie to zrobione nie do końca, albo po prostu coś, co moim zdaniem jest kluczowe i jest jakimś takim wymiarem moim zdaniem współczesności, że czegoś muszę zrezygnować i to nie znaczy, że to odniosę jakiś rodzaj porażki.
4: No wręcz przeciwnie, taka świadoma rezygnacja włącznie z przyjęciem konsekwencji tej rezygnacji, bo to jest miara takiej dojrzałości jednak i życiowej, ale też zdolności tego, żeby rozpatrywać za i przeciw i żeby funkcjonować w systemie zysków i strat. No bo tak też to jest normalne, to jest naturalne, to jest oczywiste. To nie jest tak, że można tylko zyskiwać. Jeżeli chcę mieć przestrzeń na to, żeby budować relacje, budować bliskość, zastanawiać się nad potrzebami swojego ciała i nad tym, co mi sprawia przyjemność i poznawać moją osobę partnerską, z którą jestem, no to też muszę mieć na to i siłę, i ciekawość, i energię, ale też nawet chęć, żeby przeznaczyć jakąś część siebie, oddać część siebie de facto no tej osobie, przeznaczyć tę część energii, ziarenek energii, ale też czasu na to, żeby posłuchać, poobserwować, poeksperymentować, popróbować. Jeżeli tego nie ma, jeżeli my tego nie robimy, no to wtedy ta seksualność, ona będzie się nam rozjeżdżać, zwłaszcza w stałych związkach. A ja bardzo często słyszę, że nawet nie tylko aktywność zawodowa, taka gdzieś, gdzie wychodzimy do pracy i wracamy do domu, jest tutaj kłopotem, ale Dużo tutaj energii, moim zdaniem, kosztuje nas praca w domu i to zarówno praca zawodowa w domu, gdzie my pracujemy zdalnie czy hybrydowo, ale też praca, która często nie jest tak doceniana jak gdzieś ta praca zarobkowa, czyli dbanie o dom, zajmowanie się dziećmi, opieka nad rodzicami, opieka nad innymi osobami bliskimi, co też jest takim elementem, na który musimy przeznaczyć ileś ziarenek energii. I jeżeli nagle zaczynamy wykonywać swoje zadania zawodowe i nawet jeżeli ta zawodowa aspekt naszej pracy, ten zarobkowy aspekt naszej pracy nie kosztuje nas bardzo dużo, bo na przykład no, nie zależy nam jakoś bardzo na, nie wiem, awansach, na projektach, na jakichś dużych pieniądzach, a przynajmniej nie mamy do tego zasobów, żeby poświęcać i jest dobrze tak jak jest, lubimy swoją pracę, wcale nie potrzebujemy więcej i więcej, ale z kolei bardzo dużo tych ziarenek energii poświęcamy na opiekowanie się ludźmi i innymi i funkcjonowanie tego naszego systemu, no to w tym momencie znowu mamy mało zasobów na to, żeby dbać o relacje, żeby dbać o seksualność, interesować się tą seksualnością, poczytać coś o seksualności, ale też jest jeszcze jeden element, że my trochę, ja dzisiaj mam jakiś dzień analogii, ale jeszcze powiem, bo mam wrażenie, że my czasami funkcjonujemy trochę jak iPhone, czy jak jakiś inny telefon, czyli że jesteśmy tacy naładowani do 100%, a potem się rozładowujemy do zera. I tak nie bez powodu mówię o iPhone'ach, bo każdy, kto ma iPhone'a, to wie, ile razy trzeba go w ciągu dnia doładowywać, bo jemu się szybko te baterie rozładowują. Ale chodzi o to, że my tak jakby chcielibyśmy mieć takie powerbanki życiowe, nie? Że trochę tak jakby ładujemy się do jakiegoś, do iluś procent, potem się rozładowujemy niemalże do zera i mamy takie oczekiwanie, żeby jeszcze coś na tej rozładowującej się baterii, gdzie nasz organizm już tylko marzy o tym, żeby iść spać, jeszcze oczekujemy, że jakiś bardzo złożony proces, jakim jest chociażby poświęcenie energii na aktywność seksualną, czy na bliskość, na intymność, nagle okazuje się, że, no, że po prostu to oznacza, że już się rozładowujemy do zera.
3: Wiesz co, pojawia mi się tutaj takie pytanie, które może być bardzo diagnostyczne. Ostatnio rozmawialiśmy w jednej z seksaudycji na temat seks jako wskaźnik różnych aspektów związanych z jakością życia, ze zdrowiem. No właśnie, czy można powiedzieć, że życie seksualne jest jednym z pierwszych obszarów, które pokazuje, że coś w naszym życiu przestaje działać?
4: Nie zgadzam się z tym. Wiesz, ja nie lubię takiego myślenia i też rozmawialiśmy o tym ostatnio, że owszem, tak może być, że jeżeli dla kogoś to życie seksualne jest nisko gdzieś tam na liście różnych potrzeb i wartości, to rzeczywiście może się okazać, że zostanie, że po to, żeby chronić zasoby energetyczne, to że ta seksualność jako pierwsza zostanie gdzieś odcięta. Może tak być. Może być też tak, że jeżeli mamy przekonanie, że nasze zasoby są nieograniczone i że mamy nieograniczone zasoby ziarenek energii, to że nagle się zdziwimy, że pusto. Nie? Że jak to? Nie mam już energii na aktywność seksualną. No, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. Pewnie choruję. No to pewnie muszę poszukać lekarzy. No, oczywiście należy sprawdzić, co się zadziało, ale efekt może być taki, że dowiemy się, że z naszym ciałem wszystko jest w porządku, tyle tylko, no, że gdzieś gospodarowanie zasobami zawiodło, czyli logistyka wykorzystania tej energii gdzieś zawodzi. Więc może się okazać, że rzeczywiście w tej seksualności zobaczymy, dostrzeżemy problem, który skłoni nas do tego, żeby zastanowić się, co się dzieje, gdzie my jesteśmy, w którym momencie.
3: Szczególnie kiedy ten seks jest dla nas w jakiś sposób istotny i czujemy też jego deficyt albo brak w tym doświadczeniu, na przykład relacji.
4: Dokładnie, albo kiedy słyszymy w relacji, słuchaj, coś się dzieje takiego, bo na przykład coraz mniej czasu poświęcamy na seks, coraz mniej czasu poświęcamy na seksualność i teraz jeżeli jesteśmy w takim związku, w relacji, która jest nowa, jest ekscytująca, to ona siłą rzeczy odciąga dużą część naszej uwagi. prawda? My jeszcze dużo mamy zainteresowania tą nowością, tą ekscytacją. W związku z powyższym łatwiej jest nam tej relacji poświęcić większy kawałek tortu albo więcej ziarenek energii. I w momencie, w którym gdzieś osadzamy się w relacji, osadzamy się w związku, może się okazać, że te ziarenka energii, które mieliśmy przeznaczone na relacje, zaczynamy gdzieś uszczuplać i oczekujemy, żeby z jednej strony był taki sam efekt jak wcześniej, czyli żebyśmy mieli tak samo dużo ekscytacji, no bo nie chcemy jej tracić i tej seksualności, ale nagle okazuje się, że chcąc mieć taki sam efekt i taką samą energię w związku, jesteśmy w stanie coraz mniej paliwa tam dostarczać i coraz mniej tych zasobów przeznaczać. Więc myślę, że dobrze też czasami popatrzeć na to nasze życie jak na jakąś taką fabrykę albo właśnie na coś takiego, co musi gdzieś, tu musimy coś dołożyć, tu musimy coś zabrać, po to, żeby całość funkcjonowała. I teraz w momencie, w którym my cały czas temu życiu zawodowemu dajemy dużo dopalania, to siłą rzeczy mniej będziemy dawać w różnych innych obszarach. A jeżeli związek trwa dłużej i nie jedziemy na tym paliwie ekscytacji, to czasami może być tak, że pilnowanie tych ziarenek energii, które będą przeznaczone na aktywność seksualną, to musi być proces świadomy. One nie będą tak jakby cały czas same się pilnowały, tylko to będzie po prostu nie pozwalam, żeby moje aktywności zawodowe zabierały mi jeszcze ten obszar po to, żebym ja po prostu wracał do domu, czy wracała do domu i padała na łóżko w jakimś po prostu kompletnym wyczerpaniu.
3: Jak najbardziej. Ja tutaj zwrócę uwagę na jedno słowo, które powiedziałaś, to znaczy na kwestię świadomości. Dlaczego? Bo to, że mamy też w takie okresy, na przykład to, że mamy intensywny czas w pracy, na przykład nie wiem, kończymy jakiś projekt, jakiś taki element, który nas mocno absorbuje, rzeczywiście tam przenosimy tą uwagę, to też jest naturalne, że właśnie to będzie czegoś kosztem. Tylko pytanie, na ile my cały czas w tym jesteśmy, cały czas w tym trybie rozumiem, o którym ty mówisz. Bo wyobrażam sobie też takie pytanie terapeutyczne, które w terapii się pojawia. Czy to normalne, że w trudnych okresach życia zawodowego seks schodzi na dalszy plan? I możemy odpowiedzieć tak. Bo wtedy to, co ty mówisz, to jest ta dystrybucja tej energii, że rzeczywiście, jak świadomie wiemy, tak, mamy projekt, musimy go dokończyć, będziemy tam siedzieć do końca, żeby ten projekt dopiąć, no to będzie kosztem tej energii. Tylko pytanie, co się dzieje później? Pytanie, na ile my jesteśmy świadomi tego?
4: Tak, dokładnie. Na ile jesteśmy świadomi tego, na ile my też jesteśmy, jak długo jesteśmy w stanie pociągnąć, bo jeżeli jesteśmy na samym początku, w jakimś kryzysie, jakimś, tak jak mówisz, w zadaniu zawodowym, w czymś, co chwilowo ma potrwać, to w porządku. To jest naturalny element życia. Czasami coś bardziej nas wciągnie, czasami coś mniej. Natomiast w momencie, kiedyś to też powinno się kończyć. Natomiast jeżeli nie kończy się, jeżeli pojawia się kolejna i kolejna rzecz i kolejna rzecz, no to też musimy się zastanowić, na ile to rzeczywiście zaczyna być dla nas priorytetem. To życie zawodowe staje się dla nas priorytetem i dlaczego. I teraz pierwszą rzeczą, o której tak dużo rozmawiamy, to jest, żeby zauważyć, że zaczynają się przesuwać te nasze inwestycje zasobami w stronę właśnie aktywności zawodowej albo pracy szeroko rozumianej, czy to zarobkowej, czy takiej opiekuńczo-organizacyjnej. I teraz drugie pytanie, które warto sobie zadać, to jest dlaczego? Co się takiego dzieje, że ja jestem skłonna czy skłonny coraz więcej energii, coraz więcej zasobów przeznaczać na coś kosztem seksualności, bliskości, relacji. I to pytanie, dlaczego, ono może być naprawdę trudne. Po pierwsze, trudnością jest, żeby zauważyć, że tak się dzieje, i odejść od takiego myślenia, no pewnie choruję, albo pewnie coś mi jest, albo pewnie ten związek jest nieodpowiedni, albo że ta partnerka, albo ten partner, oni już mi nie dają czegoś, albo że ja chcę czegoś więcej od życia, albo ja chcę więcej emocji. No okej, można oczywiście iść w takie myślenie i czasami to nawet jest prawda i jest to absolutnie obiektywne, że ten związek gdzieś przestał być dla nas istotny, ale może warto zastanowić się, dlaczego tak się zadziało, z jakiego powodu znaleźliśmy się w miejscu, w którym jesteśmy w stanie bez większego zastanowienia i bez analizy i bez negocjacji właściwie oddać swoje zasoby naszym pracodawcom.
3: No to duże pytanie. Często w terapii w jakiś sposób jest próba jego rozwikłania i szukania tej przyczyny. Ja bym na chwileczkę go je odłożył, ale zadał tobie pytanie, przyszedł z takim pytaniem jak do lekarki, bo jednak rozmawiamy też o pracy i oczywiście rozmawiam bardzo ogólnie i że ona wyczerpuje nasze zasoby, no ten czas, prawda, tam ma ogromne znaczenie, ale taka zmienna, która byłaby też dla mnie ciekawa, to intensywność tej pracy. Czyli może tak być, że ktoś powie, ale przy ja mało pracuję, no ale na przykład to jest bardzo stresujące te odcinki pracy, że nie wiem, kortyzol wzrasta, napięcie, brak regeneracji, o którym mówiliśmy, że to też będzie kolejna zmienna, która może drenować. To znaczy ktoś, bo ty powiedziałaś o tej pracy w domu, która też w różny sposób może być dyskutowana, ale popatrzmy na to z tej perspektywy, że idąc do tej pracy, też pytanie, czego my tam doświadczamy. Bo jeżeli jesteśmy spięci, cały czas w ogromnym stresie, ogromnym napięciu, to też siłą rzeczy odbije się to na naszym ciele. A to ciało nie będzie na tyle zaopiekowane, żeby na przykład podjąć taką aktywność, jakim jest seks.
4: Oczywiście, że tak. I tutaj dwa wątki od razu, bo przypomniałeś mi o tej pracy w domu. Oczywiście tam gdzieś odpłynęłam w jakąś inną myśl, a...
3: W kierunku tego tortu, ja też powiem ci, bo też...
4: Bo jakoś... O tej pracy w domu też chciałabym jeszcze dwa słowa powiedzieć, że praca w domu, ona jest bardzo wygodna często, umożliwia pogodzenie z różnymi aspektami, ale z drugiej strony ona też nie daje takiego początku i końca, prawda? Początek pracy, koniec pracy. Nie ma takiego momentu przejścia z pracy do życia domowego, intymnego. No i może się okazać, że jeżeli mamy cały dzień na wykonanie jakiegoś zadania zawodowego, to okazuje się, że gdzieś ten czas przelatuje nam między palcami i ostatecznie cały dzień myślimy o tym, że musimy coś zrobić i jakąś mamy zadanie, to nas spala, kosztuje to dużo energii i w końcu wykonujemy to zadanie w takim z dużym kosztem energetycznym, poznawczym, emocjonalnym, co też kosztuje nas energię. To też,
3: ale
4: też
3: wiesz, ale masz rację, ale popatrz, tutaj można sobie to zracjonalizować. Ale przecież jestem w domu, jestem w piżamie, przecież jest przyjemnie, a to, co ty mówisz, to jest drenujące na przykład napięcie.
4: Tak, to jest cały czas myślenie takim, że coś muszę, ale to za chwilę, ale może najpierw to może jeszcze zrobię coś tutaj, to może pójdę, coś kupię, to może kawę sobie zrobię, to może pralkę wstawię, albo nie wiem, koszulę wyprasuję. Więc może się okazać, że w momencie, w którym też mamy taką tendencję do tego, żeby zacierały się nam granice pomiędzy byciem w pracy, a byciem w trybie prywatnym, a byciem w domu. Właściwie dlatego teraz z pacjentami już nawet nie mówię w pracy w domu, tylko raczej w trybie zawodowym i w trybie prywatnym, bo to miejsce już tak nie do końca różnicuje te dwa stany, to żeby właśnie ta granica gdzieś była. I oczywiście czasami jest tak, że trzeba coś nagle usiąść i dokończyć w trybie, poświęcić kawałek trybu prywatnego na tryb zawodowy, no bo coś się dzieje, ale w momencie, w którym nie ma tych przełączenia takiego trybu jednoznacznego, to nagle się okazuje, że my cały czas jesteśmy w pracy i to nie jest tak, że my cały czas jesteśmy w domu. Nie, nasz mózg cały czas jest na etapie bycia w pracy, przynajmniej jedną nogą. I to myślenie, rozważanie, powracanie, analizowanie, ono zajmuje dużą przestrzeń w naszej głowie, drenuje nas emocjonalnie i później kładziemy się do łóżka i to jest trochę tak, jakbyśmy kładli się do łóżka w gabinecie. Że jakbyśmy nam ktoś rozłożył w miejscu pracy polówkę i kazał nam tam spać.
3: Ale patrz, dotknęłaś takiego wątku, który w moim odczuciu coraz częściej pojawia się w psychoterapii. Napięcie. Cały czas jestem w napięciu. Nawet jak leżę w domu, nawet jak odpoczywam, nawet jak wracam do tej pracy, to ja nie potrafię się przełączyć. I cały czas jestem w tym trybie, bo moim zdaniem doskonale to wskazać, w tym trybie ustawicznej gotowości, że pomimo tego, że nawet wykonuję rzeczy przyjemne, czy jestem w tej przestrzeni prywatnej, to włączenie tej głowy na ten tryb gotowości może wykańczać.
4: Może wykańczać i może się okazać, że w tym momencie trudno, mimo tego, że jesteśmy w domu i odpoczywamy teoretycznie, no to cały czas analizujemy, myślimy, planujemy, czego nie zrobiliśmy, mamy poczucie winy, że mamy poczucie winy, że coś nam tutaj nie połączyliśmy, nie wykonaliśmy jakiegoś zadania, mamy jakieś opóźnienia, coś nie udało się nam zrealizować, więc robimy sobie kolejną checklistę na następny dzień. No generalnie nawet jeżeli niby siedzimy na własnej kanapie, to de facto nasz umysł siedzi w biurze. I jeżeli nie ma takiego momentu, nie potrafimy tak rozgraniczyć, mieć takiej samodyscypliny, bo to wymaga dużej dyscypliny tak naprawdę, i treningu często, to ja czasami nawet mówię, żeby wykonywać pewnego rodzaju rytuały, które sprawiają, że nasz mózg przełącza się z trybu zawodowego na prywatny i odwrotnie. Czyli na przykład, nawet jeżeli pracujemy w piżamie, no to właśnie, żeby nie pracować w tej piżamie, tylko żeby wziąć prysznic, umyć zęby, uczesać włosy, no nie trzeba oczywiście robić makijażu i nawet jeżeli zakładamy swój wyjściowy dres, czy wyjściową inną piżamę, czy nie ubieramy się w garnitur, bo to nie o to chodzi, ale zmieniamy ubranie na takie, które będziemy wykonywać, w której będziemy wykonywać aktywność zawodową, a po skończeniu wykonywania tej aktywności zawodowej zmieniamy znowu to ubranie i przechodzimy w tryb domowy, prywatny, bo taki rytuał, to może być kwestia, nie wiem, zrobienia herbaty, to może być kwestia właśnie zmiany ubrania, czy zmiany miejsca siedzenia. Żeby dać naszemu mózgowi taki sygnał, dobra, w tym momencie zakończyliśmy już tę aktywność zawodową. A najgorsze, co się może dziać, to ja też czasami niestety to jeszcze widzę, bo chociaż część moich pacjentów to już są osoby, które tam sobie o tym porozmawialiśmy sporo, więc wiele osób już, mam nadzieję, przynajmniej świadomie, jeżeli to robi, no to, że wie, że to nie jest zdrowe, tak w cudzysłowie, to, że leży w łóżku jeszcze z laptopem, nie? I że zabieramy tę pracę wręcz do własnego łóżka i że jeszcze maila, jeszcze coś, prezentację dokończę, jeszcze coś sprawdzę, jeszcze w komórce leżę w łóżku, już zbliżam się do momentu, kiedy będzie zasypianie, ale jeszcze mail służbowy, jeszcze WhatsApp służbowy. I nagle się okazuje, że ta praca wchodzi nam po prostu centralnie do łóżka.
3: Cieszę się, że mówisz o tych rytuałach, bo dla mnie to jest w ogóle potęga w tym, że właśnie takie odczarowanie pewnych sytuacji, ale już jak o tym mówisz, to ja też zastanawiam się tak pod kątem psychologicznym, czy często też terapeutycznym, na ile praca też nie jest taką ucieczką od bliskości, w takim bardzo też świadomym lub mniej świadomym schemacie, bo łatwo powiedzieć, no wiesz, ja mam pracę i ja w tym momencie muszę to skończyć. My to, czy część osób przyjmuje to jako doskonała racjonalizacja tego, że nie ma bliskości.
4: Okej, i tak może być, ale to może być zarówno przyczyna, jak i rezultat, który będzie miał swoje dalsze rezultaty. I teraz o co mi chodzi, że może być tak, że my funkcjonujemy sobie w bardzo fajnej relacji, w której jest nam dobrze, w której mamy dużą bliskość i zrozumienie, lubimy się wzajemnie, kochamy się wzajemnie, ale lubimy też ze sobą być. I mamy tę energię seksualną między sobą i nagle mamy jakąś pracę, która nas zaczyna fascynować i zaczyna nas wciągać i zaczynamy być pochłonięci. Na początku wydaje się to wszystkim oczywiste i nasza partnerka czy partner dopinguje, tak, rób to, super, rozwijaj się, bo widzi, ile tej energii ta nowa praca czy nowe wyzwanie zawodowe nam daje. I my tak wchodzimy w to coraz mocniej, tacy też na fali na przykład wsparcia tej osoby partnerskiej. Nagle okazuje się, że to już nie jest jakimś elementem nowym dla tej relacji, tylko że to się staje taki normą właściwie, nie? Czyli że taką nową normą tej relacji. No i nagle jest tak, że ta osoba, nasza partnerka czy partner mówi hola hola, no ja wszystko rozumiem, super, wspieram cię, jesteś dla mnie ważny, ważna, twój rozwój i twoje szczęście jest dla mnie ważne, ale pamiętaj o tym, że ja tutaj jestem, nie? I że to też tak, no ja się na taką relację nie pisałam, nie? Ja chciałam innej relacji i na początku tą relację tworzyliśmy inaczej. I teraz oczywiście my się zmieniamy, zmieniają się nasze potrzeby i może być tak, że w pewnym momencie uznamy, że no okej, te priorytety już się pozmieniały, w związku z powyższym trzeba redefiniować ten nasz związek i ustalić nowe reguły. No i pytanie, jak do tego na to się będziemy zapatrywać, ale może być też tak, że powiemy, no okej, dobra, rzeczywiście, zagalopowałem się. Może w tym momencie zastanówmy się, jak to znowu zrobić, żeby mieć większą znowu, więcej przestrzeni na tą bliskość. I teraz, więc ja nie uważam, że natomiast jeżeli nie będziemy mieć takiego momentu, w którym zauważymy to i omówimy to, że tej przestrzeni na naszą intymność jest coraz mniej, bo ta osoba coraz mocniej odpływa w pracę, to może się okazać, że potem rzeczywiście ta osoba będzie już ucieczkowo wchodziła w pracę, no bo za każdym razem, jak wraca do domu, to słyszy pretensje, zarzuty, żale, napięcie, foch, ciche dni, albo rywalizacja, albo i że generalnie zaczyna się ta sytuacja w domu na tyle psuć, że rzeczywiście no, swobodniej wręcz się czujemy w domu, w pracy, czy w trybie zawodowym, w sensie niezależnie od tego, czy jesteśmy w biurze, czy pracujemy z domu, że w tym trybie zawodowym jest nam łatwiej, no bo mamy tam, jesteśmy doceniani, jesteśmy chwaleni, mamy to, co ty wielokrotnie powtarzasz, ten taki cały czas jakieś sukcesy, no a w domu co nas czeka? No pretensje, nie? Więc nie zawsze musi być tak, że ta praca to jest unikanie bliskości jako pierwotny, taka praprzyczyna, ale może się okazać, że w pewnym momencie, jak nie zauważymy, że praca nas odciąga za mocno i że dajemy się jej pochłonąć, to może się okazać, że rzeczywiście później staje się taką ucieczką.
3: Ale może też być tak, że bo ty mówisz o tym takim świadomym, na przykład ze strony osoby partnerskiej, stawianiu granicy, ale też może być takie autosabotowanie. Dlatego też są takie zdania, które ja słyszę w gabinecie, no ale wiadomo, że ta praca jest... Dobrze, że ona czy on siedzi w tej pracy, bo to robi dla nas, dla naszej rodziny, dla naszego... No, dla nas to robi. Czyli ja nie powinnam nawet dyskutować. I taki autosabotaż się może pojawić. To też ja takie zdania słyszę. I oczywiście to jest do rozpracowania, z jakiego powodu i w jakich okolicznościach to się pojawia, ale ten wątek też, że taki, że właśnie ten taki imperatyw tej pracy, że ta praca przede wszystkim, że ta praca jest takim jakby nadrzędnym kryterium, które resetuje też inne potrzeby, że często tutaj w tym względzie trudno postawić granice. No wątków mamy bardzo wiele, ale nieubłaganie zbliżamy się... Żałuję do końca tej audycji i chciałbym, żebyśmy też podsumowali dla naszych słuchaczy takie wątki, o których dzisiaj mówiliśmy i takie cztery punkty, które ja sobie wynotowałem, o których rozmawialiśmy. Po pierwsze, traktujmy zmęczenie poważnie. Czyli jeżeli ktoś chronicznie jest zmęczony, to nie jest właśnie, bo dla mnie takie racjonalizacje, że to jest słaba motywacja, brak chęci do seksu, to też sygnał przeciążenia organizmu. Seks nie potrzebuje więcej czasu, najczęściej potrzebuje więcej energii. To, co ty powiedziałaś z tą energią, to absolutnie, absolutnie obrazowo i realnie jest też tym wyzwaniem. Po drugie, to ostatni wątek. Rozmawiajcie o bliskości, zanim pojawi się dystans, bo zdarza się, że osoba partnerska, czy w tej relacji, poprzez rodzaj też pewnej niewiedzy, przez rodzaj jakiegoś rodzaju, może niekoniecznie dobrze sklaryfikowanych potrzeb, pojawia się takie przekonanie, że na przykład właśnie, że na początku chcemy wspierać i absolutnie chcemy wspierać partnera czy partnerkę, ale potem się może okazać, że czujemy albo poczucie winy, albo zarzut, że tego nie robimy. I tutaj to jest rozmowa o granicach i też dynamice, bo może nam w związkach, w życiu się to zmieniać. No i te problemy seksualności rzadko zaczynają się właśnie w łóżku, oczywiście mówię to w cudzysłowie, najczęściej zaczynają się w ciszy, prawda, że my nie rozmawiamy, że ta dynamika tej relacji jest nie do końca rozpoznana. Taki trzeci wątek, który z tej naszej rozmowy wydał mi się dość ważny. Dbajmy o relacje tak samo jak o pracę. Jakkolwiek to może brzmieć w jakiś sposób mechanicznie, że przyrównujemy, no ale to też jest relacja. I ja, i tak pewnie jak ty słyszysz to w gabinecie, że często osoby mówią o pracy trochę jak relacji z pracą, więc to też jest jakiś rodzaj relacji i możemy tego partnera czy tą partnerkę, świadomie to mówię, zdradzać z tą pracą, prawda? Czyli tam lokować te emocje relacyjne i to, co może chcielibyśmy z relacji mieć, a albo nie potrafimy, albo nie chcemy z niej wziąć. I po czwarte, nie czekać, aż będzie idealny moment, bo zdarza się, że na przykład myśląc o tym zmęczeniu, myśląc o jakimś rodzaju wyczerpania, myślimy, o, nadejdą wakacje i w te wakacje to my wszystko nadrobimy, nakochamy się, naopiekujemy się sobą, ten czas będzie właśnie idealny, żeby to wszystko odtworzyć. Najczęściej tak nie jest, że ten schemat właśnie wiecznego oczekiwania na idealny moment może nie dać tego rezultatu. Bliskość nie wraca sama, trzeba jej zrobić miejsce i to co ty powiedziałaś, to miejsce w codzienności, a nie tylko właśnie na ten czas wakacyjny na przykład to kumulować.
4: Tak, myślę, że to super jest podsumowanie, ważne elementy, które zebrałeś i cieszę się, że ten wątek się pojawił, bo mam wrażenie, że to balansowanie wcale nie jest takie proste, wymaga od nas czasami naprawdę takich solidnych przemyśleń i dyskusji, także z osobami, które są w naszym najbliższym otoczeniu, ale też takiego stanięcia przed sobą i odpowiedzenia sobie na bardzo kluczowe pytania, czego ja chcę dla siebie, co jestem w stanie zyskać, co jestem w stanie poświęcić i z czego jestem w stanie zrezygnować.
3: Praca jest ważna, daje oczywiście bezpieczeństwo, poczucie często sensu, sprawczości, ale kiedy zaczyna zabierać całą energię, pierwszym obszarem, który to odczuwa, jest nierzadko życie intymne. Dlatego warto od czasu do czasu zatrzymać się, zadać sobie pytanie, czy to jeszcze etap w moim życiu, czy to już styl życia. I taka ewaluacja, takie zadanie sobie tego pytania może nas pchnąć w tę ścieżkę na przykład do zmiany, której pragniemy, albo za którą tęsknimy. Dziękujemy Państwu za wspólny czas i za to, że byliście dziś z nami. Dzisiejszą audycję prowadzili dla Państwa Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii,
4: oraz Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.
3: Co ważne, wydawała ją Maria Mroczkowska. Do usłyszenia w kolejnej seksaudycji. Dobranoc.
4: Dobranoc.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Prezydent mówi o konieczności modernizacji polskiej konstytucji i powołuje specjalną radę, która ma opracować projekt nowej ustawy zasadniczej. Czwarty satelita dla polskiej armii został już umieszczony na orbicie okołoziemskiej. Szef resortu obrony podkreśla, to nowe możliwości dla wojska. Redukcja liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech nie ma związku ze sporem z Donaldem Trumpem, przekonuje kanclerz Niemiec. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Polska jest dzisiaj w momencie konstytucyjnym. Tak o konieczności modernizacji polskiego najwyższego aktu prawnego mówi prezydent. Karol Nawrocki w dzień obchodów Święta Konstytucji 3 maja powołał Radę do spraw nowej konstytucji. Rada ma wypracować nowe konstytucyjne rozwiązania do końca prezydentury Karola Nawrockiego. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
2: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasna. Precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby przestrzegając tej konstytucji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji. To jest absolutnie klucz do uporządkowania polskich spraw.
1: O nowej konstytucji mówił podczas trzeciomajowych obchodów prezydent Karol Nawrocki.
3: Potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji. Konstytucji nowej generacji roku 2030.
1: W gronie członków Rady do spraw nowej konstytucji znaleźli się była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Docelowo mają tam znaleźć się także członkowie kół i klubów parlamentarnych. Nie czuję się bohaterem, jestem zwykłym człowiekiem, tak mówił Andrzej Poczobut podczas ceremonii odebrania Orderu Orła Białego. Polsko-białoruski dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odzyskał wolność po wieloletnim pobycie w białoruskim więzieniu. Poczobut podziękował prezydentowi, ale także rządowi, obecnemu i poprzedniemu, za działania, które pomogły w jego uwolnieniu.
4: Jest coś, co nas wszystkich łączy i to jest polskość i to jest piękne i za to wszystkim wam bardzo serdecznie dziękuję.
1: Order Orła Białego to najwyższe i najstarsze odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Na orbitę trafił czwarty satelita zbudowany przez firmę ICI. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
5: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
1: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. Kanclerz

0: Friedrich Merz stwierdził, że Amerykanie są najważniejszym partnerem Niemiec w NATO i ocenił, że zapowiedź ograniczenia liczby amerykańskich wojsk w Niemczech nie ma związku z jego sporem z prezydentem USA Donaldem Trumpem dotyczącym wojny z Iranem. Jest to pierwszy publiczny komentarz szefa niemieckiego rządu na temat ogłoszonej w piątek decyzji administracji USA o wycofaniu z Niemiec w ciągu roku 5000 amerykańskich żołnierzy. Donald Trump oświadczył, że Merz powinien więcej czasu spędzać na doprowadzeniu do końca wojny na Ukrainie i na naprawie swojego kraju, zamiast przeszkadzać tym, którzy pozbywają się zagrożenia ze strony Iranu. W ten sposób prezydent USA zareagował na powtarzające się komentarze Merca, że Amerykanie nie mają w wojnie z Iranem strategii. Chińskie Ministerstwo Handlu zakazało uznawania amerykańskich sankcji na 5 rafinerii w związku z handlem ropą z Iranem, podał rządowy dziennik Renminbi. Stawia to globalne firmy w pułapce. Za respektowanie sankcji Waszyngtonu grozi im odwet Pekinu, a za ich ignorowanie restrykcje ze strony USA. Amerykański resort finansów umieścił pod koniec kwietnia na czarnej liście 5 niezależnych rafinerii. Władze USA oskarżają te podmioty o nielegalny handel irańską ropą, co wiąże się z zamrożeniem aktywów i zakazem transakcji. Ma to odciąć Teheran od źródeł finansowania. Restrykcji Waszyngtonu nie wolno uznawać, wdrażać ani przestrzegać, ostrzegło z kolei chińskie Ministerstwo Handlu. Decyzje te zapadają w dobie impasu dyplomatycznego między USA a Iranem w związku z rozpoczętą pod koniec lutego wojną, w której obecnie trwa zawieszenie broni. Jak wskazują analitycy, to również konfrontacyjny sygnał wysłany na krótko przed spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, które zaplanowano na połowę maja. Zapowiada się bardzo gorące i niebezpieczne lato, ostrzegają synoptycy. Według prognoz istnieje duże ryzyko wystąpienia zjawiska Super El Niño, które powstaje przez ponadprzeciętne ogrzewanie się Pacyfiku. To przyniesie wyraźny wzrost temperatur i występowanie anomalii pogodowych na globie, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem.
1: Zmiana temperatury Pacyfiku kończy się tym, że prawdopodobieństwo wystąpienia takich bardzo dolegliwych, długoterminowych susz w okolicach czy to Australii, czy Indonezji jest o wiele, wiele większe. Równocześnie na przykład okolice południowych Stanów to miejsca, w których można niestety się liczyć z tym, że pojawią się olbrzymie nadwyżki wody.
0: Ekspert natomiast uspokaja, że Super El Niño będzie mniej odczuwalny w Europie. Meteorolodzy przewidują, że zjawisko pojawi się już w tym miesiącu i może utrzymać się do końca roku. Poniedziałek najwięcej słońca na południowym wschodzie i w centrum, a w pozostałej części kraju miejscami zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem na północy i zachodzie. Miejscami występować będą też burze. Termometry pokażą od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 26 stopni w centrum i na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam do 15 stopni.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
3: Rozpoczynamy niedzielny poranek TOK FM, poranek świąteczny, poranek, który oficjalnie, jak Państwo wiedzą, rusza właśnie po godzinie 8. Program przygotowała i czuwa nad nim Magda Sikoń, realizuje Adam Brzeziński. Nie ma na miejscu Michała Tomasika. Michał zażywa zasłużonego odpoczynku wyjątkowo w zastępstwie Filipka Kusz z Państwem. Dzień dobry, kłaniamy się nisko i będziemy z Państwem do godziny 10. I będziemy działać dzisiaj w takim kluczu świąteczno-rocznicowym, bo 3 maja to jest 3 maja, trzeba mu tę sprawiedliwość oddać. O czym będziemy mówić, to za chwilę, natomiast teraz jeszcze dopełnijmy pewnych porankowych formalności. Wschód słońca nad Chełmem był jeszcze przed godziną 5, a będzie chwilę przed 20. Nad Żaganiem z kolei na zachodzie, z kolei chwilę po 5, a po 20 zachód. A słońce będzie Państwu towarzyszyć w niemal każdym zakątku kraju w tym 123 dniu roku. W dniu, w którym obchodzimy 31 rocznicę nawiązania relacji dyplomatycznych między Polską a Arabią Saudyjską na przykład. Jest też Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii, pozdrawiamy, ale także oczywiście Święto Narodowe 3 maja ustanowione na cześć uchwalenia przez Sejm 4-letniej konstytucji. Pierwszej konstytucji w Europie, drugiej na świecie, nowożytnego dokumentu świadczącego o tym, jak bardzo rozwinięty był polski parlamentaryzm. O tym wszystkim wiecie Państwo z podstawówki, z liceum. To jest taka data, która jest ogrywana w podręcznik historii na rozmaite sposoby. Natomiast jak to było w rzeczywistości? W rzeczywistości było bardzo podobnie. 11 artykułów, które wprowadziły m.in. trójpodział władzy, w tym dwustopniową drogę procesową, jeśli chodzi o sądownictwo z możliwością apelacji, ale i obowiązek nauczania dla dzieci, jak czytam, ale tylko królewskich. Najwięcej uwagi poświęcone było właśnie królowi jako władzy wykonawczej, ale pierwszy z tych 11 artykułów Konstytucji 3 maja dotyczył w Polsce panującej religii. ale i tolerancji wobec innych wyzwań. I ja Państwu nie będę cytował tekstu Konstytucji z 3 maja, chociaż te lektury nieodmiennie polecam, chociażby po to, żeby nieco zestawić te mity i opowieści skrótowe dotyczące tego, w jaki sposób ta Konstytucja funkcjonowała z tym, co w tej Konstytucji było zapisane. Też polecam, dlatego że jest to język zaskakująco zbliżony do języka współczesnych aktów prawnych, chociaż oczywiście złożony w zupełnie inny sposób. My natomiast mamy w tym momencie inną ustawę zasadniczą z 97 roku, nieco dłuższą, nieco bardziej złożoną, nieco nam bliższą na pewno, lecz bardzo nowoczesną. O tym po 8.20 będziemy dzisiaj rozmawiać z profesorem Marcinem Wiązkiem, konstytucjonalistą i rzecznikiem praw obywatelskich, no bo właśnie Konstytucja z 97 roku liczy sobie 29 lat i już wiemy o tym z historii najnowszego parlamentaryzmu, z historii władzy sądowniczej współczesnej, że kilka razy ta Konstytucja nie stawiła oporu, nie stawiła tamy pewnym zakusom, które były wymierzone właśnie w polską praworządność. O tym z profesorem Marcinem Wiązkiem będziemy rozmawiać po godzinie 8.20 właśnie zarówno z perspektywy konstytucjonalisty, jak i z perspektywy wpisania tej Konstytucji z 97 roku w historię polskiego prawodawstwa, no jak i z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich, który musi czasem mierzyć się z pewnymi problemami, które wynikają z tego, w jaki sposób czasem ustawa zasadnicza jest traktowana. 8.40 to jest okazja, żeby przypomnieć sobie o kolejnej rocznicy 3 maja 1978 roku, 48 lat temu, w warszawskiej fabryce samochodów osobowych uruchomiono seryjną produkcję Poloneza. Dużo się działo wokół tego samochodu w latach 70., dużo się działo w latach 80. i coraz mniej w latach 90. w 2002 roku. Po 24 latach tę produkcję zakończono. Będzie z nami Jerzy Lemański, historyk, znawca historii motoryzacji, pasjonat samochodów, specjalista do spraw merytorycznych Narodowego Muzeum Techniki i porozmawiamy właśnie o tym, dlaczego Polonez w ogóle powstał, dlaczego nie jest to Fiat Polonez, tak jak był wcześniej Fiat 125P. Będę pytał również o historię fabryki FSO, która powstała oczywiście o wiele wcześniej. Były tam też produkowane Syreny, Warszawy, a także DU już po epoce Poloneza. O tym, jak ta fabryka wpływała na całe życie Pragi Północ-Pelcowizny, bo to jest tak naprawdę historycznie region, w którym ta fabryka została zbudowana po II wojnie światowej. O tym wszystkim po godzinie 8.40. Po godzinie 9.00 trochę wracamy jeszcze do historii, ale rozszerzamy ją bez żadnej konkretnej daty. Wojciech Przylipiak, dziennikarz, autor książki Czas wolny w PRL będzie z nami. To jest jedna z kilku książek Wojciecha Przylipiaka, ale ta będzie dla nas punktem wyjścia, dlatego że no właśnie, kończy się przedłużony weekend. 3 maja przed 1990 rokiem jeszcze święta państwowego nie było. Wobec tego ludzie normalnie, zwyczajnie chodzili do pracy, no chyba, że była niedziela. Niekoniecznie, kiedy była sobota, pamiętamy. 6 dni pracujących w tygodniu to była norma jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Wobec tego, tego czasu wolnego było relatywnie mniej, ale też było relatywnie mniej rzeczy do robienia. Wobec tego pytanie, jak ten czas był spędzany przez najmłodszych, przez starszych, o tym będziemy mówić po godzinie 9.00. Pojawią się tam takie słowa jak gaowiec, jak czyn społeczny. Wszystko to, co teraz jest trochę pokryte patyną nostalgii, jednak w rzeczywistości no nie było tak bardzo, bardzo różowo. Wojciech Przylipiak jest niesamowitym opowiadaczem, tak więc bardzo zapraszam Państwa do tej rozmowy, tym bardziej, że to jest taka rozmowa bardzo bliska, wydaje się, sercu wielu z naszych słuchaczy, sądzę. Po godzinie 9.20 Dorota Nygren z Towarzystwa Dziennikarskiego będzie z nami. Światowy Dzień Prasy, również obchodzony 3 maja, pod auspicjami UNESCO. Czy w Polsce mamy wolność prasy? To jest pierwsze pytanie, które trzeba zadać i od którego ta rozmowa się rozpocznie. Również w kontekście tego, że w tym tygodniu raport Dziennikarzy Bez Granic ukazał się. To jest raport, który pokazuje indeks wolności prasy. Publikowany jest co roku. Polska fluktuuje. To znaczy w 2016-17 roku była dość nisko, jeśli chodzi o wolność prasy w porównaniu do państw na całym świecie. Miało około 40 miejsca. Teraz w ostatnich latach powoli pnie się do góry. Niemniej jednak nie jest tak, według Reporterów Bez Granic, że polska prasa, polskie media są wolne. Dlaczego? Z czego to wynika? I też o perspektywę bardzo lokalną, o perspektywę polską zapytamy w kontekście tych doniesień, w kontekście Światowego Dnia Prasy właśnie. A po godzinie 9.40... znana państwu, lubiana przez państwa Aleksandra Karasińska, prowadząca poranny sobotni program w TOK FM, autorka książki Dlaczego feminizm się opłaca. Będziemy rozmawiać o kolejnej rocznicy 3 maja 1979 roku. Margaret Thatcher została premierką Wielkiej Brytanii jako pierwsza kobieta na tym stanowisku w Europie. No właśnie, kobiety u władzy to jest wciąż temat. W 1979 roku był to temat zdecydowanie. Rodzą się pytania, czy po tych kilkudziesięciu latach kobiety u władzy, premierki, ministerki traktowane są na równi z mężczyznami, czy nadal muszą walczyć o szacunek? Dlaczego im wyżej na szczeblach władzy, tym mniej kobiet? Dlaczego kobiety najczęściej obsadzane są, a właśnie w ministerstwach rodziny, równości, a nie na przykład w cyfryzacji, infrastrukturze? Są chlubne wyjątki, no ale ponieważ są to wyjątki, dlatego zwracamy na nie uwagę. O tym wszystkim po godzinie 9.40 z Olą Karasińską będziemy rozmawiać. A dziś, poza tym, świat będzie toczył się dalej. Pierwszy dzień wizyty premiera Donalda Tuska w Erywaniu w Armenii, gdzie wraz z innymi europejskimi liderami weźmie udział w pierwszym w historii szczycie Unia Europejska-Armenia oraz 8. szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Właściwe obrady mają się rozpocząć w poniedziałek, no ale właśnie już dzisiaj do stolicy Armenii będą przylatywać przedstawiciele bardzo wielu zachodnich państw. Na niedzielę zaplanowano także uroczystą kolację wydaną przez prezydenta Armenii. Przybędą tutaj na miejsce przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, prezydent Francji Emmanuel Macron czy premier Kanady Mark Carney. Powiedzmy sobie szczerze, 10 lat temu, gdybyśmy powiedzieli o tym, że w Armenii wydarzy się coś takiego, że Armenia, Erywań będzie gościć tylu zachodnich przywódców, bylibyśmy bardzo, bardzo zdziwieni i uwierzyć byśmy nie mogli. No ale oczywiście to, co się dzieje w Armenii, to jej skierowanie na zachód, to jest też wynik działalności Władimira Putina i putinowskiej Rosji, więc fajnie, jak te złogi postradzieckiego porządku powoli kruszeją. To jest temat, którym prawdopodobnie jutro zajmiemy się w TOK 360 w południe, kiedy coś więcej będziemy wiedzieli na temat tego, jak te obrady Europejskiej Wspólnoty Politycznej przebiegają. A w Polsce w ramach obchodów 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja liczne wydarzenia, liczne objazdy w Warszawie i w wielu miastach z powodu biegów, wieców, koncertów. Prezydent Karol Nawrocki przy tej okazji powoła Radę Nowej Konstytucji, która ma opracować zręby nowej ustawy zasadniczej. To jest pomysł Karola Nawrockiego, który on zgłosił na początku swojej prezydentury. Taka konstytucja, nowa konstytucja miałaby jego zdaniem powstać do 2030 roku. Kto znajdzie się w tej Radzie, o tym będziemy wiedzieli dzisiaj. Wiadomo też, że przedstawiciele sejmowej większości się w niej nie znajdą, dlatego że nie będą wysyłać swoich kandydatów, twierdząc, że prezydent konstytucję obecną łamie. Wobec tego nie ma co pracować nad konstytucją kolejną. No właśnie, dziś obchodzony jest Światowy Dzień Wolności Prasy, o tym wspominaliśmy, poświęcono ocenie ich stanu na świecie, obronie mediów przed atakami na niezależność oraz upamiętnieniu dziennikarzy, którzy zginęli podczas wykonywania zawodu. I tu jest od razu przypomnienie, na które być może później nam nie wystarczy czasu. W 2025 roku zabito 128 dziennikarzy, w tym roku kolejnych 9, wynika z danych Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy. Według Amnesty International dziennikarze na całym świecie są uciszani, więzieni i porywani, a rządy coraz częściej sięgają po przepisy o niejasnym brzmieniu, systemy sądowe i przemoc, by ograniczać wolność prasy. Tak się złożyło, że w tym tygodniu, jak państwo doskonale wiedzą, do Polski trafił Andrzej Poczobut, który 5 lat przesiedział najpierw w areszcie, a potem w kolonii karnej o zaostrzonej rygorze na Białorusi za to, że komentował po prostu i opisywał rzeczywistość białoruską i działał w Związku Polaków na Białorusi. Niedługo potem, jak Andrzej Poczobut trafił do Polski, a potem do szpitala MSWiA na badania, które mają sprawdzić, jak bardzo jego organizm jest spustoszony po tych 5 latach katorgi, można by powiedzieć, Andrzej Poczobut powiedział, że słowo jest bardzo ważne. Swoją drogą, jutro w Wyborczej długi wywiad z Andrzejem Poczobutem, skoro mowa o słowie. I skoro mowa o słowie, to Radio TOK FM już oficjalnie zaczyna niedzielny poranek. Jest godzina 8.18. Za kilka chwil informacje i Marietta Wiśniewska, a potem zapowiadana rozmowa z profesorem Marcinem Wiązkiem, konstytucjonalistą, rzecznikiem praw obywatelskich. O wolnościach będzie również, bo one są nieodmiennie związane z ustawą zasadniczą, o tym, jak ta ustawa zasadnicza funkcjonuje, o tym, jak wiele różnych nici powiązań jest między Konstytucją z 97 roku, a tą z 1791.
4: Niedzielny, trzeciomajowy poranek Radia TOK FM, przy mikrofonie Filip Kekusz, a ze mną jest profesor Marcin Wiącek. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry.
4: rzecznik praw obywatelskich oczywiście, ale także konstytucjonalista, co jest dla naszej rozmowy 3 maja kluczowe. No i oczywiście dzisiejsze święto upamiętnia konstytucję z 1791 roku. Nasza obecna konstytucja została uchwalona 206 lat później. Da się w ogóle wysnuć jakieś porównania, powiązania między tymi dwoma dokumentami, inne niż w takiej symbolicznej sferze?
5: Oczywiście, że się da. Konstytucja 3 maja była bardzo nowoczesna jak na swoje czasy. Konstytucja opierała się na zasadach, które są znane do dzisiaj, które dzisiaj również są podstawą ustroju konstytucyjnego naszego państwa. Mówiła Konstytucja 3 maja o suwerenności narodu, mówiła o podziale władzy, również przewidywała, no, to co dzisiaj jest szczególnie ważne, niezależność władzy sądowniczej. Także jest wiele takich momentów wspólnych, których można czerpać z doświadczeń twórców tego aktu i parlamentarzystów Sejmu Wielkiego, który uchwalił Konstytucję 3 maja.
4: To teraz przejdźmy do 1997 roku i lat poprzedzających uchwalenie konstytucji, która obecnie obowiązuje, bo szczególnie w ostatnich latach politycy, głównie po obu stronach tego partyjnego duopolu, powoływali się na konstytucję jako taki akt nadrzędny, naturalnie, ale też pewną świętość. No ale wracając do czasu przygotowań tego dokumentu, czy naprawdę ustawa zasadnicza powstawała w takim duchu propaństwowym, ponad podziałami?
5: Oczywiście każda konstytucja, każda ustawa zasadnicza jest efektem pewnego kompromisu politycznego i jest uchwalana w określonym momencie historycznym. I podobnie było z konstytucją z 1997 roku i w procesie tworzenia tej konstytucji w latach 90. No, widać było to, że po pierwsze celem twórców konstytucji było uwzględnienie pewnych standardów, które nie były respektowane w okresie PRL-u, prawda? No pamiętajmy, że to była konstytucja państwa, które przechodziło transformację ustrojową. I natomiast również nie wolno zapominać, że konstytucja, każda konstytucja jest uchwalana przez polityków, jest uchwalana w określonych uwarunkowaniach politycznych. No i też to samo można powiedzieć o konstytucji 97 roku. No, w roku 1992 uchwalono tak zwaną małą konstytucję, na podstawie której funkcjonowały rządy, funkcjonowały Sejm i funkcjonował również prezydent Lech Wałęsa, i też twórcom konstytucji chodziło o wyjaśnienie pewnych wątpliwości, które towarzyszyły tym czasom, również z punktu widzenia ustroju państwa i praktyki ustrojowej. A więc no, to był pewien moment, no, z jednej strony konstytucja miała mieć charakter symboliczny, czyli takiego symbolicznego przejścia ustrojowego państwa, ale również, no, nie ma co ukrywać, był to określony też moment historyczny i dlatego też obecną konstytucję krytykuje się za to, że ona w niezbyt, niewystarczająco precyzyjny sposób reguluje w szczególności relacje między prezydentem a Radą Ministrów.
4: A obywatele w roku 97 byli zainteresowani uchwaleniem tej nowej ustawy zasadniczej? Pytam też, bo przypomniałem sobie wyniki referendum towarzyszącego przyjęciu tej konstytucji. To były wyniki straszliwie mizerne, to znaczy frekwencja wyniosła ponad 42% w głosowaniu nad przyjęciem tej ustawy zasadniczej.
5: No, konstytucja była również przedmiotem sporów, tak? Konstytucja była przedmiotem sporów politycznych, a spory polityczne, źródłem sporów politycznych są spory w społeczeństwie. No i też oczywiście były środowiska, które nakłaniały do tego, aby w referendum nie brać udziału. No ale ostatecznie to referendum zostało przeprowadzone i konstytucja weszła w życie. No musimy pamiętać, że tego typu akt, takiej rangi, w którym ma charakter kompromisu, w którym ściera się bardzo wiele różnych interesów, bardzo wiele różnych przekonań politycznych i też światopoglądowych, on budzi kontrowersje. On budzi kontrowersje, natomiast uważam, że należy docenić to, że wbrew tym wszystkim okolicznościom udało się stworzyć akt, który wymaga pewnych korekt oczywiście, bo konstytucja już obowiązuje tak długo, że pewne jej wady wyszły na jaw. Natomiast konstytucja gwarantuje stabilizację, konstytucja gwarantuje bardzo jednoznaczną pozycję jednostki względem państwa, obywatela względem państwa i stanowiła ogromny krok w kierunku transformacji Polski właśnie w stronę państwa demokratycznego. Stworzyła też, pamiętajmy o tym, podstawy prawne przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To jest niezwykle ważne.
4: Powiedział pan, panie profesorze, że ta konstytucja już jest leciwa, można powiedzieć. 29 lat obowiązuje. No właśnie, dużo czy mało, biorąc pod uwagę też zarówno tempo przemian, jak i gwałtowność sporu politycznego wokół niej.
5: A i tu nawiążę do tego pytania, które pan redaktor zadał wcześniej, czyli czy twórcy polskiej konstytucji 97 roku czerpali z doświadczeń Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja? I oczywiście sporo z niej czerpali, ale akurat jednej regulacji, która była w tej konstytucji z 1791 roku zawarta, nie powielono, a być może byłoby warto. Mianowicie konstytucja majowa przewidywała, że po 25 latach od jej wejścia w życie powinna być dokonana jej rewizja. A więc twórcy konstytucji majowej przyjęli założenie, że stosunki społeczne, stosunki polityczne, gospodarcze mogą się zmienić na tyle, że będzie za 25 lat będzie to dobry moment, aby siąść ponownie do tego aktu i zastanowić się, co w nim należałoby zmienić. Ja uważam, że to było bardzo dobre rozwiązanie. To było bardzo dobre rozwiązanie. Ono zresztą zostało potem powielone w roku 1921 w tak zwanej konstytucji marcowej, która też zakładała, że po 25 latach będzie zachodziła potrzeba jej zmiany. Jak wiemy, ani w przypadku Konstytucji 3 maja, ani w przypadku Konstytucji marcowej historia się potoczyła tak, że
4: nie było komu zmieniać.
5: Że ten okres nie upłynął tak, aby można było rozmawiać o zmianie tych konstytucji, ale moim zdaniem rzeczywiście twórcy tych obu konstytucji wykazali się pewną przewidywalnością i uważam, że rzeczywiście ten okres to jest właściwy czas na to, aby się zastanowić, co w konstytucji należałoby zmienić, ponieważ konstytucja powstaje w określonym momencie. W określonych uwarunkowaniach społecznych, politycznych, również międzynarodowych i jest naturalne, że te uwarunkowania podlegają ewolucji, podlegają zmianom. W związku z czym myślę, że nadszedł już moment, aby zastanowić się nad tym, co w aktualnie obowiązującej konstytucji należałoby zmienić. A jak obserwujemy trwające kryzysy konstytucyjne, spory dotyczące treści konstytucji, rzeczywiście są w niej takie punkty, które należałoby ponownie przeanalizować.
4: I do tego zaraz przejdziemy, ale chciałbym tylko wspomnieć o tym, że polska konstytucja była nowelizowana do tej pory dwa razy, ale to były takie techniczne zmiany.
5: Ja bym nie powiedział, że techniczne, bo pierwsza zmiana Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2006 roku miała charakter bardzo symboliczny, bo doszło do tej zmiany, było stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny w 2005 roku niezgodności z konstytucją instytucji europejskiego nakazu aresztowania, więc takiej uproszczonej ekstradycji, która dokonywana jest między krajami Unii Europejskiej. I Trybunał Konstytucyjny w tym wyroku z 2005 roku potwierdził nadrzędność polskiej konstytucji, stwierdził niezgodność europejskiego nakazu aresztowania. Właśnie z tego względu, że na podstawie przepisów europejskich można, należy nawet czasami dokonać ekstradycji obywatela polskiego. I Trybunał stwierdził, że to było niezgodne z ówczesnym brzmieniem artykułu 55 Konstytucji, która bezwzględnie zakazywał ten przepis ekstradycji obywatela polskiego. Natomiast Trybunał jednocześnie powiedział, że trzeba dostosować treść polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej i pokłosiem tego orzeczenia Trybunału była właśnie nowelizacja Konstytucji. A więc z jednej strony doszło do potwierdzenia przez Trybunał nadrzędności polskiej Konstytucji w systemie prawnym, ale z drugiej strony treść Konstytucji dostosowano do wymogów płynących z prawa Unii Europejskiej. W tej chwili artykuł 55 jest już bardziej rozbudowany po tej nowelizacji. Natomiast druga zmiana, jaka została dokonana w roku 2009, no to ona była już wynikiem pewnych ustaleń politycznych, takich można powiedzieć ponad podziałami, bo pamiętajmy, że nowelizacja Konstytucji wymaga większości kwalifikowanej i tam wprowadzono do artykułu 99 ustęp 3, to jest artykuł 99, to jest przepis, który mówi, kto może być kandydatem do Sejmu i do Senatu, i wprowadzono przesłankę niekaralności kandydatów do Sejmu i do Senatu. Natomiast, więc były to zmiany, które niosły ze sobą bardzo istotną, ważną treść prawną. No ale póki co były to zmiany jedyne w polskiej konstytucji, mimo że było składanych więcej projektów w międzyczasie.
4: Ja się muszę zapytać zupełnie na marginesie, panie profesorze, ale ponieważ wspomniał pan o artykule 55, to od razu zaczynam się zastanawiać, na ile dobrze pan z racji wykształcenia orientuje się w polskiej ustawie zasadniczej. To znaczy, gdyby powiedzieć jakiś numer artykułu, to wiedziałby pan, czego on dokładnie dotyczy.
5: O, no to musiałby mnie pan przepytać, panie redaktorze.
4: Nie, tego już nie będę robił.
5: Natomiast są takie przepisy, o których często się mówi, o których często się pisze, I takie przepisy zostają w głowie oczywiście.
4: To proszę mi jeszcze powiedzieć na koniec, kiedy polska konstytucja nie zdała egzaminu i co według pana profesora trzeba byłoby w niej zmienić po tych trzech dekadach funkcjonowania?
5: Wiemy, że konstytucja może być stosowana w dobrej wierze i konstytucja może być stosowana w złej wierze. I stosowanie konstytucji często polega na tym, że pewne niedopowiedzenie, jakie ona zawiera, lub pewne sformułowania o charakterze niejednoznacznym są tłumaczone na korzyść osób reprezentujących określone poglądy polityczne. I jak się okazało, konstytucja nie uratowała Rzeczypospolitej Polskiej przed ogromnym kryzysem władzy sądowniczej, który mamy do dzisiaj. Ten kryzys, który miał miejsce, który ma miejsce w dalszym ciągu, on powinien, jak już się skończy, miejmy nadzieję, jak najszybciej, on powinien skłonić do refleksji polityków po to, aby jednak doprecyzować pewne regulacje odnoszące się do władzy sądowniczej, aby już nigdy nie doszło więcej do tego typu sytuacji. I tutaj też bardzo ważną rolę, jak wiemy, bardzo ważną rolę w tym kryzysie władzy sądowniczej, bardzo ważną rolę w rozwiązaniu tego kryzysu i we wskazaniu drogowskazów pełniły instytucje międzynarodowe, wspólnoty międzynarodowe, których Polska jest członkiem, czyli Unia Europejska i Rada Europy, bo to przecież z tych wspólnot płyną orzeczenia Trybunałów Europejskich wskazujące na wady podstaw funkcjonowania polskiej władzy sądowniczej. I dlatego uważam, że dobrze by było wrócić do pomysłu wprowadzenia do Konstytucji rozdziału europejskiego, tak zwanego rozdziału europejskiego, który by określał zasady funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej. Taki pomysł był. Był taki projekt w roku, o ile pamiętam, 2010, w którym proponowano, aby do Konstytucji dodać cały rozdział odnoszący się do zasad funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej, do kompetencji organów państwa w Unii Europejskiej. Bo proszę zobaczyć, mamy dzisiaj do czynienia z taką sytuacją, że jest cała sekwencja orzeczeń Trybunałów Europejskich dotyczących polskiej władzy sądowniczej. I te orzeczenia są traktowane w diametralnie różny sposób, bo z jednej strony wskazuje się, że te orzeczenia unieważniły mandaty sędziów, a z drugiej strony twierdzi się, że te orzeczenia naruszają polską konstytucję czy naruszają polską suwerenność. I to też być może jest pole do tego, aby uregulować pozycję prawa Unii Europejskiej, orzecznictwa tych organów właśnie w Konstytucji, po to, żeby uniknąć tego typu sporów.
4: Czekamy na te regulacje, a tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich i konstytucjonalista, był z nami.
5: Bardzo dziękuję.
3: Badanie drogowe wykazało, że Polonez to samochód nowoczesny, odznaczający się dużymi walorami dynamicznymi, umiarkowanym zużyciem paliwa i wysokim komfortem jazdy, a także trwałością zespołów. Samochód stanowi w chwili obecnej czołowe rozwiązanie wśród pojazdów produkcji krajów socjalistycznych, równorzędny z wyrobami wielu renomowanych wytwórni światowych. To jest fragment recenzji z czasopisma Motor z kwietnia 79 roku. Przytaczam ten fragment za stroną motofakty.pl. Fragment recenzji Poloneza, czyli ikonicznego samochodu z polskich dróg, samochodu, którego oficjalnie pierwszy egzemplarz zjechał z taśmy produkcyjnej właśnie 3 maja 1978 roku. Ze mną w studiu teraz Jerzy Lemański. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Historyk, znawca historii motoryzacji, pasjonat samochodów, specjalista do spraw merytorycznych Narodowego Muzeum Techniki. A te słowa, które padły w czasopiśmie Motor, w teście po 10 tysiącach kilometrów, dodajmy, to prawda jest o Polonezie, czy może jednak perelowska propaganda?
6: Częściowo prawda, częściowo nie. Motor musiał tak pisać. Tutaj taka ciekawostka. Polonez był samochodem w momencie, kiedy się pojawił nieznanym, bo Motor w ogóle o nim nie pisał. Pierwszy, w ogóle nikt z Polaków nie wiedział, że taki samochód będzie aż do maja 1978 roku, kiedy zaczęto oficjalnie produkować. Zaraz też powiem, bo to nie do końca była pierwsza produkcja Poloneza. W każdym bądź razie Motor miał zakaz pisania. Mało tego, przez pierwszy rok też i kazano Motorowi jak najmniej pisać. O co chodzi? Otóż rząd polski przewidywał, ministerstwo przewidywało, że ten samochód będzie doskonale sprzedawał się na Zachodzie i Polacy nie będą tego samochodu właściwie mieli możliwości zakupienia. Więc nie chcąc drażnić Polaków, uznano, że o tym samochodzie będzie się pisało, bo w Polsce i tak go nie będzie. Czas zweryfikował to. Okazało się, że Polonez niestety nie sprzedawał się tak dobrze jak Fiat 125P, bowiem już była inna generacja, już samochody miały przedni napęd, już Polonez odstawał trochę od tej nowoczesnej technologii. I tutaj zaskoczenie pełne i z tego powodu więcej Polonezów pojawiło się na rynku i po roku dopiero można było więcej o Polonezie pisać. Jednak na początku rzeczywiście Motor nie pisał prawie nic. Ludzie tego samochodu kompletnie znali. Dopiero jak się rozpoczęła produkcja, oficjalna produkcja, to pierwszy artykuł powstał. Zawsze jest tak, że przecież gazety piszą, przygotowujemy się, tak będzie samochód i tak dalej, i tak dalej. Nie było tego.
3: No a ten tekst już też pochodzi z kwietnia 97, czyli 11 miesięcy po oficjalnej...
6: 79.
3: 79, tak, po 11 miesięcy po oficjalnej premierze. No właśnie, Polonez, wspomniał pan o tym, to miał być następca, nowocześniejsza wersja Fiata 125P i chociaż słowa Fiat w nazwie Polonez nie ma, to punktów wspólnych, co niemiara, co też się przyczyniło do tego, że to nie było najnowocześniejsze auto.
6: Słowa Fiat nie ma i bardzo źle, dlatego że słowo Fiat pozwalało nam sprzedawać samochód za granicą. My jako jedyni otrzymaliśmy zgodę od Włochów używania nazwy Fiat w stosunku do modelu 125P. Nie dostali jej Rosjanie, musieli produkować Żiguli, potem Łady. Nie dostali jej Jugosłowianie, musieli produkować Zastawy. Nie dostali jej Hiszpanie, musieli produkować Seaty. My mogliśmy Fiata i dzięki temu to się dobrze sprzedawało, bo na Zachodzie kierowca we Francji czy w Niemczech, on nie kupował wyrobu FSO, którego nie znał, fabryki z kraju, który nie ma żadnych tradycji motoryzacyjnych, tylko kupował Fiata po prostu i stąd taki sukces. Natomiast nazwa Polonez, no wtedy reklamowano, że to świetna, że propaguje Polskę. Dobrze, propaguje Polskę, ale Polska nie miała tradycji motoryzacyjnej, więc nikt nie chciał kupować samochodu z kraju, o którym nie słyszał jako o potentacie motoryzacyjnym. Zresztą tutaj przez wiele lat pokutowała niemalże pewność, że Polonez nazwę dali czytelnicy Życia Warszawy w plebiscycie. Mm-hmm. Nie ukrywam, że sam też tak myślałem, szedłem tym tropem, ale ja i dwóch moich kolegów dotarliśmy do bardzo takich głęboko schowanych dokumentów, gdzie znaleźliśmy potwierdzenie tego, że nazwa już była znana w marcu 1977 roku, więc nazwa była, plebiscyt był pisem, najzwyklejszym pisem. O co tu chodziło? Chodziło o to, żeby Polacy mieli przeświadczenie, że o czymś decydują.
3: Działania marketingowe.
6: Tak, wmawiano Polakom, że Polonez powstał, skonstruowali go polscy konstruktorzy przy pomocy włoskich konstruktorów, co było absolutną bzdurą. Polonez został zaprojektowany we Włoszech. My tylko deskę rozdzielczą zrobiliśmy i koło kierownicy, konkretnie Zbigniew Watson. I tak samo było odnośnie tej nazwy, że to Polacy wymyślili. To było ciągle powielane. Życie Warszawy się... Takiego plebiscytu nie było, bo ja potem wertowałem wraz z kolegą z Wojciechem Jureckim, wertowaliśmy Życie Warszawy. Tego plebiscytu nie było, ale samo Życie Warszawy potwierdzało, że w plebiscycie. Więc to taka bańka napęczniała i to cały czas rosło i tak ludzie w to uwierzyli. Nie, jednak okazało się, że nazwa została wybrana wcześniej.
3: Dobrze, jest Polonez i ma być następcą Fiata 125P, no to od razu się trzeba zapytać, dlaczego skoro to następca, to Fiata 125P jeszcze do 91 roku produkowano?
6: Do 90 produkowano dłużej, do 2000 roku Poloneza produkowano.
3: Nie, ale Fiata 125.
6: A, bo się sprzedawał, to proste.
3: Po prostu
6: się sprzedawał. FSO tak długo ciągnęło, jak się dało. Pod koniec on już nie, my już nie dostaliśmy pozwolenia na nazwę używania Fiata do 83 roku. To był FSO 125P albo FSO 1500. Ciągnęliśmy, to było komuna. To Polak po prostu brał to, co miało cztery kółka. Jeżeli się sprzedawało, to dlaczego nie produkować? Owszem, Polonez miał nas zastąpić Fiata, ale okazało się, że ten Fiat jeszcze przez wiele lat miał nabywców i aż do 91 roku skończyła się produkcja Fiata kiedy? Wtedy, kiedy Polacy zaczęli jeździć za granicę i Polak kombinował i słusznie mógł za te same pieniądze kupić 5-letniego Golfa. Co do wyboru, nowy Fiat czy 5-letni Golf? Nowy Fiat nie gwarantował mu najbliższych 10 lat bez awaryjnej jazdy. Nigdy żaden Fiat tego nie gwarantował. A 5-letni Golf, owszem, mu gwarantował taką jazdę. Więc Polak wybierał samochód nowocześniejszy, mniej spalający. A to, że miał 5 lat, no nic, ale był w każdym razie bardziej pewny. I wtedy już Fiat się nie sprzedawał i w 91 zakończyliśmy produkcję Fiata.
3: Ale Polonez miał być tą perłą w koronie FSO i powstawało bardzo wiele różnych kombinacji, które miały sprawić, że on będzie jeszcze bardziej atrakcyjny. No wiadomo, że lata 80., zanim nastąpił upadek PRL-u, to były te złote lata Poloneza. Co tam się działo? To znaczy, w jaki sposób w latach 80. dbało się o to, żeby ten Polonez był wciąż atrakcyjny?
6: Średnio się dbało, dlatego że te modernizacje przeprowadzano bardzo powoli. W 85 roku zaczęliśmy tak modernizować Poloneza bardziej, to dodano mu szybkę z tyłu, to Łukaszewicz to zaprojektował, dodano mu ten inny przód. Nosek to nie była właściwie modernizacja, bo nosek powstał równolegle, to nie wszyscy wiedzą, ale ten Polonez z noskiem powstał równolegle z normalnym Polonezem. My po prostu na początku mieliśmy do wyboru, wybraliśmy wersję...
3: Z noskiem, czyli taki gładszy z przodu.
6: Tak, cieńszy po prostu. Więc nosek wcale nie był żadną nowym projektem. Ale potem stopniowo tak, no z tyłu ta klapa dochodząca do zderzaka, prawda, te różne zmiany. Potem pojawił się Karu, potem pojawił się Karo Plus, później Atu, prawda, Atu Plus. Były te modernizacje, ale na przestrzeni tak wielkiej produkcji, tak wielu lat, no to te modernizacje zdarzały się stosunkowo rzadko. Borewicz, prawda, był produkowany przez pierwsze 7 lat, a później mała zmiana. Z reguły to było tak na zachodzie, że auta po 4 latach miały liftik, a po 6 latach kończono produkcję. U nas Poloneza produkowano ile? No 24 lata. To jest to Fiata tak samo, Syrenkę chyba dłużej, 26.
3: No i właśnie, potem przed ten 89 rok Polacy zaczęli jeździć na zachód, zaczęli kombinować i rozpoczął się powolny upadek Poloneza, mimo że właśnie chyba wtedy, jeśli chodzi przynajmniej o taki wygląd zewnętrzny, najwięcej się w tym Polonezie zmieniało i cały czas konstruktorzy próbowali wyjść naprzeciw oczekiwaniom Polaków, a efekt był taki też mizerny.
6: No nie do końca mizerny. Polonez dostał swoje drugie życie, kiedy przybyło DU do nas. DU zgodziło się na produkcję i na modernizację Poloneza, bo nie zgodziło się na przykład na analoga, ale to już nie mamy czasu, żeby o tym mówić.
3: O analogu jeszcze powiemy, myślę. Tak.
6: W każdym razie zgodziło się na modernizację, powstał ten Karu Plus, Atu Plus i Polonez w tym momencie był najtańszym samochodem w tych gabarytach. Pamiętajmy, że Polonez to był segment D. Państwo powiecie, że ja się nie znam na samochodach. Zapewniam Państwa, że to był segment D. Polonez, jak się pojawił, był większy, dłuższy, szerszy i wyższy od Volkswagena Passata. Nie Golfa, tylko od Volkswagena Passata. Zatem to był segment D, z tym, że te segmenty rosły. Dzisiaj to jest Polonez segment C, a nawet prawie, że segment B. Ale wtedy to był segment D i Polonez był samochodem najtańszym przy swoich gabarytach. Wobec tego sprzedawał się, po tych modernizacjach sprzedawał się nieźle, dostawał lepsze silniki, był bardziej ekonomiczny i w 96 roku, o ile dobrze pamiętam, Polonez był na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o sprzedaż w Polsce, więc on dostał drugie życie rzeczywiście i to trwało krótko te 3-4 lata, potem już produkcja spadała, aż została zakończona, ale 96 rok, kiedy ten Polonez Karo, potem Karo Plus, to znowu był powiew dalekiego świata, zachodu dla nas praktycznie.
3: A wszystko to działo się w fabryce FSO przy ulicy Jagiellońskiej, która jest teraz sukcesywnie wyburzana.
6: Wtedy
3: Stalingradzkiej, to prawda. Która jest teraz sukcesywnie wyburzana i powstaje tam nowe osiedle mieszkaniowe, aczkolwiek jest też muzeum w fabryce. Natomiast chciałbym się dopytać, jakby teraz, ja pamiętam, jak podążałem Stalingradzką, a potem Jagiellońską, kiedy byłem mały, to ta fabryka się ciągnęła przez kilometry niemalże i po jednej stronie była fabryka, po drugiej stronie były jakieś nieużytki. Cała pelcowizna została zaadaptowana właśnie pod tę fabrykę. To jest takie miejsce, które w ogóle ustawiło w jakiś sposób, jak funkcjonowała cała Praga Północ.
6: Tak, z tym, że to było tendencja popularna powiedzmy w połowie XX wieku. Teraz już nie. W tej chwili już to taki sposób rozwiązania odchodzi do lamusa. Teraz fabryki buduje się w ogóle w polu, gdzieś tam za miejscowościami, więc budowanie fabryki w mieście rzeczywiście było w pewnym momencie, stało się najzwyczajniej w świecie niewygodne, bo to są tereny, gdzie lepiej zbudować właśnie mieszkania, a fabryka może sobie pojechać gdzieś tam dalej, byle tylko były tory kolejowe. Tak, to jest siłą rzeczy, to jest rzecz normalna. Z tym, że nie ukrywam, że jak ja przyjeżdżam Jagiellońską, no to serce mi się kraje, no bo ja też pamiętam, to była gigantyczna fabryka i ją zaczęli, pamiętajmy, budować nie Rosjanie, tylko Włosi ją zaczęli produkować i za Włochów zostało wybrane to miejsce. Z tym, że Włosi mieli zupełnie inną koncepcję. Włosi mieli koncepcję taką, że to będzie fabryka, montownia praktycznie rzeczy, które będą produkowane w całym kraju i nie będzie miała swoich własnych oddziałów, na przykład tapicerni, stolarni, prawda? Natomiast Rosjanie uważali, że fabryka samochodów osobowych musi być praktycznie samodzielna i to wszystko pobudowano, dlatego był większy obszar. Ta fabryka rzeczywiście była duża. Czas pokazał, że koncepcja Włochów była lepsza, bo dzisiaj wszystkie fabryki, zresztą nawet FSO pod koniec działania już miało ponad 50 kooperantów na terenie całego kraju, gdzie indziej robiono siedzenia, fotele do samochodu, gdzie indziej robiono różne elementy, a Rosjanie chcieli, żeby to wszystko było w jednym miejscu robione.
3: Na ile osób zatrudniała ta fabryka w czasach świetności?
6: Wie pan, zadał mi pan pytanie, nie pamiętam w tej chwili, ale tam podejrzewam, że łącznie z tym w całym obszarze to przekraczało 10 tysięcy nawet ludzi, którzy przy tym przy produkcji powiedzmy polskich samochodów było, ale dokładnie nie pamiętam, akurat tym się nigdy nie interesowałem.
3: Wspomniał pan o tym, że Polska nie miała tradycji motoryzacyjnych, siłą rzeczy trochę nie dało się jak, natomiast w fabryce FSO powstawały najpierw Warszawy i Syreny. Zastanawiam się, czy były kiedyś, znaczy na pewno mieliśmy takie aspiracje, żeby być potęgą motoryzacyjną, ale nie wyszło. Dlaczego nie wyszło?
6: Proszę pana, to jest bardzo pytanie, na które często muszę odpowiadać i też teraz państwu odpowiem. Mnie pytają na przykład, dlaczego Warsa nie sprzedawaliśmy, nie produkowaliśmy, nie eksportowaliśmy i tak dalej, bo Rosjanie nam zabronili. Zapewniam państwu, nie powtarzajcie tego mitu, bo Rosjanie nas okradali, mordowali nas Rosjanie. Nigdy nie przepadałem za Sowietami, ale jestem historykiem i powiedzmy sobie prawdę, po 56 roku Sowieci nie wtrącali się do naszej motoryzacji osobowej. Nie, mało tego, jeżeli by coś fajnego było, oni by woleli, żeby pokazać, że prawda, w bloku państw komunistycznym coś się dzieje. To nie jest tak. Warsa zaprojektowaliśmy, ale ten Wars nie nadawał się do produkcji seryjnej z prostego przyczyny. Już państwu tłumaczę dlaczego. Fabryka, żeby funkcjonować w tym czasie, musiała sprzedawać swoje samochody na zachód. Na zachód za dewizy tak zwane drugiego obszaru płatniczego. I teraz tak, jeżeli by produkowała samochód w Polsce Warsa, to na zachodzie by go nie sprzedała, bo nie było serwisu. To się liczy. My podpisaliśmy kapitalną umowę z Fiatem. Dzięki temu mieliśmy bazę serwisową na zachodzie i mieliśmy nazwę. Natomiast gdyby pojawił się samochód Wars i taki François musiałby z Paryża, prawda, potem z tym Warsem na przeglądy do Warszawy jechać albo na naprawy jakiekolwiek, bo nie mamy serwisu, no to jemu by się to nie opłacało. Kupiłby samochód z kraju, który nie ma tradycji motoryzacyjnej i jeszcze na przeglądy czy na jakieś naprawy jeździ do Warszawy. To tak jak dzisiaj czy kupilibyście państwo samochód produkcji albańskiej, wiedząc, że na przeglądy będziecie jeździli do Tirany. No bez sensu zupełnie. Nie było szans z tym wyjść. To, że kupiliśmy licencję Fiata, to było błogosławieństwo, bo dostaliśmy cały serwis i mieliśmy nazwę. I te samochody świetnie się sprzedawały. Wars by się nie sprzedawał, więc fabryka by się zwyczajnie nie utrzymała. Bo w Polsce, w kraju to FSO sprzedawało prawie dumpingowo te samochody.
3: Logistyka nie zadziałała. To teraz jeszcze powiedzmy, bo wspomniał pan na samym początku o tym, że media w PRL-u na samym początku produkcji poloneza nie pisały o nim, bo się obawiały, że dużo tych polonezów będzie szło na eksport. Miały nadzieję. Wobec tego Polacy będą się denerwować, że nie mają dostępu do tych samochodów. I tak się nie wydarzyło do końca, aczkolwiek trochę tych samochodów udało się sprzedać polonezów na zachód.
6: Polonez nigdy nie powtórzył sukcesu Fiata 125P. Nigdy. Fiat 125P były takie lata, na przykład 71 rok, 72, kiedy ponad 90% samochodów szło za waluty drugiego obszaru płatniczego, za dewizy. Czyli mniej niż 10, tam chyba 7% szło tylko za złotówki. Za złotówki, bo częściowo też na eksport były do krajów socjalistycznych, ale to już nieważne. W każdym bądź razie ten samochód sprzedawaliśmy właśnie dzięki nazwie. Polonez tak aż dobrze się nie sprzedawał. Był krótki moment, ale niestety, no nikt już nie za bardzo chciał kupować samochodu z tylnym napędem. Jeżeli z tylnym napędem, to coś naprawdę renomowanego, BMW albo Mercedesa, ale nie Poloneza. Wtedy wchodził przedni napęd wszędzie. Polonez, nie oszukujmy się, on sylwetkę miał ładną. Tak, to prawda.
3: I to jest w końcu liftback, fastback,
6: Wszystko jak będziemy go nazywać, to już nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że miał piąte drzwi, które były wtedy bardzo, bardzo modne i to się dobrze sprzedawało. Tyle, że Polonez był na płycie Fiata 125P, a ta z kolei pochodziła od Fiata 1300-1500, była z 1961 roku. To już nie ta generacja samochodów, niestety. Chociaż Polonez, tutaj też państwa zaskoczę, był najlepiej wyposażonym samochodem w Europie, jeśli chodzi o wersję podstawową.
3: To powiedzmy o tej wersji podstawowej, coś tam znalazło w 78 roku.
6: W wersji bez żadnych dopłat Polonez oferował mnóstwo rzeczy. Dwuprędkościowe wycieraczki, podświetlane, regulacja podświetlania tablicy rozdzielczej, elektroniczny zegar, welurowa tapicerka, pasy bezwładnościowe, halogeny, wycieraczka z tyłu, podświetlany schowek, podświetlana maska silnika, komora silnika, podświetlany bagażnik. To wszystko zachodnie auta też miały, ale za to się po prostu dopłacało. Lusterka regulowane wewnętrznie. No, dużo, dużo różnych rzeczy, które na zachodzie, owszem, były, bo ktoś mi powie, a przecież to wszystko Passat też miał, tylko że za to trzeba było dopłacać. U nas było bez dopłaty. A to trochę tak z przyzwyczajenia, dlatego że w Polsce to młodzi kierowcy też nie pamiętają. Nie było czegoś takiego jak konfiguracja samochodu. Po prostu samochód to samochód. Brało się taki, jaki był. Więc nie było takiej czy innej wersji. I tak mniej więcej to poszło na zachód. Także tutaj naprawdę w wyposażeniu standardowym Polonez był regulowana kolumna kierownicy, prawda? Za to się wszędzie dopłacało. Polonez to miał w standardzie. Był najlepiej wyposażonym samochodem.
3: A pan ma sentyment do tego samochodu z perspektywy pana pracy, zainteresowania?
6: Ja mam do innych samochodów sentyment do Poloneza. Lubię Poloneza, bo to jest kawał naszej historii, natomiast sentymentu jako takiego nie mam. Mam sentyment do tego naszego pomarańczowego Poloneza, bo rzeczywiście to jest najstarszy Polonez. To jest pierwszy, proszę państwa, Polonez, w ogóle jeszcze tylko jedno zdanie, bo to jest ważne, produkcja oficjalnie 3 maja, tak naprawdę już jesienią 77 roku poszła seria 150 samochodów, więc nie do końca to jest prawda, tylko one nie miały nazwy Polonez. Borewicz takim właśnie jeździł, tym białym Polonezem, natychmiast go dano do filmu, żeby pokazać, bo to nasz błąd, prawda? Tam jeszcze nie było nazwy, tam FSO było napisane. Natomiast Polonez, którego my posiadamy, też bez nazwy Polonez w zbiorach, to jest 75 roku. Pomarańczowy z wiosny 75 roku, więc sama sylwetka już była w połowie lat 70. Produkcja w 78 roku zaczęła się. No do tego mam sentyment, bo to jest pierwszy, najstarszy, jedyny zachowany z tej pierwszej serii Polonez. Ale no, czapki z głów przed Polonezem, bo był tą wyższą półką dla Polaków i były powody do dumy w pewnym momencie. O tak bym to nazwał.
3: Bardzo dziękuję. Jerzy Lemański, historyk, znawca historii motoryzacji, pasjonat samochodów, specjalista do spraw merytorycznych Narodowego Muzeum Techniki był z nami.
6: Dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Tok FM. Każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut został przez prezydenta odznaczony orderem Orła Białego. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek podpiszemy umowę SAFE, mówi minister obrony. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, podczas górskich wędrówek uważnie patrzmy pod nogi. Na szlakach coraz częściej można natknąć się na żmije. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego z rąk prezydenta podczas obchodów święta 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas ceremonii prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że Poczobut wrócił z białoruskiego więzienia jako zwycięzca.
5: Dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki był gotowy pójść do więzienia. Spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca. Jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej.
4: Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut został zatrzymany przez białoruskie służby w 2021 roku i skazany na 8 lat kolonii karnej za działalność na rzecz polskiej mniejszości i krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki. Na wolność wyszedł pod koniec kwietnia w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek podpiszemy umowę SAFE i zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego m.in. z obroną przeciwdronową, poinformował szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Za pieniądze z unijnej pożyczki będzie zakupione w polskiej zbrojeniówce sprzęt i uzbrojenie dla wojska. Europa musi się zbroić, także w kontekście ostatnich zapowiedzi Pentagonu, dodaje senator i były szef MSZ Grzegorz Schetyna.
6: Szczególnie po tych informacjach, które słyszymy dzisiaj z Białego Domu od prezydenta Trumpa, że będzie mniej o 5000 mniej amerykańskich żołnierzy w bazach niemieckich. Tym bardziej musimy powiedzieć konkretnie tu i teraz inwestycje w europejskie bezpieczeństwo.
4: Polska będzie największym beneficjentem programu SAFE. Minister finansów USA Scott Bessent powiedział, że Stany Zjednoczone duszą irański reżim swoją blokadą, sprawiając, że Iran nie jest w stanie płacić żołdu swoim wojskom. Ponownie ocenił, że ceny paliw spadną po zakończeniu wojny. Minister zaznaczył, że blokada irańskich portów oraz seria sankcji nałożonych na Iran w ramach operacji Ekonomiczna Furia działa, uniemożliwiając napływ środków do Iranu od źródeł z zagranicy. Bessent przedstawił też optymistyczną prognozę dotyczącą cen ropy naftowej i paliw, twierdząc, że ceny będą znacznie niższe. Mimo to nie sprawdziły się dotąd prognozy wygłaszane przez Bessenta i innych przedstawicieli amerykańskiej administracji o tym, że Iranowi skończy się miejsce na magazynowanie ropy, w rezultacie czego irańskie szyby naftowe wybuchną lub ulegną zniszczeniu. Prezydent Donald Trump przewidywał, że stanie się to na początku minionego tygodnia. Według dowództwa centralnego amerykańska blokada irańskich portów jak dotąd skutkowała zawróceniem 49 statków. Izrael zatwierdził kontrakt na zakup od USA dwóch eskadr samolotów myśliwsko-bombowych opiewający na kilkadziesiąt miliardów dolarów, poinformowało izraelskie Ministerstwo Obrony. Umowa przewiduje dostawę wielozadaniowych myśliwców F-35 firmy Lockheed Martin oraz myśliwców F-15 Israel Advanced wyprodukowanych przez Boeinga. Według resortu ta inwestycja zapewni Izraelowi przewagę w powietrzu na dziesięciolecia. O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił w Watykanie papież Leon XIV podczas modlitwy Regina Celi, nawiązując do Światowego Dnia Wolności.

0: części prasy. Papież wyraził ubolewanie, że prawo do niej jest często łamane. Wspomniał również o dziennikarzach umierających na skutek wojen i przemocy.
1: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Niestety to prawo jest często naruszane, czasem w sposób oczywisty, a czasem bardziej ukryty. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
0: Coraz bliżej jest też do pierwszej rocznicy wyboru Roberta Prewosta na głowę Kościoła katolickiego. Jako Leon XIV zasiada on na tronie Piotrowym od 8 maja ubiegłego roku. I na koniec informacji jeszcze ostrzeżenia płynące ze strony Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wraz ze wzrostem temperatury podczas majowego weekendu na tatrzańskich szlakach coraz częściej można było spotkać żmije. Na niżej położonych, na słonecznionych terenach te jadowite węże wygrzewają się w promieniach słońca. TPN apeluje więc do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wędrówek, przede wszystkim o uważne patrzenie pod nogi oraz dokładne sprawdzanie miejsca odpoczynku przed zejściem ze szlaku. W przypadku ukąszenia należy niezwłocznie wezwać pomoc. W górach Topr, a poza nimi pogotowie ratunkowe. Poszkodowany powinien pozostać w bezruchu, co ogranicza rozprzestrzenianie się toksyny. Przyrodnicy podkreślają, że żmije nie są agresywne, a do ukąszeń dochodzi najczęściej na skutek nieostrożności człowieka. Statystyki wskazują, że jedynie niewielki odsetek takich zdarzeń kończy się poważnymi konsekwencjami. Poniedziałek najwięcej słońca na południowym wschodzie i w centrum, a w pozostałej części kraju miejscami zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem. Na północy i zachodzie miejscami występować będą też burze. Termometry pokażą od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 26 stopni w centrum i na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam do 15 stopni.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
3: Świąteczny poranek w Radiu Tok FM, 3 maja, przy mikrofonie Filip Kakusz, a ze mną teraz w studiu Wojciech Przylipiak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Autor bloga bufet.pl, także autor książek reporterskich, z których najistotniejsza dla naszej rozmowy niech będzie książka Czas wolny PRL-u. Wydana 6 lat temu nakładem wydawnictwa Muza, ale wydaje się, że wciąż aktualna również z powodu tematu, do którego nawiązujemy. No bo właśnie, mamy majówkowy poranek. Ja nie wiem, w jakich okolicznościach przyrody nas Państwo słuchają. Być może ktoś łapie się za głowę i mówi, ojej, ta majówka już się kończy i ja znowu nie zrobiłem z tym wolnym czasem tego, co mogłem, nie wypocząłem tak, jak trzeba. No to cofnijmy się te kilka dekad do czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w której ten czas wolny został tak naprawdę dopiero przez władze Polakom przekazany. Jeszcze nie w takiej ilości, w jakiej mamy go teraz, no ale się pojawił. Czy Polacy u wrót PRL-u potrafili odpoczywać?
4: No właśnie, gdybyśmy się kiedyś obudzili 3 maja, to byśmy powiedzieli, ojej, trzeba iść do pracy. Mm-hmm. To by była pierwsza różnica, bo wolny był 1 maja, a nie 3. No to jest ciekawe, bo pracując nad tą książką, która oczywiście nie jest, to jest reportaż, więc to jest kilkadziesiąt rozmów z bardzo ciekawymi, moim zdaniem, ludźmi, no to co się pierwsze uderzyło mnie, to, że tego czasu wolnego wcale tak dużo nie było. Jak sobie pomyślimy o tym, że uwaga, chodziło się do szkoły i pracowało w soboty, do połowy lat 70., to po pierwsze. Po drugie jednak ludzie naprawdę ciężko pracowali wtedy, więc w czasie wolnym po prostu chcieli, nie wiem, pójść spać, odpocząć, obejrzeć, no może nie obejrzeć telewizji, tylko raczej posłuchać radia w pierwszych dekadach PRL-u. I faktycznie w pierwszych dekadach ten czas wolny raczej polegał na tym, że po prostu się odpoczywało. I to w miejscu, gdzie się mieszka, albo nie wiem, w pobliżu. Też pamiętajmy, że wiele osób mieszkało i pracowało na wsi. To też było bardzo ciężkie życie, więc ludzie po prostu w czasie wolnym, czyli powiedzmy w niedzielę, odpoczywali. I faktycznie tego czasu wolnego, tego sposobu odpoczywania trzeba było się nauczyć. Oczywiście państwo chciało w tym cudzysłowie pomóc.
3: Zorganizować tak. Czas wolny.
4: I niektóre te rzeczy były z samej idei bardzo pozytywne, bo na przykład taki słynny kałowiec pod postacią najsłynniejszego kałowca Stanisława Tyma, który zresztą nie był kałowcem, tylko udawał kałowca w rejsie, no to taki kałowiec to nie tylko organizował czas wolny podczas wakacji grupom w ośrodkach czasowych, ale też na przykład uczył jeść sztućcami, bo ludzie biedni, mieszkający na wsiach, jak po wojnie trafili do miast, do zakładów pracy, jeździli na pierwsze w czas, no to nie umieli też posługiwać się sztućcami, organizował wycieczki do teatru, do kina i tak dalej, więc pewna idea organizacji tego, w ogóle organizacja wczasów pracowniczych nie była taka zła, oczywiście to było wszystko okraszone brutalną propagandą i o tym też trzeba pamiętać, ale faktycznie uczono trochę tych i ludzie też się sami uczyli wypoczywać. Tego czasu wolnego było mało, ale jak już go wykorzystywaliśmy, to potrafiliśmy chyba wycisnąć z niego bardzo dużo.
3: Co to znaczy wyciskać bardzo dużo z wolnego czasu?
4: No kiedyś się robiło coś z niczego po prostu. Mhm. Jak sobie przypominamy też nasze podwórka, no ja pamiętam podwórko lat 80., ale zawsze z opowieści podwórka rodziców czy dziadków, na tych podwórkach naprawdę było niewiele. Była jedna charakterystyczna rzecz, którą teraz jak gdzieś widzę, to się wzruszam, czyli trzepak. Oczywiście, który był wszystkim na podwórku i miejscem spotkań i bramką, a na końcu był tym miejscem do trzepania dywanów. Mhm. I faktycznie na tych podwórkach było, nie było nic, była jakaś piaskownica, więc sobie sami wszystko budowaliśmy. Więc to był taki niesamowity czas kreacji. Ja też pamiętam, że na przykład organizowaliśmy koncerty na podwórku, wtedy byliśmy z gangu Lady Punk, więc w jednej z piwnic w latach 80. pod koniec organizowaliśmy koncerty, udawaliśmy Lady Punk i sprzedawaliśmy bilety tam chyba po złotówce. Ktoś tam przychodził, więc jakiś zarobek na lody w lodziarni Magnolia obok był. Więc to był taki niesamowity czas kreacji, cały rozkwit autostopu na przykład, czyli takiej kreacji tego, gdzie pojechać w jakieś takie miejsce nie do końca gdzie chcemy, tylko gdzie faktycznie ten ktoś będzie jechał. Rozkwit karawaningu czy windsurfingu. Pamiętamy, że w latach 70. ludzie pływali po Bałtyku na własnej roboty deska surfingowych. Ludzie robili sobie przyczepy kempingowe sami, bo nie było, mało kogo było stać na słynną niewiadówkę, czyli tą zapiekankę powiedzmy, czyli właśnie taką budkę, która później stała się takim miejscem dla fast foodów. Już nie mówię o takim stricte biwakowaniu gdzieś na dziko, no bo wtedy faktycznie teoretycznie można było biwakować prawie wszędzie, albo się po prostu poprosiło gospodarza i tam za zbiór ziemniaków czy czegoś pomocy przy roli można było gdzieś tam biwakować i to znowu trzeba było sobie samemu zrobić jedzenie, bo przecież wtedy nie było w okolicy jakichś, nie wiem, sieciówek sklepowych czy restauracji, kawiarni, bo właśnie czas wolny, więc to myślę, że przede wszystkim był taki cudowny czas kreacji też z tego powodu, że naprawdę było mało wszystkiego, jak to mówił klasyk, nie mieliśmy niczego, więc musieliśmy sobie sami wszystko zbudować, stworzyć.
3: Zrobiłeś taki przekrój od tego, co można było robić na podwórku, do tego, co można byłoby robić na Bałtyku i też jednak pewne nuty nostalgiczne się przez ciebie przebijają, bo ty parę swoich pierwszych wczesnych lat w epoce PRL-u spędziłeś, więc zastanawiam się, czy powiedziałbyś, że teraz jest inaczej, czy że teraz jest gorzej, czy że teraz jest lepiej, jeśli chodzi o takie możliwości funkcjonowania w tym wolnym czasie i tę umiejętność wypoczynku.
4: Myślę, że trudniej ludziom się wypoczywa dzisiaj i sam się na tym łapię, że po prostu ciężko mi siedzieć i nie robić nic. Kiedyś się mówi, że się człowiek nudzi. Mama zawsze mówiła, to iść pobiegać dookoła bloku.
3: Rozbierz się i pilnuj ubrania.
4: I pilnuj ubrania, tak. To był klasyk. Faktycznie też się wtedy mimo wszystko nudziliśmy. Ja nie powiedziałbym oczywiście, że jest gorzej. To też absolutnie nie chcę powiedzieć, że kiedyś było lepiej, w PRL było lepiej. Po prostu było inaczej. Jakbyśmy dostali wtedy telefony komórkowe, też byśmy siedzieli w tych telefonach. Jak był taki boom pod koniec lat 80. na pierwsze komputery magentowidy, też zaczęliśmy znikać z podwórek i spędzać ten czas wolny po prostu przy pierwszych komputerach, jeszcze Atari i Commodore. I przy filmach na VHS-ie, jakieś tam klasy B czy Z. Pamiętam, że miałem rozmowę z jakimś takim młodym człowiekiem, jak właśnie się spędzało czas. Chodziliśmy po Parku Krasińskich w Warszawie. Mówię, no to teraz ci pokażę, co moglibyśmy zrobić. I znaleźliśmy kapstę i on się pyta, no i co teraz, jak się gra tymi kapstami? I to było dosłownie minuta i już rozgraliśmy fajną rozgrywkę, bo nie trzeba było niczego do tego. Na kawałek piachu, nie wiem, murek i wszystko. Więc
3: kapsle przy murku? U mnie na podwórku murku nie było trzeba.
4: Na murku.
3: Na murku.
4: Mieliśmy taki specyficzny murek, takiej szerokości właśnie powiedzmy niecałe pół metra i on był takim idealnym torem, więc też był taki długi, więc robiliśmy na przykład rozgrywki, kto najdalej wystrzeli, żeby nie spadł kapsel z murku. Oczywiście to były całe drużyny, wyścig pokoju i tak dalej, flagi wycinane z atlasów, no tam już cała historia wokół tego, ale to jest taki najprostszy przykład, nie wiem, gra w noże, oczywiście coś, co dzisiaj by się raczej nie wydarzyło i rodzice by chyba
3: krzywym okiem już na mnie patrzyli,
4: ale wtedy każdy dzieciak praktycznie miał chinkę albo nóż na podwórku. Jak jakoś cudem przeżyliśmy, ktoś tam sobie małą krzywdę zrobił, ale jednak, no to był, ale mówię, to był też zupełnie inny świat i nie ma co tak dzielić, czy było lepiej, czy gorzej, było po prostu inaczej. Na pewno była większa ta kreacja, która wynikała po prostu z tego, że no mało było na tych podwórkach. Była jakaś zepsuta huśtawka, u mnie była w Słupsku moim rodzinnym, piaskownica betonowa oczywiście, huśtawka z opon i ślizgawka metalowa, na której zostało pół palca koleżanki. No ale jakoś przetrwaliśmy.
3: To jeszcze ciebie zapytam o wątek, który pojawił się na początku naszej rozmowy, czyli o organizację tego wolnego czasu przez państwo, dlatego że czyn społeczny to jest rzecz, która teraz też wydaje mi się w pewien sposób nostalgizowana. On wszedł, ten związek frazeologiczny wszedł do trochę prześmiewczo do polskiego języka, natomiast to nie było coś, co było aż tak wspaniałe i urocze, jak chciałoby się teraz myśleć.
4: No tak, szczególnie przy okazji majówki, bo faktycznie przy okazji 1 maja czy 22 lipca, czyli takich urodzin i imienin PRL-u, jak to się kiedyś mówiło, imienin to, był pierwszy, to było, było 1 maja, to były te koszmarne czyny społeczne. No trochę to można porównać do pochodów, które teoretycznie były dobrowolne, a i tak się sprawdzało obecność i jak ktoś nie był, no to tam później miał rozmowę z panią dyrektor na przykład, więc wszyscy musieliśmy na to chodzić. Ja też pamiętam czyny społeczne, jak sprzątaliśmy, mówię, czasami ta idea nie była taka głupia, bo po prostu sprzątaliśmy na przykład boisko szkolne.
3: Co się przydawało.
4: Przydawało się, no ale siłą rzeczy zmuszanie kogoś i to takie niby dobrowolne, że jakaś fabryka wykonała tam 300% normy, produkując pralki, nie wiem, to zawsze się pokazywali ludzie z komitetów oczywiście wojewódzkich i centralnego, którzy tam sprzątali jakieś podwórka, sadzili drzewka, więc no to było oczywiście okraszone taką już naprawdę żałosną propagandą, ale znowu to chodziło o to, że jak ludzie mieli ten wolny dzień, chociażby 1 maja, to żeby nie mogli sami sobie nic kombinować, bo jak człowiek ma za dużo wolnego czasu, to zaczyna myśleć o głupotach, w cudzysłowie, o tym, jak się nie wszystkim koniecznie dobrze w tym kraju żyje. Więc trzeba było po prostu tych ludzi, ale to jest precedens oczywiście, był wielu wtedy krajów, powiedzmy, bloku wschodniego, że ten czas był organizowany tak, że niby robimy to dobrowolnie i w czasie wolnym sobie wesoło sadzimy drzewka, no ale jednak w jakiś sposób to było kontrolowane i takie, no właśnie, że dobrze było pójść jednak na ten czyn społeczny.
3: I potem przyszły lata 90., przełom i idea KOWC-a chyba nie zaniknęła, bo wspominałeś też o pracy KOWC-a. Ona jeszcze na tych wakacjach pracowniczych w ośrodkach na przykład MSWiA, MSW ówczesnego była obecna, natomiast to też jest taki pomysł, który niewykrzywiony wydaje się bardzo interesujący.
4: No tak, dzisiaj to się inaczej nazywa i faktycznie są ludzie, którzy nam na wczasach też za granicą organizują po prostu czas wolny, bo to też jest chyba tak, że my trochę chcemy, tak jak, nie wiem, kupowanie posiłków na wakacjach, nie, na wczasach, że trochę chcemy zdjąć z nas to myślenie, co tak naprawdę mamy robić i niech się tym zajmie ktoś inny, ale też fachowiec i to znowu. Wtedy, żeby zostać KOWC-em, trzeba było jednak, no może nie przejść jakieś badania czy test, ale trzeba było tam skończyć szkołę, jakiś kurs i tak dalej. Trzeba było mieć ogólną wiedzę. To nie było tak, że byle kto mógł zostać KOWC-em. Więc znowu, ta idea nie była taka zła, bo faktycznie ten KOWC to był ktoś, kto potrafił coś o kulturze powiedzieć. Oczywiście też o sile przyjaźni polsko-radzieckiej, czy o wspaniałym Bieruta, czy Gomułki, czy Gierka, ale jednak no, też właśnie stała za nim ta wiedza i ta umiejętność no, pokazania tego, że czas wolny to nie tylko, to też taka banalna rzecz, ale bardzo prawdziwa. Czas wolny to nie tylko po prostu spożywanie wysokoprocentowych napojów, że jakby też trzeba było tym ludziom pokazać, że można jakoś inaczej, intensywniej spędzić. I faktycznie dzisiaj też się to dzieje, oczywiście na innym poziomie, ale to jest coś, co nie zniknęło, tak jak wróciły z wielkim hukiem, głównie w pandemii, działki znowu. I znowu ludzie siedzą na działkach i oczywiście grillują, kiedy się nie grillowało, tylko robiło się po prostu ognisko. Takie ciekawe zdanie o działkach, że to jest takie miejsce, i było też bardzo ważne, gdzie mogliśmy trochę robić to, co chcemy. Mhm. W tym PRL-u, gdzie byliśmy w każdym miejscu, gdzieś tam w pracy, no, w jakiś sposób kontrolowani, a jednak na działce można było powiedzieć to co się chce powiedzieć. Teoretycznie oczywiście.
3: Enklawa wolności na 150 metrach kwadratowych.
4: Zależy, kogo się zaprosiło, nie? Ale zjeść sobie to, co się chce i robić to, co się chce, już bez tego KOWC-a. Więc to też było takie ciekawe. Dlatego też te działki po prostu cieszyły się taką dużą popularnością i chyba dzisiaj też są dla nas takim, szczególnie w tych dużych miastach, bo jeszcze są działki chociażby w Warszawie, nie wiem, na Gosławiu, takie klasyczne, stare działki. W ogóle polecam się przejść, bo to jest też cudowne oglądanie domków działkowych, bo to od razu pokazuje, kto gdzie kiedyś pracował, bo stamtąd po prostu wynosił, jak się mówiło, załatwiał, a dzisiaj byśmy powiedzieli, ukradł jakieś rzeczy. Moją ulubioną altanką działkową jest ta złożona z samych drzwi. Widocznie ktoś w fabryce drzwi po prostu pracował. Jednym się wchodziło do środka, ale domek składał się z samych
3: drzwi.
4: Trzeba
3: było wiedzieć, którymi.
4: Tak, no tam z kiosków ruchu niektóre się składały i tak dalej. Ale to jakby chodzi mi o to, że to była taka enklawa i też dzisiaj my chyba tego szukamy, takiej enklawy po prostu. Z jednej strony takiej, powiedzmy, wolności, chociaż dzisiaj ta wolność inaczej jest rozumiana, a z drugiej strony takiego naszego małego poletka, które też w PRL-u właśnie było bardzo, bardzo ważne, dlatego też ci ludzie szukali, tak jak wspomnieliśmy o tym karawaningu, czy o windsurfingu, takiej swojej jakby strefy wolności, czy autostopie, że to był taki moment, że jesteśmy przez chwilę teoretycznie możemy robić to, co chcemy, nie?
3: Wojciech Przylipiak, autor bloga Bufet.pl, także kilku książek reporterskich, w tym książki Czas wolny w PRL-u. Bardzo ci dziękuję.
4: Dziękuję. I chodźmy na podwórko.
3: No właśnie, co dzisiaj będziesz robił 3 maja?
4: Albo na pole, jakby to powiedzieli w Krakowie. No ja się dzisiaj przejdę, a nie, dzisiaj jadę, Jezus, to też nostalgia, dzisiaj jadę nieśpiesznym pociągiem.
5: Świąteczny poranek w Radiu Tok FM, przy mikrofonie Filip Kakusza, ze mną teraz w studiu Dorota Nygren, członkini zarządu Towarzystwa Dziennikarskiego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Światowy Dzień Wolności Prasy dziś przypada, dzień ustalony przez UNESCO. W tym tygodniu opublikowana została nowa edycja raportu Reporterów Bez Granic, Indeks Wolności Prasy, doroczny Indeks Wolności Prasy. Jest też coroczny raport na temat wolności mediów opublikowany przez Unię Swobód Obywatelskich dla Europy i na pewno o wyimkach tych dokumentów będziemy sobie opowiadać, żeby nakreślić dokładniejszy obraz tej naszej rzeczywistości. Ale pierwsze ogólne pytanie powinno brzmieć, czy w Polsce mamy wolność prasy?
6: No na to pytanie zadane w ten sposób i dosyć ważne oczywiście pytanie, nie da się odpowiedzieć. Oczywiście możemy powiedzieć tak, mamy, bo żyjemy w demokratycznym państwie, tak? Ale do tego należałoby dodać, porównując może tę wolność słowa do wielkiego domu, że dom został zbudowany, mamy fundamenty, mamy okna, dach, ale wiele okien nie zostało domkniętych, wiele drzwi jest otwartych i musi zostać uszczelnionych na zimę. No, mówię to tak obrazowo, bo mniej więcej tak to wygląda. Tak? Mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia i myślę, że to, że Polska wskoczyła 4 miejsca wyżej w tym rankingu wolności prasy Reporterów Bez Granic, możemy się oczywiście cieszyć, że nie spadliśmy, ale to nie jest tak wysoki wzrost. I biorąc pod uwagę to, że po raz pierwszy w historii Światowego Indeksu Wolności Prasy ponad połowa krajów na świecie znalazła się teraz w kategoriach trudna lub bardzo poważna, względem wolności prasy, to pewnie jest tak, że podskoczyliśmy trochę wyżej, ponieważ inne
3: państw.
6: Kraje bardzo spadły.
3: My jesteśmy na 27. miejscu, jeśli chodzi o ten ranking. To jest wzrost o 4 miejsca, jak mówiłaś, z 31. i spory wzrost w stosunku do na przykład do roku 2016 i 2017, co pozwala trochę, co trochę koreluje z rzeczywistością, w jakiej żyliśmy w ciągu ostatnich lat, ale idąc za twoją metaforą o tym, że okna są niedomknięte i drzwi są otwarte, skąd te, co dokładnie się wywiewa do tego naszego domu, co sprawia, że jednak jest nam zimno, a powinno być ciepło?
6: No tu jest wiele rzeczy, bo musimy sobie wyobrazić, że dziennikarze żyją w pewnej rzeczywistości i to jest na przykład to, że dziennikarstwo jest dławione przez dyskurs polityczny, że dziennikarze są atakowani publicznie. Drugą kwestią jest sytuacja finansowa dziennikarzy, też bardzo istotna, i trzecią ważną kwestią jest sytuacja prawna dziennikarzy. I teraz idąc z tymi wszystkimi pojęciami, no na pewno możemy powiedzieć, że dziennikarze nie są już tak atakowani jak w okresie poprzedniego rządu, gdzie mieliśmy tych ataków publicznych dużo więcej. Możemy powiedzieć, że media publiczne już nie stosują tak bardzo radykalnego języka propagandy graniczącego z językiem nienawiści jak jeszcze kilka lat temu. Ale są różne inne sfery, których naprawdę jest bardzo wiele do zrobienia. To jest na przykład dosyć niepokojące zjawisko, z którym mamy do czynienia, gdy sądy wydają zabezpieczenia jeszcze zanim ukazał się materiał prasowy. To jest taka możliwość, ale wedle europejskich regulacji, według Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no taka decyzja sądu powinna zostać podjęta w absolutnej sytuacji takiej, gdzie jest taka konieczność. Mamy całą sferę prawną, w której funkcjonuje artykuł 212, czyli taki artykuł, który przewiduje, że za publikację dziennikarz może pójść do więzienia na rok. Wprawdzie to nigdy jeszcze nie nastąpiło, ale oczywiście, jeśli mamy takie prawo, to jasnym jest, że jeśli ktoś zacznie pisać i są to tematy, powiedzmy, trudne, tematy, w których naraża się różnym osobom, to może oczywiście ten artykuł stanowić efekt tak zwany mrożący, czyli 4 razy ktoś zastanowi się, zanim wejdzie w konflikt na przykład z bardzo wpływowym biznesmenem. Mamy też szereg rozporządzeń, aktów prawnych Unii Europejskiej w ostatnich latach, które powinny być wdrożone do polskiego porządku prawnego i które mają zasadniczy związek z pracą dziennikarzy. A to jest projekt, który ma przeciwdziałać procesom zwanym slapami, a są to procesy, w których ktoś wytacza powództwo tylko dlatego, żeby uciszyć dziennikarza. To są czasami wielkie koncerny, które wydają masę pieniędzy na te pozwy i pozwy te mają na celu zaangażowanie dziennikarza właśnie w całą procedurę prawną i wydanie oczywiście na to masę pieniędzy. Dokładnie kilka dni temu rząd przyjął projekt dotyczący przeciwdziałania slapów, co jest oczywiście wspaniałą wiadomością. Natomiast jak to będzie funkcjonowało w przyszłości, no to dopiero się okaże, prawda? Choćby nawet dlatego, że ten projekt dotyczy prawa cywilnego, a my mamy problem z prawem karnym, bo tam właśnie jest usadowiony artykuł 212.
3: Dotyczący jeszcze, doprecyzujmy, pomówienia zniesławienia.
6: Tak. Mamy także inne akty prawne europejskie, Europejski Akt Wolności Mediów i on nie został jeszcze wdrożony i on dotyczy w dużej mierze mediów publicznych. No i mamy oczywiście DSA, czyli akt o
3: usługach cyfrowych,
6: który także ma związek z tym, no, co jest w naszej przestrzeni publicznej, na ile dezinformacja istnieje w naszej przestrzeni publicznej, na ile platformy mają obowiązek i tam są mechanizmy dotyczące platform, mają obowiązek usuwania pewnych treści, które są nielegalne. Więc, no i jeszcze inwigilacja oczywiście, billingi, które władze mogą na tym etapie obecnie według naszego prawa pozyskiwać i chodzi o to, że jeśli dziennikarz rozmawia ze swoim źródłem, który no nie chce, żeby zostało ujawnione, no to jeśli władze mają możliwość pozyskiwania informacji, z kim on rozmawiał, bo oczywiście nie chodzi o podsłuchy, ale tylko o pozyskiwanie tych informacji i te narzędzia działają w ten sposób, że można te dane przechowywać aż przez rok, no to łatwo to źródło zidentyfikować, prawda? No i dodałabym do tego jeszcze, jako dodatkowe problemy, sprawy mediów publicznych, które oczywiście funkcjonują lepiej, ponieważ no, rząd wprowadził różne zmiany dotyczące mediów publicznych, natomiast no, ciągle są one pod kontrolą bezpośrednią władzy, rządu. Tak nie powinno być. Ciągle jakby nie mamy tej ustawy medialnej, nie jest ona uchwalona i no stworzenie takiego obszaru dla mediów publicznych, w których dziennikarze mieliby pewne, że funkcjonują niezależnie od władzy, bo trzeba podkreślić, że nie mamy mediów państwowych, mamy mieć media publiczne, czyli takie, które funkcjonują niezależnie od każdej władzy. I sama będąc kiedyś w mediach publicznych wiem, jakie to jest istotne, żeby nie było tego wrażenia, że no, dziennikarze w jakiś sposób są powiedzmy, no mają nad sobą ministra i oczywiście no mamy statuty, w których niezależność mediów publicznych jest zagwarantowana, ale dziennikarze muszą wiedzieć, że rzeczywiście mogą pracować w sposób wolny. No i mamy jeszcze media lokalne i tutaj bym tego, szkoda, że to wymieniam na samym końcu, ale tak naprawdę media lokalne trochę, mogę powiedzieć, bardzo leżą mi na sercu, dlatego że my tutaj w Warszawie, w tych tak zwanych mediach mainstreamowych, mamy za sobą bardzo ważne redakcje silne. Natomiast dla
3: mnie... Działy prawne, większe budżety.
6: Tak, natomiast dla mnie bohaterami są dziennikarze lokalni, którzy pracują w małych redakcjach, które nie mają takich budżetów, którzy niejednokrotnie muszą odważyć się wejść w konflikt z lokalnym biznesem.
3: Który znają sąsiednie ulicy.
6: Tak, dokładnie. Mhm. I który z lokalnymi władzami. I to oni dla mnie są bohaterami dziennikarskimi, naprawdę. I o nich tak naprawdę nie wiemy tyle, ile powinniśmy wiedzieć i ile slapów jest właśnie tam, w mediach lokalnych. Oprócz tego oczywiście mamy problem, z którym borykają się media lokalne, a to publikacje, są to publikacje wydawane przez władze samorządowe, które bardzo często upodabniają się do prasy i które, co gorsza, przyjmują reklamy i one konkurują na rynku z niezależną prasą, więc sytuacja wygląda w taki sposób, że przychodzimy do małego sklepiku i mamy z jednej strony niezależną gazetę, z drugiej strony publikację władzy lokalnej, która często wygląda dokładnie tak samo.
3: Albo lepiej właśnie.
6: Albo lepiej. I no, trudno powiedzieć, czy ludzie są w stanie rozróżnić niezależną prasę od publikacji, które są finansowane za nasze pieniądze, a są publikacjami stricte politycznymi, bo to przecież władze lokalne w nich się promują.
3: I od tej ostatniej uwagi chciałbym się odbić, dlatego że teraz no, tu zostało wymienione liczne problemy, z którymi mierzą się polskie media, ale tak opowiadane z perspektywy właśnie tych samych mediów. To teraz odwróćmy to. Czy Polacy, włączając telewizję, włączając radio, czytając prasę, czy oni mają dostęp do rzeczywiście obiektywnego, niezależnego dziennikarstwa? W jaki sposób sprawić, żeby, znaczy, jak Polak musi zareagować, jak odbiorca mediów powinien działać, żeby mieć pewność, albo przynajmniej być zbliżonym do pewności, że to, co czyta, to, co przyjmuje, to jest faktycznie informacja, a nie reklama, a nie propaganda, a nie sponsoring?
6: No, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że to jest trochę zahacza o edukację naszego społeczeństwa. A to jest kolejna trochę pięta achillesowa, bo w takiej Skandynawii dzieci są uczone od przedszkola, jak odróżnić źródła informacyjne, które źródła są wiarygodne, a które nie. No, u nas wydaje mi się ta edukacja nie jest tak dobra, jak powinna być. Młodzież bardzo często korzysta z serwisów mediów społecznościowych i powtarza informacje, które czasami w ogóle są fake newsami, tak? Więc bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo wydaje mi się, że to trochę właśnie na to wpływ ma to, jacy jesteśmy, jak jesteśmy wyedukowani. Bo no niestety my, to jest nasza praca do odrobienia, to my musimy wiedzieć, co czytamy, to my dokonujemy wyboru tego, czego nie czytamy. I no jeszcze dodatkowo żyjemy w społeczeństwie, które jest niestety dosyć spolaryzowane. Więc filtrujemy te nasze informacje, które pochłaniamy, jeszcze takim filtrem polaryzacyjnym.
3: Najbliższego otoczenia.
6: Tak.
3: Tej naszej bańki. A jak bardzo jest to istotne, jak bardzo tej niezależność mediów przekłada się na życie w danych krajach, niech zaświadczy fakt, że wspomniałaś o Skandynawii, gdzie ta edukacja jest prowadzona dotycząca mediów i przyjmowania informacji. Norwegia po raz 10 w tym roku znalazła się na czele indeksu wolności prasy, a kiedy spojrzy się na sam dół, tam mamy Eritreę, tam mamy Koreę Północną, tam mamy byłe republiki postradzieckie, w których generalnie panuje niesamowity zamordyzm i zamknięcie, więc to jest bardzo ściśle sprzężone. Im bardziej wolne media, tym jest większa szansa, że po prostu ludziom się będzie żyło lepiej.
6: No oczywiście, że tak, bo wolne media oznaczają to, że ktoś patrzy władzy na ręce, władzy, która przecież działa za publiczne pieniądze, i w niektórych z tych krajów, które obejmuje Światowy Indeks Wolności Prasy, właściwie tylko dziennikarze czasami są gwarantem tego, żeby dowiedzieć się czegoś o władzy, co władza skrzętnie chce ukryć. I niestety ten tegoroczny indeks wolności prasy, tak jak podkreślają Reporterzy Bez Granic, oznacza, że wolność prasy cały czas pogarsza się, że te wskaźniki idą niestety w dół, a nie w górę. I niestety dotyczy to także Unii Europejskiej, bo wspomniałeś na początku o tym raporcie Unii Swobód Obywatelskich dla Europy, i ona podkreśla, że pogarsza się sytuacja w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o media publiczne. Więc ja bym...
3: W całej Unii, bez żadnych wyjątków.
6: Tak, tak. Oczywiście są wyjątki i tutaj wzorcowe są kraje skandynawskie. Natomiast no, w naszej części Europy sytuacja nie wygląda tak różowo. Choćby nawet w Litwie, gdzie ostatnio kilkadziesiąt tysięcy osób protestowało w obronie mediów publicznych. I w innych krajach, jak choćby Węgry, Słowacja, gdzie nowy rząd także dokonał znaczących zmian, które nie sprzyjają niezależności dziennikarzy.
3: Dodajmy jeszcze na koniec. Zmiana w Stanach Zjednoczonych w stosunku do zeszłorocznego rankingu o 7 miejsc w dół za czasów Donalda Trumpa, a z drugiej strony jest Syria, gdzie upadł reżim Bashara el-Assada i od razu wzrost, znaczy nie od razu, po kilkunastu miesiącach wzrost w rankingu prasy o prawie 30 miejsc, co też pokazuje, w jaki sposób te procesy demokratyzujące i te procesy społeczne przekładają się na funkcjonowanie mediów. Dorota Nygren, członkini Zarządu Towarzystwa Dziennikarskiego, była z nami. Bardzo Ci dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
3: Świąteczny, niedzielny poranek w TOK FM. Przy mikrofonie Filip Kekusz, a ze mną w studiu teraz Aleksandra Karasińska. Dzień dobry, witaj.
7: Dzień dobry Filipie, dzień dobry Państwu.
3: Prowadząca poranek TOK FM w soboty, autorka książki Dlaczego feminizm się opłaca także, to jest dla nas istotne. Punktem wyjścia do naszej rozmowy o feminizmie, o polityce jest rocznica, 47. rocznica momentu, w którym Margaret Thatcher została premierką Wielkiej Brytanii jako pierwsza kobieta na tym stanowisku w Europie. Pierwsza kobieta na stanowisku szefowej rządu w Europie 47 lat temu. No właśnie, zatrzęsła się Europa w posadach. Kiedy to się wydarzyło?
7: Na pewno było to bardzo głośne wydarzenie, bardzo komentowane wydarzenie i wtedy bardzo niecodzienne wydarzenie, bo tak naprawdę, jak patrzymy na statystyki ONZ, to kobiety na stanowiskach liderskich właśnie, przywódczeń, czy to prezydentek, premierek, czy szefowych dużych firm globalnych, pojawiają się jakieś 3 dekady temu. I dopiero od 30 paru lat przyzwyczajamy się jako społeczeństwa do obecności kobiet na najwyższych stanowiskach, więc wtedy Margaret Thatcher była wyjątkiem i na pewno była takim nietypową postacią.
3: Mówisz, że 3 dekady temu zaczęła się taka zmiana, w której kobiety zaczęły się pojawiać na stanowiskach liderskich. 30 lat to jest wciąż niewiele. Zastanawiam się, czy tak jak wtedy Margaret Thatcher była wydarzeniem w 79 roku i objęcie takiej premierki było wydarzeniem, tak czy teraz wciąż patrzymy na kobiety na wysokich stanowiskach jako jednak pewne odstępstwo od reguły? Czy jest to po prostu norma, trochę mniejsza norma niż mężczyźni? To odnoszę się bezpośrednio do twojej książki Dlaczego feminizm się opłaca, bo tam jest dużo analizy na ten temat.
7: Mhm. Wiesz co, nadal jako społeczeństwa przyzwyczajamy się do tej sytuacji, kiedy kobiety wchodzą w tą rolę liderską. I niestety ten proces jest bardzo wolny. Niestety dla kobiet i dla równości i dla, myślę, w ogóle dobrostanu naszych społeczeństw. Są takie badania, Reykjavik Index for Leadership, to jest bardzo duży projekt, to są bardzo poważne badania, w nich obejmuje te badania 10 tysięcy badanych osób, więc to nie są małe grupy. I to są badani z 14 krajów, grupy takich najbogatszych krajów, na przykład G7, USA, Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Wielka Brytania, Polski nie ma w tym badaniu. Okazuje się, że nawet w tych najbardziej rozwiniętych, najbogatszych krajach, no ten akceptacja dla kobiet na stanowiskach liderskich wciąż jest niewielka, bo kilka lat temu, w 2022 roku, tylko 45% osób czuło się komfortowo w sytuacji, gdy kobieta rządziła ich krajem.
3: 45% to jakby to nie ma przełożenia na rzeczywistość. Jeśli kobieta rządzi twoim krajem, nie myślisz o tym codziennie.
7: No, ale oni nie czują się komfortowo z tą sytuacją. I tak mówią i kobiety, i mężczyźni. Połowa badanych, 47%, nie akceptuje faktu, że kobieta zajmuje stanowiska prezeski dużej firmy w ich kraju. I co gorsza, jak się popatrzy na polskie dane, bo ja się zastanawiałam, jak jest w Polsce, prawda? No więc nie ma tych danych z Reykjavik Index, no to zobaczyłam sobie inne dane nasze tam, co BOS-u, czy dane rzecznika, takiego badania Rzecznika Praw Obywatelskich z tego samego okresu. Okazuje się, że co drugi Polak uważa, że kobiety mają inne obowiązki obywatelskie niż mężczyźni.
3: Dzieci.
7: 43% mężczyzn w naszym kraju sądzi, że kobiety mniej znają się na polityce i jest ona dla nich zbyt skomplikowana. Co trzeci badany deklaruje, że kobiety nie powinny w ogóle się w politykę angażować, bo to nie ich rola. To są nowe, to są stosunkowo aktualne badania sprzed 3 lat. Wciąż więc, jak widzimy na tych dużych danych, jest duży opór, żeby kobiety zajmowały te stanowiska władzy, tam gdzie naprawdę podejmuje się decyzje i gdzie są duże pieniądze i duża władza.
3: wrzuciłem to słowo dzieci, ale to muszę się ciebie dopytać o tę podbudowę naukową. Jakie inne role są przeznaczone dla kobiet wedle tych osób, które nie akceptują ich na wysokich stanowiskach?
7: Ta ich postawa krytyczna i ten opór w ogóle społeczny, no, bierze się z takiego mechanizmu, który ja też analizowałam w książce, bo też mnie to ciekawiło, prawda? Otóż w patriarchacie i w takim bardzo konserwatywnym społeczeństwie, które funkcjonowało no, przez setki lat, on dzielił świat na dwie połowy. Jedną taką sferę prywatną, domową, opiekuńczą, gdzie były dzieci, rodzina i to było w tym świecie takim czarno-białym miejsce kobiety, ta sfera opiekuńcza. No i ta sfera publiczna, czyli praca, czyli ekonomia, czyli polityka. I tutaj ta sfera była przyporządkowana w patriarchacie czy w tym społeczeństwie tradycyjnym dla mężczyzn. Kobiety przekraczając tą granicę, wychodząc z tej sfery prywatnej i wkraczając do polityki, no, robią transgresję, robią pewną rzecz, której nie powinny robić. I gdzieś w podświadomie, nawet nie analizując tego, tak jak mówiłeś, że ci ludzie nie myślą o tym codziennie, kto rządzi ich krajem, ale jednak ten obraz, taki jak powinien świat wyglądać, taki czarno-biały obraz wdrażany bardzo mocno przez stereotypy, przez język, przez lektury, przez instytucje, przez rodziny, czyli przez kulturę, jest bardzo głęboko zaszyty w naszej podświadomości, w naszym myśleniu. I kobieta, która obejmuje władzę, przekracza robi tą transgresję w taki najmocniejszy sposób. To znaczy wchodzi w miejsce, które jest jej nienależne. I społeczeństwo, my wszyscy, robimy wszystko, żeby ją stamtąd usunąć. I stąd problemy polityczek.
3: No właśnie, bo też jest tak, że mówisz o tej mocnej transgresji, obejmowaniu władzy, a ja mam wrażenie, że w przypadku Polski jest, no, pomijając też rząd Beaty Szydło, bo to on, i Hanny Suchockiej, wspominajmy o nich, ale teraz jest tak, że jeśli chodzi o skład polskiego rządu, wydaje się, że polskie polityczki są w pewnej poczekalni, to znaczy one bardzo często nie obejmują takich stanowisk, które się rzeczywiście realnie kojarzą z władzą. To jest ministerka kultury, Marta Cienkowska, ministerka do spraw rodziny, a jakże?
7: To potwierdza moją tezę, dlatego, że kobiety, jeżeli już są dopuszczane właśnie do tych stanowisk władzy, to w tych takich resortach miękkich, czyli właśnie tych związanych z tą sferą opiekuńczą, czyli właśnie edukacja, polityka społeczna, zdrowie, kultura. I to nie dotyczy tylko polityki, ale różnych sfer. Ja pamiętam, kiedy zaczynałam karierę dziennikarską, było to rzeczywiście 2 dekady temu, to dziennikarki, reporterki właśnie zajmowały się zdrowiem, kulturą, społeczeństwem, a mężczyźni, koledzy zajmowali się ekonomią, czy geopolityką, czy polityką bieżącą, tak? Więc ten podział, który gdzieś tam głęboko jest zaszyty w naszej mentalności, w naszej kulturze, on wchodzi, jakby ma swoje potem konsekwencje w każdej dziedzinie, nie tylko w kulturze, nie tylko w polityce. No i polityczki, które przekraczają ten podział, no dostają po głowie, po prostu.
3: I tu robimy most do Margaret Thatcher, która przetarła te szlaki w Europie. Ona też się nie wzięła znikąd, bo ona przed tym była szefową partii konserwatywnej, zanim objęła stanowisko...
7: Ministerką była.
3: Tak, tak. Więc już kilka lat była obecna w polityce na tak wysokich stanowiskach, na jakich była w tym momencie członkini partii konserwatywnej mogła być. Natomiast to też jest pytanie, czy jej styl rządzenia, taki twardy, niepodlegający dyskusji, nieznoszący sprzeciwu, nie brał się nie z cech charakteru, tylko bardziej z tego, że po prostu trzeba było sobie każdą decyzję wygryźć w świecie otoczonym przez mężczyzn.
7: I tak, zdecydowanie. To znaczy tam nie można było, ona nie mogła innego stylu rządzenia zaproponować. Czy oczywiście była bardzo zdecydowaną osobą, ona w ogóle miała taki charakter i też dlatego robiła karierę wtedy w polityce, bo po prostu taki styl rządzenia wtedy zresztą był no, wszędzie. Natomiast żeby przeżyć w tej bardzo seksistowskiej polityce, ona musiała być twardsza i musiała być bardziej radykalnie konserwatywna niż jej koledzy z partii konserwatywnej. Więc jej bardzo niepopularne działania. Ja przypomnę, że jeszcze kiedy była ministrą edukacyjna obcięła budżet ministerstwa i zabrała na przykład takie bardzo popularny program rozdawania czy przydzielania mleka za darmo dzieciom, tak? Więc ona obcięła to. Jej walka z górnikami ostra, którą wygrała, ale kosztem ogromnym społecznym, 5 milionów bezrobocia. Walka polityczna z Irlandią Północną, gdzie więźniowie polityczni strajkowali, bo byli źle traktowani, domagali się statusu więźniów politycznych. 9 mężczyzn zagłodziło się na śmierć, ponieważ nie poszła na żadne ustępstwa. I wojna o Falklandy Malwiny, jej bardzo radykalnie antykomunistyczne deklaracje w stosunku do Związku Radzieckiego, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, fakt, że zgodziła się na to z Reaganem, żeby arsenał atomowy umieścić i wyrzutnie rakietowe w Wielkiej Brytanii. Więc to wszystko były takie bardzo męskie posunięcia, które ją pozycjonowały jako takiego twardego, nieustępliwego lidera, a jej kobiecość w ogóle jakby w tym wszystkim nie grała roli, tam nie było na to miejsca. Jednocześnie, nie wiem czy państwo, czy ty Filipie oglądałeś film The Crown, gdzie jest kilka odcinków o niej, pokazuje też, że ona jednak była bardzo konserwatywna i kiedy członkowie jej gabinetu odwiedzali ją w domu, to ona smażyła im kotlety i podawała im do stołu, bo nie wyobrażała sobie w swoim konserwatywnym świecie, że na przykład mąż mógłby jej pomóc w tym procesie, albo ktokolwiek, czy
3: jest jej, niesamowity dualizm.
7: Minister. Tak, więc rzeczywiście była osobą bardzo, bardzo konserwatywną i ta jej zresztą polityka ekonomiczna dziś po latach jest oceniana bardzo źle. Wielka Brytania do dziś zmaga się z konsekwencjami decyzji takiej na przykład skrajnej liberalizacji, prywatyzacji wszystkiego. Są takie takie badania z Uniwersytetu w Cambridge ekonomistów, którzy pokazali, że ta liberalizacja rynku w niewielkim stopniu pozytywnie wpłynęła na gospodarkę, nie zapewniła stabilnego wzrostu, bardzo spadła produktywność, a Thatcher pozostawiła po sobie takie dziedzictwo wysokiego bezrobocia, rosnących nierówności i bardzo słabej infrastruktury publicznej.
3: Rozmawialiśmy o bardzo wielu aspektach społecznych, ekonomicznych tego, że kobiety nie zajmują tak tylu eksponowanych stanowisk, co mężczyźni, a ty piszesz w swojej książce, że uważasz, że nie można oddzielać feminizmu od polityki, bo walka o nasze prawa kobiet, choć prowadzona pokojowymi metodami, to część konfliktu z populistami, konserwatywną prawicą i religijnymi fundamentalistami. Coraz częściej stosunek do feminizmu definiuje oś politycznego sporu. To jest koniec cytatu i zastanawiam się, czy w takim razie feminizm nie jest w odwrocie, biorąc pod uwagę, jak teraz przebiegają sympatie polityczne w ciągu ostatnich kilku lat w Europie.
7: Jest, zdecydowanie tak. Obserwujemy coś, co Amerykanie czy Anglicy nazywają backlash, czyli po polsku, jak mówi profesor Środa, cofka. Cofka feminizmu oznacza, że zamiast postępu cofamy się na wielu polach. I widać to już w danych, widać to w tych big data. Z takiego raportu ONZ-u, UN Women z zeszłego roku widzimy, że globalnie w co czwartym kraju na Ziemi prawa kobiet są cofane, czy to w kwestii zdrowia, czy edukacji, czy praw politycznych w ogóle, tak jak na przykład w takich krajach jak Afganistan, ale też Ameryka. W ogóle dojście do władzy Trumpa w Ameryce było takim wyraźnym sygnałem, że globalnie następuje ta cofka. I my niestety jesteśmy w tym momencie cofania praw kobiet. Takim dowodem w Ameryce cofania praw kobiet jest oczywiście ustawa Roe Wade, czyli cofnięcie za pierwszej kadencji Trumpa prawa do aborcji, która była przez 50 lat dostępna we wszystkich Stanach, dzisiaj już nie, ale też w danych ekonomicznych. Widzimy w Census Bureau, takim biurze statystycznym amerykańskim, że po raz pierwszy od 60 lat wzrosła luka płacowa w Stanach. Ona bardzo, bardzo wolno zmniejszała się, czyli ta niesprawiedliwa wynagrodzenie kobiet i mężczyzn, czyli niesprawiedliwe wynagrodzenie kobiet na tych samych stanowiskach, powoli się zmniejszała przez 60 lat. Dzisiaj pracodawcy już czują, że mogą znowu niesprawiedliwie wynagradzać kobiety i ona rośnie w Stanach.
3: A w Polsce jak to wygląda?
7: No w Polsce my mieliśmy cofkę nieco wcześniej. Ja z kolei rozmawiałam o tym kiedyś z panią profesor Małgorzatą Fuszarą i ona mówiła, że 8 lat PiSu to była nasza cofka, ale bo i kwestia praw reprodukcyjnych i kwestia kobiet w polityce, kobiet w i ekonomii i tak dalej, to wszystko było cofane, prawa były odbierane, natomiast kobiety protestowały, Polki protestowały na ulicach, co pamiętamy, czarny protest, strajk kobiet. Natomiast dzisiaj, no, nadal trudno pójść do przodu, bo ta obecna koalicja, no, zmaga się z brakiem większości, która by pozwoliła na jakieś bardziej radykalne reformy i poprawy statusu kobiet. Oczywiście są jakieś próby i my te próby widzimy, my jako środowiska kobiece. Ja też rozmawiam dużo z organizacjami kobiecymi w Polsce, których zresztą jest bardzo dużo. I to nie jest tak, że one nie doceniają, ale w takich głównych sprawach, takich ikonicznych czy wizerunkowych, jak prawo do aborcji, no niestety tego postępu nie ma.
3: I z tą zdaniem państwa zostawiamy niestety. Aleksandra Krasińska, prowadząca sobotni poranek TOK FM, autorka książki Dlaczego feminizm się opłaca, była z nami. Bardzo ci dziękuję.
7: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: umowa została podpisana z Zonda Krypto, której nazwa, tak jak pan powiedział, w tym dokumencie nie padła, 22 października. Więc chyba jest jasne, po co Piesiewicz wystosował ten dokument do ABW, żeby w chwili, kiedy firma ta zwinie żagiel, pomachać opinii publicznej tym dokumentem, jak to zrobił na poniedziałkowej konferencji. To ma takie ładne określenie w języku polskim. Jego uszyję. Dupokrytka po prostu.
1: Dziękuję, że pani to powiedziała, bo to jest jedyne słowo, które mi się tutaj chciałem użyć, ale to jest najbardziej właściwe słowo tutaj, bo to jest dupokrytka, a jednocześnie jak zobaczymy tam treść tego pisma, to on dupokrytką nawet przestaje być, bo tam on de facto nie zapytał o tą giełdę.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Prezydent mówi o konieczności modernizacji polskiej konstytucji i powołuje specjalną radę, która ma opracować projekt nowej ustawy zasadniczej. Czwarty satelita dla polskiej armii został już umieszczony na orbicie okołoziemskiej. Szef resortu obrony podkreśla, to nowe możliwości dla wojska. Redukcja liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech nie ma związku ze sporem z Donaldem Trumpem, przekonuje kanclerz Niemiec. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Polska jest dzisiaj w momencie konstytucyjnym. Tak o konieczności modernizacji polskiego najwyższego aktu prawnego mówi prezydent. Karol Nawrocki w dzień obchodów Święta Konstytucji 3 maja powołał Radę do spraw nowej konstytucji. Rada ma wypracować nowe konstytucyjne rozwiązania do końca prezydentury Karola Nawrockiego. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
5: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasna. Precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby przestrzegając tej konstytucji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji. To jest absolutnie klucz do uporządkowania polskich spraw.
4: O nowej konstytucji mówił podczas trzeciomajowych obchodów prezydent Karol Nawrocki.
6: Potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji. Konstytucji nowej generacji roku 2030.
4: W gronie członków Rady do spraw nowej konstytucji znaleźli się była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Docelowo mają tam znaleźć się także członkowie kół i klubów parlamentarnych. Nie czuję się bohaterem, jestem zwykłym człowiekiem, tak mówił Andrzej Poczobut podczas ceremonii odebrania Orderu Orła Białego. Polsko-białoruski dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odzyskał wolność po wieloletnim pobycie w białoruskim więzieniu. Poczobut podziękował prezydentowi, ale także rządowi, obecnemu i poprzedniemu, za działania, które pomogły w jego uwolnieniu.
7: Jest coś, co nas wszystkich łączy i to jest polskość, i to jest piękne. I za to wszystkim wam bardzo serdecznie dziękuję.
4: Order Orła Białego to najwyższe i najstarsze odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Na orbitę trafił czwarty satelita zbudowany przez firmę ICI. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
8: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
4: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. Kanclerz Friedrich Merz stwierdził, że Amerykanie są najważniejszym partnerem Niemiec w NATO i ocenił, że zapowiedź ograniczenia liczby amerykańskich wojsk w Niemczech nie ma związku z jego sporem z prezydentem USA Donaldem Trumpem dotyczącym wojny z Iranem. Jest to pierwszy publiczny komentarz szefa niemieckiego rządu na temat ogłoszonej w piątek decyzji administracji USA o wycofaniu z Niemiec w ciągu roku 5000 amerykańskich żołnierzy. Donald Trump oświadczył, że Merz powinien więcej czasu spędzać na doprowadzeniu do końca wojny na Ukrainie i na naprawie swojego kraju, zamiast przeszkadzać tym, którzy zbywają się zagrożenia ze strony Iranu. W ten sposób prezydent USA zreagował na powtarzające się komentarze Merca, że Amerykanie nie mają w wojnie z Iranem strategii. Chińskie Ministerstwo Handlu zakazało uznawania amerykańskich sankcji na 5 rafinerii w związku z handlem ropą z Iranem, podał rządowy dziennik Renminbi. Stawia to globalne firmy w pułapce. Za respektowanie sankcji Waszyngtonu grozi im odwet Pekinu, a za ich ignorowanie restrykcje ze strony USA. Amerykański resort finansów umieścił pod koniec kwietnia na czarnej liście 5 niezależnych rafinerii. Władze USA